0: student się tym interesowałem, jest literatura, popularna literatura science fiction. Spotkałem pewnego człowieka, tłumacza tej literatury. I Bogu niech będą dzięki, że ja go spotkałem. Przez rozmowy zawodowe, powiedzmy, bo ja wtedy pomału robiłem się specjalistą, mieliśmy tego samego ukochanego pisarza i tak dalej. Zresztą człowieka, który Boga szukał całe życie. Trochę jak potłuczony, ale mam nadzieję, że znalazł. Zmarł w 1982 roku. I nagle zobaczyłem potworną siłę tego człowieka, wielką siłę tego człowieka. To zresztą jest mój, tak, to jest mój właśnie kierownik duchowy. Pełna jasność, pełna ostrość zdań w sytuacjach, gdzie mają być ostre, pełna miękkość, gdzie mają... Zobaczyłem, że to jest to, o co chodzi. Ja jeszcze nie wiedziałem wtedy, że to jest katolik i tak dalej. Ja widziałem tylko mądrego, starego człowieka. I zaczęła się przyjaźń młodego chłopaka z tym starym człowiekiem. On mnie zaciągnął do Opus Dei najpierw, on tam uczęszczał jakiś czas. A w Opus Dei spotkałem, znowu Bogu niech będą dzięki, że pojawił się na świecie Ignacy Soler, Hiszpan, ksiądz. No i tam była spowiedź życia, trwała 4 godziny. On wie wszystko. To, czego nie powiedziałem do tego mikrofonu, on wie, prędko, że ta spowiedź skończyła się tańcem wokół stołu. Tańczyliśmy. Marcin, z Ignacym.
1: W tej chwili przerwiemy to opowiadanie na parę dni. W jakiej intencji się teraz pomodlimy?
0: Jeśli moglibyśmy pomodlić się w takiej intencji, że żeby do zamkniętych domów buddyjskich nie trafiały dzieci, które nie mają świadomości.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie w tej intencji. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojcze, Syn, Duch Święty. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marcin Jędrzejczak. Zapraszam za parę dni. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Dziękujemy Ci za czas, który nam dajesz. Przepraszamy, że nie zawsze potrafimy go dobrze wykorzystać. Teraz Cię, Panie, proszę o to, żebyś wlewał w nasze serca Twoją łaskę, żebyś Ty, Panie, był Panem tej chwili, tej rozmowy, żebyś Ty, Panie, dawał słowa, które będą na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie, posłuchaj swoich aniołów, niech nas chronią, Panie. A Ciebie, Maryjo, serdecznie tutaj zapraszam, pod Twoją obronę. Uciekamy, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ewa. Witaj.
1: Witam.
0: Gdyby Pan Bóg się Tobą nie interesował, czy byś żyła jeszcze dzisiaj?
1: To jest dobre pytanie. Przyznam, że często się nad tym zastanawiam i przypuszczam, że co najmniej kilka razy w moim życiu zdarzyło się tak, że Pan Bóg faktycznie w sposób cudowny zadziałał, zaingerował. I to, że jestem tutaj dzisiaj i mogę rozmawiać, to jest po prostu jego darem. Myślę, ponownym darem życia.
0: Czy wiedziałaś wtedy, że on cię chroni? Czy już wiedziałaś o tym wtedy?
1: Myślę, że jakieś przeświadczenie na temat tego, że Pan Bóg istnieje i jakiejś jego obecności, takiej być może nie do końca uświadomionej, ale jakiejś takiej wewnętrznej, miałam przez całe życie.

0: się. Ja będąc już małym dzieckiem obserwowałam, bo myślę, że tak jakoś nie uczestniczyłam w tym życiu duchowym, ale obserwowałam moją babcię, która w mocny sposób jakoś była dla mnie takim świadectwem i dzięki byciu obok niej i patrzeniu na nią doświadczałam tego poznania Pana Boga, które jakoś tam mi towarzyszyło i nawet, tak jak mówię, wbrew mojej woli i mojej świadomości, ta ręka Boża, myślę, że na mnie spoczywała po prostu przez całe życie. Później okres już, kiedy miałam naście lat, to było środowisko takiej typowej młodzieży, która przeżywa okres buntów, poszukiwań bardzo mocnych.
1: Jakie to jest miasto? Duże, małe?
0: Tak, ja chodziłam do liceum w Warszawie na Żoliborzu. I to środowisko właśnie jakoś tak mnie kształtowało w tym okresie najważniejszym, myślę. Naturalnie przy okazji chodzenia do szkoły dużo innych doświadczeń zbierałam życiowych w postaci przeróżnych właśnie rock'n'rollowych doświadczeń, ale także z jakimiś narkotykami, z używkami przeróżnymi. Dosyć tradycyjny sposób.
1: Dla części młodzieży, szczególnie tej warszawskiej w ostatnich czasach.
0: Pamiętam, że byłam taką dziewczynką dosyć niepokorną. W porównaniu z moim bratem, który zawsze był przykładnym takim uczniem o wyjątkowych walorach, umiejętnościach i wiedzy ogromnej. Ja troszeczkę inaczej moje życie wyglądało. Począwszy od tego, że potrafiłam się bić po prostu z chłopakami na podwórku, nawet stając w obronie mojego brata. Przez to, że nie wiem, lubiłam chodzić na koncerty, na imprezy. Raczej takie mocne doświadczenia były moim udziałem. Nosiłam czarną skórę, jakieś wysokie buty, glany. Jeździłam na koncerty do Jarocina i tak sobie wesoło żyłam.

0: Byłaś szczęśliwa wtedy?
1: Tak, wtedy mi się wydawało, że to jest jakieś szczęście. I dopiero z perspektywy wielu lat mogę powiedzieć, że prawdziwe szczęście i prawdziwa wolność, o którą tak naprawdę jakoś mocno zabiegałam i walczyłam, i te wszystkie moje sprzeciwy i bunty były zazwyczaj związane z akcentowaniem właśnie własnej wolności i niezależności. Widzę z perspektywy czasu, że to tak naprawdę było jedno wielkie zniewolenie. Teraz mogę powiedzieć, że po prostu doświadczenie wolności, jaką Pan Bóg mi ofiarował, jest rzeczą absolutnie wyjątkową i wszystkim młodym ludziom polecam właśnie tę wolność.
0: Na ile z dzisiejszej perspektywy widzisz, że ten czas takiego błądzenia cię skaleczył?
1: Znaczy, ja muszę jeszcze wrócić do momentu takiego, kiedy miałam jakieś tam 17 lat, kiedy oprócz tych wszystkich atrybutów młodości, czyli poszukiwania właśnie wolności w używkach, w tych subkulturach różnych, w muzyce, w takim naturalnym buncie, pojawiła się rzecz dodatkowa, czyli psychotronika, do której moja mama jakoś mnie przekonywała, ponieważ przez zupełny przypadek trafiła do towarzystwa psychotronicznego, gdzie zajmowała się po prostu książkami w bibliotece. Robiła to z przekonaniem, że służy po prostu ludziom. Była to rzecz zupełnie dla mnie nieznana, zresztą dla moich rodziców również, więc trudno tutaj jakoś złe intencje przypisywać. Aczkolwiek skończyło się to tym, że tak naprawdę i moi rodzice, i ja bardzo mocno się zaangażowaliśmy w te doświadczenia, tak naprawdę okultystyczne, myślę, z perspektywy czasu. Towarzyszyło temu chociażby robienie amuletów przez znakomitych psychotroników i psychoterapeutów i jakichś magów, kursy doskonalenia umysłu, doświadczenia właśnie lewitacji, przenoszenia się w czasie, przekazywania własnej woli. Muszę powiedzieć, że to bardzo sprawnie działało i faktycznie jest tak, że te siły zła działają w sposób bezbłędny. Ja miałam taki okres w swoim życiu, który po prostu potrafiłam zaprogramować, włącznie z historią, kiedy zdawałam maturę, kiedy po prostu wiedziałam, jakie będą pytania, potrafiłam przekazać na podstawie własnej siły, własnej sugestii, potrafiłam przekazać wolę profesorom, z którymi rozmawiałam. I to przez długi czas bardzo skutecznie się sprawdzało.
0: No, czy tak ci się wydawało wtedy?
1: Tak. Tak.

0: bardzo mocne przekonanie, że to działa. Bo jak jest naprawdę, to trzeba by było stwierdzić w warunkach obiektywizujących sytuację.
1: Tak, oczywiście. Natomiast faktycznie jest tak, że te siły no działają. Tak.
0: Mają coś do zaproponowania na pewno.
1: Nie mogę tego jakoś tak zmierzyć, na ile to było faktyczne, prawda, działanie. Natomiast były
0: miałeś
1: takie
0: cukierki.
1: Miałeś
0: absolutnie poczucie, że dzieje się to, co chcesz.
1: Tak. I tak się działo przez
0: ja oczywiście nie kwestionuję realnego działania tych mocy, tylko nigdy nie wiadomo, kiedy jest to autosugestia, kiedy jest to takie selektywne podejście do rzeczywistości, bardzo mocne oczekiwanie, a kiedy rzeczywiście demon decyduje się na to, że robi coś nadnaturalnego po to, żeby kogoś głębiej wciągnąć.
1: Tak. Dużo takich historii niewyjaśnionych się działo, ale rzecz, do której zmierzam, to jest to, jaką cenę za to zapłaciłam, ponieważ po jakichś 2 latach tych praktyk zapadłam na jakąś chorobę, której nikt nie potrafił zdiagnozować. Polegało to na tym, że bolała mnie cała głowa i twarz. Do tego stopnia, że po prostu leżałam w łóżku i łzy mi płynęły ciurkiem, bo tak bardzo cierpiałam. Moi rodzice naturalnie zwracali się z prośbą do przeróżnych lekarzy. Były wykonywane poważne badania, tomografia komputerowa głowy, mózgu. Niestety nikt nie był w stanie stwierdzić, cóż to jest za choroba, więc w poszukiwaniu diagnozy jeździłam też do jakichś znachorów, zielarzy, przeróżnych, przedziwnych osób, które w tej chwili po prostu z gęsią skórą na ciele wspominam. No i się okazało, że niestety nie było metody, która mogłaby tutaj skutecznie zadziałać. Co więcej, nie było diagnozy jednoznacznej. Skutek był taki, że dostawałam leki psychotropowe, które w sposób dodatkowy mnie oszałamiały. Jak później się okazało, również częściowo uzależniły. Natomiast jak gdyby nie było żadnego końca, żadnej perspektywy tej historii.

0: Mój brat, który jechał do Łodzi, spotkał w pociągu księdza, który był bonifratrem. Jakoś podzielił się z nim tą historią swojej siostry i ksiądz po prostu dał mu w papierku taki proszek, który był jednym z leków takich ziołowych właśnie księży bonifratrów. I okazało się, że ten proszek, będący jakąś mieszanką po prostu zwykłych ziół, popitym mlekiem, przyniósł mi ulgę. I wtedy dało mi to bardzo, bardzo poważnie do myślenia, że tutaj po prostu z jednej strony znakomici znachorzy i psychotronicy, którzy nie mogą sobie poradzić z moją chorobą, i z drugiej strony ksiądz, który, jak go wtedy odbieram, jest jakimś posłannikiem Pana Boga, daje mi po prostu ziółka, po których się dobrze czuję. I myślę, że to był jeden z takich ważniejszych momentów zwrotnych w moim życiu.
1: Ponowię to pytanie o jak z dzisiejszej perspektywy widzisz, bo doszliśmy do momentu, w którym być może ta historia zacznie się toczyć jakby w drugim kierunku, prawda?
0: Daleko jeszcze, do drugiego kierunku.
1: Ale jakiś pierwszy sygnał, więc...
0: Tak.
1: I jak sądzisz, na ile ten etap właśnie jeszcze młodzieńczego buntu i tak dalej, na ile to cię pokaleczyło? Bo czy funkcjonowałaś w kontekście 10 przykazań? Czy to było coś ważnego wtedy, czy nie?
0: To znaczy tak, ja muszę tutaj jeszcze wrócić do jednej kwestii. Otóż ja cały czas, odkąd pamiętam, czyli od wieku, kiedy miałam kilka lat, zadawałam sobie pytanie o sens życia, o Pana Boga, o śmierć. Ponieważ mój tata był pilotem i latał samolotami, więc już jako dziecko pytałam go, czy gdzieś tam w górze widział może Pana Boga albo coś. Pytałam również o UFO, nie ukrywam. Ale te pytania jakoś bardzo, bardzo mocno mnie nękały przez całe życie. I tak naprawdę myślę, że te wszystkie historie, które się wydarzyły w mojej młodości, były spowodowane chęcią odnalezienia drogi, którą ja powinnam iść. To znaczy, zadawałam sobie pytanie o to, co jest naprawdę ważne.

troszkę to jest zaskakujące, jak teraz o tym myślę, bo naprawdę mając kilka lat, bardzo poważne myśli przychodziły mi do głowy. I gnana pewnie jakoś próbą odpowiedzenia na te pytania, szukałam w przeróżnych właśnie okolicach, w przeróżnych New Age'ach, natomiast te podstawowe jak gdyby skojarzenia, które w tej chwili wydają mi się oczywiste, w ogóle wtedy były dla mnie po prostu zasłonięte. To znaczy oczywiście, że znałam 10 przykazań Bożych i chodziłam do kościoła, natomiast muszę powiedzieć, że z perspektywy teraz, jak oceniam, to kościół był dla mnie pewnym takim teatrem i miejscem, gdzie się coś działo, czego ja absolutnie w ogóle nie rozumiałam. To znaczy nie wiedziałam tak naprawdę, czym jest Eucharystia. Nie wiedziałam dokładnie, o czym ksiądz mówi i co on tam czyta z tej księgi, którą ma przy sobie. Pamiętam, jak całkiem niedawno, przed moim nawróceniem, dowiedziałam się po prostu o Duchu Świętym, który dla mnie wcześniej był po prostu jakimś takim zagadkowym pojęciem, którego w ogóle w żaden sposób nie byłam w stanie jakoś rozszyfrować i przyjąć jako rzeczywistość. Także te 10 przykazań Bożych gdzieś tam pewnie w sercu to tkwiło. I tak jak mówię, ja miałam babcię, która pokazywała mi Pana Boga. Ale ja wówczas nie potrafiłam po prostu tego zrozumieć, przyjąć. Teraz myślę, że przynosi to owoce i dopiero z perspektywy czasu i śmierci tamtego człowieka, bo myślę, że Pan Bóg już doprowadził w moim życiu do takiej sytuacji, że nastąpiła ta śmierć. Dopiero w perspektywie tego nowego człowieka mogę powiedzieć, że nastąpiła ta przemiana. Momentem, kiedy poważny przełom w moim życiu nastąpił, była sytuacja, kiedy wyszłam za mąż, za mojego kolegę, później przyjaciela ze szkoły. Jak się okazało, dosyć szybko był to sakrament, który okazał się nieważny z uwagi na moją niedojrzałość, o której wówczas pojęcia zupełnie nie miałam. Natomiast teraz, po wielu latach, mogę powiedzieć, że faktycznie te wszystkie doświadczenia młodości spowodowały takie zatrzymanie i rozchwianie jakieś wewnętrzne, duchowe, emocjonalne, że ja po prostu zupełnie nie wiedziałam, czym jest miłość. Postrzegałam ją raczej jako zaspokajanie własnych potrzeb, oczekiwań, pewien egoizm, natomiast zupełnie nie jako życie i umieranie dla drugiego człowieka.

0: Tak, patrzę sobie w tej chwili w Pismo Święte i jest tutaj napisane: miłość i pokora zasadą postępowania, obowiązki chrześcijanina. To jest w liście do Rzymian. I myślę, że nie przez przypadek właśnie to zdanie mi się jakoś tutaj nasunęło, bo myślę teraz, że właśnie miłość i pokora są największymi cnotami, na które człowiek może się otwierać, a mnie tego po prostu brakowało.
1: A jak kończy się ten wątek bólu głowy po tych doświadczeniach psychotronicznych? Czy mówiłaś o takiej sytuacji dosyć dramatycznej i później jakiejś chwilowej uldze, ale jak to dalej?
0: Faktycznie ja zaczęłam brać, jakoś korzystać z pomocy ojców bonifratrów i to jakoś w sposób naturalny w momencie, myślę, kiedy zaczęłam się już odwracać trochę od tych wszystkich praktyk okultystycznych i new age'owych, to zaczęło po prostu odchodzić ode mnie. Myślę, że Pan Bóg zaczął coraz bardziej przedzierać się do mojej świadomości, fakt jego istnienia. I zaczął działać w tej sytuacji. Tak dzisiaj to widzę.
1: Mówisz o małżeństwie. Jak dziś patrzysz na ten czas, czy to był czas schodzenia w dół, upadania, czy jak na to patrzysz dziś?
0: Historia tego związku z ojcem mojego syna Piotra jest historią, która do pewnego momentu była dla mnie niezrozumiała. To znaczy ja sobie myślałam, że zadawałam sobie pytanie, po co to wszystko się stało, skoro po 11 latach okazało się, że po prostu ten związek nie był sakramentalnie ważny.
1: W sposób formalny się to okazało?
0: Tak.

Niewątpliwie wielkim darem tego związku jest mój syn, nasz syn, Piotr. Ale też myślę, że było mi to bardzo potrzebne, to doświadczenie, ponieważ tak naprawdę Pan Bóg za sprawą tego bardzo mocnego doświadczenia pokazał mi, kim naprawdę jestem. To znaczy otworzył przede mną rzeczywistość, której ja w żaden inny sposób być może nie mogłabym poznać. Taką rzeczywistość o mnie samej. O tym właśnie, że tak to dzisiaj widzę, że jestem taką kaleką emocjonalną, że po prostu faktycznie nie mam miłości, nie potrafię kochać ludzi w taki sposób prawdziwy, w ten sposób, w jaki Jezus nas kocha. I ta moja nieumiejętność może być jedynie Jemu po prostu ofiarowana, powierzona. Wiem dzisiaj, że miłość o własnych siłach, miłość po ludzku traktowana nie jest możliwa. Ja po rozstaniu się z tatą Piotra zaczęłam poszukiwać miłości w poczuciu takiego własnego zwątpienia w siebie, we własną kobiecość. Zaczęłam poszukiwać miłości. Skończyło się to dosyć przykro. Byłam kilka razy, jakoś miałam przekonanie, że to jest prawdziwa miłość, natomiast w perspektywie okazywało się, że to była pewna ułuda. I w tej chwili wiem, że tak jak wiara jest pewną łaską, na którą jedynie mogę się otwierać w stosunku do Pana Boga i prosić Go pokornie o tę łaskę, bo to nie jest kwestia mojej wytrwałej praktyki religijnej, o czym kiedyś myślałam, że po prostu wiara jest związana z długością modlitw albo częstotliwością chodzenia do kościoła. Tak, w tej chwili mam absolutnie przeświadczenie, że również miłość jest łaską i że ja sama z siebie nie jestem w stanie po prostu kochać nikogo, ani siebie, ani najbliższych, a tym bardziej drugiego człowieka, z którym miałabym dzielić życie i oddawać mu po prostu swój czas i dla niego umierać. To były rzeczy dla mnie absolutnie zakryte.

0: W tej chwili powoli się zaczynam tego uczyć, choć teoria nie jest gwarancją umiejętności wcielenia po prostu w życie tych doświadczeń.
1: I w jaki sposób Pan Bóg przychodzi do Ciebie? W jaki sposób Twoje nawrócenie się zbliża w tej Twojej historii?
0: Tak, po roku 2000, kiedy nastąpił rozwód cywilny z tatą Piotra, ja wtedy zaczęłam doświadczać Bożej opatrzności, Bożej miłości, ponieważ przyznam, że byłam w stanie takim psychicznym, absolutnie tragicznym. Myślę, że to był jeden z momentów, kiedy faktycznie osiągnęłam jakiś kres swoich wytrzymałości. W ogóle po rozstaniu z tatą Piotra był taki czas, że ja po prostu płakałam dzień i noc, łzy mi leciały. I to były łzy takiej bezradności, łzy smutku i też łzy nienawiści. Ja po prostu miałam w sobie tyle nienawiści, że nie potrafiłam żyć, nie potrafiłam normalnie oddychać. Ta nienawiść mnie zabijała. I pamiętam, że po jakimś czasie doszło do tego, że ja po prostu myślałam, że oszaleję. Chodziłam wręcz po ulicach i wołałam do Pana Boga, którego wówczas jeszcze nie znałam, żeby coś z tym zrobił, bo po prostu nie mam siły tak żyć. I zdarzyła się rzecz, która była cudem. Pewnego razu po prostu z dnia na dzień Pan Bóg zabrał mi tę nienawiść. Tak jak zabiera się worek kamieni z pleców. I wtedy zaczęła się moja prawdziwa przemiana, bo miałam absolutnie świadomość tego, że własnymi siłami po prostu nie jestem w stanie wybaczyć ani prosić o wybaczenie. A wówczas zdarzyła się taka radykalna zmiana we mnie. I zupełnie inaczej spojrzałam na tę sytuację. Potrafiłam już wtedy prosić tatę Piotra również o to, żeby mi wybaczył, chociaż być może te moje próby były dla niego niezrozumiałe. One nie miały na celu jakoś cementowania tego związku. Były po prostu wynikiem mojej potrzeby takiej wewnętrznej, żeby go przeprosić za całe zło, które się zdarzyło, które było moim udziałem. Ale wbrew temu, że faktycznie było moim udziałem, to ono nie było tak naprawdę moim celem, bo ja go kochałam w taki sposób, w jaki potrafiłam. A dla mnie miłość wówczas była po prostu rzeczą bardzo poranioną. Nie znałam prawdziwej miłości.

0: to był moment, kiedy Pan Bóg zaczął mocno działać w moim życiu.
1: Zobaczyłaś to od razu, że to Pan Bóg działa?
0: Tak, ja pamiętam, że jakoś w momencie, kiedy tata Piotra się wyprowadził, ja bardzo mocno zaczęłam czuć obecność mojej babci, która już wówczas nie żyła. Tej babci, o której wspominałam z dzieciństwa. Czułam jej obecność i pamiętam, że nosiłam w ręku po prostu różaniec non-stop, bo on mnie chronił. Nie potrafiłam za bardzo nawet się modlić na tym różańcu, ale właśnie to był różaniec babci i on mnie chronił. I wtedy coś się zaczęło zmieniać w moim życiu. Przez rok jeszcze musiałam czekać na prawdziwe poznanie Jezusa, ponieważ w ciągu tego roku jeszcze zrobiłam mnóstwo głupich rzeczy właśnie szukając miłości i potwierdzenia siebie jako kobiety. I po tym roku w sposób taki zupełnie dla mnie zaskakujący i też do końca niezrozumiały, zdarzyło się tak, że trafiłam na katechezy do ojców Paulinów w Neokatechumenacie. To był 2001 rok. I wtedy wszystko się zmieniło. Choć przez długi czas czułam się tak, jakbym była w jakimś letargu i niespecjalnie wiedziałam, o co chodzi. Pamiętam moje pierwsze zetknięcie ze wspólnotą. Nigdy nie miałam świadomości tego, że wspólnota jest po prostu potrzebna. Jakoś doświadczenie Pana Boga i Jezusa wydawało mi się, że jest sprawą bardzo intymną i osobistą i nie powinno być wręcz nawet jakoś dzielone z innymi ludźmi. I wówczas pamiętam, że mój przyjaciel, który spowodował w ogóle, że się dowiedziałam o tych katechezach i że tam poszłam, powiedział mi, że wspólnota jest takim korowodem idącym przez pustynię, który w momencie, kiedy ostatni wędrujący upadają, daje siłę do tego, żeby wstać i iść dalej, bo ta perspektywa gdzieś tam jawiącej się oazy, być może całkiem niedaleko, musi być, ta dobra nowina musi być przekazana tym właśnie ostatnim, tym upadającym. I jakoś tak malowniczo to się rysowało, ale przez długi czas jeszcze nie potrafiłam tego zrozumieć.

0: doświadczasz wtedy cierpienia i przychodzisz w miejsce, w którym czego się dowiadujesz.
1: Tak. Byłam w wielkim utrapieniu i cierpieniu, faktycznie. Powiem więcej, byłam w śmierci. Moje życie nie miało żadnej perspektywy, żadnego sensu tak naprawdę, poza moim synem, który w momencie, kiedy pojawił się na świecie, stał się dla mnie sensem po prostu całego mojego życia, z czego Pan Bóg też musiał w bardzo subtelny sposób mnie leczyć, bo faktycznie miłość taka trochę niezrównoważona, taka zbyt emocjonalna, szczególnie w sytuacji, kiedy zostałam sama z Piotrem, była rzeczą, na którą Pan Bóg wciąż otwiera mi oczy i leczy mnie z tego niezrównoważenia. Natomiast tam zobaczyłam, że pamiętam, zobaczyłam, że jest inne życie, że jest jakaś wolność, za którą tak naprawdę zawsze tęskniłam, o której zawsze marzyłam, której szukałam w przeróżnych, odmiennych stanach świadomości. Tutaj czułam, że jest prawdziwa wolność i dobra nowina. To, co usłyszałam we wspólnocie, to, że Jezus mnie kocha, że zna historię mojego życia, że powołał mnie do tego życia, znając to wszystko, co ja zrobię, i że mnie kocha, że nie odwraca swojego wzroku ode mnie, że jest zawsze ze mną i to była najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przytrafić w życiu. Że na tę miłość nie muszę zapracować, że nie muszę zasłużyć, że nie muszę być fajna, ani ładna, ani zdolna. Po prostu kocha mnie taką, jaką jestem. Co więcej, z czasem zaczął mi pokazywać jakąś wielką moją biedę. Tak naprawdę ja cały czas na zewnątrz, nawet w tych sytuacjach trudnych, starałam się zachowywać pozory twardej, niezależnej kobiety.
0: Z dużego miasta.
1: Która sobie doskonale radzi w każdej sytuacji. Natomiast Pan Bóg pokazał mi tak naprawdę, kim jestem.

0: I myślę, że te wszystkie doświadczenia naprawdę były pięknym planem Pana Boga, który doprowadził do takiego momentu, że teraz czasami zdarza mi się doświadczyć w sposób taki bardzo taki absolutnie piękny i wyjątkowy właśnie miłości i miłosierdzia Bożego. Kiedy czuję po prostu obecność Jezusa bardzo blisko, kiedy tak jak Faustyna pisze, że przepełnia ją miłość tak wielka, że nie jest w stanie jej objąć, nie jest w stanie jej po prostu przyjąć. I mnie się zdarzają takie momenty i to są najpiękniejsze momenty życia. I to jest najpiękniejsza wolność. Że tak naprawdę wiem, że po prostu nic nie muszę. Że jedyna rzecz, która jest ważna, to jest właśnie bliskość Jezusa. Natomiast wszystko inne, o czym kiedyś myślałam, że jest niezbędnie potrzebne do życia, że to wszystko jest po prostu mi dane i że ja nic nie muszę.
1: Najtrudniejsza sytuacja w tej już, no, kiedy jesteś na drodze, kiedy już Pan Bóg jest punktem odniesienia dla ciebie, którą z nim razem przeszłaś.
0: Była taka sytuacja faktycznie, która wydarzyła się właśnie w tym roku. Otóż pod koniec ubiegłego roku okazało się, że firma, w której pracowałam, na skutek różnych tam perturbacji zwolniła swoich pracowników, również mnie, i zostałam bez pracy. Od marca ubiegłego roku nie miałam pracy. Poszukiwałam naturalnie nowego zajęcia. Przechodziłam przez momenty frustracji, jakiegoś trudu wielkiego, zwątpienia, buntu. No i zdarzyło się tak, że rozpoczęłam w maju pracę w pewnej firmie wydawniczej, w której dowiedziałam się, że w związku z tym, że organizują nowy dział, w którym ja będę pracowała, mam w sierpniu dostanę urlop na cały miesiąc. Więc ponieważ zawsze tak sobie obiecywałam, że gdyby się zdarzyło, że będę miała więcej czasu, pójdę na pielgrzymkę do Częstochowy. W związku z tym tutaj była znakomita sytuacja i okazja, żeby iść na tą pielgrzymkę.

Powędrowałam do Częstochowy z przeróżnymi sytuacjami śmiesznymi i trudnymi, bo okazało się, że jakieś takie techniczne były problemy, na przykład przy pierwszym postoju pod nadarzynem zaatakowały mnie takie dzikie osy, na gnieździe których usiadłam, więc miałam głowę pogryzioną po prostu przez kilkanaście os i ból nie do zniesienia. Jakieś takie śmieszne teraz z perspektywy czasu sytuacje. Ale pamiętam, że szłam do tej Częstochowy z taką intencją ofiarowania swojego życia i życia Piotra, mojego syna, Maryi. Również niosłam w sercu intencję dotyczącą Bożej opatrzności nad sprawą właśnie, która toczyła się w sądzie metropolitalnym, dotyczącą mojego małżeństwa, ponieważ przed złożeniem tego wniosku do sądu pojechałam do Częstochowy, złożyłam pod obrazem Matki Bożej nasze obrączki i powierzałam jej tą sprawę i miałam taką świadomość, takie przeświadczenie, że właśnie nastąpi w tym roku zakończenie tej sprawy i miałam taką potrzebę również niesienia tej intencji. Oczywiście do Częstochowy doszłam. Było to przepiękne przeżycie, bardzo, bardzo piękny czas. Z taką świadomością, że wracam do Warszawy i po prostu idę do pracy. No i cóż, okazało się, że wróciłam do Warszawy. W pracy urlop przedłużył się o kolejne tygodnie. W związku z tym pojechałam na rekolekcje do Otwocka, które prowadził ojciec Bill, aby dalej jakoś tak powierzać swoje życie Maryi i oddawać je Jezusowi, żeby po prostu, żeby działanie w tym moim życiu i taka była kwestia mojego przyzwolenia na to, akceptacji tej sytuacji. Okazało się, że kiedy wróciłam do Warszawy, po prostu okazało się, że tamta praca jest już nieaktualna, nawet z powodów, których do dzisiaj nie do końca rozumiem i nie wiem. Jednym słowem, zostałam bez pracy, bez środków do życia.

I to był okres 9 miesięcy, dokładnie 9 miesięcy, kiedy naprawdę przeżywałam po momencie rozstania z tatą Piotra bardzo trudne momenty swojego życia. To znaczy, z jednej strony miałam jakąś taką ufność, że Pan Bóg wszystko może i że to ma sens, ale z drugiej strony naturalnie rozpacz, dezorientacja, bunt i wszelkie po prostu możliwe stany jakiegoś przerażenia mi towarzyszyły. Aż do momentu, kiedy powiedziałam: dobrze, Panie Boże, oddaję Ci tą sytuację, jeśli tak chcesz, żebym po prostu nie miała pracy, żebyśmy z Piotrkiem zamieszkali pod mostem, no to ja się na to zgadzam. I stała się rzecz przedziwna, ponieważ pewnego dnia zadzwoniła do mnie, najpierw napisała do mnie SMS-a pewna osoba, która się przedstawiła, że chciałaby się ze mną spotkać, ponieważ ma mój numer telefonu od znajomych, w sprawie pracy. Ja się z tą osobą spotkałam, ale przez kolejny miesiąc nie miałyśmy jakoś kontaktu. Były jakieś obietnice takie lakoniczne, których słyszałam całe mnóstwo wcześniej, bo naturalnie cały czas poszukiwałam pracy. I jak gdyby nie pokładałam w tym żadnych nadziei. I zdarzyła się rzecz wyjątkowa, ponieważ 21 stycznia, dokładnie w dzień babci, to jest dzień, kiedy moja babcia, właśnie ta, o której tutaj wspominam od czasu do czasu, moja babcia umarła tego dnia, 21 stycznia. To był dzień babci. I tego dnia zadzwoniła do mnie ponownie Wanda, z prośbą o spotkanie, ponieważ musimy sfinalizować kwestię tej pracy. Ja się z nią spotkałam i okazało się, że faktycznie mam tą pracę. I ja wtedy tego samego dnia uświadomiłam sobie, że to był dokładnie dzień, w którym skończyłam duchową adopcję dziecka, którą podjęłam 9 miesięcy wcześniej. To był dokładnie ten sam dzień. I odebrałam to jako ewidentny znak Pana Boga, po prostu prezent, który zgotował mi na urodziny tego mojego duchowego dziecka. I prowadzenie, które później nastąpiło w tej firmie, jest rzeczą dla mnie zupełnie fenomenalną, ponieważ ja nigdy bym sobie nie wyobraziła, że mogę się tym zajmować. To jest taka agencja reklamowa i aktorska. I Pan Bóg po prostu od pierwszego momentu, kiedy znalazłam się w tej firmie, prowadzi mnie za rękę i podpowiada mi, jak najlepszy doradca, w sposób dla mnie po prostu zadziwiający. Mam obecność w tej chwili, czuję obecność Pana Boga po prostu każdego dnia.

0: profil tego, co robię, jest mi zupełnie, na początku był mi nieznany. Było to nowe środowisko, którego jak gdyby miałam prawo nie znać i jakiś czas taki na wdrożenie się jak gdyby był jak najbardziej na miejscu. Natomiast Pan Bóg zadziałał w sposób przedziwny. Od pierwszej minuty, kiedy tam się pojawiłam, po prostu ja wiedziałam dokładnie, co mam robić, jak, i z mniejszymi, i z większymi sukcesami pracuję tam do dziś. Wiem ewidentnie, że to jest praca dana mi od Pana Boga. Osoba, która jest moją przełożoną, Wanda, notabene jest również w neokatechumenacie, w innym miejscu, na Domaniewskiej. Jest to sytuacja absolutnie fenomenalna, ponieważ po trzech dniach pracy wspólnej, być może po większej ilości dni, tak jakoś koło tygodnia, Wanda dowiedziała się, że jest chora na nowotwór. I zostawiła po prostu swoją pracę po to, żeby się leczyć. I pozdrawiam ją serdecznie. Wraca teraz do zdrowia.
1: Powiedz z tej historii, jaki Bóg się wyłania? Kim on jest?
0: Tak. Bóg, który jest miłością, taką miłością, której ja nie jestem w stanie nawet ani opisać, ani nazwać. Mogę jedynie ją doświadczać i to też mam świadomość, że jest to tylko mały promyk tego wielkiego ognia miłości. Mam taką świadomość, że to, co jest czasami moim udziałem, jest po prostu pewnym muśnięciem, bo myślę, że to jest taka rzeczywistość, która absolutnie nie jest do pojęcia. Jezus jest moim przyjacielem i codziennie rano, kiedy wstaję, patrzę mu w oczy i proszę, żeby był ze mną i żeby nie pozwolił mi odejść nigdy, żeby trzymał mnie za rękę i w tej chwili też patrzy i uśmiecha się.

0: Jakie jest twoje powołanie?
1: A to jest bardzo dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że właśnie mocno zastanawiam się w tej chwili nad tym, jakie jest moje powołanie. Pewnie pierwsza rzecz, która jest dosyć oczywista, to jest to, żebym była dobrą matką, co powierzam Panu Bogu, bo już sama wiem, że Jego pomoc jest bardzo potrzebna. Pewnie, żebym była też dobrą córką, choć moje relacje z rodzicami są różne, ale bardzo ich kocham i chciałabym, żeby to wiedzieli. Żebym była dobrą siostrą. A tak naprawdę moim powołaniem jest to, żebym była dzieckiem Boga i to jest jedyna rzecz, która jest ważna. A wszystko inne po prostu jest tylko dodatkiem. I to jest ta wolność.
0: A samotność?
1: Tak, faktycznie bywa tak, że towarzyszy mi pewna samotność. Mam sporo przyjaciół dookoła i tak naprawdę w takim życiu codziennym trudno znajduję czas nawet na sen. Natomiast są momenty takie, że jest mi trudno. Ale myślę, że Pan Bóg coś z tym zrobi.
0: Za co jesteś najbardziej wdzięczna?
1: Za miłość. Myślę, że to jest najważniejsze. Za tą miłość, której już doświadczyłam.
0: W jakiej intencji się pomodlimy?
1: Pomódlmy się w intencji mojego syna Piotra, jego taty Pawła, rodziców moich i Radka.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem była Ewa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Thank you.

0: Nie Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Dobry Panie Boże, przepraszam Cię za wszystko to, co nie podoba się, Tobie się nie podoba w naszym działaniu. Prosimy Cię o miłosierdzie, prosimy Cię o światło na ten czas, abyśmy potrafili Ciebie chwalić przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: A Ciebie, Maryjo, serdecznie też zapraszamy do tego spotkania pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami,
0: racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest brat Piotr Wardawy. Kapucyn, witam.
1: Szczęść Boże, witam.
0: Kapucyni w Warszawie. Taki zakon w takim dużym mieście. Czy to jest sposób na spotkanie się z biedą ludzką?
1: Tak. W Warszawie szczególnie jest to bardzo łatwe. Wystarczy wyjść na dworzec centralny, przejść się koło Carrefoura, koło dworca Wileńskiego. Oni tam wszędzie są, wszędzie stoją. A jak jeszcze wiemy, gdzie się zapuszczać w kanały żerańskie, to ich spotkamy właśnie tam. I oczywiście na Miodowej, przy naszej kuchni, gdzie wydajemy posiłki, codziennie przez 2 godziny są tam obecni.
0: Co to są za ludzie?
1: To są ludzie przede wszystkim klasycznie bezdomni, którzy po prostu od wielu lat żyją po kanałach, po śmietnikach, czasami korzystając z różnych noclegowni. Ludzie, którzy mieszkają w jakichś domach, ale nie stać ich na posiłek, albo po prostu są uzależnieni i nie są w stanie, od alkoholu przeważnie uzależnieni, i nie są w stanie systematycznie zapracować na coś innego, albo po prostu ta kuchnia, to miejsce, spotkanie z nami jest dla nich takim sposobem życia, spędzaniem czasu tego popołudnia, przyjść do kapucynów, trochę pogadać i zjeść coś ciepłego.
0: Kiedy brat ich pierwszy raz zobaczył, takich ludzi, no zupełnie oddzielonych od nas, jakoś od tego świata normalnego, dalekich. Jakie to jest uczucie?
1: Przede wszystkim to na początku jest wielka niepewność, co to są za ludzie. Jak z nimi rozmawiać w ogóle, dlaczego oni tacy są, i też włącza się bardzo mocny mechanizm osądzania, krytykowania, dlaczego on taki jest i dlaczego on do mnie podchodzi, czego chce ze mną rozmawiać i w jaki w ogóle ja sposób mogę do niego rozmawiać. Jest to tak bardzo odrębny świat, że ja sam automatycznie w pewnym sensie zamykałem się na nich, cały czas podejrzewając ich o to, że kombinują, manipulują mną. Jest to bardzo mocne u nich. I to jest właśnie ten świat całkowitego odrzucenia. Pomijając już te sprawy jakieś psychiczne, duchowe, to nawet sposób ich dbania, może nie dbania o higienę, czasami jest tak odrzucający, że no, trzeba się dobrze ustawić z wiatrem, żeby po prostu spokojnie z nimi rozmawiać, nie?

0: No i jak tutaj ma się zachować chrześcijanin i jeszcze w dodatku w habicie?
1: Chrześcijanin w habicie. Przede wszystkim to rozmawiać. To jest podstawa. Oni potrzebują coś zjeść, potrzebują jakiegoś ciepłego ubrania, ale tego, czego najbardziej potrzebują, to jest po prostu normalna rozmowa, traktowanie ich jak normalnych ludzi. Mam takie spotkania cotygodniowe, to taki klasyczny bezdomny. Powiedział, że on tu lubi przychodzić, ponieważ tutaj czuje się normalnie, tutaj nikt nim nie pogardza, tutaj ma swoją godność, po prostu lubi tu przychodzić, bo jak siedzi gdzieś tam na Starym Mieście, gdzieś łazi, nawet sprząta na jakichś parkingach, to zawsze jest tym bezdomnym, zawsze jest tym, na którego patrzy się z góry. I oni tego potrzebują, po prostu takiej normalności, pomimo tego, że tak bardzo odstają od naszego życia.
0: Skąd wybór zakonu?
1: Zakon zafascynował mnie przede wszystkim ludźmi. Kiedy w ogóle zacząłem myśleć o powołaniu, to pierwsza informacja od znajomej siostry zakonnej była taka, że kapucyni, jeżeli do franciszkanów, to do kapucynów. I w ten sposób nawiązałem z nimi kontakt, pierwsze rekolekcje gdzieś w górach, wypady. I to, co najbardziej mi się spodobało, to pewien styl bycia tych braci. Takie wówczas mnie wszelkie szaleństwo pociągało, włóczęga, takie również były pielgrzymki powołaniowe, spaliśmy tam, gdzie Pan Bóg nam pozwolił. I klimat wspólnoty, jaką kapucyni mi pokazali wówczas, bardzo mnie pociągnął i jakoś czułem się, że to jest tak bardzo naturalne, mi bliskie. No i dlatego dałem się wciągnąć w ten zakon.
0: Ale powołanie to jest coś, co buduje się długo. Z jakiej rodziny brat wyszedł?
1: Z rodziny takiej klasycznej, praktykującej.
0: Skąd? Gdzie mieszkali? Gdzie mieszkają?
1: Rodzice obecnie mieszkają w Kozińcach, 100 kilometrów stąd na południe, przy Puszczy Kozińskiej. I tam gdzieś właśnie w tej rodzinie, powiem tak, że ja jeszcze do końca nie uświadamiałem sobie mojego powołania pod koniec szkoły podstawowej, a moja mama już wyczuwała te sprawy, już się bała. I kiedyś właśnie o tym mówiła, że coś już tutaj w tym kierunku będzie. Ja na zasadzie pewnych pobożnych życzeń, fajnych fantazji, że fajnie byłoby coś zrobić dla drugiego człowieka, na przykład zostać księdzem i w stan kapłański, duchowny. A mama to już wiedziała. Ona sobie tą całą mozaikę układała powolutku. Później, zanim jej powiedziałem oficjalnie, to ona i tak już wiedziała.
0: Czy brat miał w dzieciństwie świadków wiary? Takie osoby, co do których nie ma wątpliwości, że mają relację osobową z Chrystusem.
1: Tak, tak. Przede wszystkim był to kapelan sióstr franciszkanek o cierpiących, który pracował u nich w Kozienicach. I on mnie znał od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Ja byłem ministrantem 10 lat u niego. I w pewnym momencie stał się moim spowiednikiem, kierownikiem duchowym. I to był człowiek, który mnie urzekał swoją otwartością na drugiego człowieka, pewną dobrocią, sposobem wypowiadania się w ogóle o innych ludziach. Co mnie u niego tak pociągało, że on nigdy nie osądzał, nie mówił źle, ale nawet było coś ewidentnie złego, to on tak to potrafi powiedzieć, że zawsze jakieś dobro z tego wynikało. No człowiek, który mnie znał od podszewki, wiedział no, o mnie wszystko, nawet który powiedział, że wiesz co, ja to nie radziłbym ci iść do zakonu. Ale ty masz swoich braci, niech oni ci doradzają. Myślę, że zrobił tutaj świetne posunięcie, nie chcąc wpływać na moją decyzję, wręcz mnie zniechęcić.
0: Żeby ją sprawdzić, tak?
1: Myślę, że tak. Teraz jak z perspektywy na to patrzę, wtedy nie rozumiałem do końca tego, dlaczego on tak mówi, ale to była po prostu taka wielka próba dla mnie. Człowiek, który mówi mi, który mnie zna, że mam powołanie, on był pewien tego, mówi mi, że według niego to chyba nie powinien być zakon. Nie wiem, on nie wie, czy ja wytrzymam. No, z pomocą Bożą na razie jestem.

0: kiedy zaczęło się u brata formułowanie takiej właśnie relacji, jaką widział brat tego kapłana? Jak Chrystus przychodzi do życia? No bo na początku to są pobożności, prawda?
1: Tak, tak. To było tak, że jak ja byłem ministrantem, to pamiętam nudne różańce. Chodziłem do kaplicy, do sióstr i był różaniec, który zawsze mi się nużył. Robiłem różne, myślałem o różnych innych rzeczach, liczyłem sobie pewne rzeczy przy ołtarzu, z tego co pamiętam, w podstawówce, ale mnie to pociągało. Również klimat, który siostry wytwarzały, był bardzo ciekawy. Ja to zawsze mówię, że to przez nie trafiłem do zakonu. Były bardzo otwarte na moją osobę. A także ten właśnie ksiądz Marian, on, jego sposób bycia, ja teraz tak kojarzę, że ja często po nim powtarzam różne gesty, nawet przy ołtarzu. Jak ja go obserwowałem przez te 10 lat, jak on się zachowywał, to ja teraz gdzieś to przejąłem i nawet wiele rzeczy, które mi mówił, gdzieś cały czas sobie przypominam, wracają. Ale to był ten moment, kiedy ja mogłem wpatrywać się w to, co się działo przy ołtarzu i kształtować ten obraz wiary, obraz Chrystusa. A taki najbardziej poważny moment, kiedy zacząłem myśleć, to była 8 klasa podstawówki. Nawet już chciałem gdzieś iść do jakiejś takiej szkoły. Ale on mówi, wiesz, zostań w domu, najlepiej wychowywać się w domu. Później przyjdzie czas, to pójdziesz do zakonu. Także tak to się rozwijało.
0: I kiedy w tej historii pojawia się Chrystus już tak blisko?
1: To była druga albo trzecia klasa szkoły średniej. Taki moment zesłania, to były święta wielkanocne. Pierwszy raz odczułem w swoim życiu taką niesamowitą radość i pełne szczęścia, kiedy rzeczywiście ja czułem, że to jest to. Nawet mojemu bardzo dobremu kumplowi mówiłem, że wiesz co, chyba ja odkryłem powołanie. On mówił tak, że wiesz, to chyba po prostu, to ci przejdzie. I ja wtedy powiedziałem, że jeżeli mi to przejdzie, to znaczy, że Pana Boga nie ma. Ja czułem tak mocne doświadczenie. Dla mnie to było oczywiste, że to, co się w tym momencie we mnie stało, to doświadczenie, to nie może być fikcja, bo jeżeli to jest fikcja, to jest po prostu sprawa nierealna, nieprawdziwa, to znaczy, że właściwie to wszystko nie ma wartości i sensu.
0: Co się stało i w jakim momencie?
1: Jeden z momentów, to był proces pewien. Nie mogę tego w jeden moment ubrać, pokazać to w jednym momencie. Taki szczególny był moment, kiedy w szkole średniej, właśnie druga, trzecia klasa, figurka prawie w centrum miasta i miałem taką niesamowitą walkę duchową, czy podejść do tej figurki, pomodlić się. To było na zasadzie pewnej, no facet idzie, młody chłopak, koledzy, śmieją się wszyscy i co teraz zrobić? I to była niesamowita walka. 2 godziny gdzieś tam łaziłem, co zrobić, aż w końcu się przełamałem. Podszedłem do tej figurki, prosta taka figurka, zaniedbana krzyż, i pomodliłem się chwilę i w tamtym momencie czułem, że przełamałem w sobie coś takiego mocnego, jakiś opór. I to było takie doświadczenie. I wtedy niesamowita radość, nie? To była niesamowita radość z takiej obecności wiary. Chrystus stał się dla mnie czymś bardzo realnym. Właściwie tak, że uświadomiłem sobie, że w ogóle nie można myśleć, żyć bez takiego odniesienia wiary.

0: nawet mnie to w pewnym momencie męczyło. Męczyło mnie to na takiej zasadzie, że inni sobie spokojnie żyją, nie mają problemów, funkcjonują, a ja tu ciągle mam problem z wiarą, ciągle gdzieś Pan Bóg do mnie powraca i tego nie rozumiałem do końca, ale w jakiś sposób coraz bardziej się to rozjaśniało.
1: I jak już toczy się ta sytuacja przed samym wstąpieniem do zakonu?
0: No to było tak, że był jeden bardzo ważny taki epizod w moim życiu. Była też dziewczyna. I to właśnie było tyle ciekawe, że...
1: W jakim wieku już? Ile brat miał?
0: No to już właściwie od 18 się kręciło, od 18, także prawie 3 lata byliśmy razem. I z jednej strony ja czułem, że mam powołanie. Właściwie my się spotkaliśmy wokół tego, że zaczęliśmy o tym rozmawiać, jakieś zrozumienie, ale też wywiązała się między nami bardzo taka mocna sympatia, przyjaźń. I to było najtrudniejsze. I to było takie najbardziej trudne. Ja wiedziałem, każdy wiedział o tym, że ja mam powołanie. Ale przyszedł ten moment, kiedy trzeba było już jechać do Łomży, do postulatu.
1: A co ta dziewczyna, czy ona na coś liczyła?
0: Ja myślę, ona przede wszystkim zostawiała mi wolność. Ale ja nie byłem w stanie. Kilka razy ze sobą zrywaliśmy, później wracaliśmy do siebie. I ja nie byłem w stanie, nie miałem siły zostawić jej całkowicie. Dopiero ta, myślę, że to Pan Bóg dał mi niesamowitą łaskę, żebyśmy się rozstali, gdy jechałem do zakonu. I ta łaska była na takiej zasadzie, że ja w postulacie czułem się całkowicie wolny. No popełniłem tutaj kilka błędów, że tak długo po prostu z nią byłem, nie? I ona liczyła na to, że zostanę, chociaż widziała, że walczę tutaj z Panem Bogiem. I to był taki no, swoisty dramat.
1: Ona wiedziała?
0: Wiedziała, doskonale to wiedziała. To są te momenty bardzo trudne, które nie wiemy, dlaczego są. To jest też wynik naszej słabości, naszych błędów. Nie wiemy, czemu tak jest, ale no, Pan Bóg, myślę, że jakoś dobro z tego wyprowadził.
1: Rodzina, jak mama podeszła? Ojciec?
0: Ojciec bardzo dzielnie i ojciec był zadowolony. Myślę, że szczęśliwy był i jest z tego, że poszedłem do zakonu. Mama, jak to mama? Gdy oficjalnie przedstawiłem informację, to ja w takim razie wstępuję do zakonu. To moja mama zadzwoniła do chrzestnej, swojej siostry, mojej chrzestnej, a jej siostry i mówi tak: Ziuta, syna tracę. Pamiętam taki głos, no i zaczęło się właśnie wtedy, ale bardzo dzielnie. Mama, jak to mama, zawsze płakała, gdy przyjeżdżałem, gdy wyjeżdżałem szczególnie. Chciała mnie odprowadzać na dworzec. To ja wtedy mówię: cudownie, wspaniale, ale tutaj brat mnie odprowadzi albo ojciec. I mama w ten sposób nauczyła się, że już mnie nie odprowadza. Nawet czasami wspominała: no to ja może cię odprowadzę. Ja nic nie odpowiedziałem i tak wiedziała, że mnie nie odprowadzi. Po prostu, żeby już zakończyć tutaj w domu. No wspaniale, modlą się za mnie, są niesamowitym wsparciem.

0: No i co to jest za moment przekroczenia progu?
1: To jest taki...
0: Bo co innego jest oglądać z zewnątrz facetów w habitach i nawet być gdzieś na rekolekcjach z nimi, prawda?
1: Tak,
0: widzieć
1: tak.
0: Co... Ten, a tu nam to się wchodzi.
1: Ja osobiście jak jechałem tam, to bardzo się modliłem. To był taki czas no, intensywnej modlitwy o to, żeby no, Pan Bóg po prostu mógł wypełnić swoją wolę wobec mnie. I gdy wszedłem do postulatu, do Łomży, do klasztoru, gdzie tam mieszkało 20 braci, to właściwie poczułem się bardzo dobrze. Czułem, że to jest moje miejsce. I z braćmi też się czułem bardzo dobrze. Ja tych braci trochę znałem, postulanci też byli ciekawi, to byli ludzie, chociaż z 30, która tam była, zostało nas kilkunastu. 10 odeszło w czasie postulatu. Czułem się dobrze. Ja czułem cały czas taką myśl, że to jest właśnie to moje miejsce. Po prostu no, jakbym był do tego w pewnym sensie stworzony. Pamiętam, że było zimno, bo taka była jesień, dosyć zimna. Jeszcze klasztor nie był ogrzewany. Spotkałem tam również kilku no, wspaniałych braci, z którymi mamy świetne relacje do tej pory. I to był taki moment i potwierdzenie, że no, jestem na swoim miejscu jak najbardziej.
0: Ale zakon to też jest rygor.
1: Jest rygor.
0: Posłuszeństwo.
1: Tak, zgadza się. Powiem tak, że na początku w postulacie, w nowicjacie to nie był wielki problem. Największą trudność, pamiętam, na wiosnę przeżyłem, gdy widziałem, jak jeden z moich braci, już akurat mój gwardian obecny, jechał gdzieś na jakąś wyprawę na bagna biebrzańskie. A ja bardzo dużo się włóczyłem przed zakonem po różnych lasach, górach po Polsce i wtedy poczułem niesamowitą tęsknotę, żeby się wyrwać. To było takie szaleństwo. Jakoś Pan Bóg dawał mi siłę, żeby nie myśleć o tym i wtedy no, czułem po prostu coś niesamowitego, taki ból, wycie wewnątrz, żebym wyjechał gdzieś z nim w ten teren. No ale wytrzymałem, poczekałem na odpowiedni czas i razem wspólnie pojechaliśmy. Jeszcze Łomża ma to do siebie, że ma wspaniały ogród, taki schodzący tarasami do Doliny Narwi. Jest piękna panorama, kilka kilometrów przestrzeni, łąk, które są zalewane na wiosnę. I to myślę, że Pan Bóg w ten sposób dawał mi to poczucie przestrzeni, że jednak jestem gdzieś tam, gdzie lubiłem być, czyli po prostu wśród przyrody.
0: I teraz jak formacja zakonna wpływa na relacje z Chrystusem?
1: Formacja zakonna. No jest to bardzo ciekawe zagadnienie. Dla mnie zasadniczym momentem był nowicjat. Wtedy w nowicjat był taki czas bardzo spokojny, niesamowity czas, kiedy mogłem skupić się tylko właściwie na Panu Bogu. Nawet odrzucałem pewne inne rzeczy, które mogłem robić, ale chciałem tu zająć się Panem Bogiem przede wszystkim. I to był taki czas, kiedy przestałem się bać, że mnie wyrzucą z zakonu. Wtedy po prostu... Mówię tak, że najważniejszy jest Pan Bóg właściwie. Nieważne, czy jestem w zakonie, czy jestem tutaj, tylko żebym był razem z Panem Bogiem. I to był taki czas właśnie doświadczenia mocnego, kiedy oparłem swoje życie na Panu Bogu. Bez stresu, spokojnie przechodziłem przez te dalsze etapy formacji. Różne miałem wpadki sytuacyjne, dziwne sytuacje, które jak to w formacji w zakonie bywają. Ale rzeczywiście ten nowicjat był takim czasem ważnym.

0: zaś studia, no to był taki czas zwariowany. Na początku odnaleźć się na pierwszych latach studiów przez 2 lata to było takie szaleństwo swoiste. Nowy świat, studenci, Katolicki Uniwersytet Lubelski, nowe zajęcia. Filozofia jeszcze. No, doświadczenie filozofii bardzo mi też pomogło poukładać pewne rzeczy, które gdzieś przeżywałem wcześniej. I teologia również. Jakkolwiek, no ta formacja troszeczkę jest przeintelektualizowana u nas. Dlatego pracujemy, modlimy się o to, żeby zakon bardziej wszedł w doświadczenie nawet pracy z ubogimi, co obecnie staramy się robić. Umożliwiamy braciom, klerykom, żeby przyjeżdżali i pracowali tutaj z nimi.
1: Najtrudniejszy moment do święceń?
0: Zakochanie się. To było takie szaleństwo. I wówczas bardzo dobrze pomógł mi jeden z braci, który był moim spowiednikiem.
1: Ale jak się zakochuje?
0: No nagle odkrywam, że jak się zakochuje kleryk, myślę, że jeszcze bardziej niż normalny mężczyzna.
1: Ale to jest... No, trzeba sobie jakoś pozwolić na taką sytuację.
0: Pozwolić się? Znaczy tak, wyjeżdżam na oazę, jest kilka młodych dziewczyn i czuję, że z jedną nagle mam doskonałe porozumienie. To jest czasami tak, że siedzimy w grupie i nagle z kimś się dogadujemy. I to po prostu rozwija się w ten sposób, że sobie rozmawiamy i nagle we mnie zaczyna się odzywać potrzeba drugiej osoby, potrzeba takiej bliskiej relacji. Tu nie chodzi o żaden grzech, tu nie chodzi o żadne odchodzenie od zakonu, tylko gdzieś czuję niesamowitą potrzebę, żeby być z kimś blisko, nie? Tak rozumieć się doskonale, nie? Dogadywać się. I wtedy po prostu z tego może coś wyniknąć. To wtedy jest taka swoista rewolucja. Wtedy zastanawiam się, czy rzeczywiście mam powołanie może do życia w celibacie, może mam powołanie do życia w rodzinie, bo tu Pan Bóg daje mi niesamowite doświadczenie. To jest coś pięknego, nie? I zaczynam się zastanawiać, walczyć i w końcu uspokajam się. Nie, to jest powołanie po prostu do zakonu. Gdy ta fala takiej pierwszej sympatii minie, to później człowiek zaczyna racjonalnie. Jeszcze po dobrze, powiedziałbym, rozegranej sprawie, czyli po prostu często jasno porozmawiać. Pamiętam, że ten moment był taki, że...
1: Ona zorientowała się, że coś się
0: dzieje. Tak, tu jasno po prostu dałem sygnał, że... Ja mam już swoją drogę, nie? I porozmawialiśmy sobie o tym, że to było no ciekawe, fajnie, ale idziemy swoją drogą. I kapitalnie się to ucięło. Ale to była taka swoista rewolucja przed ślubami wieczystymi. Kiedy Pan Bóg jeszcze raz dał mi doświadczyć, czego ja tak naprawdę chcę.
1: Co to znaczy zostać kapłanem? Co to jest za doświadczenie?
0: No jest to doświadczenie, które się w moim przypadku cały czas rozwija, cały czas odkrywam, co to znaczy być tym, który daje ludziom Chrystusa. I powiem szczerze, że szczególnie w pracy z tymi bezdomnymi, z którymi na co dzień pracuję, jest to dla mnie takie doświadczenie, że Pan Bóg przeze mnie działa. Że ja daję im właśnie Chrystusa poprzez słowa, które im głoszę. Oni później jeszcze przypominają mi, że ojciec to i to mówił. Ja już nie pamiętam, co ja mówiłem.

0: oni mi przypominają, że ja mam być dla nich ojcem, jeden właśnie z tych ludzi bezdomnych, po ciężkim kryminale, no trudne miał życie. W ostatnim momencie, w ostatnim czasie podziękował mi za to, że może do mnie mówić ojcze. I wtedy też uświadomiłem sobie, jak niesamowitą łaskę Pan Bóg mi dał, właśnie poprzez sprawowanie sakramentów, kiedy ja mogę być dla nich ojcem i oni to odkrywają w swoim życiu, że mają kogoś, do kogo mogą zwracać się ojcze. I też to jest niesamowite bycie właśnie kapłanem, sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Jak widzę, że człowiek po 20 latach nagle czuje się uwolniony od grzechu, który na nim ciążył, który przez ostatnich kilka lat szczególnie nie dawał mu spokoju. To był człowiek całkowicie poza kościołem, po prostu ulica, klatka schodowa, kryminał. I w pewnym momencie my się spotykamy i on dojrzewa coraz bardziej tego sakramentu. Ja mu udzielam rozgrzeszenia i czuję po prostu, jak on jest nagle szczęśliwy, jest wolny. Coś przez 20 lat mocno w nim się działo, bardzo mocno. I czuł właściwie, a dostał taką informację od innego z kapłanów zresztą 20 lat temu, że z tego nie może być rozgrzeszony. I na nim to cały czas ci piętno niesamowite odegrało i takiej też niechęci do kościoła, może nie tyle niechęci, ale lęku po prostu. I w tym momencie ja czułem, jak pomagam mu wyzwolić się z tego. Po prostu on mi mówi, ale już nie muszę o tym nikomu mówić. Nie, już nie musisz o tym nikomu mówić. Sprawa jest zamknięta. Zaczynam od nowa. I to jest właśnie to, co Pan Bóg pozwala mi doświadczyć w mojej posłudze kapłańskiej.
1: Jak wygląda taka codzienność?
0: W zakonie? W klasztorze? Tak. No przede wszystkim jest to liturgia godzin, Eucharystia. Ale tak naprawdę to jest troska w każdym momencie o tego człowieka, który przychodzi. Gdy ja się z nimi spotykam, to wtedy czuję taką bezsilność, czuję brak mocy, żeby coś z nimi zrobić i wtedy oni automatycznie odsyłają mnie do Pana Jezusa. Ja muszę wracać do Niego i mówię mu, że no tutaj jak coś ci na nich zależy, to sam działaj, bo ja nie jestem w stanie. I przede wszystkim jest to takie myślenie o tym, z kim się pracuje, o tych ludziach, których Pan Bóg podsyła. Szczególnie ostatnio jest ich bardzo dużo. Także nawet przyznam się szczerze, że dosyć dokładnie nie posprzątałem pokoju na święta. Nie dlatego, że... może dlatego też, że jestem trochę taki chaotyczny w sposobie bycia i w moim pokoju, ale też nie było czasu po prostu. Że gdzieś im bardziej angażuję się w pracę z tymi ludźmi, tym bardziej oni zajmują ten czas. I to jest właśnie najważniejsza sprawa. Być z drugim człowiekiem, tak naprawdę to wszystko jest to podporządkowane właśnie, żeby być z nimi.

0: takie obcowanie to nie jest łatwa rzeczywistość, bo ci ludzie no, przeżyli w swoim życiu różne rzeczy i mają mnóstwo nieufności do świata. Jakie są trudne i jakie są dobre momenty w pracy z nimi?
1: Najtrudniejsze to jest nastawienie wewnętrzne moje osobiste. Jak do nich zszedłem, czyli po prostu zszedłem do kościoła dolnego, gdzie oni spożywają posiłki, zacząłem rozmawiać, to pierwszy mechanizm, jaki mi się włączył, to była blokada, że facet ściemnia, manipuluje mną. Rzeczywiście to się dzieje, jest bardzo mocna manipulacja. Zaczyna mnie oszukiwać, kręcić. I blok jest taki, że ja gościa kasuję. Może nie pokazuję mu tego, ale zamykam się. No, facet ściemniasz, tutaj nie mamy o czym rozmawiać. I to był taki długi proces we mnie. Myślę, że to ponad pół roku trwało, kiedy ja coraz odblokowywałem się na nich. Nie chciałem ich odsuwać, nie chciałem ich zamykać, nie chciałem też się wciągnąć w ich świat mocnego zakłamania, ale chciałem po prostu przyjąć ich takimi, jakimi są, stworzyć im pewien komfort do tego, że mogą sobie przy mnie pościemniać, aż przyjdzie ten moment, kiedy oni zaczną się otwierać. Rzeczywiście tak jest, na początku jest dużo kłamania, dużo wymyślonych historii, aż w pewnym momencie oni zaczynają rozmawiać normalnie. I to był taki bardzo trudny moment. Nie dać się zmanipulować, ale im pomagać, nie zniechęcić się, bo często to po prostu... To jest praca, powiedziałbym, ciągnąca w dół. Po spotkaniach z nimi to mam takie wrażenie, że jestem po prostu całkowicie wypruty. Jakby to było bez sensu w ogóle. Widać, że nic nie da. Oni ciągle piją, oni ciągle mają swoje problemy, nic się o siebie nie dbają. Jest takie we mnie myślenie, ale z drugiej strony jednak coś się w nich zmienia. Jak on przychodzi, zaczyna się spowiadać, zaczyna systematycznie raz na tydzień w Eucharystii uczestniczyć, zaczyna dbać o swojego kolegę, który również pije, ale zaczyna mówić, wiesz, Bogdan takie i takie ma problemy. Ja sam mam problemy, ale on nie przed, bo on pije. Gdy zaczyna myśleć pozytywnie, zaczynają sobie w ogóle pomagać i modlić się za siebie, to jest taki znak od Pana Boga, że coś tu się dzieje. Że gdzieś to wymyka się spod mojej kontroli, takiej inicjatywy, możliwości, a tu jednak coś się w nich dzieje. Chociaż cały czas gdzieś istnieje ta myśl, że po ludzku to jest bez sensu, bo to jest rzeczywiście po ludzku bez sensu.

0: Mam tu zostawić ich.
1: Nie, nie można ich zostawić. Właśnie z jednej strony są bardzo męczący, ale z drugiej strony, powiedziałbym, są bardzo wciągające. Miałem taką sytuację, że nie mogłem pojechać na rekolekcje przed świętami pięciodniowe właśnie z tymi bezdomnymi. Pojechali moi bracia z Lublina i miałem takiego doła, że nie mogę z nimi być. Uświadomiłem sobie, że no, uzależnili mnie od siebie. Po prostu oni mają swój styl, oni mają swoją otwartość na drugiego człowieka i mają niesamowitą w sobie sympatię. To są dobrzy ludzie. To są ludzie, którym się pokręciło w życiu maksymalnie, ale mają niesamowicie dużo dobra. Przede wszystkim takiego świeżego, powiedziałbym, otwarcia się na pomoc. No są strasznie zakręceni, poranieni, uzależnieni w wielu przypadkach od alkoholu, ale mają w sobie dużo dobra i to dobro wciąga. To dobro wciąga, że właściwie czasami nawet tęsknię za tym, żeby z nimi być, nie? Żeby z nimi rozmawiać. Lubię z nimi rozmawiać. Z niektórymi się nawet zaprzyjaźniliśmy w jakiś sposób, że gdy widzimy się na mieście, to jest bardzo cześć, cześć, co tam słychać i nawet w czasie kazania jesteśmy w stanie dialog prowadzić o sytuacji na polskich drogach i innych sprawach.
0: Czy w kapłaństwie był czas na czas zwątpienia, czas niewiary, czas rozpaczy?
1: Nie, jeszcze takiego czasu nie było. Czasami były takie momenty, kiedy czułem, jak bardzo jestem bezradny, albo jak wiele zła dzieje się w życiu drugiego człowieka, jak człowiek potrafi być zły, to wtedy jedynie to, co mi przychodziło na myśl, najlepiej wyrażało moją sytuację wewnętrzną, to po prostu mocno i siarczyście zakląć. To była taka pewna konfrontacja ze złem, które dotyka drugiego człowieka, które sobie ludzie nawzajem wyrządzają. I to były takie momenty, powiedziałbym, wołania: Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Dlaczego tak jest? Czy to ma jakiś sens w ogóle? Czy po co to wszystko jest? Czy nie mogłoby być to inaczej? Czy nie mogłeś tego świata lepiej urządzić, żebyśmy się tak nie ranili, żeby ci ludzie tak nie funkcjonowali? I to są takie momenty niewątpienia, ale poddawania kontrolowanego, bym tak powiedział, wątpliwość tego, co się dzieje na świecie. No i wówczas Pan Bóg przychodzi z taką odpowiedzią, to jest błogosławiona odpowiedź. Po prostu trzeba wierzyć w tą miłość Pana Boga. To jest jedna odpowiedź i wtedy to uspokaja moje serce osobiście i takie myślenie drugim człowieku. Właśnie to zaufanie. Po prostu nie ma innej możliwości. Zaufać w to, że Pan Bóg nas kocha i jednak doprowadzi do końca dobro.

0: Czyli co, że my sensu nie widzimy, to nie znaczy, że go nie ma, tak?
1: Tak, tak. Czasami ten sens ucieka, ale to nie oznacza właśnie, że go nie ma. On jest bardzo blisko, tylko najważniejsze to jest nie zgubić tego momentu wiary i zaufania. Z tym bezdomnym często powtarzam, że wrócicie na ulicę, będziecie pić, będą różne problemy, trudności, znowu upadniecie, ale pamiętajcie, żeby nie dać się wyrywać z wiary, że wołajcie, cokolwiek myślicie, czujecie, wołajcie do Pana Boga. To jest ta jedyna nadzieja, jedna szansa, żeby On coś z wami zrobił. Po prostu no, nic, nie staracie się być lepsi, nic, o niczym nie myślicie, tylko wołajcie do Pana Boga. To jest ta jedna nadzieja.
0: Taki moment najbliższego przytulenia przez Boga.
1: To był taki czas w nowicjacie, który w jakiś sposób wpłynął na później całe moje życie duchowe. To był taki czas, kiedy ja zacząłem zastanawiać się nad tym, jaki Pan Bóg jest, w jaki sposób On jest. I nagle takie przyszło oświecenie, że nie da się Go porównać do niczego. Po prostu Pan Bóg jest, po prostu On istnieje. I to było dla mnie no, piorunujące doświadczenie, gdy odkryłem, że Pan Bóg jest w tym naszym istnieniu. Wszystko inne jest takie po prostu odległe, mijające, czas gdzieś mija, po prostu, że Pan Bóg jest, nie? I to było takie bardzo mocne doświadczenie, które w moim życiu dało taką pewność istnienia Pana Boga. Ja w pewnym momencie wiedziałem, ja już komu wierzę. To nie jest tak, że...
0: Ale skąd takie? Co to w ogóle za doświadczenie jest? No bo na razie jest mowa o jakimś intelektualnym tam procesie, prawda? Mhm. Ale od tego jeszcze do... Znaczy, o to się nie można oprzeć. Co to za doświadczenie, z którego można czerpać pewność?
1: To doświadczenie polega na tym, że ja mam pewność, że Pan Bóg istnieje i to nie jest kwestia też intelektualnego doświadczenia. Owszem, no, poznanie w jakiś sposób, że no, bytu, że Pan Bóg jest, to jest ważne, to intelekt poznaje. Ale gdzieś takie doświadczenie, że we mnie głęboko Pan Bóg jest, nie? Że jest bardzo we mnie mocny i że ja nie muszę Panu Bogu czegokolwiek udowadniać. Po prostu Pan Bóg jest tym, który mnie kocha bezinteresownie. To jest ten, który cokolwiek by się ze mną działo, on zawsze ze mną będzie. W pewnym momencie ja poczułem wolność do tego, że nie muszę ani się więcej modlić, nie muszę ani być lepszy, cokolwiek, w ogóle nie muszę się modlić. Mogę być grzesznikiem, a on i tak mnie kocha. To jest niesamowite doświadczenie i ono się mocno wiąże właśnie z tym doświadczeniem istnienia, że Pan Bóg jest. To właśnie tu masz rację, że gdzieś to przychodzi od intelektu do serca. I następnym doświadczeniem było właśnie w nowicjacie to, że jakby wyzwoliłem się z lęku przed Panem Bogiem. Czułem, że spokojnie, Pan Bóg mnie kocha.

0: za co Bogu jest brat najbardziej wdzięczny?
1: Za to, że Pan Bóg pozbawił mnie lęku przed Nim samym. Że czuję się wobec Niego bardzo wolny i że cały czas mi o tym przypomina, że cokolwiek by się działo, zawsze jest ze mną, że mogę do Niego wracać. I to jest taki nawet komfort psychiczny, że ja mam właśnie oparcie w Panu Bogu, że On zostaje, On jest cały czas i mogę do Niego wrócić, że tak łatwo mnie nie puści. To jest niesamowite. Po prostu czuję się całkowicie zaakceptowany przez Pana Boga, wolny i że On bardziej dba o mnie niż ja o siebie i o kogokolwiek innego.
0: I w tym doświadczeniu kogo brat spotkał? Kim Bóg jest? Co to za osoba?
1: Kiedyś miałem takiego przyjaciela bardzo dobrego. W szkole średniej trzymaliśmy się bardzo dobrze. I z nim zawsze, jak się rozstawałem po różnych wypadach, wyjazdach, to zawsze mówiliśmy do siebie, to wpadnij do mnie. No, ty też wpadnij do mnie. I on mówi, no ale nie musiałeś tego mówić, wiesz, że wpadnę do ciebie. No, rzeczywiście, ty też nie musiałeś tego mówić. I Pan Bóg właśnie do mnie przemawiał poprzez takie znaki bardzo głębokiej przyjaźni. Że w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ja nie muszę mu cały czas mówić. On pamięta, że on jest tym przyjacielem, który cały czas jest. Ja nie muszę jakby przypominać mu o sobie albo bać się, że on obrazi się albo odsunie się ode mnie, albo zapomni. Nie, my całkowicie się dobrze rozumiemy, całkowicie spokojnie. Nawet w pewnym sensie możemy się kilka lat nie widzieć, później wracamy, jest wszystko normalnie. I on jest właśnie tym, który pomagał mi. Właśnie ta przyjaźń z tym kolegą właśnie w jakiś sposób obrazowała to, w jaki sposób ja jestem z Panem Bogiem. Nie? To jest taka niesamowita bardzo przyjaźń, gdzieś głęboka, która opiera się na takim bardzo mocnym zaufaniu. Po prostu my sobie ufamy.
0: Czyli to jest opisanie obrazem bezwarunkowej miłości, tak?
1: Tak, tak, bezwarunkowa miłość. To jest słowo klucz do zrozumienia tego. Nie ma czegoś takiego, że Pan Bóg będzie mnie kochał za coś. Po prostu ja wiem, że zawsze mogę do Niego przyjść. I to jest doświadczenie, które daje mi tą wolność, daje mi ten komfort. Komfort wiary.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: No ja myślę, że za pomoc o tych bezdomnych, uzależnionych Warszawy, za nich i także za tych ludzi, którzy mają myśli, żeby im pomóc, ale nie wiedzą jak. Żeby odnaleźli w sobie tą miłość Bożą, aby ona ich natchnęła zaangażować się w życie drugiego człowieka, tego bezdomnego.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj brat Piotr Wardawy Kaputyn. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Dziękuję, szczęść Boże.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dzięki Ci za Twoją obecność, za to, że możemy być odważni, bo Ty jesteś zawsze, że możemy szukać pokoju w Twojej obecności, że możemy szukać nadziei. Dzięki Ci za łaskę, dzięki Ci za miłość, które wlewasz do naszych serc. Prosimy Cię, Panie, abyśmy teraz mogli mówić na Twoją chwałę, abyś Ty nam dawał swoje słowa. Prosimy Cię, Panie. Maryjo, serdecznie Cię zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Janusz Chwast. Witam.
1: Dzień dobry, szczęść Boże.
0: Czy zakonnikowi łatwiej jest z Bogiem, czy wręcz odwrotnie, się dogadywać?
1: Bardzo skomplikowane trochę takie pytanie, podchwytliwe bym powiedział.
0: Nie, myślę, że każdy chrześcijanin, ciekawość.
1: Myślę, że każdy chrześcijanin ma taką samą łaskę i możliwość dogadania się z Panem Bogiem. Każdy chrześcijanin. Natomiast życie zakonne rzeczywiście, chyba by trzeba tak powiedzieć, daje na pewno jakieś lepsze możliwości, lepsze środowisko do tego, żeby tę przyjaźń z Panem Jezusem budować. Po pierwsze przez konsekrację zakonną, zakonnik, osoba konsekrowana jakby, znaczy nie jakby, radykalnie wchodzi w tajemnicę Chrztu Świętego. To jest wcielenie jakby tajemnicy chrztu, która polega na zawierzeniu całego życia swojego Panu Bogu. No i cała struktura życia zakonnego, warunki, harmonogram życia, to czym my żyjemy, co przeżywamy, co robimy, no pewnie ułatwia jakoś budowanie tej przyjaźni z Panem Jezusem. Spodziewam się, że jest nam łatwiej niż ludziom w świecie. Ale to nie na takiej zasadzie, że my jesteśmy jakimiś tam wybrańcami, że Pan Bóg jednym daje łatwiej jakby takie prostsze drogi do budowania z Nim przyjaźni, a innym nie. Natomiast no, pewnie człowiek, który żyje w świecie, jest narażony właśnie na tyle różnych problemów, trosk, właśnie choćby troski o rodzinę, co często my, zakonnicy, mamy trochę odjęte, no, właśnie z racji formy życia zakonnego. Jak zadajesz to pytanie, czy zakonnikowi jest łatwiej, to ja sobie od razu tak przypomniałem, zdaje się, rozmowę ojca Pio z pewną kobietą, która powiedziała, że chciałaby iść do zakonu, żeby złożyć ofiarę z życia, żeby nieść krzyż z Panem Jezusem. On mi wtedy powiedział, no to kobieta, jak ty chcesz tak nieść krzyż, to zostań w świecie, wyjdź za mąż i tam będziesz mieć krzyż, bo w zakonie to jest Góra Tabor. No więc pewnie to jakoś tak jest, że zakon na pewno stwarza takie środowisko, które ułatwia, o, tak bym to powiedział.
0: W jaki sposób Pan Bóg poinformował Janusza, że ma być zakonnikiem? I ile Janusz miał lat?
1: Ostatecznie decyzję podjąłem o pójściu do zakonu, mając niespełna 26 lat. Natomiast jakby powołanie, ten taki wewnętrzny dialog z Panem Jezusem, albo to pukanie Pana Jezusa do mojego serca zaczęło się gdzieś w średniej szkole. Tak myślę, że pierwszy raz o powołaniu zacząłem myśleć w drugiej klasie liceum. No ale to było takie, coś zaczęło mnie nurtować w tą stronę.

0: dwóch moich kolegów poszło do zakonu, więc to jeszcze bardziej rozmawiałem z nimi, jak to jest. Zacząłem podpytywać księży, co to znaczy być powołanym, właśnie zadawać im takie pytanie, jak to się słyszy, skąd ja mam wiedzieć, że jestem powołany.
1: Ale jeszcze wróćmy na chwilę. Jaka jest droga do tego 16-latka? Z jakiej rodziny
0: pochodzisz? Ja pochodzę z rodziny takiej, powiedziałbym tak, głęboko wierzącej. Moi rodzice są naprawdę wierzącymi ludźmi.
1: I widziałeś to również jako dziecko?
0: Tak. Są dla mnie ogromnymi świadkami, chociaż wtedy nie byłem świadom tego. Ja dopiero, nie ukrywam, po swoim nawróceniu, bo takie miało miejsce, o czym zresztą za chwilę powiem, po swoim nawróceniu zobaczyłem, jak moi rodzice są wierzący, jak mój tata jest głęboko wierzący, to właśnie w zakonie widziałem, że jego wiara nie jest, powiedziałbym, taka banalna. No i później tak jakoś się poukładało życie, że skończywszy liceum, ja nie byłem w stanie wtedy podjąć decyzji co do przyszłości mojego życia. Trochę tak...
1: Ale to za chwilę jeszcze.
0: Aha.
1: Co to dziecko widzi? Co widzi dziecko?
0: No ja widziałem na pewno moich rodziców, którzy walczą o swoje małżeństwo, o miłość do siebie. Nie było tam łatwo, były problemy między nimi, ale walczą. Rodziców, którzy opierają swoje życie ewidentnie o Pana Boga, którzy uczestniczą w Eucharystii, którzy zachodzą do kościoła częściej tylko niż w niedzielę. Widziałem moich rodziców, którzy się modlą. Poza tym też słyszałem moich rodziców, którzy mi mówili o Bogu. Tata mnie ciągle gdzieś tam nakłaniał do modlitwy, do tego, żeby iść służyć. Ja pamiętam, byłem małym dzieckiem, byłem ministrantem i podjąłem się tam właśnie z służby w czasie mszy świętej, gdzieś tam na porannych mszach, zima, ciemno, nie chce mi się wstać, tata wstaje jeszcze wcześniej, budzi mnie, że trzeba iść, ja coś marudzę, on mówi, idź, to przecież dla Pana Boga będziesz. No takie rzeczy właśnie zostają w sercu, a później pamiętam, że jak miałem taki okres, który nazywam okresem błędów i wypaczeń, no to właśnie tata podchodził do mnie często ze Słowem Bożym. Co prawda niewiele to do mnie mówiło wtedy, albo przychodzi do mnie, czytał na przykład namiętnie przez jakiś czas Naśladowanie Chrystusa i raz po raz mi przychodzi, popatrz jakie to jest mądre. Nie? No właśnie, takie miałem środowisko. No wracając do mojej historii, no to...
1: A grupa rówieśnicza?
0: Tutaj już było różnie.
1: No miasto, wieś?
0: Pochodzę z Nowego Sącza, z miasta. Środowisko różne. Z jednej strony obracałem się w takim środowisku ludzi wierzących, z młodzieżą, która była związana z ruchem Światło Życie. Śpiewałem nawet w chórze kościelnym, a z drugiej strony podwórko, szkoła, no to tak różnie bywało tam. To już nie było takie środowisko do końca oddane Panu Jezusowi. No trochę się tak błąkałem, ale w tym czasie między tymi środowiskami różne pewnie z tym były związane trudności, ale zasadniczo do końca liceum można powiedzieć, że jakoś próbowałem budować relacje z Panem Jezusem.

0: trochę z perspektywy wydaje mi się, że ona była mimo wszystko trochę taka tradycyjna. Znaczy nie wiem, nie było z perspektywy, wydaje mi się, że nie było w niej głębi. Ja jednak gdzieś ciągle nie mogłem jakby spotkać tego Boga żywego. Ja się modliłem, wołałem, nawet jakieś miałem już dylematy związane z tym, gdzie ten Pan Jezus jest, co ten Pan Bóg jest, ale to jeszcze było takie trochę zewnętrzne, bym powiedział, takie tradycyjne.
1: A bunt?
0: Bunt?
1: Był?
0: A nie wiem, jakoś tak... Nie kojarzę, żebym... Raczej byłem wtedy spokojny człowiek. Nie przypominam sobie, żebym miał jakieś takie poważne okresy zbuntowania, chociaż w domu rodzice ze mną mieli pewien problem rzeczywiście, że tam nie do końca to ta moja relacja z rodzicami się układała. Natomiast poplątanie pojawiło się po liceum, bo poszedłem do wojska. Było to jakoś tak związane. Grałem, ja się kształciłem muzycznie, zaproponowano mi właśnie granie w orkiestrze reprezentacyjnej, wtedy Wojsk Ochrony Pogranicza. Poszedłem do wojska, to były czasy komunizmu, no i osłabła moja relacja z Panem Jezusem. Sakramentów nie było, bo nie mogłem. Wtedy nie wolno było żołnierzom chodzić, ja nie miałem przypustek, jak byłem oczywiście na przypusty, mogłem iść, ale moja modlitwa osobista też osłabła, została zredukowana, że tak powiem, do minimum takiego paciorka, Ojcze nasz, zdrowaś Maria i chwała Ojcu. No i słabość tej relacji, niestety, później to zrozumiałem, przyczyniła się do tego, a nastawiony byłem na coraz poważniejsze pokusy. To środowisko w wojsku nie jest takie dobre, przynajmniej wtedy nie było, nie sprzyjało takiemu dojrzewaniu w ogóle jako człowieka, tak sądzę. Pojawiały się coraz większe pokusy, no i zaczęło się rodzić powoli, powoli, słabym, pokusy coraz większe, ulegałem raz tej. No i tak powoli zacząłem się oddalać od Pana Jezusa. Nastąpiło, powiedzmy tak, zagubienie moralny. Ja nigdy się nie sprzeciwiłem Panu Bogu, nigdy nie mówiłem, że Boga nie ma, nigdy się nie sprzeciwiałem też przeciwko Kościołowi. Natomiast po prostu poprzez nieład w życiu moralny, no oddaliłem się od Pana Jezusa i zacząłem żyć jak niechrześcijanin. I to tak było w wojsku, po wojsku, podjąłem pracę. Pracowałem w księgarniach takich muzycznych, głównie właśnie zajmowałem się rozprowadzanie sprzedażą produktów fonograficznych, pieniądze całkiem niemałe, no i środowisko takie trochę niezbyt poukładane.

0: mówię, dużo w tym było rzeczy sprzecznych z miłością, z Ewangelią. Dopiero po jakimś czasie zacząłem odkrywać sobie, no po paru latach, zacząłem odkrywać, że to wszystko w ogóle niczego nie prowadzi. Coraz bardziej dziś pustka doskwierała w moim życiu. Smutek gdzieś przedzierał się. Inna rzecz, że jakby też Jezus ciągle gdzieś tam próbował do mojego serca wejść. To było zadziwiające. Ja to nawet pamiętam, w takim swoim dzienniku zapisałem i tą kartkę mam do dzisiaj, że w tym czasie, kiedy ja naprawdę nie modliłem się prawie rzadko, na przykład spowiadałem się, że kiedy myślałem o przyszłości, to raz po raz wracało takie myślenie o kapłaństwie. Bardzo to było dziwne, nawet napisałem w dzienniku, że dziwne to jest, że ja, który żyję tak z dala od Pana Jezusa, mam takie myśli. No a później no Pan Jezus gdzieś pukał do tego mojego serca. Miał się mi się też do czego odwołać, bo jakieś tam podstawy w moim sercu były. Zostało to zagłuszone przez grzech, przez nieporządek moralny w moim życiu, ale to wszystko trwało. No i Pan Jezus gdzieś szukał ciągle sposobu, stawiał gdzieś na mojej drodze ludzi. No i się rozpoczął w którymś momencie proces nawrócenia. Tam jest takich kilka momentów, gdzie Pan Jezus mocno mnie dotykał.
1: Opowiedzmy to o tej historii.
0: No trochę by chyba długo trzeba było mówić, zresztą trudno się o tym
1: mówi,
0: ale tak ja kojarzę, że takim mocnym punktem, myślę, gdzie też Pan Jezus dotknął mojego serca, było przeczytanie biografii świętego Wincentego de Paulu. Zaraz koleżanka wcisnęła mi, chciałem jakąś książkę od niej pożyczyć i ona mówi, weź sobie to, fajne jest. Trochę się buntowałem, ale weź, dobrze napisana. I zacząłem czytać tą biografię tego świętego kapłana i z każdą stroną jakby widziałem bezgraniczną różnicę jego życia z moim życiem i coraz bardziej byłem poruszony właśnie miłością, ofiarnością, szlachetnością tego człowieka, tym jak służy Bogu, ale też i ludziom. No i konfrontowałem to z moim życiem, które postrzegałem jako właśnie egoistyczne, skoncentrowane na sobie. Się zadawałem sobie pytanie, że przeżyłeś ćwierć wieku, no i co ty zrobiłeś dla kogoś, no nie wiem, dla świata, tak ogólnie rzecz biorąc.

No pamiętam, że bardzo mnie wzruszyła, dotknęła. Pewnie tak już wtedy jakoś zapłakałem trochę nad tym swoim życiem. Później kolejny taki punkt to było z kolei obejrzenie filmu. Wtedy już kręcono filmy o Janie Pawle II, o jego młodości, o jego dojrzewaniu też do kapłaństwa, o jego wczesnym kapłaństwie. No i tak patrzyłem na życie tego, zwłaszcza młodego Karola Wojtyły i myślałem, jak bardzo się różni to, co ja robię od niego, jak on walczy właśnie o miłość, o prawdę w swoim życiu, o szlachetność, o to, żeby dojrzewać jako mężczyzna. Też mnie to ogromnie mnie poruszyło. Pamiętam, że rzeczywiście łzy popłynęły wtedy po moich policzkach w czasie tego oglądania tego filmu. No, później tam jeszcze było kilka takich rzeczy. Wyjazd do pewnego księdza, który pracował gdzieś tam na parafii. Ja miałem akurat jakiś taki czas bez pracy. Się oderwałem na chwilę od środowiska i to wpłynęło. Na pewno nie znaczy, że się nawróciłem, ale ta oderwanie się od środowiska, bycie na tej wiosce, tam pracowałem, pomagałem mu przy budowie kościoła, takie trochę wyciszenie sprawiło, że na przykład w moim myśleniu, pamiętam, że któregoś dnia taka myśl się pojawiła, jak fajnie by tak było żyć właśnie jak ci mnisi, tak, modlić się i pracować. Nie wiadomo skąd. No myślę, że tak właśnie Duch Święty gdzieś docierał. No kolejny

0: moment bardzo mocny to jest pojechanie właśnie na taką pielgrzymkę, trochę koncerty, śpiewanie z tym chórem do Francji.
1: Z jakim chórem?
0: Takim chórem parafialnym. Pojechaliśmy któregoś dnia, któregoś roku do Francji i tam w czasie tej dwutygodniowej takiej pielgrzymki trafiliśmy do Lourdes. No ja już rzeczywiście dostrzegałem kruchość swojego życia i słabość i pamiętam, że tam w tym sanktuarium, tak przy tym źródełku, pamiętam, napiłem się wody z tego źródełka i tak prosiłem Pana Boga, żeby uzdrowił moje serce. I rzeczywiście Pan Bóg mnie tam nieprawdopodobnie dotknął łaską. Wyciszyło mnie, myślę, tam wesołe towarzystwo, bawiliśmy się, śmialiśmy się, mnie tam ogromnie wyciszyło. Jakieś miałem takie parcie do modlitwy. To tak przez 3 dni, później pojechaliśmy do La Salette, ja tylko patrzyłem, żeby odejść gdzieś na bok i się tak wyciszyć, pomodlić. No i oczywiście zaraz pojawiły się myśli o kapłaństwie. Myślę, że wtedy się już zaczął taki poważny proces mojego nawrócenia właśnie. I później był rok już walki. Nie wychodziło mi. Nie bardzo sobie mogłem poradzić z moimi słabościami, grzechami. Jak się pojawiały jakieś pokusy, to znowu jakoś wpadałem w różne rzeczy. Ale już była taka walka, która też dostrzeganie coraz bardziej swojej biedy, niemożności poradzenia sobie ze słabością, co doprowadziło do tego, że zacząłem wołać do Boga: Panie, ratuj. Już rzeczywiście z głębokości, myślę, swojego serca. No i rok później, po tej Francji, trafiłem na takie rekolekcje. Przez, no nie przez przypadek, Bóg nad wszystkim właśnie czuwa i prowadzi.

kolega mnie poprosił, żebym pomógł mu w zaopatrywaniu takiej właśnie rekolekcji ewangelizacyjnych, więc ja tam byłem nie tyle jako członek tych rekolekcji, co taki pomocnik. Miałem czas, chciałem być z tym kolegą, z tym znajomym księdzem, ale zacząłem chodzić na konferencje, na modlitwy, prawie że uczestniczyłem we wszystkim. No i tam już się zaczęło, że tak powiem, rzeczywiście bardzo mocne działanie Ducha Świętego w moim życiu. To było już rzeczywiście takie, no bo nawrócenie jest procesem, ale wtedy to odczytuję jako jedną taką aktualizację nawrócenia w moim życiu. Wtedy pamiętam, w czasie jednego spośród dni tych rekolekcji był taki dzień pojednania. Tak, nie byłem w stanie łaski uświęcającej wtedy, ale siedziałem, modliłem się, nagle Duch Święty mi pokazuje całą tą moją biedę, mojego życia, różne słabości. I nagle pojawia się w moim sercu myśl, żeby iść to wszystko wyznać. I poszedłem do spowiedzi z całego mojego życia. No, pamiętam tą spowiedź do dzisiaj właściwie. Niewiele mogłem tam wykrztusić, bo to było jeden wielki płacz, łzy, powierzanie się Bożemu miłosierdziu. Łzy skruchy, no, które niosły poniekąd ukojenie i doświadczenie Bożego miłosierdzia. I tak to już rzeczywiście zaczęła się moja droga budowania poważnej relacji z Panem Jezusem. Oczywiście od razu uaktywniły się wszystkie kwestie związane z powołaniem. No i tak oczywiście to było dla mnie wszystko bardzo trudne. Piękny był okres nawracania, odkrywania Pana Boga, doświadczenia Jego miłości. Miało się to było cudowne. Natomiast pojawiła się też ta kwestia powołania. No to było dla mnie coś szokującego mimo wszystko, trochę przerażającego. Nie potrafiłem sobie z tym wszystkim poradzić. No modliłem się, tak uchodziłem tygodnie. Myśl ta, po prostu cały czas słyszę, że Jezus mnie gdzieś woła. Bałem się tego, myślę sobie, no jak ja mam iść, ja takie życie wiodłem, to chyba jest może jakaś iluzja, to neofita, to chcę od razu swoje życie oddać, może to emocje. No takie dylematy, aż trafiłem któregoś dnia do spowiedzi do pewnego kapłana, którego nie znałem, który sam bez mojego nakierowania przyszedł z innymi problemami, a on sam jakby zagadał do mnie o powołanie i tak porozmawiał ze mną i tak właśnie zadawał pytania i tak mi przedstawił kwestię powołania, podjęcia decyzji, że to było przełomowe. Ja też odczytałem wtedy tę spowiedź jako ewidentne działanie, znaczy takie Pana Jezusa, że przez tego kapłana do mnie mówi wtedy Pan Jezus i to mi pomogło podjąć decyzję o tym, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi właśnie w zakonie.

0: Później się dowiedziałem. Rzeczywiście ten kapłan mówi, że to było... On tam siedział z natchnienia Ducha Świętego w ogóle.
1: Nie wiedział, co mówił.
0: No i poszedłem za jakiś czas do zakonu.
1: No i co to znaczy pójść do zakonu? Przychodzi się i mówi się, dzień dobry. Mam takie natchnienie Ducha Świętego, chcę być dominikaninem.
0: No ja nie miałem akurat aż tak poważnego natchnienia, żeby być dominikaninem. To też jest taka ciekawa historia. Ja chciałem, miałem takie... Ja zresztą powiem tak, ja z życia zakonnego nie znałem. Ja obracałem się w środowisku, gdzie pracowali księża diecezjalni. Ja właściwie nigdy nie zetknąłem się z zakonnikami, oprócz tego, że spowiadałem się czasami u jezuitów. Więc nie wiedziałem, co to jest życie zakonne. Tyle właśnie wiedziałem, tylko gdzieś tak Duch Święty mnie prowadził, że ja właśnie nie chcę być księdzem diecezjalnym, a zakonnikiem. Pewnie bardziej pokazywał mi życie wspólnotowe. Tyle jakby na początek rozumiałem z tego życia. No i też chciałem pracować z młodzieżą. Jakieś miałem taką intuicję, myśl, że chciałbym pracować z młodzieżą. W tej spowiedzi też pojawiła się kwestia dominikanów. To ten ksiądz mi powiedział, że on jakby widzi mnie w tym zakonie. On mi zaproponował ten zakon. Ja trochę...
1: Będąc kapłanem diecezjalnym.
0: Tak. Nie, bo ja mu... On najpierw zaproponował diecezję. Mówi, że jeśli już to poszedłbym do zakonu, no to on mi zaproponował dominikanów. Ja mówię, ale ja nie znam. W ogóle nie znam tego zakonu. Owszem, gdzieś tam zetknąłem się w Krakowie z nimi. No on mi dał coś tam do poczytania. Mówił mi, a ja w ogóle jakby tę spowiedź... Miałem też w sercu jakoś głęboko poczucie, też Duch Święty działał. Czytałem jako rzeczywiście taką Bożą, że Pan Jezus rzeczywiście wszystko mi tam jakby prowadził i mówił. No więc w końcu i podjąłem decyzję, że no dobra, no to poczytałem trochę o tych dominikanach, myślę, Panie, jak chcesz, no to idę do tych dominikanów.
1: A w tym momencie jakie życie było? Już takie...
0: No już takie po nawróceniu.
1: Tak?
0: Takie...
1: Skontrastowane z tym nieporządkiem?
0: A no jasne. Nie, to już tak radykalnie.
1: A ile czasu trwało poukładanie tych spraw, a ile czasu przed decyzją już taka poukładana w miarę droga?
0: Ja dość szybko podjąłem decyzję pójść do zakonu. To jest parę miesięcy. 3, 4.

0: Ja tam już układałem swoje życie wcześniej, ale takie głębokie spotkanie, od takiego powiedziałbym tego głębokiego spotkania z Panem Jezusem, no to tak 3-4 miesiące szybko to szło. Wszystko.
1: Ale jaki był ten moment, w którym już było wiadomo?
0: To znaczy?
1: No bo no te kilka miesięcy się liczy od jakiego punktu, od jakiego momentu?
0: Ja liczę od tych rekolekcji ewangelizacyjnych, od tych spowiedzi z całego życia. Jakby to jest dla mnie taki moment takiego głębokiego dotknięcia Bożą łaską i nawrócenia. Chociaż, jak mówię, wcześniej się zaczęło już tam.
1: Jasne. Ale teraz okres przed tą spowiedzią i po tej spowiedzi, jak on wyglądał w kwestii ładu moralnego?
0: No, to tak różnie. Walka. To tak półtora roku, to się powoli rzeczywiście wiele rzeczy uspokajało. No ale incydentalnie znowu gdzieś tam, no ja też obserwowałem u siebie coś takiego, często się z tym dzielę, że no jak się tak trochę wejdzie w szpony złego, to on tak łatwo nie wypuszcza. I na przykład miałem takie doświadczenie, że przyszedłem do spowiedzi, jednałem się z Panem Jezusem i zaraz na przykład po spowiedzi miałem najcięższe pokusy. Zresztą parokrotnie tak było w moim życiu, że właśnie zaraz po spowiedzi jakby na powrót wpadałem jakby w poważne zło, nie? W grzech śmiertelny. I ciekawe, że później się nawet uspokajało. No ale ja żyłem już w stanie niełaski i często później odwlekałem ze spowiedzią, że jest też takie moje doświadczenie, że no diabeł ma taczy w naszym życiu. Jak człowiek próbuje się nawrócić, przybliżyć do Pana Jezusa, no to on wtedy zaczyna odciągać, kombinuje, stwarza różne sytuacje, okoliczności. Jest przebiegły w tym wszystkim. No, a w każdym razie, jak już się zdecydowałem, jakby ta spowiedź też była dla mnie przełomowa, jeśli idzie o powołanie. Jakby to, co ten ksiądz mi tam powiedział, łącznie z tym zakonem dominikanów, odczytałem jako głos Pana Jezusa wprost do mnie. Skonfrontowałem to jeszcze z innym kapłanem, pytałem go, co on o tym sądzi. Ja sam w ogóle się nie zgadzałem trochę na tych dominikanów, bo ich nie znałem, trochę się bałem, a później jak pojechałem już z papierami do Poznania na takie 4 dni tak zwanych obserwacji, że żyje się tam, patrzy się. Boże, od samego początku, od zobaczenia tego klasztoru, wejścia za furtę, wszystko mnie tam przerażało. Nic mnie tam nie pociągało. To były ogromnie trudne 3 dni dla mnie, bo ja chciałem służyć już Panu Jezusowi, natomiast była ciągle jeszcze ta kwestia tych właśnie i dominikanów. Jaką ogromną walkę duchową tam prowadziłem i przyznam szczerze, że cały czas gdzieś na płaszczyźnie umysłu pojawiał się, nie, no ja tu nie mogę być, nie, to nie jest dla mnie miejsce, idę do Salezjanów.

0: Natomiast gdzieś głęboko w sercu czułem, że Pan Jezus chce, żebym był tutaj. No i tam pamiętam, że trzeciego dnia po południu na różańcu, jakby tą walkę zakończyłem, nie do końca rozumiejąc właściwie, dlaczego Pan Jezus chce, żebym był tutaj. Powiem tak szczerze, po ludzku mi się tam nie bardzo podobało. O czym rozmawiałem i tam mi się trochę prostowały to patrzenie na zakon dominikański, ale tak mówię, wtedy po ludzku nie bardzo widziałem to wszystko, ale czułem, że Jezus chce, żebym był tutaj. I miałem wtedy jakąś taką nieprawdopodobną łaskę wiary i posłuszeństwa, aczkolwiek nie bez oporu, że w końcu właśnie w czasie tej adoracji powiedziałem: Panie, no dobrze, jak chcesz. Nie rozumiem tego kompletnie. I zresztą też jak szedłem do zakonu, to mu wyraźnie mówiłem: Panie, jeśli to nie jest moje miejsce, to proszę, żeby mnie wywalili stamtąd, albo się coś wydarzyło, żebym miał jasność. Nie chcę tutaj. I później zostałem u Dominikanów.
1: Nie chcieli wywalić.
0: No nie chcieli.
1: Od którego momentu zaczyna się głęboka relacja, czy obietnica głębokiej relacji? Jaki to jest moment, kiedy Chrystus staje się osobą obok, będącą?
0: No dla mnie to są, no to są te rekolekcje w ogóle ewangelizacji.
1: Czyli już wtedy był.
0: Tak, tak. Nie, to już przed zakonem był. Jezus rzeczywiście to jest to, co się jakby zawsze dokonuje w nawróceniu. Jezus stał się dla mnie realną, żywą osobą. Stał się, no, zawsze był, ale jakby ja go zobaczyłem też jako tego, który całe życie był przy mnie. To jest znamienne, że ja w tym spotkaniu z miłosierdziem Bożym, z Panem Jezusem, nagle zobaczyłem, że On był we wszystkim. Też zobaczyłem całą historię, że tam we wszystkim jakoś Pan Jezus ciągle prowadził do tego spotkania. No i rzeczywiście, no tak, te rekolekcje to jest doświadczenie Boga żywego, kochającego, Bożego miłosierdzia. To jest, miałem nieprawdopodobne parcie do modlitwy. Mój kolega, który mówił ze mną, ja w ogóle, nikt mi tego nie mówił w ogóle tam, nikt mnie nie nakłaniał, właśnie chodziłem codziennie na godzinną adorację, czy co prawda tam się trochę męczyłem, bo tak wydawało mi się, że się nie potrafię modlić, nie wiedziałem, co tam robić. Patrzyłem na ludzi zewnątrz, myślę, Boże, jak oni się pięknie modlą, przynajmniej tak mi się wydawało, a ja tak trwałem, wcale nie było łatwo tak znowu na tej modlitwie, to nie jest tak, że to była sielanka, ale coś mnie tam ciągnęło i przychodziłem regularnie, zacząłem czytać Słowo Boże. Słowo Boże stało się dla mnie żywe. Fascynujące doświadczenie, że pamiętam, jak tata mi przynosił czasami i mówi: popatrz, posłuchaj. Czytam, a dla mnie to nic nie mówi. Natomiast wtedy pamiętam, jak otworzyłem Ewangelię, nawet pamiętam Łukasza. Po prostu to jest tak nieprawdopodobne doświadczenie. To słowo orało moje serce, no po prostu.

0: No i Kościół potwierdził, przyjęli, wyświęcili. Jakie są trudne momenty w czasie formacji? Ile ona trwa, dominikańska?
1: Formacja dominikańska trwa 7 lat. Jest rok nowicjatu, przynajmniej ja wtedy tak miałem. Teraz jest jeszcze miesięczny postulat, a właściwie rok trzeba mieć kontakt z powołaniowcem i tam już być na różnych spotkaniach. Ja jeszcze wtedy u nas nie było. Miałem rok nowicjatu, 6 lat studiów. No, nowicjat kojarzy. To jest piękny okres, ale zarazem też taki trudny, bo jest to tak, z jednej strony no, odkrywanie coraz bardziej tej Bożej miłości, życie w nowicjacie, wyciszenie, ten czas na modlitwę, czytanie Słowa Bożego rzeczywiście sprawia, daje takie możliwości pogłębiania relacji z Panem Jezusem, no, ale też na przykład odkrywałem w nowicjacie prawdę o sobie, o swojej niedoskonałości, o maskach, które ponakładałem w swoim życiu. To było też odkrywanie z jednej strony pięknej prawdy o tym, że jestem dzieckiem Bożym, ale i też tej prawdy o tym, że jestem grzesznikiem. No, więc to takie wszystko było piękne i trudne zarazem. Trudne dla mnie na przykład było wejście w życie zakonne, choćby od takiej strony jak milczenie, że ja byłem człowiekiem, który ciągle żył w muzyce od rana do wieczora, tylko w pracy, w domu. Ciągle się coś robiło, więc to też nie było dla mnie łatwe, ale ta cisza była zbawienna, ta modlitwa, później studia. No, przyszedł taki pierwszy poważny kryzys. To pamiętam, było już trzeci rok po mojego pobytu w zakonie, w czasie drugiego roku studiów, gdzie ja, który byłem na 100%, że tak powiem, tak mi się wydawał, pewny swojego powołania, nagle wszystko jakby na nowo. Rzeczywiście bardzo trudny moment ponownego odpowiadania sobie na pytania jeszcze raz. Zresztą zakon to jest codziennie, trzeba ciągle, zresztą myślę, że tak jak w małżeństwie, ciągle ponawiam tę wierność, miłość, Panie, Ty jesteś dla mnie, tak małżonek, żonie, Ty jesteś moja, ja jestem dla Ciebie do śmierci, nie? Trzeba codziennie jakby to powołanie pielęgnować i odnawiać. No, był taki kryzys, to był rzeczywiście drugi rok, bardzo trudny czas. Jeden, tak później myślę czasami, że jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu, tak od strony duchowej, psychicznej, egzystencjalnej, no ale jakoś z Bożą pomocą, też przy pomocy kierownika duchowego jakoś to przeszedłem. Inna rzecz, że niezwykle dużo mi to dało, takim moim dojrzewaniu duchowym. Niezwykle ten trudny czas mnie przeorał, pokazał mi też pewne słabości w moim życiu, które nie widziałem. Człowiek po nawróceniu bardzo łatwo też wpada w pychę. Się zaczyna w którymś momencie wydawać, że zaraz będzie mistykiem.

0: bo ja mówię ostatnio klerykom, powiedziałem w czasie rekolekcji, że kapłan jest na pierwszej linii frontu. Jakby no, idzie przed ludem wierny do Królestwa Bożego, ale też jest przeciwnik, który ciągle temu ludowi wiernemu, także temu kapłanowi przeszkadza. I kapłan z tej racji, że jakby wprost wyrywa często ludzi właśnie z obień zła, jest też bardzo narażony na działanie zła, na pokusy. I sakrament kapłaństwa, który dostaje od Pana Jezusa, jest też ewidentnie w moim odczuciu taką łaską obrony przed tym. Dużo poważniejszą, tak sądzę, niż mają ludzie świeccy. Natomiast kapłaństwo no, daje też ogromną przestrzeń do służby. No. Do służby wielu ludziom, różnym ludziom. Jeśli się tylko chce to robić, jeżeli się chce służyć ludziom, jeśli się jest tak, ja to odbieram, jeśli się jest jakimś otwartym kapłanem, no to pracy jest, że tak powiem, po pachy. I to nawet nie trzeba specjalnie wymyślać wiele rzeczy. Po prostu ludzie znajdują i przychodzą i tylko jakby rozeznawać, czy wchodzić to, czy nie. Wchodzić, nie wchodzić. No właśnie.
1: Ile lat tego kapłaństwa jest? Kilkanaście już.
0: Nie. 9 lat.
1: I teraz, czy są jakieś etapy? Czy są jakieś
0: kapłaństwa?
1: Tak, kapłaństwa. Czy jest jakieś dojrzewanie? Czy są jakieś kroki?
0: No, ja przecież tak samo w mojej relacji z Panem Jezusem, mam nadzieję, dojrzewam jak każdy wierny. I to się u mnie dokonuje akurat na płaszczyźnie kapłaństwa, u innych to się dokonuje na płaszczyźnie małżeństwa. Mi się to też dokonuje jeszcze na płaszczyźnie życia zakonnego. Nie u mnie. Fundamentalne to jest życie zakonne, więc oddanie swojego życia Jezusowi. Natomiast na to dochodzi jeszcze posługa kapłańska, która jest konkretną służbą, pracą. Trudno mnie oceniać jakby takie...
1: Nie chodzi o oceny.
0: Duchowe aspekty. Na pewno widać pewne dojrzewanie w samym sposobie na przykład tej posługi kapłańskiej.
1: Co to znaczy?
0: No, inny sposób, tak sądzę, głoszenia słowa, bo... Znaczy, mogę też mówić to, co ludzie jakby mówią. Niektórzy mnie znają na przykład od lat i którzy, tak mogę ostatnio, gdzieś mi mówili właśnie ludzie, którzy rzeczywiście znają mnie od lat, słuchają, byłem z nimi związany z jakąś wspólnotą i mówią, że ewidentnie widzą, że jakby inaczej głoszę.

0: to głoszenie się zmienia.
1: Z jakiego na jakie?
0: No, nie wiem, to trochę już tak, trochę mi niezręcznie o tym mówić. No mówią, że z, nie wiem, że z mocą większą głoszę, tak to nazywają, no, że jest jakaś moc, głębia, prostota się pojawia. No to rzeczywiście tak jest. Jak pamiętam pierwsze moje kazania, zostałem duszpasterzem akademickim. Całe moje kapłaństwo 9-letnie to jest głównie posługa studentom w duszpasterstwie akademickim. No więc duszpasterz akademicki, przyjechałem młody ksiądz, przyjechał środowisko akademickie, no to te kazania starałem się, żeby miały dużo treści, także takie intelektualne, więc robiłem cytaty. Wstępy. Cytaty zawsze jakoś staram się dać. Cytaty zawsze staram się dać, ale no widzę, że takie były trochę małe traktaciki. Zawsze starałem się, żeby, tak mam nadzieję, żeby to słowo było żywe, pokazywało Jezusa, ale to takie trochę było często zaciemniało. Tak w moim odczuciu teraz myślę, zaciemniało istotę przesłania. No właśnie, no, to człowiek się uczy. To jest też pewien warsztat. Na pewno najważniejsze jest, ja to jakby mam takie też doświadczenie, najważniejsze jest, żeby starać się słuchać Ducha Świętego w tym, nie? Pierwsze doświadczenie mojego pierwszego kazania, które głosiłem jeszcze jako kleryk, no to było doświadczenie rzeczywiście jakby takiego niezwykłego światła na modlitwie. Pierwsze moje kazanie to było tak, że jakby wręcz Duch Święty mnie cały jakby, znaczy nie tak, że linijka po linijce, ale jakby treść mi się nagle tak jakby wyświetliła w głowie na modlitwie. Później dopiero gdzieś, nawet pamiętam, że nic z tym nie zrobiłem, wieczorem tak się, i nagle mnie tnęło, że muszę to zapisać. Zapisałem to na kopercie gdzieś, tak spisałem te główne myśli i to, jak to powinno wyglądać. No później zaczęła się obróbka, oczywiście kleryk, miał dużo czasu, więc to przejęty, pierwsze kazanie pracowałem. Obróbka tej homilii, krótkiej bądź co bądź. Później się trochę wystraszyłem nawet tej treści, bo rzeczywiście to było kazanie w takim sposób i trochę takie treści, które, nie wiem jak to powiedzieć, no moi bracia dominikanie raczej tak nie głosili. Trochę tak sobie się, jak ja to wyjdę i powiem. Poszedłem do mojego współbrata, mówię, no masz, przeczytaj, co o tym sądzisz. No fajne, fajne, takie, no mocne. No i miałem taki dylemat, no i nie, może jednak trochę, trochę pozmienia, może uspokoję, nie wiem, tak bym to powiedział, uspokoję tą homilię. Ale no nie, ale pamiętam też, no ale nie mogę, no przecież to jakoś Pan Jezus mi powiedział, że się poszedłem, powiedziałem. No właśnie, więc próbuję, bo czy mi się to udaje zawsze, nie wiem. Próbuję jakby słuchać Pana Boga. Też w tym kapłaństwie zrozumiałem, że to nie ja jestem tym, który nawraca. To jest też, to jest moje doświadczenie z kapłaństwem. Z czasem widziałem, że to nie ja nawracam, że choćbym nie wiem, jakie kazania głosił, potrzebna jest Boża łaska, to Chrystus jest tutaj tym, który nawraca i daje Ducha Świętego. Ja jestem narzędziem. A bardzo łatwo, niestety, to jest właśnie taka słabość. Zobaczyłem też, że bardzo się łatwo przyklejać do tych Bożych darów, do Bożej chwały. Niby nie chcę tego. Chcę naprawdę być pokornym sługą, ale to serce pyszne się gdzieś tam przykleja. Też się taki właśnie zrodził we mnie problem, co zrobić, żeby przypadkiem nie odbierać chwały Bogu, żeby nie dla siebie działać.

0: zacząłem rozmawiać z moim przyjacielem właśnie Benedyktynem. Co ty robisz, człowieku, żeby się nie przywiązywać? I zacząłem prosić Boga, żeby mnie chronił przed odbieraniem mu chwały, żebym ja był, głosił tylko jego. No, się zaczęły takie próby. Ja jestem góralem, więc ja potrzebuję młotka czasami, więc mi Pan Jezus zaczął tam odzierać. I też zobaczyłem właśnie, że to... Przede wszystkim trzeba się otwierać na Jezusa, słuchać, co mówi, próbować głosić to, co On mówi w Duchu Świętym. No i będzie.
1: Widziałeś cuda. Byli tacy kapłani z Brazylii, Włosi.
0: Antonelli Enrique.
1: Tak, teraz przygotowujemy wspólnie pobyt kapłana z Ugandy, ojca Johna Baszubora. To już jest takie działanie, znaczy uczestniczenie w czymś takim, to już jest, no bardzo łatwo się przykleić do tego.
0: Bardzo, to prawda.
1: Człowiek się dobrze czuje, jak jest szafarzem wejściówek na... Na miejsce, gdzie z dużą pewnością wiemy, że kilka set, a może nawet 1800 cudów się zdarzy, bo tam 1800 osób chcemy wepchnąć do tego kościoła.
0: No wiesz, no ciągle stoimy, ja uważam, w ogóle posługa charyzmatyczna, zwłaszcza też przebywanie w takim środowisku charyzmatycznym i posługiwanie charyzmatami jest takim trochę chodzeniem po cienkim lodzie, jak to powiedział Antonello chyba w czasie ostatniego pobytu. Zrobiłem z nimi takie spotkanie z ludźmi z odnowy charyzmatycznej, ze wspólnot. Powiedział, że to jest chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bardzo mnie to dotknęło pierwszy i że trzeba bardzo uważać i być niezwykle przyklejonym do krzyża Jezusa Chrystusa. Trwać w uniżeniu Syna Bożego. No nie jest to łatwe, nie jest. Trzeba bardzo ciągle śledzić gdzieś tam to swoje serce, myślę. Ciągle poddawać się Duchowi Świętemu. No ja nieustannie modlę się o pokorę. Ja nie jestem jeszcze pokorny. Nie jestem, widzę raz po raz okruchy, pychy w swoim sercu. Zawierzam je Bożemu miłosierdziu. Próbuję je jakoś tam zwalczać tak, jak potrafię, ale zarazem nieustannie proszę Ducha Świętego, żeby mnie uczył pokory i oczyszczał mnie z wszelkiej pychy. No.
1: Kim jest Chrystus, którego poznałeś przez te kilkanaście lat? Kto to jest, ten, kogo poznajesz w swoim życiu? Bo osoba ma cechy.
0: Jezus jest moim przyjacielem. Jest Bogiem. Ja Jezusa odkrywam jako Boga, jako Syna Bożego, jest moim Panem, jest tym, który mnie zbawia. Ja rzeczywiście doświadczyłem i ciągle doświadczam tego, że Jezus wyrywa mnie z mojej grzeszności, z mojej nędzy. Ciągle więc zawierzam mu swoje życie. Tym wszystkim jest moim przyjacielem. Jest Panem, ale i przyjacielem. Kimś, kto mnie naprawdę kocha, przychodzi do mnie delikatnie, który zna moje potrzeby. To ja w tej przyjaźni jestem niewierny. On jest wierny mojej przyjaźni. To jest też jedno z moich doświadczeń, mojego spotkania z Jezusem, że On jest zawsze wierny swojemu przymierzu.

0: Halleluja. Halleluel bekodesho. Halleluhu birkiya uzo. Halleluhu bigvurotav. Halleluhu kerov mudlo. Halleluhu beteka ashofar. Halleluhu benevel vechinor. Halleluhu betov umachol. Halleluhu beminim veogav. Halleluhu betiltelei shama. Halleluhu betiltelei troah. כל הנשמה תהלל יה, הללויה.
1: To jest coś, zresztą wyryłem to na obrazku prymicyjnym, że Bóg jest wierny swoim darom i swoim obietnicom, nigdy tego nie cofa. To jest przepiękna sprawa. To mnie zawsze porusza, że ja po swoich często niewiernościach wracam i spotykam Jezusa, który mnie nie potępia, a który mnie kocha, pociesza, przytula i mówi: idź dalej. Idź, nie załamuj się, idź.
2: Wyznałeś, wszystko jest okej.
1: Właśnie. No jest to osoba, która, ja też doświadczam, no żywa, się żyjąca, prawda? Chrystus zmartwychwstał. Jest to osoba, która nas kocha z ogromną mądrością, też bym tak powiedział, że Jezus jest, też mogę to powiedzieć po swoim życiu, jest wyśmienitym pedagogiem. Dobrze wie, jak dojść, kiedy. Na wszystko znajduje dobry czas dla nas. Dobrze jest właśnie tę prawdę my się odkrywać w swoim życiu, że Bóg zna czas najlepiej. Lepiej wie, co, kiedy nam jest potrzebne. To, co mogę powiedzieć, że to, co też odkrywam, to jest Jezus, mój Pan i Zbawiciel, ma moc. Ma nieprawdopodobną moc, której ja nie mam. Ja przychodzę właśnie, żeby się w tej Jego mocy zanurzyć i też przychodzę, żeby ludzi, którzy do mnie przychodzą, zawierzać moc Jezusa Chrystusa. To jest też może rzecz, którą zawsze widziałem, a ostatnio widzę jeszcze bardziej, choćby poprzez właśnie różne znaki, takie spektakularne, ale jeszcze bardziej mnie dotyka ta moc Jezusa Chrystusa, która dotyka serc, która jest miłością, moc, która jest miłością. Niedawno, wczoraj rozmawiałem z kobietą, która na spotkaniu modlitewnym została tak nieprawdopodobnie dotknięta Duchem Świętym. Tak głęboko doświadczyła w tym momencie Bożej miłości, także na poziomie emocjonalnym. Tylko, że z tego doświadczenia, powiedzmy, emocjonalnego zrodziły się bardzo poważne akty już w jej życiu codziennym. Nieprawdopodobny przejaw miłości agape. No to jest fascynujące też i oczywiście budzi radość i nadzieję.
2: W jakiej intencji się pomodlimy z naszymi słuchaczami?
1: Za młodzież.
2: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ojciec Janusz Chwast, dominikanin. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, daj nam siły, byśmy potrafili Ciebie chwalić w każdej chwili swojego życia. Panie, dawaj nam swoje światło, swoją miłość w nasze serca, byśmy potrafili rozeznawać i kochać. Proszę Cię, Panie, o to, by wszystko, co będzie tutaj powiedziane, było na Twoją chwałę. A Ciebie, Mario, serdecznie zapraszam. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzeba naszych.
0: Ale od wszelakich złych przygód
1: racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Michał Kamiński. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Czy obecność Pana Boga w Twoim życiu to jest coś, co jest ewidentne, czy to jest coś, czego trzeba bardzo mocno poszukiwać?
1: Ja myślę, że to jest ewidentne od samego początku.
0: Czy przez całe swoje życie wiedziałeś, że Bóg jest z Tobą?
1: Tak, oczywiście ta percepcja była różna w różnych okresach mojego życia, ale wydaje mi się, że tak.
0: Czy to, że musisz w tej chwili podejmować decyzje dotyczące wielu osób, które mogą na ich los wpływać, czy ten proces właśnie podejmowania decyzji, czy on jest jakoś poddany Bożemu prowadzeniu?
1: Staram się wszystko w swoim życiu oddawać Panu Bogu. Staram się wszystko obejmować modlitwą, moje problemy czy wyzwania zawodowe, zarówno rodzinę przede wszystkim. Staram się oddawać opiece Bożej. Tak, na 100%.
0: Powiedz, czy rodzina, z której się wywodzisz, przekazywała wiarę?
1: Tak, w taki dosyć tradycyjny sposób, można powiedzieć, taka polska religijność, ale tak, oczywiście.
0: Gdzie to się działo? Gdzie wzrastałeś?
1: Ja wzrastałem w małym mieście pod Łodzią. Miasto to gdzieś około 50-60 tysięcy mieszkańców. Pochodzę z rodziny. Rodzice byli nauczycielami. Dziadek prowadził własną firmę. Z tego co pamiętam, też zawsze oddawał wszystko Panu Bogu. Mój obraz domu rodzinnego jest obrazem właśnie dziadków modlących się pod koniec swojego życia, praktycznie połowę albo i więcej życia poświęcali na modlitwę. Rodzice podchodzili w taki bardziej tradycyjny, ale troszeczkę z nutką takiego liberalizmu do spraw wiary. Natomiast oczywiście wszelkiego rodzaju jakieś tam obowiązki, etc. były wypełniane. A ja tak, można powiedzieć, od trzeciej bodajże klasy liceum związałem się z pielgrzymkami i później zostałem zaproszony do duszpasterstwa akademickiego i tam spotkałem się z zupełnie innym wymiarem wiary. To znaczy z dużo większą ingerencją Pana Boga, z możliwością dużo większej ingerencji, oczywiście, jeżeli Go tylko zaprosimy, Pana Boga w nasze życie osobiste. I nie tylko, praktycznie w każdym wymiarze.

0: czy to, że w takiej atmosferze wzrastałeś w czasie, kiedy ludzie się najczęściej buntują, czy to wpływało na twoje życie, czy w ogóle...
1: Tak, tak, od samego początku. Dlatego, że to znaczy, wydaje mi się, że gdybym nie wzrastał w takiej atmosferze, nigdy bym nie poszedł na pielgrzymkę, a tam się zdarzyło po raz pierwszy takie zjawisko, które bardzo wpłynęło na późniejsze prawdopodobnie moje losy. To było coś takiego, no, taki typowy konflikt pokoleń pomiędzy mną a moim ojcem, i gdzie my od prawie roku czasu prawie w ogóle ze sobą nie rozmawialiśmy, jeżeli to były rozmowy kończące się po prostu kłótniami. Bardzo poważny konflikt. I po powrocie z pielgrzymki, która trwała 10 dni, a takie można powiedzieć duże skupienie modlitewne, przez rok czasu praktycznie byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Także taka bardzo duża odmiana, i to pozwoliło mi myśleć nad tym, co może Pan Bóg zdziałać w moim życiu. Także to na pewno miały jakieś znaczenie, ta atmosfera w domu. A w ogóle o pielgrzymce to nie wiedziałem, dowiedziałem się o niej przez to właśnie, że dwie moje ciocie poszły sobie na pielgrzymkę. Także ja jakby za ich przykładem, chyba po roku czy po dwóch latach, kiedy one chodziły, poszedłem na pielgrzymkę i doznałem takiego jakby odmienienia. Poznałem wtedy ludzi, których wcześniej nigdy nie znałem, nie wiedziałem, że tak można w ogóle żyć, że można tak żyć blisko Pana Boga, że można w ogóle uczestniczyć w jakichś ruchach. Nie wiedziałem wcześniej, że jest coś takiego jak światło życie, etc. Także to... No tak, no zaczęło się od tej tradycyjnej polskiej religijności, która była w moim domu, a dzięki temu mogłem spotkać zupełnie coś innego.
0: I powiedz, jakim jesteś człowiekiem właśnie, kilkunastolatek? Czy jesteś tym, który przewodzi grupie, czy też raczej tym, który się gdzieś tam chowa po kątach? Jak sobie wyobrazić właśnie ciebie?
1: Trudno mi jest powiedzieć, jakim jestem człowiekiem. Na pewno się nie chowam po kątach. Na pewno czasami, być może w taki sposób pozbawiony, może nawet często, sposób pozbawiony pokory jakiejś takiej wewnętrznej, próbuję się wysuwać przed szereg. Natomiast czy jest to przewodnictwo? Wydaje mi się, że z tym mam problemy. Byciu przewodnikiem jakimś stada. Zresztą, co jest powodem częstych konfliktów między mną a moją małżonką, która jest zdecydowanie liderem.

0: jakie zdarzenia mogłyby opisać jakby twoją codzienność przed tym momentem, kiedy człowiek już zaczyna wchodzić w dorosłe życie, podejmować decyzje zasadnicze?
1: No, byłem normalnym człowiekiem, normalnym chłopakiem, który uczył się na średnim poziomie, grał w piłkę, etc., etc. I wszedłem w taki wiek właśnie różnych burz, nazwijmy to, intelektualnych, kiedy młody człowiek jest poddany różnego rodzaju wpływom różnych filozofii, nie filozofii. Wielu z moich przyjaciół bardzo mocno zbłądziło, na przykład ulegając różnego rodzaju wpływom New Age'u, tej takiej zachodniej odmianie filozofii wschodnich. Ja miałem to szczęście, że trafiłem na człowieka, na księdza, który był wspaniałym przewodnikiem duchowym. Otwierał po prostu różne krainy przed człowiekiem, przede mną. Ja właśnie wszedłem w to życie takie dorosłe, bo to trwało kilka lat, zafascynowany filozofią chrześcijańską, filozofią wspólnot, czy w ogóle całą ideą wspólnot chrześcijańskich. Do tego stopnia, że jak poszedłem na studia, no to bardzo ciężko było mi wśród moich kolegów świadczyć o tym, że na przykład podpisałem krucjatę wyzwolenia człowieka i nie pił alkoholu, gdzie każdy chciał się tam wkupić w towarzystwo. Oczywiście tam były mocne alkohole, mocne trunki, imprezy i tutaj trzeba było do tego stopnia, że nawet zmieniłem grupę, w której studiowałem. Także tak, no, wszedłem, można powiedzieć, w to życie dorosłe, no i dziękuję Bogu za to, nastawieniu bardzo entuzjastycznym do filozofii chrześcijańskiej, katolickiej.
0: I to przekładało się na życie, to...
1: Tak, bardzo mocno. Bardzo mocno.

0: No bo to jest taki wiek, gdzie ludzie wchodzą w różne rzeczy, w nieuporządkowane relacje, w narkotyki, w jakieś dziwne rejony. Ale jak mówisz o tej kruczacie, no to nie było jakby twoim doświadczeniem.
1: Nie, to nie było. Przynajmniej w tym okresie. Oczywiście miałem, szczególnie pod koniec studiów, odejście od Pana Boga. I
0: czym one było powodowane?
1: Wydaje mi się, że łatwością życia. To znaczy już nastąpił taki, to był koniec lat 80. Ze względu na to, że miałem całkiem niezłe wyniki w nauce, to otrzymywałem różnego rodzaju stypendia. Też udawało się tam zarabiać gdzieś pieniążki. I powiem szczerze, że no łatwo się żyło. Łatwo się żyło. Ja studiowałem w Łodzi. Tam życie, można powiedzieć, takie wieczorne, nocne jest skoncentrowane w jednym miejscu i jest to ulica Piotrkowska. I jest tam bardzo dużo atrakcji, które mogą pociągnąć za sobą młodego człowieka. Oczywiście nigdy nie wszedłem na drogę jakiejś takiej walki z Kościołem. Oczywiście tam wiele rzeczy mi się nie podobało. Część rzeczy głoszonych przez Kościół do tej pory mam pewne wątpliwości. Niektórych rzeczy też nie mogę zrozumieć, ale podchodzę do tego w tej chwili z dużą pokorą. Po prostu wiem, że tak trzeba i to przynosi konkretne efekty też w moim życiu. Ale też taki okres w swoim życiu miałem. To nastąpiło właśnie, tak jak mówię, pod koniec studiów.

0: Jakie to miało konsekwencje? Czy jakoś pokaleczyłeś się w tym czasie?
1: Tak, to ma konsekwencje do dnia dzisiejszego, dlatego że wszelkiego rodzaju, znaczy takie jest moje doświadczenie, oczywiście tutaj można polemizować, ale tego typu doświadczenia bardzo mocno wpływają na przyszłe życie i wydaje mi się, że po prostu bardzo mocno wpłynęło to na rzeczy zupełnie absurdalne, wydawałoby się, bo tutaj nie ma żadnej logiki, ale jest fakt, który można skonstatować, znaczy ja to stwierdzam, że to bardzo mocno wpływa na relacje mojej żony, znaczy moje relacje z moją żoną. Czyli można powiedzieć, że ten okres mojego życia, to jest między 23 a 27 rokiem życia, wpłynął na relacje z osobą, której wtedy w ogóle nie znałem i która zupełnie żyła w innym miejscu, w innym mieście i wśród innych ludzi. I to jest niesamowite właśnie, że

0: Konsekwencje po prostu.
1: Bo widzę tego bardzo negatywne konsekwencje. Widzę bardzo negatywne tego konsekwencje.
0: I dlaczego do końca, do 27 roku życia? Skąd ta cezura?
1: To znaczy, wtedy już mieszkałem w Warszawie. To była emigracja za chlebem. Byłem zupełnie sam. To znaczy, po prostu wszyscy moi przyjaciele, z którymi chodziłem po pubach, zostali sobie w Łodzi. I no, jak człowiek jest sam, to tak jak podczas głodówki zaczynają wychodzić różne sprawy. Popadłem w jakiś taki... A to było bardzo wewnętrznie przeżywane. Tego obawiam się, że w ogóle nie było widać na zewnątrz. Takie różnego rodzaju przemyślenia. I można powiedzieć coś na zasadzie, po prostu nie chcę używać słowa depresji, ale to było coś w tym rodzaju. Nieprzespane noce, duże zmęczenie, dużo pracy. Wieczorem powrót do domu i praktycznie człowiek zostawał sam ze sobą. I no, czułem się bardzo, bardzo niekomfortowo. Poznałem Monikę, która jest obecnie moją żoną, matką naszych dzieci. No i tutaj się zaczęła pewna przemiana.

0: kilka miesięcy przed tym, jak poznałem Monikę, poszedłem do spowiedzi i jakby z takim wyrzutem, może nie wyrzutem, ale że już tego nie wytrzymuję i tak naprawdę to najlepsze, co by mogło mi się zdarzyć, to klasztor. Ksiądz potraktował mnie bardzo brutalnie. Zaczął niemal na mnie krzyczeć, że żebym w ogóle o tym nie myślał i że można jakby dochodzić do świętości będąc osobą świecką. I no, tak jakoś troszeczkę się otrząsnąłem. Dodziałało to na mnie jak zimny prysznic. I chyba dobrze. Miał facet intuicję. No i tak jakby nastąpiła ta przemiana. Wydaje mi się, że to był taki punkt zwrotny, dlatego że doskonale pamiętam tą spowiedź świętą i nawet pamiętam, w którym konfesjonale to było. Także teraz jak sobie to przypominam, to chyba to był ten moment, kiedy nastąpił zwrot. Tak, to chyba jest odpowiedź, dlaczego to się skończyło.
1: Mhm. Czyli cierpienie i no jakieś zwrócenie się ku jakiejkolwiek nadziei.
0: I cisza, którą dawała samotność, znaczy samotność po pracy.
1: Nie było ucieczek po prostu. Nie było,
0: znaczy one były, wszędzie są, ale jakby ja z nich nie korzystałem i ta cisza pozwoliła mi po prostu przemyśleć kilka rzeczy.
1: Kiedy spotkałeś dzisiejszą żonę swoją, to myślałeś, że to jest ta osoba? Czy w ogóle myślałeś o tym, żeby się wiązać?
0: Znaczy myślałem, żeby się wiązać, tak? Po tej spowiedzi to zdecydowanie no, zacząłem szukać realizacji w życiu świeckim, tak? Czyli poprzez małżeństwo. Czy to jest ta osoba? No, znaczy to była jedna z osób branych pod uwagę, no muszę powiedzieć, tak? To chyba tak, to się to uczucie się rozwijało. Od jakiegoś tam pierwszego spojrzenia, to chyba nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale to było tak, no, zauważenie, że ktoś taki jest i może warto byłoby się tą osobą zainteresować. Nie mieliśmy wspólnych znajomych, także poznaliśmy się sami ze sobą praktycznie. Nie było to na zasadzie, że byliśmy w jednej firmie, ale to ona była na tyle duża organizacja, że

0: Czy ty wykonał pierwszy ruch?
1: Ja.
0: I co? Jaka odpowiedź?
1: No, odpowiedź była pozytywna. Praktycznie po roku czasu, kiedy ja spostrzegłem Monikę, już byliśmy po ślubie. Także dosyć szybko się to potoczyło, muszę powiedzieć.
0: Czy ona była osobą wierzącą?
1: Tak, tak, Monika jest osobą wierzącą.
0: Czy to wtedy było jakoś ważne dla tej relacji?
1: Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek chyba bardziej podświadomie, dlatego że to nie był podstawowy wyznacznik. Sądzę, że no nie jestem pewny, że nie, to nie był moment, kiedy na to zważałem aż tak bardzo, czy Monika jest mocno wierzącą osobą, czy nie.
0: Jakie są dalsze etapy dochodzenia do tego stanu ducha, relacji z Bogiem, w której jesteś dzisiaj?
1: No historia jest dosyć długa. To są na pewno problemy w pracy, pracoholizm ostry. To jest... Ja już miałem bezsenne noce zupełnie przez rok czasu. Uzdrowienie przez Ducha Świętego z dnia na dzień.
0: W jakiej sytuacji to było? Modliłeś się?
1: To było w takiej... Znaczy, tak, modliłem się, bo jak nie spałem w nocy, to próbowałem mówić różaniec. To akurat jakoś tam nie za bardzo pomagało. Czyli widać, trzeba było czegoś silniejszego. Pojechałem do zaprzyjaźnionych osób, które były w odnowie w Duchu Świętym i tam były osoby obdarzone charyzmatem uzdrawiania i po prostu mnie uzdrowiły. Znaczy Pan Bóg mnie uzdrowił przez te osoby i po prostu tak to się stało. Kolejną rzeczą jest takie... Znaczy są problemy oczywiście małżeńskie, jak to zwykle bywa, podejrzewam. I reguła wręcz stuprocentowa, że z tych problemów wyciąga tylko Pan Bóg, wyciąga tylko modlitwa, zwrócenie się do Matki Bożej, wspólne różanie, wspólna modlitwa. To jest to, co uzdrawia nasze małżeństwo, tam żadne inne rzeczy.
0: Ale powiedz jeszcze, czyli tak, no, zacząłeś pracę, ucieczka w nią, w nadmierną ilość pracy.
1: No to zanim jeszcze Monikę poznałem, to pracowałem bardzo, bardzo dużo. Mhm. Jeszcze w Łodzi pracowałem bardzo dużo.
0: Mhm. Czyli wracasz, jakby, znaczy, to jest normalne zachowanie i jest ten okres, kiedy przez rok masz kłopoty ze snem. To już jest poważna sprawa.
1: Tak, to już jest bardzo silne lekarstwa, psychoterapia, etc.
0: Mhm. I nagle myślisz, żeby jechać do...
1: To nawet było zasugerowane przez tych naszych przyjaciół. Ja dosyć sceptycznie do tego podchodziłem, tak pół na pół wierząc, ale coś takiego może się zdarzyć, zwłaszcza, że tutaj duże wysiłki czyniłem w celu konwencjonalnego poradzenia sobie z tym problemem, łącznie z rezygnacją z pracy, w związku z czym stałem się prywatnym przedsiębiorcą i pojechałem i tam zostałem jakby uzdrowiony.

0: to jakby niesamowicie otworzyło mnie na relację z Panem Bogiem.
1: Ale co to znaczy, że zostałeś uzdrowiony?
0: Po prostu już od tamtej pory, to już 3 lata temu było, nie mam problemów ze snem. Po prostu śpię twardo. Oczywiście czasami się zdarza, że nie wiem, jakieś tam coś zjem, jakaś, no, to jak normalnego człowieka, ale...
1: Tak. Tej nadzwyczajnej już dolegliwości nie ma. Ale powiedz, nie wierzyłeś w to za bardzo i co? Ludzie się nad tobą modlą?
0: No tak, my czytaliśmy Pismo Święte, rozmawialiśmy. Jedna osoba, to były dwie osoby, dwie kobiety w wieku gdzieś tak 55 lat bodajże. No i co, no jedna się cały czas modliła, druga ze mną rozmawiała, rozmawialiśmy, czytaliśmy Pismo Święte. Trwało to może ze 3-4 godziny. Później było wylanie Ducha Świętego. Już byłem wtedy bardzo zmęczony tym wszystkim, już tak można powiedzieć, przytomność odchodziła, bo to było późno w nocy, musiałem pojechać z Warszawy do Poznania. Po pracy i to było tak właśnie w nocy, zaczęliśmy chyba to wszystko o 10 czy o 11 w nocy. Wyszedłem stamtąd do 2-3 nad ranem.
1: Czyli modlitwa z prośbą o dary Ducha Świętego, tak?
0: Tak, tak. Tak. I, no i poszło. I wtedy jakby też zostało mi powiedziane, że o te relacje z Panem Bogiem trzeba dbać, właśnie modląc się, żeby o tym nie zapominać, żeby karmić tego ducha, tak? Który, tak to zostało użyte, takie sformułowanie. Karmić tego ducha, który został wylany, no żeby on po prostu sobie tam dobrze żył wewnątrz. No i z różnego rodzaju, można powiedzieć, a jest to oczywiście falami, tak? Raz jest mocno, raz jest słabiej, ale staram się tego ducha karmić, tak? Raz jest posłucha, raz jest dobrobyt. Tutaj, jeżeli chodzi o ten pokarm.
1: I przyjeżdżasz do domu i jak żona odbiera?
0: No się cieszy, no. Cieszymy, jesteśmy szczęśliwi.
1: Ale co zauważyła, to od razu? Czy, no tak. Czy oprócz takich, no bo że śpisz, to jest oczywiste, rano widać. Ale czy jeszcze w jakichś innych sferach dostrzegła?
0: No to znaczy modlitwa, tak? I wspólna modlitwa. No z tym nam idzie najgorzej, muszę powiedzieć. Wspólna modlitwa jest... Zawsze znajdzie się coś w domu, żeby robić. Albo jak już człowiek jest zmęczony, jakieś, nie wiem, jakiś film obejrzeć na wideo czy na DVD. I tutaj niestety Pan Bóg no, nie jest najczęściej naszym pierwszym Bogiem. No i to jest tragiczne. Się uśmiechnąłem, ale dla mnie jest to bardzo poważny problem.

0: Modlitwa jest walką po prostu.
1: No tak, ale najpierw muszę zacząć walczyć o tę modlitwę.
0: No, ale już jak są dwie osoby, to już w tym momencie jest bardzo, bardzo, bardzo trudno. Ten etap po tym, jak dwie osoby z odnowy w Duchu Świętym przedstawiły cię Panu Bogu, w cudzysłowie oczywiście, ale i wyprosiły Jego taką no, zdecydowaną interwencję w twoim życiu. Jaka jest codzienność twoja? Jak z czym się mierzysz? Co jest jakby tym, co cię do Boga prowadzi, tym, co cię od Niego oddziela?
1: Czy moja codzienność to tak jak prawie chyba w każdym przypadku jest podzielona na życie rodzinne i na życie zawodowe. Życie zawodowe jest dosyć złożone, ponieważ prowadzę własną firmę, jednocześnie realizuję jakiś tam projekt, nazwijmy to państwowy. Jest to wszystko dosyć złożone. Jest to ciągłe podejmowanie decyzji, w którym kierunku być, iść, w którym miejscu się odnaleźć i tak dalej, i tak dalej. Staram się to omadlać. Podobnie zresztą jest w życiu rodzinnym. Także tutaj jest, staram się często modlić, to znaczy no, dużo czasu spędzam w samochodzie, dojazd w jedną i w drugą stronę zajmuje mi 1,5 godziny dziennie. Jeszcze muszę syna zawieźć do szkoły. Praktycznie przez ten cały czas no, staram się modlić. No, może to nie jest najszczęśliwsze miejsce, ale rzeczywiście no, pozwala spędzić dużo czasu na modlitwie. Ostatnio założyłem sobie, próbuję, wiem, potrzebna mi jest msza święta codzienna. Kiedyś miałem taki okres w swoim życiu, również zawodowym, że codziennie rano chodziłem na mszę świętą. No i efekty tego były kapitalne. I po prostu no, zobaczymy, może mi się uda to zrealizować. Borykam się również w życiu rodzinnym właśnie z... No są różnego rodzaju konflikty, nie konflikty. Ostatnio przeżyliśmy tragedię, bo żona poroniła nasze dziecko. Była w drugim miesiącu ciąży. I to też taki, można powiedzieć, absurd niesamowity, po ludzku rozumiejąc, bo no, trudna sytuacja, a my czując niesamowity żal, że tak się stało, no postanowiliśmy od samego początku oddać to Bogu.

0: zresztą od samego początku, jak tylko wiedzieliśmy, że Monika jest w ciąży, to było nasze trzecie dziecko. Staraliśmy się modlić i powiem szczerze, no, to nas strasznie przybliżyło. Zresztą no, bardzo często cierpienia i trudne sytuacje przybliżają ludzi, także to nie jest może nielogiczne, ale nielogiczne jest to, że, czy może bardzo powszechne być może jest to, że ludzie w trudnych sytuacjach chcą się buntować przeciw Panu Bogu, że akurat tak się stało, a nie inaczej. A nas to przybliżyło. Nas to przybliżyło i no jest to pocieszenie, tak?
1: Ale jak to się stało, że taka reakcja właśnie?
0: Jak to się stało, że nasza taka reakcja? No to oddaliśmy Panu Bogu po prostu i On już nas kieruje w ten sposób. Zupełnie świadomie. Zupełnie świadomie. Ja dosyć często oddaję swoje sprawy Panu Bogu, swoje sprawy rodzinne, zawodowe. Staram się, żeby On tutaj był szefem. I podobnie było w tym przypadku.
1: No ale co to zmienia w sytuacji, w której dzieje się coś tak dramatycznego? Jak to może na emocje wpłynąć na...
0: To może bardzo wpłynąć na emocje. To znaczy, no tak to się dzieje po prostu.
1: Czyli czego doświadczasz? Jako właśnie tej ingerencji Boga w tę sytuację?
0: To znaczy, no czuję się spokojny, czuję się... To znaczy, ja przeżywam w tej chwili bardzo silny wzrost uczucia w stosunku do mojej żony, do Moniki. Można powiedzieć, że być może Pan Bóg nam dał to po to, żebyśmy popatrzyli na nasze małżeństwo, być może z innej strony. No, tak mi się wydaje. Nie próbuję tego analizować i rozkładać na czynniki pierwsze, bo to i tak by do niczego nie doprowadziło. Po prostu zapraszamy Pana Boga do tego i czujemy się z tym dobrze, czujemy się z tym lepiej. Nie wiem, co by się działo, gdyby nie było w tym Pana Boga. Też nie próbowałem sobie tego wyobrażać, ale intuicja mi mówi, że działoby się bardzo źle. Działoby się bardzo źle. Prawda? Zawsze można uciec w obwinianie drugiej osoby, zawsze można uciec w jakieś w odejście, prawda? Zawsze może być to powód do eskalacji różnego rodzaju konfliktów, różnic, które przecież w małżeństwie występują. A tutaj wręcz przeciwnie, kierunek jest

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowano Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów, odpuszczenie ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Módlmy się o przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Maryi Pannie. Szczęść Boże Emilio, Marleno, Doroto, Sławku, Joanno, Jolu, Lucy, Pawle, Gabrielo, Danielu, Edyto, Agnieszko. Ja modlę się tą tajemnicą za Olgę, o uzdrowienie, o głębie przeżywania sakramentów i o spełnienie jej marzeń. Modlę się też za Wiolę, o uzdrowienie z choroby psychicznej, za całą jej rodzinę, o wszystkie potrzebne łaski. Gabriela, za Boże jego uzdrowienie, nawrócenie i Boże prowadzenie, uratowanie jego małżeństwa, cały różaniec ofiaruje. O dobry Boże dzień dzisiaj, i realizację każdej sprawy z Bogiem. Panie, prowadź, to Paweł. Za Asię, Maxa, Donatkę i Bena, o potrzebne łaski i ochronę przed złem, za wstawiennictwem świętego Michała Archanioła. W tej tajemnicy Maryja dostaje niezwykłe powołanie. My możemy dostać zwykłe powołanie. I myśląc o tym, że wypełnianie powołania, czy niezwykłego, czy zwykłego, jest źródłem najwyższego szczęścia tutaj, w naszym życiu, że kładąc się spać, mamy poczucie, jakkolwiek bylibyśmy zmęczeni, mamy poczucie, że dobrze przeżyliśmy dzień, bo zwykłe nawet powołanie to realizacja wszystkich talentów w nas złożonych przez Pana. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Edyta modli się w intencjach swoich dzieci o powrót do Kościoła, żywą wiarę i łaski sakramentalne. Lucy za chorych i umierających. Marlena o siłę, wytrwałość i cierpliwość. O pełnię życia dla Marty, jej rychłe uwolnienie. Tak jak w poprzedniej tajemnicy, którą dzieli kilka dni od tej, którą teraz rozważamy, o źródłem radości było spotkanie z Bogiem. Teraz źródłem radości Maryi jest spotkanie z drugim człowiekiem, w Duchu Świętym oczywiście. I prośmy Boga o radość wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękczynnie za otrzymane łaski. Módl się Dorota za Wiktorię, nawrócenie i opiekę Matki Bożej. To Katarzyna o mądre rządy dla Polski. To Andrzej za wszystkich potrzebujących modlitwy w trudnej sprawie. Módl się Jarosław. Proszę o modlitwę oczyszczającą mnie i moją rodzinę z wszelkich przekleństw i zła, które wynika z praktyk magicznych i okultystycznych moich i mojego dziadka. Proszę o gorliwą modlitwę. To Iwona. Jeśli chcesz, to napisz no, Messengerze. O, we wszystkich intencjach Anny o ochronę mojego miejsca pracy, Matko Boża, dopomóż to mnie za ukochaną żonę, aby jak najszybciej powróciła do domu, to Andrzej. O opiekę nad Hanią w życiu przedszkolnym, za papieża i o łaskę uzdrowienia dla niego, za Ewę w dniu jej urodzin. Tajemnica narodzenia Pana Jezusa jest tajemnicą niepokoju, a potem miłości, nadziei i pokoju. Józef i Maryja byli szczęśliwi, stali się rodzicami, spełnili swoje największe marzenie, swoje powołanie. Szczęśliwi byli również pasterze, została zwiastowana im dobra nowina. Módlmy się, abyśmy otworzyli serce na tę miłość, która przychodzi, tak jak Jezus na świat. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławioną wód żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta, ofiarowanie za papieża i o łaskę uzdrowienia dla niego, za Ewę w dniu jej urodzin, we wszystkich intencjach Anny. Ja modlę się za Janka, Zosię i Piotra, o głębie przerwania łask sakramentalnych i o bezpieczny powrót Zosi i Piotra, za Polskę i prezydenta Nawrockiego, za Kasię Witka, w intencji Bogu wiadomej. Jezu, Ty się tym zajmij. O uzdrowienie moich chorób modli się Paweł, za żonę Agnieszkę, dzieci, wnuki i o potrzebne łaski, o błogosławieństwo dla mamy, siostry i braci oraz o życie wieczne dla taty i teściów, za wszystkich z grupy Dwa Serca i we wszystkich jej intencjach, o uwolnienie Celiny, Eweliny, Piotra i wszystkich objętych modlitwą, z prośbą o uzdrowienie Jagody i siły dla jej bliskich. Maryjo, oddaję Ci moje małżeństwo, to Andrzej, w intencji mamy Heleny w dniu 92 urodzin, o potrzebne łaski i wdzięczność za jej życie, za Marka w intencji Bogu wiadomej, o potrzebne łaski dla niego, Ani i Dawidka. Maryjo, ratuj. A Piotr prosi o modlitwę za siebie, za Basię, Bogdana, siostrę Bronisławę i księdza Krzysztofa. W chwili ciszy ofiarujmy nasze życie Bogu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas do pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Za Maryjo, łaski sakramentalne, za Krzysia, o
chrzest, ozdrowi ją, dobry rozwój, za Franka o nawrócenie, Ady za o łaski sakramentalne dla niego, o bezpieczeństwo i dobre warunki do nauki. O, za Basię Bogdana, za Marysię Michała i ich poczęte dziecko, za działalność gospodarczą modli się Kasia, za swoją działalność gospodarczą modli się Kasia, o łaskę wiary katolickiej dla wszystkich, którzy jej nie mają, o nawrócenie męża i dzieci modli się Agata, o podjęcie dobrej decyzji w sprawie zakupu samochodu w intencji nawrócenia moich rodziców. Abyśmy szukali Jezusa nie tylko w czasie pocieszenia, ale żebyśmy Go szukali w czasie strapienia. Abyśmy nie uciekali w pretensje do Pana Boga, tylko abyśmy widzieli siebie realistycznie tak, jakim jesteśmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W tej tajemnicy modlę się za Klarę, która właśnie wychodzi na zajęcia, a skończy je po 18, aby miała siły, o łaski sakramentalnej dla niej i o spełnienie swoich marzeń, o zniewieczenie zła wynikającego ze świętowania Halloween, o nawrócenie Piotra i przemianę serca, o radość, pokój i cierpliwość, o nawrócenie Artura, Marzeny, Anny i Krzysztofa, o uzdrowienie rodziców, o potrzebne łaski dla Agnieszki. Dziękczynię za tę grupę modlitewną z prośbą o opiekę Maryi dla prowadzącego, modlących się i naszych bliskich, o odbudowę naszego małżeństwa, modli się Agata. W intencji nawrócenia moich rodziców, to Andrzej, o podjęcie dobrej
decyzji o potrzebne łaski dla całej rodziny i bliskich, o dar mądrości i roztropności, windycji zmarłych rodziców chrzestnych, o uwolnienie od wszelkiego zła. Tajemnica światła, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Tym światłem jest dzisiaj Bóg Ojciec i Duch Święty, który zstępuje ze swoim ogniem. Pokorny Jezus przyjmuje kolejną łaskę z nieba. Bóg Ojciec cieszy się. Ma dorosłego syna, który zaczyna spełniać swoje główne powołanie. Dziękujmy Bogu za to, że jesteśmy Jego przysposobionymi dziećmi, adoptowanymi dziećmi, i prośmy Ducha Świętego o to, aby odnowił w nas dziecięctwo Boże, aby odnowił w nas tę radość, która opanowała nas po pierwszym nawróceniu, które jest takie ekstatyczne, ale abyśmy wrócili do tej właśnie pierwotnej miłości już bez tych ekscesów, krzyw, które robimy innym ludziom, tak wtedy pyszni, że mamy Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga. Światła. Cud w Kanie Galilejskiej. Objawienie się boskości Jezusa. Modlę się za Tosię o zrozumienie, łaskę zrozumienia tego, jak musi podejść do nauki w roku maturalnym, o głębie przeżywania sakramentów przez nią i wszystkie pozostałe łaski.
o uwolnienie od wszelkiego zła modli się Andrzej, o zdrowie dla mamy Krystyny, za Zdzisława, o dobry przebieg operacji kolana i wszelkie łaski dla lekarzy, za wrogów Kościoła katolickiego, we wszystkich intencjach Anny. Módlmy się świadomego zaufania wtedy, kiedy rozumowo również mamy powody, by Bogu ufać i tego uczmy się od Maryi, ale też uczmy się od tych sług, bo choćby w posłuszeństwie i z niechęcią to wypełnili swoje powołanie, choćby nawet nie było w nich akceptacji tego, co się dzieje, bo część z nich po prostu ufała, że to ma jakikolwiek sens, to nalewanie tej wody do stągwi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, światła, ogłoszenie Królestwa Bożego, wzwanie do nawrócenia. O chrzest Jasia, Jezu, Ty się tym zajmij. Udar roztropności dla mnie i dla Marcina, modli się Wiesława o nawrócenie Bartosza i łaskę spowiedzi dla niego, za wrogów Kościoła katolickiego, za Zdzisława o dobry przebieg operacji kolana i wszelkie łaski dla lekarzy, o zdrowie dla mamy Krystyny, za wszystkich współpracowników, o dobre relacje, modli się Renata, o potrzebne łaski na ten dzień dla mnie i mojej rodziny, modli się Bartłomiej, o łagodność, cierpliwość i pokorę dla mnie, modli się Łukasz, za wszystkie osoby konsekrowane i za kleryków z prośbą o opiekę świętego Michała Archanioła i wszystkie potrzebne łaski, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, o łaskę całkowitego uzdrowienia dla Zosi i Antosia, o dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i pomoc w nauce, za kapłanów i biskupów, za Miłosza, Marcela, za siebie samą, modli się Renata, za tych, za których nikt się nie modli. W intencji Kościoła Świętego dusz czyścić cierpiących i powołań kapłańskich i
zakonnych. Tajemnica trzecia, światła. Jezus chodzi po Ziemi Świętej i uzdrawia. Jezus leczy strapionych na duch. Jezus przemawia w sposób, jaki żaden człowiek nie przemawia. Jezus wzywa do nawrócenia, które jest darem Bożym. Jezus mówi o miłosierdziu i miłości. Miłosierdzie, którego możemy doświadczyć w sakramencie pokuty i pojednania. Jezus głosi słowo. Otwórzmy się na to słowo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie uwiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo.

dzieci nasze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica czwarta. Światła. Ja modlę się za wszystkich, których skrzywdziłem, wszystkich, których mam w sercu i wszystkich, którzy, za których odpowiadam, oraz za podopiecznych poradni. O poukładanie spraw z pracą zawodową modli się Paweł, za Karola i Weronikę i wszystkie dusze w czyściu cierpiące. Za współpracowników intencji Kościoła Świętego, dusz w czyściu cierpiących i powołań kapłańskich oraz zakonnych, o uzdrowienie z bólu kolana i nóg, poukładanie spraw z pracą zawodową we wszystkich intencjach Pauli i za nią za wszystkie osoby konsekrowane, za kleryków z prośbą o opiekę, świętego Michała Archanioła, za wszystkie dzieci poczęte, by szczęśliwie przyszły na świat i za ich rodziców, o potrzebne wsparcie do budowy Kościoła, do odbudowy Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego. Tajemnica czwarta, światła. My dzisiaj przez kulturę pokaleczeni czy okaleczeni nie potrafimy wyobrazić sobie, czym jest chwała Boża. Módlmy się o to do Ducha Świętego, abyśmy chociaż mieli jej intuicję, abyśmy się modlili o tę chwałą, chwałą dla nas, bo to jest obietnica Boga, więc naprawdę doświadczymy tej skrajnej radości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,

Módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ustanowienie Eucharystii, tajemnica piąta, światła. Ja modlę się za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do rozwoju radia i kanału Otwórz Oczy. Za moją całą rodzinę i wszystkich, których mam w sercu, za wszystkich, którym obiecałam modlitwę, modli się Marlena. O potrzebne łaski dla Sylwii, Magdy, Justyny, Karoliny, Małgorzaty, Gosi i Seweryna. O zdrowie, o życie dla Weroniki i Krzysztofa, za żonę Iwonę i córkę Joannę. W intencji wszystkich potrzebujących pomocy. W tej tajemnicy Jezus mówi nam: oto ciało moje, oto krew moja. Módlmy się tą tajemnicą miłości, która poprzedza mękę i jest zapowiedzią tego potoku łaski, jaki płynie do nas z miłosiernego, przebitego, rozerwanego serca Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnice bolesne. Modlitwa w ogrójcu. Ja modlę się za moich chrześniaków, za
całą rodzinę i wszystkich, których mam w sercu, za wszystkich, którym obiecałam modlitwę o rozeznanie mojej drogi duchowej, o światło Ducha Świętego dla mnie i dla moich bliskich, modli się Bartłomiej, o znalezienie dobrego lekarza, a także o pełne uzdrowienie, o uzdrowienie dary Ducha Świętego dla Rafała, we wszystkich intencjach Anny, o uwolnienie spod wpływu szatana, diabły, Bogumiły i Piotra, o błogosławieństwo Boże, wszystkie potrzebne łaski dla darczyńców i wspierających kanał i Radio Niepokalana FM i o otwarcie serc nowych ofiarodawców. Modli się Marlena za siebie, za żonę Martę, modli się Sławek, o rozeznanie drogi życiowej dla Jana i Szymona we wszystkich intencjach Anny. Jezus przeżywa lęk. Pamiętajmy, że to, co pochodzi z zewnątrz i to, co pochodzi z wnętrza, emocje, lęk, gniew, nie jest moralnie złe. Dopiero nasza decyzja o poddaniu się tym rzeczom, które są niedobre bądź które prowadzą do zła, dopiero się żywienie tych emocji kleczy nas duchowo. Czasami potrafimy się napędzać w tych negatywnych emocjach zawiścią, zazdrością, żywiąc je, kaleczy siebie i innych. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Biczowanie. O rozeznanie drogi życiowej dla Jana i Szymona, za syna i męża, o potrzebne łaski. O Boże błogosławieństwo na ten dzień, modli się Magdalena.
o dzień pełen radości Bożej dla prowadzącego Roberta. Proszę Pana Boga o uwolnienie od wszelkiego zła i jego ochronę. Modli się Barbara o prowadzenie Ducha Świętego dla Pawła, o dobrego, wierzącego męża dla Marty i o dar jej i dar potomstwa dla niej. W tej tajemnicy, tą tajemnicą módlmy się o to, abyśmy w naszym cierpieniu potrafili patrzeć na Jezusa skatowanego. To chyba jest może oprócz śmierci najstraszniejsza chwila w czasie męki Pana Jezusa. I patrzmy na bezmiar miłości do nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Po Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Ja modlę się za wszystkich, których skrzywdziłem w tej tajemnicy cierniem koronowania, za wszystkich, których mam w sercu i za wszystkich, za których odpowiadam. O potrzebne łaski dla mojej rodziny, dziękczynnie za łaski doświadczone na różne sposoby przez ostatnie lata. Boże Wszechmogący, spraw, abyśmy nie utracili nadziei, modli się Wiesława, o dar nieba dla rodziców i teścia, o wszystkich zmarłych z mojej rodziny i bliskich, dla dusz czyśćcowych. Proszę łaskę bezbolesnego i sprawnie przeprowadzonego zabiegu. Krwi Chrystusa okryj nas wszystkich tu modlących się, naszych bliskich, i uczyń nas niewidzialnymi dla zła. Módlmy się o to, abyśmy cierpieli w milczeniu, jeśli potrafimy to zrobić, bo dołączając nasze cierpienie do cierpienia Jezusowego,
takie właśnie milczące cierpienie jest Bogu bardziej miłe, ponieważ zbliża nas do Jezusowego serca. Każdy sposób panowania nad swoim wnętrzem, nad człowiekiem wewnętrznym, poprzez człowieka wewnętrznego, nad człowiekiem zewnętrznym, nad naszą biologicznością, nad naszą emocjonalnością, każde takie zwycięstwo przybliża nas do Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica Drogi Krzyżowej. O pomyślne załatwienie sprawy urzędowej, Maryjo, prowadź, módl się Małgorzata, za męża i dzieci. O miłość i zgodę w rodzinie modli się Katarzyna. Za moich dobroczyńców, za wszystkich, za których powinnam się modlić, za się sąsiadów i przyjaciół. Za wszystkich, którzy mi źle życzą, modli się Marlena. O potrzebne łaski dla prowadzącego, Pana Roberta. Dziękuję za Pana pracę. Bóg zapłać. Ja modlę się w tej tajemnicy za podopiecznych poradni o nawrócenie mojej mamę, nawrócenie Janusza, za Marcina. Tajemnica Drogi Krzyżowej, Droga Krzyżowa. Każdy z nas ma Drogę Krzyżową na własną miarę. Abyśmy, dźwigając swój krzyż, szli za Jezusem, abyśmy, modląc się za o to, żeby Pan zabrał wszystkie nasze ciężary, które nie są konsekwencją naszych grzechów, a i dał nam łaskę pragnienia zadośćuczynienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas do pokuszenia, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Proszę o modlitwę, o uwolnienie od szatana i nałogu. Bóg zapłać, modli się Seweryn, upokój w Polsce, na świecie, za wstawiennictwo ojców Achillesa i Hermana. Dziękczynię za moją rodzinę, modli się Anita, o łaskę uzdrowienia Aleksandry i Angeliki, za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli. Dziękczynię za możliwość wspólnej modlitwy różańcowej i o błogosławieństwo Boże i wszystkie potrzebne łaski dla prowadzącego, jego rodziny i współpracowników, za Martę, Alberta i Kasię. Jezus na krzyżu, mimo potwornego cierpienia, troszczy się, matce daje sposób utrzymania, oddając ją świętemu Janowi, apostołowi, pod opiekę. I to jest niewyobrażalne, że on w takiej sytuacji dalej myśli o ludziach. Mówi się o to, abyśmy my na własną miarę też dosięgali, abyśmy starali się maksymalnie, jak to dla nas jest możliwe, troszczyć się o innych ludzi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my
Odpuszczamy naszym winowajcom, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza chwalebna. Za wszystkich uczestników rekolekcji Reo w parafii Najczystszego Serca Maryi, aby szli i owoc przynosili, o ratunek dla małżeństwa Karoliny i Przemka w intencjach Matki Przenajświętszej, za nieprzyjaciół osoby nieżyczliwe, krzywdzące, rzucające klątwy. Jezu, Ty się tym zajmij, modli się Dorota, za Martę, Alberta i Kasię, dziękczynnie za modlitwę różańcową. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezus leżał w grobie 3 dni. Czasami nam zdarza się być w cierpieniu dłużej. Módlmy się w tej radości zmartwychwstania za wszystkich, którzy są na granicy wytrzymałości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie. Ja módlę się za wszystkich, którzy wspierają nas modlitwą, postem i ofiarowaniem cierpienia oraz za wszystkich, którzy wspierają nas jałmużną, szczególnie za Macieja, za Radka, za Rafała. O uzdrowienie choroby alkoholowej oraz dużego bólu lewej nogi Ireneusza modli się Edyta, za bezdomnych, głodnych, upokarzanych, za obrońców Trybunału Konstytucyjnego, o zmianę rządu na patriotyczny, za pana Roberta, za Radio Niepokalana FM, dziękczyni z prośbą o opiekę Matki Bożej, za tę grupę, dziękuję Emilia. Wszystkich uczestników rekolekcji Reo w parafii Najczystszego Serca Maryi, za księdza Adama. Tajemnica w niebo wzięcia. Jezus nie zostawia nas samych. Jezus robi wszystko, żeby przymnożyć nam wiarę, tak jak przymnożył wiarę Jego uczniom. Niech ta świadomość, że mamy miejsce swoje w niebie, prowadzi nas do życia takiego, jakie się Bogu podoba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica trzecia, chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Ja modlę się za wszystkich, którzy są zniewoleni, uzależnieni, opętani, za okultystów, artystów, intelektualistów, za ludzi bezdomnych i za wszystkich, z którymi kiedykolwiek współpracowałem. Za ojczyznę, dusze w czyściu cierpiące, za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli, za moich podopiecznych, rodziców, współpracowników i przełożonych, za Kamilę, niech jej Bóg błogosławi i ją uzdrawia. W intencji dziękczyny jest zatrzymane łaski, modli się Daniel o pokój i błogosławieństwo. Modli się Krzysztof. Boże, wyrzekam się szatana, wszystkich jego spraw i uczucia, chcę jedynie Ciebie i Twojego ducha. Chrzest dla Marka, dziękczynnie, za budzący się dzień, za ojczyznę, duszę w czyściu cierpiące, za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli. Boże, odrzucam grzech, a przyjmuję Twoje łaski. Za mnie, za moje dzieci i Wasze rodziny, za osoby chore i ludzi z długami. Tajemnica zesłania Ducha Świętego. Prośmy Ducha Świętego o prowadzenie, umocnienie w naszym codziennym życiu. Módlmy się do Niego codziennie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Otrwanie własne, a nie uleganie pokusom za papierosa i lekarzy, za posługujących osoby starsze, za moją córkę, modli się Agata, dziękczynie za ten kanał i prowadzącego pana Roberta. W waszych intencjach za Edytę, uzdrowienie tarczycy i wzroku. Szczęść Boże. Dziękujemy za nasze rodziny, za dzieci pod twym płaszczem, Maryjo. Niepokalana, ukryj ich zawsze. To tatua, Maryjo, chroni, Jezu, ufamy Tobie, zwyciężaj. O Boże, błogosławieństwo dla Polski, nawrócenie Polaków. Za naszego niezwyciężonego pana Roberta, jego bliskich, współpracowników o siły i ochronę pod twym płaszczem, niepokalana, za papieża. Ja modlę się za wszystkich zmarłych z mojej rodziny, aby tak jak Maria dostąpili łaski nieba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, za naszych zmarłych i tych, których zapomniano, modli się Jola. Za zmarłych Witolda, Krystynę, Dorotę i Kazimierza. Za wszystkich potrzebujących modlitwy, o wszelkie łaski dla Andrzeja, Marzeny, ich córek Kamili, Mileny, Olgi i Faustyny, Maryjo. Opiekuj się nimi dziękczynnie za kubek kawy z Jezusem. O błogosławieństwo na dzisiejszy dzień dla mojej rodziny, wszystkich tu modlących się. Za córkę Amelkę, o Boże, błogosławieństwo dla niej, opiekę Maryi nad nią, za Radio Niepokalana FM, za Pana Roberta. Ja modlę się za wszystkich, którzy kiedykolwiek modli się na tym różańcu, za wszystkich zmarłych z mojej rodziny. Abyśmy pamiętali, że Maryja jest Królową, która może nas doprowadzić do Jezusa, bo On wysłuchuje wszystkich próśb Królowej. I żebyśmy pamiętali, że ona jest Matką najlepszą dla nas. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za tych, którzy potrzebują tej modlitwy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Za dusze czyśćcowe. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus, święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz na nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie
Niech uciekają zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Niech na cały ten dzień błogosławi nas Ojciec, Syn i Duch Święty. Zapraszam na Ewangeliarz, który będzie za

Czwartek, 15 października 2026 roku. Czwartek, 28 tygodnia zwykłego. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie, a Jego krew odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem

Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak przeze mnie. Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w prawie. Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. Zatem dajecie świadectwo i przetakujecie uczniom waszych ojców, uczynkom waszych ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też powiedziała mądrość Boża. Poślę do nich proroków i apostołów, a niektórych z nich zabiją i prześladować będą. Tak na to plemię spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak mówię wam, zażąda się zdania z niej sprawy od tego plemienia. Biada wam uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy chcieli wejść. Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na niego i wypytywać go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby go pochwycić na jakimś słowie. Komentarz ojca Macieja Sierżputowskiego. Oni czyhali. Niezwykle porusza mnie to sformułowanie, bo nie chodzi czasem właśnie o to. Tak, oni czyhali, żeby zdobyć dowody przeciw Jezusowi, żeby móc go oskarżyć, wykorzystać przeciw niemu. Jednak tak czyhając, jednocześnie przysłuchiwali się uważnie jego słowom. Czyhać na słowo Jezusa, o tak, to powinien być styl życia każdego chrześcijanina. Czyhać na słowo, na każde słowo, na słowo dla mnie. Czyhać, żeby pochwycić Jezusa na słowie. Czyhać, żeby uchwycić Jego słowo tak, aby pozostało, zapadło głęboko, zapuściło korzenie i przemieniało życie. Komentarz ojca Macieja Sierżputowskiego z platformy Mateusz.pl. W liście do Efezjan święty Paweł daje przykład tego, że słowo czasami nie jest w stanie wyrazić doświadczenia. Święty Paweł doświadczył, był w czwartym niebie, cokolwiek to znaczy, ale miał nadmiar łaski i wlanej wiedzy. Język, którego używał, wręcz rozpadał się przy próbach zawarcia tego wszystkiego, co święty Paweł widział i wiedział. Te zdania powielokroć złożone, te, gdzie mamy od orzeczenia do podmiotu kilkadziesiąt słów, to wszystko pokazuje, jak rzeczywistość Boża odbiega od naszej. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy się nawrócili, bo chce słuchać naszej pieśni, nowej pieśni. Mamy mówić o Jego zbawieniu każdemu. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Również ludzie, którzy nie słyszeli o Chrystusie, ludzie, którzy wyznają inne religie, bez winy swojej, bo nie słyszeli o chrześcijaństwie albo mieli tak kulturowo jasno wyznaczoną drogę, że niemożnością byłoby z niej zejść. Ci wszyscy ludzie, o ile mają być zbawieni zostaną przez Jezusa, dlatego że Bóg Ojciec zostawił w naszych sercach objawienie adamowe, to znaczy takie pierwotne objawienie, które na przykład rodzi prawo naturalne. Módlmy się za wszystkich tych, którzy nie mieli takiego szczęścia jak my i którzy którzy mają trudniej. Choć na nas ciąży większe niebezpieczeństwo, większa odpowiedzialność. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Błogosławieństwo na cały

0: I tak jak nigdy od dawien dawna nie miałem nic wspólnego z Bogiem, popatrzałem w niebo i powiedziałem: Panie Boże, jak Ty chcesz, żebym jednak żył, to weź coś zrób. No jak tutaj i teraz mówię o tym, to wszystko tak się działo i po prostu po tamtym zdaniu nic nie pamiętam. Obudziłem się o 6 nad ranem, wszystko było, rękaw podwinięty, nóż, flaszka niezakręcona, wszystko porozwalane, po prostu po tym zdaniem jakby mnie anioł stróż walnął mocno w łeb i straciłem po prostu świadomość i przytomność.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Siedem lat temu miałem 20 lat. Byłem już uzależniony od alkoholu, papierosów. Szczególnie uzależniony już dużo od marihuany. Też zniewolony przez gry komputerowe i dużo czasu nad tym spędzałem. Po prostu moje życie było takie puste, tak? Nie było w niczym. Pieniądze wszystkie, jakie zarabiałem, to szły w używki i tak w kółko to trwało. Praca, różna praca, jako mechanik na budowie, na linii produkcyjnej, też hazard i buchmakerka. No, sytuacja, w jakiej się znalazłem w wieku 22 lat, poznałem kobietę, z którą nawiązałem głębszą relację. Ona była dosyć nieszczęśliwa w małżeństwie i też jakoś chciała być ze mną, ja z nią. Nawiązaliśmy, był romans, potem doszliśmy do wniosku, że jednak to skończymy, potem jednak, że jednak nie, że coś do siebie za bardzo czujemy. Ona po prostu, nic mi nie mówiąc, podejrzewała, że jest w ciąży, sprawdziła coś, to trzeba szukać po internetach na komputerze swojego męża i on zobaczył, że ona coś tego szuka, więc prawda wyszła na jaw. Byli w separacji 2 miesiące, to było na wakacjach. Po wakacjach jednak doszliśmy do wniosku, że ja będę z nią mieszkał, zamieszkałem z nią. No i było w sumie fajnie przez 2 miesiące. Potem zaczęły się trochę problemy i zaczęły się trochę kłótnie. Wrzuty też do mnie, że po co jednak to zrobiliśmy, że jakaś tam gdzieś jej smutek, strata, że zostawiła tak, że tak to się potoczyło. No ja w sumie trochę tak pozwoliłem jej prowadzić w tym związku. No była też ona była 14 lat ode mnie starsza. Myślałem, że jest dojrzałą kobietą, wie czego chce. A ja wcześniej nie miałem dziewczyny i też jakoś tak mocno się kierowałem tym, co ona będzie podejmować, jakie będzie decyzje. No kłótnie się zaczęły robić coraz bardziej. Gdzieś w marcu podjąłem decyzję, że muszę ją zostawić i przemyśleć, co z tego będzie dalej. No już się spakowałem, czekałem na nią, aż wróci z pracy. Zacząłem się żegnać, ona mi powiedziała, że jest w ciąży. I teraz sprawdziła to na pewno, więc skoro tak, to no, zostawiłem torbę, poszedłem się oczywiście dobrze upić i przemyśleć na drugi dzień, co dalej robić. I doszedłem do wniosku, że skoro tak, to może to wszystko się zmieni. Tak? Jeżeli będzie dziecko, to się jakoś poukłada. No niestety nie poukładało się i z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej. Sytuacja była nie do opanowania w pewnych momentach. Dużo tego wszystkiego, tych awantur też przez to ja uciekałem. Bardziej właśnie wtedy się rozwijał ten hazard, ten buchmakerka. Już nie chodziłem do pracy, tylko po prostu po kłótni gdzieś tam robiłem swoje. Cały czas gdzieś marihuana po kątach. I w pewnym momencie też już doszłem do takiego wniosku, że mam już tego dosyć i że ani nie chcę wracać w sumie gdzieś do rodziców, nie chcę gdzieś wracać na wioskę gdzieś, nie chcę po prostu nic już próbować, nie chcę z nią też żyć i miałem myśli samobójcze. W sumie byłem przygotowany do tego, napisałem list już pożegnalny, czekałem tylko na dobrą okazję. Ten list już odnosiłem w kurce, była jesień, tak się zbliżało. No i w sumie była tam jedna awantura, poszedłem sobie tam do swojego ulubionego pubu, tam trochę sobie wypiłem, popaliłem, pograłem sobie na maszynach i gdzieś mówię, że to nie ma sensu. Poszedłem w nocy gdzieś koło drugiej do parku, wiedziałem, że tutaj mnie nikt nie znajdzie, jak sobie podetnę żyły, to do szóstej na pewno już będzie po zawodach. Ale nie byłem też w takim stanie, że bym nic nie pamiętał, że bym tak miałem świadomość tego, co robię. No i taki już przygotowany w sumie, leżę, wszystko tam jest, rękaw podwinięty, nóż jest w drugiej ręce i tak sobie tylko myślę, co nie, no tak ona mnie nie chce, tam nie mam co wracać, nie do rodziców, nie zrozumieją mnie, gdzieś indziej też mi się nie chce wracać, znowu próbować coś na nowo, też gdzieś jakieś doświadczenia z dzieciństwa, przeżyłem śmierć matki, jak miałem 14 lat i to wszystko było takie dla mnie ciężkie, ale tak sobie też myślę, kurde, jak ja się zabiję, to nie zobaczę następnego finału Ligi Mistrzów, a jestem pasjonatem właśnie piłki nożnej. Potem sobie tak dalej myślę, nie zobaczę następnego wyścigu Formuły 1, a wtedy jeszcze Kubica jeździł, też się zaszczepiłem na to. No i w ostatniej chwili sobie przypomniałem, że właśnie w zimę, w sumie na nowy rok w lutym, będzie Kamil Stoch skakał na nartach w Soczi, co nie? A na pewno wierzyłem w to głęboko, że zdobędzie złote medale. Mówię, kurde, no takie emocje. I tak jak nigdy od dawna nie miałem nic wspólnego z Bogiem, popatrzałem w niebo i powiedziałem, Panie Boże, jak Ty chcesz, żebym jednak żył, to weź coś zrób. No jak tutaj i teraz mówię o tym, to wszystko tak się działo i po prostu po tamtym zdaniu nic nie pamiętam. Obudziłem się o 6 nad ranem, wszystko było, rękaw podwinięty, nóż, flaszka niezakręcona, wszystko porozwalane, po prostu po tym zdaniem jakby mnie anioł stróż walnął mocno w łeb i straciłem po prostu świadomość i przytomność. Ogarnąłem się, poszedłem się wyspać, pomyślałem, co ja robię, co nie, jeszcze jakoś wytrzymam. Narodzi się dziecko i będzie lepiej. Jakoś jeszcze 2 miesiące, w listopadzie był termin, także się uda. No, wytrzymałem to, narodziło się dziecko Kinga, która ma teraz 2 lata. I w sumie tak, pierwsze 2-3 tygodnie było super. Potem przed świętami już zaczęła bardzo matka mojej kobiety przychodzić do nas. Ona też była dużo starsza, ponad 80 lat kobieta i zaczęła wszystko ustawiać jeszcze w tym naszym niepoukładanym życiu. No po prostu dochodziło do takiego, że ja budziłem się z rana i chciałem uciekać po prostu z domu praktycznie codziennie. Czasem były dni, że faktycznie była dobra atmosfera i gdzieś jeszcze tam była ta miłość i do tej kobiety. No i tak w sumie mijały kolejne dni w takiej właśnie atmosferze, gdzie spędziłem z nimi święta Bożego Narodzenia. Po prostu jak gdzieś pamiętam Bożego Narodzenia, święta ze swoją rodziną, to był taki wesoły czas. Tamten czas z nimi to po prostu była stypa. Tak zdołowany byłem, pojechałem. Pomyślałem sobie, że jeżeli tak się wszystko układa i nie dogadamy się, to może spróbuję trochę pokazać, że no jeżeli się nie dogadamy, to ja ją naprawdę zostawię i pomyślałem tak, że pojadę na chwilę do ojca, niech ona zobaczy, że ją naprawdę zostawię. Pojechałem na 3 dni tutaj do Warszawy do ojca. Tak za dużo nie mówiłem, co tam u mnie głęboko słychać, jakie mam problemy, po prostu tak w odwiedziny. Wróciłem za 3 dni i naprawdę gdzieś tam zrozumiała to, że jednak chcę, żebym był. No ale zrozumiałem to tylko na kolejne 3 dni, potem znowu wszystkie były awantury. Potem zaczął się nowy rok i tak kolejne dni mijały gdzieś w jednym takiej awanturze popołudniowej, gdy miałem iść na drugą zmianę do pracy. Ona coś zaczęła się tam po kłótni pakować i że ona wszystko zabiera, ja mam zostać z dzieckiem i ona sobie idzie i ma to wszystko w nosie, co nie, nic ją nie obchodzi. Mówię, ale kobieta, ja muszę iść do pracy, musisz zostać, co nie? I musiałem zablokować jej drzwi, bo nie mogła w tej chwili wyjść, ani gdzie nie musiała tak naprawdę wychodzić, bo była na zwolnieniu, nie musiała iść ona do pracy. No więc podjęła decyzję, że ona będzie skakać przez okno z 3. piętra, więc wyszła na taras, musiałem za nią przez 2 okna skakać i ściągać ją z tego tarasu, naprawdę się wtedy zdenerwowałem. No przeszło jej trochę, musiałem tam trochę szarpnąć, żeby zrozumiała, że musi teraz zostać. No i tam poszedłem do roboty, kolejnego dnia wróciłem i tak w sumie, nie wiem, gdzieś była połowa stycznia, wstaję raz z rana, wychodzę na klatkę na papierosa, palę papierosa i tak sobie myślę, kurde Sławek, jesteś w jakimś związku, masz kobietę, żyjesz z nią 2 lata, ale ty nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, co się stanie za tydzień, co się stanie za miesiąc, co się stanie za 3 miesiące. Nie wiesz, czy ona któregoś dnia nie stanie w nocy, nie podarznie ci gadło, czy po którejś bójce ty nie zrobisz jej krzywdy. To wszystko na to jeszcze patrzy dziecko. No po prostu jest tak niestabilne to, że nie można po prostu z tym nic nie zrobić. Pomyślałem, że naprawdę muszę gdzieś zostawić ją na dłuższy czas, odstawić te wszystkie używki i gdzieś tam znaleźć jakiś spokój i zastanowić się, co ja mam dalej robić, bo sytuacja, w której jest, po prostu jest nie do wytrzymania. No tam w sumie różne miałem pomysły. Nawet miałem jeden pomysł, żeby wziąć kilka kurtek zimowych, namiot i pójść do lasu, po prostu się odizolować od tego wszystkiego. Ale też pomyślałem, że w sumie mógłbym tam pojechać do rodziców, do Warszawy i jakoś tam może znajdę. Wiedziałem, z czym to się też jakoś będzie wiązać, bo rodzice są mocno przy Panu Bogu i wiem, że tam pewnie będzie temat modlitwy i tak dalej. Ale myślę, że jestem w takiej sytuacji, że w sumie może to będzie jakieś rozwiązanie, może to będzie gdzieś jakieś wyjście. Też podczas tego okresu, gdy ja żyłem z tą kobietą, mój kontakt z ojcem był minimalny. Praktycznie żeśmy podczas tych 2 lat 3 razy tylko rozmawiali przez telefon. I on doszedł do takiego wniosku, że no, skoro ja błądzę, to nie będzie ze mną rozmawiał, no bo to za duży jestem chłop, żeby mi coś przegadał. I podjął razem z moją macochą, byłą drugą mamą, modlitwę różańca rodziców za dzieci i też jeszcze omawiali litanie do krwi Chrystusa, kończąc wybaw Sławka. I cały czas ten właśnie okres się modlili gdzieś właśnie do Pana Boga, żeby właśnie gdzieś poruszył moje serce, żebym zmienił swoje zachowanie. Zadzwoniłem do ojca, że właśnie, że potrzebuję takiego czasu. Za godzinę dzwonił, że mogę przyjechać, zamówił mi bilet. Dosłownie w ten sam dzień chyba wieczorem pojechałem do Warszawy. Powiedziałem o wszystkim i tak pierwsze, co mi powiedzieli, no to chyba może najpierw co zrobimy, to pójdziesz do spowiedzi. No w sumie tak, przygotowałem się tam jakoś prowizorycznie, jakimś rachunkiem sumienia, poszedłem do spowiedzi i tam gdzieś 3 razy dotknął mnie Pan Bóg, bo gdzieś, no wiedziałem, że jest tam ksiądz, tak mi się wydawało, zwykle tylko spowiednik, który coś tam gdzieś wysłucha, ale no chciałem stanąć tak wprawdzie też nie tylko przed Bogiem, ale też przed sobą. Naprawdę wyznałem swoje grzechy z tych wielu, wielu lat. Te wszystkie grzechy, no było tego mnóstwo. I gdy tam ksiądz mnie tam ponauczał i zaczął rozgrzeszać, tak gdzieś poczułem takie jakieś mocne ciepło. Wróciłem do ławki i no po prostu całą podkoszulę, t-shirt miałem cały spocony, i plecy, i klatkę z przodu. Rozumiem, co się stało, co nie, przecież to jest jakieś nienormalne gdzieś. Tam znam się na biologii, wiem, że to nie jest normalne jakieś zachowanie człowieka. Ale tak zrozumiałem, że po prostu było tyle tego syfu i tam naprawdę nie był ksiądz, tylko też był, ale tam był Jezus ze swoim miłosiernym sercem i on zabrał ten wszystkich właśnie, te wszystkie bałagan i no przez to aż tak po prostu takie było, tak się spłuciłem. Potem jeszcze akurat po tym przybyła taka modlitwa wstawiennicza, na której też zostałem i naprawdę popłakałem się tak chyba z radości z tego, co zrobiłem. I minęły kolejne tam 2-3 dni, gdzie poczułem naprawdę świeżość taką w duchu, że naprawdę czułem, że naprawdę jestem teraz przygotowany na to, żeby zacząć myśleć nad tym sprawą, w jakim z dzieckiem, z tą kobietą, jakie mam decyzje podjąć. No długo nie miałem tak za bardzo tego czasu, bo jak w uspowiedzi byłem w niedzielę, to we wtorek zadzwoniła policja do mamy, najpierw do znajomej, gdzie był ojciec zameldowany, potem tam na numer do tej mamy. No powiedzieli, że mnie tu nie ma, że ja to jestem we Wrocławiu. A jak my wróciliśmy z ojcem z pracy, no to przekazała nam tą informację i my tak pomyśleliśmy z ojcem, skoro żeśmy załatwili już jedną taką sprawę, to może też weźmiemy to na klatę, jak się tak zobaczymy, o co im chodzi. Zadzwoniliśmy, że faktycznie za 2 dni przyjadę, możemy się umówić. I umówiliśmy się w czwartek na 18. Ojciec własny mnie zawiózł tam na komisariat. Wzięli dowód, no i w ciągu minuty skuli i zamknęli. Podając tylko, że tam artykuł jakiś 247 i w ciągu 48 godzin dowie się pan więcej. No tą pierwszą noc w trzeźwiałce na Alejach Ujazdowskich po prostu to jeszcze jakby do mnie nie dochodziło, co się stało. Dopiero gdy przewieźli mnie w piątek na areszt śledczy Grochów i tam, gdzie trafiłem do celi przejściowej, tak powoli zaczynało do mnie dochodzić. Tam usłyszałem też, że miałem kiedyś zawiasy za posiadanie marihuany i one po prostu zostały tam złamane i teraz mam do odsiadki ten rok. I zaczęło do mnie dochodzić to i też takie dwa wieczorem, gdy już wszyscy tam zasnęli, też takie dwa głosy gdzieś zły mi podpowiadał: zobacz Sławek, co zrobiłeś. Poszłeś do swojego Boga i zostawiłeś to w sumie piękne życie, gdzieś te używki, gdzieś tą radość, gdzieś tą wolność, kobietę, dom i teraz masz swojego Boga, a żyjesz w prawdzie i w więzieniu. Ale gdzieś w środku też jakoś taki gdzieś głos, że naprawdę, że Pan Bóg jest tu ze mną i jeżeli ja chcę, to On mi pomoże. I takie też miałem naprawdę ciężką noc, bo nie mogłem nawet zasnąć i gdzieś w jednej chwili byłem taki wściekły za to wszystko, co się stało, że chciałem zejść z tego łóżka i wszystko porozwalać, pobić i jak tylko można wyładować energię. Ale z drugiej strony w ogóle byłem tak zmęczony tym wszystkim, że nie miałem w ogóle siły zejść z tego łóżka. No i chciałem po prostu tylko zasnąć, ale to wszystko w głowie już tak się narobiło w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni. Ta cała sytuacja właśnie z tą kobietą, że już czułem, że dostaję, tak się mówi, takiej żółtej gorączki tam, że człowiek tak właśnie jest taki bardzo, bardzo poddenerwowany. I tak pomyślałem, skoro poszedłem do spowiedzi i Pan Bóg coś zrobił takiego mocnego, że poczułem się lepiej, to może On chociaż sprawi, żebym zasnął, co nie? No niewiele chcę, ale ja też nie umiem się modlić, nie? Pamiętam, tam kiedyś modliliśmy się na różańcu, to przypomniałem sobie, zacząłem na palcach sobie odmawiać tam tajemnicę chwalebną pierwszą. W tej intencji, żebym, Panie Boże, chociaż żebym mógł zasnąć, bo po prostu nikt mi teraz tu nie pomoże, chyba tylko Ty. Zacząłem, odmówiłem jedną, zacząłem drugą dziesiątkę. Więcej nie pamiętam, zasnąłem. Budziłem się z rana. Tak myślę, kurde, co się stało? Nagle zasnąłem, aha, czekaj, co ja robiłem? Zacząłem odmawiać różaniec, tak? I tak, to wszystko, to parę zdrowasiek i tak po prostu zasnąłem. Też taki się poczułem jakiś jakby silniejszy, że jest kolejny dzień i tak, że mogę wziąć tą sytuację na klatę i jakoś sobie dam radę, ale też zrozumiałem, że naprawdę Pan Bóg jest tu ze mną i to, co zrobiłem, to jest dobre. I On mi tu pomoże, jeżeli tylko ja będę chciał, jeżeli będę po prostu z Nim rozmawiał takim, jak z przyjacielem, tak po prostu od serca, takie proste sprawy z Nim załatwił, bez skomplikowanych rzeczy. No właśnie, chociaż to, Panie Boże, pomóż mi zasnąć, tak? I On to zrobi, że ja w to będę wierzył. No i siedziałem 79 dni w więzieniu i przez ten czas rozwijał się właśnie ta moja relacja z Bogiem gdzieś, gdzie ja naprawdę się tam nie umiałem jakoś modlić, tylko po prostu wieczorem po prostu modlitwę odmawiałem i tak z serca prosiłem o to, żeby kolejny dzień był dobry, żeby opiekował się Pan Bóg, bo w sumie jestem z kryminalistami, a nigdy nie miałem nic z tym wspólnego, no i różnie może być. No i było tak, że faktycznie do jakich ludzi nie poszedłem, to zawsze było dobrze i to różnie byli ludzie. Jeden był koks straszny i tam mnie nawet nim straszyli, jak poszedłem z nim na celę. A po trzech dniach żeśmy razem się modlili do Jana Pawła II. Po prostu Bóg mu jego serce tak zmienił, że był potem, dał mi różaniec. No, sytuacje były różne gdzieś, jak byłem wcześniej na celi czteroosobowej, zaraz po przyjeździe, to no, nie miałem nic. I ten jakby tam szef celi przez cały okres, gdy siedziałem tam z nim, wszystko mi dawał, tak, jedzenie, papierosy, czekolady, przez cały okres. Po prostu nie musiał, ale mi to dawał po prostu. No chcesz, Sławek, bierz, chcesz to bierz, chcesz zapalić, to bierz. Też gdzieś taka sytuacja potem się rozwinęła, że zadzwoniłem z więzienia do tej swojej kobiety i powiedziałem jej, że jestem w więzieniu właśnie, że no nie mogę na razie jej pomóc, nie wiem wtedy, kiedy wyjdę, bo podczas tego pobytu złożyłem podanie o dozór elektroniczny na taką obrożę, żeby wyjść. Nie wiedziałem, jak to się rozkończy, czy mnie wypuszczą, czy nie wypuszczą. No ona wyśmiała mnie przez telefon, powiedziała, że pewnie siedzę sobie gdzieś tam w kasynie podpity, spalony w Warszawie i ja se robię. No wkurzyłem się strasznie, rzuciłem tą słuchawką, dostałem małe upomnienie od pana który pracuje w więzieniu, tak powiem. I wróciłem do celi i byłem naprawdę taki zły, taki wkurzony. I gdzieś ta radość, gdzieś ten spokój od Boga, który zawsze był mu naprawdę w tej celi. Tam było, ja to pamiętam te dni jako gdzieś tam rekolekcje takie wakacyjno-wypoczynkowe, przemyśleniowe. Nie byłem także w więzieniu, miałem tam strasznie źle. To był naprawdę dobry okres, który miło wspominam. Ale właśnie wracając do tej sytuacji, no straszną taką złość i tak pomyślałem sobie, kurde, no nie chcę tego, tak? Nagle usłyszałem hasło na korytarzu, że nasza grupa idzie na spacer. Mówię, aha, no to teraz pójdę na spacer. Gdzieś taki jakiś wewnętrzny coś wpadło mi do głowy, że gdzieś, nie wiem skąd, gdzieś jakiś z Pisma Świętego cytat, że Jezus mówił, kto się przyzna do mnie, to ja się przyznam do niego przed moim ojcem. I tak gdzieś wpadło, muszę coś zrobić takiego, żeby naprawdę dać taki gdzieś znak Bogu, że naprawdę On jest ze mną, że przyznać się do Niego. Miałem już ten różaniec i gdy wyszliśmy na spacer, pomyślałem, no zacznę odmawiać, ale stanę tak, jak wejdziemy na spacerniak, po prostu patrzę się w niebo, wyciągnę różaniec, zrobię znak krzyża wyraźnie i zacznę się modlić. Ale od razu gdzieś zły duch z drugiej strony podleciał, bo co ty zrobisz? Przecież oni jesteś w więzieniu, 20 koło ciebie i no i gdzieś z 80 okiem patrz na tych spacerem. Przecież jak ty to zrobisz, to zamiast godziny modlitwy, to będziesz tutaj miał godzinę różnych komentarzy i tak dalej, dyskusji i tak dalej. Ale gdzieś z drugiej strony przecież przyszedł znowu jakiś gdzieś pomysł tak od Ducha Świętego, że Pan Bóg, jeżeli mnie ochroni, On coś zrobi takiego, jeżeli ja chcę się modlić do Niego, to On tak zrobi, że będę mógł się pomodlić. No i faktycznie tak zrobiłem, stanąłem, żeśmy tylko weszli, wyciągnąłem różaniec, popatrzyłem się w niebo, przeżegnałem się i zacząłem się modlić, odmawiać sobie różaniec. No, zorientowałem się tak, rozglądam się, nikt nic nie widział. Nagle po prostu Pan Bóg tym wszystkim ludziom, nie wiem, pozasłaniał oczy, dał im coś innego do robienia, że oni, nikt nic się nie zorientował, że ja się modlę i nawet mi nie przeszkadzali. Naprawdę bardzo długo się modliłem w tej intencji właśnie, że takiej, żeby gdzieś ta radość wróciła, że ten pokój Pana Boga i też właśnie, żeby zaopiekował się tą sytuacją z tą kobietą i dzieckiem. Wróciłem do celi i tak poczułem, no jest, już jest sprawa załatwiona. Po prostu, jeżeli z serca się pomodliłem, już poczułem tą radość, jakby wszystko to, co mnie trapiło, oddałem Panu Bogu i On się już tym zajął. Także w tym właśnie okresie no, Pan Bóg dotknął mnie i pokazał mi, że naprawdę nie trzeba być, nie wiem jak, w wspólnotach. Można być, zrobić mały kroczek po prostu, nawrócić się, zmienić, pójść do spowiedzi po różnych grzechach. Mówię, no ja złamałem cały dekalog, wszystkie możliwe rzeczy źle zrobiłem, a po 5 dniach Pan Bóg dzięki pomodlitwie mojej już wynagradzał mi to i pomagał mi w tym życiu. No, po dzień dzisiejszy trwam na tej drodze i gdzieś tam formuję się w Warszawie w wesołej wspólnocie Szymon Nef. Mam formację 1830, fraternie misyjne i cały czas słucham Jego głosu, gdzieś staram się. Oczywiście to nie jest łatwe i zawsze jest ta walka dobra ze złem. Ale teraz wiem, że w trudnych chwilach nie muszę uciekać w używki i inne rzeczy, tylko mogę naprawdę zawierzyć Panu Bogu, mogę pójść do Niego, pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem i On mi pomoże. Czasem to też tak bywa, że po takiej modlitwie no, okaże się, że nie od razu dostanę, tylko na przykład coś się stanie takiego, że sytuacja będzie zła i będzie trudno, ale tak niestety jest, że jeżeli Bóg chce coś robić dobrego w nas, to czasami musi zburzyć coś, co złego jest w nas, także żeby postawić to dobro. Gdy z niego wyszedłem na tą właśnie dozór elektroniczny, taką obrożę, właśnie podjąłem decyzję, że ten dozór gdzieś musi być założony, gdzieś pod jakimś adresem i że będę resztę tej kary odbywał właśnie u rodziców w Warszawie. I no i przyłożyli, założyli mi gdzieś no chyba zacząłem powoli budować no, tak głębszą, coraz głębszą tą relację z Panem Bogiem. No też to troszeczkę było ograniczone, bo musiałem być od 7 rano do 7 wieczorem mogłem być poza domem, potem musiałem być już w ciągu tygodnia w domu, no i weekendy miałem tylko 4 godziny wolne tak na spacer i do kościoła od 10 do 14, gdzieś tam właśnie jakieś inne kroki jakoś nie wchodziły w grę. Ale pod koniec sierpnia, na początku września obroże mi zdjęto. No i tam właśnie wesołe jest taka wspólnota Szymon Neff, jest też formacja właśnie dla młodych 18-30 i był taki pierwszy weekend formacyjny pod nazwą Weekend na Start. On się odbywał w połowie października, z tego co pamiętam. No i tam właśnie Rice mówi, jedź, zobacz, zobaczysz, czy ci się to spodoba, co tam jest, co nie. No, przyjechałem tam, zameldowałem się z torbą, tam się dwie noce nocowało. Tam wszyscy się ludzie schodzą. No bo ja byłem, nikogo tam nie znałem, było tam 110, 120 może osób. I tak po całym tym weekendzie, jak przeżyłem, tak potem pomyślałem, wracając do domu, wow, ale super miejsce. W ogóle jak fajnie, że są tacy ludzie, że tyle, tak dużo jest takich ludzi właśnie w młodym wieku, którzy właśnie gdzieś chcą iść przez życie z Panem Bogiem i można porozmawiać na te tematy z nimi. Ale to też każdy z nich jest też normalny i każdy ma swoje gdzieś tam pasje i tak dalej, ale właśnie no, razem, wspólnie jest lepiej, poznaje się Boga i naprawdę byłem bardzo, bardzo zafascynowany. Powiedziałem sobie, że na każdy, jaki tylko będzie taki weekend, będę jeździł, jeżeli wszystko oczywiście pozwoli na to. I tak też zrobiłem. Potem miałem na początku taki kurs Alfa, który się kończył tam, no w połowie niego była formacja, taka wyjazd, na którym był chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym to jest jakby takie odnowienie troszeczkę chrztu naszego normalnego. No, proszenie tak chyba Pana Boga o wylanie darów, tak? Gdzie chcesz, klękasz, modlisz się. No i pamiętam, jak tam prowadząca siostra powiedziała: Sławek, o co chcesz prosić o Pana Boga? Tak? I właśnie to jest taki chrzest. No, powiedziałem, że chcę, aby Pan Jezus budował w moim sercu swoje królestwo. Dostałem tam słowo i po takim chrzcie w Duchu Świętym na początku nic się nie działo, ale potem z czasem właśnie przed Adwent tak zaczęło coś się dziać. Zacząłem głębiej patrzeć na swoje życie pod tym na przykład względem, że zauważyłem, że bardzo dużo czasu tracę na oglądanie sportu, że po prostu jest tego za dużo. Jak przychodził weekend, to w piątek 2 mecze, w sobotę 4 mecze, w niedzielę 4 mecze. Pozliczyłem ten czas, to jest, tam wychodzi tylko około 30 godzin dajmy. I tak pomyślałem, kurde, 30 godzin oglądam sport, a tylko na godzinę idę do kościoła. Trochę to nierówno jest, co nie? Kto jest wreszcie moim Bogiem? Sport czy właśnie Pan Bóg? I podjąłem decyzję taką, że będę trochę ograniczę sobie ten sport, że tam do 2-3 meczy w ciągu tygodnia. I to właśnie to się narodziło we mnie od środka, tak, gdzie zobaczyłem, że dziedzinę i właśnie to jest tak jakby, że Duch Święty pracuje we mnie i pokazuje mi, gdzie, w których momentach mogę, w których miejscach mogę się poprawić, gdzie jest jeszcze za mało Boga, za dużo mnie i moich gdzieś racji. Po tym chrzcie właśnie, po tym Adwencie, Święta Bożego Narodzenia, a po świętach Bożego Narodzenia właśnie tam w tej wspólnocie, w tej formacji były rekolekcje Jerycho i też na nie pojechałem. Były to rekolekcje sylwestrowe z tego względu, że zaczynały się chyba 28 grudnia, kończyły 3 stycznia i Sylwester się też tam spędza. No byłem też taki zaciekawiony, podekscytowany wreszcie, że fajnie znowu się zobaczę z tymi ludźmi i znowu coś będzie ciekawego. I też jakoś nie straszyło mnie to, że pewnie nie będzie alkoholu i wielkiej imprezy na Sylwestra. Tak właśnie chciałem. Jak tylko tam weszłem, po prostu wielka radość i poznawanie ludzi, i też różne nauczania i czasy takie też wolne na gry planszowe, gry w piłkę, do porozmawiania. Pewnie wszystko jest dla wszystkich i na wszystko jest czas. Ale myślę, że bardzo głównym elementem była właśnie ta noc sylwestrowa, w którą żeśmy się tam najpierw na sali bawili, tańczyli. Oczywiście bez alkoholu. I było dobrze i jakoś nie narzekałem. Ale przed północą, za 15:00, wszyscy żeśmy poszli do kaplicy i zaczął ksiądz odprawiać mszę. I w sumie Ewangelia się skończyła jakoś zaraz, jak północ wybiła. I żeśmy klaskali, wielbili Boga, śpiewali Alleluja. Na dworze przez szyby widzieliśmy fajerwerki i tak sobie przypomniałem, kurde, ja naprawdę tutaj jestem, teraz o północy, jestem pierwszy raz w życiu na Sylwestra trzeźwy i naprawdę chcę tutaj być. Stoję w kaplicy, śpiewam Alleluja, klaszczę w dłonie i gdyby mi teraz zadzwonił najlepszy kolega, przyjaciel, powiedział, słuchaj Sławek, mamy 10 gram jarania i alkoholu mnóstwo, przyjeżdżaj, to by mnie nie wyrwał. Nie wiem, jakie pieniądze musiałbym mieć. No nie, nie byłoby takiej rzeczy, która by mnie stamtąd zabrała. Naprawdę ja tam chciałem być i w ten sposób przeżywać nowy rok, wielbiąc Pana Boga za to, że jest nowy rok. Potem byśmy sobie składali życzenia, no i po prostu zauważyłem tak ogromną radość tam w tym na trzeźwo, że tak można przeżyć, że te wszystkie imprezy, które gdzieś przeżyłem pod dużym wpływem, gdzieś wielkie koncerty we Wrocławiu, dobrych zespołów i myślałem, że to jest radość, to wszystko, te wszystkie imprezy, te wszystkie koncerty to były takie bardzo, bardzo malutkie przy tym, co przy tej wielkiej radości, jaka była wtedy tam właśnie w tą sylwestrową noc w kaplicy.
1: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby być księdzem. Ja chciałem być żołnierzem zawodowym, chciałem wyjechać na misje pokojowe. To był jakiś taki mój plan. Rodzice się w ogóle nie spodziewali. Absolutnie przez głowę nie przeszło. Dla mnie kościół w Norwegii, kościół katolicki w Norwegii jest właśnie kościołem jednostki, nie? Nie kościołem statystyki. Oni byli tak zdziwieni tym, w jaki sposób Edward jest przyjęty. W ogóle, że ludzie go znają, że tu jest tak swojsko, że usatysfakcjonowany, szczęśliwy, pełen optymizmu. I jeszcze mógłbym kilka dodać. Kiedy z kimś rozmawiam i mnie pytają, słuchaj, a czemu Norwegia? Daleko, ciemno, sam, zimno, ludzi mało. Nie? No właściwie wszystkie argumenty są na nie. No a ja odpowiadam, nie wiem czemu, no ale tak, nie?
1: Szczęść Boże, witajcie w audycji Niebo Otwarte w Radiu Niepokalana. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Rafał Ochojski, kapłan Kościoła Katolickiego, misjonarz Świętej Rodziny, duszpasterz młodzieży, no i misjonarz właśnie, misjonarz pracujący od kilku lat, jeśli dobrze policzyłam, od 2019 roku w Norwegii. Proszę mnie poprawić i proszę do tego opisu dodać kolejną charakterystykę, żebyśmy wiedzieli, z kim będziemy dzisiaj rozmawiać i kogo będziemy słuchać.
0: Szczęść Boże, witam serdecznie. Tak, zgadza się wszystko. Ja bym może tylko kilka przymiotników, że usatysfakcjonowany, szczęśliwy, pełen optymizmu i jeszcze mógłbym kilka dodać. Tak, zgadza się. Jedyna różnica jest taka, że w 2020 roku do Norwegii udało mi się dotrzeć po kilku wcześniejszych latach dobijania się do bram prowincjała i prowincjalatu z wyrazem o mojej gotowości podjęcia pracy misyjnej w Norwegii, ale tak wcześniej jako wikary na jednej z naszych parafii prowadzonej przez misjonarzy Świętej Rodziny, potem duszpasterz młodzieży przez 8 lat, no i teraz tutaj w Norwegii.
1: Proszę księdza, zanim zapytam o Norwegię, muszę zapytać o zgromadzenie, o misjonarzy Świętej Rodziny, bo ja powiem szczerze, że po raz pierwszy spotkałam się i z tą nazwą, i z waszym charyzmatem, trochę poczytałam, skąd w księdza życiu wzięli się misjonarze Świętej Rodziny.
0: No, to się jakby łączy, że jesteśmy często nieznani z całym charyzmatem Świętej Rodziny, bo też żyła w ukryciu, więc trochę jakby siłą rzeczy odciska to się jakimś takim piętnem, ale tak bardziej na poważnie. Skąd się wzięli misjonarze Świętej Rodziny w moim życiu? No pewnie, bo Pan Bóg jakoś tak pokierował, bo w mojej rodzinnej parafii, ja pochodzę ze Śląska, Właściwie od zawsze, odkąd ja pamiętam, misjonarze Świętej Rodziny byli zapraszani do głoszenia rekolekcji i misji. Więc oni byli, tylko że ja nie miałem świadomości, że to są misjonarze Świętej Rodziny. Ja w ogóle nie byłem nigdy ministrantem, nie rozróżniałem pomiędzy księdzem diecezjalnym, a księdzem zakonnym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dopiero właściwie krótko przed maturą, kiedy rzeczywiście jakoś tak Pan Bóg mocniej dotknął i zacząłem się zastanawiać nad tym, że może, a może być misjonarzem, no to wtedy jakby pojawili się misjonarze znowu na horyzoncie, pojawili się też misjonarze z Saletyni, z którymi jesteśmy właściwie, moglibyśmy powiedzieć, duchowo spokrewnieni, bo nasz założyciel, sługa Boży ksiądz Jan Berthier, był Saletynem. Do końca pozostał Saletynem, pomimo że założył nasze zgromadzenie. No i właśnie wtedy, jakoś chyba już od samego początku wpisani w historię mojego życia, a w pewnym momencie jakoś tak mocniej zaakcentowali swoją obecność do tego stopnia, że jestem dzisiaj jednym z nich.
1: Trudno było przyjąć to powołanie od Pana Boga?
0: Nie było łatwo, tak bym powiedział. Czy było trudno? Aż tak trudno też nie, ale łatwo też nie było. To trochę takiego pomiędzy. Tak jak powiedziałem, ja nie byłem nigdy ministrantem. Ja nigdy nie myślałem o tym, żeby być księdzem. Ja chciałem być żołnierzem zawodowym, chciałem wyjechać na misje pokojowe. I to był jakiś taki mój plan. Czyli jak sobie już później analizowałem z perspektywy czasu, to ten temat misji jakby był już dużo wcześniej obecny, jakby taki w moich planach na życie, tylko miały nieco inną formę. Chociaż ta dzisiejsza misja też jest misją pokojową, jakby nie patrzeć. To był czas takich zmagań, takich jeden dzień na tak, drugi dzień na nie. Jakaś taka analiza, jakieś takie zestawianie plusów, minusów, modlitwy oczywiście też w tym wszystkim. I pamiętam, że kiedyś doszedłem do takiego wniosku, że może warto by jednak spróbować, bo jeżeli to nie będzie to, no to zrezygnuję, najwyżej będę rok do tyłu, ale nie będę sobie kiedyś wyrzucał, że jednak nie spróbowałem. Nie? I uznałem, że to jest to takie bardzo uczciwe rozwiązanie w tej sytuacji. No, okej. To się jeszcze też związało jakby z jednym cudem, bo to było wszystko przed maturą. I sobie powiedziałem, pamiętam wtedy, dobra, pójdę, ale no muszę zdać maturę, bo ja wiedziałem, że to graniczy z cudem w moim przypadku. Tak sobie myślałem. Więc jeżeli zdam maturę, to musi być Boża ingerencja i to musi być czytelny znak. Myśląc, że tej matury jednak nie zdam. Nie robiłem wszystkiego, żeby jej nie zdać. Co więcej, robiłem właściwie wszystko, żeby ją zdać na tyle, na ile byłem w stanie. No i rzeczywiście i zdałem i to wcale jakoś tam nie tragicznie, co tym bardziej było znakiem, że łaska Boża dolała swojego. No i wtedy trzeba było jakby się opowiedzieć, nie? Trzeba, powiedziało się A, trzeba było powiedzieć B. No i to był ten moment. Jeszcze jedna rzecz trudna, chyba najtrudniejsza, trudniejsza od decyzji, to było powiedzenie o tym rodzicom. Rodzice się w ogóle nie spodziewali. Absolutnie przez głowę nie przeszło. W mojej rodzinnej parafii ostatnie powołanie było chyba około 30 lat temu, więc nawet nikomu przez myśl nie przeszło, że jakiekolwiek powołanie może być z naszej parafii. Ja wiedziałem, że to dla nich będzie trudne. Jedynie co tam widzieli, że ja zacząłem częściej chodzić do kościoła. W tygodniu gdzieś, bo Pan Bóg mnie bardzo pociągał i to było dla mnie takie naturalne. Takie być po prostu w tygodniu kościele. Dużo się wtedy w tym czasie działo, bo wyszedłem jakby z ram statystyki, z ram tradycji, w ramy relacji, nie? Dlatego po prostu moi rodzice też nie potrafili zrozumieć. Pamiętam, mama kiedyś powiedziała, a nie przesadzasz z tym kościołem tak często chodzić? No bo to burzyło schemat, nie? Wypracowany schemat tradycyjnej śląskiej parafii, rodziny, niedziela, to trzeba iść do kościoła i tak dalej, nie? I to jakby funkcjonowało często, do teraz funkcjonuje pewnie we wielu sytuacjach. No i tu nagle schemat się posypał. I to był jedyny taki znak zapytania, które gdzieś tam moi rodzice, gdzieś tam mógł burzyć ich trochę właśnie ten ich schemat. Ja wiedziałem, że to będzie dla mnie trudne powiedzieć im o tym. No i pamiętam moment, to już było długo po maturze, po wynikach. Moja mama mówi, już najwyższy czas decydować się na studia. A ja mówię, mamo, wiem, co robię, spokojnie, ja to mam pod kontrolą, nie? Bo no, czekałem na moment, żeby im powiedzieć. I pamiętam, to była taka sytuacja, że to było Boże Ciało. No, pamiętam te wszystkie emocjonalne, mocno emocjonalnie przeżyte momenty jesteśmy w stanie sobie łatwo odtworzyć. Te nasze emocje magazynują nasze wspomnienia. I pamiętam, wziąłem sobie ulotkę misjonarzy świętej rodziny. Moja siostra już wiedziała dzień wcześniej. Już sobie grunt przygotowywałem, żeby nie położyć wszystkich razem, całej rodziny. Żeby to jakoś tak rozłożyć na raty. No moja siostra już wiedziała. No i pamiętam, wziąłem tę ulotkę, schowałem ją sobie z tyłu za spodnie, za bluzę. No i tak siedzimy po południu, pijemy kawę, jemy ciasto i ja w pewnym momencie wziąłem głęboki oddech i mówię, mamo, tato, powiem wam, gdzie idę na studia. Jeszcze powiedziałem na studia, nie powiedziałem do seminarium, bo chciałem jakby stopniować emocje też w tej sytuacji. No i położyłem tę ulotkę na stole, bez słowa w ogóle, nie powiedziałem nic o tym. Położyłem ulotkę, żeby sobie sami przeczytali. Moja siostra już znała tę ulotkę, przeskoczyła do tej ulotki, otworzyła, mówi, a tu będzie przez pierwszy rok. I w ogóle nastąpiła taka cisza, zero komentarza. Mama poszła do kuchni i zaczęła płakać. Tata, i płakała chyba jeszcze 2 tygodnie. Tata położył się na tapczan i zasnął. Także dobrze, że tata spał krócej niż mama płakała. W każdym razie to było, no taka była reakcja, nie? I potem było pytania, co mi się stało, czy na pewno ktoś mnie namówił, bo w ogóle potem się dowiedzieli, że jeszcze mój kolega z podstawówki, że idziemy razem po prostu, nie? No i oczywiście wróg numer jeden. O, bo on cię pewnie namówił, nie? Bo sobie wymyślił jakieś w ogóle dziwne rzeczy, bo no, ja też na przestrzeni 5 lat technikum jakby co rok to byłem kimś innym, że tak powiem. Różnego rodzaju środowiska, subkultury.
1: Eksperymenty.
0: Dokładnie tak. I moja mama sobie myślała, o, tego jeszcze nie przerabiał, nie? To teraz wlazł w topę, chciał, że akurat po maturze, nie? Że to jest dość wiążące. Ale nie mówili nie. Chociaż miałem wrażenie, że czekali, kiedy mi się odwiedzi, nie? Kiedy powiem, dobra, wracam do domu, już mi przeszło, nie? Kolejny etap, zaczynamy kolejny etap poszukiwania samego siebie. No ale znalazłem, znaczy chyba, na pewno, bo by nie było tej rozmowy tutaj dzisiaj.
1: Jak długo trwała formacja?
0: U nas u misjonarzy Świętej Rodziny na początku jest postulat bardzo krótki, bo on jest dwutygodniowy, a potem zaczyna się nowicjat, roczny nowicjat, a następnie sześcioletnie studia teologiczne w naszym seminarium w Kazimierzu Biskupim. Mamy pobernardyński XVI-wieczny klasztor i tam jest nasze seminarium. Tam jest też ośrodek rekolekcyjny dla rodzin.
1: A jak z powołaniami?
0: No teraz, no właśnie, choćby to, że seminarium dalej funkcjonuje w budynku klasztoru seminaryjnym, no to jakoś Bogu dzięki funkcjonujemy. No oczywiście jasne, że nie jest tak jak kiedy ja byłem, to nas było w nowicjacie, a to nie było wcale dawno. Kiedy ja byłem w nowicjacie, to nas było 24 w nowicjacie. Teraz, jeżeli jest 4, 5, to jest w ogóle wow. Powiem szczerze, teraz trwa czas naboru. Nowicjat teraz będzie kończyć, z tego co pamiętam, 3 nowicjuszy, więc to jest całkiem nieźle. No i w seminarium teraz święconych było, był jeden ksiądz, ale święconych było 3 diakonów, jeżeli się nie mylę. Tak, także to będzie duży zastrzyk też w przyszłym roku. Więc tam tych kilkunastu zawsze w seminarium jest. To jest stosunkowo dobry wynik, jak na nasze też małe zgromadzenie.
1: Tak, dokładnie. Poza tym ja myślę, że myśmy się przyzwyczaili do takich dużych liczb i operowania dużymi liczbami właśnie, jak pielgrzymka to miliony, jak do seminarium to też dziesiątki. Czasy nam się troszeczkę zmieniły i wydaje mi się, że no, nie możemy już i nie powinniśmy iść w te liczby i tak bardzo przywiązywać się do tych liczb. Ja wyczytałam w jednym z wywiadów z księdzem taką informację, że na księdza mszę przychodzi kilka osób i to jest zupełnie normalne, a wręcz to księdza pociągnęło właśnie w pracy w Norwegii. Tak było?
0: Tak, to jest taka specyfika naszych parafii tutaj norweskich, zwłaszcza na północy. Południe wygląda jednak zupełnie inaczej, północ jest zupełnie odrębna, zwłaszcza teraz ja jestem w Tromsø, to jeszcze za chwilę może będzie okazja trochę opowiedzieć. W każdym razie jak byłem na parafiach, wcześniej Narvik, wcześniej Hammerfest, a przed Hammerfestem Narvik, no to rzeczywiście to w Narviku było tak, że często w tygodniu nie było nikogo na mszy. Msza oczywiście zawsze była codziennie, ale zdarzało się tak, że nikt nie przychodził na mszę. Dopiero później, chyba po roku, Pan Bóg zadziałał, że tam rzeczywiście podotykał bardzo mocno i ludzkie serca, że poprzychodzili takie dobre powroty, takie w pełni świadome, nie? Takie, tak jak mówiłem właśnie, nie takie statystyczne, ale takie relacyjne bardzo, bardzo mocne po trudnych doświadczeniach i to rzeczywiście Pan Bóg gdzieś pomału zapełniał ławki kościoła. Ale tak, u nas w tygodniu, zresztą w Polsce już też niewiele to wygląda inaczej. W tygodniu, tutaj w Tromsø, bo tu jest katedra, więc w tygodniu no, zdarza się 10, 12, 15 osób na mszy wieczornej, ale tutaj u nas w ogóle w ciągu dnia są 3 msze, więc to jest ta różnica, bo o 8 jest u sióstr Elżbietanek, o 9 u sióstr Karmelitanek i o 19 u nas w katedrze. Natomiast tak, dla mnie kościół w Norwegii, kościół katolicki w Norwegii jest właśnie kościołem jednostki, nie kościołem statystyki. Ja wiem, kogo mamy, my się znamy po imieniu właściwie, nie? I to jest taki element bardzo, dla mnie bardzo ważny, bardzo budujący wspólnotę i bardzo wymazujący anonimowość, stawiający właśnie na taką... I to dla mnie zawsze było takie ważne. Za każdym razem, kiedy pojawiał się ktoś nowy, to był zawsze serdecznie jakoś mile witany, a zwłaszcza jeżeli była to konwersja z kościoła luterańskiego do kościoła katolickiego, no to rzeczywiście to taka uroczystość całej parafii, wielka radość taka autentyczna.
1: Bardzo mnie ciekawi właśnie ten wątek, bo wyznaniem, które dominuje w Norwegii jest luteranizm i ja chciałam księdza zapytać, jak to było na przestrzeni wieków z kościołem katolickim? Czy on w którymś momencie był dominujący? Proszę wybaczyć, jeżeli nie znam tych faktów, ale nigdy się nie zagłębiałam w historię Norwegii. No i to, co ksiądz teraz opowiada o tych powrotach z kościoła luterańskiego, my słyszymy też o innych krajach, w których na przykład wierni kościoła anglikańskiego również odkrywają te pełnie w kościele katolickim i to jest dla mnie wielka tajemnica i to jest taka piękna historia, którą warto opowiedzieć.
0: No wiadomo, czas reformacji był takim czasem przełomów i zmian, który gdzieś tam później rozlewał się na poszczególne kraje Europy i na kraje skandynawskie do tego stopnia, że Norwegia jeszcze kilka lat temu miała w konstytucję w prawo państwowe wpisany luteranizm jako taką oficjalną religię państwową. Kilka lat temu, ja nie wiem dokładnie, 3 lata temu chyba się to zmieniło, jakby potocznie w dalszym ciągu jest luteranizm wpisany jako, ale już potocznie, nie jakby prawnie, nie legislacyjnie. Tak, jeżeli chodzi o kwestię przejścia do kościoła katolickiego, no to wielu młodych ludzi w ostatnim czasie, choćby tutaj w naszej parafii w Tromsø, wielu młodych ludzi, to są ludzie w przedziale wieku 20-30 lat, decyduje się przejść do kościoła katolickiego. Ja mam takie doświadczenie jeszcze będąc w Hammerfeście na parafii, tam 19-letni chłopak przychodził też do kościoła katolickiego. No to też niesamowite takie działanie łaski Bożej, bo ja pamiętam sytuację, jak my się poznaliśmy. I w ramach takich lekcji o religii szkoły norweskie umawiają się, przychodzą do różnych kościołów, które są na terenie miejscowości, w której jest szkoła. I też tak umówiliśmy się, że szkoła średnia, właściwie odpowiednik takiego naszego liceum, przyjdą do mnie do kościoła i ja wtedy im opowiem trochę o kościele katolickim. Akurat sytuacja się tak złożyła, że to było kilka dni po mojej operacji. Miałem wcześniej operację na zatoki, taka dość operacja i długa i tam no poważna i męcząca przede wszystkim. Zwłaszcza jeżeli chodzi o na zatoki w kwestii mówienia. No i parę dni po tej operacji, a operacja jeszcze była 700 km w innym miejscu niż Hammerfest. Ja musiałem jeszcze tę drogę po operacji pokonać autem. Więc taki wymęczony, a wiedziałem, że ten termin jest umówiony. I pamiętam, że też się tak modliłem, mówię, Panie Boże, jakby tak zadzwonili, że jednak nie mogą przyjść, ja bym się nie obraził, nie? No mówię, ale biorę, co dajesz, nie? No i rzeczywiście byliśmy umówieni, patrzę, no nie ma żadnej informacji odwołującej to spotkanie. I tak krótko przed tym wyjściem sobie, no modliłem się i tak sobie myślę, mówię, nie będę im tyle opowiadał o kościele katolickim. Ja się z nimi podzielę po prostu moim świadectwem, czym jest dla mnie wiara, czym jest dla mnie Pan.

0: takiej duchowej blokady, gdzie mówiłem, może jednak nie, taki mały ogrójec, nie? Może jakby inaczej, nie? No i nagle przyszło rzeczywiście takie światło. Mówiłem może 45 minut, to jest długo, na młodych ludzi, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, do słowa. Była totalna cisza, w ogóle to było dla mnie zaskoczeniem, mając młodych ludzi 16-18 lat i oni przez cały ten czas byli cicho. Ja widziałem po reakcjach, że oni słuchali. No i potem był czas też na pytania. No i były pytania i jedno z pytań było, jak ważna jest dla katolików Dziewica Maryja? I on użył takiego zwrotu Jomfru Maria. To jest taki już dość taki teologiczny zwrot, czyli ja wyczułem, że jeżeli ktoś używa tego zwrotu, to nie jest przypadek, nie? Że on trochę wie, o czym mówi. No i rzeczywiście ja wtedy opowiadałem i tak dalej i powiedziałem na koniec konferencji, że jeżeli ktoś z was ma jeszcze jakieś pytania, a chciałby je zadać indywidualnie albo spotkać się ze mną, to nie ma problemu. No i po jakichś chyba 4-5 dniach dostałem SMS-a właśnie od tego chłopaka, czy mógłby pogadać, nie? No i rzeczywiście spotkaliśmy się i on mówił, że się zastanawia nad tym, żeby konwertować do kościoła katolickiego. No i potem był czas przygotowania i tak dalej. On przychodził do kościoła często w tygodniu. Potem musiał napisać, bo jest taka procedura, list motywacyjny do biskupa, dlaczego chce konwertować. Potem musiał się wypisać z kościoła luterańskiego, przynieść mi dokument, że się z niego wypisuje. Świadectwo chrztu z kościoła luterańskiego, bo on już był ochrzczony. No i wtedy miało miejsce uroczyste też wyznanie wiary w czasie mszy świętej. Ale pamiętam też tę mszę świętą, bo w parafii już wszyscy go znali. Bo on się często pojawiał w niedzielę, także wszyscy go znali. Przyszli jego rodzice, luteranie, ale nie wiem czy wierzący. Przyszli też jego koledzy i koleżanki ze szkoły na tę mszę. Dla rodziców też trochę taki cios. Od razu siebie widziałem w tej sytuacji i nawet na kazaniu powiedziałem parę słów do nich, że ja was rozumiem jako rodziców, bo moi przerabiali to bardzo podobnie. Bo Hammerfest jest małą miejscowością, oboje rodziców lekarze, znani w społeczeństwie, no wysoki status społeczny. I tu nagle ich syn idzie do sekty, serio, nie? Bo trochę tak jesteśmy postrzegani. Natomiast pamiętam też no oni byli na tej mszy, oni byli tak zdziwieni tym, w jaki sposób Edward jest, jego imię Edward, jest przyjęty w ogóle, że ludzie go znają, że tu jest tak swojsko, że i później po mszy była kawa, ciasto, tam takie wspólne świętowanie. Rozmawiałem z tymi rodzicami, oni byli bardzo zaskoczeni, że to w ogóle tak wygląda, że to nie jest anonimowe, że to jest takie, no takie pełne i takie głębokie w tym wszystkim, nie? I pamiętam też, jak rozmawiałem z tatą i mówię, że no bo co zaskakuje protestantów, że my mamy mszę codziennie, nie? Oni mają nabożeństwo w niedzielę i właściwie tyle. On mówi, no to takie zdziwione, bo Edward mówi tam we wtorek, że idzie do kościoła. No ale po co? No bo msza, nie? I takie drobne elementy, które gdzieś tam budują im też nie tylko w samym tym, który konwertuje, ale też i w tych innych, jakieś takie nowe elementy układanki katolickiej, nie? Której do tej pory nie mieli, nie? Takie bardzo, bardzo często, bo w Norwegii też bardzo mocnym elementem jest, bardzo ważnym w kościele i to luterańskim też, bierzmowanie. Ono jest ważniejsze i bardziej uroczyste niż komunia święta. To są pewnie wpływy też trochę protestantyzmu i mocniejszy akcent na Ducha Świętego. Natomiast z mojej obserwacji, jakkolwiek są uroczyste bierzmowania i później obiad taki u nas jak na komunii, w restauracjach, wszędzie i tak dalej, to w moim doświadczeniu konwersja jest zupełnie czymś innym, bo wiemy, no do bierzmowania się trochę idzie z rozdania. Nie? No bo, a tym bardziej w Norwegii, bo trzeba pójść. No to już ta katecheza, już dobra, już pójdę.
1: Natomiast, ale czy to jest też postrzegane, tak jak w Polsce, jako sakrament pożegnania z Kościołem?
0: No niestety trochę tak. Niestety trochę tak. Jeżeli chodzi o nas, u Kościół katolicki, to tak. I no to jest moje doświadczenie niestety i z Narwiku, i z Hammerfestu, że po bierzmowaniu już nie bardzo się widywałem z tymi, którzy byli wcześniej. Natomiast konwersja to jest pełny świadomy wybór i trochę ryzykowny w pewnym sensie, bo się wchodzi w środowisko, które jest mniejszością u siebie, nie? Dlatego na przykład, jeżeli chodzi też o naszych biskupów czy księży norweskich, którzy konwertowali, no to też jest taki mocny akcent.

0: bo oni jakby wychodzą ze swojego środowiska i jeszcze zostają księżmi, nie? Ja też miałem takie doświadczenie w Narwiku, że konwertowała rodzina. Ojciec był pastorem w kościele luterańskim i przeszedł do kościoła katolickiego jako po prostu zwykły wierny, nie? Także to są takie mocne akcenty, takie bardzo, no bardzo świadome przeżywanie wiary. To są jednostki, ale takie, takie bardzo mocno ugruntowane.
1: Czy ma ksiądz takie wrażenie, że Bóg powołuje takie osoby po to, dlatego, że ma dla nich jakieś zadanie na przyszłość, że one są posłane potem do innych?
0: Znaczy, absolutnie tak. Ja myślę, że każde takie powołanie Boże ma konkretne zadanie. Nie? No, celem jest, a sztuką jest właściwie, albo zadaniem odczytać, czego Pan Bóg ode mnie chce. No, na pewno każde takie doświadczenie wiary i świadome wybranie Kościoła katolickiego jest już takim mocnym elementem i mocnym takim akcentem. I myślę, że jak najbardziej takie osoby też no, w duszpasterstwie, w takim dawaniu świadectwa są bardzo wiarygodne w swoim środowisku. Bo ja jako w Norwegii funkcjonuje takie określenie klibbe katoliker. Klibbe to jest żłobek, nie? Pan Jezus był i klibbe. Czyli klibbe katoliker, czyli właściwie katolicy od żłóbka, czyli od urodzenia. No i to jesteśmy my, którzy z pokolenia na pokolenie jesteśmy katolikami. Więc tu też jest jakby odbiór z naszej strony trochę inny niż w kwestii kogoś, kto świadomie decyduje się, tak, chce wejść w tę rzeczywistość, chce wejść w tę społeczność i chce być jednym z nich. Nie? Także myślę, że tu jest też taki zupełnie inny obszar działania i oddziaływania, jeżeli chodzi o takie osoby. Nie twierdzę, że lepszy czy gorszy, no inny. No, Piotr do tych, Paweł do tych. Trochę na tej zasadzie.
1: Jak bardzo w księdza misji w Norwegii pomaga księdzu święty Olaf, którego wspomnienie będziemy za chwilę obchodzić. Ja nie byłam tego świadoma, ale dosłownie za parę dni, kilka dni po emisji naszego wywiadu będziecie mieć wielkie święto.
0: Tak, dokładnie tak. Ja w tym roku będę je przeżywał trochę inaczej, bo też moja funkcja, która się w tym roku zmieniła, jakby daje mi też takie możliwości, że będę świętował właściwie w najważniejszym miejscu, bo lecę do Trondheim i w Trondheim są główne obchody w miejscu Stiklestad, gdzie jest miejsce męczeńskiej śmierci świętego Olafa i to są właściwie takie trzy dni obchodów. Poniedziałek wieczorem zaczynają się mszą i nieszporami. Później są duże uroczystości właśnie w Stiklestad, w miejscu męczeńskiej śmierci Olafa. Kolejnego dnia jest wspólna uroczysta msza święta w katedrze w Trondheim Nidaros, która była kiedyś naszą katedrą, no i została przejęta przez protestantów, ale właśnie te wspólne uroczystości, bo one też mają charakter ekumeniczny, będziemy świętować razem w tej katedrze, więc to będzie taki bardzo ważny akcent. Pierwsza moja okazja uczestniczenia tam w ten ważny dzień. Dla nas tutaj na północy, w ogóle my jakby linia koła polarnego bardzo różnicuje dwie diecezje, Trondheim i Oslo i naszą. I choćby też z tego względu, że diecezja Trondheim, że katedra w Trondheim i w Oslo są przede wszystkim akcentowane świętym Olafem. Nasza katedra jest Matki Bożej, więc jakby tu ten element już jest inny, już jest też jakoś nas różni w pewnym momencie. Natomiast teraz już w ostatnim czasie rozmawiałem z proboszczem katedry, który jest jednocześnie moim rektorem naszego domu zakonnego, o tym, żeby mocniej zaakcentować tutaj na północy świętego Olafa poprzez napisanie ikony świętego Olafa. Siostry karmelitanki będą pisać ikonę świętego Olafa. Będzie uroczyste wprowadzenie do kościoła i taki mały boczny ołtarz ku czci świętego Olafa, żeby raz zaakcentować i modlić się o jego wstawiennictwo w sposób szczególny, a dwa jeszcze bardziej podkreślić jedność pomiędzy naszymi trzema diecezjami, a tym elementem, takim łącznikiem w tej jedności jest właśnie święty Olaf.
1: No to jest świetny pomysł, bardzo mi się podoba. Mam wrażenie, że nawet silniej ten kult świętego Olafa jest zaznaczony tam u was w Norwegii, mówię u was w Norwegii, niż święty Wojciech na przykład tutaj w Polsce, bo my tych świętych też mamy więcej.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Więc może to z tego powodu. Proszę księdza, ksiądz teraz wspomniał po raz drugi postać Matki Bożej. Pierwszy raz, kiedy mówiliśmy o tym chłopaku Edwardzie, który zapytał o dziewicę Maryję, a teraz po raz drugi mówi ksiądz, że jest Matka Boża, jest taką patronką północy. Ja od razu sobie to tak wizualizuję i widzę tą Matkę Bożą na krańcu świata, która tak ogarnia tą całą Norwegię, tę całą północ. Jest ksiądz bardzo mocno związany z Matką Bożą. Macie figurę Matki Bożej przed swoją parafią i pamiętam taki wpis, stąd w ogóle zaczęło się to moje korespondowanie z księdzem i doszło do zaproszenia do tego wywiadu, ponieważ zrobił ksiądz taki wpis na Facebooku odnośnie figury Matki Bożej, która pojawiła się w Polsce. Proszę mi podpowiedzieć, gdzie? Chodzi o figurę, która jest większa niż...
0: Tak.
1: Gdzie?
0: Konotopie. To jest między Lipnem a Toruniem.
1: No właśnie, to jest figura, która jest... No, Polacy lubią takie, powiedzmy, akcje w cudzysłowie, postawić taką wielką figurę, taką większą niż Pan Jezus w Świebodzinie, która mówi, ona może... No, ja mam trochę takie wątpliwości, jeśli chodzi o taką akcyjność, bo Polacy lubią taką akcyjność. Ale z drugiej strony, pod skórą, to co ksiądz zauważył też w tym wpisie, w tym jest coś takiego naturalnego i coś prawdziwego. I ja to też czuję, że takie akcje są ludziom potrzebne. No właśnie do czego? Jak ksiądz myśli?
0: Znaczy, ja patrzę na tą całą sytuację bardzo, bardzo, bardzo osobiście. Jakby tak jak też tam napisałem, że można by się rozdrabniać, że mógłby kupić sobie albo przekazać i tak dalej, i tak dalej. No jasne, i zawsze tak będzie. Dla mnie na zasadzie takiego symbolu, no tak jak napisałem, to mnie to zawsze porusza. Mnie poruszają kapliczki w polu. Mnie to bardzo porusza, jeżeli ktoś buduje dom, a znam takich ludzi i nad wejściem wmurowują figurkę Matki Bożej. Znaczy, to mnie jakoś, nawet mi to trudno jakoś tak, jakoś tak określić. No wewnętrznie mnie to na pewno jakoś porusza. Jasne, że emocjonalnie ktoś powie, tylko podchodzę. No może i emocjonalnie, ale jeżeli te moje emocje budzą też i ducha i pchną dalej, no to znaczy, że to jest dobrego ducha, że to jest dobrego natchnienia. Myślę sobie, że tak, na zasadzie symbolu jest to jakiś taki bardzo wyraźny symbol, że coś takiego powstaje. Ja głęboko też w to wierzę, że jeżeli ktoś robi coś takiego, jest ta figura, wielu ludzi tam pojedzie, że to w jakiś sposób też się łączy z łaską Bożą, że Pan Bóg w jakiś sposób będzie też uwrażliwiał ludzkie sumienia, bo tu nie chodzi o to, żeby teraz patrzeć na figurę jako magiczny element. Będę, zobaczę, zostanę dotknięty. Nie, myślę, że ta kwestia takiej naszej wrażliwości duchowej, która ma też różne formy i przejawia się w różnych sytuacjach i w różnej pobożności też i naszej. Dla mnie jakby w tym momencie takim, no właśnie w tym takim wizu, może dlatego, że dla mnie też element jakby wizualizacji pewnych rzeczy zawsze był, obraz był też dla mnie ważny. Tak samo jak słowo, tak był dla mnie obraz ważny. Ja tak czuję przynajmniej. To są moje uczucia osobiste, więc ktoś się może z nimi nie zgadzać. Okej, bo to są moje. Ale tak jak powiedziałem, do mnie to jakoś przemawia. Nie? Mógłbym sobie zadać pytanie, ale gdybyś miał taką możliwość, czy byś postawił taką figurę? Nie wiem, ale nie muszę odpowiadać na to, bo nie mam takiej możliwości teraz. Nie? Gdyby przyszedł czas, przyszłaby i pewnie łaska, żebym wiedział. Nie? No, jak byłem właśnie w Narwiku proboszczem, to tam, pomimo że Kościół był Chrystusa Króla, no ale to tam postawiliśmy figurę Matki Bożej właściwie przed kościołem na takim cokole, figurę Matki Bożej. Było to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, bardzo ciepło przyjęte przez całą parafię, w ogóle przez diecezję i przez media katolickie norweskie. A z drugiej strony to jest też taki element, że to wiadomo, że to jest też parafia katolicka. Nie? Jeżeli stoi Matka Boża u wejścia do kościoła, to wiadomo, że to jest kościół katolicki. I tutaj w naszej katedrze w Tromsø też jest u wejścia, nad wejściem duża figura Matki Bożej, która właśnie trochę tak jakby góruje nad tą całą naszą północą i ją jakoś stara się ogarnąć.
1: Proszę księdza, to miałam to pytanie jako pierwsze zapisane na swojej liście. W co wierzą Norwegowie?
0: No to jest dobre pytanie, bo trzeba by było ich zapytać. No ja wiem, w co wierzą Norwegowie, których ja znam, i ci wierzą w Jezusa Chrystusa. więc tu jakby ten element. No trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę sobie, że że chyba to jest też podobnie jak w Polsce. Część jest tradycyjnych Norwegów, czyli ochrzczonych w kościele luterańskim i z takiego właśnie rozdania i rozpędu, tak jak my jesteśmy ci Kribbe Katoliker, to oni są Kribbe Luteranie, więc trochę tak z rozpędu. I myślę, że tak jak... Podobnie jak w Polsce, że duża część społeczeństwa, choć być może ochrzczonego, to jednak już taka swobodnie podchodząca do całej rzeczywistości. Wielkanoc, owszem, bo ważne, zesłanie Ducha Świętego, bo ważne, a tak to chyba od czasu do czasu, zależnie od wrażliwości i od pokolenia chyba, bo to u nas też widać dużą różnicę, jeżeli chodzi o ten kościół statystyczny, statystyki, a nie jednostki. Tak myślę, to taka, wiem, że to trochę wymijająca odpowiedź, ale nie chciałbym tu tworzyć też jakichś legend, o których właściwie nie mam pojęcia, bo trzeba by było rzeczywiście wejść w rzeczywistość norweską, która nie jest rzeczywistością katolicką.
1: No więc właśnie, o to też chciałam dopytać, bo Wikingowie to był taki naród wojowników, prawdopodobnie też te wierzenia, które im towarzyszyły, były bardzo dalekie od tego, co proponuje im chrześcijaństwo. Czy Norwegowie lubią wracać do tej swojej przeszłości, do tych właśnie tej tradycji? Bo pytam też o to dlatego, że niedawno obserwowaliśmy mecze, był Mistrzostwa Świata i Wikingowie bardzo mocno zaznaczyli się na trybunach, więc zauważyliśmy, że to było takie sympatyczne, ale chciałam dopytać o to, czy oni chętnie wracają też do tego pogaństwa, które przecież było też takie silne w tamtych czasach.
0: Ja osobiście jakoś nie spotkałem ludzi, którzy by bardzo mocno akcentowali jakieś tam te elementy w kwestii właśnie pogaństwa. Czy to jest jakiś duży procent? Nie wiem. Trzeba by było gdzieś poszukać w jakichś statystykach. No w Polsce też od czasu do czasu słyszy się o jakichś takich ruchach wracających do czasów słowiańskich, przedchrześcijańskich, że to niby prawdziwa Polska i tak dalej, i tak dalej. Zawsze się jakaś taka grupa znajdzie. Natomiast jeżeli chodzi o Norwegię, to no myślę, że jakoś tam w jakimś stopniu z tyłu głowy mają tą swoją tożsamość Wikingów, która choćby charakteryzowała się w tym wiosłowaniu. Nie? To był taki, myślę, bardzo sympatyczny i kulturowo fajnie określony, opisany element, który bezpośrednio nie był jakąś tam, nie wiem, takim wychwalaniem, jakąś taką apoteozą pogaństwa, bo nie, był po prostu wiosłowaniem. Natomiast co ciekawe, jeżeli już w tym temacie, to na ich koszulkach oczywiście, w ogóle to jest też ciekawe, że wszystkie kraje skandynawskie mają krzyż we flagach, nie? I w dalszym ciągu go mają, choć podobno już były czasami jakieś przymiarki, żeby go usunąć z poszczególnych flag, ale on jest. Dodatkowo reprezentacja Norwegii, gdzie ma tutaj swój herb, to na tym herbie no, jest oczywiście krzyż i jest taki element z jednego ze starych kościołów norweskich, takie właśnie na takich klepkach drewnianych, umieszczony właśnie przy tym herbie. Czyli właściwie jeżeli chodzi o strój reprezentacji Norwegii, o te elementy takiej ornamentyki, no to one były związane już z czasami chrześcijańskimi, nie? Także to ten element jakoś tam mocno zaakcentowany. W moim takim odbiorze, choćby oglądając norweską telewizję, no to jest akcentowane chrześcijaństwo i ten element chrześcijański w Norwegii. Kiedy wydarzy się jakaś tragedia, gdzieś ktoś zginął, jest rzeczywiście jakaś taka poważniejsza sprawa, to na przykład idą z kamerą do kościołów, pokazują ludzi, którzy się modlą, zaproszą jakiegoś księdza protestanckiego, katolickiego do studia. Także tu jakby ten element chrześcijański, powiem szczerze, czasami w niektórych takich tragicznych momentach jest w mediach publicznych bardziej akcentowany niż w naszych.
1: To jest bardzo ciekawa informacja, to znaczy chcę ksiądz powiedzieć, że nie ma takiej otwartej wojny z chrześcijaństwem, którą można zauważyć w innych częściach świata, nawet w Polsce.
0: Znaczy ja bym z mojej perspektywy powiedział, że nie zdarzyło mi się zauważyć. Nie? Co więcej, jeżeli chodzi o mnie jako księdza katolickiego, no to też taka otwartość, trochę też i ciekawość. No niestety, to zabrzmi szorstko, ale taka jest rzeczywistość, że najwięcej jakichś takich przykrości, których doświadczyłem jako ksiądz tu w Norwegii, no niestety ma związek z naszymi rodakami, nie, nie z Norwegami. Czy z ludnością, nie wiem, muzułmańską tutaj obecną, nie? No nie, no, więc to trochę też tak obrazuje rzeczywistość.
1: Czy to jest duża grupa, która mieszka konkretnie w księdza mieście, parafii?
0: Jeżeli chodzi o Polaków, tak? Czy...
1: Tak.
0: Tak,
1: tak, tak, Polacy.
0: No, no, podobno nawet niektórzy określają, że to jest około 1500 Polaków mieszkających tutaj, nie? Czyli to jest bardzo duża grupa. Tu oczywiście wielu w pracy, na rotacjach i tak dalej, ale właściwie tak każdego dnia będąc w jednym czy w drugim sklepie słyszę polski język. Przechodząc ulicą, rano idę odprawić mszę świętą u sióstr, przechodząc koło rusztowania słyszę język polski. Więc tak, no ten jest obecny bardzo mocno. Mamy dwa razy w miesiącu polską mszę. W pierwszą i w trzecią niedzielę miesiąca. No i na tej mszy jest 20-30 Polaków może.
1: Z tego 1500, tak?
0: Tak, także to znaczy ja myślę, to też taka moja opinia, że dwie rzeczy weryfikują nasze chrześcijaństwo, nasz katolicyzm. Jeden to weryfikował go COVID, kto wrócił z powrotem, a drugi weryfikuje praca za granicą, czy życie za granicą, kiedy sąsiadka nie spogląda za firanki, czy idą w niedzielę, czy nie i tak dalej, i nikt nie punktuje, no to tu się to wszystko weryfikuje. Jest to smutne, ale ja jakoś nie rozpaczam nad tym, ani nie płaczę, bo czasami może jest lepiej. Znaczy, no to chyba biblijnie jest nawet trochę tak, że żeby się opowiedzieć tak, tak albo nie, nie. Nie? Co innego to złego podchodzi. Więc może czasami lepiej jest taki że się człowiek jasno opowie. Jeżeli wróci, to wie, dlaczego wrócił. Niż to ma być takie trochę takie popłuczyny katolicyzmu, nie? Niż taki rzeczywiście żywa wiara.
1: Mm-hmm. Czy ewangelizowanie trzeba dostosować do kraju? Czy inaczej się ewangelizuje w Norwegii, a inaczej na przykład w Polsce albo w Afryce? Jak się ewangelizuje Norwegów?
0: To jest dobre pytanie. Czy inaczej? No, jeszcze będąc w seminarium, mieliśmy przedmiot, który nazywał się misjologia i on w dużej mierze traktował o tym, żeby no, kwestia inkulturacji, kwestia akomodacji, czyli dostosowania środków do specyfiki głoszenia. Myślę, że jeżeli chodzi o Norwegię i Polskę, tu ten element jest bardzo porównywalny, natomiast kontrast jest o dużo bardziej zróżnicowany, jeżeli chodzi o kraje na przykład afrykańskie czy azjatyckie, bo kulturowo się różnimy. My jako kraje europejskie kulturowo się specjalnie nie różnimy. Dla mnie zawsze elementem ewangelizacji, chyba tym istotnym, fundamentalnym, najważniejszym, to było zawsze moje osobiste świadectwo. Być na tyle czytelnym znakiem obecności Bożej, żeby ludzie chcieli go zacząć czytać, nie? Żeby na tej zasadzie. I to było dla mnie zawsze jakoś taki bardzo ważny element, nie? Że czy sposób, w jaki żyję, to kim jestem, czy ludzi to może zainteresować do tego stopnia, żeby sobie powiedzieli, a może spróbować, nie? No myślę, że też nasza obecność tutaj, wszystkich misjonarzy, nie tylko w Norwegii, jest po części jakimś takim też dowodem działania łaski Bożej, bo kiedy z kimś rozmawiam i mnie pytają, słuchaj, a czemu Norwegia? Daleko, ciemno, sam, zimno, ludzi mało, nie? No właściwie wszystkie argumenty są na nie. No a ja odpowiadam, nie wiem czemu, no ale tak, nie? Bo to jakby wykracza poza te schematy i myślę, że to jest taka też po części odpowiedź, że no, samym takim byciem, obecnością, oczywiście są różnego rodzaju formy działania takie, które mają jasne ramy jakieś tam ewangelizacyjne w różne możliwe sposoby, choćby na przykład za kilka dni ta uroczystość wspólna w Trondheim. Natomiast dla mnie to zawsze było bardzo takie osobiste podejście i do człowieka, zwłaszcza, że tutaj takie je mogę mieć, nie? Osobiste podejście do każdego człowieka.
1: Mhm. Jak księdza ewangelizują Norwegowie? Jakie doświadczenie przypomina sobie ksiądz, osobę, spotkanie, które było takim ewidentnym dowodem na to, że Bóg przychodzi przez tego, do którego ksiądz został posłany. Że to nie ksiądz ewangelizuje, tylko dostaje w prezencie coś od nich.
0: No myślę, że tym elementem jest taki, tak jak to, o czym wspominałem wcześniej, ta kwestia ich konwersji. To jest dla mnie takie... tak, to mnie ewangelizuje, myślę, i to mnie też motywuje, bo ja sobie wtedy myślę, no ja miałem łatwiej, nie? Tak jak już wcześniej wspominałem, ja to dostałem trochę z rozdania, no bo tak było no a tu, kiedy trzeba wyjść trochę ze strefy komfortu, takiego swojego bycia, życia, społeczeństwa i powiedzieć, tak, chcę tu być, i jeszcze umieć uzasadnić swoją odpowiedź bardzo dojrzale, no to to mnie bardzo, bardzo buduje i też stawia mi pytania, a gdybym ja był w takiej sytuacji, no znowu to jest takie gdybanie, nie? Ale myślę, że to jest ważne, przeżywanie świadomie takich sytuacji, no bo ten element dla mnie jest jakoś taki bardzo mocny. No i w Polsce niespotykany właściwie.
1: Mm-hmm. Wspominaliśmy tutaj trochę o reprezentacji norweskiej w piłce nożnej. To są osoby bardzo znane. Czy wśród takich znanych osób zdarzają się osoby wierzące, które nie boją się opowiadać o swojej wierze?
0: No z tego, co wiem,
1: piłkarze.
0: Tak, tak. No wśród piłkarzy to z tego co tam słyszałem, no to kilku tam było takich zdeklarowanych wierzących chrześcijan i się do wiary też nie bali przyznawać. Natomiast tak, jeżeli chodzi o jakieś takie osoby, no to trudno mi teraz, powiem szczerze, powiedzieć, znaleźć teraz jakieś takie osoby publiczne, znane, które bym mógł tu przytoczyć jako przykład tych, którzy jakoś publicznie do wiary się przyznają. Nie wiem, może mi się przypomni, ale teraz trudno mi jakoś tak nazwać. Tym bardziej, że ja bardzo jakby skupiam się też na wiadomo, oglądam na wiadomości norweskie, czy żeby trochę być taki na bieżąco, natomiast no, moja rzeczywistość to jest tutaj moja rzeczywistość mojej misji i jakby się skupiać na tych, których tutaj mam i na tej przestrzeni właściwie.
1: Mhm. Dowiedziałam się i to od mojego męża teraz przy śniadaniu przed nagraniem, że podobno w Norwegii jest dosyć aktywna wspólnota wojowników Maryi. Jest tam Polak, który urodzony, tak, w Norwegii, który rozpoczął takie działania i skupia wokół siebie mężczyzn, którzy modlą się razem. I znowu Maryję mamy na pierwszym miejscu.
0: Tak, tak, bo to jest ten element taki charakterystyczny, myślę. Natomiast jeżeli tak jest, no to pewnie diecezja Oslo albo Trondheim na południu, bo tak jak powiedziałem, sytuacja wygląda tam zupełnie inaczej niż u nas. No my tutaj w niedzielę na sumie mamy, jest cały kościół, jest paręset może osób. Natomiast parafie w Trondheim czy w Oslo, te duże parafie, tam są w ogóle duszpasterstwa narodowościowe. Tam jest polski ksiądz tylko dla Polaków. Tam jest tylko polska grupa i tam jest kilka tysięcy Polaków na mszy. Nie? Mhm. Więc to są zupełnie inne rzeczywistości. Tam są, no właśnie dla mnie specyfiką kościoła na północy jest ludzi jednoczyć w parafiach, a tam ludzie są podzieleni siłą rzeczy, bo jest ich tak dużo. Więc tam choć jedna parafia, no to jest podzielona w dużej mierze na narodowości i jest duszpasterstwo narodowościowe. Natomiast u nas tym zadaniem jest jednak tych ludzi zbierać, bo nas jest na tyle mało, nie? Więc no tak jak powiedziałem, no jest duża przepaść, duża różnica pomiędzy diecezją Tromsø a pozostałymi dwoma diecezjami i parafiami należącymi do tych diecezji, jeżeli chodzi o Norwegię.
1: Mm-hmm. Czy oprócz takich niedzielnych mszy świętych, czy mszy świętych też w ciągu tygodnia, Norwegowie mają taką potrzebę, żeby spotykać się na przykład lekcja divina, na takich spotkaniach wspólnotowych poza mszą świętą?
0: Znaczy generalnie tak, myślę, że nie można użyć określenia Norwegowie, bo nasza parafia to jest ponad 100 narodowości, więc to jest jakby rozłożone jak my katolicy naszej parafii, trochę na tej zasadzie, oczywiście wśród nich także i Norwegowie. Kiedy byłem w Narwiku i kiedy byłem w Hammerfeście na tamtych parafiach, to oprócz oczywiście mszy świętej, to mieliśmy, była też adoracja Najświętszego Sakramentu. Raz w miesiącu była adoracja Najświętszego Sakramentu właściwie z taką medytacją, ze śpiewem. Była też grupa biblijna, którą gdzieś tam założyłem w jednej i drugiej parafii i zawsze było parę osób, które przychodziło. Co jest też problemem, że wiele osób w naszych parafiach ma na przykład kilkadziesiąt kilometrów do kościoła, żeby dojechać, a do niektórych dojeżdżałem po 400 kilometrów, więc to jest też ta różnica. Jeżeli ktoś ma 400 kilometrów do kościoła, to nie przyjedzie na spotkanie grupy biblijnej jednak, nie? Co więcej, nawet na niedzielną mszę też nie przyjedzie, nie? Więc a też się tak zdarzało, że na przykład w drugi dzień świąt jechałem samochodem 200 kilometrów zimą, to jest noc polarna, warunki bardzo niebezpieczne, odprawić mszę świętą i na tę mszę świętą przyszła jedna osoba. No i odprawiliśmy mszę, no i Norweszka. I wróciłem do siebie, nie? Także to taki element bardzo charakterystyczny. Natomiast te takie dodatkowe. Tu wróciłem do Tromsø, bo kiedy przyjechałem do Norwegii, byłem przez rok w Tromsø, później byłem w Narviku, później byłem w Hammerfestie, teraz wróciłem z powrotem do Tromsø. No i to wiem, że są grupy też, jest grupa młodzieżowa, która się spotyka raz w tygodniu. To jest taka norweska grupa NUK, Norges Unge Katoliker, norwescy młodzi katolicy. No i oni tam mają swoją formację, nie? Także to są też cotygodniowe spotkania. I to jest też taka międzynarodowa grupa ze względu też na Erasmusa i wielu studentów pojawiających się w Tromsø. I oni tutaj często do nas też dołączają, nie? To jest też kwestia, no to jest też adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa też, znowu maryjny element, który tutaj jest obecny, na którą przychodzi sporo osób. Tak jak powiedziałem, w Tromsø jest trochę inaczej, bo msza codziennie jest w trzech różnych miejscach, nie? Także no to też tu na krańcu świata ludzie mają możliwość wyboru sobie mszy świętej. Raz, że ksiądz katolicki jest, dwa, można sobie wybrać dogodną porę albo rano, albo wieczorem. No to jest taki trochę luksus duchowy, nie?
1: Ja się cieszę, że burzymy trochę taki mit, przynajmniej mój mit upadł, związany z Norwegią i z tym, że msza święta odbywa się na przykład, nie wiem, raz na dwa tygodnie. Czasami tak jest, bo jeżeli trzeba gdzieś daleko dojechać, ale w takich większych ośrodkach, tak jak ksiądz mówi, no to tylko od nas zależy, czy będziemy chcieli odezwać się na to zawołanie Pana Boga. Chciałam księdza zapytać jeszcze o taką jedną rzecz. Jak ksiądz radzi sobie właśnie z tą ciemnością, z tymi odległościami, z samotnością? Pytam dlatego, ponieważ rozmawiałam niedawno z taką moją znajomą, która powiedziała, że ona dla swoich wnuków nie modli się o powołania, bo ona boi się, że będą nieszczęśliwi. Ja w tym momencie rozmawiam ze szczęśliwym, spełnionym kapłanem. Chciałabym, żeby ksiądz powiedział mi o tym, jak... No, czy to jest... Znaczy, ja widzę, że to jest możliwe, że ksiądz może być spełniony, radosny i to, czy zostanie się księdzem, to też jest uzależnione właśnie od modlitwy najbliższych i od tego, na ile nas nasi bliscy wspierają. Ma ksiądz takie poczucie, że czasami księdza bliscy niosą księdza w różnych trudnych sytuacjach.
0: Ja myślę, że tak, jak najbardziej, bo wiem o modlitwie wielu moich znajomych, różnego rodzaju apostolaty, margaretki i tak dalej, więc co do tego mam świadomość. To jest jedna kwestia takiego tła bardzo mocnego duchowego i to też ma związek z ludźmi, których poznałem będąc jeszcze w Polsce, ucząc w szkole, później będąc duszpasterzem młodzieży, więc to są te wszystkie kontakty, a dzięki mediom społecznościowym, to są plusy mediów społecznościowych, mam z nimi stały kontakt, więc wiem, że to zaplecze duchowe jest. Dwa, zaplecze takie mentalne, takiego dobrego słowa też po prostu, nie tylko modlitwy, ale takiego wsparcia. Ono też płynie od moich przyjaciół, którzy, no, kiedy jestem w wakacje, mogę się z nimi spotykać, dzwonimy do siebie, rozmawiamy, więc ten element też jest ważny, ale dla mnie jakby podstawowym, fundamentalnym elementem takiego trwania i funkcjonowania, to jest łaska Boża i to nie jest slogan tu w tej sytuacji. Ja sobie kiedyś ukułem taką definicję łaski Bożej, że w sytuacji, w której mam świadomość swoich słabości, swoich ograniczeń, jestem w stanie wyprodukować, nazwijmy to technicznie, jakieś dobro wbrew moim ograniczeniom, talentom, to jest dowód działania łaski Bożej. Zresztą to jest, no inaczej rzecz ujmując, to co Paweł mówił, że gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. Czyli w mojej słabości doświadczam łaski Bożej, bo wiem, że to nie ja, a Pan Bóg. Nie? I zwłaszcza w każdej sytuacji, w której wiem, że ja sam po ludzku bym sobie nie poradził, a jednak sobie radzę, to jest dla mnie dowód właśnie obecności łaski Bożej i takiego Bożego zaopiekowania. I to mnie bardzo niesie. Jeżeli chodzi o specyfikę tutaj naszej Norwegii, to teraz jest trochę inaczej. Ja może opowiem tylko krótko kwestię związaną z moim pobytem w Tromsø teraz tutaj. Kiedy w 2020 roku przyleciałem do Tromsø, byłem w naszym domu zakonnym razem z moim współbratem, rektorem księdzem Markiem Michalskim, świętej pamięci. I tu przygotowywałem się do pracy w Norwegii. Uczyłem się języka, byłem wikarym w naszej parafii. Ksiądz Marek jako rektor był jednocześnie proboszczem katedry, bo taki jest też, taka jest też umowa między diecezją, że zawsze nasz rektor naszej wspólnoty zakonnej, a my jesteśmy w Norwegii od 1931 roku, jest jednocześnie proboszczem parafii katedralnej. No i po roku ksiądz Marek zmarł nagle, no i sytuacja się trochę w diecezji zmieniła, no bo jeżeli ma się 12 księży, to brak każdego powoduje pewną dziurę i wyrwę. No i wtedy zapytał mnie biskup, czy bym się zgodził po roku pracować w Narwiku jako proboszcz, bo tam się dziury porobiły. No ja powiedziałem biskupowi, jeżeli on uważa, że jestem w stanie się podjąć tego zadania, no to mogę spróbować, ale odpowiedzialność jest po jego stronie. Nie? No i spróbowałem rzeczywiście, no, nowa rzeczywistość. Ja w Polsce nie byłem proboszczem, byłem wikarem, później duszpasterzem u młodzieży. No i teraz nie dość, że rzeczywistość proboszcza, to w obcym kraju, w obcym języku, a tutaj jako proboszcz na parafii jestem odpowiedzialny nie tylko za kwestie duszpasterskie, ale za kwestie ekonomiczne, prowadzenia całej księgowości, prowadzenia jakieś drobne remonty, załatwianie firm, które przyjadą zrobić grubsze remonty, pranie, gotowanie, sprzątanie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wchodzi w wkład, każdy z nas, moich współbraci to robi, nie? Więc to była kwestia też nauczenia się nowej rzeczywistości, choćby ekonomicznej słów, raz systemu norweskiego, a dwa poszczególnych słów. I tu trzeba być bardzo precyzyjnym, bo jeżeli się coś tam w rozliczeniach, w księgowości rozjedzie, to wiadomo, to potem są kłopoty. Cyferki nigdy nie były moją mocną stroną i tu tym bardziej jest przestrzeń do działania łaski Bożej, że nie było ani wielkiego jakiegoś manka, ani debetów, ani różnych takich, ani urząd skarbowy nie siedział mi na koncie, czy w ogóle na koncie parafialnym. Także to była taka łaska Boża. Później z Narwiku, po 3 latach w Narwiku zostałem przeniesiony do Hammerfestu. To jest najbardziej północna parafia właściwie katolicka na świecie. I w Hammerfeście tam jest najbardziej taki surowy klimat, trudny, dalekie odległości. Jak wspomniałem, msza święta 180 km, 190 km, 400 km w jedną stronę. Latem przyjechałem do Hammerfestu i po 1,5 roku w Boże Narodzenie składałem życzenia i mówię do parafian, mówię, życzę wam, ale przede wszystkim sobie, żebym tu z wami był jak najdłużej się da, najlepiej do mojej śmierci, no chyba, żeby mnie choroba położyła. Nie? Mhm. I za 5 dni zadzwonił biskup z naszej sąsiedniej diecezji, z Trondheim, biskup Erik, bo my w naszej diecezji nie mamy biskupa już teraz, my czekamy na nowego biskupa. I on zadzwonił do mnie, czy bym się zgodził być jego delegatem w diecezji Tromsø na czas poszukiwania nowego biskupa. I tutaj jestem, no i właśnie moja funkcja jest jakby inna, bo nie jestem stricte w duszpasterstwie, bo tu jest proboszcz, tylko jestem właśnie delegatem biskupim i pełnię funkcję wikariusza generalnego, więc jakby moja odpowiedzialność jest rozszerzona na całą diecezję. I tu też pytanie choćby o kwestię samotności, no tu jest trochę inaczej, bo ja mieszkam tutaj na biskupstwie, na dole są biura, codziennie przychodzi kanclerz, ktoś przychodzi, no dużo, wiele się dzieje, ludzi się wielu przewija, więc ten element jakby odchodzi. Natomiast kiedy byłem jeszcze wcześniej na parafii i rzeczywiście dopiero msza wieczorna, to był moment, kiedy można było z kimś porozmawiać, nie licząc pani na kasie w sklepie, no to dla mnie był ważny element i on do teraz funkcjonuje, ustawienie sobie planu dnia. Nie taki ściśle ramowy, żeby teraz kurczowo się trzymać, ale żeby mieć taki swój plan dnia. Godzina wstania, modlitwy, śniadania, pracy, obiadu, odpoczynku, modlitwy i tak dalej, żeby się tego trzymać, bo to było dla mnie ważne, zwłaszcza kiedy jest dzień polarny albo noc polarna, tu trzeba pilnować zegarka, żeby się organizm nie rozjechał, bo to się może stać. Teraz mamy dzień polarny, słońce jeszcze nie zachodzi. Nocą znowu tego słońca nie ma. Więc to było dla mnie ważne. Druga rzecz, jestem sam, więc no nie ma też jakiejś takiej kontroli kogoś, jak mamy wspólnoty zakonne w Polsce, że jeżeli widzę, że się z kimś coś dzieje, że choruje albo cokolwiek, nie? Tutaj element psychiki jest u nas bardzo, bardzo, bardzo ważny i bardzo narażony na niebezpieczeństwo. I na przykład mając plan dnia, kiedy bym widział, że są jakieś duże wahnięcia w tym planie dnia, to już byłby dla mnie znak, że muszę się zastanowić nad tym, co się dzieje. Czy czasami coś się ze mną nie dzieje, nie? Że na przykład, nie wiem, nie wstaję o tej 6 jak codziennie, tylko na przykład 8, nie potrafię się wzlec, nie? Albo w pewnych rzeczach, które były dla mnie ważne, nie robię tego, nie? Że to by był dla mnie taki wyznacznik, trochę taki, taka poręcz, nie? Taki probierz, nie? Więc to był dla mnie taki element bardzo ważny. On jest dla mnie dalej ważny, mieć pewien swój rytm dnia, bo on mnie też zachowuje jakoś w pionie, nie? I ja się też dobrze czuję, a jednocześnie gdzieś tam mieć z tyłu głowy, żeby nie być takim kurczowo przywiązanym, bo tak jak powiedziałem tutaj, co chwila coś się zmienia. Czasami jest tak, że rozmawiam z biskupem, dzwonię do biskupa Erika i jest akcja, że za parę dni muszę gdzieś polecieć, bo jest jakieś spotkanie. Albo któryś z księży dzwoni, czy mógłbym przyjechać, zastąpić go w niedzielę, bo na przykład on, to jemu coś wypadło. Nie? To są też takie elementy.
1: Czy łatwo jest do was dotrzeć z Polski?
0: No bezpośrednio z Gdańska, Wizzarem, który właściwie notorycznie się spóźnia 2-3 godziny, co każdy lot.
1: Ale to wtedy można różaniec w rękę i można wykorzystać ten czas.
0: Minus jest też taki, że ten Wizzar lata o takich dziwnych porach, gdzie jest najtaniej, obsługa lotniskowa jest najtańsza, czyli tutaj jeszcze nie jest źle, bo tutaj ląduje 21:40, czyli koło północy zazwyczaj, bo przylatuje opóźniony. Natomiast z powrotem w Gdańsku planowo ląduje za 21, czyli koło trzeciej zazwyczaj. Chociaż ja powiem szczerze, jak mam możliwość, wybieram jednak połączenie Norwegianem. Co prawda z przesiadką w Oslo, to mi nie robi żadnej różnicy, a jest pewnie i na przykład ja dolecę do Krakowa, nie? Co jeżeli chodzi o kwestię urlopu dla mnie, to jest dość istotne, bo jednak z Krakowa mam godzinę do domu, a z Gdańska mam tych godzin 5-6 przy dobrym połączeniu.
1: To jest ważna informacja dla wszystkich, którzy planują wakacje w Norwegii, chcieliby zobaczyć, jak wygląda dzień polarny lub noc polarna. No i którzy chcieliby się pomodlić w norweskim kościele, w którym dzisiaj pracuje ksiądz Rafał Ochojski, któremu bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Księże Rafale, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie nam dane kiedyś spotkać się ponownie i porozmawiać o tym, jak żyje Kościół norweski.
0: No, bardzo na to liczę i myślę, że ten pierwszy krok, który zrobiliśmy dzisiaj, no nie będzie krokiem ostatnim, a dopiero zaczynamy. My się dopiero rozpędzamy.
1: Tak jest, tak jest. Słuchajmy Ducha Świętego, jego natchnień i wszystkim życzymy pięknych wakacji. Księdzu również.
0: Tak, ja 3 sierpnia właściwie wracam z Trondheim tutaj do siebie i po 2 dniach wylatuję z powrotem do siebie, do domu, do taty, do siostry. Potem jeszcze odwiedzę znajomych, gdzie byłem wikarym.
1: Życzymy w takim razie błogosławionych wakacji, pięknych wakacji, pięknych spotkań, bo tu chyba zawsze chodzi o takie spotkanie z drugim człowiekiem, prawda?
0: Tak, no przede wszystkim. To w tym wszystkim jest najważniejsze.
1: Dziękuję jeszcze raz z Panem Bogiem.
0: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i oczywiście ponawiam zaproszenie. Zapraszam bardzo serdecznie do Tromsø. Jeżeli będziecie tutaj, nie wiem, zorganizowaną grupą czy inaczej, wystarczy zadzwonić tu i zawsze będzie okazja, żeby wejść do kościoła, ale też, który jest otwarty w ogóle cały dzień, i żeby napić się kawy. Po prostu.
1: Dzięki, z Panem Bogiem, księże.
0: Dzięki bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, z Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, Ty wiesz wszystko, Panie. Oddaj mi Ci ten czas. Jeśli chcesz go zagospodarować na swoją chwałę, stoimy przed Tobą, wyciągamy ręce, Panie.
1: Panie, to wszystko, co Ty dla nas przygotowałeś. Jeśli chcesz się posługiwać, no tymczasem to daj mi swojego ducha, swoją moc, swoją mądrość, swoją miłość, swój pokój. Niech Twoja moc się objawia i wylewa się na nas wszystkich, na to miejsce, na to dzieło.
0: Bądź wielbiony. A Ciebie, Mario, też serdecznie bardzo tutaj zapraszam. Pod Twoją bronią.
1: Czekamy się, święta Boża Rodzicielko,
0: naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Łukasz Turek. Witam.
2: Witam serdecznie.
1: W nowych czasach, przed księżmi nowe wyzwania. Czy Pan Bóg pomaga opanowywać nowe technologie po to, żeby do ludzi, a może w ogóle trzeba mówić tak jak kiedyś, jak 2000 lat temu, czy też coś nowego się dzieje?
2: Dzieje się wiele nowego, tylko że istota się nie zmienia od 2000 lat, a nawet więcej, jeżeli wziąć pod uwagę całą historię zbawienia. Pan Bóg jest ten sam, Pan Bóg jest niezmienny, Jego miłość jest niezmienna. Sposoby wyrażania tego, przekazywania są inne, nowe. Zresztą tak jak papież Jan Paweł II do tego zachęcał, nie? Nowa ewangelizacja. I wielkie wyzwanie, szczególnie dla współczesnego świata, który, jak to wszyscy widzimy na własne oczy, jest coraz bardziej zagubiony, coraz bardziej pusty, coraz bardziej cierpiący i coraz bardziej potrzebujący pokoju, prawdziwej miłości.
1: Skąd powołanie?
2: Od Pana Boga.
1: No, to na pewno. Ale jak to było? Czy to jest wariant msze na pudełko od butów, czy też późne powołanie?
2: Późne. Późne. Ja nigdy nie chciałem być księdzem. Wręcz myśl taka napawała mnie wielkim przerażeniem.
1: Z jakiej rodziny ksiądz pochodzi?
2: Z katolickiej, inteligenckiej Warszawa. Rodzice lekarze, związani ze służbą zdrowia. Rodzeństwo.
1: Wierzący, niewierzący?
2: Wierzący. Wierzący i praktykujący. Zawsze to jakoś tam była podstawa naszego funkcjonowania. Modlitwa, msza niedzielna.
1: Modlitwa w domu?
2: W dzieciństwie tak. Później to się wszystko jakoś tam rozeszło po kościach. Bardziej każdy indywidualnie szukał. Natomiast te wartości i ta niedzielna Eucharystia to zawsze było to, co z czym się nie dyskutowało.
1: A czy przeżycie realnego dotknięcia Boga w dzieciństwie było?
2: Nie przypominam sobie. To raczej związane jest już z takim okresem nawrócenia, spotkania z Kościołem nowego, więcej 16, 17 rok życia.
1: A wcześniej był bunt?
2: Wcześniej był bunt. I to.
1: Skąd się wziął?
2: A to tak naprawdę chyba trudno powiedzieć. Myślę, że to jest taki okres w życiu, nie wiem czy każdego, ale mój na pewno i moich rówieśników. Wtedy ja się tutaj na Grochowie wychowałem, więc takie środowisko szczególne i...
1: Co to znaczy szczególne?
2: Tak jest swoisty klimacik warszawki, powiedziałbym, takiej grochowskiej, który w pewien sposób, można powiedzieć, półświadkiem był. Często tak było, że obracałem się w szkole nawet wśród ludzi, którzy już tam jakieś konflikty z prawem wchodzili, którzy żyli już tak bardziej swobodnie, jakieś nałogi, jakieś podobne rzeczy i skutki tego widać i dzisiaj czasami, jak się teraz spotykamy w tej nowej rzeczywistości. To widać to mocno.
1: A na ile wtedy tego 13, 14, 15 latka to dotykało?
2: Myślę, że Pan Bóg mnie chronił. To mogę dzisiaj tylko z perspektywy powiedzieć. Wtedy jakoś tego nie zauważałem, bo to był już taki czas, kiedy ja do kościoła coraz rzadziej chciałem zaglądać. Wymykałem się, już nie chodziliśmy razem z rodzicami. Pamiętam, że kazania to była rzeczywistość, która była wyzwaniem do tego, żeby wyjść i się przejść i wrócić ewentualnie później pod koniec mszy. Siłą rzeczy pogłębiło się to tak, że był taki okres w moim życiu, kiedy bardzo rzadko zaglądałem do kościoła i nie było mi to zupełnie potrzebne. Nie myślałem o tym. To, że jakoś tam nie pogrążyłem się tak jak niektórzy z moich rówieśników, moich kolegów, to jest, dzisiaj odczytuję jako łaskę Pana Boga, jako to, że On mnie chronił, pilnował. Mimo, że ja się wcale nie starałem o to jego pilnowanie.
1: A jak głęboko to się mimo jego ochrony udało wejść w to, w co wchodzili rówieśnicy?
2: Myślę, że niezbyt głęboko. To było bardziej takie poszukiwanie akceptacji ze strony kolegów, koleżanek. Takie troszeczkę szpanowanie. Ale w żadne nałogi Bogu dzięki się tam nie udało mnie nikomu i złemu wprowadzić w tym czasie życia.
1: A skąd w takim razie nawrócenie? Już w tak młodym wieku.
2: Chodziłem do szkoły muzycznej. I dwóch księży, którzy znali mnie właśnie tak, jak chodziłem do piątej klasy, do szóstej, siódmej szkoły podstawowej, wiedzieli o tym. I po kilku latach, właśnie jak miałem 17 lat, zobaczyli mnie w kościele, kiedy ja z rodzicami gdzieś tam wyjeżdżam, nawet nie w mojej własnej parafii. I poprosili mnie w czasie mszy świętej, widziałem, że ksiądz idzie do mnie już po zbieraniu tacy. Jakoś miałem takie przeczucie, że do mnie idzie. Przeszedł przez cały kościół i poprosił mnie, żebym poszedł do zakrystii. I zaproponowano mi, żebym był organistą. I to był taki organista zupełnie niewierzący, znaczy zupełnie niedoświadczony, nie umiejący grać absolutnie nic z tej takiej muzyki liturgicznej. Pamiętam, że ksiądz proboszcz Krzysztof Jaskowski wszedł ze mną na chór i mi coś tam podśpiewywał, różne stałe części mszy. Ja próbowałem to trąb ze słuchu grać, więc początki były tragiczne dla mnie i dla wszystkich, którzy musieli tego słuchać.
1: Ale chyba Panu Bogu o co innego chodziło.
2: Panu Bogu chodziło o co innego i dość szybko się zabrał za mnie. To był 89 rok.
1: Czyli lat miał wtedy podmiot działania Bożego?
2: W 73 urodzony, to wygląda na to, że 16.
1: To dość młody organista, to dość w ogóle ekstrawagancka akcja.
2: Tak, ale chyba ksiądz proboszcz był zdesperowany, dlatego, bo już kilku miał chyba pod takich, którzy przychodzili na jeden dzień, na tydzień i uciekali. A ja nie miałem wiele do stracenia, zresztą zawsze się z tym związała jakaś gratyfikacja, jakieś pieniądze, w związku z powyższym dla młodego człowieka to było coś, co pociągało. I absolutnie nie było w tym żadnego podłoża religijnego. Ja byłem przez pierwszy rok zupełnie niewierzącym organistą. Czyli jeżeli to w ogóle można nazwać, to moją twórczość organistowaniem, nie? Grą, śpiewem liturgicznym. Po prostu grałem coś tam, co umiałem. A Pan Bóg się temu przyglądał życzliwie i postawił na mojej drodze takiego księdza Wojciecha Kosteckiego, teraz jest proboszczem w Złotokłosie, który się mi również przyglądał i patrzył się na to, co ja wyprawiam. I mi zaproponował spowiedź. A ja nie umiałem odmówić.
1: Dlaczego?
2: Myślę, że do dziś mi zostało, że niespecjalnie potrafię odmawiać ludziom. Powody można by różnych szukać, ale myślę, że dzisiaj jest coraz więcej tym jakiejś życzliwości, jakiejś otwartości. Wtedy może lęk też, czy taki wstyd, skrępowanie w stosunku do człowieka, który tam no, ciągle go widziałem. I od tego się zaczęło.
1: No to Pan Bóg puścił swoich ludzi, ogary poszły w las. No to widać nieskoordynowane lub po ludzku, ale po Bożemu
2: jak najbardziej.
1: Konkretne
2: i z perspektywy czasu można to zobaczyć.
1: Skuteczne działanie.
2: Tak jest. Tym bardziej, że w tej parafii były różne ruchy religijne. To taka dość żywa parafia była. I tam był Naukat Humenat, była odnowa w Duchu Świętym i tak jak gdyby poszedłem ze skrajności w skrajność. Jak wcześniej nie chodziłem do kościoła w ogóle i nic mnie to interesowało, tak po jakichś 2 latach pracy organistowskiej, czy 3, byłem już we wszystkich możliwych wspólnotach parafialnych poza Bielankami, bo tam mnie nie chcieli przyjąć. Nawet się śmiałem, że byłem ministrantem w kółku różańcowym ministranckim. Czasami takie anegdotyczne wręcz historie, jak na ślubie nie miał ksiądz pomocnika ministranta żadnego, to ja w tym momencie na zawarcie sakramentu małżeństwa schodziłem z chóru, ubierałem się w komrze i wychodziłem do ołtarza, żeby podtrzymać tam różne rzeczy, więc nawet ministrantem byłem. To było niesamowite, myślę, z perspektywy czasu, patrząc takie doświadczenie i Kościoła, i tego, jak Pan potrafi działać i prowadzić. No i to się potem klarowało w jakimś konkretnym kierunku.
1: Ale czego ksiądz wtedy doświadczał jako ten 17, 18, 19 latek? Że co to jest? Czy to jeszcze była wspólnota tylko fajne miejsce, bo są ludzie, bo jest zainteresowanie osobą swoją? Czy też już Bóg tak do serca?
2: Początkowo na pewno te względy ludzkie były bardzo ważne. Nie ma co tego ukrywać, ale z drugiej strony ja miałem zawsze jakieś takie, chyba ambicjami można to nazwać, żeby być gdzieś z przodu, żeby być, coś robić, się angażować. I bardzo szybko w tym, co tam robiłem, w tych wspólnotach, szczególnie potem w ruchu odnowy w Duchu Świętym, w którym jakoś najmocniej zostałem, zakorzeniłem się, tam zacząłem wzrastać. Byłem animatorem, potem byłem liderem wspólnoty, jako młody człowiek 20-letni, 21-letni. Więc bardzo szybko zacząłem odczuwać tutaj w tym Boże prowadzenie. I widziałem rzeczywiście, że Pan Bóg jest, że Pan Bóg działa, że Pan Bóg namaszcza, że Pan Bóg nie zostawia człowieka samym, że to wszystko, co ja tam mogę robić, potrafiłem to wtedy już wyartykułować, że to nie jest absolutnie moja zasługa, czy owoc mojego jakiegoś wysiłku intelektualnego, czy duchowego, tylko jest to po prostu działanie Pana Boga. I wtedy to bardzo mocno czułem. Zresztą wiadomo, jak miałem we wspólnocie, której byłem liderem, ludzi, którzy byli w wieku moich rodziców na przykład, którzy przychodzili w pewnym momencie pytać się mnie, za przeproszeniem, gówniarza, o jakieś tam sprawy dotyczące ich dzieci, które były w moim wieku, no to kiedy ja cokolwiek mówiłem, to nie miałem żadnych złudzeń, że to nie pochodzi, że to nie jest moje, że to nie pochodzi ode mnie, że ja nic nie powiedziałem, nic nie zrobiłem. Więc tak to się zaczynało.
1: A były to rzeczy, które jakoś realnie pozytywnie wpływały, tak?
2: Tak, no dzielili się różni tam siostry, bracia we wspólnocie, że to jest dla nich ważne, że to zmienia jakoś tam rzeczywistość ich życia.
1: I widział ksiądz wtedy, że to na pewno nie jest z głowy własnej.
2: Tak, ja to widziałem, ponieważ ja wiedziałem, jakoś takie poczucie swojej małości czy swojej niewystarczalności to nawet do tej pory mi zostało. Mimo upływu lat i jakiegoś tam doświadczenia, które zbiera się, to cały czas widzę, że po ludzku nic. Dalej zaczęło się kształtować, czy ja się związałem w ogóle z Magdalenką, jako Centrum Formacji i Grup Odnowy w Duchu Świętym. Zacząłem tam jeździć na rekolekcje. Te moje pchanie się do przodu zaowocowało tym, że ja niemal już po drugich rekolekcjach prosiłem odpowiedzialnych za to dzieło, żebym mógł być animatorem, żebym mógł jakoś się angażować, działać. Zupełnie nie chciałem być z tyłu. Ile w tym było zarozumiałości takiej młodzieńczej, to Pan Bóg jeden wie. W każdym bądź razie to, myślę, wydało na tyle dobre owoce, że pomogło mi coraz bardziej otwierać się na Pana Boga. I myśl o kapłaństwie, myśl o życiu

0: Pan Bóg, to jest jedyna odpowiedź. No. Pan Bóg gdzieś budzi powolutku jakieś pragnienia, gdzieś zaczyna popychać, jakaś fascynacja się rodzi. Człowiek się o czymś dowiaduje, zaczyna się przyglądać. Na przykład wtedy były bardzo mocne, znaczy nową rzeczywistością wspólnoty życia. Te, które na Zachodzie funkcjonowały, które zaczynały się w Polsce pojawiać, jakieś kontakty. I we mnie zaczęło jakaś fascynacja się rodzić tego rodzaju sposobem życia. Wspólnie podejmując jakieś wspólne zaangażowanie, dzieło we wspólnocie ludzi. I nawet była taka myśl, była taka próba podjęcia stworzenia tego rodzaju dzieła w Magdalence, czy przy Centrum Formacji Wieczernik. I z taką pierwszą grupą osób, w którym były same kobiety. Przyglądałem się temu. Przyjeżdżałem, patrzyłem. To były takie próby, które później to wszystko gdzieś nie wyszło. Tak jak chcieliśmy. Natomiast był to taki pierwszy moment, w którym zaczęła się we mnie rodzić myśl, że może swoje życie warto poświęcić Panu Bogu.
1: I co dalej się dzieje?
0: Dalej się dzieje. Wiele się dzieje. Zdałem maturę. Cudem.
1: 21 lat już byliśmy gdzieś.
0: Ja zdałem maturę dużo później niż przeciętny obywatel.
1: Dlaczego?
0: Bo czasy burzliwej młodości, o czym nie wspomniałem, zaowocowały tym, że dwa lata straciłem w edukacji.
1: Jak to się stało?
0: Myślę, że to był taki czas. Nie, właśnie być może konsekwencja tego, tego nie powiedziałem tam, było to pytanie o to, czy jakiś wpływ był na mnie negatywny. No, czy ja się nie uczyłem. Zawsze byłem leniwy i do tej pory mi to zostało. Jestem wzorem człowieka leniwego, który ciągle się musi zmagać ze swoimi tendencjami takimi właśnie. I leciałem tak na trójach mniej więcej. Nie dostałem się do jednej szkoły średniej. Poszedłem do drugiej, do takiej, ponieważ wtedy już chodziłem do szkoły muzycznej. Coś to był końcówka mojej edukacji muzycznej. Była taka szkoła, której uczyli się ludzie, którzy myśleli o karierze muzycznej albo o karierze sportowej. Centrum Kształcenia Ustawicznego, do którego chodziło się tylko 3 razy w tygodniu. I w zasadzie w powszechnej opinii była to szkoła, którą każdy kończy, bo chodziło o to, żeby zdobyć tą maturę i robić to, co człowiek chce, nie? To
1: złudne poczucie bezpieczeństwa.
0: Tak. I 1,5 roku tam ze mną wytrzymali i po 1,5 roku podziękowali mi za współpracę. Więc nawet taką szkołę byłem w stanie wtedy zawalić. I właśnie to był moment mojego nawrócenia. Bo ja w 1,5 roku później zawaliłem drugą szkołę, tym razem muzyczną, w której się uczyłem w sumie 9 lat. I to było jakieś takie tąpnięcie, nie? To był rok 89, 90. Ja zacząłem pracę. Myślę, że to wszystko, jak gdyby patrzeć właśnie znowu z perspektywy czasu, to było też jakieś tam dzieło Pana Boga. Zburzył pewną rzeczywistość i zaczął budować od początku, od strony szkoły, od strony kościoła.
1: A co rodzice na to tąpnięcie? No bo utrzymywali przecież.
0: Chyba machnęli ręką w tym momencie. To znaczy, tam ciągle mnie motywowali, ale w pewnym momencie to już machnęli ręką. I chyba rób co chcesz, nie? Rób co chcesz. Miło im pewnie nie było, na pewno. Natomiast to nie znaczy, że się jakoś tam odwrócili. Pomogli mi znaleźć nową szkołę, liceum ekonomiczne. I tą szkołę skończyłem i to jest zadziwiające, jako jeden z najlepszych uczniów w szkole. Te 2 lata w jakiejś tam większej dojrzałości, myślę, że też połączone już z tym, taką drogą nawrócenia, którą rozpocząłem, zaowocowały nowym etapem w moim życiu. I to było zadziwiające. I stąd tak, wracając do matury. Skończyłem, zdałem tą maturę. Potem trzeba było myśleć, co dalej. I ja praktycznie nie miałem żadnego pomysłu. Troszeczkę zabawnie to wyszło, bo jedna koleżanka, która uczyła się w takiej uczelni kościelnej Bobolanum na Wydziale Pedagogicznym u Salezjanów, przyszła kiedyś na chór i ja byłem przed decyzją, co ja mam robić, nie, w życiu, bo cały czas nie wiedziałem. Się pytam, co robisz? Do jakiej szkoły chodzisz? Gdzie studiujesz? I ona mi mówi, tam. Ja się pytam, jakie są egzaminy? Mówi, nie ma egzaminów, jest tylko rozmowa kwalifikacyjna. To jak tam się zapisać? Jak tam się zapisać? Powiedziała mi, poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną i zostałem studentem pedagogiki na Salezjańskim Instytucie Wychowania Chrześcijańskiego.

0: prawda jest taka, że nigdy się nie nadawałem na pedagoga. I nie sądziłem, żebym miał jakąkolwiek szansę zaistnieć w tym zawodzie. Ale ten czas tych studiów, ja tylko 2 lata zrobiłem, był mi potrzebny do tego, żeby czy raczej mi, był Panu Bogu potrzebny do tego, żeby nade mną jeszcze trochę popracować. I po 1,5 roku nauki w styczniu przyszła bardzo konkretna myśl w czasie modlitwy, że mam wstąpić do seminarium. I to przez kilka kolejnych dni w czasie modlitwy takie głębokie przekonanie, jakoś potwierdzone Słowem Bożym, do mnie wracało. I ponieważ towarzyszył temu pokój, więc nie pamiętając o swoich wszystkich zastrzeżeniach i lękach związanych z życiem kapłańskim, ja w zasadzie wtedy, już w lutym, z dnia na dzień podjąłem decyzję, że ja idę. Że idę.
1: Co na to Kościół? Bo nie każdy może zostać kapłanem. Nie każdy, kto chce.
0: To prawda. Kościół chyba stwierdził, że nie będę takim złym kandydatem do kapłaństwa. I przyjął mnie. I to bez większych problemów. Może nie było tam egzaminów również wtedy. Była rozmowa kwalifikacyjna. Z księdzem wicerektorem ją odbyłem. Zapytał się mnie, tak jak każdego kandydata, dlaczego chcę być księdzem. Odpowiedziałem tak jak większość kandydatów, żeby służyć Panu Bogu i ludziom. Wtedy wydawało mi się to takie nie wiem, z jednej strony oczywiste, z drugiej strony troszeczkę górnolotne. Ale tak naprawdę nie wiedziałem, dlaczego ja tam idę. Nie wiedziałem, dlaczego chcę być księdzem. Ta świadomość jakoś przychodziła z następnymi latami formacji. Poszedłem do księdza proboszcza, który, bo pracowałem cały czas jako organista. Poinformowałem go o tej mojej decyzji. Nie wiem, czy się wtedy ucieszył. Chyba nie bardzo, bo tracił organist znowu. Po 7 latach pracy. Jakiejś stabilizacji w tej dziedzinie. Ale opinię mi wystawił i to chyba na tyle pozytywną, że władza seminaryjna poparła to moją prośbę, moje pragnienie.
1: Ale o jednym wątku zapomnieliśmy. Dziewczyny.
0: Były. Nie było ich dużo. Ale rzeczywiście były zauroczenia.
1: Mówmy o tym czasie do pierwszej myśli o kapłaństwie.
0: Dobra. Dość późno poznałem pierwszą dziewczynę, która jakoś mi tam zauroczyła i pociągała swoją osobowością, całą swoją sobą. Już będąc organistą, mając wtedy 18-19 lat, to był mniej więcej ten wiek. Myślę, że to był bardzo ważny i taki fajny moment w moim życiu. Chociaż też nie jakoś tam czas, w którym nie wystrzegłem się jakichś pomyłek, błędów i sytuacji, które nie wiem jak to określić nawet, no które nie pozostają bez znaczenia także na moje dzisiejsze funkcjonowanie. W każdym bądź razie 3 lata chodziłem z jedną dziewczyną. Potem już tylko jakieś przelotne zauroczenia, znajomości były. Tak troszeczkę anegdotycznie z jedną piękną niewiastą troszeczkę się zaczęliśmy do siebie zbliżać tak emocjonalnie i przez wspólne dzieło zaangażowanie w życie Kościoła. I czasami to opowiadam, jak ktoś się mnie pyta w szkole o dziewczynę, to mówię, wiecie, miałem dziewczynę. Ona poszła do zakonu, ja poszedłem do seminarium.
1: Ale pytam o to, żeby dowiedzieć się, czy wtedy, kiedy powstała ta myśl o tym, że zostać księdzem, czy to była ważna rzecz na szali?
0: Nie. To był ten czas, kiedy ja nie miałem jakiejś bliższej relacji. Mówię, byliśmy.
1: Ale czy żal nie było? No żal. Bo to jest żal zostawiać coś, co jest spełnieniem dla 98% ludzkości.
0: Nie było. I myślę, że to troszeczkę tak po ludzku zadziwiające, ale wydaje mi się, że można spokojnie powiedzieć, że wraz z tą łaską powołania przyszła także jakaś tam łaska do podjęcia decyzji, wyrzeknięcia się małżeństwa, życia rodzinnego. Bo tego się inaczej nie da wytłumaczyć.
1: Czyli Pan Bóg musiał w sposób cudowny po prostu również jakby tutaj oddziaływać, tak?
0: Dokładnie. Myślę, że Pan Bóg sobie z tym wszystkim świetnie radzi. I jeżeli człowiek nie stawia mu jakichś specjalnych przeszkód na drodze, to Pan Bóg jest w stanie poprowadzić tak, żeby to wszystko się w miarę bezpiecznie realizowało, rozwijało, żeby człowiek żył. Bo wiadomo jest, że mężczyzną jest każdy ksiądz. Każdy ksiądz musi być mężczyzną, nie? Więc pewne jakieś tam pragnienia zawsze mogą przychodzić, pewne tęsknoty. Ale jeżeli człowiek trzyma się Pana Boga, to jest w stanie w tym wszystkim zwyciężyć Jego mocą i wytrwać.

0: Ale trzeba mieć też wspólnotę jakąś, trzeba mieć przyjaciół, prawda? Trzeba mieć relacje zdrowe.
1: Tak. I dla mnie od samego początku, ponieważ ja cała moja formacja, jakieś droga nawrócenia odbywała się we wspólnocie, to kiedy wstępowałem do seminarium, miałem głębokie przekonanie, że bez wspólnoty nie będę księdzem. Znaczy nie wytrzymam. Nie wytrwam, dlatego że to jest rzeczywistość, która niesie człowieka, która pomaga przetrwać jakieś trudniejsze chwile, która pomaga być bliżej Pana Boga wtedy, kiedy człowiekowi się nawet po ludzku nie chce. I zawsze miałem na myśli, że to musi być wspólnota zarówno świeckich, jak i później, kiedy już wchodziłem w kapłaństwo, w życie seminaryjne, wspólnota kapłanów. I do tej pory staram się, żeby te dwie rzeczywistości w moim życiu były obecne bardzo mocno. Bo księża, koledzy, moi przyjaciele, tutaj konkretnie z roku mam, w pięciu, sześciu się staramy razem trzymać, w miarę możliwości spędzić swój wolny dzień w tygodniu, wyjechać gdzieś, podzielić się, pogadać, spotkać. Jesteśmy dla siebie wsparciem. Możemy powiedzieć sobie o różnych sprawach, które się jakoś tam w naszym życiu dzieją. I jest to piękne i jest to jakoś tam budujące dla nas wszystkich.
0: A rozumiecie się doskonale.
1: A rozumiemy się doskonale, w tym gronie tak. Czasami to tak, patrząc z zewnątrz, wydaje się, no i czasami tak jest, że księża troszeczkę indywidualnie żyją, że są odizolowani też od siebie nawzajem i rzeczywiście no nie da się ze wszystkimi żyć blisko, ale w naszym przypadku udało nam się tą wspólnotę już przez 7 lat jakąś tam utrzymać. Poza tym ja się spotykam regularnie w gronie kapłanów w różnym wieku, związanych z odnową w Duchu Świętym, czyli przymierzem kapłańskim, który jest dla mnie co 2 tygodnie wspólne dzielenie się, modlitwa, bycie ze sobą też jest bardzo ważne i staram się tego pilnować. A wspólnota świeckich jest dla mnie również bardzo ważna ze względu na to, że nie tracę kontaktu jakoś tam z realną rzeczywistością życia człowieka, że mogę pobyć w gronie rodzin, popatrzeć na te pokolenia, babcie, dzieci, wnuków, być bliżej tego, co jest takim normalnym życiem, a dla księdza czasami rzeczywiście staje się z czasem trochę bardziej odległym. Już pomijając fakt, że jest to wspólnota świeckich, która jest, niesie kapłanów, nie? Swoją modlitwą, swoją ofiarą.
0: Kryzysy. Seminarium i po. Były jakieś?
1: Nie. Zadziwiające. Tak, niektórzy mówili, że koło 5 roku kapłaństwa to jakiś kryzys większy przychodzi. Ja powiem szczerze, że też trochę anegdotycznie, kiedy spotkaliśmy się w seminarium, wszyscy nowi, usiedliśmy w kaplicy z księdzem, znaczy przyszedł rektor, wicerektor, ojciec duchowny i stanęli tak przed nami, ksiądz rektor Stanisław Kur się rozejrzał i tak powiedział, że mniej więcej 50% z was, którzy tu jesteście, nie dojdzie do kapłaństwa. Ja się tak rozejrzałem po otoczeniu i się zastanawiałem, ciekawe, którzy to. O sobie nigdy nie pomyślałem. I rzeczywiście miałem takie głębokie przekonanie, że to jest to moje miejsce, że bez większego kryzysu przeszedłem to życie seminaryjne, chociaż no, czasami bywało trudno, natomiast wątpliwości nigdy nie było. I teraz w kapłaństwie też, pomimo różnego rodzaju jakichś tam trudności, problemów, relacji, nie mam do tej pory czegoś, co można by określić mianem jakiegoś poważnego kryzysu.

0: Dlaczego odeszli?
1: Bo część odeszła z tego rocznika.
2: Część nie miała powołania. Część nie ukrywała wcale, że przyszła na przykład dlatego, żeby, nie wiem, przeczekać rok.
1: Wojska.
2: Tak. Albo ktoś chciał sprawdzić się, zobaczyć, czy to będzie dla niego dobre. Na pewno część chłopaków gdzieś tam straciła coś, co otrzymali, nie? Bo...
1: Czyli ci, którzy mieli powołanie.
2: Mieli powołanie. Myślę, że taka część też osób jest, która
1: traci. Jak się traci powołanie?
2: Przez brak wierności Panu Bogu. Każda rzeczywistość...
1: Ziarno na skalę, tak?
2: Myślę, że tak. W seminarium jest łatwo wejść w tak zwaną szarą strefę, czyli taki sposób funkcjonowania, który będzie ślizganiem się po powierzchni. Będzie...
1: Czyli faryzeizm. Na zewnątrz okej, okay, a brak relacji z Bogiem, tak?
2: Nawet czasami na zewnątrz nie okej. Okay. Na przykład ukrywanie się przed władzą, prawda? Ukrywanie pewnych swoich zachowań, pewnych postaw. To nie, myślę, że no, pewnie różne rzeczy funkcjonują. Jeżeli człowiek straci wierność, znaczy ten kontakt z Panem Bogiem, jeżeli uwierzy w to, że on już jest bezpieczny, że dla niego nie ma zagrożenia, jeżeli wejdzie w taką sytuację, czy taki tok myślenia, że trzeba przetrwać seminarium, żeby potem funkcjonować jako ksiądz, bo seminarium jest źle na przykład, nie? Trzeba się dostosować, jest regulamin, porządek, a ja tego nie chcę, to jest głupie. Co czasami się niestety zdarza. No to są, to
1: czyli
2: to...
1: nieuczciwe traktowanie instytucji.
2: Też, tak. Nieuczciwe traktowanie instytucji, nieuczciwe traktowanie Pana Boga, nieuczciwe traktowanie siebie, czy nie stawanie w prawdzie. Myślę, że to takie może trzy elementy, chociaż też pewnie nie wszystkie. Wszystko można stracić. Wiele przykładów życia naszego codziennego też to pokazuje.
1: A ci, którzy zostali kapłanami i odeszli, są w roczniku, macie kogoś takiego?
2: Mamy jednego księdza, który z naszego rocznika odszedł.
1: Do kobiety, czy...
2: Trudno powiedzieć. To się gdzieś tam wydarzyło na studiach za granicą. Kryzys. Nie potrafię tego sam określić.
1: Czy są jakieś momenty w czasie jeszcze seminarium ważne dla duchowej drogi, dla rozwoju?
2: Dla mnie w seminarium ważne było to, żeby być wiernym Panu Bogu. Przez funkcjonowanie w ramach regulaminu. Co tak naprawdę z jednej strony jest trudne, bo uciążliwe, ale z drugiej strony bardzo ułatwia funkcjonowanie codzienne w pewnym rytmie. Modlitwa na dzwonek, prawda? Nauka na dzwonek, jakieś silencjum. Bardzo ważną rzeczą dla mnie była codzienna wieczorna adoracja. To, że można pójść do kaplicy i to pragnienie zawsze we mnie było. I było to łatwe. Było to naprawdę łatwe.

0: to szokująco brzmi w XXI wieku, ale takie posłuszeństwo jest po prostu wolnością.
1: Jest wolnością, bo w pewien sposób zwalnia mnie, nawet bym powiedział, z jakiejś odpowiedzialności. Bo odpowiedzialność przenoszona jest na tego, komu ja to posłuszeństwo decyduję się...
0: Tak, i kto wymyślił tę instytucję, kto sprawił, że ten regulamin jest taki, a nie inny i tak dalej.
1: Tak jest. A Pan Bóg już nieraz pokazał, że on przez pewne struktury bardzo, bardzo dobrze działa, że ma w tym wszystkim swój pomysł. I także działa przez instytucje Kościół, przez seminarium, przez różne inne ważne sprawy. Chociaż po ludzku czasami no, bywa tak, że różne rzeczy trudno jest przyjąć, ale sprawdza się to bardzo dobrze.
0: I w seminarium, bo wcześniej mamy te 7 lat, że tak powiem, wiceseminarium organistowania, prawda? Czyli już struktura, już, ale jako wolny, prawda? Jak elektron wolny. Później już wewnątrz, uwięziony w polu magnetycznym instytucji. I wejście już w posługę. Święcenie. Co jest ważne? Jaki jest obraz, w seminarium, jaki jest obraz Boga? Kim wtedy jest Bóg dla kleryka Łukasza?
1: Dla kleryka Łukasza Bóg był w seminarium kimś bardzo ważnym, kimś, kto mnie tutaj zaprosił, kimś, kto chce mnie prowadzić, kimś, w kim muszę złożyć swoją nadzieję, jeżeli chcę wytrwać.
0: Czyli poważnie traktowany jest Bóg.
1: Przeze mnie był bardzo poważnie traktowany w seminarium.
0: I teraz ksiądz Łukasz. Zderzenie z rzeczywistością.
1: Bolesne.
0: Gdzie pierwsza wikariatura?
1: Wśród Borów, koło Otwocka. Nieżyjący już ksiądz Żebrowski. W małej parafii, 4000, bardzo urokliwej, w lasach położonej. W seminarium człowiek żyje pod kloszem. Tak jak powiedziałem, funkcjonowanie w tym regulaminie ułatwia życie. Wyjście z seminarium wiąże się z koniecznością odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Jest to przerażająco trudno. Tym bardziej, że ze wszystkich stron czyhają zupełnie nowe wyzwania, z którymi człowiekowi, który wychodzi z seminarium, jest często bardzo trudno sobie poradzić.
0: Czy, bo można sobie wyobrazić, że te 7 lat to było przygotowywanie gliny, później było
1: formowanie,
0: ale jaki ten garnek wyszedł z tego pieca seminaryjnego? Z twardą skórą, czy jeszcze był taki miękki?
1: Gdyby się mnie zapytać tuż przed święceniami, to bym stwierdził, że wyszedł porządny.
0: Tak, tak, wypalony.
1: Wypalony. Gorzej było, jak się zetknąłem z rzeczywistością życia i się okazało, że to jest bardzo, bardzo kruche naczynie.

0: teraz to wszystko, co było wspomagane regułą,
1: odpadło.
0: Musiało być wewnętrznie potwierdzone, prawda? Czyli tak naprawdę trzeba było samemu dorosnąć do wymagań.
1: Tak jest. I nie ukrywam, że nie wiem, czy do tej pory dorosłem. Mimo, że minęło kolejne 7 lat mojego życia.
0: Dobrze brzmi.
1: Dobrze brzmi. Znaczy, taka jest prawda, myślę. Taka jest prawda.
0: Co było najważniejsze w tym uderzeniu?
1: Najważniejsze czy najboleśniejsze?
0: Tak.
1: Szkoła. Gimnazjum numer 2 w Otwocku. W wymiarze godzin w pierwszym roku 20 tygodniowo.
0: Upokorzenie.
1: Skrajne upokorzenie. A ponieważ...
0: Co mówią młodzi ludzie klerykowi, który wchodzi do gimnazjum?
1: Że jesteś nikim. Jesteś nikim. Bo taki kleryk, młody ksiądz, który wychodzi z seminarium, jest przekonany, że jest kimś. W dużej mierze, nie wiem czy wszyscy, ale rzeczywiście jest przekonany, że jest kimś. I uczy się w ciągu pierwszego roku, że jest nikim. Że jest nikim, że tak naprawdę po ludzku rzecz biorąc nie znaczy dla niektórych, czy większości nawet uczniów nic. Do tego stopnia, że może być opluty, może być wyzwany, może być znieważony. A środowisko było tym bardziej trudne, już pomijając to, że no, Otwockie jest trudne, to tam jeszcze był na terenie parafii i rejonu szkoły dom dziecka.
0: No to już...
1: To była pełna radość. Człowiek wchodził do sali i widział przed sobą rzeczywistość, której nie wiedział w ogóle, jak ma dotknąć. Ponieważ był na przykład ignorowany zupełnie. Zupełnie. I nawiązanie jakiegokolwiek kontaktu, wypowiedzenie zwięzłego zdania okazywało się niemożliwe, bo hałas, zamęt uniemożliwiał mu w ogóle zebranie myśli, powiedzenie czegokolwiek sensownego.
0: Czyli amerykańska szkoła na przedmieściu, przepraszam, w centrum, w getcie.
1: W getcie, może tym murzyńskim jakimś czy takim, takim
0: czyli
1: właśnie.
0: Czyli w centrum, tak. Bo na przedmieściach mieszka klasa średnia.
1: Tak, no ja nie wiem, w Ameryce nie byłem.
0: Może... Nie, ale tak mówią, no, ja kończyłem geografię, więc tak piszą w książkę.
1: No, więc to było doświadczenie. I ja poszedłem do tej szkoły z nastawieniem, że sobie poradzę. Pana Boga tutaj zostawiłem zupełnie z boku, oczywiście, no bo ja już jestem księdzem i ja zdobyłem pewną wiedzę i pewną umiejętność i poziom życia duchowego, więc ja sobie poradzę. Będę twardy, nie dam się zgnoić, będę walczył. Walczyłem przez 7 miesięcy, po czym się poddałem. To znaczy wtedy już z pełnym przekonaniem dowiedziałem się, że ja nic nie mogę.
0: Jak młodzi zareagowali na tę zmianę?
1: Nie było jakiejś takiej generalnej zmiany w całości społeczności szkolnej. Natomiast zacząłem nawiązywać takie osobiste relacje z poszczególnymi uczniami w klasie. Czasami to było tak, że prowadząc lekcje religii można było pogadać z dwoma, trzema osobami, które chciały, gdzieś tam były bliżej. I to też niekoniecznie realizując program. Jak się władze dowiedzą, kurialne to mi dadzą. W każdym bądź razie rzeczywistość tak wyglądała.
0: Nie, no ksiądz robił to, co było możliwe do zrobienia po prostu.
1: No tak. I myślę, że to jest tak, że często tak jest.

0: Ale co, poddał się ksiądz Bogu, tak? Znaczy zapytał go wreszcie, po co tu ksiądz przyszedł do tego gimnazjum, tak?
1: Myślę, że świadomie to nie. Tutaj nie chciałbym sobie jakiejś tam wielkiej tutaj teologii dorabiać do tej mojej rzeczywistości. Nie oszukujmy się.
0: Czyli bezsilność, bezradność.
1: Tak, myślę, że duża bezradność.
0: Bezsilność. Dopuszczenie, że jest się bezradnym, tak, do świadomości.
1: Ta świadomość mi bardzo mocno zagościła. I oczywiście, że była odpowiedź na tą świadomość taka, że jest Pan Bóg. Ale ja nie byłem do końca w stanie mu siebie w tej rzeczywistości podać. Ja byłem tak zgnojony. Mówię, to co tam wymieniłem, to plute sutanny i tak dalej z wyzywaniem, to była realia. I to mi się ileś tam razy zdarzyło. I to było dla mnie takie upokorzenie, że czasami szedłem do szkoły, już było wychylony ktoś przez okno i rzucał pod moim adresem jakąś wiązankę piękną. I się wtedy zastanawiałem, czy iść do przodu, czy po prostu się odwrócić o 180 stopni, wrócić na plebanie, nie? To czasami było to tak. Ja myślę,
0: świetne,
1: że...
0: To świetne, to teraz dopiero w ogóle rozumiem, dlaczego katecheza poszła do szkoły, żeby tych kapłanów utwardzić.
1: Różnie człowiek na to reaguje, nie? Dla mnie była to pełna świadomość, która mi została do tej pory. Ja nie przychodzę w tej chwili do szkoły z przekonaniem, że sobie poradzę, nie? To jest tak, że ja tam nic nie wygram, nie zwyciężę, jeżeli nie będę chciał tych ludzi, nie będę próbował tych ludzi jakoś tam zaakceptować, zrozumieć takimi, jakimi są, może nawet pokochać, za nich się pomodlić i być z nimi troszeczkę na warunkach takie, jakie oni postawią. Bo stawianie przeze mnie warunków ja określiłem jako jedną wielką przegraną.
0: Sojusz tronu i ołtarza już się skończył.
1: Tak, to się bardzo szybko się skończyło. Bardzo szybko się skończyło. Ja myślę, że jeżeli, to tak tylko jeszcze się wtrącę, jeżeli patrzeć na sens pójścia katechety do szkoły, to właśnie może być dla księdza takie doświadczenie upokorzenia, w sensie, żeby zobaczył...
0: Jak jest społeczeństwo dzisiaj ukształtowane?
1: Tak.
0: Co znaczy Kościół?
1: Co znaczy Kościół dla społeczeństwa?
0: No, dlatego musimy odbić media, żeby za 20 lat inaczej księża chodzić do szkół.
1: Tak jest.
0: A teraz już zupełnie na poważnie, bo to były anegdoty wszystkie. Najpoważniejsze wyzwanie w kapłaństwie.
1: To nie będzie brzmiało górnolotnie. Najpoważniejszym wyzwaniem w kapłaństwie jest bycie wiernym Chrystusowi każdego dnia.
0: Jakie są zagrożenia przed księdzem z tym? Zagrożenia tej wierności.
1: Myślę, że przede wszystkim ucieczka.
0: Bo najpierw mówiliśmy o pysze, prawda?
1: No tak, pycha i zarozumiałość.
0: Ale każdym gimnazjum
1: wyleczyło. W dużej mierze, znaczy nie powiem, że w 100%, bo znowu bym wpadł w pychę, nie? Jestem najbardziej pokornym człowiekiem, nie? Mam wiele cnót, ale pokora jest największą. Nie, to nie jest tak. To zawsze pozostanie w człowieku. Niektórzy mówią też anegdotycznie, że pycha umiera, prawda?
0: Kwadrans po dokładnie. Człowieku.
1: Dokładnie. Więc to w człowieku zawsze siedzi i wychodzi. I jest sporo sytuacji takich, które no, to temperują. Myślę, że chęć łatwego życia to jest zagrożenie.
0: Co to jest łatwe życie dla kapłana?
1: Spokojne, bez nadmiaru obowiązków, żeby był czas sobie gdzieś pójść, pojechać, poleżeć, popatrzeć.
0: Czyli przestać się wsłuchiwać w to, co każdego ranka, co Pan Bóg ma.
1: Dla mnie i do czego mnie wzywa.
0: Bo Pan Bóg wzywa do absolutnej intensywności i do takiego przeżycia dnia, że nie ma się wieczorem siły, ale nie ma też smutku, tylko jest radość.
1: Tak. I Pan Bóg stawia, myślę, przynajmniej tak w mojej sytuacji, początki były trudne, bo w zasadzie właśnie pierwsza parafia to nie miałem nic do roboty, poza odprawieniem mszy świętej, praktycznie rzecz biorąc. Natomiast czym dalej, to myślę, że też Pan Bóg przygotowuje, daje mi szereg możliwości. Jest mnóstwo wspólnot, na przykład w tej parafii, w której teraz pracuję. I bardzo wiele z nich chce, żebym się nimi zajmował, żebym z nimi był. I to angażuje człowieka. Każe mu jakoś tam rezygnować z siebie. Czasami się nie chce zejść na dół. Czasami nie chce się gdzieś tam pójść, pojechać, czegoś powiedzieć, czegoś przygotować. Pan Bóg dba w sposób szczególny o to, żebym miał co robić. Na zewnątrz, także poza parafią. Kolejne wyzwanie, bycie koordynatorem odnowy w Duchu Świętym. Nowa dla mnie rzeczywistość od listopada. Przyglądam się temu i tak naprawdę nie do końca jeszcze wiem, czego Pan Bóg ode mnie oczekuje w tym dziele. Ale gdyby to wszystko tak przyjąć i potraktować na serio, to rzeczywiście 24 godziny to jest mało na dobę. To jest mało. I właśnie łatwe życie to niechęć podjęcia czegoś takiego. No bo ja muszę mieć przecież czas na odpoczynek, bo ja muszę się z ludźmi spotkać, muszę pójść do kina, do filharmonii, wyjechać sobie gdzieś. Jest taka duża pokusa.
0: To wszystko racjonalne niby.
1: Ależ brzmi bardzo dobrze. Zresztą diabeł jest specjalistą od racjonalnego wyjaśnienia wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje. To jest bardzo duże zagrożenie, myślę, dzisiaj. To dla mnie, ja dlatego o tym tak mówię, bo ja to u siebie widzę. Taką tą ciągotę, która jest we mnie obecna od początku, czyli lenistwo, o którym tam na początku wspomniałem, nie? Z którym człowiek ciągle musi walczyć.
0: Jaką osobą jest ten Bóg, do którego takimi 7-letnimi etapami ksiądz się zbliża? Kto to jest?
1: Jest to ktoś nieprawdopodobnie cierpliwy. Nieprawdopodobnie cierpliwy. Ma anielsko...
0: Nieludzko
1: cierpliwy. Jest nieludzko cierpliwy, bo każdy inny to by mnie już dawno wyrzucił na zbitą twarz i powiedział: człowieku, idź sobie, daj mi spokój, przestań mi przeszkadzać w moim dziele. Pan Bóg jest nieprawdopodobnie cierpliwy. I ja tego doświadczam ciągle na okrągło i Bogu dzięki. I Bogu dzięki, bo ja bardzo tego potrzebuję.
0: Co jeszcze? Jakie cechy rozpoznał?
1: Pan Bóg jest wierny. To znaczy, jeżeli daje człowiekowi jakieś zadanie, to nie zostawia go w tym samego. Daje mu naprawdę pełnię darów, których potrzebuje, żeby to dzieło podjąć.

0: Ja pamiętam, znowu wracam chwilę do seminarium, trochę anegdotycznie, kazania. Jak oni przygotowują kazania, żeby je wygłosić przed najtrudniejszym audytorium, czyli przed klerykami w seminarium. I ja miałem głębokie poczucie wtedy, że te moje kazania są beznadziejne. Zresztą oni to mi bardzo dobrze potwierdzali, mówiąc, że moje kazania to jest konkordancja biblijna albo jeszcze cokolwiek innego, że ląduję 3 razy i nie mogę wylądować. Ja się wtedy bardzo mocno modliłem o dar słowa, o dar mówienia kazań. I jakieś jest potwierdzenie ze strony tych, którzy przychodzą słuchać, że ten dar dostałem. I mam takie poczucie jakiegoś namaszczenia. Więc takich sytuacji jest sporo. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Nie puszcza człowieka samego na głęboką wodę.
1: Jaki jest jeszcze?
0: Można by wymieniać pewnie do wieczora.
1: Nie, ale dla osoby, jaką jest ksiądz Łukasz Turek, jakie są najważniejsze cechy w tej osobie, no, której ksiądz oddał życie? Można było je na różne sposoby spożytkować.
0: Odkrywa Pan Bóg przede mną ciągle nowe i niezbadane rzeczywistości mojego życia i jakichś możliwości posługi. Czyli chcę przez to powiedzieć, jaki jest. No, fascynujący w pewien sposób. W swojej wielkiej różnorodności i swoim wielkim bogactwie. Mogę, gdybym tylko tak bardzo chciał, jak Pan Bóg chce, to naprawdę przestrzeń do posługiwania, przestrzeń do odkrywania Go, do otwierania się na Niego jest nieogarniona i niczym nieograniczona. Więc ta fascynacja jest.
1: A czy nie traktuje ludzi jak marionetki?
0: Nie. Bardzo wiele osób to dzisiaj zarzuca, nawet w takich forach, gdzieś tam dyskusjach. Pan Bóg daje człowiekowi pełną wolność. Tak pełną, że bardzo często bolesną.
1: I to wielu znaczy dzisiaj... bolesna wolność?
0: Bolesna w swoich skutkach. Bolesna w swoim złym wykorzystaniu. Cierpi dzisiaj wiele osób przez to, że traktuje tą wolność na zasadzie rób ta, co chce, ta nie. I potem, nie myśląc zupełnie o konsekwencjach, i potem ma pretensje do Pana Boga, że to jest jego wina, że on nie zadbał, że on się o mnie nie troszczy, że on mi nie zabezpiecza tyłów, prawda? No takie, no, bardziej pojmuje się Pana Boga jako pewnego, nie wiem, sklepikarza, handlarza, kogoś, do kogo, instytucję, do kogo ja idę załatwić swoje sprawy. Daję, zapłacę, to mam to mieć. Pan Bóg daje człowiekowi pełną swobodę. Co nie znaczy, że oczywiście nie próbuje człowieka chronić przed nim samym, czy przed jego wyborami, albo nie próbuje go szukać na drodze błędnych wyborów. Bolesna wolność.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: Myślę, że w intencji kapłanów.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Dobry Panie Boże, prosimy Cię o to, byś chronił świętość kapłanów, byś Panie dawał im moc do tego, by pozostawali wierni Twojemu powołaniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz Łukasz Turek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

Szatan jest bogiem silnych, potężnych i przywódców świata. Tak mówią, tak myślą, to robią. 10 lat temu najważniejsi przywódcy Europy uczestniczyli w satanistycznej ceremonii, ceremonii otwarcia tunelu wartego kilkanaście miliardów euro, w której centrum była postać o koźlej rogatej głowie, kobiecych piersiach, postać siedząca na ujarzmionym świecie. Sataniści mówią, musimy eliminować niedołężnych i niepełnosprawnych, którzy drenują nasze zasoby. W świecie realnym eutanazja stała się zjawiskiem powszechnym. W mainstreamie jest dziś miejsce satanizmu. Drodzy Państwo, tak jak za każdym razem, bardzo proszę o to, żebyście Państwo wspierali naszą działalność, kanał na YouTube i radio Niepokalane FM. W opisie tego kanału jest link do zrzutki. Kończymy właśnie zrzutkę. Bardzo prosimy o to, żeby pomóc nam ją skończyć. To samo jest, tak samo link jest na Facebooku, jest przypięty wpis z tym linkiem. Bardzo też proszę o subskrybowanie kanału i o, jeśli ktoś coś z tego, co robię, jeśli czerpię z tego jakieś korzyści, to bardzo proszę o stałe wspieranie radia. Numer konta fundacji jest w obu tych dwóch miejscach, czyli na kanale, w opisie i na Facebooku. Stałe zlecenie, choćby 10 zł. Dla niektórych 100 zł również nie jest żadnym problemem. Są osoby, które wpłacają co miesiąc dużo więcej. Wracając. Satanizm coraz pewniej czuje się w mainstreamie, tak? Ta impreza biznesowa, ale też imprezy popkulturowe, tak? Show z quasi-satanistyczną symboliką w najważniejszej globalnej gali muzycznej to dzisiaj norma, tak? Ale też sygnał czytelny dla milionów ludzi. Jak oni mówią? Oni mówią tak, szatan jest bogiem silnych, potężnych i przywódców świata. Tak? Ja będę cytował momentami najwyższą kapłankę kościoła szatana. Zene LaVey to jest córka założyciela pierwszego kościoła satanistycznego czasów współczesnych. Oni mówią, że im nie zależy na masach, że im zależy na liderach, na elitach. Mówią o tym, że to religia, satanizm, religia dla kompetentnych, wykształconych ludzi. To nie religia dla każdego, kto chciałby zostać satanistą. I to mówił mąż tej kapłanki będącej przywódczynią kościoła. To mówił człowiek, który stanowił tam zaplecze intelektualne tego ruchu, Nicolas Schreck. Tak? To jest koniec lat 90. Tak? A w 2016 roku była ta impreza, o której mówiłem, tak? W obecności kanclerz Angeli Merkel, prezydenta Francji François Hollande, premiera Włoch, premiera Liechtensteinu, kanclerza Austrii, otwarto w Szwajcarii tunel Gotharda, tak? Nowy tunel Gotharda. Ten tunel ma 57 kilometrów, jest najdłuższym tunelem na świecie, co sprawia, że rytuał, performance go otwierający był imprezą szeroko pokazywaną i szeroko komentowaną. Tak? I tej uroczystości towarzyszył rytuał będący formą satanistycznego przedstawienia. Tak? Przed tymi politykami występowali ubrani na biało niewinnej malutcy oraz na pomarańczowo zautomatyzowani robotnicy zombie. Tak? Pokazano proces seksualizowania i otępiania nieświadomej masy, a potem zacierania granic między płciami. Pamiętajmy, że symbolem kościoła szatana jest hermafrodyta z rogami. I teraz mówienie o rogach wywołuje uśmiech, ale co ja zrobię na to, że oni wybrali właśnie taką postać? Tak? No to w
tej postaci jest bardzo czytelny przekaz i ona w sposób doskonały definiuje pewne założenie, które jest założeniem tej nowej postmodernistycznej fazy rewolucji światowej, to znaczy zacieranie granic, tak? Kobieta, mężczyzna to nie są istotne sprawy. Ale co więcej, tam dochodzi do zacierania granic nie tylko pomiędzy płciami, ale pomiędzy dorosłymi i dziećmi. Tak? I tam były postaci jakichś potworków z twarzami dziecka. No, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia te szczegóły. Istotą jest, że ci normalni, niewinni, ten lud został ujarzmiony, spętany welonem, tak? Czyli duchowo owładnięty, tak? W tym czasie, w naszym czasie, w Stanach Zjednoczonych działa w sposób jawny kilkanaście kościołów satanistycznych, tak? I oczywiście ten główny, założony w końcu lat 60. kościół Szandora LaVeya, ale tych kultów jest, tych katedr jest wiele, tak? Nie ma sensu, żeby je wymieniać. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest tylko i wyłącznie inicjatywa jakichś ekscentryków, tak? Ostatnio przejawiło, tak, byliśmy świadkiem takiego przejawu ich obecności w świecie publicznym. Chcieli zakazać obecności krzyża w przestrzeni publicznej, tak? No i to im się raz udaje, mniej lub bardziej, to potem chrześcijanie kontratakują i te przepisy są wycofywane. Istota jest w tym, że oni traktowani są jak normalna religia. I teraz ten tunelowy biznes, tak? Zwieńczony tą imprezą. Biznes za 16 miliardów euro, tak? I jakie było zakończenie tej imprezy, tak? Na końcu centralnym elementem symbolicznym tego przedstawienia było wielkie, wszystko widzące oko, tak? Wokół niego unosiły się dusze, duchy tych, których złożono w ofierze temu krwiożerczemu Bogu, tak? A ludzie padali na twarz przed kozłem. Padali na twarz z uległością i oddaniem. Jedna z kobiet zarzuciła na kozła biały welon, mówiąc: teraz jesteś panem świata. Powiedzcie mi, po co takie rzeczy są? Czy to jest jakaś ekscentryczne wybryki jakiejś grupy znudzonych, zbyt bogatych ludzi? Nie. To jest sygnał do tej średniej warstwy, czyli do menedżerów, do ludzi, którzy są operatorami naszej cywilizacji. Do ludzi, którzy, bo przecież nie przychodzi do nich, do szefów dużych organizacji, do właścicieli dużych biznesów. Nie przychodzi do nich pan w czapeczce z koźlimi rogami i nie daje im ulotki. Tak? Oni muszą, żeby znaleźć się w tym głównym nurcie, muszą dostawać jakieś komunikaty, tak? I to symboliczne wydarzenie jest takim komunikatem. Za tym wydarzeniem stoi autorytet państw. Autorytet wielkich państw. Niemcy są największym państwem w Europie po zjednoczeniu, tak? I teraz ta rewolucja, której współczesna odmiana kojarzona jest z rewolucją obyczajową, rewolucją gender, rewolucją przebudzenia, tak, tych wszystkich ludzi, którzy się wstydzą za kolonialną czy też zbrodniczą przeszłością swoich krajów, czy słusznie, czy nie, to co innego. No ale myślę, że potomkowie Brytów, którzy stworzyli pierwszy obóz koncentracyjny dla burów, dla białych ludzi, że mają czego się wstydzić. Ale to odbiegamy tutaj od meritum. Meritum jest,
w tym, że ta rewolucja, mając dziesiątki różnych oblicz, tak? Czy to trans, czy to homo, czy to eko, czy to właśnie woke. Tego jest mnóstwo. Ale istota jest taka, że wszystkie te środowiska dążą do odwrócenia znaczeń, tak? Do perwersji języka, odwrócenia języka. I wtedy zło możemy nazywać dobrem, a dobro możemy nazywać złem. Tak? I to właśnie satanizm jest tym punktem wyjścia tych wszystkich religii, albo też punktem dojścia tych wszystkich ideologii i parareligii, no bo wegetarianizm, weganizm jest parareligią dla w ofierze ludzie się przed matką Gają, przed naturą, ludzie się ubezpładniają, tak? Ludzie się okaleczają, tak? Aborcja jest takim właśnie krwawym rytuałem wobec tego bóstwa, jakim jest Moloch, tak? A to właśnie satanizm jest zbudowany na zaprzeczeniu, odwróceniu hierarchii wartości. I satanizm jest takim pełnym wyrazem tych wszystkich ideologii, tak? Cywilizacja zachodnia została zbudowana na pewnym fundamencie i ten fundament jest radykalnie odrzucany. Radykalnie odrzucone jest dobro, tak? I teraz inicjacja w satanizm polega na takim stopniowej, na takiej stopniowej eskalacji nienawiści satanisty do samego siebie przez coraz potworniejsze akty agresji, bluźnierstwa czy zbrodni. Chodzi o to, żeby w maksymalnie dużym stopniu wyrzucić ze swojego doświadczenia, ze swojej pamięci, a pamięć stanowi o tożsamości człowieka, wszystkie przejawy dobra, jakie nas spotkały, tak? Czyli jeśli wchodzisz do sekty satanistycznej, jeśli tam jesteś, to poddając się temu prowadzeniu, będziesz musiał zabijać w sobie dobro. Tak. Bluźniercze traktowanie hostii jest po to, żeby taki człowiek nie miał poczucia, że ma gdzie wracać, tak? Więc tu chodzi o wypalanie dobra z duszy człowieka. Ja miałem taką sytuację, taką okazję. Jeden z egzorcystów z południa Polski zaprosił mnie, ponieważ on miał przypadek, którego nie do końca wiedział, co z tym zrobić, nie do końca rozumiał. On się zaopiekował młodą, 30-paroletnią kobietą. Ona mieszkała w wynajętym mieszkaniu, wynajętym przez parafię mieszkaniu. I rozmawiałem z nią kilka godzin. No i ona opowiedziała całą historię. Osierocona została w wieku 9 lat. Jej 13-letni brat wtedy poprzysiągł, że się nią będzie opiekował, ale w końcu w bezradności, no bo 13-latek nie jest w stanie radzić sobie w życiu, zawarł pakt z szatanem jako 13-latek, tak? Potem trafił do sekty i tam był właśnie plugawiono każdy przejaw dobra w życiu tego chłopaka i tej kobiety. Ja z nią rozmawiałem i widziałem wyraźnie, jak niszczono pamięć o każdej sytuacji, w której zeznała miłości albo nawet bezinteresowności. Tak? Ona, żeby miała poczucie, że już nie ma gdzie wracać, zbezcześciła Najświętszy Sakrament. Tak? I na koniec ten jej kochający, opiekujący się nią przez 10 lat brat zaprzeczył tej braterskiej miłości i oddał ją satanistycznemu kapłanowi, starszemu, o 50-letnim mężczyźnie. Została zgwałcona na ołtarzu, na ich ołtarzu, tak, zaraz po 18 urodzinach. I gdy rozmawiałem z tą kobietą, miałem przed sobą osobę wydrążoną, pozbawioną takich wyrazistych cech charakteru, niezdolną do prostych sądów, tak? Nie wiedziała, czy woli to, czy tamto, czy lubi coś, a czegoś nie lubi. Zabito jakąś część jej osoby. Podobne wrażenie miałem kiedyś, kiedy rozmawiałem z anorektyczką,
taką już właśnie w fazie finalnej. I podobne miałem wrażenie, kiedy rozmawiałem z wysoko inicjowanym masonem oraz z człowiekiem służb, który próbował mnie werbować. I teraz te zniszczenia to są osobiste, to jest oczywiste, tak? Hierarchia wartości odwrócona, próba narzucenia satanizmu jako takiego podglebia współczesnej kultury, próba udana, przeniknięcie środowisk artystycznych, wykorzystywanych, tak, i politycznych, które wykorzystują innych. To jest ten obraz, który chciałbym w tej pierwszej części, w tym pierwszym akapicie zawrzeć, żebyśmy byli tego świadomi. I teraz drugi wątek. Opętanie i trans są umieszczone przez organizację zdrowia międzynarodową WHO w takiej klasyfikacji ICD-10. I w tej klasyfikacji nie mieszczą się takie przejawy, jak ten, że ludzie mówią w językach, których nie znają. Tak? Jest opisany w literaturze przedmiotu przypadek analfabety, który władał klasyczną greką. No, tak to jest niemożliwe. Tak? I teraz, dlaczego o tym mówię? Inna satanistka, z którą miałem do czynienia, również z południa Polski, wiedziała o mnie rzeczy, których nie mogła wiedzieć. Tak? W tym taką, o której wiedzą tylko dwie osoby. Tak. Świat demoniczny, potwierdzony przez ateistyczną organizację. No, materialiści nie są w stanie zaprzeczyć, tak? No, dlatego też jest taka kategoria trans i opętanie, ale oczywiście stamtąd wypruto te rzeczy, których się nie da wytłumaczyć jakimiś materialnymi przyczynami, no bo nie da się wytłumaczyć tego, że ktoś mówi w obcych, nieznanych sobie językach epilepsją czy jakimś innym, jakąś inną chorobą psychiczną. Więc te fakty, że spotykamy ludzi, którzy wiedzą rzeczy, których wiedzieć nie mogą, są przejawem właśnie mocy tej drugiej strony. Tak? Świat duchowy, również świat demoniczny, to realna rzeczywistość. Tą rzeczywistością nie da się bawić. Tak? I tak samo jak nie był dziecinadą mord, który w 1999 roku popełniono w Rudzie Śląskiej. Tam zabito w quasi-satanistycznym rytuale dwoje nastolatków, właściwie dzieci. I my czasami media, czasami ludzie, którzy, dziennikarze na przykład, czy ludzie, którzy uprawiają publicystykę, czy jakoś, jakieś tam sztuki paradokumentalnej prozy, czy telewizyjne formy, oni się zachłystują tą tajemnicą, która stoi za, nie wiem, za twórcami na przykład tego kościoła satanistycznego.

dają się w niewolę złu. Niezależnie od tego, czy wierzą, czy nie wierzą w obiektywne istnienie szatana. Tak? I teraz w tej rozmowie tej kapłanki świątyni szatana i męża, która została zarejestrowana pod koniec lat, no, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, oni przedstawili z grubsza swój światopogląd, tak? I oni mówili, że świat duchowy nie istnieje, tak? Bóg, szatan to archetypy. Jezus Chrystus jest taką samą realnością jak zajączek wielkanocny. Oni naprawdę tak mówią. Tak samo jak Herkules, Zeusz i wróżka Zębuszka, tak? Jezus Chrystus dla nich jest po prostu kimś papierowym, nieistniejącym, tak? Podział na dobro i zło to kulturowa konwencja i tę konwencję zmieniają kolejne fale i mody, tak? Przytoczyli taki argument, że Napoleon 200 lat temu był uznawany za wcielenie diabła. Dziś już nie jest, tak? I że moralność zmienia się wraz z pogodą, tak? I zwycięzcy piszą historię. No tak, tylko że nikt poważny nie bierze pod uwagę ludzi, którzy z jakąś taką emfazą powtarzają zdania typu właśnie, że to, że Napoleon jest demonem, tak? No bo nikt poważny nie wypowiada tego inaczej, jak tylko w porządku metafory, tak? Więc całe to rozumowanie, mimo pozorów takiej skrajnie pragmatycznego, takiego skrajnie pragmatycznego cynizmu, to wszystko, to rozumowanie jest po prostu błędne. Ono jest oparte na przekonaniach tych osób, na ich opiniach i nie ma, za tym nie stroją takie fakty historyczne, jak na przykład za historycznym Jezusem stoją, tak? I ten satanizm lawajański to jest dość prymitywny kult egoizmu, siły, woli, mocy i którego nadzieją jest przekonanie, że nieśmiertelność nie istnieje, tak? Nieśmiertelność duszy, tak? Oni mają nadzieję, że nie poniosą konsekwencji za to zło, którego tutaj są autorami, tak? Egoizm, siła, wola mocy, tak? To są ich dążenia, tak? Rób wszystko, co chcesz. Oto jest jedyne przykazanie, tak? To jest właśnie z Biblii szatana. Więc myślą, że człowiek nie poniesie konsekwencji swych czynów, więc bardzo się zawiodą. Biblia satanistyczna mówi, że istnienie zasad jest skandalem, tak? Bardzo dużo tutaj jest odniesień do filozofii niczańskiej, tak? Oni myślą, że nikt nie może decydować, co jest dobre i co jest złe, tak? No jeśli ma się taki subiektywistyczne spojrzenie na rzeczywistość, no to zdanie prawdziwe. Ale my żyjemy w świecie, który jest oparty na przedustawnej hierarchii, na pewnych fundamentach, które nie są subiektywne. Tak? To, że człowiek ponosi konsekwencje swoich czynów, nie jest wymysłem. Tak? I on ponosi te konsekwencje już tutaj, na ziemi. Bo grzech niszczy wewnętrznie człowieka. I ten człowiek, dlaczego oni mogą w taki sposób myśleć? Tak? No mogą dlatego, że każdy kolejny grzech sprawia, że człowiek coraz mniej widzi realną rzeczywistość moralną. Tak? Oni twierdzą, że gdyby Hitler wygrał, podręczniki szkolne mówiłyby, że Hitler jest dobry, a wszystko inne jest złe. Tak? Oni myślą, że tylko oni patrzą na ludzkie zachowanie z realistycznej perspektywy, tak? I że żaden czyn człowieka czy zwierzęcia nie może być osądzony jako dobry i zły. No oczywiście są to ich przekonania, które bardzo są zgrabnie połączone z kultem egoizmu. Tak. No i co jest zastanawiające? Hitler był weganinem i bardzo był przeciwny powodowania cierpienia zwierząt. Tak? No to jest absolutnie

pozytywna postawa, tylko że w jakiś dziwny sposób ludzie, którzy odrzucają to, że wszyscy ludzie są równi, tak? Bo Hitler uważał, że są rasy panów i rasy podludzi, że ci ludzie muszą znaleźć jakiś punkt odniesienia i tym punktem odniesienia na przykład może być ich czułość wobec zwierząt, tak? Czyli innymi słowy, w pewnym typie takiej postawy wobec świata mieści się właśnie to, że my odmawiamy ludziom pełni praw, niektórym ludziom, ale w to miejsce, żeby się dobrze poczuć, my bardzo troszczymy się o zwierzęta. Innym tego typu przykładem tego typu podmiany, czy wyparcia, czy też rodzaju redefiniowania wartości jest taka postawa bardzo często towarzysząca ludziom, którzy określają się jako lewica, że oni będą się troszczyć o dzieci na Madagaskarze, ale swoje dzieci oddadzą do przytułka, tak? Ja oczywiście odrobinę przesadzam, ale jakby popatrzeć na życiorys Jana Jakuba Rousseau, który był jednym z pierwszych pisarzy, który ten właśnie taki sentymentalny pogląd na rzeczywistość zwierząt i na wychowanie ludzi reprezentował. No właśnie czymś takim jest Bambi dzisiaj, tak? Czyli traktowanie, uczłowieczanie zwierząt i traktowanie ich jako z kompletnym niezrozumieniem ich istoty, tych zwierząt. Ja kiedyś znalazłem się 2 metry od 2 saren, które po prostu wyprysnęły mi spod nóg. I to nie były pluszowe, miłe zwierzątka, tak? To były węzły mięśni ścięgien, tak? I te zwierzęta wyskoczyły odruchowo, zrobiły skok w lewo, skok w prawo. Gdybym był myśliwym, nie trafiłbym oczywiście, ale one były jak harty, tak? A co sądzą na ich temat ludzie właśnie poddani tej ideologii bambizmu? No, sądzą, że to są pluszowe maskotki. I tak jest z wieloma innymi zwierzętami, czy też z postawą wobec wielu innych zwierząt. Oczywiście nie neguję tego, że miarą człowieczeństwa jest sposób, jaki człowiek traktuje zwierzęta. Tak? Zwierzęta są od nas po części zależne, te szczególnie, które żyją z nami i należy po prostu je traktować tak, by niepotrzebnie nie cierpiały. Ale teraz mówimy o satanistycznej metodzie zacierania granic pomiędzy mężczyzną i kobietą, pomiędzy dorosłym a dzieckiem, pomiędzy zwierzęciem a człowiekiem, tak? I teraz my musimy być świadomi, że i teraz jak to powiedzieć, żeby nie można było użyć tych słów przeciwko mnie? Powiem w ten sposób. Ci ludzie mówią tak. Wierzę, że zwierzęta powinny być chronione przez ludzi. To nasz obowiązek jako dziedziców ziemi. Satanistyczna ekologia jest priorytetem w naszym programie. Tak, musimy chronić ziemię, na którą żyjemy, nasze naturalne środowisko. Tak. Natomiast, i tu mamy kwintesencję tej absurdalnej postawy, gdzie ludzie są mniej ważni od zwierząt. Natomiast może największym złem, mówi satanista, jest podtrzymywanie przy życiu milionów ludzi, którzy nigdy nie będą produktywni, którzy będą drenować wszystkie nasze zasoby i stworzą świat stagnacji. Chrześcijaństwo jest przebrzmiałe, oni mówią. Tak? W latach 90., bo to było w latach 80. nagrane, wielu ludzi kultury, sztuki wyjdzie z cienia, ujawniając się ze swym bezkompromisowym satanizmem. Tak? Właśnie tym się zajmujemy. Nadchodzi nas czas, satanistyczny świat. Tak?
O tym mówił w latach 80., że w latach 90. to się stanie kapłan satanistyczny, no ale jakoś się to nie stało. I teraz my widzimy konsekwencje tych wszystkich działań, szczególnie oddziaływania na popkulturę, tak? Satanistycznych ideologii, tak? My widzimy, że za tym wszystkim stoi plan, tak? Ile przez te 30 lat udało się zrobić, żeby na przykład zaprzeczyć idei małżeństwa mężczyzny i kobiety, tak? W latach 2000-2001, najpierw w 27, a finalnie w 37 krajach, zalegalizowano grzech systemowy, tak? Czyli małżeństwo jednej płci, tak? To jest po prostu legalizacja grzechu. Wpisanie grzechu do konstytucji, tak jak wpisaniem grzechu do konstytucji jest legalizacja aborcji. Tak? Ten satanista mówił o tym, żeby eliminować niedołężnych i niepełnosprawnych. A czym jest eutanazja? Tak? Czym jest eutanazja? Na początku miała być tylko litościwą śmiercią dla tych, którzy są chorzy, którzy tak terminalnie i to wszystko i są tak bardzo cierpią, że chcą umrzeć. Natomiast dziś można być poddanym eutanazji, bo się ma depresję, tak? Były projekty, żeby alkoholików, alkoholika dokonywać eutanazji, tak? Sensem jest po prostu obrona upadającego systemu opieki zdrowotnej, tak? No bo ludzie starsi wymagają bardzo kosztownych działań. Z roku na rok coraz większe pieniądze na to idą. Więc jak to się mieści w takim technicystycznym, satanistycznym raczej oglądzie świata? I teraz popatrzmy na to, na te wszystkie elementy, o których mówiłem z takiej najdalszej perspektywy. To wszystko jest walka z miłością. To wszystko jest walka z miłosierdziem. To wszystko jest walka z więziami międzyludzkimi, tak? Chodzi o to, żeby nie było więzi małżeńskiej, chodzi o to, żeby nie było więzi rodzinnych, chodzi o to, żeby nie było więzi narodowych, tak? Chodzi o to, żeby mieć przed sobą tłum jednostek, nad którymi można zapanować, tak? My wiemy, jaki będzie skutek odwrócenia wartości, tak? Porażające jest to, że ten kult perwersji odwrócenia znaczeń, odwrócenia wartości szerzą dzisiaj przywódcy, liderzy, elita, tak? To jest zupełnie porażające i tak jak możemy to zobaczyć w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstał taki ruch alternatywy politycznej, to i w Europie coś takiego się dzieje. Boję się, że to zostanie jakoś przekierowane na taki bezsensowny bunt, który zostanie utopiony zostanie po prostu siłą państw zniwelowany. I to wszystko ku temu właśnie idzie. Ta cenzura, która jest coraz większa, ta inwigilacja, zamykanie kont bankowych ludziom, którzy się nie podobają państwu, zamykanie ludzi, którzy się nie podobają państwu, nawet wtedy, kiedy ci ludzie występują w interesie setek tysięcy gwałconych dzieci. Tak? Tak się dzieje w Wielkiej Brytanii, gdzie dopiero po kilkudziesięciu latach, czy kilkunastu, nie pamiętam, zaczyna się mówić i struktury państwowe zaczynają ustosunkowywać się do tych gwałtów na brytyjskich dzieciach, na brytyjskich dziewczynkach. Jak zwykle spróbujmy teraz w tej finalnej części
zobaczyć te wszystkie sprawy w takim kontekście jak najszerszym. Tak? Nasza cywilizacja sięga 18 wieków przed Chrystusem. Tak? Powstał monoteizm oprócz wokół państwa żydowskiego. Były również różnorodne monoteizmy, czy też zbliżone do monoteizmu w religię. Ta intuicja Boga, jednego Boga, była na całym świecie. I teraz ustanowione zostało prawo, tak? I to prawo wykrystalizował Chrystus, tak? Stwierdził, że miłość jest tym, co to prawo stanowi, tak? Czyli miłość Boga, miłość bliźniego i miłość samego siebie. Tak? I jeśli ludzkość będzie posługiwała się tymi narzędziami, no to byt tutaj będzie najlepszy z możliwych tutaj na ziemi. Kościół przeniósł te wszystkie wartości, które stworzyły właśnie religie i kultury obce monoteizmowi żydowskiemu, tak? Grecki teatr, który był narzędziem do oddzielania wartości mniej wartych od tych najbardziej wartych, tak? Nie wiem, w Antygonie, która do dziś jest, mam nadzieję, w lekturach, w kanonie literatury, no mamy wyraźnie postawiony dylemat, tak? Czy ważne jest posłuszeństwo państwu, czy naturalna godność człowieka, która wymaga tego, żeby ciało człowieka zostało pochowane, tak? I teraz autor tej sztuki odpowiedział na to pytanie i ta sztuka była wystawiana we wszystkich teatrach greckich, tak? I ucierany był pogląd, tak? Na pewne rzeczy i powstawał naród, tak? Więc chrześcijaństwo i kultura grecka. Potem prawo rzymskie, tak? Czyli konieczność posiadania obrońcy, konieczność udowodnienia człowiekowi, że jest winny. To są rzeczy oczywiste dla nas, ale nie było oczywiste dla ludów Kaukazu jeszcze 100 lat temu, a może do dzisiaj nawet nie są oczywiste dla Sycylii czy dla różnych plemion kaukaskich, które w dalszym ciągu posługują się wrzdą, czyli plemiennym poczuciem sprawiedliwości, to znaczy msta rodowa, tak? Że musisz pomścić, tak? A dla cywilizacji zachodniej było tak, że państwo, które przejmowało kontrolę nad przemocą, musiało uczciwie i sprawiedliwie traktować tych, którzy przekraczali prawo. Potem mamy ojców Kościoła, którzy tworzą język. Język, którym można opisywać rzeczywistość. Tak? I ten język również w obrębie tej wiedzy mieściły się wszystkie prawdziwe odkrycia wszystkich kultur i cywilizacji, z którymi chrześcijaństwo miało kontakt. Potem powstaje idea universitas, tak? Czyli idea Europy. Europy jako cywilizacji, której celem jest szerzenie tego uniwersalizmu chrześcijańskiego na cały świat. I oczywiście to odbywało się przy użyciu różnych metod. I oczywiście byli tacy, którzy używali chrześcijaństwa tylko jako ideologii, dzięki której ukrywane były interesy państw czy dynastii. Ale czym innym jest popełnianie tego typu czynów i wszyscy uważają, że to jest ok, tak silniejszy ma rację, a czym innym jest popełnianie tego w środowisku, który to osądza. Tak? I czasami dobro nie ma siły, ale zawsze ludzie, którzy nie chcą
uczestniczyć w złu, po prostu mogą, mają narzędzia do opisu tej rzeczywistości, tak? Katolicyzm wyraźnie oddzielił sakrum od profanum i zagwarantował autorytetowi Kościoła, papieża, wyższość nad siłą. Tak? To znaczy, że hierarchia wartości jest taka, że liczą się bardziej, że duch liczy się bardziej. Tak? My do dzisiaj przecież, nawet to w komunistycznym państwie, jakim był PRL, co do tego też się zgadzano oczywiście na swój własny sposób, ale na przykład ja pamiętam, jak była taka apoteoza tworzona wobec pewnej nauczycielki, która uratowała dzieci z płonącej szkoły i poniosła śmierć, tak. Więc wyższe dobro nawet można było postawić nad życiem własnym, tak? No i przecież my wiemy, kto jest punktem odniesienia dla ludzi, którzy chcą żyć dobrze, tak? No człowiek, który oddał życie w najgorszym miejscu na świecie, tak? Dwa takie miejsca były. To były te miejsca, gdzie były łagry sowieckie i lagry niemieckie, tak? Tam nie liczyło się już nic. Więc jesteśmy w miejscu, w którym powstaje idea Europy. I w X, XI wieku powstają uniwersytety. I cała ta tkanka cywilizacyjna zaczyna się rozrastać, tak? Mamy metody uprawiania ziemi, cystersi uczą ludzi jak kowalstwa, uczą wytapiania żelaza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dochodzimy do momentu, w którym następuje rewolucja, która wyrzuca Boga z cywilizacji. W centrum cywilizacji stanął człowiek. I to wszystko, z czym mamy do czynienia dziś, jest właśnie konsekwencją tego pierwszego ruchu. Człowiek stał się miarą wszystkich rzeczy. Tyle, że człowiek nie jest Bogiem. I nie może być miarą wszystkich rzeczy. Nie może stać w centrum cywilizacji, w centrum kultury. Więc powstało puste miejsce i w to miejsce wszedł zły duch. Dzisiejsza popkultura jest przesączona satanizmem. Ale to jest tylko naturalna konsekwencja tych wyborów, jakich dokonali intelektualiści, którzy przejęli hierarchizowanie kultury z rąk mnichów. I to jest naturalna konsekwencja. I nie mogą się oni obrażać na to, co ja mówię, ponieważ jest to naturalny ciąg upadania, spadania coraz niżej cywilizacji. Niedługo eutanazja będzie wpisana do konstytucji, zaraz za aborcją i możemy spodziewać się najgorszych, naprawdę najgorszych dzieci. Dziś już mamy do czynienia z aksamitnym, coraz mniej aksamitnym totalitaryzmem. Te metody, które zostały wypracowane w Chinach, wiemy o tym, że Macron jeździł do Chin i zdobywał know-how tego systemu całego weryfikacji i identyfikacji ludzi. Wiemy, jak w Kanadzie przetestowano na strajkujących kierowcach tirów odcinanie ich od pieniędzy, blokowano im konta bankowe i tak dalej, i tak dalej. Ale to już jest inna historia i może o tym innym razem. Drodzy Państwo, serdecznie polecam kanał i Radio Niepokalana FM waszej szczodrobliwości. Proszę o suby, o to, żebyście Państwo subskrybowali ten kanał i proszę o wsparcie. Trwa zrzutka. Bardzo o to proszę. Zostańmy z takim obrazem, że wbrew temu wszystkiemu, co mówi do nas rzeczywistość, to
Jezus zwyciężył świat. I zawsze będą miejsca, gdzie możemy się czuć bezpieczni. Być może zostaniemy zepchnięci do katakumb znów. Być może. Ale ja mam ciągle nadzieję, że uczciwa i bezinteresowna działalność przyniesie dobry skutek. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Z Bogiem.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Boże Ojcze, powierzamy się Tobie w całości. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę. Duch Święty, przyjdź i oświeć nas. Prosimy Cię przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I Mario, serdecznie Cię tutaj zapraszamy. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Wojtek. Witaj.
1: Witam wszystkich.
0: Czy to Pan Bóg Cię zgubił, czy też Pan Bóg Cię znalazł?
1: Myślę, że nikt nikogo nie zgubił, ani Pan Bóg mnie, ani ja nie zgubiłem Pana Boga, tylko po prostu, no tak, miałem serce jakoś w jakiś sposób tak owładnięte, w ogóle świadomość tego, co się dzieje wokół mnie, że to było takie falowe. Otwierałem się na Pana Boga, zamykałem się na Pana Boga, ale z perspektywy czasu, patrząc na to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu, cofając się do naprawdę tych najmłodszych lat, gdzieś tam zawsze było pragnienie bycia z Panem Bogiem i na dzień dzisiejszy jestem świadomym tego, że ja chciałem być z Panem Bogiem, ale On cały czas był przy mnie. Także nikt tutaj nikogo nie zgubił.
0: Ale odchodziłeś od Niego daleko.
1: Ja myślę, że tak, poprzez właśnie grzech, poprzez rzeczy, które miały miejsce w moim życiu, sprawiały, że moja osoba na pewno nie podobał się Panu Bogu, ale...
0: To, co robiłeś.
1: To, co robiłem, nie podobało się Panu Bogu. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy jestem świadomy tego, że Pan Bóg, wierzę w to głęboko, że był cały czas blisko mnie, bo działy się naprawdę rzeczy takie, że gdyby nie Jego opieka, nie Jego troska, nie Jego upór i zawzięcie, jeśli chodzi o moją osobę, to myślę, że nie było mnie tutaj.
0: Czyli co chcesz powiedzieć, że On Ci pozwalał robić rzeczy złe, ale mimo to nie odchodził od Ciebie, nie odwracał się? I łagodził jakby...
1: Nie, myślę, że nie wiem, jak to określić. Na pewno nie wiem, jak to określić, czy pozwalał. W każdym razie, no tu wolę wolno ja dostałem i te rzeczy miały miejsce w wyniku mojej woli. I nie wiem, czy On przyjął postawę taką oczekującą, co ja zrobię z tym, co On wyczynia, bo stawiał co jakiś raz niesamowitych ludzi na mojej drodze. I działo się tak, że ja po prostu te dary, tak to dzisiaj odbieram, te dary, które Pan Bóg właśnie w postaci drugiego człowieka, słowa, jakie napotykałem, po prostu niweczyłem. I było cofanie się wraz, wracanie do starych nawyków, starych grzechów, powielanie starych grzechów. I myślę, że w ten sposób.
0: Z jakiej rodziny wyszedłeś? Czy przekazała Ci wiarę?
1: Moja mama jest osobą, która też głęboko ufa Panu Bogu. Ale był taki moment, że poziom niezależności, jaką chciałem osiągnąć, sprawi do tego, że stracili jakikolwiek taki wpływ rodzice, w ogóle trudno było dotrzeć, po prostu chciałem iść przez życie sam.

0: Wychowałeś się w mieście, w wiosce?
1: Wychowałem się w mieście, pochodzę z miasta.
0: Mhm. Otoczenie jakie było, wierzące czy
1: otoczenie...
0: nie?
1: To były osoby wierzące, wierzące, które jednak były uwikłane i w jakieś patologie, w jakiś alkoholizm, tego typu rzeczy. Ale nie mogę powiedzieć, że nie były wierzące. Myślę, że były wierzące, bo i teraz jak na niektórych patrzę, to widzę, że były wierzące. W mojej ocenie.
0: Jak możesz opisać tego chłopaka młodego w przedszkolu, czy w szkole już podstawówce? Widzisz, że matka się modli i co, śmiejesz się z tego, czy też to ci imponuje?
1: Nie. Nigdy nie było takiej sytuacji, nigdy świadomie tak do końca nie kpiłem z Pana Boga, nie kpiłem z tego, co się działo wokół mnie. Zawsze było pragnienie Pana Boga i w wieku naprawdę wczesnym pojawiały się takie pytania, które być może były za wczesne i one sprawiły, że pojawiało się zwątpienie, bo przez myślę, że do któregoś tam roku życia, 12, może 13, rodzice uważali, że gdzieś pójdę na drogę kapłaństwa, a poszłem całkowicie w drugą stronę, w drugi biegun.
0: A skąd takie przekonanie, że kapłaństwo?
1: Rodzice?
0: Tak, rodziców.
1: Oni tak uważali. Ja w sumie nigdy z nimi na ten temat nie rozmawiałem, ale gdzieś takie sytuacje, że... No uciekanie nieraz w różnych takich sytuacjach gdzieś do kościoła, ale już nie na mszę, tylko taka osobista, wtedy nie mogłem tego określić jako dzisiaj, bo dokładnie nie wiedziałem co to jest, ale osobista taka bardzo intymna, ja i Pan Bóg, relacja, ja i Pan Bóg, nawet gdzieś tam zbieranie wizerunków Pana Boga i gdzieś to na podstawie tak z dnia na dzień gdzieś się utarło. Z tym, że mówię, zaznaczam, że w wieku 14-15 lat już tak naprawdę agresywnie wszystko poszło w drugą stronę.
0: A dlaczego jako dziecko musiałeś uciekać?
1: Uciekać? Nie godziłem się na pewne rzeczy. Nie miałem na pewne rzeczy wpływu.
0: O czym możesz powiedzieć?
1: Myślę, że przede wszystkim... tryb życia moich rodziców, alkohol. Nie jestem terapeutą, trudno mi to ocenić, czy to już był alkoholizm, ale no na pewno sytuacja, mieszkaliśmy w jednym pomieszczeniu i niezgoda nieraz to picie przedłużało się, nieraz trwało dwa dni i no i pojawia się za właśnie ucieczki. Zostawałem sam sobie i na początku uciekałem tam. Uciekałem do kościoła, uciekałem do Pana Boga, ale to
0: było. Później się czas, zmieniło.
1: To się zmieniło, że pojawili się koledzy, pojawiła się inna jakaś taka forma, żeby ten krzyk, to wszystko, ten ryk zagłuszyć.
0: Twój ryk wewnątrz siebie.
1: Myślę, że tak.
0: Niezgoda na świat. Na ten świat.

0: A taka sytuacja pijących rodziców to była w tym najbliższym środowisku twoim normalna, czy też zupełnie wyjątkowa?
1: Znaczy to było, w sumie mieszkaliśmy w takim podwórku i w sumie to wchodziło nawet co jakiś czas w dobry taki obyczaj wtedy na tamten czas. Mówię, ja nie wiedziałem, nie potrafię zidentyfikować tego, co się dzieje, ale to po prostu dobry obyczaj, wypłata i wspólne jakieś tam ognisko i od tego się zaczynało.
0: I jak się zbuntowałeś? Na czym ten bunt polegał?
1: Przede wszystkim doprowadzenie się do takiego stanu, żeby przestałem się tym przejmować. I krok po kroku zacząłem wchodzić na taki, w taki sam tryb życia, jaki był wokół mnie, jaki mnie otaczał. To był alkohol, to były imprezy, to były, bardzo dużo było hazardu, karty. I, no mówię, już poszłem tak po całości wtedy.
0: A skąd pieniądze na hazard?
1: Skąd pieniądze? No, karty, jakieś handle. Jeszcze złodziejstwa wtedy nie było, ale z czasem i złodziejstwo się pojawiło.
0: Jak daleko doszedłeś na tej drodze?
1: W tym wszystkim.
0: Jak rozumiem, wtedy już Pan Bóg poszedł zupełnie w odstawkę. W sensie takim właśnie, chodzenie do kościoła.
1: Właśnie nie było tak. W wieku... Trwało to tak 2 lata, taki już taki... Ten i w jakiś czas odbiłem. Zająłem się sportem, była piłka nożna, później trochę walki, tego wszystkiego i sport i utrzymanie kondycji, bo to nie wchodziło w grę, ćwiczenie i tutaj. I znowu na jakiś czas gdzieś takiego spokoju troszkę osiągnąłem i wyładowanie fizyczne i psychicznie odpoczywałem. W wieku 18 lat jakoś tak się stało, że znowu zacząłem do tego wracać.
0: Do złego?
1: Do złego. Zaczęły się bójki i z którejś tam bójki wynikło tak, że wynikła taka sytuacja, że trafiłem do zakładu karnego.
0: Ile siedziałeś?
1: Pierwszym razem siedziałem 1,5 roku, byłem skazany na 3 lata i wtedy myślę, że zaczęło się już naprawdę takie, zaczęło się takie ogromne pragnienie jednak bycia i podobania się Panu Bogu.
0: A to było w więzieniu, po więzieniu?
1: W więzieniu przyjąłem bierzmowanie. Spotkałem na swojej drodze kapucyna, to był ojciec Kazimierz, który mnie przygotował do... To miało miejsce, miałem 19 lat wtedy, no już prawie 13 lat temu. Przygotował mnie do bierzmowania. Świadkiem była osoba właśnie z Odnowy w Duchu Świętym. I wbrew temu, co mógłby ktokolwiek powiedzieć, tam miałem takie warunki stworzone, sam sobie po części je stworzyłem, że w jakiś sposób odcięłem się od tego wszystkiego, co mnie otaczało i była lektura, był stały kontakt z kapucynem i listowny, później zostałem przewieziony do innego zakładu i sam fakt przyjęcia z opóźnieniem bierzmowania, czyli to i dobrze, że tak się stało, bo wiedziałem, myślę, że czego doznaję, że coś się zaczyna dziać w moim życiu. I skończył się wyrok, wyszłem i jeszcze szkołę w tym czasie skończyłem, bo trafiłem do zakładu karnego, nie ukończając szkoły. I odzyskałem wolność.
0: I jaką szkołę skończyłeś tam?
1: Rolniczą, zawodowo rolniczą. I wyszłem na wolność i myślę, że około roku otrzymywałem ten stan ducha taki, takiego wzrostu.
0: I jak się zaczęło znowu schodzenie? Dlaczego tak się stało? Jak myślisz dzisiaj, patrząc na to?
1: Przede wszystkim myślę, że sytuacja materialna.

0: Czyli nie dawałeś sobie rady.
1: W sumie ja, jeśli chodzi o mnie, myślę, że zadbam o siebie, ale wrażliwość i to wszystko sprawiło, że moje rodzice już czasem po tym wszystkim, mama straciła pracę, ojciec też stracił pracę. I
0: nie byłeś w stanie pomóc.
1: Pomagałem, normalnie. Ale wiecznie na coś brakowało i znowu ten problem, że myślę, że bezradności, świadomy tego, że na pewne rzeczy nie mam wpływu i jeszcze nie do końca właśnie gdzieś tak ugruntowana ta wiara, że zostawić to Panu Bogu, co będzie, to będzie, ale no mówię, no trzeba było przejść przez te rzeczy. Jeszcze.
0: Czyli zacząłeś kombinować po swojemu.
1: Zacząłem swoim sposobem. Zaczął się przemysł, zaczął się handel papierosami, spirytusem, no i...
0: Ale w jakiejś zorganizowanej grupie, tak? Czy sam
1: tak,
0: to robiłeś?
1: Tak, w zorganizowanej grupie.
0: Nie bałeś się wejść w taki klimat?
1: Myślę, że ja od 14-15 roku byłem w takiej grupie, także kiedyś myślałem, że to zostawiłem za sobą, a to było tak jakby stało w rezerwie.
0: Czyli kumple po prostu czekali.
1: Stało w rezerwie.
0: Coś mu się tam w więzieniu w głowie pomajdało, coś tak, tam tak, jakieś tak. Tego, ale wiadomo, że wróci do nas.
1: I także wróciłem, jedna, druga impreza i propozycja: Wojtek, zarób, co się będziesz męczył. Mówię, pracowałem takie stawki, jakie miałem. No to ich śmieszyły po prostu. Pracę zaczynałem od zbioru jabłek, o takich wszystkich prac się podejmowałem, takich, które były mało płatne, ale dawały satysfakcję. Ale mówię, sytuacja, która no materialnie...
0: Wydawało ci się, że jest za mało.
1: Wiecznie na coś brakowało i za dużo właśnie było tej troski o to, co będę jadł, co zjem, a za mało było właśnie tego, nieważne, co zjesz. Ważne, żebyś nie robił krzywdy, nie ranił drugiego człowieka.
0: Czy robiąc te rzeczy musiałeś krzywdzić ludzi? Tak bezpośrednio?
1: Były takie sytuacje, że bezpośrednio były krzywdzone inne osoby, ale na dzień dzisiejszy jestem świadomy tego, że czy rozprowadzenie papierosów, czy alkoholi różnego rodzaju, tym bardziej, że później, jak już na to trzeźwo jasno spojrzałem, że w sumie moje problemy zaczęły się od tego, że moi rodzice też mieli problem z alkoholem, a
0: tylko zacząłeś
1: ja nie
0: dostarczać.
1: Jestem osobą, która to samo robi.
0: Dostarczasz go.
1: Dostarczam go.
0: Ale jak daleko w tę ciemność zabrnąłeś? Jak to możesz opisać?
1: Myślę, że traktuję to, bo trafiłem drugi raz do zakładu karnego. Też to było.
0: Ale powiedz mi, bo wiesz, dla jednego człowieka uderzenie innego to już jest w ogóle...
1: Znaczy nie, wiem o co ci chodzi.
0: Chciałbym zrozumieć, jak daleko w zło cię wciągnęło.
1: Nastąpiło, myślę, że takie naprawdę ogromne, w dużym stopniu przewartościowanie. Były takie momenty w moim życiu, że krzywdzenie drugiego człowieka nie traktowałem i nie było wyrzutów sumienia, tylko po prostu traktowałem jako obronę swoich interesów, swoich jakichś tam układów tego wszystkiego. Także jeśli o to ci chodzi, to tak, daleko z tym zabrnąłem, bo świadomość tego, że to jest bardzo złe, że krzywdzi i rani drugiego człowieka, dopiero to wyszło już, Pan Bóg jak już dotknął, już zaczął naprawdę tak głośno się odzywać, dopiero to wychodziło. Zatem znowu pojawiły się wyrzuty sumienia i pierwsze co było, to jednak nie to, że jednak to trzeba skończyć, tylko dodatkowe wyrzuty sumienia jeszcze bardziej mnie w sumie tak obciążyły tym wszystkim, dobijały i ucieczka jakieś ulgi, w sumie gdzieś tam uciekanie od tego wszystkiego, co jest dobre, a wraz trzymanie się tego, gdzie jest akceptacja tych rzeczy, które ja robiłem.

0: jaki był wyrok drugi. Drugi wyrok był prawie 4,5 roku. Odbyłem go już.
1: Czyli trochę więcej narozrobiłeś.
0: Troszkę więcej. Troszkę. Nie będę tutaj tego minimalizował. Myślę, że już naprawdę wystąpiłem przeciwko człowiekowi, Panu Bogu już tak naprawdę, bo moment, w którym biłem i krzywdziłem drugiego człowieka, tak jak na dzisiaj pamiętam, to szatan tak opętał mnie, że chciałem naprawdę skrzywdzić bardzo człowieka, łącznie może i z odebraniem mu bardzo zdrowia i życia.
1: Trafiasz do więzienia i co się dzieje?
0: Trafiłem do więzienia i pierwsze dni to jest od razu takie otrzeźwienie. Nie ma żadnej bojaźni, nie ma nic. I to się niesamowicie, to było niesamowite, że Panie Boże, dajesz mi kolejną szansę. Wylałeś na mnie kolejne kubeł zimnej wody. I to samo próbowałem mamie powiedzieć. Mama mi mówiła, że tak, ale to nie jest droga. Nie trzeba cały czas iść w ten sposób, że będziesz tak się obijał, że takie konsekwencje twojego dojścia do Pana Boga, do tego, co jest dobre dojście. Jednak ja wierzę w to, że tak. Pan Bóg dał mi kolejną szansę. I
1: skorzystałeś z niej?
0: Zanim już naprawdę tak otworzyłem się na Pana Boga, jeszcze troszkę minęło czasu. Dzisiaj powiem, że tak. Dzisiaj mówię, że tak. Ale ta droga była jeszcze później po opuszczeniu zakładu karnego. Podobna sytuacja jak po pierwszym wyroku.
1: I jakiś czas dobra?
0: Dobrze, wszystko dobrze. Później
1: trzymałeś się prawa, tak, trzymałeś się przykazań?
0: Zdawałem sobie sprawę, że sam niewiele zrobię, że miałem to świadomość, że Pan Bóg cały czas jest przy mnie, ale że potrzebuje grupy, potrzebuje społeczności. I na, myślę, 3 lata związałem się ze zborem ewangelicznym Kościoła Zielonoświątkowego, zboru Zielonoświątkowego.
1: Co u nich zobaczyłeś, że
0: co
1: tam
0: nich
1: poszedłeś?
0: Zobaczyłem? Radość. Przede wszystkim akceptację.
1: Ciebie.
0: Akceptację mnie. Ja miałem świadomość tego, że naprawdę byłem utytułany w tym wszystkim, w tym całym grzechu, w tym błocie. I wiedziałem, że mnie znają. Widzieli, skąd wychodzę. A mimo wszystko akceptacja, modlitwa, radość chwalenia Pana Boga. I to był początek. To był niesamowity zachwyt. I później takie jakieś tam pomoce, jeśli chodzi o poszukiwania pracy, tego typu rzeczy.
1: Czyli prawdziwa społeczność.
0: No i oczywiście wielbienie, tak, wielbienie Pana Boga, studiowanie Pisma Świętego, czytanie Pisma Świętego. I wtedy uważam, że wszystko jest w porządku. A na tym mi najbardziej zależało, żeby poznać, czego chce ode mnie Pan Bóg, poznać Jego obietnice i oczywiście czego wymaga, ale również i poznać, co grozi za niewypełnianie tego, czego on oczekuje ode mnie.

0: ale oni się zachowywali w porządku, bo ci też jako ludzie próbowali pomóc, czyli tak, prawdziwa wspólnota.
1: Tak, ja z miodeszem od nich, ale ja nigdy ich nie potępiałem i nie będę ich potępiał.
0: Dlaczego odeszłeś?
1: Odeszłem dlatego, że odczułem... Przede wszystkim pastor tego zboru wystąpił do mnie z propozycją, żebym przyjął chrzest. I później miałem wypadek i nachalność w pewnych sprawach, już takie już po prostu... Moje odczucia były wtedy, że po prostu pewne rzeczy już muszę.
0: Przyciskają się, że to nie jest wolności.
1: Że to nie jest wolności.
0: Mhm. Czyli to nie jest Kościół. Bo jeśli Kościół jest wolny, daje... Wolność. Jeśli jakaś grupa jest kościołem, daje wolność. I jeśli człowiek w wolności robi to, czego nawet można powiedzieć, że domyśla się, że ktoś oczekuje, prawda? Ale jeśli jest nacisk, to już wiadomo, że to nie jest kościół, że to jest sekta. I zobaczyłeś te naciski, tak?
1: Zobaczyłem te naciski i u mojego boku była osoba, która cały czas się modliła o to, żebym przede wszystkim wrócił do kościoła katolickiego. Bardzo się modliła i gdy odeszłem, tego samego roku pojechałem do Częstochowy.
0: Byłeś z tą osobą w sakramencie?
1: Nie. Nie byłem. To te sprawy się wszystkie ułożyły z czasem, ale wtedy, patrzenie na to wszystko i pojmowanie grzechu i tego, co właściwie tłumaczyłem sobie, że jest miłość, że nie łączy żadne zboczenie, tylko i wyłącznie miłość i tym bardziej, że... ta osoba mi pomagała naprawdę w bardzo ciężkich chwilach i była przy mnie. I te modlitwy tej osoby, to wszystko. Także identyfikacja tego w moim mniemaniu wtedy nie była zła. Że to pochodzi jednak od Pana Boga. Tylko, że...
0: A ona była w stanie taką też się zgodzić na rezygnację z jakiegoś ważnego chyba dla siebie, jeśli mówisz, że to była osoba tak wierząca, z rzeczy ważnej.
1: Trudno mi to oceniać teraz tak.
0: Ja pytam, jak ona jakby się w tym znajdowała, tylko po prostu jak to widziałeś wtedy? Czy to było jej poświęcenie?
1: Poświęcenie było ogromne. Poświęcenie było ogromne, bo konsekwencje mojego grzechu i ona ponosiła. Także myślę, że ogromne poświęcenie było.
0: Ale przekroczyła pewną granicę i zrobiła to świadomie, czy nie? Czy była tak zakochana, że po prostu nie wiedziała, co robi?
1: Myślę, że tak, była oddana, była zakochana i za wszelką cenę chciała mnie wyciągnąć. Wiecznie mi powtarzała: Wojtek, ty jesteś dobrym człowiekiem.

0: oni naprawdę już trafiłem z powrotem do Kościoła katolickiego, były jeszcze narkotyki, także był pobyt w zakładzie psychiatrycznym, 3 wypadki samochodowe, ale te wypadki akurat nie wynikały z tego, czy że ja byłem po alkoholu, czy po narkotykach, po prostu stało się. Ale te wypadki też uważam nie były przypadkiem, bo ostatni wypadek naprawdę przeżyłem tylko i wyłącznie łasce Pana Boga i ta osoba nigdy
1: nie zwątpiła w ciebie.
0: Nie zwątpiła we mnie. Choć myślę, że były takie chwile, że ona sama z sobą toczyła boje. Dosyć. Przypuszczam, że tak było.
1: Ale też musiała zrezygnować z Eucharystii.
0: Tak.
1: Jak ten ciężar niosła? Bo to jest dramat.
0: To jest dramat. Ona poświęciła... Trudno powiedzieć właśnie. Te wybory, których ja byłem świadomy, które będę musiał dokonywać, te wybory między krzywdzeniem drugiego człowieka, między złodziejstwem, między uderzeniem i zostawienie tego było bardzo łatwe. Ale kiedyś powiedziałem, że Pan Bóg troszkę dużo większe ofiary zażąda. Bo dla mnie wtedy była to ofiara właśnie. Przede wszystkim na pewno niemożliwość współżycia seksualnego i tego typu rzeczy. Widziałem, że przyjdą takie wybory, które naprawdę będą bardzo ciężkie. Bo mówię, pozostawienie tych wszystkich rzeczy, które wchodziły w sferę może i nałogów i naprawdę z powrotem przewartościowanie się, wrócenie tego, dla mnie to było myślę, że na dzień dzisiejszy proste, ale jak właśnie i poprzez modlitwę, poprzez Pismo Święte, czytanie, poznawanie Pisma Święte, wyraźnie zdawałem sobie sprawę, że Pan Bóg tego też nie akceptuje, że kapłan musi rękę położyć na nas i wtedy... I tutaj był naprawdę ogromny mur do przejścia, ominięcia, nie w sensie ominięcia w tym, żeby po prostu żyć w tym, co było, ale po prostu zgodzenia się na to i no walka ogromna była.
1: Znaczy mówisz o tym, że największym wyzwaniem było to, żeby zdecydować się na czystość, tak? Przed ślubem?
0: Tak. W sumie jest jeszcze tak, że my nie mamy ślubu i modlimy się o to.
1: Są przeszkody jakieś, tak?
0: Są przeszkody. Modlimy się. Osoba ta była już u naszego proboszcza. Rozmawiała, że droga jest otwarta. Także
1: modlimy się. Są przeszkody, tak?
0: Tak. Droga jest otwarta. Ale co mi, Panie Boże, dasz? Co będzie, to po prostu będzie. I godzę się. I był taki czas, że na pewno by nie przyszł, nie postawiłbym tego, nie poświęcił tej miłości, bo mówię, wtedy traktowałem to jako ogromną ofiarę. Na dzień dzisiejszy to nie jest ofiara. Jeżeli już tak ewidentnie Pan Bóg powie, a wiesz to, że w jakiś sposób da mi znak, bo i czuję, i wiem, czego nieraz chce ode mnie. Nie wiem, nie wierzę w to, że jakikolwiek przypadek jest w moim życiu. Po prostu będzie, podam się woli Pana Boga.

0: uporządkujmy to, bo dotknęliśmy czegoś bardzo dla ciebie trudnego.
1: Trudnego, na pewno.
0: I powiedzmy to najprościej, ale też tak delikatnie. Ta osoba walczyła o ciebie, ale i tak walczyła o ciebie i ten czas był strasznie trudny, bo pojawiły się narkotyki, o których wcześniej nie mówiłeś i jakby bardzo taki czas wielkich, mówiłeś o wypadkach samochodowych, o tym, to nie był prosty czas.
1: Nie, na pewno nie. Mhm.
0: I mimo tego ona walczyła o to, żebyś wrócił do kościoła, mimo że wiedziała,
1: tak,
0: że to sprawi, że tym bardziej przed wami będzie jeszcze większy mur.
1: Tak, żebym wrócił do kościoła, właśnie pojawiły się narkotyki. Później mi się przyznała, że gdzieś tam po kryjomu się modliła na różańcu. Także sytuacja i moje postępowanie doprowadziły nawet do takiej sytuacji, że ona po prostu kryła się z pewnymi rzeczami.
0: A dlaczego z różańcem się kryła? Żeby...
1: Że ja po prostu źle odbiorę, bo był taki moment, że ja ją po prostu chciałem jeszcze zabrać z sobą
0: do zboru.
1: Był taki moment.
0: No to piękne. Odmawienie różańca. Partyzantka różańcowa. Nieźle, nieźle. I powiedz o tym czasie, kiedy następuje przełom w wychodzeniu jakby na jasne już pole zupełnie.
1: To jest właśnie ten wyjazd do Częstochowy. Znalazłem grupę odnowy w Duchu Świętym.
0: Nie przeszkadzało ci to, że to katolicy?
1: Że katolicy? Nie, bo rozstając się z człowiekiem, ja bym... Co mi powiedzieć, bo stan, w którym szłem, ja... Szukałem wtedy, już szukałem jakiegoś takiego ulżenia temu wszystkiemu, co się dzieje i po prostu... Na pewno nie było nigdy czegoś takiego, że nie było wiary w Pana Boga, tylko że zasady, które no były już tak pokręcone, pomieszane to wszystko, były tak, była negacja, negowałem i świętość Maryi w ogóle. Te podstawowe kanony wiary katolickiej były. Nie było modlitwy do świętych, nie było modlitwy ze zmarłych, nie było czegoś takiego, tych rzeczy. I w sumie wróciłem do kościoła katolickiego całkowicie ogołocony. Nie było tego wszystkiego. Była wiara w Trójce, wszystko odnoszenie, nie było wiary w spowiedzi, nie było wiary w to, że jest potrzeba spowiedzi, że tego wszystkiego nie trzeba i przede wszystkim było zwracanie się do Pana Jezusa, do Pana Boga, do Trójcy i tylko tyle. Nie potrzebuję nic więcej, bezpośrednio moja relacja, ja, Pan Jezus i będzie wszystko w porządku, uwielbienie Go. I mogę się modlić w każdym miejscu, gdzie tylko zechcę, na ulicy, w bloku, w windzie i w ten sposób. Ale trafienie do odnowy w Duchu Świętym i zaraz wyjazd do Częstochowy na czuwanie i wspólne uwielbianie Pana Boga, położenie, wykrzyczenie, modlitwa uwalniająca, wykrzyczenie tego wszystkiego, co naprawdę. Proszenie Pana Boga to, żeby to wszystko wypalił i żeby pozabierał to wszystko z mojego życia, oddanie się Mu.
0: Matka Boska ci nie przeszkadzała wtedy?
1: Nie. Wtedy zdałem sobie sprawę. Wtedy, w ten jeden dzień, bezgranicznie zakochałem się w Matce Bożej i mówię, odrzucając tego dogmaty, to wszystko, widziałem, że kocham Matkę Bożą, kocham, pokochałem Częstochowę. To było pierwsze takie uderzenie i prosiłem Pana Boga, odjeżdżając, Panie Boże, pozwól mi wrócić tu za rok.

0: Pan Bóg mi pozwoli, bo wracałem już 4 razy już tam byłem na czuwaniu, także...
1: Co to za czuwanie?
0: To jest czuwanie odnowy w Duchu Świętym.
1: A, czyli ten wielki...
0: Tak.
1: Zlot.
0: Tak, w tym roku również byłem, chwała Panu Bogu za to. Mhm.
1: I jak porządkuje to twoje życie od tego momentu?
0: Tak pospolicie mówiąc, tak jak często gdzieś tam słyszałem, że po prostu to jest ładowanie.

0: ludzi, którzy tak samo kochają i wielbią Pana Boga jak ja.
1: Możesz przystępować do Eucharystii?
0: Tak.
1: Od kiedy? I jak to się stało?
0: Od... od kilku miesięcy.
1: Jak to się stało?
0: Poszłam do spowiedzi i w trakcie spowiedzi powiedziałam, że żyję ze sobą bez sakramentu. To efekt był spowiedzi i od tamtej pory po prostu wróciłem do Eucharystii.
1: Ale co ona na to? No bo za tym idą...
0: Nie może postawić, mieliśmy rozmowę, nie może postawić mnie w takiej sytuacji, że będę wybierał między Panem Bogiem a nią. Ja na dzień
1: dzisiejszy... Ale zgodziła się na to, że żyjecie w czystości?
0: Tak, spotykamy się. Spotykamy się, ale na dzień dzisiejszy ja wiem, że ważniejszy od moich rodziców, ważniejszy nawet ode mnie jest Pan Bóg. Jest Pan Bóg, jestem ja, później jest rodzina, także najważniejsza jest... Ja jestem świadomy tego, że relacja moja z Panem Bogiem, ona się przełoży na innych wtedy. I wtedy będzie wszystko, ja mimo, w sensie w porządku, chciałem powiedzieć, ale jest wszystko w porządku. Te rzeczy, które mniej przyjemne są, które wierzę, że ja muszę je po prostu przeżywać.

0: tutaj czytałem, na ścianie jest napis: dziękuję ci, dziękujemy za chwilę szczęśliwości. Jeżeli i zdam sobie sprawę, że jeżeli oddałem Panu Bogu swoje serce i w ogóle swoje życie i zawierzę mu, to nie jest chwila szczęśliwości. Pozornie w tych naprawdę przykrych, złych doznaniach może gdzieś tam czasami jest smutek, jest złe samopoczucie, ale tak naprawdę zacząłem być szczęśliwy i nie bać się. Na pewno ludzi się nie przestałem się całkowicie ludzi bać, bo jakieś konsekwencje odejścia z tamtego życia, z tamtego środowiska, obawy przed tym wszystkim, już nie przed samym też, że po prostu wrócę i zacznę się bronić w ten sam sposób, jaki zostanę zaatakowany, czyli agresja w ten sposób, że powrót do starych tych schematów działania, czyli pięść, i w ten sposób zacznę się bronić.
1: I tego się boisz? Czy się już nie boisz?
0: Na co dzień mam sytuację, czy to w pracy.
1: Czyli stary człowiek jest za rogiem cały czas, tak?
0: Tak, jest. Są sytuacje, że po prostu czy nieraz odezwa się wulgarnie, czy agresja, to jednak, ale to chwała Panu Bogu, że to jest bardzo szybka taka refleksja tego wszystkiego, że jeżeli już ma to miejsce, to przede wszystkim noszę głowę do góry, przepraszam Pana Boga za to. Staram się w jakiś sposób to z człowiekiem, z którym dotknęła ta moja agresja, przeprosić go. Ale sama ocena tych sytuacji, sama jasność tego, co jest złe, ewidentnie, co jest złe, co jest dobre. Jeżeli już pewne rzeczy i pewne rzeczy już nie są po sobie, pewne jakieś poukrywane, ale i czucie tego, To jest ogromna łaska. Wiem, co jest dobre. Wiem, kiedy mogę skrzywdzić człowieka i uciekam od tego. Nie uciekam, po prostu postępuję tak, że
1: Odrzucam to,
0: co było kiedyś całkowicie mnie przenikało, a na dzień dzisiejszy chcę żyć tak, żeby jak najbardziej się Panu Bogu przypodobać.

0: ogromny wpływ wywarł na mnie film Pasja, ale pewne fragmenty filmu i biczowanie Pana Jezusa i wbijanie tych gontów, tego wszystkiego. I w momencie, gdy tak już naprawdę chciałem wrócić do Pana Boga właśnie o tych szukanie lektury, filmu, tego wszystkiego i każdy grzech, cokolwiek bym nie zrobił, to tam już nie bawię się tak, że, przepraszam za słowo bawię, ale że każdy bicz, każdy ból, każdy grzech
1: odnosisz do siebie.
0: Odbiorę do siebie, że tak samo jak ja bym napluł Panu Bogu w twarz, jak ja bym go biczował, jak ja bym go przebijał, jak ja bym nim zgardzał. Także każdy grzech, także w ten sposób.
1: Ale jeszcze jedno pytanie. Był moment, w którym i pytanie jest, czy podjęliście tę decyzję razem, czy ty ją podjąłeś, w którym przestaliście być ze sobą w domu, jakby w jednym miejscu. Bo ty powiedziałeś o momencie, kiedy już była kropka nad i, prawda? Spowiedź i koniec. Ale czy to była wspólna decyzja, czy to była twoja decyzja?
0: Myślę, że to była wspólna decyzja, która też była okupiona nerwami i...
1: Bo mieszkaliście ze sobą przez jakiś czas, tak?
0: Nerwami i buntem, ale mi bardzo trudno było, bo próby takiego rozdzielenia już wcześniej następowały.
1: Z czyjej inicjatywy?
0: Z mojej. Wyprowadzanie się, tego typu rzeczy. Ale żeby było łatwiej, po prostu wyjechałem z miejsca tam, gdzie mieszkam. Wyjechałem do pracy, do Warszawy, mieszkam tutaj. I jakoś w ten sposób właśnie, że odległość to wszystko, że będzie dużo łatwiej.
1: A jak ona zareagowała na te pierwsze twoje wyjście z domu?
0: Bunt, nerwy, łzy.
1: Czyli nie może tego zaakceptować?
0: Na dzień dzisiejszy akceptuję. Spotykamy się, bardzo dużo czasu z sobą spędzamy. Jesteśmy świadomi, myślę, że obydwoje wzajemnej miłości. Ale myślę, że i ona jest świadoma tego, że no na pewno nigdy już nie będę dokonywał wyboru takiego. Pan Bóg, drugi człowiek. Przede wszystkim Pan Bóg. Chociaż są te wybory i poprzez grzech właśnie, wybierając grzech, wybieram jednak nie Pana Boga. Ale wracam, tak myślę, że jeżeli mówię wracam, podnoszę to głowę, idę do spowiedzi i szczerze, nie dla zasady, nie dla jakiejś reguły, ale po prostu szczerze, bo takie jest pragnienie, taki jest głos serca, żeby pójść, powiedzieć, Panie Jezu, przepraszam. I oczekiwać przebaczenia, i oczekiwać znowu gdzieś tam poczucia, że Pan Bóg jest jednak zadowolony z mojej postawy.
1: Ale pojawiła się nadzieja też. Mówisz, że byliście u proboszcza, tak?
0: Tak.
1: Jest szansa na jakieś...
0: Jest, tak jak proboszcz powiedział, jest szansa. Jestem świadom tego, że to jest w czasie na pewno...
1: Czyli zapytacie Kościół o to, czy tak. Jej związek tak. Był sakramentem.

0: Spotkaliśmy się na modlitwie. Co to za wspólnota?
1: To jest wspólnota odnowy w Duchu Świętym. Trzymałem się właśnie tego, że potrzebuję, że samo bycie w domu, studiowanie Pisma Świętego, rozeznawanie tego, modlitwy, tak, niech ma miejsce, ale też potrzebuję właśnie wspólnoty i tego się trzymam. I trafiając tutaj do pracy, a mieszkam w Międzylesiu, poszłem do kościoła koło godziny 20, jak skończyłem pracę. Zakłóciłem spokój proboszcza. Po prostu spytałem się, czy jest odnowa w Duchu Świętym. Chwała Panu Bogu, bo się okazało, że w tym tygodniu, w którym przyjechałem, zawiązała się odnowa w Duchu Świętym.
0: W tej parafii?
1: W tej parafii.
0: No to pięknie. Powiedz, czego ta historia cię nauczyła o Panu Bogu? Twoja historia. Kto to
1: moje?
0: Jest?
1: Myślę, że tylko zasadniczą rzeczą, która gdzieś już od jakiegoś dłuższego czasu jest, to jest to, że nigdy Pan Bóg mnie nie przestał i nie przestanie mnie kochać. Jedyną stałą rzeczą, wartością jest właśnie miłość Pana Boga do mnie, do człowieka. Moja miłość mogła po prostu gdzieś być stłamszona tym wszystkim. I że niezależnie jakbym był potykał się, nigdy mnie Pan Bóg nie opuści. Ja na pewno też nie mogę Jego cierpliwości nadwyrężać. To jest podstawa. Ale zasadnicza taka też i rzecz, że życie bez Pana Boga nie ma sensu. Życie to jest, nie wiem, nie chciałbym już jakimiś takimi słowami, ale jest po prostu bycie, jakieś przemieszczanie się w czasie i to wszystko. Nie ma radości, nie ma. Potrafiłem się nawet cieszyć pozornie z rzeczy, które gdzieś tam były naprawdę nieprzyjemne. To jest dowód tego, że Pan Bóg czuwa. Chociażby gdzieś upadnę, przewrócę się, to nie ma jakiej złości, tylko jest podzięka Panu Bogu. Panie Boże, dziękuję, że wstałem z powrotem z tego, że podniosłem się, nic nie złamałem. Także taki stopień tego wszystkiego jest. Bez Pana Boga nie ma sensu moje życie.

0: Za co jesteś mu wdzięczny najbardziej?
1: Za jego miłość do mnie. Powiem tak, Panie Boże, za Twój upór jestem Ci wdzięczny. Za to, że otworzyłeś, Panie Boże, otworzyłeś moje serce. Otworzyłeś na prawdę, na tą mądrość, na chęć, na łaskę pragnienia, przypodobania się jak najbardziej Tobie, Panie Boże. Za to jestem mu najbardziej wdzięczny.
0: W jakiej intencji pomodlimy teraz z naszymi słuchaczami?
1: Abym wiecznie trwał przy Panu Bogu, aby już nie było tych zwrotów. Panie Boże, proszę Cię, żeby nie było już tych zwrotów. Proszę Cię, doświadczaj mnie. Jestem otwarty na każde doświadczenie, które Ty postawisz na mojej drodze życia, ale tak, żebym już nie zawrócił od Ciebie, abym był coraz bliżej Ciebie, Panie Jezu.
0: Proszę Cię, bądź ulubiony, Panie, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dobry Panie Boże, Jezu Chryste, Baranku Boży, Tobie powierzam wszystkie te sytuacje, sytuacje Wojtka, sytuacje naszych słuchaczy, moją rodzinę. Panie, daj nam doświadczać Twojej miłości, Panie, daj nam siłę na drodze do Ciebie, Panie, daj nam widzieć trudności, które przed nami, jako szansę od Ciebie, Panie, na wzrost. Bądź uwielbiony, Panie, niech będzie Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała Tobie, Panie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Wojtek. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.

0: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marek Jurek, polityk czy obserwator życia społecznego. Jak mam przedstawić?
1: Publicysta, historyk.
0: Wspaniale. Odpowiedź godna polityka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Panie Marku.
1: Nie, za mną jest 40 lat działalności politycznej, tej czynnej.
0: Tak.
1: Ja to tak liczę, bo to mówię, bo to tak...
0: Ja pytałem o to, czy przed panem jeszcze taka działalność.
1: Tak. Każdy zawodowy historyk zawsze ma problemy z wyznaczeniem cezur, tak jak w życiu, czyli tych progów granicznych, ale generalnie o deklaracji Ruchu Młodej Polski w 1979 roku do zakończenia mojej pracy w Parlamencie Europejskim w 2019 to jest równe 40 lat. Natomiast ja wyznaję tą zasadę, którą Jan Paweł II w Christi Fideles Laici prezentował, że właściwie polityka jest czymś zobowiązującym dla każdego człowieka. No nawet, nie wiem, mniszki w klasztorach zamkniętych powinny się modlić za swoją ojczyznę, za pokój, za rodziny, za ich warunki życia. Te nie tylko te mikro poszczególnych rodzin, ale społeczne. Więc mówię, odpowiedzialność za dobro wspólne narodu jest odpowiedzialnością powszechną, więc każdy powinien o tym myśleć i w tym znaczeniu nigdy nie powinniśmy być poza polityką.
0: Ale pan dobrze wie, że ja nie pytam o to, to znaczenie.
1: Więc ta czynna moja działalność polityczna to jest 40 lat, te 1979-2019.
0: I nie wiadomo, czy jeszcze w przyszłości. Tak zrozumiałem pana odpowiedź.
1: Nie ma warunków w tej chwili.
0: Jasne.
1: I pan, wpływam na rzeczywistość tak, jak potrafię, swoimi opiniami, staram się formułować też rekomendacje, nie tylko na pewno nie jakieś jałowe krytyki.
0: Jasne. 45 lat, 40 parę, bo to 7 chyba lat, takiej refleksji na temat rzeczywistości, to jest bez wątpienia wielki zasób. Świat dziś jest skoncentrowany wokół prezydenta performera. Prezydenta, który odgrywa rolę błazna, a jest bardzo konsekwentnie prowadzącym swoją politykę w interesie Stanów Zjednoczonych mężem stanu, tak? Śmieszne jest, że polityk, którego można podejrzewać o promiskuityzm, opowiada się za rewolucją moralną, tak? Czy też prowadzi ruch, jest na czele ruchu moralnej odnowy. Tak, można się z tego śmiać, można widzieć w tym sprzeczność i wręcz niemożność takiego istnienia takiego bytu, no ale ten byt istnieje. Moje pytanie jest takie. Konserwatyzm, a MAGA to chyba konserwatyzm, to kontrrewolucja, tak? Rolą chrześcijan jest budowa Królestwa Bożego na ziemi. Mamy do czynienia z cywilizacją, która w erze nowożytnej tak zwanej, jej główną cechą, tak gdyby tak wyabstrahować całkowicie, to jest instytucjonalizacja grzechu, tak? Czyli robienie z grzechu indywidualnego grzech zbiorowy, wmuszanie go, nie wiem, wpisywanie aborcji do konstytucji. Czy MAGA, czy ten ruch, który dla wielu ludzi opowiadających się za wartościami tradycyjnymi, za Polakami opowiadającymi się za wartościami tradycyjnymi, był przywitany z wielką radością, wręcz nadzieją niesamowitą. Czy ruch MAGA działa na rzecz dobra naszej cywilizacji? Czy ta ocena powinna być bardziej zniuansowana?
1: Panie Robercie, pan poruszył tyle ważnych kwestii, że właściwie wracając, bo nie sposób odpowiedzieć od razu na wszystko, ale wracając do poszczególnych elementów, możemy o tym, co pan powiedział, rozmawiać przez następną godzinę, bo to są super ważne kwestie, tylko jest ich wiele. Ja tylko najpierw chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za tę pana obserwację, bo jestem od zawsze właściwie przekonany, że polityka nowoczesna, polityka liberalna to jest w gruncie rzeczy, opiera się na 7 grzechach głównych. Tylko że jedni, nawet często ten pluralizm demokratyczny polega na tym, że jedni bardziej się odwołują do chciwości, a inni bardziej do gniewu. No, jeżeli chodzi o te grzechy, jak to Bruce Marshall napisał, najbardziej popularne, no to jedni tolerują, inni promują i tak dalej, ale mówię, ale generalnie ten pluralizm polega na tym, że jedni się odwołują bardziej do chciwości, do tego konsumpcyjnego raju, ciepłej wody w kranie i tak dalej, a inni do mobilizacji mas poprzez gniew, który, no, pamiętajmy, nie czyni sprawiedliwości i tak dalej. To bardzo cenna obserwacja. Teraz wracając do Donalda Trumpa. Wie pan, jedno powiedzmy, że jeżeli opinia chrześcijańska, a jest taki nurt w opinii chrześcijańskiej, uważa, wybierzmy idealnego moralnie kandydata, znaczy szukajmy idealnego moralnie kandydata. Za tym kryje się takie założenie, że jeżeli człowiek będzie miał dobre intencje, jeżeli jest moralnie wiarygodny, to wszystko zrobi za nas. I to jest założenie błędne. Oczywiście wiarygodność ludzi jest rzeczą ogromnie ważną, dlatego że wiemy też, że jednym z elementów demokratycznej polityki to jest oszustwo, no, zwodzenie ludzi, stawianie fasad, robienie miraży, że coś zrobią i tak dalej, tworzenie tych klimatów, nastrojów, budowanie wizerunku, a potem realizacja jakichś często bardzo przyziemnych, wyborczych, partyjnych interesów, w najlepszym razie jakiegoś osobistego, obsesyjnego poczucia misji, w którym zawierają się jakieś elementy dobra wspólnego, ale które na boku pozostawia wszystkie inne, które są tylko przeszkodą. Więc problem z Donaldem Trumpem to nie jest kwestia nawet jego osobistego usposobienia, tylko jego lojalności. On, to jest też ilustracja bezradności opinii chrześcijańskiej we współczesnym świecie, która ciągle musi, w którym skazani jesteśmy na to, żeby szukać jakiegoś punktu oparcia i kogoś, przy kim możemy zrealizować sprawy ważne dla, no, no właśnie te zasadnicze sprawy dobra wspólnego narodu czy dobra wspólnego powszechnego. Jeżeli chodzi o Trumpa, ja muszę powiedzieć, że ja generalnie, szczególnie jego pierwszą kadencję, oceniam bardzo dodatnio i uważam, że jej takim podsumowaniem, tym co najważniejsze w niej, to są te zmiany konserwatywne przeprowadzone w Sądzie Najwyższym. Dlatego, że amerykański Sąd Najwyższy to jest taka instytucja, która gwarantuje względną trwałość jakichś zasad w porządku demokratycznym, w którym się wszystko zmienia. Do tej pory to były zasady liberalne. Trump to odwrócił. Obalenie orzeczenia Roe versus Wade, czyli tego ustrojowego wręcz uczynienia z Republiki Amerykańskiej państwa, czy Federacji Aborcyjnej, bo pamiętajmy, Roe versus Wade uprawniało...
0: 73 rok.
1: Tak, ale ona uprawniała rząd federalny do ingerencji w politykę stanową. Nawet Stany, no, Ameryka jest oficjalnie, state to jest państwo, to są Zjednoczone Państwa Europy. Tam bardzo często, jeżeli chodzi o swobody stanowe, one szły i nawet do tej pory idą dalej, są w większym spokoju pozostawione niż w Unii Europejskiej status poszczególnych państw. Z tym, że nie dotyczyło to rzeczywiście po tym orzeczeniu z 1973 roku, nie dotyczyło to prawa do życia nienarodzonych. Trump to naruszył w sposób istotny, ale przede wszystkim Trump pokazał, że w przeciwieństwie do innych prezydentów republikańskich, którzy tak robili krok w lewo, krok w prawo, dawali ku satysfakcji opinii chrześcijańskiej, amerykańskiej, tej łączącej, biegnącej od ewangelikalnych protestantów po katolików i wszystkie inne środowiska przyległe, dali kandydata, który tej opinii odpowiadał, i za chwilę kandydata liberalnego. Tutaj Trump był o wiele bardziej konsekwentny i to jest rzecz bardzo korzystna. Pan powiedział, że on w bardzo konsekwentny sposób realizuje swoją agendę. No, ja co do tej konsekwencji mam wątpliwości, dlatego że jego polityka jest w ogromnym stopniu taką polityką intuicyjną, tak jak to jest z władzą osobistą, z przywódcami, którzy mają bardzo szeroki zakres osobistej władzy, to często jest to oparte na jakimś przekonaniu również ich zwolenników o tym geniuszu przywódcy, który wystarczy, że wejdzie na przysłowiowy balkon i przemówi i spojrzy na masę i już ma natchnienie. I może iść w lewo, w prawo, zwolennicy pójdą za nim, dopóki daje władzę. No to, co Germanie często to co Germanie nazywali Heil, stąd potem był ten Heil, prawda? To jest to szczęście przywódcy, prawda? Dopóki ma szczęście, to się za nim idzie, jak tego szczęścia bojowego czy wyborczego nie ma, no to nagle się od niego zwolennicy odwracają. I takim intuicyjnym przywódcą dla mnie, poza jego takimi generalnymi liniami polityki, jest Donald Trump. To na przykład no, Rosjan straszył. Zapowiedź, że wyszle Ukraińcom tomahawki czy tomahawki, bo bardziej wolę mówić tak, jak w dzieciństwie mówiliśmy, czytaliśmy Winnetou, że da te tomahawki, a potem nagle wycofanie się, prawda? No, efekt miał być taki, że może Putin się przestraszy, jak się nie przestraszył, to Trump się, nie wiem, czy się przestraszył, w każdym razie się wycofał. Także ta polityka jest często taką polityką prób i błędów, szczególnie w geopolityce, w polityce międzynarodowej, sądowania możliwości i wycofywania się, jeżeli się okazuje, że to nie idzie. Zresztą z tą wojną handlową z Europą to jest podobnie. On idzie do przodu, wycofuje się, bada teren i tak dalej. Natomiast trzeba powiedzieć, że generalnie to jego podejście, które u nas zaczęło budzić wiele zastrzeżeń ze względów geopolitycznych, no, w moim przekonaniu najlepiej jest streszcza nastawienie wiceprezydenta J.D. Vance'a. I każdy, kto czytał tą jego elegię dla Bidoków, tą opowieść o góralach, bezrobotnych często w Appalachach, no, którzy w tym pasie rdzy potracili pracę, popadli w narkomanię, kompletna anomia społeczna w miastach. To jest takie podejście, że co my będziemy walczyć o demokrację światową, która narodom szczęścia nie niesie. Globalizacja często skazuje je na często korzystną dla Ameryki, ale jednak na kolonizację. Liberalizm w ogóle niszczy wspólnoty społeczne na wszystkich poziomach. Co my będziemy szerzyć tą uniwersalną demokrację na świecie, kiedy prawda w moich stronach rodzinnych, również w moim okręgu wyborczym, za który odpowiadam, masa ludzi umiera zaćpanych i tak dalej, rodziny się rozpadają, kraj jest w kompletnym kryzysie, a my będziemy twierdzić, że uszczęśliwiamy cały świat. I to jest podejście niewątpliwie bardzo odpowiedzialne. Ja uważam, że przez całe lata u nas i niestety opinia społeczna za tym szła, panowało podobne. No, fascynowaliśmy się grami wyborczymi, wielkimi grami geopolitycznymi, a Polska się na przykład demograficznie czy też rodzinnie rozpadała. I to podejście, które prezentuje Vance i podpowiada Trumpowi, on w jakiś sposób je przyjmuje. Znaczy w moim przekonaniu ta pozycja J.D. Vance'a, ja nie wiem, czy on będzie w przyszłości w ogóle kandydatem na prezydenta, czy się nie pokłóci z prezydentem Trumpem, tak jak wiceprezydent Pence w poprzedniej kadencji, tego nie wiem. Ale w moim przekonaniu on jest taką dobrą ilustracją właśnie ruchu MAGA. Na czym ten ruch polega? To jest generalnie przekonanie, że odpowiadamy w pierwszym rzędzie za wspólnoty, do których należymy i że nie pomoże nikomu ten, kto nie potrafi pomóc sobie, że polityka musi być w pierwszym rzędzie odpowiedzialnością za bardzo konkretnych ludzi. Oczywiście w takim podejściu grozi w ogromnym stopniu brak na przykład wyobraźni geopolitycznej. Dlatego, że żadne państwo, ani najsilniejsze jak Stany Zjednoczone, ani względnie borykające się z problemami, budujące swoją siłę, niosące swoje słabości jak Polska, żadne państwo nie żyje w izolacji. I Amerykanie o tym powinni wiedzieć. Natomiast nasze pretensje, że oni nie podzielają geopolityki polskiej, do końca, czy znaczy są o tyle urojone, że każdy, kto pokręci globusem, wie, że jeżeli spojrzymy na każdy kraj świata jako na centrum, a geopolityka każdego kraju polega na tym, że on patrzy przez, że on siebie stawia w centrum, myśli o swoich interesach i względem tego określa stosunek do innych państw, to każdy kraj ma inną geopolitykę, Każda jest uprawniona dla danego kraju, ale każdy ma inną. Krótko mówiąc, my na przykład musimy rozumieć to, że dla Greków, którzy widzieli dehelenizację północnego Cypru, kiedy tam no, ustanowiono pół wieku temu okupację turecką. Potencjalne zagrożenie ze strony Turcji jest równie realne, jak na przykład dla nas ze strony Rosji. To po prostu trzeba rozumieć, a nie oburzać się na to, że wszyscy nie patrzą na świat przez nasze okulary.
0: Przyjrzyjmy się teraz drugiemu podmiotowi po Stanach Zjednoczonych i po cywilizacji naszej, ja to na sam koniec chciałbym jeszcze do tego wrócić, czyli Europa. Tak? Europa jako projekt w opinii wielu myślicieli się kończy. Ten europejski mainstream no, dużo silniej jest widać zakorzeniony niż ten liberalny, socjalistyczny, partia demokratyczna. Myślę o tych środowiskach w Stanach Zjednoczonych, które no, przegrały jednak z zbiorowym, z pospolitym poruszeniem ludzi z pasardzy bidoków i baronów cyfrowych, którzy się z Trumpem sprzymierzyli, a tutaj w Europie oni trzymają się dobrze. Europejczycy, elity europejskie, liberalne trzymają się dobrze. Proszę mi powiedzieć...
1: Trzymają nas.
0: Tak, tak, to za chwilę.
1: Skutecznie.
0: Tak, tak, tak. I pytanie...
1: I to mówię o nas nie tylko o Polsce, ale w ogóle o ludziach takich jak my w każdym kraju Europy.
0: Tak. I teraz Mario Draghi, były premier włoski, były szef banku centralnego, facet wydawałoby się z jakiegoś centrum tego mainstreamu, no bo każdy mainstream również ma swoje centrum, tak? Czyli polityk wydawałoby się umiarkowany. On mówi wprost, że trzeba pragmatyczne państwo europejskie stworzyć. Czemu Chadecja i liberałowie przejęli agendę marksistowską? Czemu tak dała się ta elita liberalna, chadecka, no wszelkiego typu elita związana z pieniądzem, z jakąś tradycją, z jakąś kulturą, z jakąś ciągłością? Dlaczego oni dali się przejąć? Dlaczego przejęli hasła marksistowskie i dlaczego dziś mamy do czynienia z rewolucją kulturalną, którą Chińczycy porzucili już w latach 70., a tutaj maoiści dalej prą do tego, żeby stworzyć państwo według projektu z 1943 roku, czy też jednego z projektów, bo przecież jeszcze pan Europę mamy wiele tych intelektualnych konstrukcji. Ale jak to się stało, że Europa, pan był w Parlamencie Europejskim, widział tych ludzi, widział, w jaki sposób oni chodzą, jak się zachowują, kim są, jakie mają wartości, bo to też po zachowaniach bardziej widać niż po słowach. Dlaczego ten projekt europejski ulega wewnętrznemu barbarzyńcy? Tak? Dlaczego cywilizacja europejska staje się cywilizacją śmierci?
1: W Parlamencie Europejskim ja dwa razy widziałem koniec świata. Pierwszy raz, drugi raz jak Trump wygrał, ale pierwszy raz... Jak był Brexit, no to przyjechałem rano, przyleciałem do parlamentu, patrzę, chodzę po korytarzu, naprawdę i w oczach tej większości posłów, tych należących do tego głównego nurtu, to po prostu widzę w ich oczach koniec świata. Patrzę w te oczy i po prostu stało się coś, co się nie mogło stać, ten bunt ludowy, który przeżywamy. Tylko pamiętajmy, no, że buntów ludowych było w historii wiele, jeszcze nie wiadomo, czy się skończą, ale to, że on nastąpił, to w ich oczach naprawdę było widać koniec świata. Teraz, czy można przeciwstawiać te marksistowskie plany, Manifest Ventotene i politykę Chadecji w latach 40., 50., to jest u nas bardzo modne. Bo dobrze mieć jakiś punkt oparcia, z którym się będziemy identyfikować i tak dalej, ale jak my naprawdę spojrzymy na projekty Roberta Schumana, Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, to były, oczywiście możemy dyskutować o ich racjach i tak dalej, to były czasy, to był szczyt zimnej wojny, przecież to było tuż po śmierci, to było 3 lata po śmierci Stalina, traktaty rzymskie i tak dalej, ale a projekt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Europejskiej Wspólnoty Obronnej, 54 rok, to jest zaraz po śmierci Stalina, no to w strasznym świecie zupełnie, kiedy naprawdę nad Europą wisiało cały czas zagrożenie no, straszliwej wojny, najazdu sowieckiego i że zrobią na przykład z Holandii to, co zrobili z Łotwy, no to tak. Tak w tamtych czasach wyglądał świat. No, ale ta propozycja jaką wtedy miał Schuman, to było stworzenie Unii Europejskiej, o tej europejskiej wspólnoty politycznej, o silniejszej władzy niż dzisiaj ma Unia Europejska. I twierdzenie, że były jakieś dwa projekty, z jednej strony Europa ojczyzn, dlatego że właśnie subiektywnie, w przeciwieństwie do Trumpa, Robert Schuman był niewątpliwie bardzo pobożnym katolikiem i szczerze wierzył, że jest dziedzicem świętego Benedykta, ale projekt polityczny, który oni realizowali, to był projekt stworzenia no właśnie tego no superpaństwa wtedy. Pytanie, na ile, czy ono byłoby tak centralistyczne jak to jest gdybanie, co by było. Ale jeżeli chodzi o władzę realną, na przykład Europejska Wspólnota Obronna, stworzenie Armii Europejskiej i tak dalej, to było dalej niż to, co w tej chwili widzimy. Druga rzecz, jak to się mogło wtedy stać? No pamiętajmy, że w latach 40. po wojnie chrześcijańska demokracja była w ścisłym sojuszu z marksistami, najpierw z komunistami bezpośrednio po 1945 roku, a potem dosyć trwale z socjalistami. Kiedy Pius XII przekonywał de Gasperiego, że powinien otworzyć się na prawo i tak dalej, to de Gasperi tutaj był bardzo twardy i powiedział, że chrześcijańska demokracja to jest ruch centrum idący na lewo. No to między innymi dlatego przed początkami tego ruchu, przed właśnie jego założeniami zrywającymi z zasadami kontrrewolucji, z polityką kontrrewolucji, no przestrzegał święty Pius X, że no naprawdę ci przed ideologią Marka Saunier, to był taki, to jest do tej pory taki święty chadecki, ich prekursor i tak dalej, z dużym takim zmysłem humoru święty Pius X pisał, że liderzy tego ruchu mówią o godności człowieka i zachowują się tak, jakby całe wieki cywilizacji chrześcijańskiej najbardziej święci i sprawiedliwi, książęta najbardziej pobożni, kochający ludzi, mnisi i święci nie rozumieli, czym jest godność człowieka, dopóki nie pojawili się liderzy chrześcijańskiej demokracji, tak mówiąc w skrócie. No on tam mówił o ruchu, Bruzda, o ruchu Sion, ale chodziło o tą rodzącą się chrześcijańską demokrację. I to jest ruch, który od początku właściwie pchał opinię chrześcijańską na lewo i w tym sensie oni są konsekwentni. Oczywiście to jest jedną rzecz trzeba wyjaśnić, że czym innym jest ideologia jakiegoś ruchu politycznego, czym innym jest socjologia. To tak jak z PSL-em w 45 roku, 45-46 roku w Polsce. Stanisław Mikołajczyk wrócił z Londynu, akceptując Jałtę, no w 44 roku. Był u Stalina 4 lata po Katyniu i tak dalej, no ale dla narodu, no sytuacja była taka, jaka była. No on po prostu był tym politykiem, który przyjeżdża z Londynu bronić Polski przed komunistami. PSL stał się funkcjonalnie taką reprezentacją wolnej Polski wtedy, w czasie wyborów 1946 roku, płacąc za to ogromną cenę. Bo pamiętajmy, że te tak zwane sfałszowane wybory, często podkreślałem to, że one były sfałszowane, ale trzeba dodać, że to były krwawe sfałszowane wybory, w czasie których zamordowano dziesiątki działaczy PSL-u i tak dalej. I tak samo na przykład jest z chadecją niemiecką, która wchłonęła bardzo wiele elementów konserwatywnych i tak dalej. No to trochę tak jak u nas dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością, który też stopniowo wchłaniał całą prawicę i tak dalej. Więc mówię, jedno to jest ideologia danego ruchu, a drugie to jest socjologia, która rodzi się z tego, kto się do niego przyłącza. Ale jeżeli chodzi o samą zasadę chadecji, chociaż dzisiaj to już jest pewnie nawet post-chadecja, bo mówię, bo subiektywnie tacy ludzie, no przecież jak de Gasperi, Adenauer, Schuman, oni osobiście byli naprawdę no bardzo, bardzo, bardzo szczerymi, ortodoksyjnymi chrześcijanami. No już wtedy właśnie to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa musi polegać na akceptacji. Halo?
0: Tak, tak.
1: Samo to założenie, że przyszłość chrześcijaństwa no, musi polegać na akceptacji tego postępu społecznego, że w ramach tego trzeba ją budować, no, wskazywało ich na sojusze z łagodniejszymi czy bardziej skrajnymi marksistami. No, potem do tego dochodzi kryzys Kościoła, potem 10-15 lat potem, bo to, że te chadecje zaczęły w latach 70. tak stopniowo, najpierw ostrożnie, delikatnie akceptować aborcjonizm, uznawać wszystkie rewindykacje antyrodzinne za jednak uprawnione w pluralistycznym społeczeństwie, ani na przykład walczyć, żeby potępienie nastawienia antyrodzinnego było takim samym elementem demokratycznego konsensusu, jak potępienie rasizmu. No z tego zrezygnowano. To drugie, no to miał być element tego twardej wizji społeczeństwa opartego na godności człowieka. No to, co właśnie tam, z czego się to rodziło. To należało do godności człowieka, ale niszczenie na przykład rodziny, wychowania i tak dalej, to już nie. No i z tego względu w moim przekonaniu, mówię, powtórzę jeszcze raz, no ja wiem, że to nie jest popularne, szczególnie co mówię, no bo to dobrze jest, jak to mówią ludzie, dobrze w coś wierzyć. Tymczasem ja uważam, że Panu Bogu trzeba wierzyć i w Niego trzeba wierzyć, natomiast na świat trzeba patrzeć realistycznie.
0: Ja się zgadzam, przyjmuję pana wizję, tylko mam pytanie takie. Dlaczego w takim razie nie ma politycznych sił w Europie, które stałyby na gruncie przykazań prostym, jasnym, oczywistym? Bo mówi pan o tym, że chadecja zdradziła, że to był od początku pomysł lewicowy, że my dziś tylko mamy do czynienia z konsekwencjami czegoś, co się zaczęło 40, 50, 60 lat temu, że Unia Europejska od początku była zamysłem superpaństwa. No bo wiadomo, że jak społeczeństwo w referendach wypowiadają się na nie, no to przenosimy główne założenia drobnym drukiem do kolejnych traktatów, a potem i tak dalej robimy swoje. No dobrze,
1: albo zmieniamy nazwę, tak jak w wypadku Konstytucji dla Europy, że Traktat Lizboński jest Konstytucja Europy bez nazwy.
0: Tak, tak. I mamy, nie mamy prezydenta.
1: Słowa się skreśla, a wszystko pozostaje tak samo.
0: Dokładnie, ale teraz, ale dobrze, no ale to w takim razie, gdzie jest ten podmiot europejski, który miałby być no, jeśli nie ma reprezentacji politycznej, to znaczy, że nie ma tych, którzy chcą, żeby aborcja nie była wpisana do konstytucji.
1: Zacznę od tyłu, jak pan pozwoli. Rewolucja w Europie dokonała się wtedy, kiedy chadecja, która chciała politycznej współpracy z socjalistami w latach 60., 70., zaczęła od tych lat 70. już w ramach tej współpracy po prostu stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę skrajnej lewicy. I tak się dokonała już w XXI wieku rewolucja w Europie, której skutki widzimy. Kiedy nastąpi odwrócenie, to będzie moment optymizmu. No, kiedy nastąpi odwrócenie tej sytuacji, kiedy ta sama chadecja zacznie stopniowo, krok po kroku przyjmować kulturę prawicy ludowej, która się w Europie rodzi. To po pierwsze, teraz co może być tym podmiotem zmian? Zacznijmy od zmian, a potem dojdziemy do tego, czy te zmiany będą dobre, czy będą dobre w swojej istocie, czy dotkną tego, co najbardziej podstawowe, czy najważniejsze. No w tej chwili się rodzi w Europie i na Zachodzie, bo to właśnie po obu stronach Atlantyku, no, a nawet szerzej, bo widzimy to samo w Ameryce Łacińskiej. Całe lata nam opowiadano, że Ameryka Łacińska, Kościół był skazany na teologię wyzwolenia i takie tam historie. W Ameryce Łacińskiej zawsze był opór wobec komunizmu, a teraz widzimy, jak kraj po kraju wygrywają rządy prawicowe. Więc w całym świecie chrześcijańskim, a w dużym stopniu niestety postchrześcijańskim, ale w całym świecie naszej cywilizacji, naszej najszerzej rozumianej, no jest taka reakcja ludowa, że społeczeństwa zorientowały się, że liberalizm po prostu anulując krok po kroku pojęcie dobra wspólnego, nawet na końcu znosząc rodzinę jako coś, co powinno być w centrum konsensusu społecznego, w centrum polityki, na którą zgadzają się wszystkie racjonalne czy odpowiedzialne siły. Anulując to, po prostu działa przeciwko ludziom. No druga rzecz to jest globalizacja. Być może ta przyczyna najbardziej powszechna. No, interesy ekspansji wielkich firm, koncernów coraz bardziej międzynarodowych, anonimowych, doprowadziły do tego, że w centrum polityki te wyniki makroekonomiczne zatarły doświadczenia konkretnych ludzi, bo mówiliśmy o tych Appalachach, a w Polsce to mamy, w Polsce mamy PGR-y na Warmii. Wielka, wielka przegrana, o tym nikt nie mówi, ale trzeba powiedzieć głośno. Ja byłem przez 40 lat aktywny politycznie, to jest coś, co strasznie przegraliśmy, bo w latach 90. Polska powinna prowadzić politykę, wzmożoną politykę kolonizacji wewnętrznej. To znaczy udostępniania, szukania sposobów, jak młodym rolnikom ambitnym udostępnić na przejmowanie ziemi po PGR-owskiej, poszerzanie gospodarstw, żeby w ramach tej budowy klasy średniej wzmocniono tą klasę średnią, która jest najbardziej była realnie istniejąca i przetrwała komunizm, to znaczy ich największą grupę właścicieli, czyli rolników. Zamiast tego widzimy naprawdę te wyludnienie, tą tragedię PGR-owską, drugie imigracja z małych miast i tak dalej. To wszystko w Polsce doskonale wiem, jak to działa. Z tym, że u nas się to nałożyło na upadek komunizmu i załamanie się gospodarki związane z upadkiem komunizmu. Natomiast w całym świecie zachodnim, nawet tam, gdzie panował względny czy bardzo realny dobrobyt, wyraźnie było widać coraz więcej grup społecznych porzucanych, zdradzanych. Bardzo ciekawe to jest we Francji, która zawsze była mi bliska i w regionie, który jest nam bliski, to znaczy w Nordzie, na pograniczu francusko-belgijskim, te kopalnie i tak dalej. Tam czy górnicy, często już dzieci górników pracują, bo kopalnie pozamykano i tak dalej, przeszły masowo ze strony komunistów i socjalistów na stronę Frontu Narodowego, dzisiaj Zjednoczenia Narodowego, kiedy się okazało, że tak naprawdę partie lewicy są właśnie zainteresowane rewolucją kulturalną, władzą, że niezadowolenie słabszych grup społecznych czy biednych traktują jako taran, jako paliwo wyborcze i taran do rozbijania porządku społecznego, z którym walczą, ale tak naprawdę nie identyfikują się z interesami tych ludzi. I stąd powstało w całym świecie też ten efekt antyglobalizacyjny, przekonanie, że potrzebna jest polityka identyfikująca się z konkretnymi społecznościami. Najpierw z regionem, z którym się żyje, przede wszystkim z narodem, dlatego że był czas złudzeń, kiedy krytykowano naukę Kościoła, że istnieją dwie społeczności doskonałe, że takim pierwszym societas perfectum jest Kościół, w którym w całym Kościele człowiek może znaleźć wszystkie środki potrzebne mu do osiągnięcia celu wiecznego, prawdę, sakramenty, reguły moralne, oparcie społeczne i tak dalej, a drugą taką wspólnotą jest państwo narodowe, jest wspólnota polityczna narodu, jest państwo, które buduje solidarność społeczeństwa, w którym żyje. I państwo jako podmiot trwały zawsze będzie potrzebne i będzie jedyną ludzką formą życia ludzi, wpływania na ich rzeczywistość społeczną. Zgodnie z zasadą, że tyle naszej kontroli nad naszym życiem, ile państwa, do którego należymy. I te zasady zaczęły powracać. Ludzie zaczęli na nowo wierzyć w te zasady i powstał ten ruch ludowy. Ale ten ruch ludowy, on konstatuje na przykład to, czym jest gender i jak fatalne są skutki rewolucji antywychowawczej w szkołach. On jest świadom tego, jakie są skutki rozpadu rodziny. Natomiast czy jest świadom do końca, że potrzeby uznania zasad podstawowych za taką zasadę orientacyjną, kierującą życiem społecznym państwem, to jest tutaj wielka zagadka, jak daleko to zajdzie. W tej chwili widzimy, że na przykład, wracając do tego przykładu Trumpa, od którego pan zaczął, że Amerykanie znoszą te najgorsze szaleństwa, że kobiety męsko-genitalne, że tak powiem, mogą się wdzierać, czy wchodzić do ubikacji czy do toalet dla kobiet, że facet, który się zadeklaruje jako kobieta, w więzieniu może się wdzierać czy domagać się miejsca w celi kobiecej. Z tymi wariactwami w tej chwili Ameryka się rozstaje. Natomiast, i myślę, że oni są generalnie dość blisko dokonania właściwych wyborów, ale dokonanie właściwych wyborów, a zmienienie stanu rzeczy to są dwie różne sprawy, bo na przykład ktoś właśnie w więzieniu może zrozumieć, że życie zmarnował i już wie, jakimi zasadami powinien się kierować, a już tego, co się stało, to nie zmieni. Tak jest z imigracją na przykład w zachodniej Europie.
0: Właśnie chciałem o to zapytać. Tak,
1: ale tylko mówię, to już jedno zdanie na koniec, że no jedna prosta zasada, na przykład odważne uznanie, to dla nas, dla Polski ważne, odważne uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną. No owszem, żyjemy w społeczeństwie, w którym rozwody są częścią kultury masowej, są faktem społecznym, ale pozytywnie odwracając to uznanie, że trwałość rodziny jest wartością społeczną i że państwo nie może być neutralne wobec tego, państwo nie może być obojętne wobec faktu, czy rodziny są, czy ich nie ma. Pierwsza zasada. No druga zasada, demografia. No ja ciągle czekam, że naprawdę ktoś powie, że i właśnie będziemy przychodzić do imigracji, jak rozumiem, że jeżeli nie Polacy nie będą się rodzić, jeżeli nie będzie zastępowalności pokoleń, to znaczy no nie będziemy po sobie pozostawiać tylu dzieci, wnuków, ilu mieliśmy rodziców, dziadków, ale w skali społecznej, bo jak wiadomo, to musi być zawsze trochę więcej, bo są różne przypadki, a nawet tych przypadków, bezpłodność na przykład, jest dzisiaj coraz więcej. Jeżeli tego nie będzie, to wszystkie terory antymigracyjne będą służyć jedynie popularności polityków, bo na fatalnym stanie społecznym można zbudować bardzo skuteczną politykę. Ludzie lubią przenosić się do rzeczywistości wirtualnej i marzyć, jednocześnie no, marzyć o tym, że będzie inaczej, jednocześnie no, pozostając bezradni wobec tego, co jest. Więc mówię, jeżeli nie będzie odtwarzalności pokoleń, jeżeli nie nastąpi renesans demograficzny, to każda polityka antymigracyjna będzie nieskuteczna, bo prędzej czy później przyjdzie rząd, który powie, jak chcemy utrzymać poziom życia, musimy przyjąć i to masowo imigrantów. Musimy dokonać wymiany ludności, nie wiem dlaczego, że tak ostatnio słucham mediów, nazywanej podmianą ludności.
0: I teraz ta cywilizacja zachodnia, ona jest cywilizacją śmierci, bo wystarczy popatrzeć na Koreę Południową czy Japonię, które stały się tak samo bezpłodne, mimo że nie wywodzą się z chrześcijańskich korzeni, nie są częścią tej tradycji Europy, tak? Stały się częścią Zachodu dopiero
1: konsumpcyjnego.
0: Kilkadziesiąt lat temu. Ale moje pytanie jest bardzo proste i zadaję je praktycznie każdemu, kogo mogę podejrzewać o to, że może coś mi wyjaśnić w tej kwestii. Dlaczego elity europejskie zdecydowały się na wpuszczenie do Europy młodych mężczyzn, którzy się nie asymilują ten odpowiedź, że chodzi o wyborców dla lewicy, jakoś mnie nie satysfakcjonuje. I ja rozumiem, że niektóre środowiska polityczne i kulturowe mogły mieć nadzieję, tak jak w różnych filmach są opowieści o tym, że młoda dziewczynka, muzułmanka jednak zrzuci te zasłony i będzie w zespole, którym dziewczynki kręcą pupami, tak? I tak. Takie filmy są, że jednak wygra ta zachodnia kultura, której dzisiaj synonimem są właśnie te ciemne strony. Ale jak można podjąć samobójczą decyzję? Dlaczego te elity podjęły decyzję samobójczą? Czy one myślą, że to dla nich nie jest samobójcze?
1: Z elitami, jak z każdą społecznością, jest tak, że decyzją, które odbieramy jako społeczne, jako wspólne, no, towarzyszy bardzo wiele różnych motywacji. Warto je, prawda, jakoś tam rozdzielić i zbadać. Oczywiście, że twierdzenie, że chodzi tylko o wyborców lewicy, to jest rejestrowanie objawu, bo w tej wielkiej wymianie ludności, która jest po prostu faktem, ja się całkowicie zgadzam z Erikiem Zemmourem, że jak można mówić, że coś, co widzimy gołym okiem, jest projektem, zamiarem, to jest po prostu proces, to jest fakt, który się dokonuje. Wymiana, tak jak wymiana składu społecznego w szkołach angielskich, francuskich czy niemieckich. No, wystarczy szkołę obejrzeć, żeby zobaczyć tą wymianę, jak to wyglądało w pokoleniu rodziców, jak to wygląda dzisiaj. Ale wydaje mi się, że sensem tej wielkiej wymiany ludności w tym projekcie, prawda, tego społeczeństwa multikulturalnego i tak dalej, no to była nie destrukcja takiej czy innej prawicy, która przecież przez całe lata była coraz bardziej lewicowa, te centroprawice tak zwane, ale przede wszystkim destrukcja cywilizacji chrześcijańskiej, no tego wielkiego dzieła, jedności duchowo-społecznej, jakim było powstanie narodów europejskich od momentu nawrócenia Rzymu, ale nie tylko Rzymu, bo równolegle Armenii, Etiopii i tak dalej. Wtedy zaczęło się to wielkie dzieło tworzenia tych wielkich jedności społeczno-duchowych, których w sensie moralno-biologicznym, nie duchowym, bo duchowe to przychodzi przez łaskę, ale jest jeszcze ten wymiar moralno-kulturowy i biologiczny. Wszyscy jesteśmy dziedzicami, niezależnie od tego, czy to podejmujemy, czy nie, tego życia w świecie chrześcijańskim, który czyni chrześcijaństwo wyzwaniem duchowym, propozycją, możliwością dla każdego człowieka, który wśród nas się rodzi. Pewną oczywistością, którą niektórzy ludzie uważają, że w sposób oczywisty odrzucają, niestety. Ale ono jest. Jest ta zasada. Tak jak dziesiątki nawróceń w czasach Solidarności, bardziej czy mniej trwałych, to był sposób naturalny nawrócenia katolickie czy przebudzenia duchowe katolickie i tak dalej. I islamizacja Europy to jest stopniowe podważenie, rozmycie i zlikwidowanie tych wielkich jedności duchowo-społecznych, jakimi były narody chrześcijańskie. Oczywiście te narody chrześcijańskie dzisiaj się mogą godzić na postchrześcijańską politykę czy postchrześcijańską kulturę, ale z największego upadku człowiek może się podnieść, jeżeli zachowuje pamięć o tym, kim jest, kim był. Co więcej, jak spojrzymy na imigrację, ale spójrzmy też przez imigrację na siebie, to nie jest... Badacze imigracji pokazują, że w pokoleniu rodziców, którzy przyjeżdżali do Europy, którzy przyjeżdżali na Zachód, była większa akceptacja świata, do którego przyjeżdżają, niż w pokoleniu ich dzieci. I oczywiście niektórzy mówią, że to jest efekt tak zwanego wykluczenia społecznego. Ale co to jest to wykluczenie społeczne? No to, że widzą, że nie są muzułmanami, że są w mniejszości i tak dalej. No, bardzo często w rodzinach zamożnych to nowe pokolenie ludzi urodzonych w Europie,

0: również po naszej stronie, po stronie narodów, które tego efektu imigracyjnego doświadczają, że po pokoleniu pustki duchowej, pokolenia lat 60. i tak dalej, młodzi ludzie, szczególnie którzy doświadczyli, no to mówię tutaj ten przypadek J.D. Vance'a jest bardzo ciekawy, bo on tych wszystkich, całej tej niedoli współczesnego świata doświadczył na własnej skórze, no. Matki uzależnionej, rodziny podzielonej, tego wszystkiego, co już nawet w pokoleniu dziadków zaczynało i tak dalej. I teraz młodzi ludzie stoją przed wyborem i mogą zacząć wracać, ale jeżeli ten powrót niebezpieczny z punktu widzenia tych, którzy no, są przeciwko cywilizacji chrześcijańskiej, ma nie przynieść, nie ma pociągnąć efektów społecznych, no chodzi o to, żeby to było jak najbardziej niemożliwe w społeczeństwie już duchowo, religijnie i tak dalej podzielonym. No i dlatego i stąd ten projekt. Oczywiście doraźnie, jeżeli chodzi o polityków, którzy myślą o swoich wyborach, to jest ta atrakcja wyborcza, o której mówiliśmy. To jest motyw, którego nie można nie doceniać, no bo oni doskonale wiedzą, we Francji to się obserwuje, że czynnik muzułmański już przy wyborze Hollande'a był rozstrzygający. Jak się, tam nie można robić statystyk wyznaniowych, ale można to obserwować, badając poszczególne gminy, punkty wyborcze i tak dalej. To wiadomo, że to był czynnik rozstrzygający i to będzie postępować dalej. No, wreszcie jest taki motyw no, bardzo prosty, że ci, którzy chcą przeprowadzać rewolucję społeczną przy pomocy środków inżynierii społecznej, no doskonale wiedzą, że tym skuteczniej można to robić, im słabsza jest opinia publiczna, a opinia publiczna jest tym słabsza, im mniej ludzi wiąże. Wrócę do przykładu Solidarności, no pokoleniowo dla nas ważnego bardzo. Przecież no, jak się spojrzy naprawdę, czy na osobiste obserwacje, doświadczenia, czy nawet na badania, no wtedy też była masa ludzi obojętnych i tak dalej. I to, że Solidarność reprezentowała naród, to nie dlatego, że reprezentowała określony procent poparcia i tak dalej, tylko dlatego, że reprezentowała miliony ludzi. Po drugiej stronie nie było tych milionów ludzi, był tylko PZPR pozbawiony aktywnego poparcia. To aktywne poparcie było po naszej stronie, była ta więź społeczna i tak dalej. I teraz, jeżeli chce się panować nad narodami, to trzeba tą więź społeczną zdestruować, zapędzić ludzi do konsumpcji. To jest bardzo dobry środek manipulacji, żeby ludzie zajmowali się tylko sobą, żeby wyznawali światopogląd reklamowy, że życie jest piękne, jeżeli masz dobry ekspres do kawy rano, potem fajny rower, jak zaczyna coś zawodzić, to odpowiednie środki apteczne, żeby tam, prawda, takie czy inne dolegliwości usunąć. A wieczorem jeszcze filmy, nie wiadomo co i tak dalej, całe życie jest piękne. Zapędzić ludzi do konsumpcji i tak dalej to jest jedno, no ale ludzie są tylko ludźmi. Nawet jeżeli przez jakiś czas nie myślimy o swojej odpowiedzialności społecznej, w pierwszym momencie, kiedy zauważamy zależność między naszym życiem a stanem życia narodu, w którym żyjemy, ta odpowiedzialność się może rodzić. No to druga rzecz to zdestruować, podzielić, zatomizować społeczeństwo. Zatomizować społeczeństwo i teraz no, społeczeństwo ludzi niezwiązanych. No to jest taka różnica jak w Polsce, jak patrzymy na naszą socjologię, między najbardziej zdezintegrowanymi regionami na ziemiach odzyskanych, no, gdzie też istnieje opinia chrześcijańska, patriotyzm i tak dalej, a gdzie nie ma tej silnej więzi, jak na przykład istnieje na Podlasiu czy na Podkarpaciu.
1: Tak, i teraz o Polskę chciałem zapytać. Dwa pytania, które się łączą, chociaż tak naprawdę na pierwszy rzut oka zupełnie się nie łączą. Pierwsze to jest takie pytanie trochę polityczne, geopolityczne. Czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa? I drugie pytanie, czy my jesteśmy w stanie obronić rodzinę, naród, Kościół? Czy obronimy rodzinę, naród, Kościół? Czy suwerenność jest dziś dla Polski możliwa?
0: Okej, zacznę od tego drugiego i tylko pokażę jeden element konieczny w moim przekonaniu do tego, żebyśmy pozostali narodem chrześcijańskim i żebyśmy przetrwali jako naród. No pierwsze to jest w moim przekonaniu no, powiedzenie w sposób przekonujący, powiedzenie narodowi prawdy, jeszcze raz powtórzę, że jeżeli nie przełamiemy

0: kryzysu demograficznego. Jeżeli nie będziemy mieli dzieci, wnuków, no to po prostu Polska się rozpada. I też, żeby ludzie sobie wyobrażali, co będzie, mówię, największe zaklęcie antyimigracyjne. Nie powstrzymają imigracji. Żadne. Jedyne, co może sprawić, że będziemy narodem u siebie, otwartym, gościnnym, gdzie są ludzie, którzy do nas przyjechali, prowadzą restaurację czy pracują w sklepie i niech im się jak najlepiej powodzi, niech się dobrze czują, ale po prostu żyją w Polsce, w narodzie, wśród którego żyją, którego wartości mogą przyjąć, albo w którym się mogą dobrze czuć i tak dalej, ale Polska jest Polską. Istnieje ta masa krytyczna, która sprawia, że możemy wybierać i wykonywać suwerenną władzę, do której za chwilę przejdę. Wszystko to jest możliwe, jeżeli po prostu no, przetrwamy jako naród. No. Jeżeli będzie jak najwięcej rodzin, które mają przynajmniej troje dzieci, które mają dziadków, którzy mają przynajmniej pięcioro wnuków i tak dalej. No, i to nie jest kwestia zobowiązywania czy tego, tylko to jest kwestia prostego wyboru w skali społecznej. I ktoś to powinien powiedzieć. Politycy się tego boją mówić, dlatego że w demokracji nie mówi się o obowiązkach, no bo to nie daje władzy. Oczywiście jest też problem autorytetów Kościoła. Tutaj taka płaska apolityczność udawanie, że to nie są nasze sprawy, no też sprawia, że dobro wspólne jest takim sierotą, no, do którego się nie przyznają, za które się nie czują odpowiedzialni ani ludzie mówiący w imieniu, ani politycy, ani dziennikarze, bo oni mają informować, krytykować, nie wiadomo co, a nie rekomendować, mówi ani nawet ludzie Kościoła. Ale jeżeli nie nastąpi, w moim przekonaniu tutaj szczególna rola przypada w sposób naturalny prezydentowi Rzeczypospolitej, który ma i wiarygodność, i tytuł do tego, żeby w różnego rodzaju wystąpienia, nie zamieniając swoje orędzie w moralizatorstwo, ale właśnie w różnego rodzaju wystąpienia, implicite, wplatać te wątki, mówić ludziom prawdę, uświadamiać Polakom wybór, przed jakim, ten podstawowy wybór, przed jakim no po prostu stoimy. I to jest jedno. I druga kwestia, suwerenna władza. Czy wybór suwerennej władzy może sprawić, że będziemy ją mieć? No oczywiście, no, zawsze społeczeństwo to jest zawsze system współzależności. Nikt z nas nie istnieje osobno, tak samo narody nie istnieją osobno, ale suwerenność polega na tym, że po pierwsze mamy władzę, która reprezentuje nas na zewnątrz, i skutecznie wykonuje nasze wspólne decyzje w życiu wewnętrznym. No i to jest przede wszystkim kwestia woli posiadania takiej władzy. Nie wszystko jest możliwe. No, jak rozumiem, pan pyta też o niepodległość, no bo są wielkie zagrożenia.
1: Tak.
0: Wielkie zagrożenia geopolityczne przed naszą niepodległością. No to jest osobna kwestia i uważam, że jednym z głównych zadań polityków, tych, którzy będą odpowiadać za Polskę teraz, jest w sytuacji, w której przeprowadzić Polskę jak najbezpieczniej przez to załamanie się porządku międzynarodowego, który przeżywamy. Marszałek Piłsudski uważał, że jeżeli dojdzie do wojny światowej, to Polska powinna do niej wchodzić jak najpóźniej. A ja mam wrażenie w ostatnich latach, że no niektórzy politycy uważali, że musimy się spieszyć, żeby się nie spóźnić na tą wojnę. Ja wybuch wojny na Ukrainie odebrałem jako wielki dramat Ukrainy i zagrożenie dla Polski, dlatego że w sytuacji, w której doszłoby do tego, zresztą mówię o tym, to akurat mówiłem od wyboru Donalda Trumpa, że my musimy być przygotowani na, nie to tak, że reset taka była nazwa, my musimy być przygotowani na odprężenie w relacjach amerykańsko-rosyjskich i musimy wiedzieć, jakie miejsce dla Polski znaleźć w tym świecie, jaką politykę prowadzić. Bo teraz, jeżeli dojdzie do globalizacji konfliktów społecznych, a mam wrażenie, że w tej chwili bloki te startowe i bloki polityczne są ustawione dokładnie tak samo jak przed pierwszą wojną światową. No mamy państwa, które chcą Mamy Stany Zjednoczone, które no, mają ograniczone możliwości działania, ale próbują bronić porządku międzynarodowego, taki jaki powstał po 1945 roku. I mamy różnego rodzaju państwa, które chcą go wywrócić. Rosję, Iran, Chiny, Koreę Północną. No, mieliśmy ten narkokomunizm w Wenezueli, to zobaczymy, co z tym będzie. Ale mówię, ale na Dalekim Wschodzie to jest bardzo silne i musimy być jednego świadomi, że jeżeli dojdzie do takiego konfliktu, w którym Amerykanie będą zaangażowani na bardzo różnych frontach, my możemy znaleźć się w próżni geopolitycznej. Musimy być na to przygotowani, musimy być przygotowani do obrony. Ale przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Bo przygotowanie się na najgorsze to jedno, ale przeciwdziałanie najgorszemu to jest drugie. I ja takiego nastawienia, takiej świadomości tych zagrożeń za bardzo nie widzę. A musimy być świadomi tego, że przez 250 lat Polska miała tylko 20 lat niepodległości, 15 lat no, takich względnych struktur narodowych, to znaczy Księstwo Warszawskie, potem Królestwo Kongresowe, no bardzo, bardzo, bardzo zależnych, bardzo okrojonych, mniej czy bardziej obiecujących, ale bardzo częściowych. 20 lat niepodległości to nie jest dużo na 250 lat. I musimy być świadomi, że jeżeli chcemy Polskę niepodległą uczynić trwałym faktem, no to musimy prowadzić bardzo odpowiedzialną, systematyczną politykę. I ten. No. Wracam do tego pańskiego pytania pierwszego, bo im dłużej człowiek nad tym myśli, no tym bardziej rzecz jest trudna, dlatego że położenie, w jakim jesteśmy, wymagałoby bardzo konsekwentnej polityki rozwoju, budowania autorytetu instytucji państwa, przygotowań do obrony, polityki, która no, zgodnie z takimi kissingerowskimi zasadami realizmu potrafi być, kiedy trzeba śmiała, kiedy trzeba ostrożna i tak dalej, to wymagałoby jakiejś jedności kierownictwa państwa, wykroczenia poza ten paradygmat wyborczy, gdzie właściwie ta wirtualna rzeczywistość kreowana przez propagandy i tak dalej zaciera no, świat realny, za który odpowiadamy i w którym realnie żyjemy. Suwerenność, o którą pan pytał, to jest przede wszystkim władza suwerenna. Nie ma, kraj może być niepodległy, ale nie ma suwerenności, jeżeli nie ma władzy zdolnej skutecznie reprezentować kraj na zewnątrz i do wewnątrz. Ale dzisiaj przeżywamy z tym ogromny problem, bo widzimy, jak bardzo nie potrafimy poradzić sobie z tymi podziałami społecznymi, w których żyjemy, a z których można by wyjść, moim przekonaniem, stosunkowo prosto. Bo różnice społeczne będą istniały zawsze. Nawet wtedy, kiedy byłaby najbardziej autorytatywna władza i tak dalej. Różnice opinii w świecie władzy czy w społeczeństwie, one istnieją zawsze. Ale co sprawia, że państwo ma jakąś jedność kierownictwa? Jeżeli istnieje jakiś konsensus, zgoda co do podstawowych zasad, obejmująca, raz może obejmować 45% społeczeństwa, raz 60, raz 70, nigdy nie jest jednomyślne. Badania socjologiczne pokazały, że z wartościami Konstytucji Amerykańskiej identyfikuje 70% Amerykanów, a te wartości przynajmniej do tej pory są niekwestionowane. Tak samo na przykład z karą śmierci, osobny problem w Europie Zachodniej. No, masa ludzi nie zgadza się z abolicją, ale to jest element konsensusu. I taki konsensus w Polsce należałoby odbudować, przyciągając do wartości chrześcijańskich, patriotycznych, tych, których można, i sprowadzając do rzędu wywrotowych grup antypaństwowych, tych, którzy chcieliby je zwalczać, a do no, jakiejś opozycji, z którą musimy żyć, ale która nie wpływa skutecznie na politykę państwa, tych, którzy z nimi się identyfikują luźno, i stworzenie takiej masy krytycznej, że nawet zmiany polityczne nie zmieniają generalnych linii polityki państwa, to powinno być wielkie zadanie dla polityków dzisiaj. Myślenie o tym, co zrobić, żeby Polsce zagwarantować jakieś trwałe podstawy, mówię, suwerenną władzę, która może być władzą, która się zmienia, jak to jest w demokracji, ale nie zmieniają się generalne linie polityki. Tak jak na przykład mówiono o tym w wypadku Stanów Zjednoczonych, że pewne generalne linie polityki przez długi czas pozostawały stałe. No to powinniśmy chcieć osiągnąć w Polsce.
1: Pierwszym krokiem jest sformułowanie tego i to właśnie nastąpiło, a potem ciąg dalszy, któremu będziemy się przyglądać. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Marek Jurek, publicysta i obserwator życia społecznego i politycznego. Bardzo serdecznie Panu dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego, życzę z Bogiem.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, daj nam Panie spokój ducha, abyśmy potrafili Ciebie chwalić. Daj nam światło, by oświecało nasze umysły, Twój pokój w serca. Jezu Chryste, otocz nas płaszczem swojej krwi i strzeż nas. A Ciebie, Maryjo, serdecznie zapraszam pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy. Umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Ryszard Cieśla. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
1: W Warszawie żyje się szybko, a z Panem Bogiem sprawy idą powoli. Czy to jest jakieś pole twórczych napięć?
2: Nie, to jest bardzo prawdziwa konstatacja. Dokładnie tak jest. My szybko żyjemy, bo nas te codzienne sprawy, i tam nam się wydaje, że one są ważne i że to jest treścią życia, a te sprawy Boże się układają powoli, a dopiero z dystansu patrzymy, że to są najważniejsze i te były najważniejsze i w tym planie się rozgrywają rzeczy istotne i właściwe.
1: Od kiedy Pan wie, że tak jest?
2: To jest jakaś suma doświadczeń życia, bo ja jestem z rodziny wierzącej, wychowany w wierze, mam doświadczenie oazowe za sobą,
1: Warszawa,
2: piękne, Rzeszów, piękne doświadczenie oazowe. To właściwie mogę powiedzieć, jeden z najpiękniejszych okresów, jak nie najpiękniejszy okres życia, to liceum i oazy i te wędrówki po górach, przepiękne doświadczenie modlitwy, obecności Boga i takie konstytuujące, czy właściwie programujące na życie, na potem, żeby znajdować siłę odnajdywania Pana Boga.
1: Bo czyli potem był przyszło... Pan dobrym chłopcem takim, tak?
2: Tak, miałem to szczęście, że trafiłem do oazy i tak.
1: Wystarczająco
2: tutaj...
1: wcześnie.
2: Tak, od pierwszej klasy liceum. Tam poznałem żonę, tam sobie ją wymodliłem i tak właśnie tam się spotkaliśmy.
1: Jacy kapłani byli w oazie?
2: Mamy, to był tak, to jest, myśl, on ma w ogóle, nazywamy go wujo, bo tak go traktowaliśmy, ksiądz Zbigniew Czuchra, który założył tę oazę rzeszowską. I ja byłem jednym z pierwszych, pamiętam taki spacer, to było to też ciekawe, że on jakby ze mną pierwszym się podzielił tym swoim pomysłem, że chciałby założyć do oazy. I pierwszy spacer oazowy to odbyliśmy wspólnie we dwójkę, ja i ksiądz Czuchra. A Pan Bóg temu błogosławił, to był Boży zamiar, bo ta oaza szybko powstała i zgromadziła się młodzież i z techników, i z liceum, i to były czasy księdza Blachnickiego, także jeździłem na zjazdy do Krościenka. Tam pierwszy raz widziałem kardynała Wojtyłę, na jeden ze zjazdów przyjechał. I jeszcze mam takie piękne doświadczenie. Ja tam w tym okresie, ja jestem muzykiem, śpiewakiem, skomponowałem taką piosenkę, agitkę o oazie. I tam śpiewaliśmy w tym, kardynał Wojtyła wysłuchał, potem poprosił, przemówił do nas, powiedział wskazówkę, taką naukę udzielił, a na koniec poprosił, żebyśmy jeszcze raz zaśpiewali, więc pierwszy raz Ojcu Świętemu śpiewałem w Krościenku.
1: kim był i na ile pan znał księdza Blachnickiego?
2: Księdza Blachnickiego,
1: no to niezwykła postać,
2: tak, niezwykła. Ja go tak dobrze nie znałem. Znałem go z tych zjazdów. Nie byłem animatorem, więc to były tylko te zjazdy raz w roku, w tym okresie, kiedy przed na zesłanie Ducha Świętego, kiedy tam zjeżdżało się z całej Polski przedstawiciele OAS. Natomiast nie było jakichś regularniejszych kontaktów i tylko znałem go tam z opowiadań od księdza Czuchry, aczkolwiek tego dużo nie było. Dopiero tak naprawdę jego postać, jego dzieło, to ja dopiero z retrospekcji, czytając o nim, o jego losach, o tym, jak i też oglądając potem z takiej refleksji, czym był ruch oazowy, to miałem szansę ogarnąć piękno i rozmiar tego pięknego dzieła, jakim był ruch oazowy w Polsce.
1: I co się dzieje dalej? Oaza przestaje być dla...
2: No, potem wyjechałem na studia do Warszawy. Na trzecim roku studiów właśnie z wybraną Grażynką, z którą właśnie poznaliśmy się na Oazie, bierzemy ślub, mieszkamy tutaj, wynajmujemy w Warszawie, rodzą się dzieci, pierwsze, drugie, trzecie. Jak kończę studia w 83 roku,
1: studia?
2: To już muzyczne na Wydziale Wokalnym Akademii, wtedy Akademii Muzycznej w Warszawie, bo dzisiaj to już jest uniwersytet. I zaczyna się warszawskie życie, które już dzisiaj jest większą częścią naszego życia, które spędziliśmy, bo to Warszawa się stała. Aczkolwiek wszystkie córki rodziły się w Rzeszowie. Żona wyjeżdżała na żeby rodzić. Najpierw to była trochę taka konieczność. Ja wtedy koncertowałem dużo. I na przykład przy pierwszym porodzie córki nie byłem, byłem na koncertach, przy drugiej córce nie byłem, przy trzeciej dopiero byłem. To też zabawna historia, bo tak wszyscy byliśmy przekonani, wtedy jeszcze nie było tych USG, wszystkiego, także nie wiadomo było, co się urodzi. Byliśmy przekonani, że to jest chłopczyk. I pamiętam, jak się dowiedziałem, że to się urodziła dziewczynka, to pomyślałem, że to jakaś pomyłka. Ale to tylko przez moment. A dzisiaj jestem szczęśliwy, że mam te trzy córki. One dzisiaj już wszystkie są mężatkami. Ja już jestem szczęśliwym dziadkiem. Także ten okres studiów w Warszawie spowodował, że ja już do Azji doskakiwałem na wakacje przez pierwsze lata. Potem Oaza została wymyślona bardziej jako ruch dla młodzieży licealnej, nie dla studiów. I tutaj to życie i zawodowe, i uczelnie, i dzieci były takim okresem, gdzie jakby w sposób naturalny możliwości uczestniczenia w jakimś innym ruchu się, czy byliśmy zajęci tą rodziną.
1: Żona była osobą wierzącą.
2: Tak. Żona jest też osobą wierzącą z rodziny katolickiej.
1: Czy Warszawa zmieniła jakoś sposób waszego myślenia o świecie, wywiedzione właśnie z Oazy? Bardzo konkretny, bardzo jednoznaczny, radykalny.
2: Nie, on, znaczy inaczej. Myśmy gdzieś, był taki okres, że tego widzenia świata po Bożemu nigdy nie straciliśmy. Natomiast były okresy, kiedy materia życia była ważniejsza, czy jakby to życie się toczyło, ilość spraw spowodowała, myślenie o tym, że kontakt z Panem Bogiem, że uczestniczenie w tym wymiarze szerszym niż tylko tradycyjny, czyli msza święta cotygodniowa, piątki, święta wielkanocne, taka tradycyjna pobożność, że to powinno być coś więcej. Dopiero po wielu latach uświadomiliśmy sobie, że tego nam brakuje. I trochę też to tak jest, prawda, jak trwoga to do Pana Boga, że...
1: Skąd trwoga?
2: Trwoga był taki okres, że na przykład, że ja miałem dużo nerwicę, sprawy zawodowe nie zaczęły się układać gorzej, tam miałem chorobę głosu, to były kłopoty z uprawianiem zawodu i no i wtedy w pewnym momencie jakoś przyszło zrozumienie, że no dobrze, to może trzeba też poszukać tutaj głębszej refleksji, wrócić do niech to Pan Bóg poprowadzi, a nie my będziemy tu na a dzieci zrobiły się, dzieci urosły, starsze, w związku z tym już była ta przestrzeń tutaj działania indywidualnego się poszerzyła i zaczęliśmy szukać. I jakieś tam, to było jakieś 10 lat temu chyba, jak trafiliśmy do wspólnoty Adonai. I to jest jedno z takich świadectw, które chciałbym powiedzieć, że jak trafiłem do tej wspólnoty, to byłem w takiej zawodowej i psychicznej rozsypce, bo wydawało mi się, że moje zdrowie, moje nerwy czy moje perspektywy zawodowe są żadne. I to rzeczywiście był bardzo trudny okres i w pracy, i jakby dookoła. Trafiliśmy do wspólnoty, której walorem szczególny, bo każda wspólnota ma jakiś swoją ten charyzmat. Tutaj chyba za najważniejszy, ja bym go tak zdefiniował, nie wiem, czy pozostali członkowie wspólnoty tak go definiują, ale ja bym zdefiniował, że to jest wspólnota, w której się każdy może odnaleźć w taki sposób bezpieczny, nie narzucający się. Tam są, przekrój wiekowy jest od tam 20 lat do 80. Każdy, bo ona ma taki charakter, ona się nie definiuje w jakiejś grupie, a jednocześnie sposób jej funkcjonowania jest taki bardzo delikatny, że przychodzisz i uczestniczysz w wymiarze delikatnym, jak cię stać na delikatność, nie stać się, żeby się otworzyć na ten. Wspólnota ci na to pozwala, nie zawłaszcza cię, bo są inne takie. Ja nie mówię, że to jest gorzej, czy źle, nie definiuję to, nie wartościuję to. Tylko
0: ludziom są różne rzeczy potrzebne.
2: Tak. I myśmy trafili do takiej, to nam bardzo odpowiadało, bo moja żona wcześniej szukała innych i w końcu znalazła przez Wiesię Kowalską naszą przyjaciółkę niebywałą. Ona działa w ruchu tej modlitwy za dzieci poczęte, a zagrożone.
0: Duchowa adopcja.
2: Duchowa adopcja na całym świecie działa i ona, i przez nią trafiliśmy do tej wspólnoty. I ja chcę powiedzieć takie, że jak trafiłem, no to mówię, byłem taki w dużej rozsypce, jeżeli chodzi o bardzo kiepskiej kondycji psychicznej, fizycznej. Śpiewać to w ogóle nie mogłem w tym okresie nawet. Byłem w i w miarę tam modlitwy, uczestniczenia, kiedyś się zdarzyły takie rekolekcje z ojcem Bruno Neumannem z zakonu Bonifratów. On jest obdarzony charyzmatem leczenia, rozeznania i on, modląc się nad nami, pamiętam, że powiedział, to mi się wydawało takie science fiction. Taka rzecz, no tak. Jakbym, nie chcę mówić kolokwialnie, że popłynął po prostu, bo mówił tak, modlił się nade mną i mówił, że widzę pociąg prezentów. Pociąg, którego nie będzie nadążał, żeby wypakować.
0: Kiedy dojechał ten pociąg?
2: No ten pociąg w tej chwili się toczy w zawrotnym tempie.
0: Ale 10 lat trzeba było czekać.
2: Nie, to się znaczy to nie było od razu na początku, bo to myśmy byli w tej wspólnocie. Jak mówię, sprawy Boże się toczą powoli. Dotarliśmy na wspólnotę, pojechaliśmy na rekolekcje pierwsze. Nagle przypomnieliśmy sobie piękne chwile ciszy na oazie. To, że się modlimy wspólnie, że każdy się modli w swoich intencjach, że i jest czas na spotkanie z Panem Bogiem, bo jest adoracja, bo i wróciły te wszystkie piękne chwile, to spotkanie z Panem Bogiem, które potem, jak sobie uświadomię, to ono nam dało napęd na te wszystkie lata, na trudności życia, na to, żeby się podnosić z kolejnych tam upadków, z zawirowań, z cichych dni, że tu była ta siła i nagle to wróciło z taką mocą, że i ta modlitwa to ten powód, to zaczęło działać. Potem gdzieś tam, tam jest taka piękna wymiana, w Adonai jest piękna wymiana modlitwy, że na każdym spotkaniu tygodniowym się losujemy piłeczki, spotykamy się w dwójkę, jest wymiana intencji i przez ten tydzień się modlimy w intencjach tego kogoś. Tak się poznajemy, prawda, tak się obdarzamy intencjami, swoimi problemami. I w tych modlitwach, artykułując swoje prośby, swoje problemy, nagle zaczęliśmy się na nowo tu przed Panem Bogiem definiować, określać się i definiować też, o czym z Nim powinniśmy porozmawiać, bo to też jest odkrycie, które już poprzez modlitwę w Adonai, że z Panem Bogiem trzeba rozmawiać stale, nieustannie. To jest jeden z większych błędów ludzi wierzących, że no, nauczyliśmy się modlić i je tak klepiemy, a nie rozmawiamy o, nie powierzamy mu spraw konkretnie. Panu Bogu trzeba powiedzieć, nie, że on wie, on wie oczywiście, ale jak obdarzył mnie wolną wolą, w związku z tym, jak ja mu tego nie mówię, to on jest delikatny, nie wkracza, chciałby mi pomóc, ale jak ja mu nie powiem, pomóż mi, bo składam to w Twoje ręce, rozwiąż to po swojemu. Najlepiej. Mi się wydaje, że to tak będzie dobrze, ale może to nie jest. Ja chciałbym, żeby to było prawdziwie dobrze, czyli według Twojego zamysłu. To wtedy może działać. Jak mu tego nie powiem, nie poproszę go o to, to on jest tym... To ja mu stawiam granicę jego ingerencji, bo ja mówię, obdarzył mnie wolną wolę i on tę wolę szanuje do końca, prawda? To jest jeden z największych tajemnic, prawda? Wszechmocny Pan Bóg, stwarzając człowieka, obdarzył go wolną wolą i szanuje tę wolę, związał sobie ręce.

0: I po pewnym czasie ojciec Neumann popłynął.
1: I ojciec Neumann popłynął, bo powiedział o tym pociągu prezentów, a dzisiaj widzę, że nie, że on to widział. On to widział, bo ja bym sobie tego nie wyobraził. Jak ktoś by mi wtedy powiedział, słuchaj, będzie tak, że będziesz robił programy, będziesz dyrektorem artystycznym Filharmonii Traugutta, będziesz robił festiwale, będziesz prorektorem uczelni artystycznej, będą takie, to było naprawdę nie do uwierzenia. Ja był taki okres, że mieliśmy, jak mówię, zastanawiałem się po 10 razy, żeby wydać 30 zł, bo był taki problem finansowy po prostu, prawda? Dzisiaj mi się to wydaje nierealne. I to on miał rację, nie ja miałem rację, tylko że to dopiero można, ja się na tym łapię, przypominam, definiuję, żeby znowu nie uznać tego, a to jest oczywiste, bo tak się miało toczyć. Nieprawda. Nieprawda. To Pan Bóg tutaj zadziałał, obdarzył mnie tą łaską i trzeba mu za to dziękować. I tak ta, a ojciec Bruno miał ten dar, że to rozeznał i to powiedział. To, co mi się wydawało wtedy nierealne. I to jest jedno świadectwo, o którym chciałbym powiedzieć. Drugie jest dla nas bardzo ważne, bo też pokazuje, Pan Bóg jest pogodny i jak chciałbym powiedzieć, że jakby to, żeby to nie zabrzmiało, ale lubi, on lubi uśmiech, lubi, ma dużą frajdę z tego, że na przykład spełnia życzenia. Był taki, nasza średnia córka zdawała na studia na architekturę. Tak, poprzez znajomych, właśnie za Donai, tam spotkaliśmy znajomych architektów, naszych przyjaciół. W rozmowie z nimi okazało się, że i tak rozmawiając, okazało się, że nasza córka rysuje, poszła na ten, rysowała przy ten, zafascynowała z ich opowiadań, o czym to jest, narodziła się fascynacja architektu, przygotowywała się do egzaminu, nie zdała. I była, no, załamana, prawda? My jeszcze też w nerwach, to nie takie czasy jak dzisiaj, też trzeba popatrzeć te kilkanaście lat, czy tam 10 lat wstecz, prawda? Ta przestrzeń edukacji się tworzyła. Dzisiaj studenci mają, czy młodzi ludzie mają dużo większe możliwości, jakby znalezienia czegoś innego, czy, no, ale w każdym razie to zawsze jest dla rodziców trudno, po tak, no. Ona się denerwowała i też ciężko jest wtedy powiedzieć, Panie Boże, no widocznie tak miało być, prawda? I składamy to w Twoje ręce, prawda? I żona zdecydowała, że pójdzie na pielgrzymkę. Z Suwałk do Wilna. Jest taka pielgrzymka co roku. I poszła, ta pielgrzymka zaczyna się w Suwałkach od, taki jest pierwszy etap, marszu do kościoła w centrum Suwałk i ona mówi, że w tym kościele szczególnie modliła się w intencji Justynki, złożyła Panu Bogu prośbę o to, żeby on rozwiązał te sytuacje. I ta pogoda Pana Boga jest nie tylko jest w tym, że on spełnił, ale spełnił w sposób szczególny, zaraz to powiem. Otóż na następny rok, no była ta pielgrzymka, tej intencji, Justynka zdaje na studia. Do Warszawy, oczywiście, my jesteśmy w Warszawie, nie zdaje. I jest załamana. I ja tak rozmawiając z nią, jeszcze próbując jej pomóc i w pewnym momencie tak mówię, Justynka, może byś się do Białegostoku zdała. Ona mówi, nie, ja już nie chcę, odpuszczę, już się załamałam, bo jeszcze ten wynik na ten był gorszy jak rok. Czyli po roku przygotowań, pracy okazało się, czyli coś, co jest takim właśnie pozbawieniem nadziei. Ja tak rzuciłem, słuchaj, ale co ci szkodzi? To już ja wiem, no już nawet to tak na po prostu, no mam prośbę, pojedź już na bez przygotowań, no po prostu są za tydzień te egzaminy. I ona się zdecydowała, pojechała i zdała. I zdała tam na te studia, zdała na studia. Na tych studiach poznała swojego męża, a finał jest taki, mąż się urodził w Suwałkach, rodzice z Suwałk. I proszę sobie wyobrazić, że jak planowali ślub w Suwałkach, to Kamil wybrał kościół
0: Nie wiedząc nic.
1: Nie wiedząc nic o tej modlitwie, o tej pielgrzymce, wybrał ten kościół i ten ciuł. I Grażynka mi powiedziała o tej modlitwie za Justynkę wtedy, jak mieliśmy to, ten ślub był w tym kościele. I to jest taka pokazująca właśnie Pana Pan Boga, wiem pięknie.
0: Pan Bóg się podpisuje pod swoimi życzeniami.
1: Tak, tak. To ładne.
0: Żeby człowiek zobaczył, że on jednak nad wszystkim rękę trzyma. Mimo, że nam się wydaje, że...
1: To prawda, tak, to.
0: No to piękne, piękne. Co w waszym życiu się zmieniło, odkąd poszliście do tej wspólnoty? Tak w waszym sakramencie, w relacjach z dziećmi, bo o pracy już wiem, że
1: Modlitwa się zmieniła. Był ten okres taki bez oazy, jest dużo więcej tej modlitwy, jest dużo więcej...
0: Czy łatwo się modlić małżeństwu?
1: Za to... Tutaj chciałbym powiedzieć, za to tu jest moja żona, jest obdarzona darem modlitwy, pięknej, szczerej, ufnej, i ona, ja nie mam takiej łatwości, ja się uczę dzięki niej i to ona mnie pilnuje i to ona, to ona określa wymiar tego, ile się zdarza wspólnej modlitwy u nas, to jest jej zasługa, jej dar, za co jestem jej bardzo wdzięczny. Ja mam, jeżeli chodzi o mnie, to może moją siłą jest pewna taka refleksja, czy rozumienie takiego dystansu, czy polecania Panu Bogu, na przykład wyhamowania czasem emocji, spokojniejszego powiedzenia dobrze, czy też bym powiedział tak, ten okres pracy nad sobą, bo jak się doszedłem do Adonai, to tam mi jedna z naszych właśnie przyjaciółek z tego powiedziała, słuchaj, no masz problemy, czy ten, pójdź też do psychologa. Taka prosta rada, a ja wtedy, to też wymodlone, bo ja bym nie poszedł w życiu. Pierwsze, jak ja usłyszałem taką wskazówkę, powiedziałem sobie w życiu, żeby mi ktoś grzebał w głowie, ale oczywiście, ponieważ zacząłem się zastanawiać i poszukałem, nie poszedłem do każdego. Poszedłem, znalazłem psychologa, który miał chrześcijański światopogląd, który miał system wartości tożsamy z moim. I wtedy się okazało, że to jest bardzo pożyteczna nauka, że to przepracowanie różnych tam problemów, elementów pomaga człowiekowi nagle zobaczyć siebie, zobaczyć, gdzie to są jakieś tam mechanizmy, które mnie ograniczają i które przemyślawszy, czy przedyskutowawszy ze sobą, czy można zdefiniować na nowo, można się od pewnego bagażu uwolnić. I to jeszcze jedno, ale tylko, że psychologia to jest do pewnego etapu. I jak ja już tak pracowałem ze sobą, to zdarzyły się inne, bardzo ważne rekolekcje. Z kolei z takim księdzem, który bardzo długo mamy w tych bardzo tak, jeździmy jakby jak tęsknimy za dobrym kazaniem, to go szukamy, jego przenieśli znowu z kolejnej parafii, w tej chwili jest w kurii. Objął jakąś ważną ksiądz Jarosław Mrówczyński. Wielki kaznodzieja i myśmy go wiedząc, on był, mieliśmy to, Pan Bóg nam go podarował na 10 lat do małego kościółka przy Ressa Kramizer. Poznaliśmy go w katedrze, chodząc z dziećmi na religię, bo on tam przyszedł jako wikary. Potem go przeniesiono do Ressa Kramizer i myśmy od tego czasu, jak był w Ressa Kramizer, przez 10 lat na mszera w niedzielę na 9 chodzili, bo kazania jego są Słowem Bożym. To są wymodlone kazania i one trafiają głęboko w serce. I myśmy, wiedząc o jego tym charyzmacie, zaproponowali wspólnocie Adonai, żeby go zaprosiła na rekolekcję. Jak ksiądz Mrówczyński przyjechał, to miał rekolekcję o przebaczeniu. I tam wtedy dostałem takie jasne rozeznanie, że żeby uporządkować niektóre sprawy w swoim życiu, to trzeba się zdobyć na ten dar przebaczenia, żeby nie ciągnąć pretensji. To jest ciekawe. Psychologia mi tu pomogła, bo dzięki psychologii poznałem i w łasce z modlitwą, z tym, że można na przykład się przyznać do błędu i korona człowiek nie spada z głowy, że nie tracę autorytetu, kiedy rozmawiam i na przykład przyznaję się, tak, tu pobłądziłem. To nie jest łatwe. Czy to powiedzenie, które się przypisuje Ignacemu Loyoli, że pycha umiera 15 minut po śmierci biologicznej człowieka, coraz bardziej z wiekiem oceniam, że to nie jest pewien taka figura, ale że to chyba jest prawda, do końca po prostu. Pycha, moja próżność, mój egoizm w każdym momencie wkracza i jest gotowy do działania, w związku z tym widzieć go, dostrzegać, rugować, to jest praca na co dzień. W każdej chwili, jak się tylko zapomina, przypisuję sobie i ona się rozrasta, już jestem ten. Ale z kolei, jeżeli się już raz doświadczyło, że powiedziałem przepraszam albo powiedziałem wybaczam, nie chcę. On nam uzmysłowił jedną rzecz, że to jest proces, to nie jest kwestia uczucia, bo to dzisiaj się tak stawia na ten, że to co poczuję, guzik prawda. Wybaczenie jest aktem woli. I jeżeli wybaczam, to wkracza Pan Bóg ze swoją łaską i to się zaczyna ten proces. W momencie, kiedy mówię tak, Panie Boże, chcę przebaczyć, nie czuję tego. Wszystko tam mi się wewnątrz wywraca, ale jeżeli to powiem, polecę to Panu Bogu i to jest tak, jakby ten kamień ruszył i zaczyna się kruszyć, zaczyna odpadać, zaczyna się to do tego momentu Pan Bóg jakby nie ma przystępu, bo to tkwi jak tak magma tam zalane, zabetonowane. Więc to jest to drugie takie też dzięki Adonai rekolekcje, które się dokonały. Też mówiąc, świadcząc o działalności wspólnoty Adonai, chcę powiedzieć o innych rekolekcjach, właśnie wrócić do ojca Bruno Neumanna. Po tych rekolekcjach z ojcem Bruno Neumannem przyszedłem do domu i wyrzuciłem wszystkie leki homeopatyczne. Wszystkie. Miałem do tej pory, no tak było ich trochę, one się pojawiły, ale jakby zrozumiałem, że ja nie chcę w tym, na tyle jest to dla mnie niewyjaśnione, podejrzane, a on, jego świadectwo, skoro i ja mu ufam, widzę z jego doświadczeń, że podjąłem taką radykalną decyzję. Bo dzisiaj rozmawiając, ja nie jestem takim kategorycznym, tylko radzę na przykład ludziom, bo jest sporo takich znajomych, to jest zadziwiająca sprawa. One są w aptekach na statusie leków, a przecież w ogóle nie przechodzą przez całą procedurę badania. To jest w ogóle...
0: Nawet oni nie nazywają ich wobec państwa lekami, tylko produktami homeopatycznymi.
1: Tak, ale są w aptekach, prawda? Czyli my,
0: a w aptekach przeciętny... już je nazywają lekami.
1: Dokładnie tak, bo przychodząc do apteki jako klient, dokładnie tak, wszyscy kupujący w aptece tak postrzegają.
0: Myślę,
1: tak,
0: że to są leki.
1: Tak, są przekonani, prawda? A te są, więc to jest zadziwiająca sprawa, ale ja mówię, jeśli dyskutujemy, to mówię, dobrze, no to dla ostrożności poleć to Panu Bogu, jak już nie zgadzasz się z tym na ten, dobrze, jak już uważasz, że to musisz, że nie, to przynajmniej w tym zwróć się z prośbą, żeby on nie szkodził tobie, żeby dostać rozeznanie, czy ten, jeżeli to jest obojętne, to niech, a przynajmniej niech nie szkodzi, żeby się oddać w opiekę. Tak. W każdym razie to też ważne, bo to też mnie uwolniło od jakichś, moje doświadczenia są z lekami homeopatycznymi złe. Że one w krótkiej perspektywie pomagają, w dalszej stwarzają cały szereg jakichś rzeczy niedobrych.
0: Tak. I to jest w emocjach i w charakterze.
1: Tak, w relacjach z ludźmi, w oporności na normalne leczenie, te choroby się stają takie dziwne.
0: To jest zadziwiająca zupełnie sfera. Ale ojciec Bruno ma mocne z tym świadectwo związane. Tak. Sam leczył kiedyś specyfikami homeopatycznymi. Szatan wyrywał drzwi z jego celi.
1: Dokładnie, on to opowiadał i dlatego to było takie mocne.
0: Miał mieć śluby zakonne, więc bardzo, bardzo dawni słuchacze Pocieszenia i Strapienia może pamiętają to świadectwo, chociaż myślę, że tacy już na świecie takich już nie ma. Bo to było 11 lat temu, więc to trochę czasu upłynęło w Wiśle. Proszę powiedzieć, co jest istotą dojrzałego przeżywania, bo tak jak słucham, to mam wrażenie, że dojrzewacie w wierze z małżonką. Co jest istotą tego dojrzałego przeżywania relacji z Bogiem we wspólnocie właśnie, małżeńskiej i w tej szerszej?
1: Ja bym najpierw zaczął od tego, że tak się zastanawiając, bo na rozmowę namówiła mnie moja małżonka. Wspólnota się zwróciła do nas z propozycją. My, nawiasem mówiąc, mamy teraz, mieliśmy znowu tak okres takiej dużo rzadszego bywania na wspólnocie, bo przyszły moje zawodowe obowiązki, funkcje, bo tutaj wnuki teraz, bo dużo rzeczy i nagle jak się toczą sprawy dobrze, to człowiek tak na ten i teraz znowu odnaleźliśmy siebie na ostatnich, na wakacyjnych, przedwakacyjnych rekolekcjach. To były dla nas ważne, wybraliśmy się ze wspólnotą. Teraz sobie obiecujemy, że będziemy musieli bywać regularnie, żeby nasza też praca, nasza modlitwa, nasz udział, bo my też dajemy, każdy z nas wkłada istotny wkład, żeby się wywiązywać z tego, do czego jesteśmy zobowiązani. Tutaj mamy parę ostatnie dwa lata przynajmniej takich, zrobiliśmy sobie dyspensę, więc tu mamy zaciągnięty obowiązek. Jest dobra okazja, bo będzie jubileusz wspólnoty 25-lecia teraz we wrześniu.

0: Także wspólnota się zwróciła z zapytaniem do nas, czy ktoś z nas by chciał tutaj na rozmowę z panem redaktorem się spotkać, dać świadectwo. Ja bardzo niechętnie, namówiła mnie żona i tak się zastanawiałem właśnie dzisiaj jeszcze jedną za rozmowę, czemu niechętnie. I znalazłem jeden argument. To jest tak. To nawet nie jest problem o tym, żeby opowiedzieć o tym, jak Pan Bóg działa w moim życiu, to nie ma z tym problemu. Tylko ponieważ życie, my jesteśmy słabi. Ja jestem słaby. Dostaję łaskę, ale za chwileczkę poprzez nieporządek, poprzez pychę, poprzez egoizm, poprzez jakaś pokusa, której ulegnę, mogę to utracić. I w związku z tym obawiam się sytuacji takiej, że dobrze opowiadam, a za chwileczkę już nie będę w tym miejscu, w którym jestem. Że to jest taki rodzaj asekuracji, że człowiek się tak... Znaczy, że mam ten lęk, obawę, że za chwileczkę nie będę... I to też jest pewien rodzaj pychy, bo to, co mam, to zawdzięczam nie sobie, tylko Panu Bogu. To On mi to daje, że jestem...
1: Przyjaciel jest inteligentniejszy od człowieka i na każdym poziomie subtelności, rozważania.
0: Tak, deformuje myśli.
1: Zawsze znajdzie tam swój patencik na to, ale tak naprawdę to on jest wtórny, bo to powtarza się, to przez całą historię ludzkości właściwie te same chwyty stosuje.
0: No, bo
1: tylko
0: natura...
1: my je odkrywamy.
0: Tak, bo nie... To jest tak, no... my patrzymy w danym momencie, a jak się patrzy z zewnątrz, to jest prosto. Powiedzmy, patrzę na kolegę, na znajomego, nieznajomego i widzę jasno, ma taki problem, albo widzę w jakiejś relacji, widzę prosto. Ale jak to mnie dotyka, ta relacja, to jestem w tych emocjach, jestem w tym skotłowaniu. Nie widzę tego, prawda? Jestem pochłonięty przez te emocje, przez doraźne żale, pretensje, przez doraźne chęci odzywają się, to jest jeszcze to, że wtedy jakby dokonuję złych wyborów, bo skutki grzechów, które wcześniej mają nade mną władzę.
1: Tak dokładnie jest. Proszę powiedzieć, zawód, który pan uprawia, bądź uprawiał, zawód artystyczny, powoduje, bądź też wynika z tego, że człowiek jest bardzo wrażliwy. I później pan był jakimś urzędnikiem, od którego zależały losy wielu równie wrażliwych ludzi. Czy to było miejsce, w którym pan musiał też pracować nad sobą? Taki obowiązek, przyjęcie czegoś takiego.
0: Ja bym po pierwsze tak, nie zgodził się, może nie do końca, ale ja mam wątpliwości, czy ten taki kanon, czy takie potoczne mniemanie, że artyści to są ludzie bardziej wrażliwi, czy to jest do końca prawdą. Bo mi się wydaje, że wszyscy są wrażliwi.
1: No, ale może
0: tylko, że my to mamy na wierzchu. My operujemy materią, prawda, przekazu, w związku z tym u nas tę wrażliwość widać, a u innych, w innych zawodach nie widać, bo ja do końca nie znajduję przekonania, że to jest tak, że inni są niewrażliwi. Nie, tylko oni to mają szewc, krawiec, tam tokarz, że będzie to miał schowane, wyrazi to prostym, ale on nie jest mniej wrażliwy. Nie znajduje na to jakby argumentu.
1: I chyba ma pan rację.
0: Natomiast to jedno. A druga rzecz, jakby rozumiem, że pan pyta o decydowanie, podejmowanie decyzji które wpływają na innych.
1: Ale też korporacja, no jakaś duża instytucja, gdzie jest się w miejscu, gdzie jest tylko kilka osób.
0: No takie decyzje podejmuję w każdej chwili. Ja bym chyba powiedział tak, to nie jest łatwe. Można się w tym zagubić i ja jak sobie to przypominam, czy uświadamiam, że jak mam chwilę takiej, to proszę w modlitwie o to, żebym miał o łaskę, o to, żeby postępować dobrze, mądrze. Mnie i wtedy sobie przypominam coś, co uważam za jedną z ważnych lektur w swoim życiu, która mi dała światło takiego rozeznania jako artysty, funkcjonowania jako artysty, ale myślę, że jako każdego człowieka. Taki mistyk francuski Denis de Rougemont, chyba tak się go czyta. To też jest ciekawa rzecz. Przeczytałem jego książkę Udział Diabła.
1: Mistyk i filozof z tego
0: I filozof, tak.

0: niedostępny w Polsce zupełnie. No w każdym razie, i kiedyś oglądając w antykwariacie różne pozycje fantastyczne, zobaczyłem pozycję Denisa Dershowitza pomiędzy tym fantastyką Udział Diabła. Zaciekawił mnie tytuł i wziąłem tę książkę, przeczytałem, a to jest dla artystów najważniejsza chyba książka, bo Denis Dershowitz pisze o tym, co jest, jak diabeł chce zniszczyć artystę. On tam akurat nadaje artyście szczególny status i on to tłumaczy. On tłumaczy to tak, że artyści są obdarzeni przymiotem, który jest boskim przymiotem. Pan Bóg ich obdarza darem kreacji w cząstkowym wymiarze, ale darem kreacji, czyli czymś najbardziej konstytuującym Pana Boga.
1: Poza istnieniem.
0: Tak,
1: poza
0: tak.
1: Istnieniem, bo to jest najważniejsze.
0: Oczywiście. Tak, to prawda. I to jest bardzo nienawistne szatanowi. W związku z tym,
1: który sam niczego nie stworzył.
0: Tak, właśnie. I on mówi teraz, w związku z tym szatan strasznie pracuje nad tym, żeby każdy akt twórczy zdeprawować. I to jest ten udział diabła. Mało tego, on to twierdzi, że w każdym dziele twórczym diabeł ma swój udział. Że nie ma tak, że my się mu wymknemy. On tam ma swój udział. Ale per saldo, i to jest ważne, żeby w ostatecznym rozrachunku dzieło służyło dobru raczej niż złu, to o tym decyduje czystość intencji twórcy. I moim zdaniem to jest w ogóle rzecz, która jest nie tylko dla artystów, to jest w ogóle dla każdego człowieka na każde działanie. Przecież artysta, jaki jest proces powstawania ikony? Prawda? Że to jest akt duchowy. Nie można sobie siąść tak i namalować ikony, prawda? Tylko tam jest tak, że są modlitwy, że to trzeba sobie wymodlić na namalowanie tej ikony. I myślę, że w każdym działaniu, i to mnie, ja sobie przypominam, jak sobie stać mi na taką refleksję, to polecam Panu Bogu, żeby mi przywrócił, żeby to moje działanie w każdym wymiarze, czy tym administracyjnym, czy tym, służyło dobru, bo to mnie zabezpiecza. Ja, i w oparciu o ten argument, o tę konstytucję, jak się mnie pytano, były, pamiętam, te wybory Wałęsa czy Kwaśniewski, pamiętam, to była cała Polska, znaczy cała Polska, no rozpolitykowana wtedy to były, prawda, na kogo głosować. I ja pamiętam, ja się tak wtedy miałem refleksję i mówiłem, słuchaj, nie to jest, jeżeli jesteś uczciwie, wewnętrznie przekonany, to głosuj zgodnie ze swoim sumieniem. Jeżeli jesteś przekonany, bo dostrzegasz wady, nie jest ważne, nie działaj w strachu, zaufaj Panu Bogu, że postęp Kupujesz uczciwie i to cię uchroni. Ten twój wybór będzie jego wyborem. Czyli on, ta czystość intencji zostanie zachowana, że tak to trzeba rozeznawać. Może się wydaje, bo ja się kieruję, mogę widzieć niedobrze. Nie ten. Dzisiaj chcę podejmować.
1: Uczciwość
0: nie wiem,
1: czy zatrudnię.
0: Tak. Jeżeli polecam to Panu Bogu i rozeznaję na miarę swoich zdolności intelektualnych, wiedzy, którą mam i postępuję uczciwie, to ta decyzja będzie per saldo służyła dobru.
1: Niektórzy dodają, bez względu na skutki, to znaczy nie biorąc pod uwagę skuteczności, że istotą jest ta decyzja i czystość intencji, a wyostrza jeszcze tę czystość, kiedy nie bierze się pod uwagę, czy to jest realizowalne, czy nie, tylko po prostu podejmuje się zgodnie.
0: To jest strasznie trudne. To nie jest łatwe, bo to oczywiście to tak w zdefiniowaniu to się jasno i czysto widzi. Na co dzień odważyć się na to, to jest czasami heroiczny wysiłek, Jeszcze czasami przy tych decyzjach, bo wracam to też jest, pamiętam kiedyś mieliśmy taką trudną, robiliśmy festiwal z moim przyjacielem Krzysztofem Kurem, my robimy festiwal pasyjny co roku, festiwal bożonarodzeniowy teraz robimy. Mieliśmy taką trudną tam decyzję, sprawę personalną związaną, że naprawdę nie wiedzieliśmy, jak się zachować, jak byliśmy w takim klinczu. Z jednej strony powinniśmy podjąć decyzję, a mnóstwo argumentów było przeciwnych. I mieliśmy do przeprowadzenia z jednym z kolegą bardzo trudną rozmowę i nie wiedzieliśmy, czy mamy ją. Poszliśmy do księdza Jarka Mruszyńskiego, o którym mówiliśmy do tego z pytaniem. I on powiedział nam wtedy, słuchajcie, Polećcie to Panu Bogu.

0: pomódlcie się do anioła stróża swojego i tego kogoś. Niech mówi, jak będziecie rozmawiać i ja jeszcze powiedział, Clara pacta facient amicus, czyste układy tworzą przyjaciół, prawda? W związku z tym wyłóżcie, musicie powiedzieć, sprawę wyłożyć, uczciwie, jasno, a nie stosować w jakieś wybiegi. A jak się pomodlicie do anioła stróża jego, swojego i jego, to zobaczycie, że nawet, że będzie łatwiej niż wam się wydaje. I dokładnie tak było. To jest nie do uwierzenia.
1: Ale tak jest dokładnie.
0: Że...
1: Niektórzy papieże tak właśnie załatwiali najtrudniejsze sprawy.
0: No i ja to doświadczyłem w takim nie w wymiarze tut pro posią kartę, ale tutaj po prostu byłem zszokowany. Obaj byliśmy zszokowani, bo dokładnie było tak, jak ksiądz Jarek powiedział. Rozmowa przebiegła nieprawdopodobnie łatwo i prosto, dlatego, że była uczciwa. Co do, jeżeli to się udaje zachować, to nagle okazuje się, że wszystko jest jakieś bajecznie proste.
1: Ostatnie pytanie. Kim jest Bóg, którego przez ten dojrzały czas, ale też przez ten czas oazowy pan poznaje? Kto to jest? Co to za osoba? Jakie ma cechy? Kto to jest? Kto ma pana życie w ręku?
0: Pan Bóg? No jest ojcem, który mnie stworzył, jest przyjacielem, jest tym, który mnie kocha i chciałby dla mnie wszystkiego najlepszego i prowadzi mnie przez niełatwe życie, co mnie jest ciężko zrozumieć, że on mnie prowadzi w tej drodze. Ja to często zapominam, bo ta droga mnie ogarnia i mi się wydaje, że to jest. A on mnie chce zaprowadzić do siebie, przyprowadzić do siebie, jeżeli i jest w każdej chwili. Tylko ja nie zawsze o nim pamiętam, nie zawsze go proszę, nie zawsze mu polecam sprawy. I to jest te, jeżeli są między nami problemy, to z mojej winy. Natomiast on zawsze, ja bym powiedział, to jest piękny obraz. Jedna z też pięknych książek, którą czytałem, podpatrując świętych, oni są tacy odbrązowieni w tych. Jeden z zakonników miał dar, kiedyś mu się Pan Bóg ukazał w rozmowie i on mu się tam żalił, że nie zawsze go czuje, jego obecność. I Pan pokazał mu ścieżkę jego życia i pokazał mu, że obok niego idą długie ślady stóp. I mówi, no popatrz, cały czas byłem tu po tego. Ale były takie momenty, że były tylko jedne ślady stóp i wtedy on mówi, a nieprawda, są takie. A mówi, to był tylko czas, kiedy cię brałem na ręce. Prawda? Czyli to nam się wydaje, że nie ma Pana Boga, on jest zawsze. Tylko trzeba, to jest, no to też trzeba sobie wymodlić.
1: W jakiej intencji pomodlimy?
0: Ja bym w intencji mojej rodziny chciałbym prosić o łaskę modlitwy, o łaskę powierzenia, zawierzania wszystkich spraw, które są w rodzinie u nas Panu Bogu, wszystkich relacji, wszystkich trudnych i wszystkich radości, bo to też mam do siebie dużo pretensji, że nie dziękuję Panu Bogu. Wczoraj miałem piękny koncert w Białymstoku poświęcony rocznicy 1 września. Tyle pięknych utworów zostało wykonanych, to też jest jego zasługa. Nie moja, ja sobie przypisuję, bo to są pochwały, bo są gratulacje, bo to ja tam zadziałam, ale to też jest jego zasługa. I tak sobie uświadomiłem teraz, że jeszcze mu za to nie podziękowałem.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był Ryszard Cieśla. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

0: Kiedyś dostałem od Roberta książkę o homeopatii. Miałem do niej podejście
1: właściwe.
0: Takie bym powiedział sceptyczne, tak powiem najłagodniej. Poszedłem do lekarza i akurat tak się złożyło, że nie wiem, tego samego dnia albo następnego, kiedy dostałem tą książkę, nasza najstarsza córka zachorowała. Jakieś takie dość nieprzyjemne zapalenie skrzeli, gardła, płuc, nie wiem. No gorączka, wiadomo, kaszel, dziecko chore. Poszliśmy do lekarza, lekarz przepisał nam lek homeopatyczny. Znaczy,
1: preparat homeopatyczny.
0: Preparat homeopatyczny, tak. Preparat homeopatyczny. Nie tam żaden jakiś, nie był homeopata, więc nie tam żaden jakiś skomplikowany, taki, który można kupić normalnie w aptece. Poszliśmy do apteki, no kupiliśmy, co jakby nawet nie zadawaliśmy sobie pytania, dlaczego mamy nie kupić. Kupiliśmy ten lek, podaliśmy go Marysi i ona dokładnie, bo to się działo przez dwa dni, dokładnie o tej samej godzinie wieczorem zaczynała się bardzo dziwnie zachowywać. Rzucała się po całym łóżku, wydawała się, to było malutkie dziecko wtedy, miała wtedy półtora roku, wydawała z siebie jakieś dziwaczne odgłosy, stukała głową w ścianę, no zachowała się, nigdy się wcześniej tak nie zachowywała i powiem też, że nigdy później się tak nie zachowywała. Pierwszego dnia byliśmy zdziwieni, ale jeszcze no nie jakby nic nam to nie powiedziało. Drugiego dnia ja zacząłem czytać książkę Roberta, przeczytałem ją i mówię do mojej żony, no mówię, wiesz, dziwnie to wygląda, moja żona mówi, weź, ja też przeczytam, ale cały czas byłem sceptycznie nastawiony. Moja żona też ją wzięła, przeczytała ją i wieczorem mówi do mnie, wiesz, wygląda na to, już po podaniu tego leku skończyła ją, środka, preparatu, skończyła ją czytać i Maryśka znowu zaczęła się zachować dokładnie w ten sam sposób. I wtedy moja żona stwierdziła, wygląda na to, i ja z nią razem, stwierdziliśmy tak trochę, nie powinienem tak mówić na wieczorze autorskim Roberta, ale stwierdziliśmy...
1: Ale mów, to mi bardzo dobrze robi.
0: Ale powiedzieliśmy tak, a może jednak on ma rację. I odstawiliśmy ten preparat natychmiast, po czym go wyrzuciliśmy i to się nigdy więcej nie powtórzyło. Nie było w nas aktu wiary, jakby w związku z tym jakby, a na pewno nie było go w dziecku, bo było za małe. W takim razie, co takiego się stało, że się stało to, co się stało? Powiem od razu, że nigdy więcej już nie wzięliśmy żadnych preparatów homeopatycznych i powiem jeszcze jedną rzecz. Lekarze bardzo często reagują na to bardzo nerwowo. Kiedy my odmawiamy, mówimy bardzo, prosimy, tylko nie homeopatia, to zawsze jest granda. Znaczy zawsze z tymi, którzy przepisują, bo oczywiście jest masa lekarzy, którzy nie przepisują homeopatii i oni mówią, ja nie przepisuję, proszę mnie nie obrażać, ale ci, którzy przepisują, mówimy, że nie. Pamiętam panią doktor, która przyjechała do nas prywatnie do domu w święto, w związku z tym, bo dzieci były chore, trzasnęła drzwiami, jak usłyszała, że my nie chcemy homeopatii.
2: To śliczne świadectwo Tomka Terlikowskiego pochodzi z imprezy, na której 8, 9, 10 lat temu promowałem książkę Zmanipulujecie kochanie. Po przyjęciu preparatu homeopatycznego półtora roczna Marysia zaczęła wydawać z siebie dziwne dźwięki i bardzo dziwnie się zachowywać się wręcz autoagresywnie. Rodzice zareagowali zdroworozsądkowo, odstawili homeopatię, wyrzucili preparat i nigdy do tej dziedziny nazywanej medycyną nigdy nie wrócili, co oznacza, że moja robota ma sens, ostrzeganie czasami działa. Ale Tomek zadał też pytanie, dlaczego tak się stało, dlaczego to dziecko zaczęło zachowywać się w tak dziwny sposób. I na imprezie sądzę, że nie odpowiedziałem na to pytanie w sposób satysfakcjonujący. I zanim spróbuję zrobić to dziś, anegdota. Wróćmy do tego spotkania autorskiego.
1: I teraz nie wiem, co się stanie w domu, ale moja żona stosowała homeopatię. I ja mówiłem, że to jest bzdura. A ona mówi, a ile ty książek o homeopatii przeczytałeś? Bo ja dwa razy więcej. Żona więcej, tak? I dopiero proboszcz w Zalesiu Górnym, ksiądz Wiktor Ojrzyński, powiedział katechezę, na której powiedział, homeopatia jest zła. I żona powiedziała, dobra, wyrzucam. Żony mężów nie słuchają, a proboszczów tak. I wróciła do domu i przez trzy dni nie mogła jej wyrzucić tych kuleczek. I nie była zniewolona przez złego ducha. była zniewolona przez fałszywą nadzieję. Ona miała nadzieję, że istnieją leki, które nie mają skutków ubocznych, a leczą wszystko. Bo lekarze dzisiaj zalewają organizm dziecka antybiotykami i robią krzywdę tym dzieciom. Coś uzdrawiając, coś uleczając, tak? Ale robią krzywdę. Matki, które patrzą na te dzieci, wiedzą, że tego nie wolno robić. Więc homeopaci im mówią, to nie ma skutków ubocznych, to jest ziołowe, to jest delikatne, tak? I teraz, dlaczego przez 3 dni moja żona nie mogła tego zrobić? Bo była związana emocjonalnie. Ona się uzależniła od fałszywej nadziei, czyli od wiary w coś, co nie działa.
2: Wyjaśnijmy. Homeopatia działa jako placebo, to znaczy, że działa. Placebo w cudzysłowie leczy w 30 do 60% przypadków. By coś było uznane za lek, byśmy mieli do czynienia z terapią, to preparat musi działać skuteczniej niż placebo. Środowiska homeopatyczne nie przedstawiły do dziś żadnych badań przeprowadzonych w taki sposób, no jak dziś medycyna oparta o naukę przeprowadza badania, czyli przy użyciu metody podwójnej ślepej próby. Nie ma takich badań, które by wykazywały skuteczność wyższą niż placebo środków homeopatycznych, no ale działanie jakieś jest. I pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, te wyniki muszą być powtarzalne. To znaczy, jeśli dobrze dobierzemy grupę osób, na których przeprowadzone są badania, to lek podawany zawsze będzie miał identyczny skutek. No, jeśli w naszych szpitalach leczy się wirusowe zapalenie wątroby w bardzo konkretną metodą, inną niż w Stanach zresztą, to w każdym, gdybyśmy to badali, w każdej próbce badanych osób 98% pacjentów wychodzi z żółtaczki, 2% umiera. Jeszcze ta rzecz dziwna, o której w drugiej części, to tym razem ja już mówiłem, zapisu tego spotkania. Od homeopatii można się uzależnić. To też jest bardzo dziwna sprawa, jak mówię. Ona działa na poziomie wtedy psychicznym i emocjonalnym. Samo to w sobie jest dziwne, ale zostawmy to. Zmierzajmy do brzegu. O homeopatii napisałem liczącą ponad 100 stron książkę, więc w tym kilkuminutowym nagraniu nie ma możliwości, żeby wszystkie argumenty zebrane w książce przedstawić, całą moją wiedzę na ten temat. Ale właśnie pokażmy te rozgraniczenie między sprawami duchowymi i psychiatrycznymi, psychologicznymi, emocjonalnymi, bo ważne jest to rozgraniczenie. Mówimy o specyfikach kupowanych w aptece, lekarze normalni, nie tylko homeopaci, to dziś dalej zapisują. Skąd u dziewczynki, która ma 1,5 roku, takie objawy, skoro, i mówimy tutaj o hipotezie duchowej, nie dokonało ono żadnego aktu woli, no bo nie mogło, po prostu nie rozumiało całej tej sytuacji. W książce przedstawiłem 3 hipotezy, energetyczną, spirytystyczną i taką, w której homeopatia jest swego rodzaju fetyszem. To też działa duchowo. Te duchowe wątki teraz zostawmy. Chcę też powiedzieć bardzo wyraźnie, że no nigdy nie mówiłem o pętaniu w kontekście homeopatii, ale chciałbym z książki właśnie przedstawić takie trzy myśli, trzy pasusy. negatywne oddziaływanie homeopatii nie ogranicza się do strefy, do sfery duchowej. Tak to zapisałem. I teraz przypadek opisany przez dr Agnieszkę Pokorę. W moim otoczeniu była osoba, która leczyła się u innego homeopaty z powodu depresji i ta depresja bardzo się pogłębiała, aż do prób popełnienia samobójstwa, na szczęście nieudanych. I po odstawieniu specyfików homeopatycznych zaczęła się stała, choć oczywiście powolna poprawa zdrowia. To jest cytat z jednego ze świadectw opublikowanych w 2003 roku. Jeszcze inny przypadek opisuje ksiądz dr Mirosław Nowosielski. U dziewczyny leczonej homeopatycznie na chorobę żołądka w trakcie kuracji rozwinęło się kilka innych chorób oraz dolegliwości psychosomatycznych i okazało się, że w opisie stosowanego u niej specyfiku homeopatycznego występują wszystkie te objawy jako choroby, które ten preparat miał leczyć. Pojawiły się też kłopoty duchowe, ale o tym teraz nie mówmy. I jeszcze jeden przypadek cytowany przez doktora Pfeiffera. U jednego z pacjentów cierpienie cielesne zniknęło, za to wystąpiły zaburzenia psychiczne i utrata pewności zbawienia. Czyli zaburzenia psychiczne i reakcja duchowa. Koncentrujemy się na zaburzeniach psychicznych. Jeden z egzorcystów archidiecezji warszawskiej zaobserwował taką specyficzną sekwencję objawów na podstawie 1070 modlitw o uwolnienie. I te objawy właśnie związane były z kontaktem z homeopatią. Na tę sekwencję składały się brak radości i pokoju, brak poczucia sensu życia, nieuzasadniony niepokój oraz zniechęcenie. Tak? Więc jak mówię, te konsekwencje zażywania preparatów homeopatycznych są na poziomie duchowym i psychosomatycznym i te duchowe, to opór przed modlitwą i niepokój duchowy, znika duchowa radość, to jest bardzo charakterystyczne, a na poziomie psychoemocjonalnym to są takie objawy. Zaciemnienie władz umysłu i związanie woli. Natomiast, i to jest klucz, u osób nieprowadzących regularnego życia duchowego te zmiany po zażyciu specyfiku homeopatycznego rozpoznawane są głównie na poziomie psychicznym i somatycznym. I są to depresje i przeniesienie objawów. Konkluzja jest taka, homeopatia jest szkodliwa, nie tylko dla chrześcijan. Tomkowi Terlikowskiemu dziękuję za to świadectwo, które miało miejsce w jednym z klubów warszawskich na promocji mojej książki. Dziś pewnie trudno byłoby nam znaleźć wiele poglądów wspólnych, ale to nie zmienia faktu, że bardzo dobrze mu życzę. I jeszcze jedna figura obowiązkowa już tym razem, to znaczy zapraszam wszystkie osoby, które uznają, że to, co tutaj słyszycie, widzicie, czytacie, jest warte wsparcia. To jest taka platforma patronite.pl. Sądzę, że nie wymawia się tego Patronite, bo to jest dzieło Polaków i myślę, że raczej trzeba szukać wymowy w łacinie albo przynajmniej w łacińskim źródłosłowie słowa patron.

0: Kto jest dla ciebie najmocniejszy?
1: Dla mnie najmocniejszy jest Jezus Chrystus, Bóg, Duch Święty.
0: Byłeś pod strachem najgorszej dzielnicy Szczecina. Dzisiaj chodzisz na pielgrzymki, oddajesz pieniądze bezdomnym.
1: Byłem zły, byłem martwy i jakby odtwarzałem chyba te zachowanie, które gdzieś wyniosłem. Patrzenie na świat z perspektywy ofiary, gdy, można powiedzieć, dawno się z katem.
0: Jeszcze raz. Patrzenie na świat z perspektywy ofiary, mimo iż jest się katem.
1: Tak.
0: I w twoim życiu te słowa katem, to słowo ma niemetaforyczny sens. To jest opis rzeczywistości.
1: Całym moim życiem praktycznie rządziły moje lęki i też niewybaczenia, urazy, które, można powiedzieć, pierwotnie były zbudowane na nieprzebaczenie do mojego taty. Mój też bunt wobec mojego taty był buntem wobec Boga i buntem wobec rzeczywistości. Mój tata był osobą uzależnioną, która też jakby straciła panowanie nad swoim życiem, nad swoimi emocjami. No i bardzo przez to często doprowadzał do awantur, do jakiejś agresji w domu. Pomimo tego zacząłem być taki jak tata, a może później i gorszy. Bo co by nie było, mój tata pracował całe życie, a ja zacząłem kraść. Sama kradzież zaczęła się dosyć niewinnie u mnie, bo po prostu byłem głodny. Bardzo często chodziliśmy głodni z siostrą i wtedy wszedłem do sklepu i wziąłem pierwsze pączki. Chodziłem wokół regałów i je zjadałem. A byłem dzieckiem wierzącym. Ja kiedy przeprowadziłem się na tą dzielnicę Niebuszewo, miałem około 13 lat. Miałem dosyć duże takie problemy z komunikacją z rówieśnikami. Duży poziom lęku i wstydu. I takiej niepewności siebie. Pamiętam, była pierwsza niedziela, nie miałem jeszcze żadnych kolegów i poszedłem w niedzielę do kościoła. I wracając z kościoła, chłopaki mnie zawołali, mówią: ty, gdzie ty byłeś? Ja mówię, że no jak jest niedziela, byłem w kościele. I oni zaczęli się śmiać i no właśnie, i ja się zawstydziłem się swojej wiary, swojej tożsamości, siebie samego. I mówię: a starzy kazali, to poszedłem, nie? I później przyszedłem, pamiętam, do domu, zacząłem się modlić, że przepraszać za to Boga, ale też chciałem, żeby on mnie zrozumiał, że przecież widzisz, ja nie mam kolegów chyba, ja chciałbym być tacy jak oni, nie? I tak krok po kroku, z chwili na chwilę już nie czułem coraz mniejszą presję przy tych kradzieżach, jakby uspokajałem swoje sumienie. I w pewnym momencie ktoś zobaczył, że tak sobie dosyć dobrze radzę i zabrał mnie do Niemiec. No to ja zacząłem w tych Niemczech już kraść wszystko i wszędzie. I wtedy
0: jakiś złodziej, jakiś ktoś, kto korzystał właśnie z młodocianych, bo im jest łatwiej kraść.
1: Tak. I no i kiedy on mnie zabrał, ja myślałem, że robię coś dobrego. Mówię, zabiorę chłopaków z podwórka. To stało się naszym sposobem na takie życie. I kolegów, właśnie tu też jest dosyć kolegów, których znalazłem. Znaczy, cechowana podobna historia. Kiedy była awantura w domu, zszedłem, bojąc się pijanego taty. I na tej ławce siedziało dwóch kolegów, którzy mieli podobną sytuację. No i wtedy powzięliśmy taki kodeks, że jakby te poczucie bezpieczeństwa, które powinniśmy znaleźć właśnie w domu, zaczęliśmy budować sobie wtedy na ławce, nie? Że co by nie było, że jeżeli kiedyś będziemy mieć dziewczyny czy tam żony, to tak, nasza przyjaźń, nasza relacja będzie najważniejsza, że któregoś z nas będzie bił ojciec albo jakaś inna osoba, to jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Zobaczyliśmy, że jesteśmy w grupie silni, pomimo tego, że jesteśmy tam małoletni, poczuliśmy siłę tej grupy. No i tej agresji było coraz więcej. Później zapisaliśmy się gdzieś na boks, bo zawsze była jakaś agresja. I nam to wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że to jest coś negatywnego, nam to troszeczkę imponowało.
0: Przeskoczmy teraz do prawie do dzisiaj, albo do takiego momentu ważnego. Na jednej z pielgrzymek we Francji, na którą poszedłeś bez pieniędzy, pan 89-letni Polak
1: pan Hieronim.
0: Pan Hieronim wsparł cię i powiedziałeś takie zdanie, które ja zapamiętałem. Gdzie jest Bóg, tam dwie strony za siebie dziękują.
1: Tak, tak. To takie właśnie doświadczenie. Zobaczyłem, że w życiu z Bogiem te trudne momenty są na początku, a później jest nagroda. Z kolei z grzechem i w tym wszystkim, co jest przyjemne, jest na początku pięknie, ale później się za to płaci słoną cenę. I wtedy ludzie się przeklinają. Tak często jest bardzo tak, jak w tych jakichś grupach jakichś gangsterskich, tu się klepanie, pewność siebie, szybkie samochody, dużo pieniędzy, ładne kobiety, ale w momencie, kiedy przychodzi czas zapłaty, gdy gdzieś policja wyłapuje, bardzo często jeden drugiego sprzedaje, wciąga jeden drugiego w te bagno i wszyscy się przeklinają. Tu z kolei z Panem Bogiem, na przykład tak jak sama pielgrzymka była bardzo trudna, sam koniec właśnie, bo na tą pielgrzymkę zabrałem, to jest dosyć istotne, 200 euro i kiedy przeszedłem, można powiedzieć, pół Hiszpanii, pół Portugalii, pół Francji, spotykam człowieka, już kiedy już mam wracać po 40 dniach, spotykam człowieka, który opłaca mi bilet do Polski i daje 200 euro, nie 1000, nie nawet nie 100, tylko 200, tyle, ale akurat co zabrałem, to było dla mnie bardzo istotne w tej pielgrzymce. Bo...
0: Pan Bóg dbał o szczegóły.
1: Tak, no i ogólnie...
0: W jakiej intencji poszedłeś na tę pielgrzymkę?
1: Czyli to była intencja, to ogólnie była nasza pielgrzymka, pielgrzymów Bożego Miłosierdzia. Byłem tylko jednym z ogni, bo weszliśmy z trzech stron świata. My w trzech szliśmy z Fatimy, dwóch wychodziło z Kazania i Roman z Szymonem szli chyba z Libanu i wszyscy mieliśmy do pokonania 3000 kilometrów, mieliśmy się spotkać w Berlinie. Tylko ja wtedy po prostu dostałem mniejszy urlop i nie byłem w stanie być w całym przebiegu, ale to był mój etap, który miałem pokonać. Zresztą to była moja taka, można powiedzieć, pierwsza pielgrzymka wtedy.
0: I wrócimy. Kiedy stałeś się prawdziwym gangsterem?
1: Czyli ja nigdy nie uważam, że byłem jakimś gangsterem. Dla mnie to...
0: Ale dlaczego się ciebie ludzie bali na dzielnicy, na której się dzieje wszystko?
1: Bo byłem agresywny, nieobliczalny. Ostatnio kolega, z którym pracuję teraz, nawet ja w ogóle tej sytuacji nie pamiętałem, powiedział, zaczął mi mówić, jak mnie kiedyś spotkał wiele, wiele lat temu. Powiedział, że kiedyś zabrał mnie z granicy, mnie wtedy wypuścili z niemieckiego komisariatu i on po drodze gdzieś mnie zabrał do Szczecina. Okazał się, że też mieszka na Niebuszewie. Pomimo to, że to taki bardzo duży gość, mówi, że to był bardzo, to był coś dobrego, co wtedy zrobił, pomagając mi, bo to się mu zwróciło. A ja mówię, w jaki sposób? A on mówi, że kiedyś szedł i napadło go trzech czy czterech gości. Nagle pojawiam się ja i mówię tylko do nich, zostawić go, nie? I oni go zostawili. Też po wyjściu z więzienia, kiedy podszedł do mnie taki kolega i powiedział do mnie, że kiedyś była taka sytuacja, że przed dyskoteką była taka duża awantura i tego chłopaka chciał z 20 osób zbić. I nagle ja wychodzę sam i mówię, to zlejcie mnie zamiast niego, nie? I on, dla niego ja byłem typem bohatera, ale ja pamiętam to, co ja wtedy czułem w sercu. Ja szukałem śmierci.
0: I opowiedz teraz tam najtrudniejszą.
1: Najtrudniejszą sytuację? Nie wiem, mogę powiedzieć może o tym, za co poszedłem do więzienia. No to właśnie już było tak, że sporo osób dla mnie kradło, sporo osób dla mnie przemycało. Miałem swoje nawet stoisko wtedy z kradzionymi rzeczami. Przyjeżdżałem na stadion dziesięciolecia jako młody chłopak też z tymi wszystkimi rzeczami. I w pewnym momencie właśnie miałem grupę, no jeździliśmy grupkami do Niemiec kraść i ja te przedmioty sprzedawałem i byłem już tak przesiąknięty i to było dla mnie tak istotne, jakby zdawałem sobie sprawę, że wszyscy mnie lubią, bo mam pieniądze i mnie się boją. I to jest to, więc muszę tego mieć więcej, żeby oni bardziej jeszcze żeby kupywać wszystkich. Nie? I myślałem, że naprawdę jestem w stanie kupywać. I w pewnym momencie wysłałem nawet kobietę, z którą byłem, i ona tam wyszła w relację z jednym, w romans z jednym z kolegów, którzy dla mnie kradli. I kiedy ja się o tym dowiedziałem, postanowiłem, że no nie jestem, mówię, są dwa wyjścia, albo mu wybaczyć, w końcu pod wpływem alkoholu, narkotyków i w silnym wburzeniu wyszedłem z nożem na dzielnicę. Może chyba to nie przypadek, że szedłem akurat ulicą Boguchwały, gdzie stało grono znajomych, a wśród nich mój przyjaciel. I kiedy oni zobaczyli, uwaga, mnie, że idę, powiedzieli, uwaga, idzie Marek, pijany, lepiej uciekać. I oni wszyscy zaczęli uciekać, oprócz mojego przyjaciela, który jeszcze mówi do nich, bo znam to z zeznań, ale co Marek sobie pomyśli, nie? Że nie patrzył na jakieś swoje życie, tylko patrzył inaczej niż ja, bo ja patrzyłem przez pryzmat swoich ran, jako osoba zraniona, że teraz poczujcie wszyscy to, co ja czuję. I kiedy podszedłem do niego, on wyciągnął rękę, żeby się ze mną przywitać, ja złapałem go za szyję i wbiłem mu nóż w serce. I ten przyjaciel zmarł, ale jeszcze przed śmiercią to się dowiedziałem po wielu latach, że przebaczył mi.
0: Opowiedziałeś to w taki sposób, którego ja nie potrafię zrozumieć. Nie rozumiem, tak? Jak wzburzenie. Ty chyba chciałeś popełnić samobójstwo przy pomocy systemu sądowego, tak?
1: Kiedy później analizowałem sobie wiele spraw, jakbym całą tą złość, całą nienawiść, ja tak uważam, tą całą nienawiść chciał wbić tym jednym nożem. Tak, to serce, które przebiłem, to tak jakbym przebił serce Chrystusa i jakby ta krew, która mnie oblała, jest jak w tym pismie, będą patrzeć na tego, którego przebodli. Ta krew dała mi nowe życie, bo ja nie wiem, co by się stało, gdybym zabił tego prawdziwego kochanka. Ja zabiłem niewinnego przyjaciela. Nie wiem, czy mi się nawrócił, czy coś by się w moim życiu zmieniło.
0: Teraz chciałbym, żebyś jednym zdaniem powiedział, czy człowiek jest w stanie zadośćuczynić? Czy ty jesteś w stanie pielgrzymkami, pracą w poprawczakach, w więzieniach, próbą, podejrzewam, że często udaną, wpłynięcia na czyjeś życie, tak żeby w dobrą stronę się toczyło. Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Ja myślę, że ja powinienem tak samo oddać życie, właśnie w tą oddaję życie Chrystusowi, żeby ono przynosiło owoce. Dzieją się naprawdę owoce. Jest wiele nawróceń. Gdzieś w moim gronie nawet pamiętam, wyszedłem z więzienia i spotkałem chłopaka, którym już słyszałem w więzieniu i zobaczyłem sobie, jak nieświadomie wiele owoców też złego przynosiłem. To był chłopak, który był młody chłopak, wpatrywał się we mnie gdzieś na balkonie i mi powiedział, wiesz co, ja pamiętam, jak tu zawsze chodziłeś, się lałeś z innymi, jak przyjeżdżały dobre samochody do ciebie. Mówię, że był bardzo we mnie wpatrzony. I ja wtedy mówię, nie rozumiesz? Mówię, ja byłem tchórzem, ja się bałem. Ale on jeszcze wtedy tego nie rozumiał. I minęło wiele czasu, zanim usiadłem z nim na siłowni, spotkałem go na siłowni i opowiedziałem mu świadectwo. I on wtedy powiedział, mogę iść z tobą dzisiaj do kościoła. I poszedłem do kościoła, skorzystał z sakramentu spowiedzi.
0: Bóg jest dobry.
1: Bóg jest dobry i to jest chyba najważniejsze.
0: Drodzy Państwo,
1: że On jest dobry, że buduje nam rzeczywistość najlepszą, jaka jest. Ja kiedyś miałem żal do Boga za ojca alkoholika, za swoje życie. Dziś wiem, że ta rzeczywistość, którą buduje dla mnie, jest najlepsza. Oczywiście ja mogę mieć jakieś tam pretensje do tacy za pewne rzeczy.
0: Pomyślałem sobie o tym, jak błogosławioną rzeczą jest więzienie. Bo twoja historia jest historią Boga i człowieka, tak? Zabiłeś kogoś, odpokutowałeś wobec państwa, wobec społeczeństwa, tak? Ta historia jest, pozwala to jakby rozmawiać z kimś, kto próbuje teraz odpokutować to, tak? Zadośćuczyniając za swój czyn, próbując Bogu ułatwić zmianę życia ludzi, którzy idą tak jak ty w przepaść, jak szedłeś kiedyś w przepaść, tak? Ale to więzienie, kara jest czymś dobrym. Co sądzisz?
1: Ja myślę, że pokuta jest czymś dobrym. Pokuta jest to moment pewnego takiego zatrzymania, gdzie w tym ciężkim czasie możemy w ogóle stanąć w prawdzie o sobie, o świecie.
0: Pokuta, czyli wyrzeczenie, pielgrzymka, krew pod łzy.
1: Tak, ale zobaczmy, że samo więzienie to jest tak jak... Dla mnie to było formą takiego pewnego ukrzyżowania w tym miejscu. I tak jak Jezus wisiał na krzyżu, było dwóch łotrów. Jeden bluźnił, przeklinając swoją rzeczywistość, a drugi miał świadomość tego, kim był, kim jest i w tej prawdzie...
0: Jako pierwszy poszedł do nieba.
1: Jako pierwszy poszedł do nieba. On też jest naszym jakby patronem.
0: Waszej wspólnoty,
1: naszej
0: pielgrzymów
1: wspólnoty.
0: Miłosierdzia.
1: Tak i ciężko mi tak powiedzieć, że przyjmuję taką rolę jakiegoś siedzenia w popiele, bo Jezus jest życiem, prawdziwym życiem. Opowiem taką małą historię do tego, że kiedyś wychodziłem na przepustki na początku.
0: Ile dostałeś?
1: 15 lat. I kiedy wychodziłem na przepustki, spotkałem jednego z kolegów, którego znałem, kiedy powstawały u mnie pierwsze kradzieże. I on całe życie stał pod jednym sklepem, koło takiego największego szczecińskiego bazaru. Całe życie pod tym sklepem stał. Ja czasami podchodziłem, bo był albo pijany, albo naćpany. I przychodziłem, mówię, człowiek, chcesz ze mną dzisiaj na meeting? Chcesz iść na mszę? I on w końcu nie wytrzymał, mówi, Marek, ja nie chcę takiego nudnego życia jak ty. Ja sobie zdałem sprawę, co on myśli o mnie. Jego przeświadczenie było takie, a ja wtedy wróciłem z pielgrzymki z Francji, z Hiszpanii, z Portugalii.
0: Z pielgrzymki pokutnej.
1: Z pielgrzymki pokutnej. A on stał całe życie pod tym sklepem i myślał, że moje życie jest nudne. Można powiedzieć, tak się oszukał. Ja uważam, że z Bogiem jest piękne życie. I ja spotkałem Chrystusa, znaczy moje życie się zaczęło od spowiedzi, kiedy usłyszałem, odpuszczone są twoje grzechy. Zrozumiałem, że to jest Bóg, który właśnie jest tym ostatnim i zrozumienie dla Jezusa Chrystusa moje przyszło takie, że to jest On przyjmując nasz grzech, przychodzi jako alkoholik do drugiego alkoholika, nie gorsząc się nim, zna ten ból. I rzeczywiście człowiek, kiedy otwiera się na Pana Boga, chce iść do ludzi o podobnej przeszłości.
0: Bagażu cierpienia.
1: Tak, do tych ostatnich. I teraz czasami jak jeżdżę ze stowarzyszenia Oficyna, dla których też pracuję jako instruktor terapii, to przyjeżdżam do zakładów karnych, też w których sam siedziałem i to się staje też, można powiedzieć, lekkim światełkiem dla innych, że można wyjść. Tak nawet niektórzy sami kiedyś powiedzieli. A druga sprawa, kiedy przychodzi się do więzienia, gdzie panuje lęk, gdzie każdy chce być jak najgroźniejszy, jak największy, to można, to jest tylko pozór tego człowieka. W środku bardzo często to są niedojrzałe dzieci, które same się bały, tak jak ja się kiedyś bałem. I kiedy odnajdzie się właśnie tą prawdę o nich, po prostu to można po prostu zwyciężyć. A kiedy wejdziemy w ich pozór, że oni są źli, no to...
0: Tylko konfrontacja zostaje. To niczego nie rozwiązuje.
1: No niczego.
0: A kończy się czasami tragicznie. Dostałeś wyrok, jesteś w więzieniu i chcesz popełnić samobójstwo.
1: Wszedłem w jakiś zatarg. Byliśmy na tak zwanych celach przejściowych. Wszyscy, można powiedzieć, większość osób, które przychodzą, czuję jakiś lęk do tego miejsca. Ja pamiętam, wyszedłem na spacer. Na początku moje notowania były takie wysokie, bo tu ktoś przychodził, słuchajcie, to jest Marek, dobry chłopak, akurat kolega, który gdzieś tam przynosi jakieś kradzione fanty wtedy na te targowisko i mówi, dobry chłopak, czyli bezwzględny, można na niego liczyć, nie sprzedał. Ale jest jakiś zatarg.
0: No i masz pozycję, bo jesteś mordercą.
1: Tak, i to było tego. To była pozycja i ja wszedłem w to. Tutaj patrzę to środowisko, przyjmuję je z otwartymi rękoma, punktuję. Wchodzę w to, można powiedzieć, tą iluzję siebie. Zaczyna mi to pasować i przyśnił mi się taki sen, w którym idę przez oddział właśnie w więzieniu i wszyscy mówią, uwaga, idzie Marek morderca. Jak i ja taki dumny i nagle stają przede mną rodzice zabitego i spuszczam głowę, budzę się, mówię, chłopie, kim ty jesteś? Z czego ty się cieszysz? Zamordowałeś swojego przyjaciela. Do czego ty jesteś zdolny? I właśnie wtedy rodzi się ta decyzja, żeby, mówię, już nie mam nic do stracenia. To jest tak jak w programie 12 kroków, krok pierwszy, nie? Jestem całkowicie bezsilny. Nie mam już nic do stracenia, idę do spowiedzi. I to jest chyba najlepsza postawa, bo jestem na samej dnie prawdy o sobie. I wtedy przychodzi ta odpowiedź, że jestem kochany. Ja z tej celi po prostu wyfruwam. Kiedy usłyszałem te słowa, odpuszczone są twoje grzechy, biorę różanie, zaczynam czytać Pismo Święte, pościć o chlebie i wodzie, zaczyna się nowy przełom mojego życia. Zaczynam chodzić na arkę prowadzoną przez Leszka Podoleckiego, który był głosicielem Miłosierdzia Bożego, a ja już wiem, bo wtedy zaczynam czytać Dzienniczek Siostry Faustyny i wiem, że jestem owocem Bożego Miłosierdzia. No i dostaję 3 lata warunkowego zwolnienia i... No i dostaję wolność. Ale ta wolność była i wcześniej, była w więzieniu, bo kiedy zaprosiłem Boga do swojego życia, to zrodziła się poczucie misji już w więzieniu. Zacząłem prowadzić przez wiele lat meetingi, zacząłem się modlić, zacząłem się być takim znakiem sprzeciwu. Pamiętam, były też osoby, które się nawracały i pamiętam, kiedyś ktoś powiedział, żeby ze mną nie gadać, bo trzeba uważać na mnie, nie gadać ze mną. Pamiętam, ktoś podchodzę do kościoła, ktoś zamyka uszy, nic, nie chcę cię słuchać.
0: Powiedz, wasza wspólnota, Pielgrzymów Miłosierdzia, co to jest za zadanie? Tam są ludzie bardzo o podobnych życiorysach. Ja poznałem się bliżej z Romkiem, który był gangsterem w Azji Wschodniej, tak, przemycał ludzi. I co to jest za wspólnota? Co wy robicie? Bo po co to już wiadomo, tak? Chcecie ekspiacji, chcecie odpokutować to, co sprowadziło was do więzień, do czynów strasznych.
1: Wspólną cechą na wszystkich jest to, że zostaliśmy, można powiedzieć, takimi bankrutami. Z punktu widzenia takiego normalnego życia, jak kiedyś o nas mówił taki ksiądz Drab, mówi, że stracili wszystko, co tylko możliwe, a chodzą po świecie i mówią, że Bóg jest dobry, nie?
0: Uśmiechnięci.
1: Tak, i jakby ta zmiana wartości też w naszym życiu jakby nas zespoliła. Ta wspólna cecha, że wyszliśmy z tych takich największych ciemności i chcemy mówić o Bogu, który kocha grzesznika, człowieka i grzesznika, bo później sobie też zdałem sprawę, że Bóg zawsze był w moim życiu był. To ja na niego miałem focha, a nie on na mnie. No i już kiedy jeszcze byłem w więzieniu, to dwóch z nas już ruszyło w pielgrzymkę, Roman z Wojtkiem, bo i ja później do nich dołączyłem i teraz co jakiś czas właśnie spotykamy się na takich rekolekcjach jak teraz w Niepokalanowie. Szukamy znaków potwierdzających następną pielgrzymkę. No i robimy plan i wyruszamy. Nasza wspólnota już była chyba na 4 kontynentach. Roman szedł z Wojtkiem przez Stany Zjednoczone, po 5000 kilometrów, około tam 5000 kilometrów. W tamtym roku szliśmy, kreśląc nogami krzyż, na Hiszpanii. 2 i 3 lata wcześniej, przez 2 lata, bo pandemia troszeczkę nie pozwoliła nam zrobić to w jeden rok, szliśmy przez Szwecję. Szliśmy też krzyż po Polsce, oczywiście różaniec do granic, zanim całe społeczeństwo wyszło na granicę, to wcześniej szliśmy dookoła Polski. Kilka pielgrzymek było takich, że wychodziliśmy na przykład, kreśląc taką tałkę z 3 stron Europy.
0: Tałkę, czyli krzyż bez tej górnej belki.
1: Tak. Mhm. No i właśnie ja wtedy szedłem z Fatimy, Fatima, Kazań i Liban.
0: Czyli co, znaczycie kontynenty znakiem krzyża.
1: Tak.
0: A w jakich intencjach chodzicie?
1: Tak jak jest w Koronce, za grzechy nasze i całego świata. Nauczyliśmy się, że nawracanie zaczyna się od siebie samego. Ja początkowo też kiedyś chciałem nawracać po wyjściu z więzienia rodzinę, jak iskra, mówię, rozpalę. Nagle nic to nie działało i kiedy wróciłem do nawracania siebie, moja rodzina się zaczęła nawracać. No i tak wiem, że po prostu kiedy nawracam się sam siebie, to jestem bardzo czujny. Kiedy zobaczyłem, że też fajną formą ucieczki może być nawracanie innych, nie? Ucieczką od prawdy o sobie samym.
0: Człowiek się świetnie czuje.
1: Tak.
0: W ogóle miło jest.
1: Ratownik, bohater.
0: Bohater, tak.
1: A właśnie tego sposobu nawracania też nauczyłem się w AA, bo oni...
0: Anonimowi alkoholicy.
1: Tak, oni mają bardzo taki fajny sposób, bo oni nigdy nie mówią, ty jesteś alkoholikiem, tylko on mówi o własnym doświadczeniu, co wyłącza mechanizmy obronne drugiej osoby i powolne otwieranie się na jego historię.
0: Na kogoś podobnego.
1: Tak.
0: Ja doszedłem kiedyś do wniosku, że 12 kroków AA to jest 5 punktów, 5 warunków dobrej spowiedzi rozpisane na 12 punktów.
1: Zgadza się.
0: I to jest po prostu mistrzostwo świata. Myślę, że gdzieś tam, jeśli ktoś w ogóle ma takie doświadczenie, gdzieś tam w katechizmie, jakiś tam punkcik, 5 punktów, nie? A całe życie człowieka może być temu poddane i może być przemienione całkowicie przez te 12 kroków, czy przez te 5 warunków spowiedzi. Czy sobie przebaczyłeś?
1: Tak, ale to chyba był taki moment, że chyba sobie na końcu. Zdałem sobie też sprawę właśnie podczas pielgrzymy, bo kiedyś się zacząłem zastanawiać, jak mogę zaduszyczynić Niemcom. Tyle lat okradania. I kiedyś przyszła akurat taka pielgrzymka, gdzie szedłem przez Niemcy i akurat taką trasą, którą zazwyczaj okradałem. I zdałem sobie sprawę z tego, że pierwsza sprawa, mogę się modlić za te osoby. Często nawet nie wiem, jakie to były sklepy. Często to były pod wpływem alkoholu. Mogę się modlić za te osoby, ale być całkowicie otwarty na dobro tu i teraz. Na tych ludzi w potrzebie stawianych mi w tym życiu, żeby już też nie tkwić w tych ranach przeszłości, a być otwartym, żeby nie można było rozpoznać tego potrzebującego w danej sytuacji, w danej chwili.
0: Czyli tak jak Jezus, uważność, łagodność, post, modlitwa.
1: No, to jest taki mój wzór.
0: Przebaczyłeś ojcu?
1: Tak, przebaczyłem ojcu. To był bardzo długi proces. Mój tata zmarł, można powiedzieć, z nalewką przy łóżku. I zdałem sobie sprawę, kiedy zacząłem właśnie, przebaczyłem tacie, zobaczyłem, bo wstępnie, kiedy nie było tego przebaczenia, patrzyłem właśnie na świat przez pryzmat właśnie tej ofiary.
0: Że jesteś ofiarą.
1: Tak, ale widząc też akcenty w tych takich negatywnych sytuacjach. A kiedy przebaczyłem tacie, zobaczyłem, co dobrego od niego dostałem. Kiedyś była właśnie taka sytuacja na pierwszą rocznicę śmierci mojego taty, że przyszedłem do mojej siostry i jej córka, czyli już mowa, mój tata był dla niej dziadkiem, zaczęła opowiadać o moim tacie. Ja zobaczyłem mojego tatę, jej oczami.

0: że rolą ojca zawsze było w każdej kulturze chyba to, że przekazywał wiarę w moje własne możliwości swojego dziecka. Kiedy opowiadam o tej relacji, dużo osób, które nie mają, mają problem z przebaczeniem ojcu, zaczynają pytać i właśnie zachęcam do tego, żeby miejcie możliwość, bo ja już nie mam spojrzenia i powiedzenia tacie przeproszenia mojego taty za to, co ja mu zrobiłem, a patrzyłem tylko na moje, co on mi zrobił, czekałem, że on mnie przeprasi, a właśnie też program 12 kroków nauczył mnie tego, żeby sprzątać jakby swoje podwórko i zaczynać od siebie, co by nie było, co by ta osoba druga na mnie zrobiła, przebaczać zawsze. I ja uważam, że nieprzebaczenie prowadzi do zatrzymania się procesu człowieczeństwa, dojrzewania jako człowiek. Ja przez nieprzebaczenie zatrzymałem się na pewnym etapie i...
1: Dobra, pomódlmy się za wszystkich tych, którzy nie mają dobrej relacji z Ojcem, Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie,
1: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Panie Boże, nie będzie Tobie chwała i cześć i wielbienie. Panie, oddajemy Ci ten czas. Chcę Cię chwalić i dawać świadectwo o Twoim działaniu w życiu każdego z nas. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, a od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Magda.
2: W jaki sposób pierwszy raz w swoim życiu pojawił się Pan Bóg, tak że o tym wiedziałaś, że to jest Jego działanie?
3: Znaczy, ja przez długi czas nie znałam Boga i mówili mi o Nim na religii, a traktowałam to tylko i wyłącznie jako naukę. W religii bardzo prosto można było mieć piątkę, szóstkę, no bo to było wszystko logiczne jakoś. Ale traktowałam to jako po prostu jakaś nauka. I chyba gdy byłam w trzecim gimnazjum, moje koleżanki gdzieś tam z jakiegoś tam kółka zainteresowań były w oazie. Opowiadały mi trochę i o tym, jak wygląda oaza, i o tym, jak one doświadczają Boga. W tym, że to dla mnie też były jakieś takie opowiastki o czymś tam. I przygotowałam się wtedy do bierzmowania. I wiadomo, że gdy się przygotowuje do bierzmowania, ma się indeksy i trzeba mieć różne wpisy. Też z niedzielnej mszy świętej co tydzień. Ja tych niedzielnych mszach świętych nie uważałam. Uważałam, że muszę tam być, więc tam byłam, ale nie słuchałam tego, co o mnie mówili. I zobaczyłam te dziewczyny, które stały gdzieś tam przed ołtarzem i słuchały księdza. I wtedy pomyślałam, że może warto by spróbować czegoś posłuchać.
2: A czemu nie słuchałaś?
3: Bo, no, wiadomo jak to jest. Rówieśnicy też nie słuchali. I ogólnie, no to wszyscy tam byli z musu. Gdzieś tam chyba wewnętrznie czułam, że powinnam tam być, że to jest coś dobrego. No ale wiadomo, jak wszyscy się śmieją i wszyscy podchodzą do tego w taki bardzo luźny sposób, to ja też chciałam gdzieś tam znaleźć się w środowisku.
2: A powiedz, w domu, czy widziałaś Boga?
3: Moja sytuacja rodzinna jest bardzo skomplikowana, ponieważ mój ojciec był alkoholikiem i zmarł, gdy byłam mała. I tak naprawdę nikt mi nie mówił o Bogu. Znaczy wiadomo, nauczyli mnie podstawowych modlitw, ale to nie było tak, że nie wiem, chodziliśmy całą rodziną do kościoła czy coś takiego. Nigdy czegoś takiego nie pamiętam.
2: Mama chodziła?
3: Może jak byłam mała. Później z babcią, no bo babcia jakby zajęła się moim wychowaniem, gdy mama pracowała. I no później już w ogóle nie chodziłam do kościoła, bo też no jak rodzina nie prowokowała tego, że powinnam, no to tylko i wyłącznie później to bierzmowanie spowodowało, że no musiałam wtedy. A wcześniej naprawdę wyznałam Boga tylko i wyłącznie z teorii. I wyobrażałam go sobie jako gdzieś tam dziadka na chmurce, który nic nie ma do mojego życia. Ja miałam strasznie dużo kompleksów. Bo gdzieś tam miałam wewnętrznie poczucie, że właśnie takie bez nadziei. I nie czułam się pewna siebie. Dlatego też za wszelką cenę starałam się już podobać rówieśnikom, żeby znaleźć przyjaciół, bo ich po prostu nie miałam. I jak patrzę na moje życie, wtedy to ja byłam naprawdę strasznie nieszczęśliwa. Uważałam się za brzydką, za taką, której nikt nigdy nie polubi. Bo też zawsze jak no właśnie, udawałam kogoś, kim nie byłam, to w pewnym momencie ludzie mnie zostawiali. I no, zanim poznałam Boga, to szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia, jak ja przeżyłam ten czas. Niestety. No, ja też byłam gdzieś wewnętrznie. Czułam, że nie jestem sobą. I te relacje były strasznie na siłę. Ja się w nich nie czułam dobrze i myślę, że ludzie, z którymi starałam się nawiązywać relacje, nie czuli się dobrze. Więc zostawiali mnie. Nawet jeżeli myślałam, że to jest jakaś głęboka przyjaźń, że mogę na kimś liczyć tak, że w każdej sytuacji, no to w pewnym momencie się kończyło. I nigdy nie miałam takiego, nie wiem, poczucia bezpieczeństwa w tych relacjach. To było zawsze jakieś sztuczne.
2: Jeśli patrzysz dzisiaj na 10 przykazań, jak wtedy do nich, jaki miałeś stosunek?
3: Znaczy, jak patrzę dzisiaj na 10 przykazań, to wtedy uważałam, że to jest dobre. Znaczy, ja bardzo się starałam być dobrym człowiekiem. Może nie wiedziałam, że to gdzieś tam pochodzi od Boga i nie odnosiłam tego do wiary, ale chciałam być dobrym człowiekiem. Owszem, próbowałam się przypodobać ludziom też przez to, że nie wiem, jak jakaś tam fajna grupa przeklinała, to też starałam się w taki sposób gdzieś tam zaadaptować do tych warunków. Ale nie wiem, nie piłam, nie paliłam, Nie starałam się nie obrażać ludzi, starałam się po prostu być dobrym człowiekiem, żeby mimo wszystko nie pójść gdzieś tam za daleko w tych moich próbach właśnie dostosowania się.

0: byłaś nieszczęśliwa.
1: Tak. Czy myślę, że gdzieś tam wtedy tak na to nie patrzyłam. Myślałam, że to jest normalne. Wiadomo, że no jak jest się z takiej rodziny, a nie innej, no to rodziny szczęśliwe myślą, że tak mają wszyscy. Ja myślałam, że tak jak ja mam, to tak mają wszyscy. Że mają swoje problemy, ale znaczy nie myślałam, że mają dokładnie tak jak ja, tylko że też inni tak mają, że muszą się przypodobywać, że nie wierzyłam w to, że można być szczęśliwym człowiekiem po prostu. No bo ja tak nie miałam. Telewizja pokazywała, że można, ale chyba w to nie wierzyłam. I tak gdzieś tam od następnej mszy stałam z nimi, bo to też były osoby, które znałam, które... I to było niesamowite, że poznałyśmy się gdzieś tam w szkole, na jakiś tam, nie wiem, śpiewając, recytując, i były bardzo otwarte. I gdzieś tam jak stałam z nimi, to czułam się dobrze. No i takim sposobem też trafiłam na spotkanie wspólnoty. Przyznaję, poszłam na spotkanie trochę z przekory, bo moja koleżanka powiedziała, że idzie na spotkanie gdzieś tam w swoim pobliskim miasteczku, więc myślałam, że nie będę gorsza, skoro one mnie namawiają, to ja też pójdę. I okazało się, że ona nie poszła wtedy, no ale ja rzeczywiście poszłam. I niesamowitą otwartość ludzi pamiętam. Wspólnota wtedy liczyła ze 60 osób, czy nawet i więcej. Była cała sala ludzi. I te dziewczyny przedstawiały mi każdej grupie tam po kolei, no bo wiadomo, wszyscy gadali. Oni mnie przyjmowali tak po prostu. Tak pierwsze spotkałam takich ludzi. I spotkanie było, przez półtorej godziny się modliliśmy. Znaczy oni się modlili, a ja obserwowałam. Później się okazało, że tam jeden animator powiedział, że po prostu nie mieli co wtedy zrobić. Nie mieli przygotowanego spotkania, więc postanowili, że będzie modlitwa spontaniczna. Bo to można zrobić zawsze. I obserwowałam tych ludzi, którzy dziękowali Bogu, prosili o coś, przepraszali. I było w nich widać prawdziwe emocje. Że jeżeli przepraszali za coś trudnego, dziękowali za coś wspaniałego, no to był płaszcz, to była radość. I zobaczyłam, że oni rozmawiają rzeczywiście z kimś, kto istnieje. Kto nie jest na tej jakiejś tam chmurce i jest daleko, tylko z kimś, kto jest blisko. I wtedy zapragnęłam, że ja też chcę tego kogoś poznać. Nie wiedziałam zupełnie, co robić, ale gdzieś tam też chciałam, tak jak oni, doświadczyć bliskości kogoś, kogo może nie widzę, ale widziałam, że dużo im daje. Widziałam, że mieli za co dziękować właśnie jemu. No i tak gdzieś tam po 2 miesiącach pojechałam na moje pierwsze rekolekcje, na pierwszy stopień oazowy i tam poznałam Jezusa. Nie rozmawialiśmy o Bogu. Ale znaczy, ja wiem, że oni chodzili do kościoła i nieraz też dziwili się, dlaczego ja nie chodzę. Ale to nie było takie, że nie wiem, mam wytykana palcami czy coś takiego. Moje miasto jest no, po prostu małym miastem. Nie jest to wieś, gdzie wszyscy o wszystkim wiedzą i nie było żadnego przymusu. Tam wiadomo, no nie jest to, nie była taka młodzież, jaka jest teraz, że aż tak się buntowaliśmy przeciwko wszystkiemu, ale była taka wolność, że nie musiałam nic, dlatego że nie znajomi się śmieli czy coś takiego.
0: Idziesz na rekolekcję. Co to znaczy jechać na rekolekcję?
1: Jak wtedy myślałam, co znaczy jechać na rekolekcję? Wtedy to było tak, że koleżanki mi powiedziały, będzie fajnie, jest dużo zabawy. Są fajni ludzie. No i ogólnie jest fajnie. Tylko, że one były na tym młodszym stopniu dla gimnazjalistów. Ja już gimnazjum wtedy skończyłam, więc mi powiedziano, że jadę już jako młodzież. I się bardzo przestraszyłam, no bo nie jadę z nimi. A one mnie tutaj wprowadziły i w ogóle nie wiem, o co chodzi, że jakoś tam starsze. I one mówią, że będzie fajniej. Nie potrafią mi powiedzieć, co będzie na tym stopniu, na który ja jadę. Ale gdzieś tam się zdarzyło tak, że było nas bardzo mało, więc po prostu mieliśmy łączone stopnie. Więc one były blisko. I no pojechałam tam, żeby tak naprawdę zobaczyć. To rekolekcje są tanim wyjazdem. Są tańsze niż jakiekolwiek jakieś tam obozy, na które mogłam jechać. Czy na jej wyjazd z rodziną. Więc no, moja rodzina się zgodziła. bezproblemowo. I pojechałam, naprawdę w nieznane. Nie wiedziałam, że będę się modlić codziennie, 5 razy dziennie, czytać Pismo Święte, rozmawiać o jakichś dziwnych rzeczach. I że będę musiała funkcjonować w grupie z osobami, których zupełnie nie znam. I mają różne podejście do różnych rzeczy, które nie zawsze odpowiada mi. Ale właśnie, że będę musiała funkcjonować we wspólnocie. To było wszystko bardzo nowe.
0: Co to znaczy, że spotkałaś Jezusa?
1: Co znaczy, że spotkałam Jezusa? Ech. Wiadomo, pierwsze 4 dni rekolekcji to jest ewangelizacja. Mi wtedy mówiono, a ja zresztą zawsze na jedynce, że Bóg mnie kocha, że ma dla mnie wspaniały plan, że jestem grzesznikiem, ale jest Jezus, który może mnie poprowadzić przez życie.
0: To są słowa.
1: I nie wiem, czy wtedy rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. Nie pamiętam na tyle, no bo to było już kilka lat temu, żeby pamiętać, jak ja to rozumiałam. Wiedziałam, że proponują mi, żebym powiedziała Jezusowi tak, że chcę za Nim iść i chcę, żeby przemienił moje życie. Bardzo się tego bałam, bo myślałam, że jeju, teraz będę musiała być taka idealna, że teraz to w ogóle zero grzechu, zero jakichkolwiek pomyłek, no bo należy do Jezusa, no to coś jest jakiś wymóg ode mnie, czy jakiś obowiązek nakładany na mnie. Ale gdzieś tam pamiętam, że w głowie brzmiała mi piosenka, żebym zaufała Panu. I gdzieś tak pamiętam, to było bardzo emocjonalne doświadczenie tego, że ja chcę, żeby to Jezus przemieniał moje życie, bo sama nie mam pomysłu. Naprawdę wtedy myślałam, że to będzie jak to za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że coś się zacznie przemieniać. I nie byłem, żeby to były tylko i wyłącznie super przeżycia na tych rekolekcjach. Były dni, kiedy było mi ciężko, kiedy byłam zmęczona, kiedy mi się nic nie chciało. Ale jestem bardzo konsekwentną osobą. Co zresztą widać, że trwam nadal w tym, że jak powiedziałam Bogu raz tak, to się tego trzymałam. I przez te lata zrozumiałam, co znaczyło to wszystko, co mi mówiono na pierwszych rekolekcjach. Zresztą teraz jestem animatorką na jedynce, więc po raz kolejny mogę to przeżyć i tego doświadczyć. I zupełnie inaczej teraz to pojmuję.

0: wśród nas.
1: Co to znaczy, że powiedziałeś Bogu tak? Nie widzisz Boga.
2: Nie widzę.
1: Słyszysz, nie czujesz.
2: No właśnie czuję. I słyszę. I widzę, co czyni w moim życiu. Może to jest jakieś... znaczy, można mówić, że to są jakieś ideały, w które ktoś mi wpoił i ja ślepo w nie wierzę. Ale ja naprawdę doświadczyłam, jak Bóg przemienia życie. Bo były sytuacje, z których ja bym nie wyszła. No bo przyjechałam do Warszawy na studia. I wiadomo, z mniejszego miasteczka do większego miasta czułam się bardzo zagubiona. Nie miałam tam przyjaciół, nie miałam nikogo. Znaczy, moja rodzina tam mieszka od pewnego czasu, ale nie miałam osób, z którymi mogłam się spotkać, porozmawiać, które by były dla mnie oparciem. I pierwszy rok studiów jeszcze wracałam na weekendy do mojego miasta, żeby tam też służyć w oazie, ale 5 dni w tygodniu byłam sama. Jeżeli chodzi o moje wartości, o to, jaką drogą idę. I pod koniec pierwszego roku studiów miałam już takiego doła, że no, było ciężko wstać z łóżka. Gdzieś wtedy usłyszałam, że jest ewangelizacja na juwenaliach. Ja od kiedy tylko mogę, to ewangelizuję. Bo skoro doświadczyłam, że Bóg jest, to o nim mówię. I pamiętam, na tej ewangelizacji nie miałam pary, a zawsze ma się parę. I trafiłam na taką osobę, która była ode mnie starsza, ma 5 lat. I po prostu ewangelizowałyśmy. No taka moja robota, nazwijmy to, służba. Aczkolwiek wtedy to robiłam z przyzwyczajenia. Ale czułam się bardzo daleko od wspólnoty i bardzo samotna. I pamiętam, że ta dziewczyna, z którą ewangelizowałam, powiedziała mi wtedy: pamiętaj, że wspólnota jest ważna. Ja wtedy nie rozumiałam w ogóle, no, przecież wiem o tym, że wspólnota jest ważna. I dziewczyna, której zupełnie nie znałam, która w ogóle nadawała na innych falach, nie, na pierwszy rzut oka bym powiedziała, że nigdy byśmy się nie dogadały. Te jej słowa brzmiały w mojej głowie przez następne 2 tygodnie, aż w końcu zaczęłyśmy pisać ze sobą. Takim cudem gdzieś tam się wtedy zaprzyjaźniłyśmy i pojechałam, chociaż miałam ochotę nie jechać na żadne rekolekcje, bo miałam praktyki i bardzo dużo zajęć, to ona powiedziała: słuchaj, jest kurs oazowy dla animatorów w tym czasie, kiedy możesz jechać. Że sobie gdzie tam, z jakąś decyzją, której nie znam. I namówiła mnie, po prostu mnie namówiła. I to, jak odżyłam we wspólnocie, jak wtedy potrafiłam się modlić, jak Bóg pozwalał mi na nowo się poznawać, poznawać się też w drugim człowieku. Stałam ciepło przyjęta do wspólnoty, której w ogóle nie znałam. I jak dzisiaj na to patrzę, no to było rok temu. I to w tym momencie, od tamtego momentu przez cały ten rok naprawdę czuję, że żyję. Że mam przyjaciół, bo w końcu mam takich przyjaciół też w Warszawie, w której mieszkam, na których mogę liczyć. Byłam w 2 wspólnotach w tym roku. Teraz zostaję w jednej i będę tam posługiwać. I naprawdę z tej samotności, w której byłam jeszcze rok temu, gdzie czułam się zupełnie odizolowana od wszystkich, teraz mam takich przyjaciół, na których wiem, że mogę liczyć. I wiem, że wtedy gdzieś tam przez to jedno wydarzenie, przez tą jedną osobę, która coś tam powiedziała i to brzmiało w mojej głowie, takimi małymi kroczkami Bóg na nowo mnie przyprowadził do siebie. Takich sytuacji było bardzo dużo. Ale pamiętam właśnie tą, bo jest najświeższa.

0: najtrudniejsza sytuacja, w której byłaś od czasu, kiedy spotkałaś Chrystusa?
1: Najtrudniejsza? A najtrudniejsza to była ta właśnie deprecha, nazwijmy to. Gdzie naprawdę wieczorami bywało tak, że już nawet nie miałam ochoty się modlić. Potrafiłam leżeć i po prostu płakać, bo było mi tak źle. I byłam zła na Boga, się z Nim kłóciłam nieraz. Że dlaczego, skoro poszłam za Tobą, to Ty mnie doprowadziłeś do takiego stanu, gdzie nie ma nikogo obok. No i po takich kłótniach. No to właśnie wyprowadził mnie z tego. A to był też, ten czas był takim czasem, kiedy właśnie przyjaciele z mojego miasta mieli swoje życie, do którego ja już nie należałam. I niestety, no mimo tego, że staraliśmy się utrzymywać kontakt, to, że byli daleko, sprawiało, że już nie było ich niestety w moim życiu, a mnie nie było w ich życiu. Zresztą staraliśmy to. Nie daliśmy rady. I wtedy byłam naprawdę chyba w największym dołku, jaki pamiętam.
0: Przyjaźń jest dla Ciebie ważna?
1: Bardzo. Przyjaźń jest dla mnie... Od tego się zaczęło moje poczucie bezpieczeństwa, które gdzieś tam wiedziałam, że Bóg chce mi dać, ale ja go sama nie miałam, no bo gdzieś tam przez wydarzenia z mojego dzieciństwa nie byłam pewna ani miłości w domu, ani tego, że taka, jaka jestem, wystarczy. Że ktokolwiek może mnie taką pokochać. I czułam się bardzo niepewna siebie i gdzieś tam w przyjaźniach starałam się zobaczyć tą akceptację. Ale wiedziałam, znaczy teraz widzę, że jeżeli nie potrafiłam sama siebie zaakceptować, to nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ktokolwiek jest mi w stanie, jest w stanie w ogóle mnie polubić. A dopiero pokochać i naprawdę być kimś ważnym, przyjacielem po prostu. I te ostatnie wydarzenia, szczególnie ostatni rok, to było takie, że Bóg bardzo działał właśnie przez przyjaźń. Mam przyjaciółkę, która przetrwała ze mną wszystkie najgorsze momenty. Bo wychodzenie z tego, jak bardzo beznadziejna się czuję, jak nie potrafię uwierzyć, że ktoś naprawdę mnie akceptuje taką, jaką jestem, że nie muszę udawać nikogo, że nie muszę się dopasowywać, no to moja przyjaciółka przeszła ze mną niejedną ciężką burzę. Ale to był też czas, gdzie było dużo okazji do modlitwy. To, że byłam w dwóch wspólnotach, że też posługiwałam w diakonii ewangelizacji i angażowałam się w wiele różnych wydarzeń, spowodowało, że zresztą przez to wszystko też na modlitwie Bóg działał. I no, przyjaźń ze mną była ciężka, wiem o tym. I nieraz, teraz już podziwiam moją przyjaciółkę, że przetrwała to wszystko. Bo jak było mi źle, to nie miałam do kogo pójść. Chodziłam do niej. I próbowałam i szukałam właśnie ludzi, którzy dadzą mi jakiekolwiek oparcie. I gdzieś tak, bo to wszystko działo się niedawno. Gdzieś tak 2 miesiące temu, 3, był kongres ewangelizacyjny w Warszawie, gdzie przyjechali ojcowie z São Paulo, którzy posługują też modlitwą uzdrowienia. I ja tam padłam w Duchu Świętym, śmieję, że Bóg pokazał mi tym, że rozpoczęłam w duchu, że ja sama nic. Ja nie mogłam ręką ruszyć, nie mogłam nogą ruszyć, nie mogłam nic zrobić. I wtedy, myślę, na tej podłodze w siekierkach, na siekierkach w Warszawie, Bóg uzdrowił to wszystko. Uzdrowił moje patrzenie na siebie. Gdzieś tam jeszcze po drodze miałam terapię, bo potrzebowałam pomocy kogoś z zewnątrz. Ale to wydarzenie, to mocne doświadczenie Boga spowodowało, że ja od tych 3 miesięcy tak zupełnie inaczej patrzę na siebie. Zupełnie inaczej patrzę na przyjaźń. Kiedy ktoś z przyjaciół mi pisze do mnie SMS-a, bo już jestem długi czas poza domem, piszą, że tęsknią, to ja wiem, że tęsknią. Jak piszą, że jestem dla nich ważna, to ja wierzę, że jestem dla nich ważna. Ja tego bardzo potrzebuję w moim życiu, bardzo potrzebuję ludzi. No taka już jestem. I Bóg mi pokazał, że nie muszę się zmieniać, tylko że On to przemienia. I owszem, mam jeszcze jakieś różne problemy. Ale te przyjaźnie nie są jakieś idealne. Ale pierwszy raz wierzę w to, że to jest prawdziwe.
0: Jakie jest twoje powołanie?
1: Święta Teresa od dzieciątka jest powiedziała, że jej powołaniem jest miłość. I ja gdzieś tak 3 lata temu odkryłam, że to jest całkiem mądry tekst. Więc staram się być taką osobą, od której będzie biło ciepło. Czy w przyszłości okaże się, że będę miała rodzinę i będę mogła gromadce moich dzieci dać moją miłość, której mam sobie dużo i mam komu dawać. W tym momencie mam moje grupy, które prowadzę, których jestem animatorką. I gdzieś to jest moje powołanie, żeby dawać z siebie to, co mam najlepszego, żeby służyć. Ojciec Blachnicki powiedział, że służę, więc jestem. Zgadzam się z nim.

0: Ile masz lat?
1: 21.
0: Wokół ciebie w Warszawie jest dużo chłopaków.
1: No nie za bardzo.
0: No ale w mieście jest dużo.
1: W mieście jest dużo. Ale na Oazach jest mało. Na uczelni też nie za dużo. Też mam taki kierunek, że no za dużo to ich nie ma. A takich naprawdę, że tu powiem, wartościowych, z tymi wartościami, które ja mam, no to naprawdę ciężko, szczególnie w dużym mieście. Takich. A nie będę w każdego w metrze pytać, czy kocha Jezusa. Bez przesady.
0: Ale jak myślisz o sobie właśnie w tym kontekście? Co tu będzie? Co dla ciebie Pan Bóg ma? Wiele koleżanek ze studiów w twoim wieku zapomniało już o przekazaniach. Może w ogóle o nich nie słyszało.
1: Mm-hmm.
0: Wyglądają na szczęśliwe, przynajmniej na początku.
1: Tak, na początku tak wyglądają. I to jest niesamowite też, na jakie studia trafiłam. Trafiłam na studia, na które nie chciałam iść. Nie dostałam się po prostu na żadne inne. I to była ostateczność. Żeby właśnie... No, zobaczyłam wyniki matury, no i musiałam jakieś wyjście awaryjne mieć. I trafiłam na studia, gdzie po miesiącu ludzie się mnie pytali, dlaczego wierzę. W ludziach, szczególnie z mojego otoczenia, jest bardzo dużo pytań. Jak uwierzyć? Jak być szczęśliwym? Bo nie są. I trafiłam w miejsce, gdzie naprawdę przez pierwszy rok studiów miałam tyle rozmów o Bogu, że wracałam z domu czasami padnięta nie dlatego, że miałam bardzo dużo zajęć, tylko dlatego, że przez 4-godzinne okienko ja rozmawiałam o Bogu. I mówiłam o Bogu w moim życiu, ale też tłumaczyłam różne dziwne rzeczy, których może sama nie rozumiałam, ale jakoś Bóg mi pomagał. I też widzę, że to jest też to, do czego Bóg mnie powołuje. Że skoro Go znam, to On sam mnie wprowadził w takie środowiska, gdzie mam o Nim mówić. I może one wydają się szczęśliwe, ale uważam, że no nie mogę nie mówić im o tym kimś, kto daje prawdziwe szczęście. Życie bez Jezusa nie jest łatwiejsze. Są tylko pozory. Nieraz jest tak, że rozmawiam z ludźmi, którzy mają problem i nie widzą żadnego rozwiązania. Jak mam problem... Idę do faceta, który wie, co z tym można zrobić. Czyli modlę się po prostu. I może ktoś powiedzieć, że no, sobie coś uroiłam, że to Jezus przemienia i że to Jezus mi pomaga wyjść z problemów. Ale ja widzę, że naprawdę, kiedy próbuję sama coś rozwiązać, moimi siłami, moimi pomysłami, to przeważnie jest coraz gorzej. A kiedy w końcu porozmawiam z Bogiem, poczytam Pismo Święte, gdzie mam no jasne wskazówki, dla mnie są one jasne, to później zaczyna się przemieniać na lepsze. Jakikolwiek problem by to nie był. Czasami tak mam, że wieczorem już mi się nic nie chce, jestem zmęczona, zła i z czym sobie nie radzę. I ogólnie no najchętniej poszłabym spać i o wszystkim zapomniała. Ale wiem, że wystarczy parę minut rozmowy z Bogiem, przeczytanie tego, co On ma mi dzisiaj do powiedzenia i może wszystko się przemienić we mnie. Ja mam takie odkrycie życiowe sprzed bardzo niedawnego czasu, że ja minus Bóg równa się zero, a nawet minus nieskończoność. Bo ja rzeczywiście bez Niego nic nie mogę. I może ludzie, którzy nie znają Boga, myślą sobie, że nie wiem, moje życie jest nudne, że Bóg nic nie daje. No, ja wiem, że daje. I wiem, że to, ta łatwość życia bez Boga jest bardzo złudna. Dobra, mam pewne wymagania, które On mi stawia, ale miłość bez wymagań to nie miłość. Bo jeżeli kogoś kocham, kocham Boga i wiem, że On kocha mnie, to chcę być coraz lepsza, dlatego, żeby też Jego nie ranić i nie ranić innych osób, które kocham. Nie dlatego, że one mi mówią, że czegoś ode mnie wymagają, że zmuszają mnie do czegoś. Nie, dlatego, że po prostu kocham. Gdybym nie trafiła do oazy, to naprawdę nie wiem, kim bym dzisiaj była. były takie momenty w życiu, że gdyby nie poczucie wspólnoty, poczucie tego, że ktoś prowadzi moje życie, nawet kiedy ja go nie ogarniam, że możliwe, żebym się załamała. I to już tak totalnie.
0: I co wtedy?
1: Miałam takie momenty, szczególnie, nie wiem, przed maturą, to chyba było takie najbardziej widoczne, że zazdrościłam ludziom, którzy mogą zapomnieć o stresie, którzy mogą się napić, pójść na imprezę i nie pamiętać nic. Ja nie piję od kiedy jestem w oazie i w ogóle nigdy nie piłam, ale wtedy byłam tak zestresowana wszystkim i tak mnie to przerastało, bo jestem niestety bardzo taką przejmującą się osobą, wrażliwą, że gdyby nie to, że jestem w oazie i gdyby nie to, że postanowiłam, oddałam też Bogu moją abstynencję i nie piję, że naprawdę nie wiem, czy nie popadłam w ten nałóg. Tym bardziej, że wiem, że jestem z takiej rodziny, z jakiej jestem. I mimo, że wiem, co alkohol zrobił z moim ojcem, to no jest taka możliwość, że mogłabym też w to po prostu wpaść. Nawet bym nie zauważyła kiedy. I właśnie mnie oaza uratowała, bo moja desperacja mogłaby być w pewnym momencie już zbyt duża i mogłabym popełnić takie błędy, z których bym nie sama nie wyszła.

0: Kogo poznajesz w trakcie swojej historii z Bogiem? Kim jest Jezus?
1: Jezus? Jezus jest moim najlepszym przyjacielem. To jest na pewno najistotniejsze w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że właśnie przyjaźń jest dla mnie najważniejsza. Bo właśnie wtedy, kiedy na jedynce powiedziałam Bogu, że chcę za Nim iść, to jest tak, jakbym go złapała za rękę. I ja wiem, że kiedy jest mi źle, to Jezus jest obok mnie i też się mu jest źle i to przeżywa to ze mną. Kiedy ja się cieszę, to On się cieszy ze mną. To jest takie poczucie, że nie jestem sama. I On jest dla mnie właśnie jak brat. Też sam mówi, że jest moim bratem. Nieraz w Piśmie Świętym. A przy tym, co było trudne odkryć, to Jezus rzeczywiście jest dla mnie oblubieńcem. Ja potrafię się w Niego wpatrywać na adoracji, po prostu cieszyć się, że jest. Jak zakochana nastolatka, cieszyć się, że jest ktoś, kto mnie tak bardzo kocha.
0: Czy miałeś moment, kiedy najbardziej czułaś się przed Niego przytulona?
1: Przez Niego przytulona? To zabawne, ale to się stało na tych rekolekcjach, na których teraz jestem. Ja wiedziałam, że On jest obok i że zawsze mnie właśnie podtrzymuje, ale na tych rekolekcjach stało się coś, czego jakby namacalnie doświadczyłam. To jest trzeci turnus rekolekcji, a mój drugi. Czyli naprawdę jestem zmęczona. I psychicznie, i fizycznie już trochę czuję swoją słabość. I któregoś z pierwszych dni na tych rekolekcjach poszłam na adorację i miałam wrażenie, że nie czuję nic. I tak bardzo prosiłam Boga, żeby mnie przytulił, bo tak bardzo gdzieś tam tęsknię za ludźmi, którzy są dla mnie ważni, którzy mi pomagają w trudnościach. Że skoro ich tu nie ma, to wiem, że On jest. Prosiłam, żeby mnie przytulił. I wpatrywałam się w Niego. I takie ciepło poczułam w sercu. I taką radość, tak normalnie sekundy na sekundę, że czułam, jakby ktoś mnie naprawdę przytulał. I to było bardzo mocne uczucie. I dopiero zobaczyłam teraz, że Jezus rzeczywiście mnie przytulił. Jak dobry brat starszy.
0: W jakiej intencji się pomodlimy razem?
1: W jakiej intencji? Przede mną jeszcze jeden turnus. I to turnus dość ciężki, bo jedziemy do Hiszpanii. Przylecimy tam samolotem i przez 15 dni będziemy szli do Santiago de Compostela, po drodze ewangelizując. Jest to w formie trzeciego stopnia oazy i normalnie będziemy przeżywać te wszystkie tam punkty programu, które są na oazie, ale po drodze będziemy rozmawiać z tymi ludźmi, których spotkamy i będziemy im świadczyć o Jezusie. Na ten moment nie mam żadnego pojęcia, jak to będzie. Mam tylko kupione bilety i moja grupa jest w miarę ogarnięta i też teraz jakieś tam rzeczy przygotowują, bo jestem animatorką tej grupy. Ale w tym momencie nic nie jest pewne. Wiem tylko, że tam lecę. I tą intencją, którą już mam w sercu cały czas, to jest o to, żeśmy my potrafili się otworzyć na Boga i robić to, co On chce, żeśmy nam zrobili. I o to, żeby ci ludzie mieli na tyle otwarte serca, żeby słowo Boga do nich dotarło.
0: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem była Magda. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie w czwartek, 15 października. Dzisiaj wspomnienie świętej Teresy od Jezusa. Minęła godzina 15, ja się nazywam Barbara Andrianicz i zapraszam do wspólnej modlitwy koronką do miłosierdzia Bożego. Posłuchajmy na początku Ewangelii, później krótkiego rozważania owoców słowa, próśb i modlitwy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Biada wam, bo budujecie grobowce prorokom, a przecież wasi przodkowie ich pozabijali. Świadczy to o tym, że pochwalacie czyny waszych przodków. Oni bowiem ich zabili, a wy budujecie im grobowce. Dlatego mądrość Boża powiedziała: pośle do nich proroków i apostołów. Jednych z nich zabiją, a innych będą prześladować. Biada wam, znawcom prawa, bo wzięliście klucz poznania. Sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, przeszkodziliście. Rozważanie. Jezus demaskuje paradoks budowanie grobów prorokom przy jednoczesnym trwaniu w postawie odrzucenia ich słowa. To diagnoza serca, które potrafi czcić świadków Boga, a zarazem nie słuchać ich wezwania do nawrócenia. Wiedza bez pokory staje się barierą w drodze do Boga. To słowo wzywa do uczciwości. Czy przyjmuje trudne wezwanie wiary, czy wolę bezpieczne formy? Czy moja wiara otwiera innych na Boga, czy ich zniechęca? Prawdziwe poznanie rodzi się ze słuchania i życia według słowa. Bóg nie szuka strażników pozorów, lecz świadków, którzy swoją postawą pokazują drogę, prostą, wymagającą, ale prowadzącą do życia we wspólnocie z Nim. Owoce słowa. Będę dziś się modlił, powtarzając w ciągu dnia słowa: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Boże nasz Ojcze, prosimy za głoszących Słowo Boże, by przekazywali je jasno, wiernie i z miłością. Za ludzi prześladowanych z powodu wiary, aby Chrystus umacniał ich wierność. Za cierpiących po stracie dziecka, by znaleźli ukojenie w Twoich ramionach. Módlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Amen. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, Bóg zapłać za dzisiejszą modlitwę. Zakończymy ją jak zwykle modlitwą, kilkoma wezwaniami z litanii do świętej Teresy od Jezusa. Spotykamy się na wspólnej koronce, jak Pan Bóg pozwoli, jutro o godzinie 15. Zapraszam Was też codziennie na Różaniec Święty do Radia Niepokalana, codziennie od godziny 5:30. Święta Tereso, módl się za nami. Wybrana oblubienico Syna Bożego, módl się za nami. Przykładzie pokutujących, módl się za nami. Obrazie cierpliwości, módl się za nami. Wizerunku pokory, módl się za nami. Opiekunko uciekających się do Ciebie, módl się za nami. Wspomożenie rozpaczających, módl się za nami. Pocieszenie konających, módl się za nami. Amen. Zostańcie z Bogiem. Szczęść Boże.

0: Ręka za mną, błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię, chroń mojego syna od złego. Proszę cię, poprowadź.
1: Przebłyski. Historie z happy endem.
0: Wyobraź sobie, nawracam się, stoję sobie w centrum, wiesz, Warszawy. Podchodzi do mnie koleżka, znam go. Rozumiesz, co chodzi? Ja mówię, nie rozmawiam z tobą, wyjmuję różaniec. Wiesz, co chodzi? On taki zdziwiony odchodzi. Mija 5 minut, podchodzi taki 1,95 m wzrostu chłop. Mówię, nie no, Szymon, były klient. Wiesz, co chodzi? Bardzo dużo amfetaminy w życiu zabrał ode mnie. Podchodzi do mnie, go biorę na bok, mówię, słuchaj, Szymon, nie rozmawiam z tobą. Pokazuję mu to, bo nie umiem z nim rozmawiać, nie? Pokazuję mu różaniec. A on wyciąga z kieszeni swój i mówi, zniknął mi 2 lata temu z oczu. Wyjmuje swój różaniec, mówi, gdzie ty, a ty myślisz, że gdzie ja byłem 2 lata? Słuchaj, wiesz, także no nie było łatwo mu tego powiedzieć, ale się zgraliśmy. Słuchaj, czy jest łatwo? Wyobraź sobie taką sytuację, wracam z rekolekcji, z takich rekolekcji, przed którymi zostałem wyrzucony z Caritasu, że tak powiem, ze ośrodku dla bezdomnych, tak? Ale jadę na te rekolekcje, wiesz, w ogóle moje rzeczy gdzieś jeżdżą po Warszawie, jadę na te rekolekcje, głoszę tam i mówię, że jestem najszczęśliwszym bezdomnym w tym kraju. Wiesz, taką drogę wybrałem. I słuchaj, wracam po tych 3 dniach tych rekolekcji, że najszczęśliwszy człowiek na świecie w ogóle, wiesz, głoszę na chwałę Pana Jezusa Chrystusa. Wracam, no i nie mam gdzie się zatrzymać i u tego Szymona się zatrzymuje. I wyobraźcie sobie tego pierwszego dnia, tej pierwszej nocy u niego, mu się tam, wiesz, coś zaczyna walić, kłótnia z dziewczyną, przy okazji od razu dzwoni do niego przyjaciel od melanżu, tak? I to wszystko się odbywa w momencie, w którym ja się tam sprowadzam. Sprowadzam się razem ze swoimi rzeczami, ze swoim obrazem Matki Boskiej. No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza w nocy, druga w nocy. Ja tam się modlę, odmawiam sobie różanie, dziękuję ci Panie Boże za wszystko, za to, że mam gdzie się zatrzymać, mam gdzie mieszkać. No i jakoś zacząłem się modlić za tego Szymona, tak, za tego mojego kolegę, no bo myślę sobie, kurczę, co się z nim dzieje, że on upada, tak niby chce wrócić i modlę się za niego, tak, żeby go ten zły zostawił. I nagle słyszę, słuchajcie, nagle słyszę, jak tam coś się zaczyna dziać. Odsuwam drzwi od jego pokoju, Szymon demoluje całe swoje mieszkanie, w szale rzuca, nie wiesz, w ogóle nie wiem, nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ten kolega przestraszony, słuchajcie, lecę po mateczkę, lecę po ten obraz Matki Boskiej, którą na schodach zostawiłem. Biorę ten obraz, daję mu i mówię, tym sobie rzuć. On usiadł i się uspokoił. Siedzi i myśli. I nagle w tym momencie wstaje, słuchajcie, i mówi, dlaczego wszedłeś w to bez zadawania pytań? Dlaczego bez żadnych wątpliwości? Aż mnie zatkało, mówię, że się nawróciłem. Bez żadnych wątpliwości, że szedłem w to, dałem się prowadzić. I tak, słuchajcie, przez 5 godziny lata wściekły po tym mieszkaniu. Dlaczego? Dlaczego? Nie zadajesz żadnych pytań, nie masz żadnych wątpliwości. Dlaczego? Ja mam. Odpowiedz mi. Mówię, chcesz, to ci odpowiem. Ten drugi kolega, jego przyłącza się do niego, stoją nade mną we dwóch. No dlaczego? No dlaczego? Słuchajcie, ja tak stoję sobie i myślę, no właśnie. Słuchaj, a gdyby twój najlepszy przyjaciel dzisiaj za ciebie ryzykował życie, mógłby je nawet stracić, a jutro poprosiłby cię o pomoc, chodź za mną, zadawałbyś jakiekolwiek pytania? A oni to się patrzą i mówią, że nie. Ja mówię, słuchaj, w moim życiu, moim brudnym, plugawym, grzesznym życiu, nikt nigdy w moim życiu nie zrobił dla mnie tyle dobrego, co Jezus Chrystus. Wiesz, co zrobił? Przede wszystkim oddał za mnie życie na krzyżu, wiesz? Życie za krzyżu. Przemienił moje życie. Ja teraz w ludziach widzę samo dobro, tych bezdomnych, do których chodzimy na ewangelizację z naszą wspólnotą. Poczułem się takim kochanym, wartościowym, potrzebnym człowiekiem, wiesz? Czy łatwo jest być nawróconym przestępcą? Więc to na pewno wspaniałe uczucie. Wiesz, być nawróconym, czuć się kochanym, poczuć się szczęśliwym. Odnalazłem swój skarb. Słuchaj, prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. A receptą tą jest Jezus Chrystus. No w jakim domu? No wiesz, to był taki, ja pamiętam jak dorastałem, to były lata 90, tak? 88, 92, to pamiętam ten okres, kiedy ja właśnie już tak dojrzewam i mój ojciec był moim katem. Był moim katem, bił mnie, terroryzował, ja się go strasznie bałem, wiesz co? Ja pamiętam, tak jak każdy ma jakieś tam swoje ulubione zabawy, zajęcia, to ja miałem uciec, schować się w budzie, schować się w szafie, być sam. Miałem uczucie lęku cały czas. Wysłuchajcie, mój ojciec niestety umarł śmiercią tragiczną. Miałem 12 lat, przewrócił się w domu na szybę i wykrwawił się na śmierć na moich rękach. Wiesz, to była taka trauma, że zmontowałem się przeciwko wszystkiemu totalnie. Zacząłem, wiesz, wtedy trenowałem boks, trenowałem, biłem.

0: Uczyłem się i trenowałem. Na tym polegało moje życie. Zamknąłem się w sobie i w ten sposób dorastałem, rozumiesz? Słuchaj, ale w którymś momencie mojego życia, kurde, byłem bardzo silny, tak? Dobrze się biłem, takie tam rzeczy. No i tak się już zaczęło, wiesz, szedłem po trupach, że tak powiem. Był taki moment, że ja miałem 17 lat, jak pierwszy raz ukradłem, 18 lat, jak pierwszy raz napadłem człowieka, tak? W wieku 19 lat najłatwiej było handlować narkotykami. Wiesz, jak handlujesz narkotykami, to w tamtych czasach, to wiesz, masz kolegów, jesteś, wiesz, ktoś w dodatku przypakowany, mnóstwo siły, dobrze się bijesz, rozumiesz? No, chyba chciałem tą pustkę czymś wypełnić, ale wypełniłem nie tymi wartościami, co trzeba. No to życie trwało do... przez 15, prawie 16 lat, dopóki się nie nawróciłem, stary, bo całe, że ja nic innego nigdy w życiu nie robiłem, ja nie umiem pracować, nigdy nie, ja mam chyba jedną czy dwie składki emerytalne, wyobrażasz sobie, ja mam 36 lat, bracie. Słuchaj, to odpowiedź na to pytanie będzie dosyć skomplikowana. Wyobraź sobie, że już jestem po rozwodzie, próbuję już trzeci rok z rzędu naprawdę zmienić swoje życie, ciągle upadam, masakra w ogóle, jakiś koszmar. I trafia do mnie mój syn. Moja była żona miała problemy wychowawcze z moim synem, także w którymś momencie miał 8 lat, zapał nóż, powiedział, zostawcie mnie w spokoju. I słuchajcie, trafia do mnie syn. Ja mówię, ja, to będzie to. To będzie to. Trafia do mnie syn. Słuchajcie, w ogóle go nie chcieli do szkoły przyjąć. Wyobraźcie sobie, cały rok szkolny, jak on był ze mną, byłem najszczęśliwszym, najwspanialszym człowiekiem na ziemi. Myślałem, że wiesz, że to jest to. No tak, tylko że ja, wiesz, słuchajcie, w radzie klasy pomagałem, jeździłem na wycieczki, rodzynek byłem w klasie podobno, wiesz, co chodzi, no, zawsze na wywiadówkach mówią rodzynek. No i tak, ja odbierałem syna, zaprowadzałem go do szkoły, odbierałem go, odstawiałem go o 15, a później handlowałem narkotykami, tak, wiesz co chodzi, robiłem swoje, jakich ludzi ja do domu wpuszczałem, no to jest w ogóle wstyd, jak, wstyd się do tego przyznać, ale słuchajcie, jestem przez rok najszczęśliwszym rodzicem, tak? Zakłamanie, obłuda, takie rzeczy. I koniec roku, czerwiec, dostaję cynk, że będzie policja, bo tu wjechali, tam wjechali, będą u mnie psy. Słuchajcie, ktoś ode mnie czegoś nie wziął, ja z tym wszystkim na bazie zostałem, ja o 3 w nocy miałem się wszystkiego popozbywać, ja usnąłem w ubraniu. Mój syn zawsze stawał 6:30 i pamiętam jeszcze jak dziś, tata, policja biegnie na górę. Ja się zerwałem, 8-ryglowe drzwi, wszystkiego się pozbyłem. Wiesz, chodzi, automat działa, wiesz, przygotowany całe życie byłem. Słuchajcie, otworzyłem im, przemaglowali mnie na tej komendzie w ogóle. Jak ja stamtąd wyszedłem, koszmar, udręka wróciło. To wiesz, wcześniej 3 lata naprawdę chciałem zmienić swoje życie, coraz bardziej upadałem. Wiesz co, i to był czerwiec, lipiec, w sierpniu nie wytrzymuję, nie wiem co z sobą zrobić. Biorę syna, czekaj tu synu, wchodzę na spowiedź do księdza. Taką spowiedź nie umiałem się spowiadać. Cztery oczy, nie? Słuchajcie, ja mu mówię, że to się dzieje w moim życiu. On mówi, że chce je zmienić. Mówi, no, żyjesz w kręgu zła. Wiesz, że się z tego nie wyrwiesz. Musisz zrobić ciach, koniec. Ja pokrótce powiem, nie? Ciach, koniec. Ja mówię, ale ja bym chciał być uczciwy, znaczyć. Może ja będę powoli się z tego wycofywał. Ja nigdy nie pracowałem. On mówi, nie. Ciach, koniec. Słuchaj, na pokutę masz Pismo Święte kupić za uczciwe pieniądze i swoje nowe życie zacząć naprawdę za uczciwe pieniądze. Kapitał początkowy na swój biznes, bo tam jakiś pomysł mam, też zarobić uczciwie. Nie możesz z pieniędzy narkotyków, z porwania, z kradzieży, z tych pieniędzy budować przyszłości swojej rodziny, tak? Zakładasz rodzinę, porywasz na przykład człowieka, bo sprzedajesz kilogram narkotyków i ja zarabiam 2000, jadę swojemu synowi kupić Lego. Wysłuchajcie, no nie, tak być nie może. I słuchajcie, on mi zadał tą pokutę. Ja wyszedłem, bo ja przyszedłem tam, w ogóle wiecie, wyjdę ze spowiedzi, tak jak słyszałem, będę lekki, będzie wszystko dobrze. Nie, słuchajcie, kochani, przez tydzień było może tak dobrze. Próbowałem kupić Pismo Święte za uczciwe pieniądze, najpierw zdobyć uczciwe pieniądze, bo problem, przyszedłem takie siostry swojej. Mówię, słuchaj, daj mi zarobić u ciebie w ogrodach stówkę, nie? Proszę, bo i szukałem Pisma Świętego w Empikach, w takich sklepach, takich, no bez sensu w ogóle. Po tygodniu mi się rozmyło, a po dwóch wróciła udręka. Wróciła do tego stopnia, że to był, patrzcie, sierpień, wrzesień, październik, listopad, w grudniu, w moje urodziny, 13 grudnia, zobaczyłem tych ludzi, z którymi ja się bawiłem, ja nie wytrzymałem. Słuchajcie, ja na drugi dzień ze łzami w oczach poszedłem do dyrektor szkoły. Wie pani dyrektor, wie pani, dlaczego syn jest u mnie? Wiem, panie Mariuszu, problemy wychowawcze, jak pan jest takim wspaniałym ojcem, Oliwier wygrywa olimpiady matematyczne, jaki on jest zdolny. Wie pani dyrektor, ja jestem przestępcą, ja handluję narkotykami, ja już dłużej tak nie mogę, dziecko musi wrócić do matki. Ja nie dam rady, ja nigdy uczciwie nie pracowałem, ja w każdej chwili może mnie policja wyciągnąć na oczach syna. Ja już dłużej tak nie mogę. Słuchajcie, i w tym momencie prosto wychodząc z tej szkoły, ominę jeden wątek, spotykam zapłakany taki, spotykam siostrę zakonną, siostra Amadeusza. Słuchajcie, ja jej wszystko powiedziałem, co się w moim życiu dzieje. No, na tym poprzestanę, bo później ta sytuacja z siostrą zakonną wraca. Słuchajcie, dziecko wróciło do matki i ja zacząłem prostować swoje nowe życie, tak? Po 3 miesiącach spotkałem dziewczynę. Słuchajcie, no, ale to była dziewczyna też z szemranego towarzystwa. Nim się zorientowałem, nie minął rok, znowu miał około 50 kg narkotyków na rynek, prowadziłem znowu udręka, znowu wszystko, po co syna oddawałem, po co to wszystko. Słuchajcie, ja tak postanowiłem zmienić swoje życie, że ja oszukałem wspólników. Napadłem na wspólnika i się zerwałem na Grand Canary. Tam naprawię swoje życie. A tam Sodoma i Gomora, słuchajcie, seks, narkotyki, dyskoteki, imprezy, gdzie ja trafiłem w ogóle z gryzota, nie, po 3 tygodniach wracam do Polski, moja dziewczyna byta, z którą rozstałem się po roku, gdzie to była patologia w ogóle, ten związek toksyczny totalnie. Mówi, chodź, pójdziemy do pracy, ty uczciwie, ja uczciwie, będziemy pracowali, wynajmiemy sobie mieszkanko. Wiecie co, ja wróciłem, 2 tygodnie trwał na związek, słuchajcie, z powrotem, hazard, narkotyki, znowu to robię, mimo jest spalone, mam opcje z jednej strony, to ja z drugiej strony zaczynam się rozkręcać. Słuchajcie, wiecie co, z powrotem udręka, gryzie mnie wszystko, co ja ze swoim życiem robię, już jestem tu w Polsce chyba bodajże drugi czy trzeci miesiąc po powrocie z tym Grand Canary. Mówię, wyjeżdżam do Francji, koniec, ja wyjeżdżam do Francji, ja już więcej się tu nie pojawię. Dwa dni przed wyjazdem z Francji odezwałem się do swojej byłej żony. I oni w ogóle byli w szoku wszyscy, gdzie ja zniknąłem w ogóle. Słuchajcie, okazało się, że ja nieszczęście na swoją rodzinę ściągnąłem. Była próba porwania mojego syna. Mój syn w ogóle ma koszmary, nie śpi po nocach, z krzykiem się budzi. W ogóle to, co mi moja była żona pokryła, mu się spotkaliśmy, bali się ze mną spotkać nawet. To, co oni mi powiedzieli, ja nie mogłem przestać o tym myśleć. Słuchajcie, ja dojechałem do tej Francji i taki zdołowany tym wszystkim, że myśląc tylko o sobie, nieszczęście ściągnąłem na swoją rodzinę. Mój dom rodziny też był nękany i to dziecko. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak dojeżdżałem tego szalony, zobaczyłem tam kościół. Ja tam poszedłem, odszukałem ten kościół, odszukałem, patrzę, nie ma żadnych obrazów, jest figurka Matki Boskiej. Uklękłem tam przed tą figurką i powiedziałem tak, mateczku, błagam cię, kochana. Na końcu świata jestem, ta udręka za mną. Błagam cię, nieszczęście sprowadziłem na swoją rodzinę. Chroń mojego syna, błagam cię od złego. Proszę cię poprowadź.
1: Co się dzieje dalej? Słuchaj, dalej to będzie tak. Słyszałeś o tym, że Bóg stawia ludzi na drodze. Działa poprzez ludzi, działa poprzez słowo, sytuację. No i tak się zaczyna dziać. Słuchajcie, tak od momentu, w którym poprosiłem Matkę Boską, żeby chroniła mojego syna, ja gdzieś tam 8 miesięcy temu strasznie mi plecy bolały. Po znajomości poszedłem do takiego naprawdę jednego z najlepszych specjalistów w kraju. Mówi, że mam kręgozmyk. Mówi, za 8 miesięcy będziesz miał operację. Ale wiecie, ja dbałem o siebie. Nic mi nie dokuczało. Pomyślałem sobie, że tam już będę we Francji, zadzwonię, przełożę tą operację. I wiecie co? Ledwo wróciłem chyba pierwszego czy drugiego dnia z tego kościoła. Codziennie tam mnie ciągnęło. Szedłem te 5 kilometrów tego kościoła na rynek i nagle chlast. Strasznie mnie zaczęło z powrotem boleć kręgosłup. Noga mi drętwiała, nie mogłem wytrzymać. Nagle sobie zdałem sprawę, że po raz kolejny ząg, że ja przecież z bólu nie wytrzymam. Jak ja mam tutaj iść do pracy, to jeszcze za 2 tygodnie mam iść do pracy, bo tak sobie wyjechałem wcześniej, żeby sobie tam odpocząć. Hajs też już mi się kończy, nie? No masakra w ogóle. Wyobraźcie sobie, że 5. czy 6. dnia tam pobytu w tej Francji nie stwierdzam, że ja nie dam rady. Nie, codziennie ten ból, to wszystko, wracam do Polski i teraz Bóg zaczyna stawiać tych ludzi na drodze, tak? Słuchajcie, ja chciałem jeszcze szybko do tej Ameryki, chciałem zaoszczędzić pieniądze, chciałem wrócić do Polski na koszt państwa, tak? No to szybko do Paryża, do ambasady. To jest najśmieszniejsze, moja była żona prowadzi mnie tak przez Paryż, nie, przez telefon, nawiguje mnie, że trafiam na polski kościół, słuchajcie, słyszę Polaków, coś, to jest pierwsza msza, na której jestem od wielu, wielu lat. I pamiętam tam, słucham tej mszy, chyba pierwsze kazanie, które do mnie trafiło, było o kobiecie kananejskiej, która jest poganką, tak, i prosi tam Boga o pomoc, bodajże przy swoim synu czy córce. I a Jezus tam tak jakby w imieniu Izraelitów jej odmawia, ale w końcu mówi, zaprawdę powiadam ci, twoja wiara jest wielka. I no, znacie tą historię. Słuchajcie, okazuje się, że ambasada w niedzielę jest zamknięta. Ja muszę tam przetrwać, tak, do następnego dnia do 8 rano.
0: fajni ludzie w dzień, w ogóle ci Polacy, ci co chodzili do kościoła wieczorem, z mory powychodziły najgorsze, takie wiecie, polskie zagubione dusze, że tak powiem. Bałem się, że mnie okradną i w ogóle. Ale dobrze, słuchajcie, na drugi dzień załatwiam sobie ten bilet w tej ambasadzie, wsiadam w autokar, jadę tym autokarem i na granicy Polska, Niemcy, Francja, przepraszam, wchodzą młodzi ludzie i jeden z tych ludzi siada obok mnie i coś tam rozmawiamy, po co ja tam byłem, tam w ogóle takie tam rzeczy, ja się pytam, co oni tu robią, oni byli na jakichś rekolekcjach i zaczyna się rozmowa, strasznie, Piotrze, na ten kościół, gdzie tu miejsce dla takich ludzi, cisnę po tym kościele, mówię mu, temu młodemu człowiekowi, że byłem na spowiedzi 2 lata temu, Pismo Święte dostałem na pokutę, stary, było jeszcze gorzej i w ogóle jakoś tak się otworzyłem, powiedziałem mu właśnie, że i syna oddałem, że próbuję zmienić to swoje życie, ciągle wszystko się wali i takie tam sprawy, słuchajcie, tak jechaliśmy sobie chyba razem, już nie pamiętam, z 10 godzin, dojeżdżamy do Polski, tak, dojeżdżamy do zachodniego, biorę swoje rzeczy, jeden wątek tu ominąłem specjalnie na antenie, ale powiem dalej, co się dzieje, jesteśmy na tym zachodnim, ja idę na ten zachodni, rozglądam się, tam biuro Aurora, z kimś się tam umówiłem, ktoś w związku z tą próbą porwania mojego syna się ze mną skontaktował, słuchajcie, tam czeka na mnie 2 agentów CBŚ. I oni idą w moją stronę i nagle biegnie ten człowiek do mnie taki, wiecie, zalatany, coś trzyma w ręku i mija jednego psa z bara, bach, bach, podlatuje do mnie, trzymaj, to dla ciebie, to dla ciebie. I ja w ogóle lecę, bo mi autobus ucieknie. Ja stoję, tak, dochodzą do mnie ci policjanci, to było Pismo Święte, owinięte w chustę, z pomponami, tak pięknie zawinięte, rozumiecie, skarb czyjś, z takimi pomponami, taka, wiecie, jakby izraelska chusta, ale nie taka, jak miał ten Arafat, tylko naprawdę... To był jego skarb. I daj mi to Pismo Święte. Słuchajcie, ci panowie mnie dwaj zawijają, tam ze mną rozmawiają, próbują mnie przekonać do pewnych spraw. Słuchajcie, ja mam za 5 dni operację kręgosłupa w szpitalu i umawiałem się ze mną, że 4. dnia, dzień przed tą operacją, do mnie przyjadą. Ja, będąc skitrany w hotelu, otwieram to Pismo Święte, tak? Po drodze zobaczyłem kościół. Pamiętam, po drodze zobaczyłem kościół, mówię, wejdę do niego, ale nie chce mi się tu co zrobić. Otwieram Pismo Święte, a tam taki fragment. Zobacz, jak mróweczka się uwija, jak pszczółki coś tam pracują, a ty, leniu, leżysz i wstrząsnęło mnie. I słuchajcie, ja tak zacząłem czytać to Pismo Święte i coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Słuchajcie, czwartego dnia, przyjeżdżają po mnie, zawożą mnie do prokuratury, ja mówię nie będę mówił pokrótce, co jest grane, zawożą mnie do tego naczelnika, razem z tymi innymi, ten prokurator mnie wysyła, tam też im mówię nie, to co zrobisz, jak wyjdziesz ze szpitala, będziesz połamany cały i w ogóle, ja mówię, jak to co zrobię, zadzwonię po policję, przyjedzie policjant, uderzę go w głowę, zamkną mnie na rok do więzienia, tam kręgosłup mój wyzdrowieje i z powrotem jadę za granicę, tak głupiego myślenie, to ja tak naprawiam właśnie, słuchajcie, swoje życie. I pamiętam, wyszedłem od nich, pierwsze co doszedłem do bazyliki na Pradze i pamiętam tam o 15:00 księdza zobaczyłem, coś już mnie ciągnie, tak? Księdza zobaczyłem i on tam, daje go bolesnej męki, mówię, za ile ten ksiądz wyjdzie, no długo będę tutaj czekał, nie? I tam już sobie siedziałem przy tym Najświętszym Sakramencie, jeszcze sobie nie zdając sprawy, co się dzieje ze mną. Ale słuchajcie, nie doczekałem się, pojechałem do hotelu, wziąłem swoje graty, pojechałem do szpitala. Pamiętam, jestem w szpitalu, na korytarzu patrzę, kaplica, nie? Mówię, dobra, słuchajcie, jest ta kaplica, jestem w pokoju, zostawiam swoje rzeczy i mówię do tych ludzi, gdzie tu jest ksiądz? Potrzebuję księdza. Jak Boga kocham, wychodzę na korytarz, patrzę, już idzie ksiądz, spowiada ludzi. I wziąłem go na bok, słuchajcie, wyspowiadałem mu się ze wszystkiego, wszystko mu powiedziałem, on do mnie mówi, no, wiesz, że ty się nawracasz, tylko jeszcze o tym nie wiesz? Mówię, jak to? No, próba zmiany życia, to wszystko, co mi powiedziałeś. Ty jeszcze tego nie wiesz. Słuchajcie, po tej spowiedzi naprawdę czułem się wspaniale. Z tymi ludźmi dobrze mi się rozmawiało. Codziennie byłem w kaplicy. Codziennie, dzień w dzień. Taki starszy pan mówi, wiesz co? Żona mówi, do żony mówię, wezmę 2. Nie, ona mówi, po co? No bo zgubię albo co? I daje mi różaniec. Dał mi różaniec, tak? Ja sobie myślę, kurde, ale numer. Mam różaniec. Ja nie wiedziałem też, czego on służył. Wijałem sobie go wokół ręki. Miałem to Pismo Święte. Chodzę sobie do tej kaplicy. Nie zwróciłem uwagi, co się ze mną dzieje. Słuchajcie, pamiętam czwartego dnia, cztery dni przed wyjściem, już po operacji, byłem strasznie obolały. Mówię temu księdzu, spowiadam się mu drugi raz, że napadę na tego policjanta i takie, takie rzeczy zrobię. O, on taki biedny, bezsilny, żebyście widzieli wyraz jego twarzy. Nie rób tego, proszę cię. Ja mówię, nie mam wyjścia, nie mam gdzie się podziać. Moje życie to ruina, tak? I takie tam rzeczy. Muszę gdzieś te plecy zagoić, nie? I wyjechać za granicę. Słuchajcie, po tej spowiedzi jeszcze podszedł do mnie taki pan, taki starszy, miał chyba z 55 lat. Starszy mówi, słuchaj, wszyscy mówią, że do domu jadą, że o sobie, o swojej przeszłości, o wszystkim. Nie, a ty nic nie mówisz. Ja mówię, słuchaj, bo nie chcesz wiedzieć. Aha, słuchajcie, i on tak za mną chodził cały dzień, nękał mnie w ogóle. Dobra, słuchaj, nie jestem tym, za kogo mnie masz, rozumiesz? Całe życie handlowałem narkotykami. Jestem przestępcą, rozumiesz? W dniu, kiedy będę stąd wychodził, napadnę na człowieka. Trzymajcie się ode mnie z daleka, rozumiesz? Nie chcę, żebyście mieli przeze mnie kłopoty. A on mówi do mnie, nie, nie zrobisz tego. Mówi, poleciał gdzieś, przyniósł mi kartkę, tam były trzy numery. Mówi do mnie, obiecaj mi, i wymusił na mnie, żebym zadzwonił pod jeden z tych numerów. Nie wiedziałem zupełnie, co to jest, co to znaczy. I w ogóle, wyobraźcie sobie, minęło parę dni, już pokrótce, nie będę wam opowiadał wszystkiego. Jest ten dzień. Pierwsze, co robię, dzwonię do pani swojej kurator. Chciała mnie pani tyle razy udupić, to powiem pani, co ja teraz robię. Ja zaraz dzwonię na policję, jestem w takiej sytuacji, ja napadłem policjanta i macie. Ono, nie rób tego, rozłączyłem się. Słuchajcie, kręcę się jeszcze po tym w Konstancinie, po tym szpitalu. Wiecie, nakręcam się, wszystko sobie już przygotowałem. Patrzę, ten człowiek. On tam jakieś dokumenty miał odebrać i leci, szuka. I chłopaki mówią z sali, szukał cię ten i ten pan. Nie, ja mówię, o kurka, ale wodna. Co się dzieje? Spotykam go na kreatorze, mówi, pamiętasz, co mi obiecałeś? Masz tutaj zadzwonić, w tej chwili. Obiecałeś na słowo honoru. Tak, a ja tak wyszedłem przy ten szpital. Mówię, dobra, wybrałem jeden z tych numerów. Dzwonię, buszmanią, ja nie wiem, gdzie ja dzwonię, o co tu chodzi, mam wszystko gdzieś, rozumiecie? Nagle dopadło mnie to wszystko najgorsze w życiu, nakręciłem się negatywnie. Ono, to palec Boży, że pan dzwoni. Pan przyjedzie tutaj. Nie wiedziałem zupełnie, co to za miejsce, co i jak. I ona mnie ściąga. Wiecie co? Pan nic nie robi, żadnych głupot. Ja pana błagam. Ja się rozłączyłem, ona zaraz do mnie odzwania. Słuchajcie, i ona mnie tak ciągnęła na tą Żytnią 1. Do Caritasu dla bezdomnych. Słuchajcie, ja połamany, morfina puściła, blady. Dojeżdżam tam, już była, ja zanim dostałem wypis ze szpitala, zostawiłem te wszystkie swoje rzeczy, tak pojechałem, nie wiem, jakoś tak palec Boży i tak ona mnie tak podstępnie ściągnęła tam. Słuchajcie, ja pamiętam, dojeżdżam, tam była godzina 16, ja byłem wrak, ja nie miałem, wiecie, to wszystko boli, to świeżo po operacji, ja tam dojeżdżam na tej Żytni, a ta druga pani mówi, ja nie wiem dlaczego, ta pani tak się panem zainteresowała, ale tej pani nie ma, poszła do domu, ale kazała tu panu zostać. I musi pan tutaj zostać i czekać na nią do rana. A ja mówię, zobaczyłem, co to za miejsce, jacy ludzie, w ogóle byłem zbulwersowany, wściekły na cały świat, na wszystko. No ale nie byłem w stanie wrócić tam, byłem taki zmęczony. Położyli mnie na materacu w jakimś tam salonie, gdzie tam widziałem telewizor był i padłem. Słuchajcie, rano ona mnie budzi, ta pani mnie budzi, bierze mnie do tego swojego biura. Ja jej mówię wszystko, że ja tutaj, ona mówi, zostań tutaj, zobacz, tu będzie ci lepiej. Nie, w życiu, moja duma mi na to, nie, nie, nie. Proszę cię, daj mi tylko kilka dni. Daj mi kilka dni, jedź po te swoje rzeczy, a później sobie możesz napadać na tego policjanta. I słuchajcie, ona taka była kochana i dobra dla mnie, tak? Kolejna osoba, którą Bóg stawia mi na mojej drodze, słuchajcie. Kurczę, wiecie, jak to tacy pracownicy socjalni potrafią działać z automatu. Ciach, ciach, następny, ciach, ciach, następny. Dobra, słuchajcie, pojechałem do tego Konstancina i pamiętam, zadzwoniłem po Straż Miejską. Oni mnie przywieźli do tego Caritasu. Nie wywinąłem numeru, przywieźli mnie z tymi rzeczami. Ba, musieli to wszystko nosić, bo ja nie byłem w stanie w ogóle tego dźwigać wszystkiego, tak? No i pamiętam, przyjechałem do tego kościoła, do tego Caritasu, po drugiej stronie wejścia do Caritasu, dosłownie 20 metrów jest wejście do kościoła świętej Faustyny. Słuchajcie, kochani, ja zostawiłem te rzeczy, przywlokłem, nie, poczekajcie, to był drugi dzień pobytu już tam, ona jakoś chciała, żebym trzy dni, daj mi trzy dni. Ja, pamiętam, pojechałem po te graty, zostawiłem je, poszedłem do tego kościoła. Zobaczyłem księdza, poczekałem, aż msza się skończy, podchodzę do niego i taki, gdzie ja jestem, co to za miejsce, mówię, co to za kościół, jakiś stary, młody, nie wiem, co się ze mną dzieje. A on do mnie mówi, to kościół świętej Faustyny, tutaj do klasztoru wstąpiła święta Faustyna, ta święta Faustyna. Ja taki w szoku w ogóle, ach, kurka, widziałem jej witraż, mówię, w kaplicy, w szpitalu, nie? Słuchajcie, dreszcze mi przeszły po plecach. Wyszedłem przed ten kościół, spojrzałem w kościół świętej Faustyny, położyłem się na tym materacu. Mówię, niemożliwe. Słuchajcie, ja wracając z tej Francji, po kolei do każdego kościoła, którego wstąpiłem, rzucałem coś do portfela. Były to obrazki ze świętą Faustyną. Wiecie co, aż mi ciary poszły po plecach. Otworzyłem ten portfel, wyjmuję te rzeczy, nie? Mówię, kurde, ale dziwne to wszystko. Tam była kafejka internetowa, wszedłem na internet, patrzę, święta Faustyna napisała dzienniki świętej Faustyny. Jaka babka, nie? Mówię, o kurde. Na drugi dzień rano pani Ania mówi, Mariusz, mam dla ciebie łóżko na parterze, tak jakbyś chciał. Słuchajcie, ja wchodzę tam na górę, ja patrzę, a z mojego okna przy moim łóżku figurka Matki Boskiej na dole, piękny ogródek, druga figurka na ścianie klasztoru, wielki drewniany krzyż i kościół i takie piękne kwiatuszki, zielono, kolorowo, mówię, coś tu nie gra, mówię, coś tutaj nie gra. Słuchajcie, ja jeszcze bym się nie wrócił, gdyby nie coś. Słuchajcie, ja się położyłem na tym materacu, trzymam to pismo święte owinięte w tą chustę, słuchajcie, trzymam sobie ten różaniec, i taki koleś nade mną leżący, co miał tam łóżko nade mną, takie to w łóżkach w więzieniu, słuchajcie, w ogóle warunki, tragedia. Schodzi, mówi, ja to idę pomedytować. To był Paweł. Pozdrawiam cię, Pawle. Złożył papiery do franciszkanów, tak? Do zakonów. Poza tym chciałem powiedzieć, taki Bóg stawia ludzi na drodze. I słuchajcie, idę pomedytować. Mówię, ej, kolego, tak pomedytować? A on do mnie mówi, o, nie widziałem, że tu spotkam takich ludzi. Ja mówię, ty, słuchaj. Wiesz, że to jest kościół świętej Faustyny? Tutaj wstąpiła do klasztoru ta święta Faustyna, człowieku. A on jak zdębiały, czekaj! W ogóle mnie nie znając, czekaj! Pobiegł gdzieś, wrócił za chwilę i mi wręczył dzienniki świętej Faustyny. Słuchaj, ja ci mogę pokazać, Hubert? Ja mam te rzeczy tu z sobą. Mam to pismo święte, mam te dzienniki świętej Faustyny. I on mi dał te dzienniki świętej Faustyny, aż mnie zatkało. Czy mam pismo święte? Mam różaniec, mam dzienniki świętej Faustyny. I wiecie co? Ja otworzyłem te dzienniki świętej Faustyny na momencie, jak Jezus jej mówi o koronce, do miłosierdzia Bożego. I ja zacząłem się uczyć swojej pierwszej modlitwy w życiu. I zacząłem czytać świętą Faustynę od początku. Łzy ze mnie leciały, jak ona była dobrą, kochającą, dobrą. I w ogóle cała ta udręka, walka duchowa, wszystko to mi przypominało, tak wiesz, analogia takie do mojej tej udręki. Każdy, kto chciał się wyrwać z tego bagna, z tego życia podłego, a nie mógł, wie dobrze, jaka to jest udręka. To jest koszmar. Coś strasznego. Ja byłem gotowy sam się dać zamknąć do więzienia, żeby się tego pozbyć. Słuchajcie, i tak się zaczęło, że ja zacząłem czytać te dzienniki świętej Faustyny i połamany, codziennie rano szedłem do kościoła i słuchałem, szczęka mi opadała, tak jakby do mnie mówił Bóg przez te przypowieści. I mówię sobie, tak, wiem, mam szansę, nowe życie. Kładłem sobie różaniec, mówię, to jest fundament mojego życia, w wartości, dzięki temu nie upadnę. A później nam przysłyszę, no, budować na skalę, na Jezusie Chrystusie, na takim fundamencie, który się nie rozpadnie, nie rozsypie. Odnalazłem swój skarb, tak jak powiedziałem. Prawdziwą receptą na szczęście jest kochać i być kochanym. Tak, tą receptą jest Jezus Chrystus. A więc, połamany kręgosłup. Niebezpieczeństwo grozi mojej rodzinie, grozi mi. Nigdy nie pracowałem. Jestem w ośrodku dla bezdomnych. Nie mam pieniędzy, nie mam nic. Moja przyszłość szara, a ja, słuchajcie, w skowronkach. A ja w skowronkach. Ale, słuchajcie, po miesiąc czasu mojego nawrócenia, mówię, wariuję. Ja chyba wariuję, ja się modlę, ja jestem szczęśliwy, coś jest nie tak. Jest tam taki fragment też w świętej Faustynie, że ona boi się, że takie złudzenia. No to ja się zacząłem bać, że to złudzenia. Słuchajcie, ja wcześniej tam jakoś tam na jakichś ulotkach zarobiłem uczciwe pieniądze przez 2 dni, nawet ledwo na nogach stojąc, dla mojego syna na buty sportowe, tak, bo gra z Niczu Pruszków. Słuchajcie, kochani, ja tego dnia, to był mecz Polska-Niemcy, pamiętam, poszedłem drugi raz zarobić drugie uczciwe w życiu pieniądze. To był na planie filmowym. Będąc tam, od razu zobaczył ktoś, że mam różaniec w ręku. Podszedł koleżka, nawrócony przestępca. No, takich ludzi zacząłem spotykać. W międzyczasie spotkałem tego mojego kolegę Szymona, tak? Słuchajcie, ale mimo, że spotkałem tego człowieka, napisałem sobie takie coś. Panie Boże, nie było mnie w kościele, nie było mnie przy modlitwie. Co ja tutaj robię? To nie ma sensu. Proszę cię, daj mi jakiś znak. Pierwszy raz coś takiego napisałem. Słuchajcie, Kończy się, drugiego dnia kończy się ten plan filmowy. Idę na przystanek na Wale Międzyszyńskim, stoi tam chłopak z dziewczyną. Chłopak ma być przyszłym księdzem. Pozdrawiam cię, Amadeusz. Słuchajcie, co się dzieje? I mówię do nich, o, byliście na planie filmowym, fajnie było, super, wy też, nie? Wchodząc do autobusu, koleżka mi wyciąga akt do zawierzenia. Jezu, trosz się ty. I mówi, co ty wierzący jesteś? I zaczyna wnikać. Mówię, stary, ja bym ci opowiedział, co się dzieje w moim życiu, to ty byś po prostu nie uwierzył. O, no i dawaj. I taka krótka rozmowa była. Podjeżdżamy do następnego przystanku, słuchajcie, otwierają się drzwi, wchodzi na tył autobusu dwóch kolesi w czapkach wytatuowanych, trykniętych, nie, że tak powiem, wściekłość, zaczynają iść, wyzywać ludzi, popychać, drzeć się na nich. Wszyscy się przestraszeni kulą przed nimi. Stanąłem na środku, najeżyłem się, odsunąłem tego chłopaka z tą swoją koleżankę, z tą koleżanką i mówię do nich, uważajcie, co się zaraz będzie działo. I oni idą prosto na mnie, jeszcze do babci mówią, ty stara ry, odwróć się! Wrzask, krzyk, ludzie przerażeni, ja stoję, już mam się z nimi lać. Słuchajcie, wkładam rękę do kieszeni, wyjmuję różaniec i mówię do nich tak, wiecie, co to jest? Wiecie, że to załatwia wszystkie sprawy? Jeden z nich ucieka do drzwi, słuchajcie. Ja jestem ateistą, ja się w to nie mieszam w ogóle. Ja taki dumny stoję, trzymam ten krzyż, w ogóle nie wiem, co się dzieje. A ten drugi, Tomek, nie, tak się tak patrzy tylko na ten różaniec, zabiera ten wzrok i taki skulony mówi, ja 12 lat teraz siedziałem w więzieniu, ja kocham swoją córkę, proszę cię, zapisz numer do mnie. Ja taki zdębiały, biorę ten telefon, zapisuję numer do niego, trzymam ten różaniec z całej siły, zapisuję numer do niego, jeszcze mówię, ja się zmieniłem, wy też możecie się zmienić. Otwierają się drzwi, oni wyskakują i co jest najfajniejsze, ta babcia wyjmuje swój różaniec, trzęsąc się i krzyczy, ja też mam, Amadeusz krzyczy, przyszły ksiądz. W ludzie widzieliście, jaka moc różańca? Słuchajcie, kochani, ten dzień zmienia całe moje życie. Dlaczego? Wracając z tego planu filmowego już do domu, nie pojechałem dalej. Ludzie, tu ci kibice się kręcą, nie chciałem kusić losu, mówię, zły działa, tak? Cały czas się trzęsę jeszcze, dojeżdżam do Caritasu, siedzę na tarasie. Bóg stawia ludzi na drodze. Słuchajcie, chciałem, to dał mi znak. Słuchajcie, miałem wątpliwości, czy nie wariuję, że sam się nawracam, że tylko ja jestem na tym świecie. No, tam były małe sytuacje, gdzie poznałem takich ludzi, ale to nie było to. Słuchajcie, jestem na tym tarasie, opowiadam koledze, słuchaj, zamiast się bić, wyjąłem różaniec, czujesz opcję? I słuchał tego taki nawrócony przestępca. Maciej Mas, pozdrawiam cię, Macieju, mam nadzieję, że wyjdzie z tego kryzysu, w którym teraz jesteś. Słuchajcie, no i Maciej mówi do mnie tak, ej kolego, słuchaj, zapraszam cię w środę do kościoła. Mówię, słuchaj, ty mnie zapraszasz do kościoła? Mówię, to ty jesteś wierzący? Ja nigdy cię tu w kościele nie widziałem. On mówi, słuchaj, poczekaj do środy i ja ci wszystko opowiem. Także nie, jakby to powiedzieć, nie odmawiam zaproszeń do kościoła na takie spotkania, tak w jaki sposób daje się prowadzić. I w tym momencie jest środa. Jedziemy po drodze, w metrze mi Maciek daje swoje świadectwo, szczęka mi opada, stoimy przed tym kościołem, pytam się, dobra, słuchaj, ile tu będzie takich jak ja i ty? 5? Mówię, 10? Nie? On mówi, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzi taki kolega nasz, Kuba z Przymierza, słuchajcie, podchodzi, się pytam go, ty, a słuchaj, jak u ciebie było? Handlowałem narkotykami, taki byłem, ja, ale już się zdziwiłem, słuchajcie. Otwierają się drzwi kościoła, a tam stoi 150 modlących się, śpiewających, szczęśliwych, wesołych ludzi. Wszyscy praktycznie nawróceni. Ja nagle, kurde, odnalazłem tak, swoją wspólnotę. Już nie czułem się sam wariatem, który się modli, który się nawrócił. To był taki właśnie sądny dzień dla mnie. Nie tylko dla mnie, dla tego Tomka. Słuchajcie, bo ten kolega stał się moim przyjacielem, ten, który mnie napadł. Stał się moim przyjacielem. Pamiętam, z klerykami jechaliśmy właśnie, taką ewangelizację krótką zrobiliśmy, jechaliśmy właśnie z klerykami, zrobiliśmy paczki dla tego Tomka. Słuchajcie, Tomek rzucił towarzystwo, przestał pić, naprawdę zaczął się zmieniać. Któregoś dnia przyjechał nawet do mojej parafii, z księdzem daliśmy mu różaniec, daliśmy mu takie wskazówki na drogę, trzyma się tych wartości, takie rzeczy. On gdzieś tam swoimi słowami zaczął się modlić, odbił od tego wszystkiego. Przy taki moment, że nawet potrzebował bardzo pomocy, oszukali go w pracy, był wściekły, chciał słowami, mówił, że zabije tą swoją pracodawczynię, która mu wypłaty nie dała, spowiadając go, że jak będziesz się rzucał, to powiem, że okradałeś firmę. I w tym momencie on zadzwonił. Naprawdę, chłopak wyprostował swoje drogi. Przez 2-3 miesiące pomagaliśmy mu ja, przymierzowcy i siostry zakonne. A, słuchaj, no tak jak mówiłem wcześniej, tak? Jak ten mój kolega pytał się mnie, dlaczego w to wszedłeś, tak? Dlaczego? Jaki dowód na istnienie do Boga? To jest to, co się ze mną stało, tak? To jest mój argument do tego wszystkiego. Moje świadectwo. Moje świadectwo jest w tym momencie wszystkim, co mam. Wszystkim, co mam, jest Jezus Chrystus, słuchajcie. Powiem tak. Zawsze jak się pytają ludzie właśnie, których spotykam na swojej drodze, o to ja mówię, słuchaj, spędziłem Wigilię, gdzie wszystkie święta w życiu rozwalałem, demolowałem praktycznie wszystkie święta. Coś we mnie wstępowało. Słuchajcie, te święta dzieliłem się najpierw setką ludzi z przymierza opłatkiem. Na drugi dzień byłem w parafii, zaproszony przez proboszcza i swojego księdza Łukasza na Wigilię taką parafialną. Siedząc tam przy stole z tymi parafianami, z tym księdzem proboszczem, z tym drugim księdzem Łukaszem, sobie myślę, Panie Boże, ale co za numer? Co ja tutaj robię? Słuchajcie, właściwą prawidłę 24 spędziłem w klasztorze Sercanów z 12 księżulkami siedzącymi przy stole. Składali mi życzenia, ja im. Modliliśmy się, śpiewaliśmy. No łzy mi później, jak wróciłem do Caritasu, same z oczu leciały. Boże święty, kurczę, ale ja na to nie zasłużyłem. Święta wielkanocne tak samo spędziłem. Słuchajcie, obcy ludzie mnie z Poznania zaprosili na te święta wielkanocne. Spędziłem z nimi 3 dni, jeżdżąc z nimi po rodzinie. Ugościli mnie jakiegoś kuzyna z Ameryki, którego nigdy całe życie nie widzieli. Było wspaniale, było coś naprawdę cudownego. Czy to byłoby możliwe bez Boga? To, co On mi dał? Otoczył mnie swoją opieką, miłością? Czuję się wartościowym człowiekiem? Zaufać, wiesz, na tym obrazie Jezusa Miłosiernego. Ja dzisiaj się całą godzinę na mszy wpatrywałem to. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Zaufać, pozwolić Mu działać w swoim życiu. Bo bez tego On nie może nic zrobić. On tylko czeka, tak jak w moim życiu. Czekał, czekał, czekał, aż Go zaproszę do swojego życia. Ja Go zaprosiłem. No i zaczęły się dziać cuda, tak? Bo dla mnie moje nawrócenie jest moim cudem. Ja Bogu dziękuję za każdy dzień. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Chciałbym wam powiedzieć, zaufajcie. Zaufajcie z całego serca, tak? Odnajdźcie w tym wszystkim Boga, tak? Wiecie co? Ja tak zastanawiałem się właśnie. Chyba moja mateczka, Maria, nasza mateczka. Ona mnie wtedy wsparła, jak ją poprosiłem o to wszystko. Od mateczki. Mateczka mnie poprowadziła. Ona prowadzi nas prosto do serca naszego Jezusa Chrystusa. Całą siłę biorę z serca chyba Jezusa Chrystusa, no bo ja nie wiem, co się ze mną dzieje. Ja w ludziach widzę naprawdę samo dobro. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Wyobraź sobie. Chciałem ci teraz odpowiedzieć na to pytanie. Całą siłę biorę właśnie z modlitwy, z różańca i koronki. Szczęść Boże.
2: Wysłuchał Hubert Czarnocki.

0: cieszę się bardzo, kiedy słyszę od przełożonego, czy od biskupa, czy gdzieś tam od księży z jednej czy drugiej diecezji, czy ze zgromadzenia, że jest po Kowalewie, po terapii w Kowalewie i świetnie pracuje. Trzeba nauczyć tego człowieka żyć jakby na nowo, zmienić te stare schematy, pewne rytuały, które wokół alkoholu się wytworzyły, nauczyć takich metod, sposobów radzenia sobie ze stresem, z emocjami. Co jest ewenementem, czego ja jakby doświadczyłem, przychodząc tutaj do ośrodka, to jest też ta posługa wśród parafian. Ten ksiądz nie jest odstawiony na boczny tor. Można posługiwać, pracując nad sobą i na nowo odkrywać tą radość z terapii. I to nie jest problem słabej woli. Bo często też chce przerwać taka osoba uzależniona, tylko jakby nie wie w jaki sposób, tak? Wstydzi się i ten wstyd jest czymś, co będzie. Albo bardzo ważny mechanizm dumy. Najważniejszy zawsze jest ten pierwszy krok, czy uznanie bezsilności.
1: Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Niebo Otwarte. Dzisiaj w naszym sobotnim spotkaniu i tej godzinnej rozmowie, która przed nami, naszym gościem będzie ksiądz Krzysztof Raj, psycholog kliniczny, dyrektor diecezjalnego ośrodka duszpasterstwa trzeźwości w Kowalewie, ale również suicydolog. Szczęść Boże, proszę księdza.
0: Szczęść Boże, witam wszystkie słuchacze.
1: To jest pełna wizytówka księdza, czy należałoby coś do niej dodać?
0: Zawsze coś się znajdzie do dodania, także na pewno też jestem koordynatorem zespołu pomocowego diecezji kaliskiej dla księży w różnego rodzaju kryzysach. Ostatnio dość głośno też w Polsce było w mediach na ten temat. Też jestem kuratorem dla duchownych, którzy dopuścili się przestępstw wykorzystania seksualnego nieletnich w mojej diecezji.
1: No właśnie, poruszamy bardzo taki nośny temat dzisiaj, ponieważ związany z chorobą, która dotyka każdego człowieka, więc dotyka również kapłanów. To jest taka choroba, tak jak kiedyś usłyszałam, choroba bardzo stygmatyzująca, która jest widoczna gołym okiem, nie da się jej ukryć. Tutaj nie można nakleić plasterka, nie można tego zabandażować i to jest niestety również choroba, która zatacza szerokie kręgi. Proszę o tym opowiedzieć.
0: Jeżeli chodzi o uzależnienie i o chorobę alkoholową, to po prostu mamy na to takim brzydkim językiem, powiem psychologicznym, medycznym. To jest jednostka nozologiczna. To jest choroba, którą możemy zdiagnozować, ma swoje kryteria. I ta choroba właściwie dotyka nie tylko tej osoby, która jest uzależniona, ale dotyka tak naprawdę całego społeczeństwa i nawet jeżeli nie bezpośrednio, bo ktoś z rodziny choruje, to czy ktoś z znajomych choruje, to przecież idąc do sklepu nawet spotykamy takich ludzi w naszym takim codziennym życiu.
1: Ja najczęściej myśląc o chorobie alkoholowej, myślę o takim najbliższym otoczeniu tej osoby chorej, ale jeśli mówimy o kapłanie, który jest proboszczem w parafii, czy w związku z tym, że dotyka go taka choroba, czy współuzależnionymi stają się również parafianie?
0: Ja często parafię porównuję do rodziny, które mamy tworzyć, na wzór rodziny, tak? Też mówimy rodzina parafialna, tak? Wspólnota, a więc rodzina, tworzymy więzi, relacji. Jeżeli chodzi o duchownych, o kapłanów, którzy posługują w parafiach, to odbija się to tak negatywnie na całej parafii, na całej posłudze tego księdza.
1: Mm-hmm. Czy ten mechanizm, który jest związany ze współuzależnieniem w rodzinie, w pojęciu takim tradycyjnym, można odnaleźć również właśnie w takiej rodzinie poszerzonej, w parafii?
0: Jak najbardziej. Ja jestem zwolennikiem tej tezy, że tak. Chociażby maskowanie, krycie, tak, niezgłaszanie przełożonym wyższym, nie? Czy dziekanowi, czy po prostu swojemu biskupowi, czy przełożonemu wyższemu zakonnemu takiej sytuacji. Ja też zawsze mówię, jeżeli widzimy te symptomy choroby alkoholowej, najpierw trzeba podejść na spokojnie, bez oceniania, bez krytykanstwa, umówić się, porozmawiać z tym księdzem i powiedzieć po prostu, co zauważamy, tak? Ale jeżeli taka rozmowa interwencyjna, taka interwencja nie pomoże, to jakby naszym obowiązkiem jest, jako ludzi wierzących, z troski o życie, o zdrowie tego duchownego, tego kapłana, no, zgłosić to przełożonym. I też mówię, jeżeli tego nie zgłaszamy, to przykładamy jakby rękę też do rozwoju tej choroby, do utraty zdrowia, takiego fizycznego, duchowego, psychicznego, tego duchownego, ale także często do śmierci, tak? Bo jeżeli chodzi o chorobę alkoholową czy uzależnienia, ja zawsze, jak gdzieś mogę publicznie wystąpić, powiedzieć, zwracam uwagę na dwa czynniki. To jest choroba, która prowadzi do śmierci, to jest choroba śmiertelna i to jest choroba z nawrotami. I żeby z tego sobie zdać bardzo mocno sprawę.
1: Ksiądz tutaj wspomniał, kiedy księdza przedstawiałam, wspomniał ksiądz o tym, że jest ksiądz również suicydologiem. Czy to rzeczywiście jest tak silnie powiązane w związku z tą chorobą?
0: Znaczy to jest bardzo skorelowane ze sobą, tak? Jakichś takich badań może nie ma na ten temat, tu jest też taka pewna nisza, ale osoby, które pracują z ludźmi uzależnionymi, terapeuci uzależnień, bardzo mocno na to zwracają uwagę. Wczoraj byłem na interwencji kryzysowej u jednego z moich parafian. Zobaczymy, co dzisiaj zrobi. Wczoraj obiecał, że zgłosi się do swojego lekarza, tam jego siostry go zawiozą. 62 albo 3-letni człowiek, żeby dostać skierowanie na detoks i zgodził się, że pójdzie na terapię uzależnień. Tak? Co z tego będzie, to Pan Bóg pokaże. Na tamtym etapie mi się zgodził, ale sygnalizował, że ma takie myśli, tak, sygnalizował, tak, że chce sobie odebrać życie, że nie ma odwagi. Ja też zawsze mówię, żeby jakby nie romantyzować śmierci samobójczej człowieka na skutek agresji, którą ten człowiek przekierowuje na siebie i odbiera sobie życie, ponieważ to jest nie akt odwagi, ale akt tchórzostwa. Akt odwagi to jest wtedy, kiedy mamy różne problemy, sytuacje. U tego człowieka bardzo mocno emocjonalnie nie pogodził się ze śmiercią swoich bliskich, krewnych, którzy odeszli, szczególnie jego mamy. I trzeba się zmierzyć z tym trudnym doświadczeniem, tak? Stawić mu czoło, pójść na terapię, nie szukać czy w alkoholu rozwiązania, bo alkohol odcina nas od uczuć, odcina nas od emocji. Wracając do tego też, że postawiłem warunek mojemu księdzu biskupowi, bardziej to była moja prośba, ufam, że wynikało ze świadomości tego, jak trudne zadanie zostaje mi powierzone. Nie? Jeżeli chodzi o pracę z duchownymi uzależnionymi. I mam nadzieję i ufam, że to też było jak takim aktem odpowiedzialności z mojej strony.
1: Mm-hmm. Nie wiem, czy istnieją jakieś badania, które pokazują, o jakich liczbach duchownych rozmawiamy, bo ja znalazłam tylko takie dane, że w ciągu 6-tygodniowej terapii od 1994 roku, te terapie w waszym ośrodku skończyło 1300 kapłanów. Nie wiem, czy to jest duża liczba. Próbowałam to sobie na ten długi okres, prawie 26 lat, przełożyć i mam wrażenie, że to nie jest zbyt duża liczba.
0: Mhm. Też trzeba wziąć pod uwagę, że niektórzy kapłani byli po kilka razy tutaj u nas na terapii. No druga rzecz jest taka, że też kapłani korzystają z takiej świeckiej terapii, tak to nazwijmy, nie? W innych ośrodkach, nie tylko z naszego tutaj Kowalewskiego ośrodka, który jest jakby dedykowany tylko i wyłącznie osobom duchownym. Tutaj na terapii nie mamy osób świeckich. Często właśnie o te liczby dostaję pytanie, nie mamy takich wiarygodnych czy przeprowadzonych na szeroką skalę badań, ale jedno, co mogę powiedzieć z obserwacji moich własnych, z mojej pracy z duchownymi uzależnionymi, też z pracy różnych terapeutów, z którymi mam kontakt, że ta liczba nie odbiega jakoś tak mocno od liczby po prostu populacji, która no, się uzależnia.
1: Księża są postrzegani jako grupa zawodowa, no rzeczywiście bardzo, bardzo widoczna, dlatego, tak jak mówię, ta choroba stygmatyzuje. Jeżeli się widzi tę chorobę, odkrywa u kogoś, kto służy innym, kto wykonuje tę posługę taką społeczną, jest widoczny, wtedy to staje się problemem głośnym i chorobą głośną. Proszę mi powiedzieć, kogo dotyka ta choroba? Kto jest najbardziej narażony na zachorowanie na tę chorobę?
0: Jeżeli chodzi o chorobę alkoholową, czy w ogóle o taką predyspozycję na uzależnienie się, to jest to choroba demokratyczna właściwie, tak? Ona może dotknąć każdego. My teraz współcześnie patrzymy w tym modelu biopsychospołecznym na uzależnienie, czyli po prostu w życiu takiego człowieka, który się uzależnia, jest splot pewnych czynników. Przede wszystkim mamy taką podatność biologiczną na uzależnienie, tak? Że ta osoba łatwiej się uzależnia. Są różne świadectwa też osób, że właściwie to się może nam wydawać niewiarygodne, że są osoby, które po pierwszym wypiciu pierwszego tego przysłowiowego piwa uzależniły się od alkoholu. I po prostu jest ta pewna predyspozycja biologiczna. Później istnieją pewne takie uwarunkowania psychiczne, na przykład lęk, może być jakaś fobia społeczna, może być jakiś taki przewlekły stres, czy wypalenie w posłudze, jeżeli chodzi o duchownych, czy wypalenie zawodowe. I te trudne czynniki takie psychiczne sprzęgają się z tymi biologicznymi i do tego jeszcze dochodzi sytuacja społeczna, a więc czasami może po prostu spotykam takich ludzi czy duchownych, z którymi pije człowiek wieczorami, taki duchowny, tak? Czy osoba świecka ma takich wokół siebie osób, tak? Bo ten alkohol niestety nam przy różnych takich spotkaniach społecznych bardzo mocno towarzyszy. Czy po prostu społecznie, nie wiem, trafia na takiego przełożonego swojego, z którym nie jest w stanie budować relacji, czy może wykazuje nawet, nie chcę tu być jakimś takim wyrokującym, ale księża mi sygnalizują, na przykład wikariusze też, którzy trafią, to nie tylko proboszczowie zapijają, albo nie tylko wikariusze, czy uzależniają się, ale na przykład był taki proboszcz, który właśnie takie cechy mobbingu wykazywał wobec tego swojego wikariusza, tak? I to jest zawsze, każda sytuacja jest indywidualną sytuacją, indywidualnym doświadczeniem. O tej stygmatyzacji społecznej duchownych, dlaczego też tak trudno duchownym się przyznać, ja pod tego typu wywiadami spotykam się z różnym hejtem. Tych komentarzy właściwie nie ma sensu czytać, tak? Bo to jest jakby agresja w stosunku do kościoła, do wspólnoty. Nie wiem, z czego to się bierze, z czego to wynika. Pewnie jakieś takie uwarunkowania społeczne temu sprzyjają. Pewien trend, który się bardzo mocno pojawia, ale pamiętajmy, że za każdym księdzem, który zapije, który uzależni się od alkoholu, to jest konkretny człowiek. To jest konkretna osoba, kryje się bardzo czasami trudna, konkretna historia jego życia, jego doświadczeń, które zbierał do tej pory przez całe to swoje życie.
1: Mm-hmm. Wspomniał ksiądz o tych specjalnych jakichś predyspozycjach, które otwierają nas na uzależnienie. Czy można tutaj też do tego dorzucić genetykę, uwarunkowania genetyczne? I chorobę, która występowała wcześniej w rodzinie.
0: To jest bardziej ja bym to wiązał bardziej z tym czynnikiem społecznym. Bardzo lubię teorię społecznego uczenia się profesora Bandury. Zachęcam, żeby się tam zapoznać, naszych drogich słuchaczy. I nie tyle nawet może i genetyczne uwarunkowanie tutaj będzie miało miejsce, tylko pewne modelowanie, tak? Że ja będąc, wzrastając w rodzinie alkoholowej, w domu, gdzie ten alkohol występował, uczę się pewnych zachowań, widzę te zachowania, tak? Czy widzę, jak moi bliscy radzą sobie ze stresem, z trudnymi emocjami, właśnie za pomocą takich destruktywnych metod, które tak naprawdę nie są czymś sobie można poradzić, tylko odcinają się właściwie od rzeczywistości, od swoich emocji, od swojego stresu, właśnie poprzez tą substancję psychoaktywną, jaką jest chociażby alkohol. Jeżeli chodzi o to, mówi się tak właśnie w podejściu, jest taka pewna predyspozycja, tak? Póki co ja nie spotkałem, może coś uda się takich badań, że jest jakiś splot tych genetycznych, tak? Że możemy, widzimy czyjeś DNA, jesteśmy w stanie powiedzieć, ta osoba się uzależni, tak? Ale jest taka pewna predyspozycja, że ktoś łatwiej, szybciej uzależnia się, ale właściwie to grozi każdemu z nas, tak? Mamy bardzo mocno też już to skorelowane z tym ośrodkiem poczuciem nagrody, tak, ta niedobra, ta tak zwana szybka dopamina, tak, i to w każdym uzależnieniu będzie wiodło prym, że szybko taki koktajl w moim mózgu neurobiologiczny występuje właśnie z wyrzut dopaminy, jest wyrzut oksytocyny, jeszcze tam innych neuroprzekaźników, neurohormonów w moim mózgu. Ale co właściwie wtedy się dzieje, kiedy człowiek wypije alkohol? Organizm dostaje taką czerwoną, lampka się zapala, jest trucizna. Trzeba tą truciznę wydalić z tego organizmu, jak najszybciej ją przetrawić, przepalić, mówiąc takim kolokwialnym, codziennym językiem. I dlatego ta dopamina, to wszystko się tam wydziela w moim mózgu. Jest taki ten przyjemny stan, ale tylko dlatego, że organizm dostaje walcz albo umieraj. Taki sygnał, nie? I to nie ma nic żadnego związku z tą taką dobrą dopaminą, którą wydziela nam się, kiedy zrobimy coś fajnego, osiągniemy jakieś dobre rzeczy, nie wiem, zaopiekujemy się bliskimi, ksiądz na parafii, kiedy jakiś tam sukces odniesie, fajne kazanie powie, wygłosi, parafianie przyjdą, porozmawiają, tak? To jest ta dobra dopamina, która nam się wydziela, która powoduje, że no właśnie człowiekowi się chce, czuje się zmotywowany do działania, a ta niedobra dopamina, która demotywuje właściwie człowieka do jakichś fajnych życiowych osiągnięć, do rozwoju, także i też do modlitwy, człowiek czuje się zdemotywowany.
1: Mówi tutaj ksiądz tak bardzo zero-jedynkowo. Alkohol to trucizna. Wypijesz troszeczkę, organizm
0: reaguje... Mamy na to badania.
1: Ale chcę zapytać... Na pewno, ale chciałam zapytać o to, przecież Pan Jezus też pił wino. Mamy przecież w Piśmie Świętym wiele takich historii, w których to wino jest pokazane jako trunek, który ma rozweselić człowieka, który ma spowodować, że możemy radośnie świętować pewne wydarzenia. Jest wesele w Kanie Galilejskiej. No i jak z tym obrazkiem sobie poradzić jeszcze w kontekście właśnie kapłańskim i wychodzenia z choroby kapłanów. A drugie pytanie, które chciałam zadać, jeżeli ksiądz, który rzeczywiście odkryje w sobie takie uzależnienie, w jaki sposób może sprawować Eucharystię? Przecież decydując się na abstynencję, to jest takie czysto ludzkie pytanie. Jak sprawuje Eucharystię, nie używając wina? Jak to Kościół rozwiązał?
0: Zacznijmy od tego drugiego pytania, bo jest mniej skomplikowanym pytaniem. Mamy instrukcję, że wobec duchownego, który ma stwierdzoną chorobę alkoholową, chociaż ja to też rozszerzam, staram się też tłumaczyć, w ogóle problem z substancjami psychoaktywnymi, ale wobec kapłana, który ma problem z chorobą alkoholową, on dostaje specjalną zgodę, pisze pismo do swojego ordynariusza przełożonego i dostaje specjalną zgodę na to, żeby odprawiać na moszczu winnym. Nie? Czyli to jest sok winogronowy, stuprocentowy i on nie zawiera alkoholu. Tu księża, którzy przebywają u nas, u mnie w Kowalewie na terapii w naszym ośrodku, to oni właśnie już z urzędu jakby odprawiają na tym moszczu winnym. Ja nie mam tej zgody, bo cieszę się bardzo i z każdym dniem jakby dziękuję Panu Bogu, że nie doświadczam tej trudnej choroby, jaką jest choroba alkoholowa, bo wiem, jak trzeba się z tym mierzyć, jaki to jest wielki wysiłek, trud, który musi taki kapłan podejmować, który się zmaga z tą chorobą, ale myślę, że bardzo podobnie też i osoby świeckie, nie myślę, tylko wiem to na pewno, tak, to oni mogą właśnie na tym moszczu winnym sprawować Eucharystię. Teraz co do mszy świętej, do Eucharystii, to wszystko nie jest też takie zero-jedynkowe. Trudno teraz tak w paru zdaniach na to odpowiedzieć, ja też tutaj nie jestem kompetentny, ja zajmuję się bardziej tą dziedziną tutaj, jeżeli chodzi o psychologię. Oczywiście jestem też duchownym, mam tą podstawową wiedzę teologiczną, mm-hmm. teologiczną, ale trzeba by porozmawiać tak uczciwie z biblistami, jak to jest.

0: porozmawiać. Póki co no, mamy takie instrukcje jako książce, że jestem tutaj posłuszny, my wszyscy wierni, tak? Wierzę w realną obecność Chrystusa na mszy świętej. Wierzę w to, że właśnie tam jest Jego krew, że tam jest Jego ciało. Mamy też cuda eucharystyczne, które tym niedowiarkom gdzieś to bardzo mocno też pokazują, czy potwierdzają, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Także póki co nie uzależniłem się, sprawuję od 2011 roku, trzeba się zastanowić, jako ksiądz Eucharystię, tak, i nie zaszkodziła mi ta ilość alkoholu.
1: Opowiada ksiądz tutaj o księżach, którzy się uzależniają. Ja sobie myślę, że chyba kluczowym problemem jest problem związany z emocjami i z tego, co wiem, a gdzieś tam też w rodzinie ten temat jest obecny. Podejrzewam, że tak jak w większości polskich rodzin, bo temat uzależnień jest bardzo powszechny w Polsce. Mamy tutaj do czynienia z jakimś nieprzepracowaniem emocji, nieumiejętnością nazywania emocji i wiem na pewno, że w terapii to jest jeden z głównych tematów, na których się pracuje, żeby zacząć się nauczyć mówić o swoich emocjach, nauczyć je nazywać. Czy tak jest też w tej terapii kapłańskiej?
0: Dokładnie tak samo, tak? My stosujemy te same metody, które są przyjęte, te same standardy, które są przyjęte, jeżeli chodzi o terapię uzależnień i w Polsce, i tak naprawdę na całym świecie. Jeżeli mówimy o mechanizmach, to mamy trzy takie podstawowe mechanizmy uzależnienia, które podtrzymują to uzależnienie. Nie wiem, czy tak mi tutaj wypada takim żargonem psychologicznym mówić, bo wiem, że to też nie jest jakoś tak medialne, ale taki podstawowy mechanizm to właśnie nałogowego regulowania emocji poprzez zażywanie substancji psychoaktywnej albo, bo też o tym trzeba powiedzieć, zachowanie behawioralne. Tak? Czyli najprościej mówiąc, najkrócej, po prostu osoba reguluje się emocjonalnie. Tak? Nie, wycisza się, uspokaja, kiedy jakieś takie trudne emocje się pojawią. I jednym z podstawowych rzeczy, dostają u nas też kapłani takie prace domowe różnego rodzaju, będąc na terapii, tak, uczą się nazywać pewne emocje, tak, uczą się pewnych definicji też emocji, jakby odnosić do konkretnych sytuacji w swoim życiu. Tak? Drugim takim ważnym mechanizmem to jest mechanizm rozdwojonego, rozproszonego ja, kiedy no właśnie pojawia się to ja wielkościowe, kiedy człowiek właściwie jest półbogiem, już można by powiedzieć, tak, kiedy jest pod wpływem tej złej dopaminy, tak, i właściwie nie jest sobą wtedy, tak, bo ta substancja zmienia jego osobowość, jego świadomość, tak, a później to ja upadłe, tak zwane, kiedy człowiek jest na głodzie alkoholowym, tak, kiedy doświadcza skutków odstawienia tego alkoholu, kiedy ta substancja no właśnie zostaje wydalona z organizmu, tak? I tam się pojawiają wyrzuty sumienia u takiego człowieka, tak, że znowu na przykład zawaliłem, znowu mi się nie udało, znowu ta substancja jakby wygrała ze mną, tak? I zobaczyć trzeba, że jak głęboka jest ta choroba, że ona dotyka najgłębszych struktur nas jako ludzi, a więc tego naszego ja, tej naszej tożsamości, kim my jesteśmy. Taki człowiek właściwie uzależniony, on nie wie do końca, kim on jest, tak? Bo żyje w takim rozdwojeniu, w takim rozproszeniu tego własnego ja. I tak trudno jest, znaczy na terapii, trzeba to ja zintegrować tego człowieka, tak, żeby on miał taki zintegrowany ten obraz siebie, tego, kim ja jestem, dokąd podążam, tak, i właściwie w jakim tym kierunku idę. Jeżeli ktoś czynnie pije alkohol, jest w tej czynnej fazie uzależnienia, to podąża drogą donikąd, tą drogą do destrukcji. Jeżeli ktoś jest w tej fazie remisji, no właśnie, to podąża tą drogą wyzwolenia, budowania fajnych, pięknych rzeczy w swoim życiu. I kolejny mechanizm, bardzo ważny, jeżeli chodzi o uzależnienie, tłumaczy nam, dlaczego my wierzymy tym osobom, tak? Bo oni są przekonani, że mówią prawdę, kiedy nas oszukują, tak? Od jutra już nie będę pił, nie napiję się, od jutra wezmę się za siebie, pójdę na terapię, tak? I często my wierzymy tym osobom uzależnionym. Dlaczego? Bo oni,

0: żyją w tym mechanizmie iluzji i zaprzeczenia, takiej bańce, jakbyśmy sobie wyobrazili, i oni są przekonani, że tak będzie. Tak? Oni w to wierzą po prostu, tak? Mm-hmm. Jak, jeżeli ktoś coś wierzy, mówi z przekonaniem, to tak. My jesteśmy w stanie uwierzyć takiej osobie, tak? Ale to jest iluzja, to jest ten świat iluzoryczny, który ta osoba po prostu wytworzyła sobie wokół tych mechanizmów właśnie uzależnienia, wokół tej substancji i po prostu zna to rozwiązanie, tak? Że kiedy jest mi trudno, ciężko, albo kiedy coś fajnego się wydarzy, tak? Bo w nagrodę też przecież kiedy coś się uda, osoby uzależnione piją. To nie zależy, czy to są te trudne emocje, czy te takie dobre emocje, fajne, przyjemne, jakiekolwiek emocje, tak? To taka osoba po prostu no, sięga po ten alkohol, po tą substancję. Dlatego trzeba rozbić na terapii właśnie tą iluzję, tą bańkę, pokazać realnie, tak? Jak ten alkohol niszczy, czy jest destruktywny dla tej osoby, dla jego otoczenia, dla tych ludzi, którzy są postawieni wokół, czy to będzie kapłan, czy osoba świecka, która jest uzależniona.
1: Z tego, co ksiądz opowiada, to wyłania się taki obraz waszego ośrodka, który tak naprawdę buduje nową osobę, która patrzy na siebie w zupełnie nowy sposób i dzięki temu ma też możliwość odkrycia pewnej prawdy, której może nigdy w życiu nie była, nie usłyszała na swój temat.
0: Jasne. I to jest bardzo bolesny i bardzo trudny proces, tak? Dla takiego kapłana, który jest u nas w ośrodku na terapii. No bo jednak trzeba się czasami z bolesnymi doświadczeniami ze swojego życia zmierzyć. Ale można wyjść, jak ktoś tylko ma taką sobie odrobinę chęci tego, że ja troszkę chcę. I wtedy możemy jako terapeuci uchwycić się tak naprawdę tej odrobiny takiej woli, że ta osoba chce rzeczywiście zmiany w swoim życiu, tak? Bo tak naprawdę no, trzeba zmienić funkcjonowanie, nauczyć tego człowieka żyć jakby na nowo, zmienić te stare schematy, pewne rytuały, które wokół alkoholu się wytworzyły, nauczyć takich adaptacyjnych też metod, sposobów radzenia sobie ze stresem, z emocjami, czasami pokazać, że fajnie jest powrócić do jakiegoś starego hobby, do tego, co było kiedyś, co tak naprawdę zabrał ten alkohol. W życiu osób duchownych często tą duchowość alkohol zabiera, tak? Że nie ma tej modlitwy takiej indywidualnej u takiej osoby, tak? Bo właściwie tylko obowiązki, iż zamknąć się w tym swoim pokoju, w tym swoim mieszkaniu, na tej swojej plebanii i po prostu doświadczyć ulgi poprzez wypicie tego alkoholu. Żeby taki pełny obraz tej terapii, jak ona u nas wygląda, dlaczego ona jest troszkę inna na tle innych ośrodków, to trzeba jakby zauważyć na te elementy, na których my pracujemy. Przede wszystkim tym elementem głównym jest terapia uzależnień i mamy terapeutki uzależnień, które są certyfikowane. One prowadzą te zajęcia. Ja też pracuję z duchownymi jako psycholog, jako takie wsparcie psychologiczne w tych procesach, które zachodzą. Mają obowiązkowo spotkania na grupowe, indywidualne, też na meetingach grup samopomocowych, na grup AA, żeby też uczyć się tego, co potem, kiedy taki duchowny skończy tą terapię stacjonarną, bo to jest tak naprawdę później też walka dalej, ale też co jest ewenementem, czego ja jakby doświadczyłem przychodząc tutaj do ośrodka, to jest też ta posługa wśród parafian. Ten ksiądz nie jest odstawiony na boczny tor, nie? Tylko on jakby posługuje, sprawuje eucharystię, jeżeli tylko może, nie ma jakichś kar kanonicznych czy jakichś środków zapobiegawczych, że głosi homilię, że spowiada. I dla mnie też było to fenomenem, cały czas jakby teraz dla mnie jest to już naturalne, że ci parafianie od 30 ponad lat tutaj nauczeni do tego ośrodka, wiem, że te początki były trudne od mojego poprzednika, żeby tych ludzi jakby przekonać do tego, mówią, to są nasi księża, tak? To jest nasz ksiądz na ten czas terapii, tak? I taki ksiądz czuje się potrzebny. Nie spotkałem się, żeby był jakiś oceniony, czy źle potraktowany, czy żeby jakaś długa kolejka, jak jest tych więcej osób do niego do spowiedzi, się ludzi nie ustawiła. Nie? To też pokazuje, tak, że można posługiwać, pracując nad sobą i na nowo odkrywać tą radość z terapii. Nie tak dawno jeden z kapłanów opuszczał nasz ośrodek i mówi do mnie tak, że On właściwie 4 lata pracował jako wikariusz na tej parafii swojej, tak? I teraz jemu bardzo zależy, żeby jeszcze ten chociaż rok biskup go tam zostawił na tej parafii. Wpisałem to w rekomendacjach, bo to uzasadnił i było to rzeczywiście z mojej perspektywy dla niego dobre, tak? Bo on chce na trzeźwo zobaczyć tą wspólnotę, nie? Cały czas właściwie w nieczeźwy sposób patrzył, nie był sobą, nie? I teraz ten rok chociaż na trzeźwo tych ludzi, których tam spotykał, którym głosił Słowo Boże, zobaczyć na trzeźwo, doświadczyć na trzeźwo tych relacji, tych więzi parafialnych.
1: To są genialne historie, mi ksiądz tutaj opowiada, bo mnie się z kolei maluje taki obraz księży, którzy odkrywając to, kim są naprawdę, i lepiej zaczynają spowiadać. I ponieważ są świadomi tego i swojej słabości, świadomi są tego, że nikt im nie może, że choroba nie może im zabrać tego, że są kapłanami, bo zostają przyjęci do wspólnoty właśnie jako kapłani. Jesteś tutaj, możesz dalej posługiwać, co więcej, daje ci taki kredyt zaufania, możesz być jeszcze lepszym księdzem. No dla mnie to jest po prostu i rekolekcje, i terapia w jednym. Także ci księża, którzy wychodzą z waszego ośrodka, ja im serdecznie życzę. Nie wiem, jakie tam są też statystyki. Właśnie ksiądz mówił, że niektórzy księża wracają, że to jest taka walka potem o tę trzeźwość. Mhm. Ale że jest szansa, jest nadzieja, że właśnie mogę spojrzeć w trzeźwy sposób na swoich parafian.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o te statystyki, to jakby też szanuję wolność tych kapłanów, nie prowadzę jakby takich badań, ale cieszę się bardzo, kiedy słyszę od przełożonego, czy od biskupa, czy gdzieś tam od księży z jednej czy drugiej diecezji, czy ze zgromadzenia, że jest po Kowalewie, po terapii w Kowalewie i świetnie pracuje, nie? Że inny człowiek wrócił, tak? Ale no, niestety mamy te przypadki, że te nawroty się pojawiają. I teraz chcę być też dobrze zrozumiany, kiedy pojawi się nawrót, czyli zapicie, nie? To też jest pewien proces, że ten nawrót się pojawia, to są uczeni, żeby rozpoznawać, kiedy to się pojawia, ale kiedy ta osoba tego nie skontroluje i pojawi się to zapicie, nie dzieje się tragedia pod jednym warunkiem, że od razu zgłasza się taki duchowny do terapeuta albo mówi, nie wiem, swojemu proboszczowi, tak że się zdarzyło. I znowu mamy niedawny przypadek tutaj. Przypadek to jest osoba, to jest kapłan, to jest człowiek, który po pół roku, po ośrodku zdarzyło się zapicie. Nie? Życie mu się zaczęło układać i to też trudno zrozumieć taką osobą uzależnioną. Ktoś powie, no co on chciał, tak? Wrócił do posługi, został przyjęty do diecezji. Oczywiście na początek tak ad experimentum, na takim warunkowym dekrecie, dostał parafię, mieszkanie, przyjechał tutaj na zjazd, mówi, że wszystko fajnie, bardzo fajny proboszcz, bardzo fajna ekipa, bo większy zespół tam, w którym pracuje duchownych księży, bo to większa parafia. I słyszę od innego, tak, bo mamy taką społeczność na grupie tutaj stworzoną też dla księży, żeby się wspierali na WhatsAppie na przykład, tak? I słyszę właśnie, że zdarzyło mu się zapicie, nie? Kiedy życie mu się zaczęło układać, a naprawdę był w bardzo trudnej sytuacji, tak? Ale co on zrobił? I to traktuję też jako sukces terapii. On od razu poszedł do proboszcza swojego i powiedział, że on musi na detoks. I trafił zaraz na ten detoks, nie?
1: To jest trochę teraz, tak jak ze spowiedzią, prawda? Upadam, idę do spowiedzi.
0: Mhm. Tylko szukam to są ratunku. Dwie inne rzeczywistości, tak? Ja, tak. Pewna analogia, jasne, ale żeby też zrozumieć, że nie trzeba upadać, nie? W chorobie, tak? Są kapłani, którzy po jednej terapii, czy osoby świeckie, tak, które no, trwają w tym trzeźwieniu po 30, po 40, po 10, po 20 lat, tak? I to jest też sukces, tych ludzi, bo to jest codzienne monitorowanie siebie, codzienna też walka, wypracowanie też takich, to ciężka praca, może tak to nazwę, tak? Wypracowanie sobie nowych schematów funkcjonowania i życia. To tak jak z nami, chcemy coś zmienić w naszym życiu, jakiś taki nawyk, który może nie jest nawet obiektywnie złym nawykiem, ale chcemy to zmienić, nam to nie odpowiada, może jakieś takie cierpienie w nas powoduje, tak? Sami wiemy, ile trzeba się napracować, nie? Żeby to wykorzenić, żeby ten nawyk zmienić, tak? A tutaj jeszcze dochodzi cała ta otoczka oddziaływania tej substancji psychoaktywnej na mój organizm.
1: Chciałam księdza zapytać o te współuzależnienia. To jest taki temat też mi bliski. Czy w związku z tym, że choruje kapłan, czy to znaczy, że na terapię powinni się zgłosić również jego parafianie, żeby zrozumieć te mechanizmy działania tej choroby? Jak to wygląda?
0: Bardzo dużo wartościowych materiałów mamy w internecie teraz, tak? Więc cała parafia nie musi zaraz na terapię czy do grupy współuzależnionych. Można sobie poczytać, nie? Jak ta choroba działa, nie? I zastanowić się, czy rzeczywiście, no ja też jakby nie przykładałem ręki, czy nie zachowywałem się jak osoba współuzależniona w rodzinie. Kolejna sprawa jest taka, że można na przykład spojrzeć na to w ten sposób, że to, co mogę dać, to prawdę przede wszystkim, nie? Czyli stawać w prawdzie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, tak? I na tej zasadzie, tak? Żeby stanąć w prawdzie. Aha, tutaj widziałem, nie chciałem zareagować z różnych powodów, ja nie oceniam tych ludzi, bo często po prostu czemu nie reagujemy, żeby komuś pomóc? Bo się boimy. Bo się boimy, tak? Bo może być jakiś ostracyzm społeczny, a może będę zaatakowany. Kiedy udzielam komuś pomocy, no to muszę się liczyć z tym, że mogą się jakieś straty pojawić, tak? Czy że mogę zostać zaatakowany. I właśnie tej pomocy gdzieś tam możemy nie udzielać po prostu ze strachu.
1: Czy spotyka się ksiądz z takim poglądem, że alkoholizm to zwykłe pijaństwo, że to po prostu nie jest choroba, o to chciałam zapytać. Ponieważ w Polsce, mam takie wrażenie, pokutuje takie pojęcie, po pierwsze, brak wiedzy na temat choroby alkoholowej, tego, że to jest choroba, na rzecz tego poglądu, że ksiądz, który ma problem z alkoholem, to jest po prostu pijak. I nie ma powodu, żeby mu pomagać, bo on robi to świadomie, z własnej woli, jest złośliwy, taki siaki owaki. Jak zmienić taką percepcję w Polsce? Bo wiemy, że ona jest też uwarunkowana historycznie. My ten problem ciągniemy jeszcze od czasów zaborów, kiedy za różne płody rolne płacono, zaborcy płacili alkoholem. To samo się potem powtarzało w czasie II wojny światowej, więc ten alkohol niestety mamy wpisany gdzieś w nasz genotyp i to się ciągnie za nami. Jak to zmienić?
0: Znaczy te zmiany już następują, nie? Te zmiany już następują bardzo mocno. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że no właśnie jesteśmy w tym modelu, tutaj wrócę do tych wcześniejszych fragmentów naszej rozmowy, w tym modelu biopsychospołecznym i to nie jest problem słabej woli. Bo często też chce przerwać taka osoba uzależniona, tylko jakby nie wie w jaki sposób, tak? Czy po prostu wstydzi się i ten wstyd jest czymś, co będzie. Albo bardzo ważny mechanizm dumy, tak? Gdzie ja tutaj teraz będę prosił o pomoc, nie? Ten mechanizm dumy też bardzo mocno podtrzymuje uzależnienie. Ale to się zmienia na lepsze, ale to jest jeszcze raz edukacja, mówienie. To często w tym, nie chcę być tu oceniający, ale w tym starszych pokoleniach jednak jeszcze ten pogląd, bo te młodsze pokolenia już, że to jest właśnie tylko słaba wola, że to jest jakiś pijak, nie, te młodsze pokolenia coraz bardziej są edukowane, jeżeli chodzi o uzależnienia.
1: Tylko ja też uważam, że w Polsce powoli ta sprawa zaczyna się ruszać, to za sprawą też między innymi takiego młodego dziennikarza Janka Śpiewaka, który bardzo walczy z tym modelem takim przyzwyczajania nas do tego, że ten alkohol musi być obecny zawsze, wszędzie, przy każdej okazji, na każdą zachciankę, na wyciągnięcie ręki, łącznie z dostępnością małych butelek na stacjach benzynowych, co jest już tak kuriozalne, że aż ciężko się do tego jakoś odnieść. Chciałam księdza zapytać o pomoc taką duchową, ponieważ my wiemy, że w taką akcję trzeźwości i taką wspierania trzeźwienia narodu bardzo mocno się zaangażował ksiądz Blachnicki. Czy on jest jakimś waszym specjalnym kierownikiem duchowym w tej kwestii?
0: No, z tego co wiem, to on był tutaj u początków też założenia tego ośrodka, tak? To mój poprzednik, ksiądz Wiesław Kondratowicz, kiedy zakładał ten ośrodek, między innymi z polecenia Blachnickiego, ten ośrodek dla duchownych tutaj zakładał. Jakby trzeba rozróżnić dwie rzeczy, bo ten współczesny świat, chociaż już widzę, że jest takie do duchowości coraz większe odniesienie i że zaczynamy już po takim zachłyśnięciu się tylko tą taką doczesnością, coraz więcej wracamy, czy ludzie wracają do duchowości, że ogromną siłą, ogromną mocą jest to wsparcie duchowe. Czyli modlitwa za osoby uzależnione, podejmowanie tych wyrzeczeń w intencji osób, które są uzależnione, tak, od samemu odmawiania sobie, tak, wpisywania się w te złote księgi abstynencji, może na rok, może na całe życie, może na kilka lat, to się podejmują to, ale właśnie z taką też tą duchową intencją, taką ofiarą, którą ponosimy, czy chcemy ponieść dobrowolnie za osoby uzależnione, tak. Ale ja też zawsze tłumaczę, to jest ogromna siła i moc i niech tego będzie jak najwięcej, ale mamy taką jedną z moich bardziej ulubionych zasad, bo Pan Bóg nam dał naturę, dał nam to życie tutaj fizyczne, dał nam rozum, rozwój nauki, technologii. Uważam też, że to pochodzi od Pana Boga, bo skoro Pan Bóg nam dał intelekt, to z tego intelektu możemy korzystać. Oczywiście tu jest ogromna odpowiedzialność, żeby to nie skręcało w niewłaściwy sposób, żeby destrukcyjnie na nas jako ludzkość nie działało. Ale jakby wracając do tego, co chcę przekazać, to łaska bazuje na naturze. Czyli ta predyspozycja, ta natura, te naturalne metody, środki walki z tą chorobą. Mamy teraz terapie takie, nie inne. Coraz więcej środków farmakologicznych, tak by wspomagających trzeźwienie się pojawia, ale to wszystko gdzieś tam też bardzo mocno raczkuje. Wiem, że też już trwają badania nad stymulacją ośrodka nagrody, żeby go w jakiś inny sposób próbować stymulować, czyli na poziomie tej fizjologii, naszej biologii. Te badania trwają, ale to wszystko jakby raczkuje póki co, więc naturalna metoda to jest po prostu staranie się, zachowywanie abstynencji, jeżeli trzeba, to odtrucie organizmu i praca nad psychiką, nad tymi mechanizmami uzależnienia, które się rozwinęły, żeby zatrzymując najpierw to picie czynne, później jakby rozprawić się, kolokwialnie mówiąc, z tymi mechanizmami i wypracować sobie nowe nawyki funkcjonowania i życia. I duchowość bardzo mocno w tym pomaga, chociażby grupy AA, tak, odnoszą się do absolutu, do tego Boga, któregokolwiek, jakkolwiek ta dana osoba postrzega, tak, odnoszą się bardzo mocno. Mamy też wiele świadectw, ja też lubię sobie słuchać, czy na YouTubie świadectwa osób, które wychodzą z tego uzależnienia, co im pomogło. Bardzo dużo mamy tam odniesień do relacji, do wiary, do absolutu, ale też tak wprost do wiary właśnie w Pana Boga, do tej relacji, jaką my jako katolicy, jako chrześcijanie postrzegamy, tej osobowej relacji z osobowym Bogiem, Jezusem Chrystusem.
1: A czy można poradzić sobie z tą chorobą bez odniesienia do absolutu?
0: Myślę, że tak, bo są też takie osoby, które radzą sobie w ten sposób, tak? Także myślę, że też.
1: Czy to jest związane z tym, że one są silniejsze i nie muszą czerpać tej siły z zewnątrz od kogoś, kto jest silniejszy?
0: Myślę, że nie. Mają inaczej poukładany system wartości czy system wierzenia, tak? Mhm. Bo generalnie jako ludzie jest nas taka naturalna potrzeba transcendencji, tak, przekraczania, tak? Bo tak to by nie bylibyśmy ludźmi, nie? Tej naszej powłoki, doczesności, tego tylko i wyłącznie świata. Chociażby o tym świadczą, nie wiem, odkrycia kosmiczne, że kolejną rakietę tam z ludźmi, prąd kosmiczny wysyłamy gdzieś tam, tak? I próbujemy rozwijać się gdzieś tam, przekraczać te nasze granice, tak? Jeżeli ktoś nawet nie wierzy w osobowego Pana Boga, czy w ogóle w absolut, jakkolwiek postrzegany, no to wierzy w jakieś tam inne rzeczy, które są czymś większym od niego, które jakby przekraczają to jego istnienie.
1: Mm-hmm. No mnie jako osobę wierzącą bardzo pociąga ten program 12 kroków, który odnosi nas do absolutu, bo jednak przyznanie się do tego, że jestem słaby, że mogę upaść i mam prawo do tego upadku, ale mam też prawo i mam kogoś, kto jest nade mną, kto jest silniejszy od tych moich upadków, od tych moich słabości, bardzo, bardzo pomaga, prawda? Więc jeszcze w kontekście tego tematu, o którym teraz rozmawiamy, czyli uzależnień wśród kapłanów, myślę sobie jeszcze tak, ciekawi mnie to takie podejście terapeutyczne i to, o czym ksiądz opowiadał, kwestia odkrywania pewnych modeli, pewnych niezałatwionych emocji, które możemy ciągnąć jeszcze z dzieciństwa. Odkrycie pewnych na przykład wydarzeń z dzieciństwa, które może spowodować, że zupełnie mi się przewartościuje to, jak myślałam na pewien temat. I zamknięcie jakiegoś wydarzenia, które było niezamknięte, właśnie z dzieciństwa, jakieś trudne, traumatyczne, powoduje, że mogę zrobić krok naprzód. A dopóki tego nie zrobię, to cały czas gdzieś tak chodzimy w kółeczko i próbujemy sami to jakoś łatać i się nie udaje. Czy to jest też księdza doświadczenie w pracy z kapłanami? Że muszą się cofnąć aż gdzieś do dzieciństwa, do jakiegoś wydarzenia.
0: To już jest jakby wątek na terapię taką pogłębioną. Tak? My szukamy tych przyczyn i zastanawiamy się nad tym, ale to już jest dłuższa praca, bo rzeczywiście z dzieciństwa mamy... To już kolejna rozmowa by musiała być na ten temat, bo otwiera bardzo, bardzo duży obszar, a już tak bardzo skrótowo ten temat traktując. My w dzieciństwie słyszymy wiele informacji zwrotnych. I te informacje zwrotne, bądź pozytywne, bądź negatywne, one bardzo mocno kształtują nas, naszą świadomość, to jak my postrzegamy świat, postrzegamy drugiego człowieka, postrzegamy rzeczywistość, ba, nawet jak postrzegamy Pana Boga. Jak ktoś był straszony Panem Bogiem w dzieciństwie, to ile później pracy duchowej musi, tak? A to jest to sformułowanie, przepraszam, bo ci Buzia pokaże, bądź grzeczny, tak? I z tym się też spotykamy, tak? I te schematy, one nawet na poziomie naszej podświadomości, nieświadomości, one pracują w nas. I często te wypracowane te informacje zwrotne po prostu wpływają na to, że my świat postrzegamy, już tak uproszczę bardzo mocno, albo pewne zachowania, albo negatywnie, albo pozytywnie. A między tym, co negatywne, pozytywne, jest jeszcze całe spektrum różnych rzeczy. I na terapii takiej pogłębionej często sobie się dowiadują na swój temat bardzo różnych rzeczy i łatwiej im się poskładać, dlaczego tak reaguje na przykład na jakąś trudną sytuację, na problem, albo dlaczego trudno jest mi powiedzieć nie, postawić granicy, albo dlaczego pozwalałam się wiele lat krzywdzić komuś, czy człowiek trwał na przykład w jakiejś takiej toksycznej więzi, toksycznej relacji na przykład, tak? I trzeba na to właśnie w ten sposób spojrzeć, ale często też są sytuacje w dzieciństwie. Ja pamiętam jednego kapłana, który opowiadał o tym, że on właściwie, teraz nie chcę tutaj jakoś skłamać, ale jak tak już zaczynał raczkować, rodzice prowadzili sklep i gdzieś tam te puste butelki były i on tam zaczął, tam pospijał te resztki z tych pustych butelek jakiegoś piwa i on pierwszy raz się wtedy upił właściwie i to odkrył też na terapii uzależnień, nie? Kiedy wykonywał tam ten swój piciorys, czyli jak to jego picie, kiedy zaczynał i u początku, jak to wszystko gdzieś tam też wyglądało i jak później to picie jego się rozkładało, tak? Czyli można się okazać, że gdzieś tam nawet w dzieciństwie, nie? Takie sytuacje się pojawiły. On się wtedy biedny upił, gdzieś tam się zaczołgał, w jakiejś tam dziurze leżał. I do tej pory we mnie ten obraz pracuje bardzo mocno, bo wtedy byłem zszokowany, zaskoczony. Jeszcze wrócę na chwilę do tego programu. Rzeczywiście on jest genialny, ten program 12 kroków, ale najważniejszy zawsze jest ten pierwszy krok. Uznanie bezsilności, poddanie się. Bo często osoby chcą poradzić sobie też z uzależnieniem, podejmując walkę. Nie, trzeba złożyć te rękawice na ringu, nie wychodzić na ring, bo jak człowiek wejdzie w dialog, czy z alkoholem, czy z jakąś inną substancją psychoaktywną, zacznie myśleć, nakręcać się, to często po prostu, to często jakby wrócą te rzeczy, tak? Czyli jakby poddać się, uznać swoją bezsilność wobec alkoholu, jeżeli mówimy o alkoholikach, czy wobec jakiejś substancji psychoaktywnej i wtedy tak naprawdę rozpoczyna się praca, kiedy ta osoba powie, okej, nie radzę sobie, potrzebuję pomocy, jestem bezsilny wobec tej substancji.
1: Które ze świadectw, które słyszał ksiądz, a wiele takich świadectw na pewno ksiądz zapamiętał, właśnie zapamiętał ksiądz jako takie, które mogłoby też w tym momencie zachęcić naszych słuchaczy do przemyślenia sobie tego, w jaki sposób ja traktuję alkohol, czy on coś mi robi, czy on mi coś daje, czego nie jestem w stanie osiągnąć bez niego.
0: Powiem tak, nie tyle może odniosę się do konkretnego świadectwa, co do konkretnej takiej sytuacji, kiedy na grupie zastanawialiśmy się z kapłanami, bo akurat była grupa księży, którzy kończyli terapię, jakby połowa kolędy, tamten miesiąc styczeń, początki lutego, nie? I oni przeżywali biedni, jak oni będą się zachowywać, kiedy parafianie na kolędzie zaproponują im alkohol. Ja bym na to nie wpadł, bo nawet będąc pomagając kapłanom, nie? Że dla nich to był problem, jak oni mają odmówić, albo jak mają się zachować, kiedy w domach, bo w tym roku akurat specjalnie sobie też zwracałem na to uwagę, nigdy na to nie zwracałem uwagi, nie? Jak mamy wiele z alkoholem rzeczy w naszych mieszkaniach, w naszych domach, nie? Na półkach różne tam kufle od piwa, różne butelki powystawiane i nam to nic nie robi osobom nieuzależnionym, ale jest to prawo ekspozycji, osoba uzależniona będzie gdzieś tam wyłapywała i będzie to w świadomości tego człowieka, tego kapłana pracowało, tak? I ja mówię wprost, powiedz, przyznaj się, jestem alkoholikiem, nie? I nie będę pił, nie? To oni tam różne takie rzeczy wymyślali, tak? Także to pokazuje piękno tego, że osoba uzależniona zaczyna przewidywać pewne trudne sytuacje, na terapii też to robimy, które na przykład w posłudze duchownego, czy w jakimś innym, nie wiem, zawodzie później się pojawią, tak? I jakby wcześniej też scenariusze, jak sobie z tym poradzić, żeby nie myśleć na bieżąco, bo jak na bieżąco wymyślamy w sytuacji kryzysowej rozwiązania, nie, to robimy to w jakiejś panice, a tu mamy gotowy schemat, proszę bardzo, odmawiam, dziękuję, tak, czy obracam się tak, żeby na ten alkohol po prostu też nie patrzeć tyłem na przykład do tej ścianki, która tam jest, czy do tego barku z alkoholem wyeksponowana, czy do tej szafy. Też bardzo ciekawym jest, jeżeli duchowni mówią, to znowu jest pewne spektrum, tak? Tłumaczyli sobie, dlaczego się uzależnili. Jeden z kapłanów mówił w ten sposób, że kiedy on był, i to sobie wyobraźmy teraz, na Majorce, gdzie był posłany tam jako misjonarz, nie? Gdzie nam się Majorka kojarzy z jakimś takim wyspą wypoczynkową, tam posługiwał, to on właściwie tam, mówi, miał tylko jedną mszę, przychodziła jedna pani na tą mszę, nie? I tak sobie wykombinował, że będzie sobie chodził do sklepu i tam zaczęło się od jednej lampki wina, od jakiegoś tam kieliszka tego alkoholu. I tak skończyło na dwóch butelkach, że ta jedna msza była dla niego za dużo, że zdobył numer do tej pani, że tu go boli brzuch, tam gdzieś tam inne rzeczy, tak, bo już ta jedna msza była za dużo, czyli mówił, że się nudził. Nie? W swojej posłudze. Druga sytuacja to kapłan, który pracując na wschodzie, on tam te cięższe alkohole pił. Mówi, że miał tyle obowiązków, bo tworzył jakiś college, bo miał wykłady w seminarium, na studiach, jeszcze na parafii pomagał, nie? I miał jeden dzień wolny i żeby się zrelaksować, no to ten jeden dzień wolny, tak, był dla niego przeznaczony na picie alkoholu, ale ten jeden dzień wolny, za chwilę zrobiły się dwa dni, później zaczął kombinować, prosić o zastępstwa i właściwie cały tydzień gdzieś tam z tego alkoholu korzystał. Czyli zobaczmy, jak to jest ważne, nie? Żeby mądrze gospodarować tym czasem swojego życia, planować pewne rzeczy, pewne obowiązki i ten schemat taki, który mam swojego życia, też umieć odpocząć, cały system HALT, którego są tutaj uczeni, tak, żeby właściwie też zadbać o posiłki, o odpoczynek, o pracę, o taką równowagę w swoim życiu, to wszystko właściwie ma temu służyć, żeby człowiek nie regulował się taką substancją.
1: Proszę rozwinąć ten skrót HALT.
0: No to on polega na tym, że kiedy człowiek, już tak uproszczę teraz, tak, że jeżeli człowiek jest zmęczony, jest głodny, jest zdenerwowany, tak, no to co się dzieje? Sięga po alkohol, nie, bo czy łatwiej mu jest, czy ma tą taką chęć walki z tą chorobą, ma po prostu bardziej osłabiona jest ta jego chęć, nie chce tej siły woli użyć, żeby spojrzeć na taką chorobę, tak, ale ma mniej tej siły wewnętrznej, żeby przeciwstawić się, tak, a jak człowiek jest najedzony, wypoczęty, emocje ma poukładane, to ma więcej siły na to, żeby walczyć z tą substancją.
1: Bo to jest nazewnictwo angielskie, stąd ksiądz Tadeusz od razu po
0: Akronim,
1: prostu prze... tak,
0: tak, tak,
1: przetłumaczył
0: tak,
1: nam to. Proszę księdza, gdyby ksiądz mógł teraz zachęcić kapłanów, którzy być może nas słuchają, którzy mają podejrzenie, że może coś złego się dzieje w ich życiu w kontekście nadużywania alkoholu, jak ksiądz mógłby ich zachęcić do przyjazdu do was i wzięcia udziału w tym 6-tygodniowym programie terapeutycznym. Co by ksiądz im powiedział?
0: Przede wszystkim, żeby nie bać się sięgać po pomoc. To nie jest akt słabości czy pokazywania swojej słabości, ale prośba o pomoc to jest akt odwagi, tak? Bo kiedy proszę o pomoc, to rzeczywiście jestem osobą, która pokazując tą swoją słabość, tak? Pokazuje, że jest silna. I jeżeli ktoś zmaga się z chorobą alkoholową, czy z jakimkolwiek innym, czy jakimkolwiek innym kryzysie, bo też to nie wybrzmiało, my tu z różnymi kryzysami pracujemy, to jest miejsce, gdzie możesz jako osoba duchowna, bez oceniania, bez jakiejś takiej negatywnej otoczki wokół tego, z pełnym szacunkiem i z pełnym profesjonalizmem uzyskać to wsparcie, uzyskać tę pomoc, bo sam sobie nie poradzisz z tą chorobą. I to nie jest twoja słaba wola, tylko to jest właśnie choroba i mamy na to środki i te środki rzeczywiście skutkują, działają. Mamy wiele przykładów osób, które żyją w trzeźwości, w trzeźwym, dobrym, szczęśliwym życiu, czy to osoby duchowne, czy to osoby świeckie. A też jako osoba duchowna inaczej spojrzysz na trzeźwo, na swoje powołanie, na te sytuacje, które cię w życiu po prostu spotykają. Telefon jest na stronie ośrodka podany. Jak ktoś się zdecyduje, można dzwonić i wtedy wszystko tam wytłumaczę. Są kapłani, to są trzy grupy, też bym tego nie wiedział, że mamy takie trzy grupy duchownych, którzy w żadnym podręczniku tego się nie wyczyta, którzy przyjeżdżają nas do ośrodka. Największa grupa oczywiście to są duchowni, którzy są skierowani przez swoich przełożonych. Druga grupa to są kapłani, którzy czują, że za chwilę zapiją. Się pojawiają prewencyjni, chcą przejść cykl terapeutyczny, od nowa sobie przepracować, zobaczyć, co tam po prostu nie działa. Jest grupa też duchownych, oczywiście ta druga grupa, o której mówię, jest najmniejsza. Jest grupa duchownych, którzy sami się zgłaszają po prostu, bo już też dojrzeli do tego, że tej pomocy potrzebują. Tak? Oczywiście, no, jak jest czynnie posługujący ksiądz, to zawsze trzeba jakoś tak powiadomić tych przełożonych, tak? Żeby zabezpieczyć
1: ktoś musi zastąpić.
0: Na przykład. Tak? Ale klasyczne, co spotykam się, to z tym, że a jeszcze mam różaniec parafii, jeszcze dzieciom nagrody, a jeszcze święta. I z doświadczenia mojego widać bardzo mocno, że na te święta się znajdzie jakieś zastępstwo, tylko żeby jak najszybciej taki duchowny podjął tą terapię, to leczenie. Nie odkładać tego, bo jeszcze mam to, nie też są w stanie inni zastąpić, nie ma ludzi niezastąpionych. Nie ma ludzi niezastąpionych i w ten sposób, żeby spojrzeć.
1: Z pomocą terapeutów, księża, dadzą radę?
0: Dadzą radę, dadzą radę.
1: Dadzą radę.
0: Mamy na to wiele, wiele pięknych świadectw i przykładów. Ale i Pana Boga, ale i Pana Boga.
1: Proszę księdza, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj naszym gościem w audycji Niebo Otwarte był ksiądz Krzysztof Raj, psycholog kliniczny, dyrektor diecezjalnego ośrodka duszpasterstwa trzeźwości w Kowalewie, ale i również suicydolog. Serdecznie księdzu dziękuję za tę piękną rozmowę.
0: Dziękuję, z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który uczysz pokory, cierpliwości, miłości, daj nam, Panie, czas, w którym będziemy mogli zachować swoich serc to, co Ty chciałbyś, żeby dać innym ludziom. Jezu Chryste, otoczaj nas, Jezu Chryste, otoczaj nas płaszczem swojej krwi, żeby żaden z wrogów nie mógł do nas dostępu. Ty, Duchu Święty, przychodź ze światła przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, Święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Anna Staszewska. Witaj.
2: Witam.
1: Uciekałaś przed tym świadectwem, ale się okazało, że się nie dało uciec.
2: No tak, przyszło samo z zewnątrz, w związku z czym poszłam za tym.
1: Dlaczego uciekałaś?
2: Bo miałam jakieś takie wrażenie, że to jeszcze nie jest koniec tej historii i że nie jestem jeszcze gotowa, żeby to wszystko tak jakoś zebrać do kupy i powiedzieć.
1: A co, groźna historia?
2: To zależy, ale jakby nie było tej gotowości w środku.
1: Mhm. A co się stało?
2: Co się stało, ale to, co dotyczy życiu. Mojego życia, tak? Mhm. A otarłam się dosyć... Otarłam to jest chyba takie niezbyt mocne słowo, ale otarłam się o okultyzm, można tak powiedzieć.
1: O co dokładnie?
2: Dokładnie dużo tego było, ale względnie karty Tarota. Mhm.
1: Co to znaczy otarłam się?
2: Mogę powiedzieć, że otarłam się dlatego, że Pan Bóg... przyszedł i wyciągnął, a w pewnym momencie miałam już taką świadomość, że można z tego po prostu nie wyjść. Więc myślę, że w takim stanie, w jakim wyszłam, to po prostu ja dostałam tylko takiego małego strzała.
1: Ale jesteś młodą osobą, więc jak mogłeś głęboko wejść w jakąś magię, okultyzm?
2: Myślę, że praktykowanie tego i wchodzenie...
1: Praktykowałaś?
2: Tak.
1: A jak się twoja historia zaczęła w ogóle w domu rodzinnym? Skąd jesteś?
2: Pochodzę z Warszawy. W domu została mi przekazana wiara, natomiast nie żywa wiara, ale taka tradycyjna, czyli wierzymy, że Pan Bóg jest, chodzimy do kościoła, przystępujemy do sakramentów w sensie komunia, tak standardowo.
1: Ile was w domu było?
2: W domu było nas mało, ale mieszkaliśmy na kupie tak zwanej, czyli było nas sporo, bo 9 osób było w domu, natomiast...
1: To nie jest mało 9 osób.
2: No to nie jest mało, ale jakby ta ścisła rodzina, mama, tata i siostra, to my.
1: A, czyli czwórkę widzicie.
2: Tak.
1: Czyli rodzina wielopokoleniowa. Miałaś świadków jakichś Chrystusa w dzieciństwie?
2: Nie przypominam sobie.
1: Czy przeżyłaś jakąś komunię?
2: Nie szczególnie, chociaż docierały do mnie takie sygnały, że po spowiedzi było lżej.
1: Czułaś to?
2: Tak, to odczuwałam.
1: Mhm. Jaką byłaś dziewczynką w podstawówce?
2: W podstawówce? Myślę, że na początku byłam spokojna i potem jakoś tak dochodziło takie moje wewnętrzna taka siła, też nie wiadomo skąd ona się brała, i poszukiwanie siebie. Czyli wychodzenie na zewnątrz, indywidualne pomysły, to wszystko, jakieś takie realizacja, wychodzenie z inicjatywą.
1: W klasie byłaś jak postrzegana?
2: Byłaś... Jako silna osobowość.
1: Lubili cię, nie lubili cię?
2: Myślę, że... Większość lubiła, natomiast tam, gdzie miałam coś do powiedzenia, to nie lubili.
1: Miałaś więcej koleżanek czy kolegów?
2: Kolegów.
1: I co się dzieje, kiedy zaczynasz być nastolatką? Czy jest to jakiś ważny moment? Bo jak rozumiem, życie się toczy po prostu...
2: Tak, taka szkoła podstawowa, potem szkoła średnia.
1: Ale w Warszawie szkoła średnia i szkoła podstawowa.
2: Tak,
1: ja widziałem 8-latków, którzy biorą marihuanę, palą.
2: No ale to chyba nie te czasy. Wydaje mi się, że teraz dużo się zmieniło w tej przestrzeni, że jest łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego. Wtedy tego nie było. Jakoś jeszcze byłam pod takim kloszem, że całkiem inaczej życie wyglądało. To młode przynajmniej. Harcerze, o! To były takie klimaty.
1: Czyli dobra szkoła średnia, tak? W jakiej szkole średniej byłaś?
2: Nie powiedziałam, że była to dobra szkoła. Taka, że tak powiem, z tradycją, że trzeba się ukształtować i tak dalej. Ale to była szkoła, to było technikum młodzieżowe, więc ja sobie zawsze szłam w jakimś takim kierunku twórczym, czyli żeby coś zrobić, coś wykonać, jakiś pomysł zrealizować.
1: Sama wybrałaś sobie tą szkołę?
2: Tak, całkowicie sama. I tutaj jestem właściwie wdzięczna moim rodzicom, bo dosyć szybko dali mi taką wolność podejmowania decyzji i jakby zawsze byli przy tych decyzjach, zawsze ze mną stali, pomimo to, że mogło się coś nie podobać.
1: I jak sobie wyobrażałeś swoje życie po technikum odzieżowym?
2: Że zostanę projektantką.
1: No tak. Czyli model Barbie działa.
2: Nie, to nie tak. Nie, ja chciałam być projektantką i robić fajne rzeczy, fajne jakieś sukienki.
1: Ale to takie artystyczne, tak?
2: Tak, bardziej z takim zacięciem.
1: A, czarne kolory.
2: Nie.
1: Nie,
2: nie, nie, nie. Jakoś to nie ta bajka wtedy była.
1: Ania, próbuję cię sobie wyobrazić, kim byłaś wtedy, nie? Bo są w klasie są takie te, które rządzą, mhm. te takie artystki, które są milczące i takie w tiulach chodzą, czy w jakichś mhm. takich tych, jakieś długie suknie takie, prawda, aha. lejące się. Są różne...
2: Różne typy ludzi, wiem.
1: Typy. I teraz chciałbym sobie ciebie wyobrazić w podstawówce i chwilę potem.
2: To znaczy w podstawówce byłam, wydaje mi się, taką normalną, przeciętną dziewczyną. Taką, naprawdę, można to w takich ramach powiedzieć, po prostu normalna. Mhm. Dużo mi dało też to harcerstwo, że ja byłam tak przeprowadzona od samych Zuchów po to harcerstwo, więc to było takie jakaś teraz, jak na to patrzę, bezpieczna przystań, gdzie ja miałam kontakt z ludźmi, gdzie jakby relacje z ludźmi były. To wszystko było takie zdrowe. Mhm. Natomiast jakby szkoła średnia, to już zaczęły się jakby... Też cały czas niosłam to w sobie, co miałam, a miałam na przykład takie bardzo duże poczucie sprawiedliwości, w związku z czym pytasz tutaj, czy byłam lubiana, czy nie byłam lubiana. W momencie, kiedy kogoś trzeba było obronić, to po prostu się go broniło, jakby nie patrząc na konsekwencje, czy się jest lubianym, czy nie. No a średnia, no to już weszły, jakby dochodził do mnie świat. Dochodził do mnie świat i wtedy zaczęły się jakieś zainteresowanie imprezami. A weszłam w jakby tą kulturę techno. Tutaj jakiś pojawił się pociąg do tego wszystkiego. Weszła i muzyka. Otarłam się o narkotyki, też można powiedzieć. Natomiast no też już jakby z tego punktu patrząc, cały czas przychodziło jednak coś takiego, co mówiło, są rzeczy ważne i ważniejsze, ogarnij się.
1: I co czułaś to czasami po imprezie, czy budząc się rano? Czy idąc łąką?
2: Nie, to było różnie. Im głębiej, że tak powiem, wchodziłam w to, coraz większe doły jakieś takie miałam. To było coś koszmarnego i wtedy zauważyłam, że no Pana Boga w tamtym momencie w ogóle nie było jakby w moim życiu. On sobie gdzieś tam był. A skąd?
1: Kiedy przestałaś?
2: Mniej więcej na przestrzeni szkoły podstawowej. To moment, kiedy się zaczyna uciekać gdzieś tam z mszy świętej na cukierki i na lody, no to tak to się pociągnęło. Wtedy jakby zaczęłam patrzeć, że tak w zasadzie to Kościół, to nie, to się tak chodzi tam, bo się chodzi, bo to trzeba chodzić, ale ja tam nic dla siebie nie potrafię wynieść stamtąd.
1: I jak to się przełożyło na twój stosunek do siebie i na stosunek do 10 przykazań, że przestałaś chodzić do Kościoła?
2: To znaczy była jakaś taka wewnętrzna moralność we mnie i taki kręgosłup, natomiast no to się luzowało z czasem, to się luzowało. Pewne rzeczy były w ogóle niedopuszczalne dla mnie w dalszym ciągu, natomiast no gdzieś wchodziłam na takie drogi, że sobie pozwalałam, można tak powiedzieć.
1: Czy ta subkultura techno, jak ją widziałaś pierwszy raz? No bo gdzieś ktoś mówi, słuchaj, jest impreza, nie?
2: Tak.
1: I co to dla ciebie wtedy było? Jak sobie to wyobrażałaś? Jakie to były lata?
2: Ojejku, to były 96, 97 rok.
1: Czyli to jest właściwie tuż po apogeum
2: tego wybuchu, tak.
1: Atrakcyjności techno.
2: Tak. Mhm. Ale u nas, znaczy ja miałam takie wrażenie, że to się u nas zaczęło w zasadzie pojawiać i mocno tak jakby pokazywać się. Czyli jakby też to przechodziło przez telewizję, można powiedzieć. Było to w jakiś sposób promowany styl życia.
1: I co? No zobaczyłaś jakieś ludzi w futerkach, kobiety,
2: tak.
1: dziewczyny, facetów dziwnie ubranych, jakaś... I co?
2: Tak, muzyka.
1: Podobało ci się to? Na początku, tak.
2: Na początku było coś w tym takiego fascynującego, jakaś feria bar, wszyscy się przytulają, albo się śmieją, albo się cieszą, wszyscy jesteśmy razem. Coś w tym stylu. Bawimy się, życie jest proste. Od imprezy do imprezy, jakiś sposób na życie.
1: Bo pierwszy etap techno był bardzo radosny. Tam ta buźka uśmiechnięta była, kwiatki i tak dalej, hipisowskie nawet takie coś trochę było. Ale później się zaczął etap ciemny. Ale i teraz tak, no i idziesz na pierwszą imprezę. I co widzisz?
2: Co widzę? Bandę ludzi, która się bawi.
1: No i co?
2: Która jest radosna, która jest szczęśliwa. No do tego myślę, że muzyka dużo też jakby robiła, że można było tańczyć, że to w pewien sposób tak jakby wciągało, że coś się tam przeżywało.
1: A sprawy damsko-męskie jak w tym wieku wyglądały u ciebie?
2: Nie, no wtedy były imprezy, więc jakoś tak był jakiś pociąg, że no może byłoby dobrze, ale nie, to było całkowicie jakoś tak odsunięte. Jakoś taka mocno skoncentrowana byłam na tym wszystkim.
1: Na techno?
2: Znaczy na techno, no jakby na tym i na szkole, czyli jakby dzieliłam sobie te dwie płaszczyzny, że tu trzeba jednak szkołę dalej, wszystko w porządku musi być, ale tutaj to jest jakby mój świat.
1: I jak ten świat na ciebie działa? Bo to w czasie się dzieje.
2: W tej chwili myślę, że bardzo destrukcyjnie i bardzo tak etapowo to wciągało, wciągało, wciągało.
1: Opisz to tak mniej więcej, jak to wyglądało i też czy mijają miesiące, czy tygodnie od tych rzeczy, które mówisz.
2: Ciężko mi jest teraz tak opowiedzieć w
1: wiesz,
2: czasie.
1: Nie chodzi o precyzję, ale o proces, pokazanie procesu.
2: Jak to wyglądało?
1: Są pierwsze imprezy, fajni ludzie. Przytulają się,
2: tak.
1: Bawią.
2: Tak.
1: Ale gdzieś po kątach biorą narkotyki.
2: Tak.
1: W ubikacjach jest seks.
2: Być może, ale jeszcze wtedy nie dotykałam tego.
1: Ale chodzi o to, że jesteś tam i wiesz to.
2: Ja tego nie widziałam, dlatego o tym mówię. Ja widziałam te narkotyki, widziałam to wszystko, natomiast jakby jeszcze nie widziałam tego brudu całego tego wszystkiego.
1: Ile masz wtedy lat?
2: 17, 18.
1: Jedna impreza, druga, trzecia, piąta, 15.
2: No i to, co było zauważalne, to te doły. Jakby zaskoczenie.
1: Już po imprezach.
2: Tak, po imprezach i jakby jak weszły te pierwsze już kontakty z, nie wiem, z ekstazą, bo ja tutaj jakby o takie narkotyki się otarłam. No to jakby coś takiego, jeśli chodzi o, znaczy, o sam narkotyk, który wywołuje bardzo silne odczucia, wręcz jakiegoś szczęścia, czegoś co...
1: Ekstaza, no.
2: No ekstaza w takim uproszczeniu dużym. No to było to. No ale potem było coraz gorzej.
1: Ale tak, kiedy orientujesz się, że te doły są związane...
2: Z narkotykami?
1: Z trybem życia.
2: Może nie do końca z trybem życia, a myślałam, że to jest po prostu wynik tego, że coś się bierze i jest z tego zejście. Czyli jakby konsekwencja substancji, którą się zażywa.
1: Ale czy te doły pojawiły się dopiero po wzięciu ekstazy, czy też wcześniej po prostu po imprezach? Potrafisz to...
2: Ale to już znacznie dalej. Chyba znacznie dalej. Na początku nie było tego takiego zderzenia, że po imprezach jest źle. Nie, wręcz było dobrze. Ja byłam jakby wciągana dalej. Było fajnie, cały czas fajnie, cały czas fajnie. Jakby dopiero te narkotyki i to, jak zaczęłam patrzeć już no znacznie później, co się dzieje dookoła, że jakby relacje z moją mamą, że jakby ona widzi, co się ze mną dzieje i to było chyba wtedy dla mnie nie do przejścia, że ja strasznie kocham tą osobę i
1: ona
2: nie jestem w stanie tego
1: robić.
2: Tak.
1: I co zrobiłaś? No bo to jest trudna sytuacja. Jesteś bardzo ciągnięta w jakąś tam stronę, ale z drugiej strony widzisz...
2: No i tutaj się okazało, że szkoła była dobrym wsparciem, bo to była klasa maturalna, w związku z czym trzeba było naprawdę tam przysiąść i powiedziałam sobie basta. Po prostu basta. Ja mam w stanie nad tym kontrolę i ja po prostu to przerywam.
1: I przerywałaś?
2: Tak, przerywałam.
1: Ale czy nie straciłaś przyjaciół wtedy, znajomych? Przecież w takiej grupie...
2: Tak. Tak, natomiast oni jakby dalej w tym tkwili. Ja wiedziałam, że ja no, nie jestem już w stanie tam siedzieć.
1: I co, i sama zostałaś?
2: No tak, to nie było tylko jedno towarzystwo, które miałam. Ja miałam cały czas przyjaciół, którzy jakby do tej pory są ze mną, w związku z czym...
1: Harcerzy.
2: Nie, ja skąd...
1: Strzepaka.
2: Tak, ale tacy podwórkowi, którzy...
1: Strzepaka.
2: Tak, którzy są tam z nami gdzieś tam.

0: Czyli nie było to przejście w pustkę i też nie zaprzyjaźniłaś się tam...
1: Tak, nie było przejścia w pustkę.
0: I nie zaprzyjaźniłaś się tam w tej subkulturze jakoś bardzo mocno z ludźmi. To nie było...
1: To nie była ta bajka, tak. Teraz też mogę powiedzieć, że ja może próbowałam jakby wejść w to środowisko i tak dalej, ale cały czas coś mnie tam niepokoiło. Coś było takiego, z czym ja się nie mogłam zidentyfikować do końca.
0: Zdałaś maturę i co dalej?
1: Zdałam maturę.
0: Co dalej maturzysta?
1: No i się zakochałam. Pierwszy raz tak intensywnie.
0: Mnie to fascynuje, bo ja mam 4 córki i po prostu chciałbym to zrozumieć. Na czym to polega?
1: No ja byłam taka wypuszczona, no bo tak jak mówię, długo nie było nic, bo byłam zupełnie na czym innym skoncentrowana i potem jakby było to pragnienie w środku, że nie no, teraz to już tak w zasadzie można by było z kimś...
0: A nie uciekałaś wcześniej przed relacjami? Bo przecież to bardzo tak postępuje... normalnie i naturalnie, że są przyjaźnie, później jakieś zauroczenia, jakieś takie rzeczy?
1: Była jeszcze jedna istotna sprawa w tym wszystkim i też patrząc na to już w tej chwili, między tym techno pojawiło się coś takiego jak wypadek. Miałam wypadek w szkole zresztą, złamałam kręgosłup. Ordynator w szpitalu powiedział, że nie mam co płakać, bo krąg wyżej i bym jeździła na wózku, więc ja jeszcze bardziej płakałam. Ale okazało się, że jest wszystko okej, jestem w stanie z tego wyjść, tylko gips i jakiś tam czas rekonwalescencji. Natomiast okazało się w trakcie, że niestety, ale się nie zrasta. I mama przypadkowo, nieprzypadkowo, kupując w aptece jakieś tam środki, żeby się to zrastało, została zaczepiona przez osobę, która usłyszała, że ma taki problem. No i poprosiła o to, żeby ta osoba zaczekała. Znaczy, żeby moja mama zaczekała na zewnątrz. Zaczekała, okazało się, że chce pomóc, ponieważ jej mąż jest bioenergoterapeutą, w związku z czym istnieje taka możliwość, że to się wszystko dobrze skończy, że zaprasza na wizytę. Ja na takie wizyty chodziłam. I faktycznie wypadek był pod koniec listopada. Ja w marcu, robiąc już prześwietlenia kręgosłupa, zdiagnozowano, że tam nie ma nic, że w zasadzie oni się zastanawiają, czy to skrzywienie jest kręgosłupa, czy coś, bo nie było żadnego śladu. Więc takie wow i boom i w ogóle świetnie, jest coś, co działa, coś, co jest ciekawe, coś jest poza...
0: A jak tego faceta odebrałaś?

0: ta mężczyzna jakby to, czym się zajmował.
1: Tak, tak, tak, ale chodzi mi o to, że osoba, że tak. Relacja z osobą.
0: Tak. I przekazywanie wiedzy w jakiś sposób.
1: I on z tobą rozmawiał?
0: Tak, rozmawiał, przekazywał tą wiedzę, no oczywiście też działał. I to też miało jakiś tam swój początek i koniec. Zakończyło się bardzo niefajnie. Oni próbowali jakoś tak wpłynąć na mnie, na moją rodzinę do takiego stopnia, że padały pytania, czy ja bym nie chciała, żeby byli moimi rodzicami.
1: Oni?
0: Tak. Bo to było małżeństwo.
1: Absurdalna sytuacja zupełnie.
0: No dziwna. Do takiego stopnia, że jak na przykład moja mama po mnie przychodziła, to potrafili zadać takie pytanie. Przychodzi pani po moją córkę, a moja mama wtedy nie, po swoją.
1: To jest jakaś chora akcja zupełnie.
0: Tak.
1: Ale to widocznie musiałaś jakby dawać sygnały im, że to bardzo cię kręci, skoro oni tak jakby źle rozpoznali sytuację, prawda?
0: Ja nie wiem w zasadzie, co oni widzieli. Wiem, że oni cały czas między sobą tak patrzyli na mnie w taki dosyć dziwny sposób i mówili, że jakby o moich rodzicach, że oni nawet nie wiedzą, co oni mają. Coś w tym stylu. Coś widzieli we mnie, czego nie chcieli powiedzieć, natomiast ja sama też nie wiedziałam, o co chodzi.
1: Rozumiem. Ale źle rozpoznali sytuację? Nie wiedzieli, że wy się kochacie?
0: To było bombardowane. To tak? Było bombardowane, tak.
1: To po co tam chodziłaś, jeśli coś najważniejszego w twoim życiu było bombardowane?
0: Bo to było tak bardzo robione po kropelce, drążenie skały. Natomiast kiedy zaatakowano moją mamę w tym temacie i podważono jakby jej autorytet, no to wtedy powiedziałam znowu basta, że nie, tak nie jest. I wtedy zaczęłam się autentycznie stawiać.
1: Jak się to skończyło?
0: Skończyło się źle, dlatego że ja jeszcze w to wciągnęłam koleżankę, która miała jakieś tam bóle, że jej też pomogą. I przyszedł taki moment, kiedy ona poprosiła mnie o rozmowę i powiedziała, Ania, z nimi jest coś nie tak. Ja poszłam do nich na wizytę i oni po prostu wyciągnęli ode mnie takie rzeczy, których ja nigdy w życiu nikomu nie mówiłam. W związku z czym mówi, po prostu przestań tam chodzić, bo tam jest coś nie tak. I ja zaczęłam tak składać sobie wszystko do kupy. Ja mówię, kurna, faktycznie, coś jest nie tak.
1: Czyli skrzywdzili ją po prostu.
0: Myślę, że nie tylko ją.
1: Ale oni wiemy, prawda, że...
0: Tak.
1: Że oddziaływując, manipulując, po prostu weszli w jakąś sferę.
0: Tak, której nie udostępniała w ogóle. Która
1: ona nie chciała nikomu, przed nikim otworzyć tej rzeczywistości. I to był koniec.
0: To był koniec, to się skończyło bardzo niefajnie, bo ona chciała odebrać pieniądze, w związku z czym ja miałam w ogóle taki potworny lęk pokazania się z nią, bo oni jakby nie kontaktuj się z tą dziewczyną, także próbowali mi też w jakiś sposób życie układać. Natomiast no jakby ta siła we mnie, która była i przekora, jakby nie dopuszczała do tego, żeby się podlegać temu, co oni mówili. No i doszliśmy obydwie do wniosku, że ona pójdzie, ja się nie pokażę z nią, ale gdzieś tam się spotkamy. Wyniknęła z tego potworna afera, dlatego że ona bardzo długo stamtąd nie wracała. Ja wróciłam do domu, cała się kompletnie trzęsłam. I wtedy pamiętam, przeżyłam coś takiego strasznego, coś jakby we mnie przywaliło. I to był tak olbrzymi lęk, że pamiętam to do tej pory.
1: To znaczy, siedzisz, stoisz...
0: Tak, ja jakby jestem w trakcie do domu i to, co mnie zaczyna ogarniać, jest czymś, z czym sobie nie potrafię poradzić.
1: Spróbuj to opisać. Ciężar, gęstość,
0: potworny,
1: atmosfera.
0: Potworny lęk, coś, co we mnie uderza, nie ma mnie w środku. Jestem kompletnie rozbita w środku.
1: A gdzie to uczucie się koncentruje? Na brzuchu?
0: Chyba w głowie i w okolicach serca.
1: Czyli czujesz coś, czego nigdy w życiu nie czułaś?
0: Tak.
1: A co ona wtedy robiła? Bo później z nią pewnie rozmawiałaś.
0: Tak, ona w ogóle stamtąd nie mogła wyjść, bo oni nie chcieli jej puścić. Jak już wyszła, próbowała się ze mną skontaktować.
1: Nie odebrała tych pieniędzy?
0: Nie, ja jeszcze włączyłam w to jakby jej rodzinę, bo mówię, że ona tam poszła, ona tam nie wychodzi, ja dotarłam do domu, nie wiem, co się z nią dzieje. Tam poszli z kolei, jej rodzina poszła po nią. No, awantura była straszna, straszna. Moja mama jeszcze do tego tam pojechała. I jakby skończyło się na obelgach, groźbach i wybijaniu szyb, dosłownie rzecz biorąc. Źle, w sensie takim mocne to było.
1: Ale kończy się ta rzecz. Jak myślisz o świecie? Bo to się równolegle dzieje z techno, czy...
0: To już był koniec, bo jakby to, że musiałam tą maturę pociągnąć, definitywnie tamten etap został zakończony.
1: A ile trwał etap techno, ile trwała bioenergoterapia, jak mają się do siebie?
0: Jak mają się do siebie? Jakby jedno było po drugim.
1: Czyli bioenergoterapia była po techno?
0: Myślę, że

0: Także to tak jakby wkroczyło trochę w końcówkę techno i jakby było przedłużeniem.
1: No i jaki masz światopogląd w chwili, w której kończy się relacja z tym
0: małżeństwem?
1: Tak.
0: Że ludzie krzywdzą.
1: Ale jak myślisz o świecie? Czy są energie, nie ma energii?
0: Tak, cały czas jestem na tym etapie. Czyli jakby to zostało zbudowane i na tym gdzieś tam buduję swój światopogląd.
1: I co dalej się dzieje?
0: No mam to w sobie, w zasadzie nie wiem, co z tym zrobić, wiem, że mam jakieś zdolności, bo tak wtedy jeszcze to postrzegałam, że to jedni mają, inni nie mają, ale dochodziło do mnie, że to mogą mieć wszyscy. Mniej więcej tak to wyglądało.
1: I co dalej?
0: No nie ciągnęłam tego tematu z tą bioterapią, bo jakby to też stanęło w miejscu z racji tego, że nie było osób, które by mogły się tym dalej zająć. Zakochałam się, w związku z czym znowu wszystko poszło na bok. 2 lata bardzo fajne, bardzo fajnie wspominam. Rozstanie, potem znowu powrót na 2 lata. Natomiast jakby znowu na samym początku, jak to wszystko się zaczęło gdzieś tam tworzyć między nami, pomysł po prostu genialny, idziemy na karty Tarota.
1: Aha, no bo przyszłość trzeba, prawda?
0: No tak.
1: Jest pani, więc trzeba wiedzieć...
0: Co się będzie działo dalej. No dramat.
1: Nie, no to, ale to jest standard. Najlepszą klientelą wróżbitów i tych wszystkich maniaków są młode dziewczyny.
0: No to trzeba przyznać rację, że to, niestety zagłębianie przyszłości nie przynosi dobrych owoców.
1: No i co te karty?
0: No i karty. Miały powiedzieć swoje, tak? W związku z czym na dzień dobry dowiedziałam się, że ten facet, z którym dopiero zaczynam, to w ogóle nie jest ten facet, że maksymalnie będziemy 2 lata, jakaś tam przepowiednia poszła. W związku z czym ja się do niej ustosunkowałam, ale jakby przejście przez całą tą wróżbę było już dla mnie czymś dziwnym, bo ja się cały czas bałam iść, jakby cały czas miałam w sobie coś takiego, że wszystko fajnie, ale karty Tarota to już jest... No, wyższa szkoła jazdy i tutaj jest się czego bać.
1: Skąd to wiedziałeś?
0: Nie wiem. To przychodziło z wewnątrz, ten lęk przychodził jakby tak od wewnątrz.
1: Ale poszłaś.
0: Tak, poszłam, no bo ciekawość była większa. Ciekawość była większa i to tak właściwie przeszło, no niestety, zgodnie z tą przepowiednią, czyli były te 2 lata, potem się rozeszliśmy, wróciliśmy, znowu były 2 lata. No to już było bardziej intensywnie, bo już tacy mocno na siebie zorientowani byliśmy. I doszło do zamieszkania razem. I tutaj pamiętam mocny taki pierwszy zgrzyt. Śmierć Jana Pawła II. To, co się działo właśnie tego dnia, pamiętam ogromną potrzebę pójścia do kościoła.
1: Sytuacja była niezręczna, ponieważ mieszkasz z facetem, więc...
0: Ja tej świadomości kompletnie nie miałam. Ja miałam wrażenie, że mnie wszystko wolno, Pan Bóg jest dla wszystkich, w związku z czym czy pójdę do kościoła, czy nie pójdę, a sakramenty to w ogóle dla mnie była jakaś taka...
1: Ale kościół mówił, że się nie mieszka z facetem. Bez ślubu.
0: Ale ja jakby nie miałam tego podejścia w ogóle, co tam kościół mówi. To co ja mam w sobie, Pan Bóg jest na łące, Pana Boga można wszędzie mieć. No jakby ta droga. No i jakby ta taka mocna potrzeba pójścia do tego kościoła. Akurat okoliczności nie były sprzyjające, ponieważ to było wieczorem. Cały czas czekałam na tą osobę, z którą mieszkałam. Ona nie była, bo była w pracy. Jakby tu był pierwszy ten zgrzyt taki, że tego człowieka nie ma wtedy, kiedy ja go potrzebuję i jakby nie realizuje się to, co ja bym chciała. Gdzieś zaczęłam widzieć jakieś różne takie rzeczy w sobie, które zaczynają być ważne. I pojawiały się w zasadzie niby były od zawsze, ale ja tego nie widziałam. To się zaczęło jakby tak ujawniać.
1: Spróbuj powiedzieć to jeszcze raz, bo czyli masz potrzebę jakiegoś dobra, prawda? Czyli pójść, być razem z ludźmi, kiedy umiera człowiek ważny dla wielu osób.
0: Tak.
1: Ale z jakichś tam powodów nie możesz tego zrobić i myślisz, że to jest przez tego chłopaka, z którym jesteś, tak?
0: Zaczynam wtedy patrzeć na całość, jakby. Że to jakby mam poczucie, że to nie jest to, co jest dla mnie, że ja chcę inaczej.
1: Aha, czyli po prostu wielki człowiek, który był symbolem jakichś marzeń, jakiegoś dobra, jakiegoś piękna, jakiegoś czegoś czegoś spoza tego świata, prawda? Tak. Znak. I nagle widzisz w jego świetle swoje życie.
0: Tak.
1: I dochodzisz do wniosku, że tak. Nie do końca chyba ci o to chodziło.
0: Tak. Zaczęłam wtedy patrzeć jakby ogólnie na to życie. Nie tylko na dzień bieżący, ale ogólnie. Taki rachunek jakby przyszedł z tym wszystkim.
1: No to nieźle. No i jakie są konsekwencje? Ile to trwało?
0: To trwało bardzo szybko, bo momentalnie to takie było szarpnięcie. Siedzenie przed telewizorem do 4 nad ranem, jak były nawet powtórki, łzy. To, co mówił Jan Paweł II, jakby odbierałam jako taką prawdę, która była zawsze we mnie w środku.
1: Czyli to były rekolekcje dla ciebie?
0: Można tak powiedzieć. No to było coś, co się wtedy przebiło przez jakby taką wielką skorupę.
1: I
0: rozstanie z mężczyzną i dochodzenie do siebie, że ja jednak chcę czegoś innego. Że ja chcę
1: dojść do czegoś. Ale ty podjęłaś taką decyzję, zgodnie ze swoim charakterem?
0: Oczywiście jakby wszystko zostało stworzone do tej sytuacji, bo jakby nagle raptem się okazało, że on kogoś poznaje, też jest to odejście, także wszystko ułatwione w zasadzie. Tylko było to podjęcie decyzji, że to nie tak i w zasadzie wszystko zostało ułożone. Chociaż to było strasznie bolesne. Teraz mogę tak to powiedzieć z luzem, że to wszystko zostało ułożone tak z takim pokojem.
1: No i co dalej?
0: Dalej zaczęła się chyba walka, tak jak patrzę już z perspektywy tego dobrego i tego złego. Natomiast no niestety jeszcze to dobro wtedy nie wykluło się tak mocno.
1: Opowiedz po prostu.
0: To, że rozstałam się z tym człowiekiem, jakby bardzo mnie rozdarło, bo z jednej strony nie chciałam tego, a z drugiej strony była to dla mnie wielka miłość. W związku z czym znowu jakby przechodziłam taki etap, że znowu się na kimś zawiodłam, że znowu jest jakieś rozstanie i była to miłość. Jakby odkąd pamiętam, od samego takiego małego człowieczka nosiłam w sobie takie poczucie, że miłość jest najważniejsza w życiu człowieka. Że to, co jest sensem życia człowieka, to jest miłość i to zawsze miałam w sobie. I wtedy pamiętam, to się złamało. Wtedy pamiętam wewnętrzny krzyk. Że tej miłości nie ma. Że to, co się dzieje między ludźmi, że być może to, co się dzieje między ludźmi, to jest chemia.

0: że to nie ma racji bytu, chociaż z drugiej strony walczyłam sama ze sobą, myśląc, że przecież ja kochałam, że przecież to było. I wtedy pamiętam, że poszłam za daleko, bo krzycząc tak wewnętrznie, że tej miłości nie ma i wręcz jakby deptałam to wszystko w sobie, doszłam do takiego punktu, gdzie miałam wrażenie, że zaczynam lecieć w dół. Że to jest, że coś powiedziała, że to poszło po prostu we mnie za daleko. I jakby już nie ma odwrotu. I nagle takie maleńkie światełko w środku, które mówi, przecież Pan Bóg jest Bogiem. I nagle tak, no tak, przecież Pan Bóg jest Bogiem, a jest. To o co chodzi? Ale jakby to już poszło za taką falą, gdzie ja już tylko po prostu poczułam taką pustkę w sobie. Pustka i takie nic. Takie, to było jakieś takie bardzo dziwne wrażenie. I od tamtego momentu...
1: Powiedziałaś jakieś słowa bluźniercze, jakieś słowa, czy też tylko zabijałaś siebie?
0: Zabijałam siebie, tak. Myślę, że zabijałam siebie.
1: Że po prostu wierzyłaś w coś, co nie istnieje, że
0: taka
1: to było
0: złudzenie, tak.
1: Że patrzę realnie na świat i tak dalej. Czyli...
0: I potem poszło to w czyny. Gdzieś przy okazji dostałam anioła, takiego, który spada, z płonącymi włosami. I ostentacyjnie powiesiłam go sobie na ścianie, domalowując płomienie, że i dorabiając w zasadzie tego ideologię, że moja miłość w zasadzie tak upadła.
1: Czyli cynizm.
0: I chyba zaczęło się od tego. Kto nie przychodził do domu, to było tylko stwierdzenie, zdejmij to ze ściany. A ja mówię, ale dlaczego? Przecież to taka piękna symbolika tego, co się zdarzyło. I to się gdzieś tak zaczęło układać. Ja zaczęłam się sama z tym wszystkim układać, że no, są odejścia, są rozejścia. Zaczęłam jakoś wracać do normy, można powiedzieć. I bardzo szybko zaczynałam spotykać ludzi na swojej drodze. Teraz mogę powiedzieć, związanych z okultyzmem. Czyli pojawiały się osoby, które zajmowały się kartami, które wręcz praktykowały magię. Natomiast ja cały czas miałam takie pogłębiające się poczucie, że jestem strasznie zablokowana. Że to, co jest w tej chwili, to nie jest moje. Że to... I nie potrafię z tego wyjść. To ja nie wiedziałam w ogóle kompletnie, o co chodzi.
1: Ale czy w tym momencie, w takim razie, kiedy coś tam w tobie pękło, czy ty nie zwróciłaś się ku złu?
0: Ja myślę, że to po prostu było otwarcie.
1: Ale musi być zwrot. Musi być... Czy rozumiesz, nie ma biernego otwarcia. Bo to, co opisujesz teraz, kilkoma zdaniami i jeszcze dominacja tego na ścianie, prawda, czegoś, co wszyscy, którzy cię kochali, mówili ci, że zdejmij to. Dobra, jedźmy dalej.
0: To znaczy, na pewno nie powiedziałam, że nie ma Boga, bo jakby to światło było, że Bóg jest i Bóg jest miłością. Natomiast nie pamiętam właściwie, żebym powiedziała coś takiego, co by było jakimś takim kompletnym zaprzeczeniem. Ja tylko jakby zaprzeczałam tej miłości. Miłości, która jest między dwojgiem ludzi, no i jest czymś, co jest dla mnie wszystkim.
1: Wszystkim.
0: Tak.
1: Czyli zaprzeczyłaś wszystkiemu.
0: Tak. No to, co było najważniejsze w życiu. Dlatego jakby nosząc to od małego, upadło wszystko. Upadło wtedy wszystko.
1: Kogo spotykałaś?
0: Spotkałam dziewczynę, która patrząc mi w oczy zaczęła mi mówić, że mam taki problem, że ona nie wie, na czym mój problem polega, ale może postawić mi kolejne karty tarota. W związku z czym, mając taką perspektywę, że nie wiem kompletnie, co się dzieje w moim życiu, a już raz gdzieś tam coś mi powiedział i się sprawdziło, okej, ja pójdę na te karty. No i tutaj się po prostu zaczęło. Bo patrząc, w jaki sposób ona to robi, dochodziła do mnie jakby świadomość tego, że ja po prostu wiem, o czym ona mówi, patrząc na te karty, nie mając z nimi kompletnie żadnego kontaktu wcześniej, żadnego przygotowania, żadnego czytania książek i tak dalej.
1: Czy karty mówiły do ciebie?
0: Tak, można tak powiedzieć. I nasza znajomość zaczęła się pogłębiać. Ona powiedziała z tych kart, że to jest dla niej wyższa szkoła jazdy i ona nie jest w stanie mi pomóc i powiedzieć, o co chodzi w tym wszystkim, ale zaprowadzi mnie do kogoś, no, kto jest już wytrawny w tym wszystkim i mi, że tak powiem, powie, w czym jest rzecz. Ja faktycznie poszłam do tej osoby, co wiązało się z tym, że kolejne karty były stawiane. I to znowu jakby ciągnie się w tym momencie w taką stronę, że chodząc do kolejnych osób, kolejne osoby jakby produkowały różne takie teorie, co się dzieje w moim życiu. Dla innych była to karma, dla drugich było to klątw wyrzucane przez kogoś tam. Cały czas ktoś coś innego mówił. No i to się tak ciągnęło. To się tak ciągnęło. W międzyczasie ja się zajęłam tymi kartami, bo ja dostałam książkę od tej osoby, z którą się, można powiedzieć, zaprzyjaźniłam. I ona była pod wrażeniem, że jakby nie ma tej wiedzy, którą ja miałam tak po prostu. No i zaczęło się wchodzenie w te karty, zaczęło się pomoc, ponieważ chciałam podejść odpowiedzialnie do tematu. Doszłam do wniosku, że nie mogę kierować życiem innych ludzi bez żadnego przygotowania, w związku z czym pomysł kursu tarota dostanie się właśnie do tej osoby, do której ona mnie zaprowadziła, bo ta osoba mi ten kurs przeprowadziła, zresztą z całą grupą innych ludzi.
1: Za pieniądze?
0: Za pieniądze, tak. I pamiętam tylko moje pierwsze pytanie, które też gdzieś tam do mnie dochodziło na tych zajęciach. Ale halo, halo, co na to Kościół? Przecież karty no jakby nie są akceptowane. No i pamiętam też odpowiedź, że no jak to, nie? No przecież zakonnicy się posługiwali kartami tarota i w zakonach, i że to wiedza tajemna i tak dalej. Także było to tłumaczone, ale to jakby nie wypełniało mnie, co nie było dla mnie jakąś tam prawdą. Ale ja cały czas za tym szłam. Doszłam do momentu, kiedy zaczęłam mocno pracować w domu z tymi kartami, czyli i medytacje, i potem zaczął wchodzić szerszy zasięg w ogóle, jakby ezoteryki.
1: A co robisz wtedy w życiu?
0: W życiu?
1: Bo skończyliśmy na maturze.
0: Tak.
1: A później była miłość, ale nie wiem, co oprócz...
0: Tak, ja nie miałam możliwości pociągnięcia potem szkoły po szkole średniej, czyli w ogóle odeszłam od tematu edukacji i zaczęła się praca. Praca.
1: A możesz powiedzieć, dlaczego nie chciałaś iść na studia?
0: Dlaczego nie chciałam iść na studia? Ja chciałam iść na studia, natomiast jakby sytuacja, którą miałam, doprowadzała do tego, że ja musiałam sama sobie jakby opłacić te studia, w związku z czym praca z kolei zbijała mi możliwość studiowania, więc jakby podjęłam tylko pracę.
1: I to była praca, która cię cieszyła, dołowała?
0: To była praca, takie trochę przeciągnięcie tematu, z którym byłam związana, czyli ciuchy, i cały czas te ciuchy gdzieś tam za mną chodziły. Może już nie tworzenie samo, nie malowanie, chociaż czasami też się pojawiało, ale to w ramach jakiejś takiej terapii samej sobie, że było mi po tym lepiej. No i cały czas te ciuchy, cały czas sklep, cały czas doradzanie. Ja jeszcze miałam jakieś takie pomysły na siebie, może stylizacja, może coś w tym stylu. Ale jakby cały czas był ten pomysł, że to jest sklep.
1: I zarabiałaś na życie w ten sposób.
0: Tak, tak.
1: I zaczynasz medytować.
0: Tak, medytacja z kartami, praca z kartami, no bo karty trzeba czuć, wszystko z tym związane, trzeba ukierunkować, w zasadzie zespolić się z tymi kartami. I zaczęła przychodzić taka wiedza, która nie wiedziałam kompletnie skąd się bierze, bo to już nie tylko przychodziło z kartami. To już przychodziło nawet jak tych kart nie było.
1: Czyli słyszałaś bądź czułaś w głowie?
0: Tak.
1: A czułaś to w głowie czy w sercu?
0: W głowie. W głowie, ja to po prostu słyszałam.
1: Ale słyszałaś...
0: widziałam obrazy, może w ten sposób.
1: Ale słyszałaś jako głos wewnętrzny, czy też jako... jako myśl, czy sekwencję, która jaśnieje nagle w twoim umyśle?
0: Bardziej jako jaśnieje w moim umyśle.
1: Czyli po prostu pojawia się coś, co jest jakąś historią, jakąś
0: obrazem.
1: Tak, jakąś
0: i jest obrazem, to jakimś... jakby przeze mnie absorbowane, że to tak jest. Czyli jakby patrzenie na to i branie jako swoje.
1: No bo to też ważne jest, jak to jest dawane. Mhm.
0: No i zaczynają się dziać ze mną dziwne rzeczy. Zaczynam czuć coraz więcej. Kiedy idę ulicą, patrzę człowiekowi w oczy, wiem, co robił, wiem, co ma w domu. Do takiego stopnia, że w momencie, kiedy zaczynałam rozkładać karty, w zasadzie to ja już tych kart nie musiałam rozkładać, bo wiedziałam wszystko. Do takiego stopnia, że byłam w stanie powiedzieć, jaki kolor włosów ma osoba, która zdradza tam daną osobę, z którą miałam kontakt, której miałam to wyłożyć.
1: No i co dalej? Zarobiłaś kartami na życie, czy nie?
0: Nie! Nie, to wszystko się jakoś rozchodziło, dzięki Bogu, w koleżeństwie, czyli takie postaw mi karty, wezmę za to złotówkę, bo to też jakaś taka teoria była, że za wróżbę trzeba zapłacić, więc jakieś takie posługiwanie się tym wszystkim. No i zaczynało się dziać ze mną dziwne rzeczy. Ja po prostu...
1: Jesteś sama wtedy?
0: Nie, są cały czas rodzice, jest moja mama.
1: Czy mieszkasz w domu po prostu?
0: Nie, ja mieszkam sama.
1: Ale relacje utrzymujesz z rodziną najbliższą?
0: Tak, całkowicie.
1: Mężczyzn nie ma.
0: Nie, wtedy nie. Pojawiali się jacyś tacy, ale to też były osoby, które były związane z okultyzmem, czyli gdzieś tam też praktykowali, medytowali jakieś kursy Silwy i tym podobne historie. No i tutaj jakby szło to wszystko w taki samorozwój, czyli wypracowywanie jakichś różnych rzeczy i budowanie na tym świata swojego. że to ja mogę, że to ja potrafię. Natomiast jakby z tym równolegle idzie coś, czego nie jestem w stanie opanować już. Coś, co mnie... Nie potrafię tego sprecyzować słowem, natomiast coś, co mnie atakuje, co jest w mojej głowie, coś, co non-stop brzęczy, na co nie mam wpływu, czego nie mogę wyłączyć.
1: Czy tą osobą w takim razie, która uczyła się kart tarota, był Jan Wittelsliga?
0: Nie.
1: Mhm. A to brzęczenie, ono narasta? W tamtym czasie?
0: Tak, ono mocno narastało. Ja miałam jeszcze jakiś taki moment, gdzie dochodziło z zewnątrz do mnie jakieś takie pomocne ręce. Na przykład, nie wiem, mama potrafiła znaleźć gazetę z modlitwami, z mszami egzorcystycznymi prowadzonymi na Żoliborzu przez księdza Szymborskiego jeszcze. Więc to do mnie jakoś tak też impulsami dochodziło, żeby wyjść, ale jeszcze tego nie wyłapywałam. I w którymś momencie zaczęły dziać się ze mną takie rzeczy, że ja miałam wrażenie, że odchodzę od zmysłów. Nie było mnie samej w środku. Ja byłam jakby na 1000 kawałków w zasadzie roztrzepana. Nie potrafiłam się jakoś wewnętrznie do kupy pozbierać. I cały czas jedna myśl w głowie, że to jest choroba psychiczna. Że to coś jest nie tak. Natomiast jakby jeszcze ta siła, która próbowała zespolić to wszystko w środku, no jakby walczyła z tym rozbiciem totalnym. No i wtedy pamiętam, takim momentem dla mnie zaskakującym było to, że zaczynałam już czuć taką obecność złego, że ja wręcz w tym byłam, czyli jakby właśnie ta mgła, coś takiego, co jest jakby przestrzenne, coś, co mnie otacza i okala, i to jest takie ciężkie, że nie da się jakby w tej mgle ani oddychać, ani myśleć.
1: Czyli co, budzisz się rano i co czujesz?
0: Rano?
1: Budzisz się rano, zaczynasz nowy dzień, chodzi mi o to, żebym mógł zrozumieć, jak te ataki przychodziły.
0: To się działo w nocy. Zawsze to przychodziło o 3 w nocy.
1: Ale budzisz się rano i co? Zaczyna się dzień, idziesz do pracy, coś gdzieś zarabiasz, jakieś pieniądze, tak? Później spotykasz się z...
0: No właśnie, to jest wszystko niespójne, bo jakby ciężko mi jest to analogicznie wszystko powiedzieć. Natomiast, no tak jak mówię, no teraz mi się jakby przypomina, że te ataki zaczynały się w nocy, więc to było znacznie wcześniej jeszcze. Właśnie wtedy, kiedy jakby zaczynały się te msze egzorcystyczne, na które gdzieś tam ze 2 razy poszłam, no to poszłam dlatego, że właśnie były te ataki w nocy. Mhm.
1: Ale bo moje pytanie jest takie, czy twoje takie życie
0: codzienne
1: było naznaczone cierpieniem, czy też były momenty tylko, w których ta obecność przychodziła w taki właśnie intensywny sposób?
0: To znaczy wtedy, kiedy to przychodziło, to znaczy jakby ja nie wiązałam tych rzeczy ze sobą. Ja myślałam, że to jest jakby związane z tym, że no mamy ten świat, który składa się jakby z dobrych duchów i ze złych duchów, czyli że są demony i że być może ktoś we mnie wali tymi demonami, że to jest na tej zasadzie, ale że to jakby ode mnie będzie zależało, czy ja się dobrze ochronię znowu różnymi rytuałami na tej zasadzie. Czyli może takie cierpienie w ten sposób. To było w zasadzie jedyne takie cierpienie, które tam miałam. To mhm. wewnętrzne i to, które jakby zewnętrzne atakowało. Mhm.
1: Dobrze, mówmy o faktach, bo ty jeszcze nie potrafisz tego interpretować. Mhm. Co czujesz? Budzisz się rano, zaczynasz pracować. Dzieje się coś niepokojącego?
0: Szczególnego?
1: Tak.
0: Nie, oprócz tego, że cały czas te karty są przy mnie, że ja cały czas się edukuję, cały czas doczytuję książki.
1: Przychodzi koleżanka, prosi za złotówkę, stawiasz jej karty.
0: Tak.
1: Zbliża się wieczór, noc i co się dzieje? Taki atak opisz.
0: Były to tak jakby forma snu na jawie, czyli budziłam się w takiej samej sytuacji, w której w zasadzie zasypiałam, więc myślałam, że ona się po prostu dzieje. Momentalnie jakby gasło światło w tej rzeczywistości i to było coś, co przychodziło w różny sposób, bo to przychodziło z ogromnym lękiem, natomiast czasami szarpało po łóżku, czasami...
1: Przerzucało twoim ciałem, tak?
0: Tak.
1: Czułaś dotyk?
0: Nie bezpośrednio fizycznie, jakby ja byłam cała szarpana.
1: I lęk.
0: I lęk, ale to potworny lęk. Taki lęk, że w zasadzie im częściej to się zdarzało, tym szybciej się potrafiłam wybudzić z tego wszystkiego.
1: Jak się wybudzałaś, to co czułaś?
0: Też lęk. I wtedy jakby nie spanie już do tego momentu, kiedy nie będzie jasno.
1: Przyszło ci do głowy, żeby się pomodlić? Czy tylko stosować techniki? magiczne, żeby obronić się przed atakiem maga.
0: Chyba już na przemian, bo wtedy dotarłam na te msze egzorcystyczne, ale jeszcze to nie było takie silne. Natomiast gdzieś to też już się pojawiało, że no może jak nie tędy, to tędy. Zresztą osoba, która mi te karty wykładała, dała mi też wodę święconą, więc myślałam, że to też będzie jakiś sposób.
1: Ania jest w tej chwili we wspólnocie.
0: No tak.
1: Kościoła katolickiego.
0: Tak, mocny przeskok.
1: Tak, nasz czas się kończy. Jej opowieść dokończymy w następnej audycji. W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
0: Bardzo chciałabym się pomodlić za osoby, które jeszcze w tym tkwią, czyli tkwią w okultyzmie, żeby Pan Bóg przyszedł z mocą uwolnienia ich.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem była Ania Staszewska i dokończenie jej historii już wkrótce. Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
0: Z Panem Bogiem.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
1: Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Robert. Witaj.
2: Witam Państwa.
1: Kiedy pierwszy raz usłyszałeś Szema Izrael, słuchaj Izraelu? Kiedy usłyszałeś pierwsze słowa niewypowiedziane przez człowieka? Nie mówię o słyszeniu wewnątrz czy jakimkolwiek, ale kiedy Bóg do Ciebie przemówił?
2: Kiedy do mnie Bóg przemówił? Tak naprawdę to można byłoby podzielić na dwa etapy. Pierwszy raz, kiedy miałem mniej więcej 17 lat, kiedy już miałem problemy pewne za sobą, Bóg się o mnie upomniał, gdzieś starałem się pójść Jego drogą, no, gdzieś ta moja wiara była widać za słaba, zbyt bardzo też byłem przywiązany do pewnych rzeczy związanych z magią. Wówczas jeszcze to była taka trochę wiara magiczna. I jak gdyby poszedłem dalej swoją drogą i doszedłem w swoim życiu do takiego momentu mniej więcej 4 lata temu, że już dalej nie miałem dokąd pójść. Ja mówiłem: Boże, ja w Ciebie nie wierzę, ale jeżeli Ty jesteś, to Ty, Panie, przyjdź.
1: Amen.
2: I rób.
1: Jak się dochodzi w wieku lat 17 do zainteresowania magią?
2: Znaczy, moje zainteresowanie magią to, że tak powiem, było od dzieciństwa, dlatego że ja wychowałem się w bardzo specyficznym domu, w domu artystów. Moja mama zajmowała się wszystkim, co wówczas, jak gdyby nazywało się tym kiełkującym New Age. Współpracowała z kołem psychotronicznym. Także ja gdzieś tam, nie wiem, w wieku 7 lat umiałem palić ogień ognichotem na przykład, czy też robić różne takie rzeczy.
1: Czyli to jest kultyczna popcy religii, rytuał.
2: To był bardzo dziwne, wiesz, dlatego że moja mama zainteresowała się tym przez swoją koleżankę, którą spotkała w kościele. Z którą razem chodziły na różaniec. No i jakoś to potem poszło.
1: I co dzieje się z chłopakiem, który w wieku lat 7 pali ogień na cześć jakiegoś bóstwa hinduistycznego?
2: Wiesz co, ja...
1: Agni, to jest...
2: Agni, tak, to, tak,
1: to jest,
2: tak.
1: Bóg...
2: To jest bóstwo ognia.
1: Bóg ognia.
2: Co się dzieje z takim chłopakiem? No, z takim chłopakiem dzieje się to, że... jak gdyby pewne rzeczy były dla mnie normalne, co było... Ja pamiętam taką sytuację, chyba w trzeciej klasie podstawówki byłem na wycieczce w szkole i ja moim kolegom streszczałem książki Moody'ego. Życie po życiu, życie po śmierci, etc., które miałem przerobione, przeczytane w wieku lat 8. Nie? Także no moje życie później poszło w bardzo szybkim kierunku w dół.
1: Mhm. Jakie były etapy?
2: Jakie były etapy? Pierwszy taki etap to był już taki świadomy, mniej więcej na poziomie lat 12. To było wsiąknięcie w szamanizm. To nie wiem, jakim cudem dostał się w moje ręce podręcznik, jakiś replik chyba z 50 roku, książki z roku 30, praktyczny kurs okultyzmu. Zacząłem to czytać, zacząłem to praktykować. Ja całe życie byłem odludkiem jako dzieciak. Nie? Ja nie miałem kolegów, ja spędzałem czas w lesie. Ja rozmawiałem ze zwierzętami. Mieliśmy bardzo podobne historie.
1: Co to znaczy, rozmawiałem ze zwierzętami?
2: Rozmawiałem ze zwierzętami. Przychodziły do mnie zwierzęta. Mam coś takiego do tej pory, że nie boją się mnie zwierzętami. Po prostu.
1: Kto do ciebie przyszedł?
2: Przychodziły do mnie sarny, przychodziły do mnie jelenie, przychodziły do mnie daniele. Chowałem się na Mazurach.
1: Jak blisko?
2: No, tyle, że mogłem dotknąć.
1: To nie jest naturalne.
2: To nie jest naturalne. To nie jest naturalne, że ja czułem komunikację jakąś energetyczną między mną a drzewem. Prawda, nie? Są pewne...
1: Że coś czułeś.
2: Są pewne rytuały, które się, prawda, odprawia. Móc pobrać energię z drzewa, a składa mu się ofiarę.
1: Oczywiście to nie jest energia. Oczywiście nie dostajesz jej z drzewa.
2: Z drzewa, oczywiście. No tak.
1: Ale czujesz się lepiej.
2: Czuję się lepiej, czujesz się podbudowany, mam moc, prawda? Mam chęć zmieniania świata na lepsze bądź gorsze, prawda?
1: Jakie jeszcze nadzwyczajne rzeczy się działy wtedy w tym twoim dzieciństwie? I młodości, bo już 12-latek to już...
2: No, 12-latek, wiesz. Drugą moją fascynacją stały się narkotyki.
1: Od jakiego wieku?
2: Mniej więcej odkąd skończyłem 15 lat.
1: Dostępne były? Jakie to były lata?
2: Wiesz co, no to były lata 80. No to był dostępny tak naprawdę na polskim rynku kompot. Ale również pojawiały się coraz to dziwniejsze mieszanki ziół, prawda? Zacząłem współpracować właśnie gdzieś tam, jeździć, spotykać się z hipisami.
1: Ale kompot niszczy dość szybko.
2: Kompot niszczy szybko, uwierz mi.
1: jak, no ja to wiem, jak 15-latek przeżył zderzenie z takim, z opiatami, no, z czymś,
2: co... Dla mnie to było o tyle normalne, dlatego że mój cioteczny brat grzał. I z kolei on się trzymał z zespołem, który szkolił mój ojciec, więc jak gdyby te narkotyki były dookoła mnie wszechobecne. Oczywiście mój tata nie miał nic wspólnego z narkotykami, natomiast no, to były takie lata. To było wyobraźnie.
1: Co naj... przed tym 17 rokiem życia, co najbardziej niezwykłego, nadnaturalnego zdarzyło się w twojej historii?
2: Spadłem z wysokości 3. piętra. Nie było mi nic. W 2. klasie podstawówki przeżyłem wypadek samochodowy. Notabene wpadłem pod koła pierwszego sekretarza w moim mieście. Nie było mi nic.
1: Co ty sobie myślałeś wtedy?
2: Wiesz co, wtedy to niewiele. Nie? Wtedy to cieszyłem się, że mogę iść dalej sobie grać w piłkę.
1: No tak, no ale inni by wpadli i...
2: Dla mnie to było normalne.
1: Czyli co, uważałeś się za kogoś wyjątkowego?
2: Ja byłem kimś wyjątkowym. Oczywiście nie dzięki własnej sile. Ja na przykład wkładałem ręce do ognia. Ogień to... nie parzy dopiero od 4 lat. Ja potrafiłem włożyć ręce do pieca, wiesz.
1: Ale nakręcało cię to, czy było...
2: Nakręcało, ale poczucie własnej mocy.
1: Popisywałeś się, czy to dla siebie?
2: Wiesz co, to zależy. To, bo to już przedpierw w późniejszym życiu, nie? Już w życiu dorosłym to faktycznie mnie gdzieś tam, jak jeździłem na te zjazdy szamańskie, to faktycznie trochę było w tym popisów. Natomiast no przed kolegami raczej niechętnie. Nie? Zresztą tak naprawdę nie miałem kolegów, byłem odludkiem.
1: Mm-hmm. Ale co, dręczyli cię, czy...?
2: Wiesz co, dręczyć się nie pozwoliłem, bo ja się wychowałem w takiej ulicy, gdzie trzeba mieć szybkie ręce i szybkie nogi. Natomiast ja nie miałem z nimi o czym rozmawiać. Oni byli, wiesz, oni słuchali, nie wiem, Madonny, ja słuchałem TSA, no. Gdzieś zupełnie inne światy. Oni chodzili, dla ich fascynowało, wiesz, ja wychowałem się w moim mieście, chociaż urodziłem, wychowałem się na początku w dużym. Więc ja pamiętam, dla nich, wiesz, wszystko, co z dużym miastem było, wiesz, fascynujące. Natomiast ja pamiętam, w 4. klasie chyba podstawówki, jak przyjechaliśmy do Warszawy i ja patrzyłem na nich zasłupienie, oni się zachwycali schodami ruchomymi, nie? No dla mnie to był jakiś banał, nie? Nie miałem w ogóle kolegów.
1: Czułeś się wyjątkowy.
2: Czułem się wyjątkowy.
1: Jak patrzysz z dzisiejszej perspektywy człowieka, który ocenia swoje postępowanie w kategoriach moralnych, jakim byłeś człowiekiem przed tym 17 rokiem, kiedy po raz pierwszy Bóg jakoś tam upomniał się o ciebie?
2: Ja byłem bardzo zagubiony, bo tak naprawdę mając 17 lat, no nie jest się jednak dorosłym. Nie ma się tej jakiejś takiej pełnej wiedzy dotyczącej niego. Dziś, przy moich latach, gdybym wówczas miał wtedy taką wiedzę, pewno postępowałbym inaczej. Życie toczyło się dookoła mnie bardzo szybko, już bardzo często uciekałem z domu, przyjeżdżałem tutaj do Warszawy. Tu miałem przyjaciół zarówno i szamanów. Mieszkałem przez pewien czas u takiego szamana na Pradze. Przyjaźniłem się z wróżkami tutaj, nie, też uczyłem się, pobierałem jakieś nauki. Wspominałem ten czas bardzo fajnie, bo to był taki czas gigantu. To jeszcze trochę końcówka komuny, bardzo nielegalne, prawda? I w ogóle tutaj tacy fajni ludzie, oni tyle umieją, ja się dopiero uczę. To było dla mnie nobilitujące, bo nie chcą ze mną rozmawiać.
1: Co oni umieli?
2: Możesz mi nie wierzyć, ale na przykład zmienić pogodę. W przeciągu, nie wiem, 20 minut.
1: Ewentualnie ty zobaczyłeś to, co miałeś zobaczyć. Po to, żeby mieć przekonanie, że mają takie moce.
2: Oni mają takie moce i mi się wydawało, że to jest dobre. Mhm. No przecież ktoś, kto robi dobre rzeczy, kto na przykład wywołuje deszcz, bo jest susza, no nie może przecież być nikim złym. Nie? Ja zrobiłem kiedyś taki myk, mi się to kiedyś udało, nauczyłem się tego. To już miałem lat 19.
1: Jest to przyzwanie jakiegoś ducha.
2: Tak, jest to przyzywanie ducha, jest to składanie ofiary.
1: Składanie ofiary, czyli...
2: Ducha, wiesz, tak naprawdę ten cały...
1: Zawiązywanie relacji z kimś, co później bardzo kosztuje, a on robi pewne rzeczy, żeby mieć poczucie mocy.
2: No, kosztuje to życie. Kosztuje to życie, kosztowało życie wielu moich przyjaciół.
1: Na przykład?
2: Wielu zaginęło w przedziwnych okolicznościach.
1: Mówisz o tym środowisku szamanów?
2: Mówię o środowisku szamańsko-hipisowskim, wiesz, bo to było bardzo takie zlane, nie? Teraz to wygląda trochę inaczej. Polska jest ewenementem. Jesteśmy jedynym krajem, gdzie hipisi zostali w miarę schrystianizowani. To dzięki księdzu Andrzejowi Szpakowi. Natomiast ten cały ruch, jak gdyby nurt lat 60. przerodził się w końcu w hańbę, jak gdyby.
1: Kiedy się pierwszy raz spotkałeś z tym?
2: W 89 roku. W Austrii.
1: Musimy powiedzieć, że tęczowi wojownicy to krew z krwi, kość z kości New Age. Mimo, że
2: ale rzeczywiście
1: to jest tradycja starsza, choć nie tak stara, jak o tym pisał Gardner, czyli człowiek, który to właściwie wymyślił, a udał, że jest to nawiązanie do jakiejś bardzo wiekowej.
2: No podpisał to pod proroctwo szamana Indian Hopi, że nadejdzie czas, że to biały człowiek będzie nosił długie włosy, to pokocha matkę ziemię, etc., prawda, będzie żył w zgodzie z naturą.
1: Kogo spotkałeś wtedy? Co to byli za ludzie? Tęczowi wojownicy? Rainbow, jak to się mówi?
2: Rainbow Gathering, Rainbow Warriors. Tak naprawdę pełna nazwa to jest Rainbow Family of Living Light. To jest tęczowa rodzina żyjącego światła. Nie? Jest to specyficzna grupa.
1: I kogo zobaczyłeś? Jedziesz gdzieś i spotykasz ludzi. Kto to jest?
2: Pierwszy był Hermes.
1: I kto to jest?
2: To jest szaman, z którym zresztą mieszkałem jeszcze 5 lat temu, który mnie też dużo nauczył. Z którym właśnie się popisywałem później na zawody. Nie?
1: I widzisz człowieka jakiego?
2: Widzę człowieka, który ma kontakt z duchami. Widzę człowieka, który widzi mnie po raz pierwszy i mówi o mnie bardzo dużo. Ja też o nim dużo wiedziałem. Nie wiem skąd. Po prostu wiedziałem. Spotkałem kogoś i byłem w stanie mu przedstawić jakąś jego historię. Nie zawsze. A to musiała być pewna... No użyję tego sformułowania, pewna energia gdzieś powstać. Nie?
1: No, nie mogłeś znać historii ludzi, którzy byli własni uświęcający po prostu, którzy mieli relacje z Bogiem.
2: Nie zadawałem się z chrześcijanami.
1: Ale ci, których historii nie mogłeś poznać,
2: no tak.
1: To byli ludzie zamknięci na ten świat, który był, na który ty byłeś
2: otwarty. No ja byłem otwarty.
1: Hermes był otwarty i ci wszyscy inni otwarci. Więc w tym świecie była możliwość fuzji, przepływu różnych emocji i informacji odczuwanych jako przepływy energii, bo tak właśnie człowiek odczuwa. No i doświadcza tego, że to jest przepływ energii, chociaż nic na to nie wskazuje, żeby taki nośnik informacji istniał, jak ta energia. Ale wszyscy ludzie New Age mają bardzo głębokie przekonanie,
2: że to istnieje.
1: Że to istnieje.
2: Ale oni tego doświadczają.
1: Tak, znaczy doświadczają pewnych fenomenów wewnętrznych, które opisują jako właśnie energię, wibracje i tak dalej, że się czujesz z tym drugim człowiekiem. Ja ci powiem, co mnie zaczęło leczyć. Rozmowa z młodym kapłanem, który, bo ja mu opisuję, słuchaj, tutaj jakiś atak energetyczny, tutaj coś, tu mnie kręci, nie? No mówi, gdzieś cię kręci? Ja mówię, tu pokazuję. Mówię, może ty sraczkę masz. Rozumiem. Tak. I nagle zobaczyłem, później jeszcze 8 lat było, zanim zacząłem w ogóle postrzegać rzeczywistość w kategoriach realnych, a nie snu, wizji i przeczuć. Ale to było takie uderzenie obuchem po prostu, nie? Że stary, o czym ty mówisz? Powiedz, że po prostu masz tutaj, coś ci się kręci w środku. A nie mów, że jest atak energetyczny, bo to zakłada oddziaływanie na odległość, no, jakąś osobę, tak, która cię atakuje intencjonalnie i tak dalej, i tak dalej. Nie? To... I czy on robił rzeczy dobre czy złe również? Z dzisiejszej perspektywy, jak na to patrzysz, na tego człowieka?
2: Wiesz co, ja miałem takie jednak poczucie spełnienia dobrej misji, prawda? I także gdyby on dokonywał rzeczy tak zwanych złych, ja bym do niego nie przystał, bo ja się, prawda, czułem po dobrej stronie, nie? Z czasem dopiero mi wytłumaczono, że tak naprawdę to nie ma żadnych granic. Że nie ma białej, szarej, czarnej, że jest to jak gdyby jeden wór. W zależności od
1: mówisz
2: tego...
1: Mówisz o magii,
2: tak,
1: czarnej,
2: tak,
1: białej.
2: Tak, tak, tak.
1: Czy jest jakaś różnica, no bo intencje się liczą.
2: Tak, jeśli... znaczy no, jest bardzo prosta, słownikowo mówiąc. Jest biała magia, służy tylko i wyłącznie ku dobremu, nie? Szara magia i z magią mocniejszą może zostać użyta. Natomiast używa złych elementów do osiągnięcia dobrego celu.
1: Natomiast...
2: Czarna magia... No tak naprawdę nie ma, to jest to sztuczny podział, bo tak. Źródło jest jedno.
1: Tak, tak, źródło mocy jest jedno, natomiast w ocenie czynów tego człowieka, znaczy ten, który używa czarnej magii, poniesie większe konsekwencje niż ten, który używa białej, chociaż każdy z nich używa czegoś, co jest śmiertelnie groźne. Jak funkcjonowałeś w świecie materialnym, rzeczywistym?
2: Wiesz co, nie funkcjonowałem. Tak naprawdę...
1: A z czego żyłeś?
2: Z grania na ulicy. Z grania na ulicy, z rękodzieła. Jeździłem na zachód gdzieś też, prawda, kombinowałem. A to głównie, wiesz, podróżniczo po prostu. Jestem muzykiem, do dzisiaj pracuję jako muzyk, więc...
1: Kim się czułeś wtedy?
2: Nie, takie najlepsze słowo, jakie mi przychodzi, to jest serbskie, to jest bitanga. To jest taki wolny ptak. Włóczęga, wolny ptak. Czułem się po prostu... Czułem się wolny, no, czułem się kimś. Nie? Byłem ponad.

0: Kiedy zacząłeś czuć negatywne konsekwencje tego, w co właściwie zostałeś włożony bez własnej woli, no bo jak dziecko takie, prawda? Nie podejmowałeś właściwie decyzji, to dla ciebie był oczywisty świat.
1: To było nieoczywiste, bo ja się w tym wychowałem.
0: Kiedy zacząłeś widzieć...
1: Wiesz co, chyba dopiero gdy miałem mniej więcej 24 lata, kiedy się ożeniłem po raz pierwszy.
0: I co się działo?
1: Ja zobaczyłem, że to, co ja mam w głowie i to, co ja widzę, to zupełnie jakoś nie jest rzeczywiste i to same z tym, co widzą inni ludzie, nie? Że ja pewne sprawy zaczynam spostrzegać zupełnie innej strony, nie? Zacząłem, co było, to już było znaczy troszeczkę później, nie? Zacząłem widzieć zło w ludzkich oczach. Wiesz, nie w każdych oczywiście, natomiast ja wiedziałem, kto jest zademonion, a kto nie. Oczywiście wtedy to sobie przekładałem na pracę z różnymi energiami, atakami i tak dalej, więc jeszcze tak jak gdyby totalnie nie...
0: Wojna magów.
1: Wojna magów, tak, dokładnie. I ja czułem te ataki, wiesz, to jest najgorsze, że ja czułem, że przestałem jak gdyby, to stało się tak silne, tak mocno, że przestałem nad tym w ogóle panować, nie? Wcześniej oczywiście były jakieś rytuały, z roku na rok to postępowało. Zaczął się alkohol, bo to tak powiem, no, rzeczywistość na trzeźwo była nie do przyjęcia, nie?
0: Czyli coś, co kiedyś było przestrzenią...
1: Mojej wolności stało się moim piekłem.
0: Tak, piękna kontaktu z naturą, z sarnami, które do ciebie przychodziły, nagle się zaczęło zmieniać w coś, co boli, coś, co krępuje, coś, co ogranicza.
1: Wiesz, odeszła ode mnie żona. Gdzieś nasze drogi się rozeszły. W to moja żona też była hipiską, też gdzieś była zaangażowana w takie rzeczy. Razem ze mną, nie wiem, wytwarzała amulety chociażby. Związałem się później z kobietą, która była wiccanką.
0: Czyli uczestniczką ruchu
1: sabbatów.
0: Wicca.
1: Tak.
0: Czyli neopogaństwo.
1: Neopogaństwo, tak. Tak najprościej mówiąc. Agnieszka praktykowała to już od lat chyba 8. Ja dużo wcześniej czytałem, było mi to bardzo bliskie, ponieważ świat szamański, a świat pogański jest tak naprawdę to same, prawda? Tylko że troszeczkę inaczej się pewne rzeczy nazywa, nie? Ponieważ jak gdyby wcześniej w ogóle odrzucałem istnienie Boga jako Boga, w sensie absolutu, który może mną kierować, nie? Były energie, dobre lub złe. Paradoksalnie to, że stałem się wiccaninem, przybliżyło mnie do Boga, bo ja zaakceptowałem obecność jakiegokolwiek bóstwa. Co prawda tam ta relacja z bogami jest bardzo, bardzo płynna, bo oni tak naprawdę się tobie nie narzucają, oni są tacy bardzo kulturalni i fajnie będzie, jak coś dla nich zrobisz, natomiast oni ci naprawdę nie dadzą ci klapsa i nie zaśną na ciebie siedmiu plag. Tak jak to interpretowałem. Nie? Dalej odrzucałem zdecydowanie istnienie Boga chrześcijańskiego.
0: Jak wyglądało wasze życie? Byłeś na sabatach?
1: Byłem na sabatach. Sabaty odbywały się również, spotkania, może nie sabaty, odbywały się u mnie świąteczne. Odbywały się u nas w domu.
0: Jakie święta świętowaliście?
1: O Jezus, przeróżne, od przesilenia po święto święto plonów, święto przesilenia wiosennego, prawda, narodziny Pana, śmierć Pana. Jest to też jest tam taki pewien dualizm, bo to gdzieniegdzie występuje jako syn, prawda, Bóg, gdzieniegdzie występuje jako kochanek, prawda, odradzający się, umierający. W domu mieliśmy na stałe zbudowany ołtarz. Pełen ołtarz z całym stałym sprzętem, prawda. Mieliśmy zioła specjalnie zbierane, specjalnie segmentowane.
0: Czy te legendy o sabatach, o orgiach i tak dalej, czy to jest prawda?
1: Jeżeli chodzi o wiccanizm, to seks jest traktowany jako element ceremonii. Orgia jest niczym innym jak elementem dopełnienia bóstwa. bo na tym polega cały, prawda, kult wikański, że jest to, prawda, relacja między Bogiem a Boginią. Natomiast nie jest to aż tak spektakularne, jak widziałem kiedyś na Rainbow polskim, Rainbow stricte polskim, nie europejskim odbywającym się w Polsce, ale polskim Rainbow, wówczas jeszcze podwyżkowym, jak przyjechał chłopak, który no miał sporą wiedzę, przynajmniej tak mu się wydawało, odnośnie czerwonej tantry. Coś mu najwidoczniej już nie poszło w trakcie. Mnie całe szczęście już tego dnia nie było, ja już wyjechałem tego samego dnia rano. No skończyło się to podobno potworną orgią, nad którą nikt nie był w stanie ani zapanować, ani kontrolować, każdy z każdym. Tak naprawdę rano ludzie nie bardzo sobie byli w stanie uzmysłowić, co się rzeczywiście stało.
0: Ktoś przejął kontrolę.
1: Ktoś przejął nad tym kontrolę.
0: I jak się prowadzi takie życie, można powiedzieć, z czarownicą?
1: Sam byłem czarownikiem, więc prowadziliśmy je...
0: Szamanem. To coś innego, czarownik jednak...
1: Wtedy już byłem czarownikiem.
0: Czyli przeszedłem. Szamanizmu.
1: Przestałem zajmować się stricte, prawda, rzeczami leczniczo-pomocowymi, a zacząłem praktykować magię do samego kunsztu.
0: Co to znaczy praktykować magię do samego kunsztu?
1: Wywoływać zamierzone efekty jeszcze doskonale, jeszcze szybciej, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej.
0: Jakie efekty?
1: Światło. Doszkoliłem sprawy związane z ogniem. Doszło do tego, że potrafiłem ciągnąć strumień płomienia za sobą.
0: Że potrafiłeś ciągnąć?
1: Tak, ciągnąć płomień.
0: Czyli płomień szedł za tobą.
1: Płomień szedł za moją dłonią.
0: Tak jak kiedyś zwierzęta.
1: Jak zwierzęta.
0: Nikt w to nie uwierzy.
1: Nikt w to nie uwierzy. Ona wie.
0: Ona?
1: Agnieszka. Ta niewiasta wie. No to było szkolenie, tak jak człowiek.
0: Może
1: wie,
0: to było działanie na waszą wyobraźnię, tylko może to była iluzja.
1: No nie, bo wiesz, no myśmy się w tym szkolili. Nie? Ja mówię tutaj o książkach troszeczkę wyżej niż książki z Kotaku Nigama. To są jakieś, nie wiem, no tam podręczniki, prawda, dla dzieci zainteresowanych ogólnie niemałecznie. Ja mówię tutaj o celowym i zamierzonym wpływaniu na inne osoby.
0: Co potrafiłeś zrobić?
1: Wstydź się przyznać, ale ludzie potrafili mi oddać pieniądze. Na przykład.
0: Narzucałeś wolę?
1: Narzucałem swoją wolę. Potrafiłem poprowadzić, skupić uwagę ludzi, w zasadzie nie mówiąc nic, do tego stopnia, że no, robili to, co chciałem. Oczywiście nie wszystko. No, ja gdzieś tam to jest jakiś proces, który człowiek się uczy. Nie? Ja gdzieś byłem tak naprawdę na początku, też pozorem.
0: I powiedziałeś, że jest Rainbow polskie, Rainbow...
1: Już Rainbow jest jedne. Tak naprawdę jest to...
0: Co to jest?
1: To jest nic. Nie ma żadnej struktury, nie ma żadnej formy organizacyjnej.
0: Są ludzie.
1: Są ludzie. Są ludzie z całego świata, z przeróżnych kultur, którzy w imię tak zwanego pokoju zbierają się raz do roku, dwa razy do roku w przeróżnych miejscach, czy też świata, czy też Europy, czy też na przykład Polski. Po to, żeby być razem. To takie być razem to jest może niezrozumiałe. To jest bycie razem, żeby wytworzyć wspólnie taką energię. Na początku było to w imię idei pokoju, miłości i tak dalej, nie? Z czasem no, przerodziło się w przeciwne rzeczy. Ja pamiętam na Grabówce w Polskim Centrum Rainbow rytuały w celu przeszkodzenia pewnej osobie związanej z Kościołem Katolickim, która stała akurat w tym momencie na drodze Rainbow, ponieważ gdzie najłatwiej było Rainbow dotrzeć? Najłatwiej było Rainbow dotrzeć do hippisów. W imię wolności, miłości, pokoju można jest sprzedać każdy fit. Dzieciaki to kupią. Nie?
0: Czyli było to rzucanie Czarów.
1: To było rzucenie czarów. Wiesz, no, Rainbow jest, trwa tak naprawdę miesiąc, 2 tygodnie przed pełnią, 2 tygodnie po pełni, nie? To, co dzieje się w pełni.

0: to tak naprawdę stricte wojowników tęczy w Polsce może było 5. W tej chwili liczyłbym, że jest około 1000, jak mniej więcej. To też wiesz jeszcze jak liczyć, nie?
1: Tak, bo... tak, to nie o to chodzi. Tu chodzi tak, żeby jakkolwiek...
0: Przez chatę przewinęło się około 100 osób.
1: Chata?
0: Chata Grabówka. W Bieszczadach, tak naprawdę na Pogórzu Dynowskim. Polskie Centrum na Niebo.
1: Ktoś to utrzymuje?
0: Utrzymują to ludzie, wiesz, Niebo jest samowystarczalne. Nie bierze żadnych funduszy. Jest tak zwany Magic Hat, czyli każdy rzuca ile ma, ile może, co chce i jak chce. Nie zawsze są to pieniądze, czasami są to jakieś przeróżne narkotyki. Oczywiście naturalne, ponieważ w imię Niebo nie uznajemy chemii. Nie wiem od kiedy LSD nie jest chemiczne, no ale... no najwidoczniej w świetle niektórych szamanów tak. Więc chata jest samowystarczalna, no przez pewien czas nawet była na moim usuwaniu, ponieważ ja grałem.
1: I powiedziałeś, że ludzie przestają być ludźmi, no w sumie to jest istota, wyraziłeś istotę, dlatego że stany oddawania się pod władzę jakichś duchów, którą można nazwać energiami, jakkolwiek można je oddawać, ale w każdym razie oddawania się pod władzę degraduje człowieka.
0: Człowiek nie ma nic do powiedzenia.
1: Jakby do wehikułu biologicznego, prawda, który jest używany przez demona.
0: Wiesz, to jest tak, jak jesteśmy w zoo i widzimy lwa. I wrzucimy mu kawałek mięsa i myślimy, że on jest oswojony. Tylko spróbuj wejść do klatki. Wiesz, to z czym się stykasz, na początku jest bardzo łaskawy, miły i dużo ci oferuje. Nie?
1: Wydaje ci się, że nad tym panujesz.
0: I wydaje się, że masz nad tym pełną kontrolę i nawet masz. Przez pewien czas. Ale im bardziej się w to wgłębiasz, tym mniej jest ciebie.
1: Im głębiej wpuścisz zło w siebie.
0: Dokładnie. Im bardziej się na to otworzysz, nie?
1: Tak.
0: Im bardziej się otworzysz, tym bardziej jesteś w jego rękach.
1: Jak on zachęca? Daje moc?
0: Daje moc, daje poczucie satysfakcji, daje poczucie spełnienia, poczucie wyższości.
1: No tak, to podstawa.
0: ASBF, no.
1: I te złe elementy. Co dalej było?
0: Zacząłem fiksować.
1: I po ilu latach już bycia z czarownicą?
0: Byliśmy razem 3 lata.
1: W którym momencie zacząłeś fiksować?
0: Ostatni rok. Jest to na osiedlu moich rodziców jest Kościół katolicki. Z którym mam niewiele wspólnego. Nie po drodze mi nigdy było. Ponieważ jako dziecko gdzieś też oscylowałem w kręgu chrześcijańskim, no bo prawda, miałem przyjęte sakramenty jako niemowlę, no mówię, to był taki dualizm, bo te same osoby były i zarazem w kółku tym spirytystycznym i jednocześnie, więc...
1: W kółku różańcowym,
0: więc to tak wyglądało, no to wtedy to się wydawało, wiesz, po prostu nie mówiono o tym. To była rzecz oczywista, nie?
1: Na czym polegało to, że fiksowałeś?
0: Zacząłem słyszeć głosy, znaczy ja je słyszałem, realne. Okna w moim domu otwierały się i zamykały, drzwi w moim domu otwierały się i zamykały.
1: Same.
0: Mieszkałem przez co pewien czas sam, ponieważ moja kobieta dojeżdżała wówczas do Warszawy. Mieszkaliśmy na Mazurach, a ja czułem jej obecność. Ale na tyle, że byłem w stanie ją dotknąć, chociaż jej nie widziałem. Nie? Miałem to oczywiście przeświadczenie, że to była ona. No. Dziś wiem, że to nie była ona.
1: Czy dotykałeś, czy miałeś wrażenie, że dotykasz to?
0: Miałem wrażenie, że dotykam.
1: Tak. Widziałeś jakieś rzeczy, których nie można widzieć normalnie?
0: Widziałem.
1: Nogi chodzące same?
0: Nie, samych nogi chodzących nie widziałem. Przeżyłem śmierć kliniczną. Przeżyłem śmierć kliniczną i zobaczyłem piekło.
1: Z jakim wydarzeniem było to związane?
0: Przedawkowałem.
1: Heroinę?
0: Heroinę. Znaczy wtedy to był kompot jeszcze. I tak naprawdę, kiedy mnie odratowano...
1: Przeraziłeś się?
0: Przeraziłem się pierwszy.
1: Pomyślałeś, że to jest miejsce dla ciebie, które na ciebie...

0: czeka?
1: Ja nie wiedziałem, co ja tu robię. Przecież wszystko robię dobrze i w ogóle ja nie wierzę w piekło, nie?
0: I co?
1: Wyobraź sobie absurd znajdować się w piekle i w nie nie wierzyć. Odratowano mnie.
0: Co, co zobaczyłeś? To znaczy widziałem
1: piekło. Wiesz co, zobaczyłem, to jest źle, złe odczucie. To jest, to... Ja to czułem. Jeżeli można czuć pustkę, to ja czułem pustkę. To był po prostu potworny, przeogromny nic. Potworny ból, tęsknota za czymś. To trwało, wiesz, bardzo krótko. Cały czas się mi odratowało. Ale nic nie zmieniło się w moim życiu. Jeszcze. Zaczęły się... Moje dziecko zaczęło się nie bać.
0: Ile miało lat?
1: 3. Zaczęło się mnie bać. Jak zawsze miałem z nim bardzo dobre relacje i mam do tej pory. Tak po prostu nie pozwalał wziąć się na ręce, nie pozwalał się przytulić, tak jak to przecież robił wcześniej. Nie? Tak jakby widział coś, czego ja nie widziałem.
0: Dostałeś bardzo precyzyjną informację. Przyjąłeś ją?
1: Nie. Za bardzo byłem zadufany. Czarostwo za dużo mi dawało. Wewnętrznie, tak, oczywiście w moim mniemaniu. Poszedłem do kościoła. Któregoś dnia po prostu przejeżdżałem obok tego kościoła
0: Czyli strach.
1: Strach. I stwierdziłem, że albo teraz, albo nigdy. Poszedłem na plebanie, dobiłem się do proboszcza, powiedziałem, że ja chcę się wyspowiadać. Boż mówi, a to nie może pan przyjść, że 18 jest msza. Ja mówię, ale ja nie byłem 17 lat w spowiedzi.
0: No to wtedy zmięk.
1: Ja bym chciał się wypowiadać. Proszę poczekać. Przyszedł ksiądz, już to mój kolega obecnie, który jest na misji. Spowiadałem się 4,5 godziny. To jest nie do opisania. Jak bardzo mi to ulżyło. Ale trwało to krótko. Ta moja natura pełna pychy poprowadziła mnie z powrotem. Wiesz, w świecie magicznym byłem kimś. W reality show byłem nikim. Tam miałem jakąś ugruntowaną pozycję wśród znajomych, wśród przyjaciół. Ten świat był dla mnie nierzeczywisty. Odpłynąłem. Wyprowadziłem się z mojego miasta, odciąłem się od kontaktu z jakimkolwiek kościołem. Jeszcze mieszkałem troszeczkę, jeszcze trzymałem się za niego. A w pewnym momencie nie było mnie ta siła, z którą, jak gdyby, nad którą ja rzekomo panowałem, doprowadziła mnie właśnie do takiego momentu, że powiedziałem, Boże, ja nie wierzę w Ciebie. Mimo, że ja widziałem to piekło, że ja miałem takie znaki, tak wyraźne. Ja to odrzucałem. Moja pycha... Jak może ktoś mieć nade mną kontrolę? No przecież to ja jestem Bogiem. Powiedziałem, Boże, ja w Ciebie nie wierzę. Ale jeżeli jest prawdą, że jesteś, że faktycznie jest tak jak mówią, to przyjdź mnie zmienić.

0: No i modli się. Panie Boże, ja wiem, że Ci nie ma, ale jeśli jesteś, to mi pomóż. No i co dalej?
1: I nic. Ziemia się nie nastąpiła, w niebo się nie zawaliło. Tylko jakoś, kiedy obudziłem się następnego dnia rano, poczułem się o 20 kilometrów. Tak naprawdę pierwszy raz chyba poczułem, co to znaczy być wolnym. Zawsze, kiedy rano wstawałem, były pewne rytuały, które się robi, prawda, poranne. Nie wyobrażałem sobie, że miałem tego nie zrobić. Nawet jeżeli budziłem się w namiocie, prawda, to nie robiłem. Ja nie miałem takiej potrzeby. Po prostu jakby ktoś coś odciął. To nie było tak, że nagle stałem się świętym Franciszkiem. Że to było takie spektakularne nawrócenie, że krzyknąłem halleluja, prawda, i pobiegłem na ulicę głosić. To się działo bardzo powoli, wiesz. Tak naprawdę, gdyby Bóg mnie wówczas skonfrontował z moimi grzechami, to ja bym tego nie przeżył. Bóg mi zarzucił taką zasłonę, szereg zasłon na pamięć, nie? Dopiero po pewnym czasie, bo jak to, tak mogę sobie tłumaczyć, wiesz, na ludzki rozum, że Bóg powiedział, dobra, no to zajmiemy się teraz tym, nie? I była praca nad jakimiś, prawda, sektorami mojego życia duchowego, jego relacji z nim, relacji z ludźmi, bo ja nie miałem przecież żadnych prawidłowych relacji z ludźmi. I kiedyś jedno, że to się uprawialiśmy, Bóg mi zdejmował naszą zasłonę i ja dopiero wiedziałem, ale już się czułem prawie święty, prawda, a tu bagno, nie kolejne, nie? I to jest proces, który jeszcze podejrzewam, będzie długo trwał. Dziś ja wiem, że mam wybór. Ja wtedy nie miałem wyboru, tak naprawdę. Mi się wydawało, że to jest pozorna władza. Nie? Ja już nie chcę władzy. Ja chcę być poddany. No tak żyję, nie? Gdybym powiedział, że jestem herosem wierzę, skłamałbym. Jestem człowiekiem. Jestem słabym człowiekiem. Upadam. Ale Bóg mnie podnosi i idę dalej. Nie? Ociera mi twarz z błota, w który sam się wpakowałem, bo się pakuje do tej pory. Podnosi mnie. Przejdziemy przez to.
0: Wierzy w ciebie.
1: Wierzy we mnie. Czasem ja tracę wiarę. Nie? Gdzieś sprawy codzienne, to wszystko, wiesz, przytłacza mnie. Gdzieś mam dużo. Ale dał mi Bóg. Bóg mi dał zupełnie inne życie, wiesz. Zupełnie inne wartości, zupełnie inne życie. Co innego robię, gdzie indziej mieszkam, dał mi pracę, którą kocham, dał mi możliwość tej pracy. Mam wspaniałą narzeczoną, nowy dom. Mam tyle darów, że czasami nie jestem w stanie tego ogarnąć. Czasem ilość tych darów mnie przytłacza, że zaczynam przyjmować to, jak gdyby na swoją pychę, że to jest, prawda, moje osiągnięcie. Ale tam taka rózga czasami nade mną. Potykam się o swoją pychę często. Ale wierzę w to, że to się z Jezusem z tym upora. On się z tym upora.
0: W co cię najbardziej uderzył zły duch? W pychę? To podbił, tak?
1: Tak, pycha. Nie do przyjęcia dla mnie było, że mogę być pod czyjąś kontrolą. Chociaż byłem przez cały czas. Miałem niesamowite mniemanie o sobie, nie? Dziś też Bóg dał mi ludzi, którzy stoją przy mnie i którzy w razie czego z tego piedestału, jak za bardzo się próbuje gdzieś wepchać, to mnie zrzucają, nie? Ja wierzę, że to jest Boże działanie. Że jak byłem w kościele, na samym początku to pchałem się do przodu, prawda, tu będę w służbie, będę to robił. Tak, że w pewnym momencie zamiast oddawać chwałę Bogu, więc zacząłem przyjmować chwałę od ludzi. Zaryłem w błocie po raz kolejny. Nie? Byłem przyzwyczajony, że jestem w małych kościołach, małej społeczności chrześcijańskiej, wie, wszyscy się znają. Bóg mi powiedział nie. Idziesz do tego kościoła, największy kościół, jaki jest protestancki w Warszawie. I tam siedzisz w ostatniej ławce. No i siedzę. I słucham. I się uczę. Trafiają się pokusy. Niektórym uległam. Za co potem pokutuję, przepraszam Boga. Czy myślę, że nigdy nie będę, wiesz, miał już tak całkowicie sobie, wiesz, prosto.
0: Czy myślisz o tych, których skrzywdziłeś?
1: Mam przed oczami tak naprawdę jedną osobę, chłopca, którego przyjąłem trochę na nauki. On, prawda, zaczął tam, prawda, to wszystko wchodzić. Zaznałem w wieku 26 lat jako nałogowy alkoholik. On ze mną zaczął wyjeżdżać w Polskę, jak miał 13 lat, nie? Czuję się winny, nie? Choć z drugiej strony przecież on miał matkę. Dziś myślę, że pracuję z tym bólem. Myślę, że pracuję z tym bólem, że Bóg przede wszystkim z tym pracuje, że mówię, on mi jeszcze wiele rzeczy przesłania, wiesz, wiele rzeczy do mnie nie dociera, nie? Chwała jemu za to.
0: Co myślisz o tych ludziach z tego środowiska? Czy jeszcze inaczej, czy intencjonalnie robiłeś komuś krzywdę?
1: Nie, nigdy. Mogłem intencjonalnie wpływać na niego, natomiast nigdy nie wykonywał żadnych rzeczy, których musiałby się potem wstydzić, czy też nie.
0: Ale na innych ludzi w ogóle w czasie tej... No ja nie mówię tutaj o zabieraniu pieniędzy, no bo to o tym już powiedziałeś, tak. Ale czy chciałeś krzywdzić?
1: Były takie momenty.
0: I co teraz z tym?
1: Już nigdy tego nie zrobiłem, nie? To były momenty, że...
0: Chciałeś.
1: Że chciałem, nie? No, jedna z bliskich moich osób w mojej rodzinie robiła laleczki, prawda, nie?
0: Czyli najgorsze już.
1: Czyli najgorsze, co jest możliwe, nie? No, ta osoba, na którą to było rzucane, bardzo źle skończyła.
0: Skończyła źle?
1: Bardzo źle. 12 lat w więzieniu. W ciągu jednego nie zmieniło się życie.
0: A co teraz myślisz o tych ludziach ze środowiska, o Agnieszce, o tych wszystkich, których...
1: Wiesz, z częścią ludzi mam sporadyczny kontakt. Dlatego, że no, mimo, że jestem w kościele zielonoświątkowym, darzę wielkim szacunkiem księdza Andrzeja Szpaka. Dalej jesteśmy przyjaciółmi, bardzo wiele mu zawdzięczam. Jeżdżę z nim na pielgrzymki. Tam się spotykam, bo przecież to jest to samo środowisko, nie? Ja widzę, że nawet Rainbow próbuje przejmować kontrolę, nie? Andrzej nie ma już tyle pary w sobie, jaką miał 30 lat temu.
0: Rainbow próbuje przejmować...
1: W tamtym roku pielgrzymka wyszła na jasną górę śpiewając on. Była taka przewaga ludzi związanych z Rainbow. Wyobrażasz sobie? Wiesz, ja nie jestem katolikiem. Dla mnie jest to miejsce jak miejsce. Natomiast sobie wyobrażam szok wszystkich ludzi, którzy przyszli tam, prawda, z innych pielgrzymek. Andrzej nad tym nie zapanował, nie? Już nie był w stanie. Zresztą Andrzej był na Rainbow. Był na Rainbow w 92 roku? Czy tak? Na polanach filologicznych.
0: No.
1: Na europejskim Rainbow. Wiesz, no... Środowisko hipisów jest bardzo specyficzne polskich. Tak naprawdę można jest to podzielić na trzy kategorie. Jedną już wymierającą to są narkomani, którzy gdzieś tam żyją w ogóle na skrawku, jak gdyby, tego środowiska. Mówię, z narkomani mam na myśli heroinistów oczywiście. No, tam, tak zwane lekkie narkotyki są ogólnie, prawda, dostępne. Jest ta grupa ludzi związanych stricte z Rainbow i tylko i wyłącznie gdzieś tam jeżdżących, a jeżeli przyjeżdżają na pielgrzymkę czy też na zloty, to pojawiają się no, w celach agitacyjno-społecznościowych. jest grupa właśnie, to jest elementem, fenomenem jak na Europę i na świat, to są właśnie hipisi nawróceni.
0: Ale o co z Agnieszką?
1: Wiesz co, między nami była tak silna ta więź, tak mocna, że myślę, że podświadomie ani ja, ani ona nie próbowaliśmy nawiązywać kontaktu. Ogranicza się to sporadycznie w imieniny do życia. Wiem, że piastuje jakieś stanowisko w jakimś urzędzie. Zresztą no, bo to nie tylko są ludzie z dreadami, prawda, i okolczykowani, ale to są ludzie, którzy prowadzą firmy, własne, nie wiem, biznesy, pracują w urzędach państwowych, są nauczycielami.
0: I szukają mocy.
1: Szukają mocy gdzieś poza tym, wiesz. A nie znajdują się na przykład, nie wiem, no, w kółkach psychotronicznych, prawda, gdzie kursy kosztują jakieś tam, prawda, niegrube pieniądze. Tu masz to za darmo. Zasada Rainbow jest prosta. Masz to wszystko za darmo, nie? Jest to taki, tak otwarta przestrzeń, nie? Do której możesz tak naprawdę wszystko włożyć i wszystko wyjąć. Nie ma struktur, nie ma ograniczeń.
0: Produkowałeś, czy byłeś świadkiem produkowania amuletów?
1: Produkowałem. Produkowałem amulety na zamówienie pod konkretną osobę po wcześniejszym przebadaniu.
0: I to są przedmioty, które... Amulety czy talizmany? Znaki czy nie, przedmioty...
1: Przedmioty.
0: Przedmioty poświęcone...
1: Czyli uświęcone. Nie poświęcone, uświęcone.
0: Czy poświęcone w tym sensie oddane złu pod...
1: Oddane złu pod, prawda? No, podczas rytuału oczywiście nie ma mowy o żadnym źle, nie? W żadnym złu, prawda? Tutaj to wszystko robimy w dobrej wierze, nie?
0: Jasne. Ale tak naprawdę... Bo ludzie często pytają się na przykład, czy można palić kadzidełka? Czy można nosić tam coś takiego? A to tylko kamień jest. Co ty wiesz na temat przedmiotów takich właśnie? Skarbeusze, amulety, talizmany.
1: Słuchaj, no...
0: Woreczki, te, które się nosi.
1: Świat jest bardzo prosto skonstruowany, wiesz. Jest dobro i zło. I albo wierzymy, że Bóg jest wszechmocny, wszechpotężny i jest pełnią, czyli nie jesteśmy w stanie nic tam dodać, nie? Albo wierzymy w niedoskonałego Boga i musimy się wspierać. Przeróżnego rodzaju właśnie amuletami, pierścieniami Atlantów i tak dalej. Nie? No ale to zaprzecza idei chrześcijaństwa. Jako taki.
0: A ludzie mówią, a ja w to nie wierzę.
1: Ja w to nie wierzę, jak ta córka mi, ja ostatnio tego rozmawiałem, córka mi kupiła, nie? Starsza kobieta szła do kościoła z pierścieniem Atlantów. Wiesz, to... Te rzeczy są w tej chwili tak przecież ogólnie dostępne, jesteś w stanie, wiesz, kupić i, no żeby kupić akcesoria magiczne prawdziwe, no to sobie nie kupisz, prawda, w pierwszym lepszym sklepie, tylko musisz troszeczkę, są trochę inne sklepy, nie? Trochę mniej otwarte. W tej chwili New Age i w ogóle tak, ta taka luźna rzecz, ona weszła wszędzie. Przecież ja pracuję z dziećmi, jak ja widzę swoje metody relaksacyjno-medytacyjne, rozumiesz, prowadzone dla trzylatków w przedszkolu. Ratunku, nie?
0: Otwieranie dzieci.
1: Otwieranie dzieci, nie? Ale na co?
0: No pytam na co.
1: Wiadomo. Wiesz, i to jest wszechobecne. Zwróć uwagę, że nie jesteśmy w stanie obyć się bez nawet reklamy telefonu komórkowego, nie? Gdzie siedzi kobieta w pozycji medytacyjnej, nie? To zło tak silnie podchodzi z każdej strony. Nie?
0: Tak chyba w kulturze jeszcze nie było. Nie. W zachodniej, tak mi się wydaje.
1: Nie, jednak to chrześcijaństwo było tutaj, to trzymało tą pieczę. Dziś żyjemy w czasach wolności, nie wiem, ewa wodnika. Wszystko jest równe, nieważne, czy jesteś, prawda, chrześcijaninem, czy Izraelitą, czy jesteś muzułmaninem, wszyscy mamy jednego Boga. Nie?
0: Czy zło się o ciebie upomina?
1: Tak, bardzo często.
0: Jak tego doświadczasz?
1: W przeżyłem niesamowitą ilość przeróżnych wypadków, wiesz. Ja powinienem nie wrócić.
0: Po nawróceniu.
1: Po nawróceniu, nie. Byłem potrącany przez samochód, spadałem z przeróżnych wysokości. Są momenty, gdy odchodzę, użyję taska katolickiego sformułowania, choć ciężko jest je przełożyć na...
0: Jakoś ci wybaczymy.
1: Na protestancji, jak odchodzę od bycia własnej uświęcającej. Jak zamiast szukać chwały Bogu.
0: Odchodzisz od relacji z Bogiem.
1: Od relacji z Bogiem po prostu, nie? Od tej świętej relacji, nie? Bo zaczynam szukać swego. To natychmiast pojawia mi się cały wachlarz możliwości.
0: Na przykład?
1: Na przykład myśli. Co ty tu robisz? A kim ty teraz jesteś? Przecież jesteś nikim. Co nie przyjdziesz, z dziećmi się bawisz. Żałosne. Nie? Byłeś kimś, prawda? Byłeś ceniony, etc., etc.
0: Czy to jest dialog, czy to jest monolog z tamtej strony?
1: Wiesz co, ja to słyszę po prostu. Ja dalej to słyszę.
0: Czyli to, ale to jest monolog?
1: To jest monolog. Ja nie prowadzę dialogu z siłami nieczystymi.
0: A skąd masz siłę na to, jak myślisz?
1: Znaczy to nie jest moja siła. Gdybym nie miał Boga, to ja bym w konfrontacji z siłą szatana, no nie mam żadnej szansy. Już to spróbowałem. Gdyby nie był, gdyby nie to, że wierzę, że Jezus nade mną czuwa, że jest przy mnie, że On mnie chroni, że Pan mnie strzeże.
2: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi Twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły Cię, poruszyły Twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w sekretariacie.

0: klimat jest ciężki i przez dłuższy czas należałoby go rozwijać. Trochę żartuję, ale to pożartuję dalej. Rozmawialiśmy, audycja kończy się późno, że pojedziemy do pewnej miejscowości podwarszawskiej i tam nie jest wesoło na ulicach. Kiedyś byś się tego nie musiał bać.
1: Nie. Wiesz co, ja tak naprawdę lęku jako takiego, wiesz, strasznego nie mam, nie? Ja mam świadomość, że mogę dostać po prostu w ucho, nie?
0: Jasne, ale nie żałujesz tego, że jesteś nikim?
1: Ale wiesz co, ja po prostu jestem normalny. Ja czuję jak człowiek, widzę jak człowiek, mam emocje, odczuwam strach, co jest w ogóle dla mnie ewenementem. Tak naprawdę w życiu bałem się tylko mojego ojca wcześniej.
0: Panie Krzysztofie, witamy.
2: No witam, ja śmieciarki po plecach chodzą.
0: To po co pan słucha radio o tej porze?
2: Tak, staram się być, wyłączyłem radio, staram się być mocny w wierze, ale faktycznie, no więc pytanie jest takie zasadnicze, magia to jest potężna siła, ja o tym wiedziałem, ale nie myślałem, że aż tak. Pytanie jest takie, do świadka, który składa swoje świadectwo z życia. Osoby dysponujące taką siłą, czarownicy, tak jak ty byłeś czarownikiem, powiedziałeś, że mają do tego stopnia wpływ na innych, że potrafią im zrobić krzywdę, czy też normalnie pieniądze wymusić, wyłudzić, że zapanują nad ich wolą, że oni im oddadzą. Jak z twojego rozeznania wynika? Czy czarownik również może zapanować nad ludźmi, którzy są blisko Boga?
1: Wiesz co, na pewno nie. Przepraszam, mówię na ty. Na pewno nie, bo jeżeli jesteś... już nie możesz mieć relacji z demonem i z Duchem Świętym. Tego się nie da pogodzić.
2: Znaczy tak, ja jestem, staram się być w stanie łaski uświęcającej i spotykam ciebie jako czarownika i ty mi mówisz, słuchaj, oddaj mi te 500 tysięcy złotych. Czy jesteś w stanie nade mną zapanować w ten sposób, czy nie, lub mi inną krzywdę zrobić? Czy to nie ma znaczenia, czy ja jestem
0: nie.
2: łasce uświęcającej?
0: Nie może zrobić, nie może zrobić tej krzywdy. Jeszcze proszę pamiętać o jednej rzeczy, że to, co Robert powiedział przed chwilą,
2: tak, że
0: teraz czuje się normalnym człowiekiem
2: tak, i
0: przeżywa rzeczywistość realistycznie.
2: Tak.
0: W tamtym stanie wiele rzeczy jest po prostu ułudą.
2: Tak.
0: Ułudą służącą do jeszcze głębszego wciągnięcia w fascynację tą mocą, żeby jeszcze bardziej spętać. Więc jeśli ktoś tę audycję odebrał jako promocję mocy, nie, to dotyczy bardzo ograniczonej ilości osób i wpływ na nich, nawet najgłębiej inicjowanych szamanów, jest żaden. No, wystarczyłoby kupić szamana i wybory.
1: No, dokładnie, no i mamy
0: wybory,
1: wszystkie wybory.
0: Prawda, wygramy. No, nie ma takiej możliwości. Natomiast w świecie, który... tak jak na przykład to środowisko, prawda, tysiąca osób, gdzie wszyscy są otwarci, to tam mogą dziać się rzeczy...
1: Zwolna Amerykanka.
0: Każde, wszystko się może zdarzyć.
2: Tak.
0: A tutaj nie, po prostu ta potęga, Pan Bóg ograniczył zakres tej potęgi.
1: Jeżeli jesteś pod Bożym parasolem, no strzały złego cię nie dosięgną.
0: To w ogóle jest nie ta konkurencja. Pan Bóg jest stworzycielem, demony są stworzeniami.
2: Tak.
0: I to jakby to w ogóle, ja po raz tysięczny to porównanie przywołam. Rysownik i film animowany. Bóg jest rysownikiem. I jemu Kaczor Donald z kreskówki nie jest w stanie w ogóle zagrozić, mimo że tam jest życie, prawda?
1: Tak,
0: że tam się wszystko dzieje.
2: No Bogu nie jest w stanie, ale my jesteśmy słabi.
0: Ale jeśli jesteśmy w relacji z Bogiem, nie jesteśmy słabi.
2: No nie jesteśmy, nie jesteśmy. Wiadomo, że tam nikt nie jest świętym Franciszkiem.
0: Sawerym, tak jest.
2: Tak, właśnie. Tradycyjnie mamy słabości i upadki, ale przynajmniej ta podstawowa relacja z Bogiem jakoś tam nas chroni.
1: Fundament. Jeżeli fundamentem twojego życia jest Chrystus, tak, jesteś tylko człowiekiem, wiadomo, może się zachwiać, może gdzieś się potknąć, ale jeżeli fundamentem jest Chrystus, nic nie ruszy tego domu.
2: Jasne. Jasne, no znaczy dzięki za odpowiedź. Myślę, że to jest istotne nie tylko dla mnie, ale i dla innych słuchaczy.
0: Dokładnie to samo chciałem powiedzieć.
2: No właśnie.
0: Bóg zapłać, z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego.
2: No, Bóg zapłać.
1: Z Panem Bogiem. Panem Bogiem.
0: I te nieszczęsne amulety.
1: Lekceważone
0: przez ludzi.
1: Lekceważone, traktowane jako... jako zabawa, odskocznia, coś nowego, coś ciekawego. Ludzie, ratunku. No jeżeli coś nie jest z Boga...
0: A ma moc, to co? Skąd?
1: No to skąd może mieć tą moc? Mamy dwie siły. Mamy Boga i mamy anioła, który się przeciwko niemu zbuntował, nie? I pociągnął za sobą legion. Nie da się połączyć. Tak jak powiedziałem, jeżeli Bóg jest pełnią, to ty niczego więcej nie potrzebujesz. A jeżeli... używasz takich rzeczy, to tak naprawdę obrażasz Boga, bo nie wierzysz w Jego moc. Tak, Panie Boże, ja wierzę, że Ty możesz wszystko, ale ja myślę, że kiedy wezmę ten amulet, to na pewno mi się powiedzie pierwszy finansowo. No bzdura kompletna, nie? No obrażasz Boga. No. Żarty z Pana Boga.
0: Znaczy, Pana Boga nie można obrazić, ale można sobie zrobić krzywdę, nie wierząc Mu.
1: No bo no, jeżeli nie chcemy oddać Jemu pod opiekę, jeżeli nie... nie będziemy pod jego autorytetem, jak to się tak ładnie w tej chwili mówi, no to faktycznie, no może z nami się dzieje cokolwiek. Nie?
0: Masz narzeczoną, wkrótce ślub. Jak ona podchodzi do twojej historii? Znają?
1: Znają. Znają, wiesz, dzisiaj jestem normalnym człowiekiem. Pracuję, prowadzę normalne życie.
0: Ale nie boi się tego?
1: Bardziej, myślę, boi się w tej chwili mojej relacji z Bogiem, niż tego, że kiedyś miałem styczność z takimi rzeczami. Dla niej to jest abstrakcja. To jest dziewczyna, która całe życie jest przywiązana do tradycji, tak została wychowana, do tradycji, do kościoła katolickiego. I w tym życiu dla niej takie rzeczy są po prostu kompletnie niepotrzebne.
0: Drodzy Państwo, mam nadzieję, że to krótkie spojrzenie pod podszewkę i szczególnie to, co Robert potem powiedział, to zbudowanie odpowiednich proporcji, prawda? Tamten świat jest światem mniemanej wszechmocy. Bóg jest naprawdę wszechmocny. Tamten świat jest światem całkowitego poddaństwa. W sensie, no bo czym jest otwarcie się na demona? Jest fuzją, jest zdaniem,
1: tak, zdaniem się.
0: A Bóg, nawet wchodząc w najgłębszą relację z człowiekiem, dowartościowuje jego tożsamość.
1: Przede wszystkim Bóg jest dżentelmenem i Bóg nie wejdzie, jeżeli tego nie poprosisz.
0: O właśnie, dzisiaj miałem takie rozmowy, do których to, co powiedziałeś teraz, jest absolutnym Bóg jest dżentelmenem.
1: Bóg jest dżentelmenem. Demon się nie pyta, demon bierze. Bóg czeka. Jeżeli jest wszechpotężny, mógł, wiesz, zrobić pstryk i wszyscy jak robociki chodzimy, oddajemy mu cześć. Nie, dał nam wolną wolę, jest dżentelmenem. Szanuje naszą wolność. Co z nią zrobimy?
0: Nowy Izrael, obietnica odrodzenia. Z księgi największego poety, jaki kiedykolwiek pisał na tej ziemi, Ezechiela. Toczący się wóz chwały pańskiej i Dolina Kości. To są najsilniejsze obrazy, jakie w ogóle powstały w umyśle człowieka, czy może nie w umyśle człowieka, ale on to opisał.
1: Tak.
0: I teraz, drodzy słuchacze, poprośmy o to właśnie, żeby w nas powstało nowe życie, żeby tej chwili, teraz i tutaj każdy mógł zaprosić Jezusa do swojego serca i powiedzieć mu: Jezu, jesteś moim Panem.

0: Dobry Panie Boże, Ty przenikasz wszystkich i ożywiasz. Panie, prosimy Cię, abyś Ty był Panem tego czasu, żebyś Ty, Panie, powodował wszystko to, co będzie mówione, było na Twoją chwałę, Panie, daj nam Twoją siłę, Twoje światło, miłość. Nie patrz, Panie, na nasze czyny, na nasze serca, bo przed Tobą nikt nie jest usprawiedliwiony, Panie. Dziękuję Ci, że nie odwracasz się od nikogo. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Mario, serdecznie tutaj zapraszam pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich swych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczka nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Chromiec. Witaj.
1: Witam.
0: Czy perspektywa mówienia o sobie to jest zapowiedź trudu, czy okej, sytuacja?
1: Dla mnie raczej to jest coś radosnego. Trochę już mówiłem o swoich doświadczeniach i zawsze sprawia, znaczy po fakcie, w trakcie może jest trudno, ale po fakcie sprawia mi to radość.
0: Najtrudniejszy moment w życiu?
1: Miałem taki moment 2 lata temu, kiedy posypało mi się trochę rzeczy, które pokładałem sobie w życiu. Zaczęło się to od tego, że straciłem najbliższą osobę, moją dziewczynę. No i wtedy zacząłem odczuwać coś, co nazywam bólem serca. I poszukiwać jakiegoś środka na zabicie tego bólu.
0: Czy byłeś wtedy człowiekiem wierzącym?
1: Tak, od początku życia jestem wychowywany w wierze katolickiej, aczkolwiek wtedy byłem taki letni. Znaczy, zdarzało mi się modlić, co niedzielę bywałem w kościele i czytałem Pismo Święte, ale nie wiedziałem za wiele, czym jest moja wiara i kim jest Pan Bóg.
0: I jakim byłeś dzieciakiem w podstawówce?
1: Urwisem raczej. Ciągle mama, pamiętam, mówiła, że wstydzi się, kiedy jest wywiadówka, bo zawsze, kiedy idzie do mojej klasy, to słyszy coś, co ją może obciąża. I kiedy idzie do sióstr, to mówiła, że jest spokojna, bo zawsze będzie dobrze. A kiedy szła do mnie na wywiadówkę, to niestety nie.
0: I jakie środowisko było to, w którym się wychowywałeś?
1: Ja pochodzę z mojego miasteczka na wschodzie Polski, nazywa się Łosice. I tam były tylko 2 podstawówki i 1 liceum. Także z kilkoma osobami stamtąd nadal utrzymuję kontakt, bo środowisko jest tam takie małe i jak zajeżdżam, to się widujemy, chociaż teraz to bywa tylko na święta. Natomiast wtedy to były takie bloki. Dzieci biegały, w Pieskowicy się bawiliśmy, później na rowery, później w liceum dyskoteki. Raczej mogę powiedzieć, że to było takie żywe towarzystwo, żwawe. Skore do różnych nie wiem, poszukiwań. Mieliśmy jakieś kłopoty zawsze. Czasem nawet z policją, ale to rzadko.

0: Ale czy to były rzeczy, które z krzywdą dla innych ludzi się...
1: Nie, raczej nie. Znaczy, oczywiście między sobą zawsze tam jakieś kłótnie były, ale tak... Chociaż rzeczywiście przyznaję, że w pewnym momencie w mojego życia pojawiła się taka rzecz jak złodziejstwo w sklepach, drobnych rzeczy, cukierków. Nauczyłem się od starszych chłopców na kiedyś na wyjeździe sportowym i to mi przez kilka lat tak... No to imponowało moim rówieśnikom. I takie coś było, pamiętam.
0: Nie wpadłeś?
1: Wpadłem. Parę razy mi się zdarzyło. Na szczęście nigdy nie doszło do policji, tylko zawsze tam w sklepie albo ochrona, albo coś takiego, ale jak już byłem na studiach tutaj w Warszawie, na pierwszym roku, to mi się zdarzyło ostatni raz wpaść i coś wtedy się jakoś przemieniło we mnie. Nie tyle strach, bo to było silniejsze od strachu. Coś się przemieniło i stwierdziłem, że to jest nie tak. Ja w międzyczasie też byłem okradany. Parę razy w życiu mi się zdarzyło rower stracić. W tej chwili już 5 rowerów straciłem. Zawsze przez złodziejstwo. Też mnie kilka razy obrabowali, więc po prostu postawiłem się chyba w sytuacji wtedy tych osób, które ja okradam. Chociaż to nigdy nie były rabunki, zawsze to było w sklepie tam jakieś jedzenie, ale no, zdarzały się takie rzeczy w moim życiu.
0: Czy w ogóle wtedy perspektywa Boża była obecna?
1: Nie. Pamiętam kiedyś był taki okres w moim życiu, kiedy chyba 3 miesiące w ogóle nie chodziłem do kościoła. A później czegoś mi było brak i chodziłem w tą niedzielę. Natomiast nigdy w życiu nie było tak, że się modliłem. Aż do bodajże 3. roku studiów, kiedy pojechałem na pielgrzymkę papieską. W 2002 do Krakowa na Błonia. Natomiast wcześniej, jak się dowiedziałem, że moi koledzy, którzy tak jak ja też czasem im się zdarzyło w sklepie coś, czy no po prostu moje towarzystwo kiedyś we 3 się trzymaliśmy. I kiedyś oni powiedzieli we dwóch, że im się zdarza czasem klęknąć i powiedzieć Ojcze Nasz. Byłem zszokowany, że nic mi o tym nie powiedzieli wcześniej, a ja się nie modliłem wcale.
0: Czy byłeś wtedy szczęśliwy?
1: Pisałem pamiętnik w liceum i właśnie 2 lata temu, kiedy to wydarzenie, które spytałeś, mogę mówić na ty, 2 lata temu właśnie przeczytałem ten pamiętnik od nowa i stwierdziłem, że ciągle było mi czegoś brak. I stwierdziłem jeszcze, że nie chciałbym znać tej osoby, którą byłem. Teraz z tej perspektywy. Wydaje mi się, że były chwile, kiedy byłem szczęśliwy, bo jestem dosyć uzdolniony matematycznie i tam jakieś sukcesy odnosiłem w tej dziedzinie i czasem mi się zdarzało być szczęśliwym. Poza tym towarzyskie tam też względy odchodziły, miały swoją rolę i też no byłem akceptowany towarzysko, więc były takie momenty, że byłem szczęśliwy naprawdę. Rodzinę też mam dobrą, więc... Myślę, że były takie momenty, aczkolwiek ciągle czegoś szukałem.

0: Moje życie w pewnym momencie zaczęło się zawężać do patrzenia na jedną osobę, właśnie na tą dziewczynę. To się tak powoli działo, bo ja zacząłem z nią być w wieku 17 lat, ona miała 15, a przestaliśmy 7 lat później, więc ja miałem 24, ona 22. I w międzyczasie uświadomiłem sobie, że dla mnie najważniejszym i całym światem jest ta osoba, ta moja dziewczyna. A w międzyczasie jeszcze inne rzeczy się działy, prawda, studia, jakieś tam znajomości różne, w akademiku mieszkałem, zresztą nadal jeszcze, bo dopiero w tym roku skończyłem studia, to jeszcze nadal mieszkam w tym akademiku i różne rzeczy się działy, natomiast moje życie się zawężało do tej jednej osoby i miałem inne zainteresowania, snowboard, rolki, rower, ciągle na rowerze jeżdżę do tej pory, a pamiętam, że mówiłem, kiedyś ktoś mnie spytał, co chciałbym robić. Ja powiedziałem, chciałbym ją uszczęśliwiać. I to się tak nagle urwało, że po prostu zerwał mi się grunt pod nogami. Bo nie wiedziałem, co mam zrobić.
1: Ona to przerwała, tak?
0: Tak. Tak.
1: Czy to było coś, czego się mogłeś spodziewać?
0: Chyba mogłem, aczkolwiek nie spodziewałem się. Byłem trochę zaślepiony. Niestety to, że ja chciałem dla niej dobrze, to nie przekładało się na rzeczywistość. To, że mówiłem, że pragnę jej szczęścia, nie zawsze znaczyło, że rzeczywiście jej daję to szczęście. I okazuje się z perspektywy, jak patrzę na swoje życie, że mogłem się tego spodziewać. Jak gdybym tylko obserwował trochę uważniej relacje. Natomiast zupełnie się tego nie spodziewałem. I to było właśnie tym ciosem. No i wtedy właśnie zacząłem szukać trochę. Tak jak mówiłem, szukać czegoś, co by mi pomogło. Od tamtej pielgrzymki papieskiej w 2002 zacząłem interesować się osobą papieża. Później trafiliśmy we dwoje, bo ja chciałem zawsze z nią na takie wieczory dla zakochanych. I na tych wieczorach zetknąłem się z Pismem Świętym. Trzeba było przynieść. Ja nie miałem, ona nie miała, więc kupiliśmy. No i zacząłem nosić to Pismo Święte na te wieczory co tydzień. A w końcu stwierdziłem po którejś spowiedzi, tak jakoś poczułem się lekko po tej spowiedzi, że będę je czytał. I nawet więcej, obiecałem Panu Bogu, że będę je codziennie czytał, aż skończę. I właśnie kiedy przyszedł 2 lata później ten okres trudny, kiedy się rozstawaliśmy, i to rozstawanie trwało kilka miesięcy, ja wtedy cierpiałem bardzo, to pamiętam, że kiedy czytałem tą swoją dzienną porcję Pisma Świętego, to wtedy mnie to serce nie bolało. Stwierdziłem, że coś w tym musi być i zacząłem chodzić czasem do kościoła. To był maj, na majowe zacząłem chodzić. Się maj skończył, to na czerwcowe. No i tak do Maryi. Do Maryi mnie ciągnęło. Zawsze miałem lepsze relacje z mamą, więc do Maryi miałem bliżej. Boga Ojca się trochę bałem. Więc mówię, muszę jechać do Częstochowy. I w ten sposób trafiłem na spotkanie grupy modlitewnej Odnowy w Duchu Świętym, która jechała na czuwanie odnowy. A mi chodziło tylko o wyjazd do Częstochowy. Nie chciałem jechać sam, chciałem z grupą. Trafiłem na spotkanie, żeby się zapisać. Pamiętam. I okazało się, że oni się tam modlą, więc zostałem u nich. I okazało się, że wtedy jak się z nimi modlę, też mi serce nie boli. I tak zostałem u nich. Do tej pory jestem w tej wspólnocie.

0: dużo rzeczy od tamtej pory Pan Bóg jeszcze mi pokazuje, że jest do zmiany, ale pamiętam, że w tamtym okresie Pan Bóg dał mi takie oparcie, dał mi nadzieję. Takie słowo, które wtedy nosiłem w sercu, to było: kto chce swoje życie zachować, ten je straci, a kto je straci z mego powodu, ten nie zachowa. I to słowo pomogło mi tak jakby odstąpić od tej dziewczyny, bo ja usilnie próbowałem ją z powrotem odzyskać. I to słowo pozwoliło mi odstąpić, puścić ją, stwierdzić, że ona jest wolna, ja jestem wolny i póki co nie mieliśmy ani narzeczeństwa, ani małżeństwa, więc... No i z perspektywy czasu widzę, że to była dobra decyzja, jedyna. Oczywiście księża na spowiedzi mówili mi to, ale nie byłem w stanie. Dopiero kiedy to słowo tak zrozumiałem jakoś, znaczy nie mówię, że je zrozumiałem, ale przyjąłem je na wiarę, że tak ma być. Kto straci, swoje życie ten nie odzyska. No i Pan Bóg to tak po jakimś czasie zabrał ode mnie ten ból. I nawet teraz powiem, że z tą dziewczyną mam jakąś relację. Czasem się widzimy raz na 2 miesiące i jesteśmy w stanie normalnie rozmawiać.
1: I co odkrywasz przez ten czas? Bo najpierw to było takie mierzenie się z tą sytuacją, czyli tak naprawdę uwalnianie się z uzależnienia.
0: Tak. To uwalnianie skończyło się w grudniu tamtego roku na rekolekcjach w czasie modlitwy wstawienniczej. Powiedziałem...
1: Na rekolekcjach ewangelizacyjnych?
0: Nie, na rekolekcjach ewangelizacyjnych byłem w lipcu tegoż roku, 2004. I wtedy właśnie Pan Jezus stał mi się bliski. Wyznałem Go jako swojego Pana. I od tamtej pory jestem przy Nim. Do tej pory jeszcze mam tą łaskę, że jestem przy Nim. Natomiast w grudniu byłem na innych rekolekcjach, takich tylko weekendowych. Bo tamte pierwsze były tygodniowe. I na tych rekolekcjach właśnie prosiłem o modlitwę wstawienniczą i koleżanka z mojej wspólnoty pytała się mnie, o co ja proszę. A ja mówię, że tak cierpię teraz z Panem Jezusem, ale właśnie wydaje mi się, że to cierpienie mi otwiera serce na Niego i że tę miłość mogę bardziej przyjmować. I mówię, że nie wiem, czy ja... Bo mógłbym już, tak myślę, przestać cierpieć, już się przestać zadręczać tą sytuacją, ale boję się, że wtedy stracę tą miłość, którą mi Pan Jezus oblewa. I oni powiedzieli, że Pan Jezus nie chce ode mnie cierpienia. Pomodlili się w tej intencji, żeby to ode mnie odeszło. I wtedy to rzeczywiście znikło. Tak. Może nie w jednym momencie, ale w tamtym momencie, pamiętam, przestałem cierpieć tak mocno. Także przestałem zadręczać się tym, myśleć o niej i cofać się w przeszłość. Zacząłem patrzeć w przód. I od tamtej pory rzeczy potoczyły się bardzo szybko, bo zacząłem należeć w mojej wspólnocie do diakonii ewangelizacyjnej i zacząłem głosić Słowo Boże, zacząłem jeździć na rekolekcje weekendowe, kurs Filip jako prowadzący. Na początku oczywiście przyglądałem się, później zacząłem prowadzić. No i okazało się, że to naprawdę sprawia mi wielką radość.

0: tak jak teraz, kiedy mogę mówić o tym, że Pan Jezus mnie wyzwolił. Takich sytuacji w moim życiu jest więcej, może mniejszych, mniejszej wagi, ale od tamtej pory wiele przeżyłem z Panem Jezusem, takich chwil szczęśliwych i też trudnych. Ostatnio mam taki okres walki o czystość, bo niestety problem czystości cały czas jest u mnie w życiu, mimo że jestem sam w tej chwili. Nie mam dziewczyny, ale tamten związek no mocno nadal oddziałuje jeszcze w tej sferze cielesnej.
1: Powiedziałeś o tych rekolekcjach ewangelizacyjnych odnowy, że no, zdarzyło się coś bardzo ważnego, że kiedy poprosiłeś Jezusa, żeby został twoim Panem i Zbawicielem, Zbawicielem twojego osobistego życia, że On jest przy tobie. Co to znaczy? No wiesz, modlisz się coś przed wspólnotą, czy indywidualnie?
0: I tak, i tak. Szukam sposobu na dotarcie do siebie, do tego, jak mogę się bardziej otworzyć na Niego, bo zdaję sobie sprawę, że często od Niego odchodzę. I często jest tak, że mam świadomość, że Go zasmuciłem, że mimo, że On mi tak pomógł wtedy, kiedy wyznałem Go za Pana, wtedy polały się ze mnie straszne łzy. I On mi zabrał pewną część tego bólu. Nie wszystko, jak mówię, ale bardzo dużą. I dał mi takie poczucie, że jestem dla Niego ważny i że będzie ze mną. I rzeczywiście jest ze mną. Natomiast ja...
1: Co to znaczy?
0: To znaczy, że jest ze mną? Dla mnie to jest tak jakby zakochanie się w Nim. To znaczy... Ten okres, który nadal przeżywam jeszcze, to jest okres zakochania. Ja ciągle myślę o Nim. W ciągu dnia nie tyle się modlę, co powiedzmy mam takie westchnienia, przypomnienia o Nim. I nawet wtedy, kiedy nie czuję, bo są takie momenty rzeczywiście, że czuję Jego obecność fizyczną. Taką, że jak zamknę oczy, to jestem w stanie sobie wyobrazić Jego ramię, które mnie przytula. A są takie chwile, kiedy zupełnie mam wrażenie, że Go nie ma. Że Go zupełnie nie ma. To wtedy staram się przypominać to, co dla mnie zrobił. I modlić się. I sam fakt tego, że

Na przykład w tym roku w lutym miałem taką sytuację podbramkową, że tak powiem. Byłem w górach i zgubiłem się. Jeżdżąc na snowboardzie pojechałem przez las zamiast po stoku. I 4 godziny zajęło GoProwi, zanim mnie znaleźli. Ja w tym czasie oczywiście się modliłem. Ale to było takie bardziej klepanie w nerwach niż modlitwa. I na koniec, kiedy już straciłem nadzieję, że mnie uratują, było mi coraz zimniej, było mi... Traciłem nadzieję, to straszne jest, kiedy tracę nadzieję. Zawołałem do Niego: Jezu, ratuj mnie. I wtedy kolejny raz pokazał mi, że jest, po 5 minutach. Kiedy 4 godziny czekałem, dzwoniłem, miałem telefon przy sobie, czekałem i dzwoniłem do GoProwców i oni mówili, że już mnie znajdują i nie znajdywali, to właśnie po tym zawołaniu, po 5 minutach przyjechali GoProwcy. Dosłownie po 5 minutach. A światło skutera zobaczyłem praktycznie od razu, tylko zanim dojechali, to minęło parę minut. Są też takie ciche momenty, kiedy po prostu... Takie ciche momenty Jego obecności. Nie tylko takie, jak ten, namacalne, że tak powiem, takie wręcz widowiskowe. Są ciche, na przykład, kiedy wpadam w jakiś dół. Taki psychiczny. Kiedy na przykład tracę poczucie własnej wartości i nie mam siły na nic, nie mam siły się zmierzyć z życiem, to wtedy przypominam sobie, że ostatnio tak było właśnie jakiś miesiąc temu, więc dobrze pamiętam. Przypominam sobie, że to nie jest ważne, co ja myślę o sobie, tylko to jest ważne, co On myśli o mnie. Bo On mnie nie potępia, mimo że ja sam siebie potępiam. Czasem mi się zdarza. Bo jestem, tak jak mówię, mam problemy z czystością chociażby. Z wieloma innymi rzeczami. I czasem sam się pognębiam. Wtedy idę i klękam. Albo nawet nie klękam, po prostu idę gdzieś i nic nie mówię, tylko czekam. On przychodzi.

0: czy od tego momentu, kiedy go zaprosili do swojego życia, czy nie miałeś tak silnych wątpliwości, że może sama wiara była zagrożona? Czy tylko ze słabością się mierzysz?
1: Oj, mam też takie momenty właśnie. Nie tylko ze słabością, mam czasem takie momenty, że przestaję... Może to są takie... wtedy, kiedy coś mi się udaje i zaczynam bardziej wierzyć w siebie niż w niego. Wtedy wydaje mi się, że to jest niepotrzebne. Że to moje codzienne chodzenie do kościoła i patrzenie, że znowu w zasadzie nie ma nikogo w moim wieku, albo jest jedna osoba. I to upadanie na kolana codzienne i tracenie cennego czasu, bo czasu jest mało, zwłaszcza kiedy się mieszka w Warszawie, no do jazdy dużo schodzi. To wydaje mi się bezsensowne po prostu. Przyznaję szczerze. Mam takie momenty i łapę się na tym, że wydaje mi się to bezsensowne. Na szczęście są pojedyncze dni. Nie mam tak, żeby to się utrzymywało dłużej niż jeden dzień. Przeważnie po Eucharystii jakoś potrafię się z tego wydźwignąć. Chyba, że akurat nie mogę iść na Eucharystię, to wtedy może trwać dłużej. Ale bywają takie dni.
0: Jak wspólnota w tym twoim życiu duchownym uczestniczy? Co jest ważne?
1: Służba jest dla mnie ważna. We wspólnocie, tak jak mówię, zaczęło się zmieniać, kiedy zacząłem służyć, to znaczy jeździć na kursy i pomagać. Najpierw technicznie, swoimi mięśniami, później też zacząłem mówić, czyli też

zacząłem używać swojej głowy i ust. I kiedy... A ostatnio właśnie byłem znowu na kursie, na którym tylko pomagałem technicznie i przyznam, że nawet taka pomoc, kiedy ja nie wymawiam tych wszystkich słów świętych, tych prawd, które Kościół też głosi, tylko po prostu na przykład podaję do stołu, czy opiekuję się sprzętem komputerowym. Wtedy, kiedy służę we wspólnocie i kiedy jestem blisko z ludźmi, którzy u nas we wspólnocie są w różnym wieku. Od 17 lat, od bierzmowania, aż do... W zasadzie nie ma granicy. No, są ludzie po 60, po 70. I z takimi osobami okazuje się, że też mogę znaleźć wspólny język na takim kursie, na kursie Filip. I to mi dodaje bardzo otuchy, bo jak widzę, że Pan Bóg się może posłużyć takim słabym człowiekiem czasem jak ja, to mi dodaje wiele otuchy. I często słyszę, czy może nie często, ale czasem słyszę po prostu od ludzi takie potwierdzenie, że rzeczywiście coś dobrego im zrobiłem, mimo że nie miałem świadomości. To mnie też podnosi. Ale przeważnie to jest tak, że ja po prostu czuję, że zrobiłem to, co trzeba. To jest, wydaje mi się, że to jest najważniejsze, kiedy ja wiem, że zrobiłem to, co trzeba. Bo tak często w życiu zdarza mi się, że robię nie to, co trzeba, mimo że wiem, co należy zrobić w tym momencie. Natomiast kiedy służę we wspólnocie, jestem posłuszny, bo nie jestem żadnym tam szefem, tylko jestem jednym z szeregowych członków. Wtedy, kiedy zrobię to, co należało, to... To czuję szczęście.

0: I to też pomaga mi w tych dniach właśnie zwątpienia. We wtorki mamy spotkania i przeważnie po wtorku jestem umocniony. Dzisiaj jest środa, więc to było wczoraj.
1: A jak sakramenty w tej twojej drodze, jaką rolę odgrywały?
0: Na początku nie doceniałem ani sakramentów, ani samego Kościoła. Tylko patrzyłem na Boga, na Jezusa i modliłem się. Oczywiście chodziłem do spowiedzi, ale nie doceniałem jej. Nie doceniałem jej jako spotkania z tym Ojcem. Bo tak jak mówię, Boga Ojca się bałem. Już po rekolekcjach ewangelizacyjnych to oczywiście zależało. Natomiast minął jakiś rok, zanim się przekonałem do spowiedzi i nawet znalazłem sobie księdza, który jest moim stałym spowiednikiem. Chciałbym go w tym momencie pozdrowić. Jest ksiądz Krzysztof z parafii na Opaczewskiej. I przyznam, że od tamtej pory chodzę dosyć systematycznie do spowiedzi. Co 2 tygodnie. To jest najrzadziej. Często niestety mi się zdarza upadać i wtedy mam taką umowę z moim księdzem, stałym spowiednikiem, że idę do spowiedzi. I to się czasem zdarza 2 razy w tygodniu spowiedź. Natomiast tak jak mówię, Eucharystia, staram się być codziennie na mszy. Czasem nie mogę, ale od tego dnia, to był 19 lipca, kiedy wyznałem Jezusa Panem, mam takie wielkie pragnienie, żeby być na Eucharystii. Czasem nie mam siły, czasem nie mam chęci, ale mam to gdzieś tam pragnienie. A czasem mam po prostu taką siłę i chęć i cieszę się, że idę do tego kościoła. Na te pół godziny mam. Tam na Opaczewskiej są msze tylko pół godziny codziennie. Więc to nie jest tak dużo. Natomiast zawsze wychodzę odmieniony. Zawsze. I czasem jest to Słowo Boże, czasem jest to po prostu ten moment przyjęcia ciała. Jest dla mnie bardzo ważny. Natomiast ostatnio odkryłem też, że ważny jest dla mnie moment przekazania pokoju. Tego podania ręki ludziom, którzy stoją obok w ławkach. A co do innych sakramentów, no na razie nie mam sakramentu małżeństwa. Nie przyjąłem. Bierzmowanie kiedyś było tak niezbyt świadomie.
1: Mówiłeś o Maryi, że jest ważna.
0: Jest bardzo ważna.
1: Co to znaczy w takiej codzienności, że jest ważna?
0: Jak na przykład poruszam się po Warszawie rowerem. Dzisiaj tutaj też do studia przyjechałem rowerem. I miałem też na tym rowerze wypadek właśnie 2 lata temu. Tam w kontekście tego zerwania z dziewczyną było. Dzień po zerwaniu jechałem taki zamroczony tymi myślami i wpadłem pod samochód. I na przykład teraz, kiedy wyruszam na rower, zawsze się modlę do niej. Czasem to jest pod twoją obronę, tak jak zaczęliśmy dzisiaj. A czasem jest to tylko część trwać Mario. Błogosławiona jesteś między niewiastami. To jest... Natomiast Maryja to jest ta, która mnie zaprowadziła do Jezusa. Ja jestem tego świadomy i jestem jej wielkim czcicielem. Jestem też czcicielem świętego Józefa od jakiegoś czasu. Natomiast no, chylę czoła przed tą, która mnie przyprowadziła do Jezusa.

0: Wtedy, kiedy tak cierpiałem, to wyobrażałem sobie, że ona musiała tak cierpieć pod krzyżem. I była mi bardzo bliska przez to. Wtedy 2 lata temu, kiedy...
1: Skąd takie myśli?
0: Przeczytałem takie słowa, że twoją duszę miecz przeniknie. To było do Maryi. Ja czułem wtedy, że tak jak mówię, że bolało mi serce. Czułem, że ten miecz siedzi. Stąd. Takie proste porównanie. Żadnej może głębi w tym nie ma. Tak po prostu mi przyszło do głowy. I poczułem, że mogę się do niej modlić. Nie bałem się tego. Zresztą... Najczęściej się modlę do Maryi. Przez Maryję do Jezusa. W różańcu na przykład. Trudno jest ta modlitwa. Nie jestem w stanie się modlić więcej niż 1/10 przeważnie. Bo jednak jestem niecierpliwy. Natomiast staram się przez Maryję. Zanim czytam Słowo Boże, też do Maryi o Ducha Świętego się modlę. Jeszcze wcześniej zawsze prosiłem ją właśnie o to, żeby się mną opiekowała. Powierzałem się jej. Natomiast teraz nadal się jej powierzam, ale powierzam też inne osoby bliskie mi. I jestem przez to spokojny, bo wiem, że ona mnie uratowała, to i ich uratuje. Mam trochę bliskich osób, na których mi zależy i często nie jestem w stanie im pomóc.
1: Co myślisz o swoim powołaniu?
0: To trudne pytanie. W tym roku zadałem je sobie na początku roku, robiąc w grudniu zeszłego roku takie podsumowanie roku. Zapytałem siebie, dokąd ja idę, bo skończyłem studia w tym roku. Już drugie, bo pierwsze skończyłem wcześniej, natomiast już nie jestem studentem i to zmuszało mnie do zadania takiego pytania, czy zostać w Warszawie, czy nie. Czy w małżeństwo, czy w kapłaństwo. W ogóle na tym poziomie się zatrzymałem w końcu. Czy w małżeństwo, czy w kapłaństwo, bo już nie wiedziałem. I ten rok właśnie mi upłynął na tym pytaniu. Zdawało mi się, że Pan Jezus mnie może zaprasza do kapłaństwa, natomiast w sierpniu po rekolekcjach uzdrowienia wspomnień odkryłem to w rozmowie z moją przyjaciółką ze wspólnoty. Po prostu wypowiedziałem te słowa, że ja chciałbym mieć dzieci. Więc mam wrażenie, że takie generalne moje powołanie to jest droga małżeńska.

0: ostatnio też wróciłem do takiego wydarzenia w moim życiu, którym jest chrzest w Duchu Świętym. To się też dokonało tam 2 lata temu, po tych rekolekcjach pamiętnych. I wtedy dostałem takie słowo na modlitwie od naszej wspólnoty, gdzie Pan Jezus mówi, że mnie posyła i że daje mi dar męstwa. I zadałem mu pytanie, ale do czego ty mnie posyłasz? Do czego? No i znowu odpowiedź się pojawiła przez Słowo Boże, przez Pismo Święte. Teraz czytam, wszedłem w taki program czytania jednego rozdziału Nowego Testamentu. Jestem w Ewangelii Łukasza obecnie. I właśnie tego dnia, kiedy zadałem Panu Jezusowi to pytanie, byłem na początku Łukasza i tam był moment, kiedy Pan Jezus był w Nazarecie, wszedł do synagogi i czytał Izajasza. I Pan Jezus czytał tak, że On mnie namaścił, posłał, abym ubogim głosił dobrą nowinę. I ja w to uwierzyłem. Bo naprawdę, tak jak mówię, służba w ewangelizacji daje mi osobiście wiele siły i wiele radości, a widzę, że jest potrzebna. Ludzie przyjeżdżają i tego potrzebują. I teraz za kilka dni też jest kurs Filip, który nie mogę jechać, ale no, wiem, że to jest to. Niekoniecznie może służba w konkretnym kursie Filip, ale jakoś głosić tą dobrą nowinę. I chyba jednak w małżeństwie. Pragnieniem takim skrytym moim jest wspólnota życia. Wiem, że takie wspólnoty są. Szemenef na przykład. Czy znajoma moja wspólnota w Kielcach, Koinonia, Świętego Pawła. Tam akurat nie ma małżeństwa, ale jest to wspólnota życia. Do czegoś takiego tęsknię. Nie wiem, czy to jest moje powołanie, natomiast tęsknię.
1: Ale doświadczasz słabości. Nie wytrąca cię to z takich marzeń?
0: Z marzeń może nie, natomiast kiedy zaczynam się zastanawiać, jak mogę te marzenia realizować, to wtedy tak. Wtedy te słabości rzeczywiście stają się przeszkodą. One. A z drugiej strony Święty Paweł mówi, że słabości nasza siła. Wytrącają oczywiście, ale nie wybijają mnie zupełnie z tych marzeń.

0: Ale co to dla ciebie znaczy, że w słabości siła?
1: Dla mnie to jest takie zaproszenie do tego, żeby kiedy mi czegoś brakuje, kiedy nie jestem w stanie udźwignąć czegoś, żeby oddać to Panu Bogu, żeby nie polegać na sobie, żeby się nie spinać, nie napinać, nie naprężać swoich mięśni czy mózgu, tylko żeby spokojnie oddać to Jemu. Nie udaje mi się to zawsze, ale to jest zaproszenie do tego. Bo kiedy ja zaczynam kombinować i próbować walczyć ze swoim jakimś tam... No bo tam buntuję się na przykład przed tym, że jestem słaby. I zaczynam mówić, nie, dobra, to ja teraz postanawiam i będę się starał. I znowu nie wychodzi i wtedy... No, wtedy jest jakiś dzień słaby, czy dół, czy coś takiego. A to... Te słowa w słabości siła mówią mi, żebym nie skupiał się na sobie. Żebym pozwolił Bogu przynieść mi zbawienie. Czy może w takich słowach bardziej przyziemnych, żeby pozwolił mi pomóc sobie. Bo wiem, że chce mi pomóc. A ja nie zawsze chcę wziąć.
0: Ale dla kogoś z zewnątrz to mógłby być dowód na to, że my się właściwie oszukujemy. Że co to jest to chrześcijaństwo? Jakieś przypadki? GoProwcy w 5 minut po telefonie? No.
1: Owszem.
0: Jakieś dialogi z samym sobą? Samopocieszenia?
1: Rzeczywiście właśnie w tych dniach, kiedy tracę wiarę, też tak o tym myślę. Zaczynam widzieć przypadki w tym wszystkim i zaczynam rozumieć tych moich znajomych, którzy uśmiechają się, kiedy mówię, że idę na Eucharystię. Dla mnie ważne jest to, że moje życie, od kiedy zacząłem aktywnie rozmawiać i patrzeć na to, co... Rozmawiać z Panem Jezusem i na to, co On mówi, słuchać Go. Czyli dialogować z Nim. Moje życie zmieniło się efektywnie. To nie było tylko tyle, że ja zostałem pocieszony i Pan Jezus mi zabrał tamten ból. Moje życie naprawdę się zmienia. Ja wtedy potrafiłem się zmobilizować, napisać pracę magisterską pierwszą. Potrafiłem... poczyścić swoje zaległe rzeczy, których dużo się nazbierało na studiach chociażby. Podjąłem pewne jakieś może nie tyle zobowiązania, co takie decyzje w życiu. Na przykład konkret. Nie chcę używać nielegalnego oprogramowania, jestem informatykiem. I wcześniej też nie chciałem, aczkolwiek nie byłem w stanie pokasować sobie pewnych rzeczy. A później przyszło mi to z łatwością. To są takie niezaprzeczalne fakty. I dla mnie nie ma w tym żadnej wątpliwości. Ja po prostu wiem, że On jest.

0: I wiem, że gdyby nie to, to ja bym sobie siedział. I znam przypadki moich bliskich kolegów, których też dziewczyny rzuciły, którzy 4 lata się otrząsają z takiego czegoś. I to wcale nie świadczy, że są słabymi mężczyznami, czy jakimiś, nie wiem, rozemocjonowanymi. Ja być może też bym tak i skończył, że tak powiem. Natomiast efektywnie w moim życiu zmienia się. Kiedy ja przychodzę do konfesjonału, kiedy klękam przed nim, padam i mówię, nie dam rady, ratuj. Albo mówię, dziękuję ci za to, że dałaś mi do tego siłę. Bo często rzeczywiście jestem z siebie zadowolony. I normalnie bym się z tym chwalił, a tak to mówię, to dzięki tobie. Dzięki niemu. Dzięki Bogu. To mogą być emocje. I z zewnątrz można patrzeć na to, jak na rozmowę z samym sobą. No bo czym jest modlitwa? Dla kogoś, kto nie wierzy.
1: Jakiego Boga odkryłeś w swojej historii? Kim on jest?
0: Najpierw odkryłem, że jest dobry. I że nie chce mnie sądzić. Wcześniej bałem się, że za wszystko złe będę dostawał po łapach. Bałem się, że Bóg jest tym sędzią złym, który za dobro wynagradza, za złe karze. Tak mnie uczono od, tam nie pamiętam, od Komunii Świętej. A tu się okazuje, że zupełnie nie, że to jest Bóg, który owszem ma nade mną władzę i zależy od Niego w 100%, ale On chce dla mnie dobrze. To On jest dobry. Najpierw odkryłem coś, czego nie wiedziałem, że Bóg jest dobry. Później odkryłem, że Bóg jest moim przyjacielem, że nie jest tylko kimś nade mną, ale też chce być moim partnerem. I że chce mi pomóc, że chce, kiedy ja mam jakiś obrany cel, to on chce mi towarzyszyć. Chce mi pomagać i czasem wręcz pozwalam mu całkiem mnie, że tak powiem, nieść. To znaczy, ja niektórych rzeczy nie umiem robić. Nie jestem w stanie, nie mam takich zdolności. Jestem na przykład niecierpliwy, a czasem w życiu potrzeba cierpliwości. Wtedy nie zostaje mi nic innego, jak tylko jego prosić, bo wiele razy w życiu dużo straciłem przez moją niecierpliwość. Nadal mi się zdarza, natomiast kiedy oddam to jemu, to nie biegnę jak szalony, tylko poczekam.

0: jakiego Boga jeszcze odkryłem. Odkryłem Boga mocnego. Boga, który może. Naprawdę może. I na przykład chodząc, byłem na takim kursie Paweł ewangelizacyjnym i chodziłem głosząc dobrą nowinę po parafii pewnej w Kurach. I tam zobaczyłem, jak Pan Bóg jest mocny w działaniu tylko i wyłącznie swoją miłością i swoim słowem. Kiedy wchodzimy do domu i ktoś jest tak jakby widać, że nastawiony na anty, a po wyjściu, po ogłoszeniu dobrej nowiny, po powiedzeniu swoimi słowami świadectwa, ludzie nam dziękują i czasem nawet dostajemy jedzenie. To takie bezpośrednie, taka bezpośrednia jego moc, którą widziałem i naprawdę no jego moc objawia się bardzo często w moim życiu. Chciałem powiedzieć jeszcze jakiś konkret, ale teraz mi wyleciało z głowy.
1: A za co jesteś mu najbardziej wdzięczny?
0: Znowu trudne pytanie. Za wiele rzeczy jestem wdzięczny, a za co najbardziej? Za to, że mnie nie odrzuca. Bo ja tak często, tak jak mówię, odpadam. Chyba za to. I za to, że ja chcę. Za to, że dał mi pragnienie.
1: Czy można powiedzieć tak, że nasza słabość może być tym, co nas najsilniej do Niego zbliża?
0: Rzeczywiście.
1: Bo pokazuje, jak jest naprawdę.
0: Mhm, tak. Można tak powiedzieć chyba. Jak tak spojrzę na swoje życie, to chyba tak. Wtedy, kiedy nie domagam, to idę do Niego. A jak jestem silny, to sobie sam idę. Po co mam się do Niego wtedy zwrócić, prawda? Rzeczywiście tak. Gdyby nie moja słabość wtedy, to bym nie poszedł do Niego. Więc to mnie zbliżyło.
1: To jest bardzo trudna, dobra nowina. W jakiej intencji się pomodlimy?
0: No chciałbym się pomodlić w intencji kursu, który będzie, w kursu Filip. I chciałbym się pomodlić za tych wszystkich, którzy boją się. Boją się podejść do Boga i powiedzieć Mu o swoich problemach. I za tych wszystkich, którzy nie chcą podejść do Boga, bo wydaje im się, że nie trzeba.
1: Drodzy Państwo, zapraszam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj Piotr Chromiec. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem.

Bóg nas odnajduje skutecznie. On jest wszechmocny, ale popełnił szaleństwo i dał człowiekowi wolną wolę. I są ludzie, którzy są gotowi go odrzucić. I mogą to zrobić skutecznie. I potwornie cierpią. Ja byłem 30 lat poza kościołem i wiem, co to znaczy. I czasami tak zmieniają swoje myślenie, żeby im wyszło, że robią dobrze. I wtedy cierpią jeszcze bardziej. Na zewnątrz udają ludzi sukcesu. Ja zarabiałem kiedyś kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Zarobiłem na dom w 7 miesięcy. I Bóg dał mi taką łaskę, że przez moment przy goleniu się zobaczyłem swoje serce. I to było tak przerażające. A dzisiaj, kiedy staram się z Nim iść, to niezależnie od tego, co się dzieje, mam 6 dzieci, staram się nie kłamać, ja jestem dziennikarzem, człowiekiem kultury, więc to jest bardzo trudne. Więc czasami jestem próbowany w sposób taki, jaki odpowiedzialny mężczyzna znosi z trudem, a może nie znosi. To nawet zewnętrznie zmiażdżony całkowicie, wewnątrz mam radość. I to jest dla mnie dowód na istnienie Boga. Taki prawdziwy dowód na istnienie Boga. I dzisiaj modliliśmy się o radość. No i trochę tej radości było. Ja mam nadzieję, że Bóg wreszcie z człowieka smutnego uczyni mnie człowiekiem radosnym.

0: Robert Tekieli, witam serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Dorota. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Jak patrzysz na całe swoje życie dziś? Patrzysz do tyłu i co widzisz?
1: Co widzę? Łaskę Bożą. Dzisiaj mam taką świadomość, że rzeczywiście łaska buduje na naturze i uczę się, żeby to, jak Pan Bóg mnie stworzył, jak mnie ukształtował i jakie mi dał talenty, żeby to właśnie służyło, żeby nie walczyć z tym, tylko jakby umieć to używać, wykorzystać. Bo chyba moje życie to była taka walka właśnie ze sobą i z tym, z jakąś niezgodą na to, jak mnie Pan Bóg stworzył właśnie. I...
0: Powiedziałaś coś wstrząsającego, że 39 lat byłaś w depresji.
1: Tak. Poprosiłam o pomoc, trafiłam na terapię, gdzieś wspomagałam się lekami. Rzeczywiście zobaczyłam świat w zupełnie innych kolorach, nigdy takiego nie widziałam. I myślałam sobie, że ja tak chcę żyć bez leków.
0: I... Czyli jak po lekach, ale bez leków.
1: Tak, tak. Było to na pewno też taką moją nadzieją pokładaną w boku, że On mi pomoże z tego wyjść.
0: Najgorszy moment w życiu?
1: Chciałabym powiedzieć, że chyba ten moment takiej bezsilności w depresji, takiej depresji już bezradności totalnej, kiedy rzeczywiście nie byłam w stanie jakby wstać. No to było dawno już temu, także inaczej też się, inne były informacje na temat depresji, takich stanów właśnie, zapaści takich.
0: Ale i co potem? Potem... Poradziłaś sobie, dzieci wyszły z domu, są samodzielne. Jakim kosztem sobie poradziłaś?
1: Ojej, łaską poradziłam sobie. Koszt to nie nazwałabym, po prostu dzięki Bożej opiece. Myślę, naprawdę dużo zawdzięczam Panu Bogu. Wiem, że...
0: A wtedy, kiedy leżałaś w tej depresji, widziałaś w tym Pana Boga?
1: Tak, tak. Jakby jestem w miejscu, w którym... No, ja nie mam sił, ale nigdy nie zwątpiłam w to, że Pan Bóg jest. Natomiast no, to był straszny stan. Ja rzeczywiście nie straciłam wiary, ale miałam myśli no, bardzo ciężkie i takie myśli o tym, żeby sobie życie odebrać. Wołałam do Pana Boga. Myślę, że to był też taki jeden z bliższych momentów naszych wspólnych z Nim. Natomiast no myślę, że duże znaczenie miało to, że to związek, w którym byłam, był niesakramentalny i miałam bardzo dużą taki ból i cierpienie, że jakby myślałam, że może to jest powód. I miałam takie poczucie, że ciężar, który dźwigam i ta depresja jest wynikiem moich wyborów.
0: Czegoś nie rozumiem. Wniosłaś z domu czy z jakichś innych okoliczności wiarę taką, która pozwoliła ci w depresji nie zanegować miłości Boga, a jednocześnie weszłaś w związek niesakramentalny.
1: Tak, tak.
0: I po tych 9 latach zostałaś sama z dziećmi.
1: Tak.
0: I co zmieniło się w twojej relacji z Bogiem? Wychowujesz dzieci, jest ciężko.
1: No przede wszystkim wróciłam do sakramentów. Po wielu latach takiego pragnienia bardzo dużego przystępowania do komunii, to było naprawdę bardzo wyjątkowe i duży ból, gdy byłam w kościele i widziałam osoby, które nie przystępują do komunii i się zawsze pytałam, czy one na pewno nie mogą przystąpić, tak? Albo dlaczego nie? Bo rzeczywiście powrót do sakramentów był dla mnie bardzo ważny. I po chyba 2 latach trafiłam do wspólnoty, też takiej zupełnie jakby, rzeczywistość teraz jest inna moim zdaniem, ale to po prostu trafiłam do wspólnoty chrześcijańskiej i zresztą zaprosiła mnie tam Nadzieja. Osoba o imieniu Nadzieja i to też jest ciekawe, że to jest osoba, która rzeczywiście w takich... kluczowych momentach jakby się pojawia w moim życiu.
0: Ona.
1: Tak, Nadzieja. Kobieta imieniu Nadzieja. Nadzieja mnie zaprosiła do wspólnoty z dziećmi małymi jeszcze wtedy. I rzeczywiście w tej wspólnocie doświadczyłam, mogę powiedzieć, żywego Boga. W sensie ludzi, którzy byli, uwielbiali Boga, czytali Biblię. To była niesamowita dla mnie rzeczywistość, radość. No i to się zaczął wtedy, się, no, taki przełom w moim życiu, kiedy rzeczywiście zobaczyłam, że mogę coś robić, że już nie jestem zablokowana jakby przez ten swój wybór tego braku sakramentów, tego małżeństwa niesakramentalnego. I
0: 10 lat temu oddałaś życie Jezusowi. Co to był za czas, za moment?
1: Był taki, na rekolekcjach taki moment, kiedy byliśmy poproszeni o powstanie i oddanie życia Jezusowi. I ja stwierdziłam, że ja nie muszę wstawać, bo po prostu moje życie jest z Jezusem. Ale zaczęło mnie to dziwić, bo były ponowne jakby zaproszenia, a ja nie mogłam wstać z krzesła i zaczęłam się zastanawiać, no dobrze, wstyd, że ktoś pomyśli, że dopiero teraz zaczynam życie z Bogiem, ale jakieś dziwne odczucie, że no ale zaraz, no ale wstań. I nie, jakby nie wiem, co mnie, pycha bym powiedziała, mnie trzymała. I przełamałam swój jakiś opór, nawet fizyczny, i rzeczywiście wstałam. I to był ostatni dzień tych rekolekcji. I chciałam powiedzieć tylko o takim doświadczeniu, że pamiętam, że wróciłam z dziećmi do domu i one gdzieś tam się bawiły same, a ja nagle poczułam, że jestem tak szczęśliwa i tak radosna, że w zasadzie mogłabym umrzeć w tym momencie. W sensie, że przypełniała mnie taka niesamowita radość i ja jeszcze płaczę do tego, a jednocześnie chyba płakałam ze szczęścia. To było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego chcę o nim powiedzieć, bo to trwało kilka minut, myślę. Ale gdy jakby później wracałam do tego wspomnienia, być może następnego dnia, myślałam, co to w ogóle się wydarzyło, bo to było bardzo takie doświadczenie duchowo na pewno silne takie. Ja sobie to wytłumaczyłam tak, że chyba moje życie się wtedy jakoś zaczęło na nowo, w sensie, że to oddanie życia jednak Jezusowi miało ogromne znaczenie i ten moment, kiedy już w domu bezpiecznie, dzieci też sobie bawiły się, ja wróciłam, już nie było tłumu i ja mogłam, tak powiem, to przeżyć. Myślę, że doświadczyłam wtedy takiego nowego narodzenia.
0: Dzieci wyszły z domu i masz pragnienie nie bycia samą. Jak w dużym mieście można próbować, jak katolik może próbować zakończyć stan samotności? Czy to dzisiaj jest łatwe?
1: No, mówi się, że nie jest to łatwe. Ja myślę, że to jest trochę z innej strony. Ja to widzę, że po pierwsze nie szukam, tak jak z pracą, nie szukam wielu zajęć, tylko szukam jednej pracy, tak samo nie szukam tłumów, tylko po prostu jednego człowieka. Także na pewno to nie jest moim zdaniem trudne, ale ja to co w moim sercu jest, to taka świadomość, że to jest we mnie potrzeba jakby dojrzenia do tego i że ten moment, kiedy rzeczywiście już zaczęłam mieszkać sama i to była taka próba też bardzo duża. Może to był jeden z trudniejszych momentów w moim życiu oprócz tej depresji, bo rzeczywiście to jest straszny moment, kiedy nagle nie, ja przynajmniej poczułam, że nie jestem potrzebna. To rzeczywiście to była bardzo intensywna praca nad tym, żeby Boga prosić o to, żeby przede wszystkim uzdrowił to takie poczucie opuszczenia i samotności, które wróciło do mnie, bo właśnie myślę, że to było przyczyną depresji. Takie poczucie, przez wiele lat poczucie, moje poczucie, może to nie był fakt w rodzinie mojej, ale miałam takie poczucie, czułam się odrzucona i taka nieadekwatna, niezakorzeniona w życiu. Więc gdy zostałam sama, rzeczywiście to wróciło. to wróciło i zaczęła się znowu bliska, jedna z bliższych relacji znowu z Bogiem. Taka prośba, żeby On mnie nauczył. Przede wszystkim, żebym tej miłości doświadczyła sama jakby do siebie, od Niego, bo to, że On mnie kocha, nie mam wątpliwości żadnych, ale Pan Bóg mnie przeprowadza właśnie przez takie sytuacje, jestem przekonana.
0: Ale to szukanie tej drugiej osoby no też miewa trudne momenty, bywają trudne momenty, bo i masz takie doświadczenie.
1: Tak, mam takie doświadczenia, że ten brak miłości przez lata jakby ma taki skutek, że dopóki ja nie poczuję się ukochana przez Boga i sama tej miłości do siebie jakoś nie doświadczę, to po prostu szukam takich przypadków, gdzie no nie do końca mogę się czuć bezpiecznie, pewnie, gdzie na przykład ktoś, nie wiem, potrzebuje pomocy bardziej niż relacji, sytuacji, gdzie pojawia się jakiś nauk albo jakaś niedojrzałość. Mam świadomość, że to też jest rzeczywistość bardzo aktualna. Na pewno nie mam pragnienia niebycia samą, ale...
0: Ale widzisz jeszcze, że zasługujesz się, że chcesz zasłużyć na miłość, że chcesz się opiekować, a to nie o to chodzi w małżeństwie, tak?
1: Nie, tak. Mam tą świadomość, więc czy szukanie jest łatwe? No myślę, że nie jest trudne, ale myślę, że w moim przypadku, ponieważ też mam świadomość tego, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu i to musi być jakby bardzo czysta sytuacja i też druga osoba musi mieć ten background podobny, tak?
0: Znaczy nie chcesz wejść po prostu znów w relację z mężczyzną, która nie byłaby od początku do końca jasna, czysta i oczywista.
1: Absolutnie, tak. Ani nawet jakieś pozory, jeżeli są i nie jest to jasna sytuacja. Po prostu mam takie przekonanie, że to jest najważniejsze dla mojego życia, że no jakby trzeba być gorącym albo zimnym i myślę, że to jest oczywiście możliwe. Mnóstwo jest relacji.

0: Tam Pana Boga, dlaczego ta samotność tak doskwiera, dlaczego to w ogóle się nie dzieje. I też dla mnie ważne, więc mogę powiedzieć, że usłyszałam takie trzy stwierdzenia, że jesteś kochana, jesteś piękna i że masz Ojca Wszechmogącego. I te słowa mi naprawdę bardzo niosą.
1: Ale nie wiadomo, co, jakie prognozy na przyszłość z nich wysnuć.
0: Nie, no ja spodziewam się najlepszych.
1: Tak no nie, powiem. No oczywiście.
0: Tylko... Wiem, że Pan Bóg po prostu jego mądrość przewyższa moje pomysły i przekracza. A to, z czym się po drodze borykam, różne trudy, myślę, że to wszystko też ma sens naprawdę. I widzę ogromne błogosławieństwo również przez tą relację i są dzieci. Myślę, że byłabym zupełnie inną osobą, gdybym dzieci nie miała. A jednocześnie mam świadomość, że skoro po tylu latach samotności nadal czuję, że potrzebuję jeszcze doświadczyć, poczuć się kochana właśnie z Bogiem, przez Boga i sama tą miłość później, żeby móc dać. No to w tamtym czasie, kiedy miałam 27 lat i związałam się wtedy w tej relacji niesakramentalnej, no nie byłam gotowa na pewno. Ale to, co najważniejsze, to jak Pan Bóg chce mi pokazać tą miłość, w co mnie chce wyposażyć, żebym rzeczywiście umiała kochać siebie. Bo różnie bywa z tym. Oskarżanie to jest główna walka moja. Żeby nie czuć się jakaś niewystarczająca, gorsza albo także to. Ale też myślę, że drogi Pana Boga są bardzo różne i to pomysł może być zupełnie nie taki jak mój i ja wiem, że będzie dobry i jestem na to otwarta.
2: Niepokarana FM. Pokoju pełne radio.

Na skraj życia może doprowadzić uporczywe trwanie w grzechu, czyjeś przekleństwo, ale też bioenergoterapia, wróżenie sobie kartami tarota czy podróże poza ciałem. W tym cyklu programów, które tutaj prowadzę, pokazuję historię ludzi, których poznałem, których prowadziłem do egzorcystów, których dziś widzę ludźmi szczęśliwymi. Ludzie często myślą, że egzorcyzmy to lewitacje, trans, plucie śrubkami. Rzeczywiście, czasami to się zdarza. Ale egzorcyzmy to po prostu zwykła modlitwa błagalna. Tyle, że wyzwalająca człowieka z piekła na ziemi. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zapraszam do wsparcia. Tam wystarczy kliknąć link na Patronite. Tych, którzy subskrybują, zapraszam do wciśnięcia dzwoneczka. To jest najlepszy sposób, żeby nie umknęło żadne z nagrań, które mogą dla kogoś być istotne i ważne, dlatego że chcę przestrzegać swoich słuchaczy przed angażowaniem się w toksyczne duchowości. Proponuję też, żeby innych zapraszać do tego kanału, tych, którzy stoją na granicy właśnie takiego bezsensownego zaangażowania. Bo wchodzenie w ideologię i praktyki New Age, okultystyczne, spirytystyczne, czy praktykowanie jakichś technik transowych, to wszystko prowadzi do duchowych uzależnień, które wcale nie są mniej dolegliwe jak alkoholizm, narkomania, z których wychodzenie, jak widzimy na wielu przykładach, na przykładach wielu ludzi, jest po prostu bardzo bolesne, czasami długotrwałe. Żeby ta moja opowieść była zdolna przykuwać uwagę, będę pokazywał tutaj różne obrazy, będę opowiadał różne historie związane z ludźmi uzależnionymi duchowo, bo przez obraz i fabułę najprościej jest dotrzeć do serca człowieka. A to właśnie serce jest tym poligonem, tym miejscem, gdzie operuje osobowe zło. Pierwsze pytanie jest oczywiste. Kim jest demon? Ja mogę odpowiedzieć na to pytanie poprzez swoje doświadczenie. Dwa razy patrzyłem w jego oczy i to, co tam widziałem, to zimna nienawiść. 50 milionów lat nienawiści, smutku i agresji. Kiedyś jeszcze w budynku Radia Józef w sali konferencyjnej rozmawiałem przez 2 godziny z Justyną. Celem tej rozmowy było zdefiniowanie momentu, miejsca, w którym ona otworzyła się na działanie demonicznego zła. I nie potrafiliśmy, ja nie potrafiłem znaleźć tej chwili, w której ona wpuściła złego ducha w swoje życie i po jakimś czasie zrezygnowany zaprosiłem ją do modlitwy, zamknąłem oczy. Na stole był krucyfiks. Poprosiłem ją o to, żeby położyła na nim rękę w trakcie modlitwy i z zamkniętymi oczyma modliłem się i w pewnej chwili uświadomiłem sobie, że słyszę coraz takie mocniejsze
stukotanie, dudnienie. Otworzyłem oczy i okazało się, że Justyna trzyma rękę na tym krucyfiksie, a stół podskakuje. No, ona nie trzymała tej ręki pod stołem. Zresztą nawet gdyby trzymała pod stołem, to by tego stołu nie była w stanie unieść. A trzymała tę rękę na krucyfiksie i ten stół podskakiwał. I wtedy spojrzałem jej w oczy i zobaczyłem oczy zupełnie innej kobiety, kompletnie innej. I zobaczyłem tam właśnie tę nienawiść. Justyna przestała się modlić. Ta ręka jej wibrowała. Twarz no, kompletnie innej kobiety. Gdyby z taką nienawiścią w tej twarzy, że gdyby nie to, że zły duch, bo to była również modlitwa do Maryi, do Jezusa, że zły duch po prostu w takiej sytuacji jest jak pies na łańcuchu, tak? To dotarło do mnie, że gdyby to było możliwe, to ja poniósłbym jakieś ciężkie obrażenia w tej całej sytuacji, że ta inna osoba, nie Justyna, wydrapałaby mi po prostu oczy. I trwało to do momentu, kiedy wreszcie Justyna była w stanie wypowiedzieć słowa, bo to właśnie tych słów nie mogła wypowiedzieć i w tym momencie modlitwy zaczęły się dziać te wszystkie ekscesy, więc zakończyły się one, kiedy Justyna w końcu wydusiła z siebie słowa skierowane do Maryi i konsekruje siebie Twemu niepokalanemu sercu. I wtedy wszystko to ustało. Skończyliśmy modlitwę i pierwsze moje pytanie było, kim była Twoja babka? I usłyszałem, czarownicą. Przez 2 godziny Justyna nie była w stanie przypomnieć sobie, czy też no, w jakikolwiek sposób wypowiedzieć swojej wiedzy, przekazać mi jej. Jej umysł był po prostu na uwięzi. I to jest właśnie jedna z możliwości związania duchowego. Następuje ono u osób, które w swojej rodzinie mają jakieś linie tradycji, czy to szeptuch, czy czarownic, czy jakichś innych ludzi zaangażowanych w okultyzm, czy spirytyzm, zaangażowanych w sposób istotny. Osób, które z tego żyją, czy żyły. Mamy zatem 4 główne powody opętań i dręczeń. Po pierwsze, trwanie w grzechu śmiertelnym. Po drugie, uczestniczenie w linii tradycji czarostwa czy spirytyzmu, szeptuch itd., itd. Po trzecie, przekleństwo. Oraz po czwarte, praktykowanie okultyzmu, magii, spirytyzmu, jakieś transowe zaangażowania typu hipnoza, yoga. No wszystkie te praktyki, które wprowadzają w odmienne stany umysłu. Mówiąc najkrócej, w tych moich opowieściach będą no, takie maksymalnie spektakularne, jak ta opowieść o Remku, który na kursie doskonalenia umysłu brał ogień, żar ze ścieżki, po której się przemieszczali. Nie tylko on sam, również jego koledzy. Brał ten żar, te rozżarzone węgle w dłonie i przynosił ten węgiel rozżarzony w inne miejsce, gdzie już to ciepło było na tej ścieżce mniejsze. Czy też takie spektakularne historie, jak historia Roberta, który był szamanem,
szedł ścieżką żywiołu ognia, ale potrafił tańcem wywołać deszcz. Nie jest istotna ta spektakularność tych historii, bo niektóre nie będą miały takich niezwykłości. Wszystko to skupia się w jednym miejscu. Jaka jest cena za te zaangażowania? Jaka jest cena za te, w cudzysłowie, dary? Jaka jest cena za to, że czujemy się potężni, że mamy władzę, że, tak mnie się wydawało, słyszę myśli innych ludzi, ale miałem potwierdzenie z rzeczywistości. Dziś wiem, że nie słyszałem tych myśli i że zły duch podpowiadał mi to, co mógł wywnioskować, a jest inteligentniejszy od każdego człowieka, więc był w stanie doprowadzić do sytuacji, że ja słyszałem jego podpowiedzi i one się potem sprawdzały w życiu. Zatem nie jest istotna, spektakularna lub wręcz przeciwnie, otoczka tych wszystkich zaangażowań. Istotna jest cena, a to jest cena potworna. Banałem jest stwierdzenie, że diabeł jest oszustem, że jest ojcem kłamstwa, że jest kimś, kto zawodowo kłamie. No jest to rzecz oczywista, dlatego że gdyby przyszedł do człowieka i powiedział: słuchaj, chcę ci sprzedać cierpienie, zatracenie, człowiek by to odrzucił. Ale jeśli podaje się to wszystko w papierku władzy, wiedzy o przyszłości, to jest sytuacja zupełnie już innego rodzaju. Ta historia, którą teraz opowiem, mną wstrząsnęła, dlatego że dotyka ludzi bezradnych czasami, ludzi mieszkających na prowincji, z której ja się wywodzę, i znam takich ludzi w tej ich bezradności. Jak ktoś pomyśli, no jak możliwe jest jeszcze dzisiaj oszukiwanie na wnuczka czy na policjanta, no jest to możliwe, dlatego że ludzie mierzą innych własnymi kategoriami i ludzie dobrzy czasami nie są w stanie dopuścić, że ktoś może ich chcieć oszukać. W jednej z gazet z programem telewizyjnym ukazała się reklama, ale oczywiście to słowo reklama było maleńkim drukiem, także niewiele kto to słowo zobaczył. I w tym tekście przedstawiał się jasnowic ze Stanów Zjednoczonych. To była kobieta, o ile dobrze pamiętam. I ta opowieść brzmiała w sposób następujący. Jeden z instytutów parapsychologicznych prowadzi badania nad wspaniałymi zdolnościami tej właśnie osoby. Żeby zdobyć materiał badawczy, pani jasnowic jest gotowa zaoferować 50 osobom, 50 Polakom ekspertyzy jasnowidcze. I w dodatku za darmo. W prawym dolnym rogu reklamy zamieszczony był kupon do wycięcia. Zawierał 6 pytań. I to były pytania bardzo specyficznie dobrane. Czy powodem prośby do jasnowidzącej są problemy finansowe? Czy szukasz miłości twojego życia? A może masz przekonanie, że ktoś rzucił na ciebie urok? I tak dalej. Odpowiedź na te pytania precyzyjnie definiowała sytuację duchową osoby proszącej o pomoc. Ale to jeszcze nie wszystko, nie cała perfidia tej sytuacji. Bo na samym końcu tego ogłoszenia było miejsce na datę, taki formularz, miasto oraz sformułowanie. Wyrażam zgodę na ekspertyzę jasnowidzącą, i tutaj padało imię i nazwisko, czy też pseudonim, to jest oczywiste, i miejsce na własnoręczny podpis. Nikt z podpisujących nie miał świadomości, że podpisuje cyrograf. Zresztą to słowo jest dzisiaj ośmieszone.
Chodzi po prostu o to, że człowiek podpisujący zgadzał się, mówił tak tym zabiegom, które wobec niego za chwilę zostaną zaimplementowane. To była gazeta o nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy. Ci ludzie, którzy stali za tym ogłoszeniem, rzucali klątwy. Te klątwy były skuteczne wobec czytelników, którzy wysłali ten kupon, którzy podpisali zgodę na tę ekspertyzę jasnowidza. I one były skuteczne z dwóch powodów. Po pierwsze, ludzie wysyłający te zgody odsłaniali swoje słabości, swoje potrzeby. A po drugie, wyrażali zgodę, by rzucono na nich przekleństwo. Teraz muszę parę słów powiedzieć o istocie przekleństwa. No bo ktoś sobie pomyśli, haha, jakie głupie katole, mohery, że ktoś jakieś słowa wypowie i skrzywdzi drugą osobę. Tu nie mamy do czynienia z żadną naiwnością. Tu mamy do czynienia z podstępną manipulacją, taką jak o której mówiłem przed chwilą. Kiedyś przyszła do mnie kobieta, o ile pamiętam, miała na imię Ilona. Miała 34 lata i ani jednej sensownej relacji z mężczyzną. Z tymi porządnymi relacje rozpadały się po maksimum 2 tygodniach. Dwie dłuższe relacje były tak toksyczne, że kiedy o nich wspominała, to budziło się w niej obrzydzenie. I po kilku rozmowach znaleźliśmy duchowe przyczyny tych jej kłopotów. Ona w domu słyszała od matki i od ojca: z ciebie to już nic nie będzie, ty to se chłopa nie znajdziesz. To są właśnie formuły typowego przekleństwa. Kiedyś na jednym ze zjazdów egzorcystów, na który byłem zaproszony, nieżyjący już wtedy mentor tego środowiska, ksiądz dr Marian Piątkowski z Poznania, wygłosił ponadgodzinny wykład o różnych formach przekleństwa i zakończył go sformułowaniem: no i w ten sposób ledwie dotknęliśmy tematu. Gdybym miał teraz na użytek tego nagrania zdefiniować skuteczność przekleństwa, powiedziałbym w ten sposób. Na życzenie zła trzeba się zgodzić wewnętrznie. Zatem całkowicie bezbronne przed przekleństwami rodziców są dzieci. Również przed przekleństwami, nie wiem, babek czy dziadków. Jeśli taka babka jest obdarzona autorytetem w rodzinie, jest charyzmatyczna i dziecko jest pod jej wpływem, to jest dokładnie tak samo jak z rodzicem. Jeśli to przekleństwo zostanie uwewnętrznione, ono potem będzie ranić tę osobę przez całe życie. I nie dlatego, że mamy do czynienia z jakimś fikumiku, hokus pokus, tylko dlatego, że to destrukcyjne dążenie będzie elementem osobowości tego człowieka. Ilona została zaprogramowana na klęskę męsko-damskich relacji. Ten mechanizm autodestrukcji został uruchomiony w jej dzieciństwie. Ona ten mechanizm zinternalizowała, uwewnętrzniła. I teraz możemy wrócić do historii cyrografu w gazecie telewizyjnej o nakładzie ponad 1 000 000 egzemplarzy. Tak jak powiedziałem, na czytelników, którzy podpisali zgodę na ekspertyzę, okultyści, którzy zamieszczali te ogłoszenia, rzucali klątwę. I mówiłem, dlaczego ona była skuteczna. Po pierwsze dlatego, że odsłaniali się, a po drugie, że wyrażali zgodę na życzenie zła.
Ta perfidia do dziś wywołuje moje emocje. Ludzie naprawdę oczekiwali na pomoc. Cierpienie i łatwowierność zostały wykorzystane przez osoby chcące czynić krzywdę. Przecież ci ludzie musieli wydać jakieś pieniądze na to ogłoszenie. A mimo to robili to, by szkodzić. I tutaj powiedzmy o istocie otwarcia się człowieka na nadzwyczajne działanie złego ducha. By było ono skuteczne, człowiek musi się na nie zgodzić. Oczywiście większość ludzi nie ma ochoty cierpieć, więc istotą okultyzmu, spirytyzmu jest manipulacja. Te współczesne zagrożenia duchowe, o których mówię, są formami ukrycia satanicznego charakteru jakiejś praktyki, żeby wyglądała ona na pożyteczną, dającą zdrowie, bezpieczeństwo, cokolwiek, co jest człowiekowi potrzebne. Mamy do czynienia z oszustwem i manipulacją. Czy będzie chodzić o wiarę w nadnaturalną moc umysłu, czy w cudowne działanie amuletów, czy w bioenergoterapię, że machanie rękami wokół ciała człowieka może go uzdrowić. Ale też chodzi o sekty, chodzi o radiestezję, o wróżbiarstwo, o karty tarota, o dziesiątki różnych innych rzeczy, o których tutaj w tym cyklu do Państwa mówię. Każdy z nas doświadcza zwyczajnego działania złego ducha. To dzieje się codziennie. Pokusy, jakieś obsesyjne myśli, jakieś obrazy. Tym pokusom możemy ulec, możemy się im oprzeć. To zależy od tego, czy jesteśmy własną święcającej, od siły duchowej, od stanu psychicznego, od stanu naszej woli. Ale jest też drugi rodzaj działania złego ducha i o tym jest właśnie ten cykl. I o tym jest właśnie ten kanał Tekieli TV. Istotą wszystkich tych filmów jest nadzwyczajne otwarcie się na złego ducha. I to nadzwyczajne się otwarcie na złego ducha, na drodze właśnie inicjacyjnej, na drodze przekleństw, o których tutaj mówiłem, na drodze praktyk magicznych czy transowych, następuje otwarcie. Następuje otwarcie, które sprawia, że zły duch w sytuacjach nadzwyczajnych nie działa z zewnątrz, jak w przypadku zwyczajnego działania złego ducha. Tylko wtedy demon działa od wewnątrz i my już nie jesteśmy w stanie zwalczyć tych natręctw, tych obsesji, do tego wszystkiego, z czym przychodzi osobowe zło do człowieka. Opowieści o nadzwyczajnym działaniu złego ducha, o nadzwyczajnym działaniu osobowego zła. To jest istota tych wszystkich moich nagrań.

40% Francuzów nie wierzy w Boga, 58% wierzy w parapsychologię, piszą wysokie obcasy. We Francji z wróżkami konsultują się inwestorzy giełdowi, adwokaci, inżynierzy TGW oraz prezydenci. W Polsce, jak pisze Business Insider, 40-latkowie chodzą do astrologa, powierzają mu nawet swoje firmy. 14 milionów Polaków wierzy w astrologię, co siódmy chodzi do wróżki, co szósty wierzy w amulety i ma amulet. Właściciele dużych firm w kraju wybierają ich nazwy we współpracy z astrologiem, a relacje w zespole budują za pośrednictwem ustawień systemowych. Pewien duży związek sportowy wydał niemałe pieniądze, by opracować aplikację pozwalającą sprawdzać kosmogramy młodzieży aspirującej do drużyny. To dalej Business Insider. Niektórzy wierzą w uzdrowienia przy pomocy szeptuch. Branża ezoteryczna działa prężniej niż ci się wydaje i ma klientów po kokardę. Nazywa siebie samą branżą alternatywną i jak mówią związane z tym rynkiem, z tą branżą alternatywną badaczki rynku, pani Barbara J. i Barbara Z., tradycyjne firmy mogą się od szeptuch, astrologów czy wróżek wiele nauczyć. Pierwszy wniosek, który nasuwa się po lekturze tych dwóch artykułów, brzmi tak. Współczesne społeczeństwa są bardziej zabobonne niż te, które żyły w średniowieczu. Ktoś powie absurd, no ale era nowożytna jest czasem rozwoju parapsychologii, jest czasem rozwoju alchemii, jest czasem rozwoju nekromancji, a w późniejszych czasach bioenergoterapii, homeopatii, bardzo różnych form związanych z uzdrawianiem i hipnozą oraz tego wszystkiego, z czym już dzisiaj każdy z nas może się zapoznać na stronach alternatywnych pism, w różnych portalach i na różnych profilach. Agata Tarot, znów cytuję. Utknęłaś w miejscu, zastanawiasz się, co przyniesie przyszłość, zmagasz się z jakimś problemem. Za pomocą kart i moich unikatowych rozkładów mogę zmienić twoje życie w zaledwie kilkanaście minut. Wcześniej pokazywałem, w jaki sposób wiedza tajemna, w cudzysłowie, oddziaływuje na narody, społeczeństwa. Mamy do czynienia z kryzysem autorytetu nauki i z kryzysem autorytetu Kościoła. W efekcie mamy szarą strefę, w której łowią wilki i hieny. Pani Agata Tarot chce i może zmienić nasze życie w kilkanaście minut. Cytuję, moje rozkłady to nie tylko odpowiedzi, ale też praktyczne wskazówki, które możesz od razu wprowadzić w życie. Przekazy od kart sprawią, że poczujesz się po nich lżejsza, spokojniejsza i pełna nadziei. Rozkłady mojego autorstwa mogą być dokładnie tym, czego potrzebujesz. Przekazy od kart sprawią. Od kart, czyli karty, mówią. Nie pani Agata, tylko tekturowe karty, spokryte jakimiś kolorowymi znaczkami, mówią. Oczywiście jest to niemożliwe, ponieważ komunikować może się tylko inteligencja. Jaka inteligencja? O tym za chwilę. Cześć, jestem Jarosława N., doświadczona tarocistka i astrolog z ponad 4-letnim doświadczeniem. Pomagam w sprawach miłości, życia osobistego oraz podejmowania ważnych decyzji. Pierwszy rozkład tarota za darmo. Skorzystaj z okazji, bo zostały tylko dwa wolne miejsca. Napisz już teraz i odkryj, co los ma dla ciebie przygotowane. Jarosława N., doświadczona wróżka, pomoże w sprawach miłości i finansów. Zapisz się na darmowy rozkład tarota. I inna wróżka, Wiktoria R. Nie dość pieniędzy, jestem Wiktoria R. Bezpłatnie diagnozuję twoją sytuację, rozkład tarota za 50 zł. Dzięki moim konsultacjom wiele osób znalazło swoją drogę w życiu i odkryło nowe horyzonty.
Jestem doświadczoną tarczystką z 16-letnim doświadczeniem, zwycięzcą wielu konkursów parapsychologicznych. Tarot to potężne narzędzie, które pomaga odkrywać ukryte możliwości i odpowiadać na najtrudniejsze pytania. Napisz do mnie w wiadomości prywatnej, liczba mil na konsultację ograniczona, diagnoza bezpłatna itd., itd. Nie dość pieniędzy, jestem wróżka R. Pomogę. Żyjemy w czasach upadku autorytetów. Żyjemy w czasach upadku mitu. Mam dwie ręce, nimi zakręcę i będę z pucy buta milionerem. 40-latkowie, którzy dziś są w samym centrum polskiego biznesu, polskich usług, tego wszystkiego, co realnie przysparza nam pieniędzy. Ci ludzie doświadczyli już pogubienia bardzo często. To znaczy okazało się, że ich marzenia, ich plany, sposób rozumienia świata nagle widzą, że nie jest tyle wart, ile wcześniej myśleli. I teraz, gdzie mogą się udać po pewność? Gdzie mogą udać się po radę? Coachowie, mentorzy, wróżki, doradcy. Dziś powiem tylko o dwóch poziomach niebezpieczeństwa. Pewien biznesmen, który zwrócił się kiedyś do mnie o radę, o pomoc, miał dużą firmę transportową, kilkadziesiąt samochodów liczyła jego flota, świetnie sobie radził, przyszły troszkę gorsze czasy i zaczął dzwonić do takich ludzi, którzy energetyzowali przez telefon, potem zaczął się ich radzić, potem zaczął dzwonić codziennie, potem kilka razy dziennie, w końcu stracił firmę, ponieważ zadawał im pytania dotyczące biznesu, o którym oni nie mieli zielonego pojęcia i te wszystkie ich bzdury, te porady, za które im płacił, traktował na poważnie. On się znał na tym biznesie i robił go dobrze. W pewnym momencie zwątpił w swoje siły i zaczął się radzić ludzi, których doradztwo było całkowicie absurdalne. Mamy tutaj do czynienia, bo dlaczego ludzie dzwonią do takich, dlaczego chodzą do bioenergoterapeutów, do wróżek, dlaczego kontaktują się z energoterapeutami. Tu kolejny przykład. Pani adiunkt Uniwersytetu Jagiellońskiego trafia do profesora Pawlickiego, który badał rynek alternatywnej medycyny, w cudzysłowie medycyny. No, nie ma alternatywnych praw przyrody, więc nie ma medycyny alternatywnej. I trafiła ta kobieta do niego z 17-centymetrowym guzem. I on patrzy w papiery i widzi, że ta kobieta jest po raz pierwszy u onkologa i pyta się, jak to jest możliwe, że pani nie szukała pomocy. No bo byłam, chodziłam do bioenergoterapeuty i on mówił mi, że to świetnie, że ten guz rośnie, to znaczy, że choroba wychodzi na zewnątrz, a ja z każdej takiej wizyty wychodziłam jak na skrzydłach, tak? Byłam pełna nadziei. Ta euforyzacja może mieć różne źródła. Nie będę w to w tej chwili wnikał, ale ten mechanizm jest właśnie dokładnie taki. Załóżmy, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie w tych przypadkach z psychomanipulacją i że ci ludzie byli poddani takiemu oddziaływaniu na poziomie naturalnym, że wbijano ich w fałszywą nadzieję. I teraz ten poziom naturalny, on oczywiście we wróżbiarstwie, w tych wszystkich zaangażowaniach, o których tutaj mówiliśmy, istnieje. To znaczy są tarocistki, oszustki, które po prostu na podstawie mowy ciała osób, które do nich przychodzą, wygłaszają formuły tak obłe, że można je zastosować do każdej sytuacji. Są też osobami inteligentnymi, mają jakiś zestaw mądrości życiowej, no i wygłaszają takie porady, które jakoś w jakimś tam sensie satysfakcjonują ich klientki, bo to głównie są klientki. Ale problem polega na tym, że część
tych właśnie osób wróżących tarotem, część bioenergoterapeutów, część tych, którzy energetyzują i tak dalej, i tak dalej. To są ludzie otwarci duchowo, to są ludzie otwarci na rzeczywistość demoniczną. Jeśli ktoś chce usłyszeć konkretne historie na tym kanale, Tekieli TV może przeczytać historie najróżniejsze, związane z tarotem, związane z różnymi praktykami typu capoeira. Tego naprawdę jest na tym profilu sporo. Są dwa świadectwa tarocistów i mówimy tutaj o doświadczeniach demonicznych. I teraz, co może stracić osoba chodząca do tarocistów? No bo wiadomo, tarocista, człowiek zdemonizowany, będzie ponosił wszelkie konsekwencje na początku duchowe i psychosomatyczne, od głębokich depresji poprzez ruinę życia całkowitą, ale to dopiero w tym momencie, kiedy już przestaną być użyteczne tej inteligencji, która przez nie przemawia i zwodzi ludzi, ale też próbuje tych ludzi zaprosić, wciągnąć w okultyzm, w różnorodne praktyki, które niszczą w sposób zwyczajny, nadzwyczajny ludzkie życie. Jakaś część osób korzystających z usług tego sektora alternatywnego może wręcz u siebie nie dostrzegać negatywnych konsekwencji albo zobaczyć je po wielu, wielu latach. Natomiast ja podam tylko takie najbardziej charakterystyczne objawy, które mówią o tym, że nasza wizyta u bioenergoterapeuty czy tarocisty nie pozostała bez duchowego echa. Czyli są to depresje, które nie dają się leczyć farmakologicznie. Są to statystycznie nieprawdopodobne ilości negatywnych wydarzeń w życiu. To znaczy, jakoś tam życie się toczyło normalnie, górki, dołki, nagle od pewnego momentu wszystko się rozkłada. Kolejny objaw to są rozpadające się relacje. Do jakiegoś czasu wszystko w naszym życiu było, wiadomo, nigdy nie jest idealnie, ale też nigdy nie jest do końca tragicznie. Ale od pewnego momentu, od wizyty u tarocisty, mamy radykalne problemy, wszystkie dobre relacje się osłabiają albo nawet kończą w sposób dla nas absolutnie negatywny. I teraz, oczywiście, jak powiedziałem, część osób może w ogóle w swoim życiu nie zarejestrować tego typu negatywnych objawów. Powiedzmy, że z takich to powodów nie traktowały tego zbyt poważnie, jakoś tam nie otworzyły się na autorytet tej osoby, do której przyszły, bo na przykład jakoś tak dziwnie wyglądała. Żeby doświadczyć demonicznego otwarcia, trzeba przyjść w istotnej sprawie, jak zdrowie, przyszłość, moje związki życiowe i tak dalej, w ważnej sprawie i otworzyć się na autorytet wróża czy bioenergoterapeuty. Kiedy nam na czymś bardzo zależy i kiedy dokonujemy aktu, że oczekujemy aktu woli, że oczekujemy, przecież tekturowe kartki nam tego nie mogą, kartoniki nie mogą nam tego dać. Człowiek wymachujący rękami, pufający, fuchwający i tak dalej, nie może dać nam zdrowia. Tak? Czyli oczekuj, była mowa też o amuletach. 40-letni dojrzali ludzie wkładają sobie na palce, czy zawieszają sobie na szyi kawałek metalu, czy kawałek kamienia i sądzą, że to wpłynie dobrze na ich zdrowie, że będą bezpieczni, że będą mieli szczęście. To jest idiotyzm, całkowity idiotyzm wierzyć, że kawałek metalu może coś takiego dać. Ale skąd jest ta tysiącletnia, wielotysiącletnia kariera amuletów? Stąd oto, że pokładamy wiarę w czymś, czego nie rozumiemy. Okultus, to znaczy nieznane. Zły duch, gdyby mówił, otwórz się,
na relację ze mną, a dam ci nieszczęście, będziesz cierpiał, będziesz miał depresję, będziesz miał paraliże okołosenne, będziesz miał jakieś obsesyjne myśli i inne dręczenia, no przecież nikogo by do tego swojego biznesu nie zwerbował. A udaje mu się to. Dlaczego? Dlatego, że stawiając się właśnie w takiej sytuacji, że my oczekujemy od kawałka metalu czy od jakiejś energii nieznanej, nieistniejącej, jak my oczekujemy czegoś ważnego w naszym życiu, no to wchodzimy w sferę wierzeń. I te wierzenia otwierają nas powoli, częściowo, ale skutecznie na rzeczywistość duchową, która stoi za tymi bioenergoterapeutami i tarocistami. Polecam historię Leszka, tarocisty, i historię Beaty. Wielokrotnie o tym mówiłem, a historia Leszka jest na moim kanale YouTube'owym. I teraz ludzie mówią, ja w to nie wierzę, a jednocześnie chodzą do astrologa. Ludzie mówią, no może coś w tym jest, może nic w tym nie ma, ale ja rozłożę sobie karty, zamówię sobie horoskop. Ludzie mówią, no być może to jest śmieszne, ale otwierają na Onecie rubryki astrologiczne i sobie tam dowiadują się, co w tym roku następnym będzie ważne, a co będzie nieważne. To nie są rzeczy neutralne duchowo. Bardzo często wprowadzają człowieka taka wiara w rzeczy absurdalne. Wprowadzają na ścieżkę, która prowadzi do już otwarcia duchowego. Więc cała ta dziedzina jest po prostu, warto ją absolutnie omijać. Jeśli oczekujecie Państwo czegoś, co może dać tylko i wyłącznie człowiek, bądź nauka, bądź wiara, od kawałków metalu czy kartoników pokrytych kolorowymi rysuneczkami, no to nie dziwcie się, że potem będziecie szukali pomocy.

0: Od czego zaczęły się twoje poszukiwania niezwykłości?
1: Jak jeszcze byłem dzieckiem, pamiętam, to było we mnie coś takiego, że chciałem tak jakby bardziej doświadczać tego życia i doświadczać większych rzeczy niż przeciętny człowiek. I wchodzenie tak jakby w taką sferę duchowości zaczęło się u mnie, pamiętam, jak nie pamiętam ile wtedy miałem lat. Byłem dzieckiem i obejrzałem pierwszy horror.
2: W wieku jakimś takim przedszkolnym, kiedy tam babcia opowiadała, zabierała nas do siebie na całe wakacje i opowiadała o swoich jakichś tam, no nie tylko swoich, ale generalnie to były takie legendy, takie tradycje, coś takiego. W każdym razie no były tam elementy jakiejś tam mistyki, typu nagle gdzieś tam ktoś coś zobaczył, jakiegoś diabła, jakiegoś ducha.
1: Na początku można powiedzieć, przerażał mnie film Szczęki, gdzie tam jakiś rekin zabija ludzi, ale z czasem to przeradzało się, że ja oglądałem jakieś bardziej, coraz bardziej duchowe horrory typu Egzorcysta, gdzie tam już po prostu pokazane jest, że siły ponadnaturalne wchodzą w życie człowieka, nie? I jak gdy to widziałem w telewizji, to po prostu chciałem tego samego przeżywać i ja po prostu zacząłem tego szukać.
2: Takie doświadczenia typu wywoływanie duchów, czyli no, brał się talerzyk z przyjaciółmi, z koleżankami najczęściej, tak żeby się rozerwać. Próby lewitacji, próby jakieś z wahadełkiem, wychodzenie z ciała.
0: Co to znaczy, że wychodziłaś z ciała?
2: Próbowałam postawić się gdzieś z boku, po prostu tak jakby, no nie wiem, być samą duszą.
1: Pomyślałam sobie, że chciałbym naprawdę ja sam osobiście tego doświadczyć, co oglądam w filmach. I wtedy zacząłem po prostu z moimi przyjaciółmi, z moimi kumplami spod bloku czynić jakieś pierwsze kroki i zaczęliśmy robić jakieś pierwsze seanse spirytystyczne.
2: Później wiara w UFO i takie właśnie te różne takie sprawy, typu latające talerze, nie wiem, przybysze z obcych planet. No
0: teraz traktowałaś to poważnie?
2: Poważnie traktowałam, a reinkarnację traktowałam poważnie.
0: Ale co cię w tym pociągało? Były takie dziwne rzeczy.
2: Wyróżnianie się. No niestety, no taka trochę ludzka pycha.
1: Na seansach było wszystko w porządku, ale gdy ja wracałem do domu i kładłem się spać i gasiłem wszystkie światła, to przychodził do mnie bardzo wielki lęk i ja wtedy po prostu bardzo się bałem. Było niejednokrotnie tak, że nie spałem po prostu prawie całych nocy, bo cały czas paraliżował mnie strach. Sam strach. Mieliśmy taki seans, na którym działy się bardzo różne rzeczy. Przyszedł jakiś duch, zaczął do nas mówić, że nas pozabija, nie?
2: Później był właśnie taki okres, kiedy wieczorami, że jak się kładam spać, to tak, w takim śnie w jawie, bo to nie był sen jeszcze do końca, nagle taki ogromny strach przychodził, taka ciemność, tak jakby po prostu nagle nic człowieka tak jakby nie obchodzi, tylko to, że jest w takiej beznadziei, w bezradności. I to tak ogarniało, że nie byłam w stanie tak jakby zrobić coś z tym, czy przebudzić się.
1: Zacząłem mieć w nocy, wybudzałem się tak jakby ze snu i moje ciało było całe sparaliżowane. Ja nie mogłem ruszyć żadną kończyną, niczym, tylko gałkami ocznymi. Bardzo często temu towarzyszyło to, że paniczny lęk, czyjaś obecność w pokoju, że ktoś jest i nacisk na klatkę piersiową, że bardzo często nie mogłem po prostu oddychać i myślałem, że się uduszę. I tak jakby ja próbowałem w tym całym stanie walczyć z tym jakoś. I takie coś mi zaczęło się regularnie zdarzać. 3-4 razy w tygodniu. Któregoś razu też, pamiętam, obudziłem się z takim jakby z tym paraliżem. Ja zacząłem czuć, jak moje nogi w ogóle same, byłem przykryty kołdrą. Jak moje nogi w ogóle same się uniosły i opadły. Ja po prostu czułem, jak ta kołdra opada i wszystko. I gdy się z tego wyrwałem, ja po prostu byłem zdumiony. Po prostu towarzyszyło mi przez kilka lat. Do tego też dochodziły krzyki, które słyszałem podczas paraliżów w uszach. Tak jakby mnóstwo ludzi jakby krzyczało. To nie były słowa, tylko jęki.
2: Była jedna taka sytuacja, no, dziwna bardzo i też ciężka dla mnie, kiedy też tak właśnie już zasnęłam. Śniło mi się, że że się modlę przed Najświętszym Sakramentem i przede mną jacyś ludzie stoją. Natomiast ja tylko czułam, że gdzieś tam jest Najświętszy Sakrament, natomiast nie widziałam go. I w tym momencie przede mną tak jakby ktoś się rzucił na ten sakrament, tak jakby go chciał, nie wiem, no nie wiem, zbezcześcić czy coś zrobić. I ja wtedy w tym śnie zaczęłam się bardzo mocno modlić i uwielbiać. I poczułam, że ktoś z tyłu mnie łapie i ciągnie do dołu. Tak jakby chce mnie po prostu tak zdusić aż. I ja w tym, im mocniej się zaczęłam modlić, tym bardziej mnie to coś ciągnęło. I do tego stopnia, że po prostu wstałam na łóżku i aż chyba krzyknęłam w tym momencie. I no, dziewczyny tam się obudziły i mówiły, co się stało. A ja po prostu czułam całe plecy tutaj obolałe. To można by no, w sumie uznać to za sen, gdyby nie to, że po prostu no, to co czułam na plecach, to było no, okropne. Tak jakby przed chwilą właśnie ktoś coś mocno trzymał i aż no, jakieś, nie wiem, nawet ślady zostali.
1: Potem właśnie odkryliśmy takie coś jak świadomy sen i to po prostu doprowadzało mnie, że ja w pewnym momencie byłem na takim skraju, że sam nie wiedziałem w ogóle, co się ze mną dzieje. I właśnie wtedy, gdy ja zaczynałem ćwiczyć świadomy sen, to tak jakby te rzeczy, te paraliże właśnie wtedy zaczęły się potęgować. Mój kumpel też zaczął ćwiczyć podróże astralne, czyli OBE, ale ja już w to głębiej nie wchodziłem, bo właśnie wtedy jakoś nastąpił przerw.

0: od tamtej pory po prostu od razu to odrzuciłem, nie? I we mnie coraz bardziej zaczęła rodzić się ta nadzieja i ja też wtedy miałem pierwszą swoją modlitwę w życiu. I odmówiłem taką znaną wszystkim modlitwę Ojcze Nasz. Poczułem, jak przyszedł do mojego serca pokój. I po prostu tak uspokoiłem się. Odeszły jakieś lęki. I to dla mnie był wymiernik, że ja tak chcę się czuć zawsze, nie?
1: W trakcie modlitwy w pewnym momencie poczułam tak jakby, że to jest właśnie to. Tak jak już konkretnie ksiądz się modlił tymi takimi egzorcyzmami, to poczułam taką moc. Tylko to była ta moc Jezusowa, że ten Jezus naprawdę, On przychodzi i On naprawdę uwalnia człowieka.
0: Pytali mnie, o co chcesz, żebym się modlić? Ja nawet nie potrafiłem skleić jakoś swoich słów. Powiedziałem im tylko jedną rzecz, że u mnie w życiu nie jest jakoś tam za ciekawie i że w ogóle bardzo się boję przed tą modlitwą, nie? Położyli na mnie ręce. Jak oni zaczęli się modlić, to ja na początku też próbowałem się modlić, ale zaczęło mnie po prostu bardzo mocno rzucać, zaczęło mnie bardzo mocno trzęść, że tak jakby byłoby mi bardzo zimno, nie? I w pewnym momencie już usłyszałem takie słowa gdzieś, że ty teraz umrzesz. Gdzieś we mnie, nie? I ja bardzo się tym przeraziłem, bo ja po prostu poczułem, że ja za sekundę umrę fizycznie. I ta myśl zaczęła po prostu przenikać cały mój umysł. I poczułem bardzo wielką nienawiść do wszystkich ludzi, którzy tam byli. Ja po prostu spojrzałem się na wszystkie twarze tych ludzi, zacząłem obracać głową. Gdy taki mój znajomy zobaczył, że coś się dzieje, to przyszedł, położył mi ręce na głowę i zaczął się modlić do Jezusa o uwolnienie. Nie pamiętam dokładnie, jakie słowo wypowiadał. I to tylko spotęgowało to we mnie. Ja poczułem w swoim wnętrzu, zaciśnij pięść i uderz go mocno. Ja po prostu już zacisnąłem pięść, on trzymał mi ręce na głowie, modlił się, a ja zacisnąłem pięść i byłem gotowy go uderzyć. I on to chyba nawet widział, ale nie mogłem, nie? Nie mogłem tego zrobić, nie wiem dlaczego. Też zacząłem krzyczeć jakieś tam różne rzeczy, jak oni się modlili. Typu, że nie wiem, to może brzmieć jak po prostu z egzorcysty, to dla mnie samego było dziwne, ale typu rzeczy, że nie oddam go. Tylko to pamiętam z tych słów, co krzyczałem, ale było tam więcej. Zacząłem sobie myśleć, Boże, w ogóle co się dzieje? O co chodzi? I z tego wszystkiego oni się modlili i ja zacząłem też krzyczeć do Boga i pamiętam, że krzyczałem takie słowa po prostu z mojej całej bezsilności. Mówiłem, że Boże, zrób coś z moim życiem. Ja już po prostu mam dość tego, co się dzieje w moim życiu. Chciałbym, żebyś Ty naprawdę przyszedł i zaczął żyć ze mną. Ja już nie chcę mieć tych problemów. Chcę po prostu przeprosić Cię za wszystkie moje grzechy. I ja to po prostu wykrzyczałem w swojej całej bezsilności. I powiedziałem, dobra, wiecie co, ja wychodzę, bo ja już nie mam siły tu siedzieć. Nie?
2: Całą tę historię opowiadasz w sposób bardzo racjonalny. Ale te rzeczy, które Cię spotkały, były dziwne. Czy nie pomyślałaś, że może masz kłopoty psychiczne po prostu?
1: W tym momencie studiowałam jeden kierunek, potem drugi, ciężki dla mnie. Pracowałam, sama się utrzymywałam i myślę, że mając jakieś problemy jeszcze psychiczne, to ja bym tego wszystkiego nie zrobiła. Po prostu nie byłabym w stanie.
0: Po tej modlitwie, że zacząłem mieć jeszcze halucynacje, nie? I to mnie przerażało też, mówię, no to ja tutaj się nawracam, to zamiast lepiej, to teraz jest gorzej, bo nie dość, że mam paraliżę, to jeszcze jakieś halucynacje, nie? I pamiętam, było takie coś, taka właśnie jedna z tych rzeczy, to że też spałem z rana i obudziłem się w tych paraliżach, tylko że zobaczyłem, że po prostu mój cały pokój to żyje, nie? To było dla mnie bardzo dziwne, bo w pewnym momencie z telewizora zaczęły wylatywać jakieś muchy. Ja w odbiciu telewizora, bo miałem naprzeciwko łóżka telewizor, widziałem jakąś postać, która siedzi obok na łóżku i też czułem jakby dotyk po całym moim ciele. I to powodowało, że tak naprawdę ono to ze mną teraz jest gorzej, ale teraz wiem, że to być może te diabeł, bo dla mnie to jest po prostu diabelstwo, że tak jakby ostatnimi siłami próbował wyciągać po mnie ręce, że myślał, że coś w tym wskóra jeszcze więcej, ale... No ale niestety ja po prostu zdecydowałem, że

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie Boże, dziękujemy Ci, Panie, za to, że dajesz nam czas, żeby dzielić się doświadczeniem Twojej łaski. Panie, prowadź nas, chroń nas, dawaj Twoje słowa natchnienia, zabieraj wszystko to, co nas odgradza od Ciebie. Panie, Ty nigdy nam nie gardzisz, nawet w największym upodleniu, w najcięższych sytuacjach Ty z nami jesteś. Bądź z nami w ten czas, żebyśmy mogli Ciebie chwalić przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen. Pod Twoją obronę.
1: Czekamy się.
0: Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz subdiakon Sergiusz.
1: Szczęść Boże.
0: Później wyjaśnimy te trudne tytuły. Pierwszy moment, kiedy sobie zdaję sprawę z tego, że Bóg istnieje.
1: Miałem wtedy 24 lata.
0: W domu nie mówili ci o Bogu?
1: Nie.
0: Co to była za rodzina?
1: No taka ateistyczna. Moi rodzice zostali ochrzczeni, ale w pewnym momencie jej życia podjęli decyzję, że jednak oddalą się od kościoła katolickiego. Więc no ja zostałem wychowany...
0: Środowisko wiejskie, miejskie?
1: Miejskie, miejskie. Tak, tak.
0: Ta ich niewiara była rzeczą normalną?
1: Tak, tak. Znaczy,
0: w takim otoczeniu bliskim?
1: Tak, wszyscy ludzie, których przynajmniej ja poznałem od najmłodszych lat, to byli ludzie właśnie związani z poglądami ateistycznymi i generalnie Pan Bóg był traktowany, jeżeli w ogóle padało słowo Bóg, to był traktowany z takim, z uśmieszkiem i z ironią, prawda?
0: Poczucie wyższości, czyli tak?
1: Tak, tak.
0: Wobec ludzi, którzy wierzą.
1: No właśnie. I choć teraz z perspektywy czasu wiem, że to mnie niepokoiło. Ale prawdopodobnie będę miał jeszcze okazję podczas audycji, żeby do tego powrócić i wytłumaczyć dlaczego.
0: I jakie to było dzieciństwo? Szczęśliwe? Nieszczęśliwe?
1: Bardzo trudne, wymagające. Ponieważ musiałem zmierzyć się z trudnościami, które no, nie powinny być obecne w wieku, jak się jest młodym. Prawda? Ja mając w zasadzie 4-5 lat, borykałem się z problemami, które mają ludzie, którzy mają po 30. Więc to było bardzo męczące, przytłaczające. Choć nie zdawałem sobie z tego sprawy, szczególnie właśnie kiedy byłem bardzo mały, prawda? Bo wiadomo, że jak się później już miało 17-18 lat, to człowiek był bardziej świadomy samego siebie, tego co robi, więc sytuacja się zmieniała, jeśli chodzi o moją świadomość i podejmowania pewnych decyzji. Ale dzieciństwo było bardzo ciężkie.
0: Jak to na ciebie wpływało? Jakim byłeś chłopcem?
1: Strasznym. W tym sensie, że niezdyscyplinowanym, na pewno nieprzestrzegającym czwartego przykazania, zachwianym emocjonalnie, niepokornym. No i przede wszystkim myślę, że zdolnym do tego, żeby czynić naprawdę wielkie zło.
0: W czym to się przejawiało?
1: Po pierwsze, było to związane z pewnymi rzeczami nadprzyrodzonymi, które się ze mną działy, z której sobie rodzice nie zdawali sprawy.
0: Wywołałeś te rzeczy sam?
1: Nie. Nie, nie. Na początku było tak, że wydawało mi się, że samo przyszło, a mianowicie głosy, głos, konkretnie jeden głos, który przemawiał do mnie zresztą przez wiele, wiele lat, na różne sposoby i który uczył mnie, przekazywał mi pewną wiedzę, która była związana ze sposobem życia, ze sposobem pojmowania świata, sensu życia. I był to głos, który miał taką siłę wewnątrz mnie, że stanowił, był najwyższym autorytetem. Moi rodzice się nie liczyli wtedy.
0: Ile lat miałeś, kiedy się ten głos ważniejszy od rodziców pojawił?
1: 7.
0: I nie zdziwiło cię to, że ktoś w tobie mówi?
1: Nie. Nie zdziwiło mnie, ponieważ zauważyłem, że ten głos na początku koił mój ból egzystencjalny, prawda? Chłopaka młodego, który miał mnóstwo problemów wewnątrz siebie. I było to powiązane z pewnymi też zdolnościami, które miałem, które zauważyłem mając mniej więcej 4,5 roku. a mianowicie to, co potocznie nazywa się widzenie Maury. Prawda? Więc już od najmłodszych lat posiadałem w cudzysłowie tak zwaną zdolność widzenia bioenergii i do tego dołączył się ten głos.
2: Prawdopodobnie ona nie istnieje i to jest rodzaj zwiedzenia. Zresztą ta natura tych rzeczy nie jest do końca dziś w dalszym ciągu znana. Natomiast nie ma pewności, że mamy do czynienia z realną zdolnością. Tak mówię, żeby nie pójść w jakąś jedną tylko z interpretacji tych rzeczy nadprzyrodzonych. Czyli dostawałeś coś. Dostawałeś coś. Umiejętnie się z tobą zaprzyjaźnił, tak?
1: Tak, no oczywiście ten głos był moim kumplem. Praktycznie znał, widział wszystko to, co się we mnie działo. Rozumiał.
2: Jak sobie tłumaczyłeś, że co to jest, kto to jest?
1: Ja no, od początku nazywałem, wiedziałem, że to jest duch. Używałem tego słowa i tylko nie przyznawałem się, ponieważ no jest to, była to rzecz naprawdę no, nieprzeciętna, prawda? I inni nie twierdzili, że słyszą jakieś głosy, i więc zachowywałem to wszystko dla siebie. Tym bardziej, że bardzo szybko zorientowałem się, że wiedza, którą ten głos mi przekazywał, ta wiedza daje mi ogromną przewagę w stosunku do innych ludzi. A ponieważ byłem zakompleksionym, zalęknionym dzieckiem, a później grzesznym chłopakiem, naprawdę grzesznym, więc zależało mi na tym, żeby nikt o tym nie wiedział. Bo ujawnienie tego, po pierwsze, mogłoby wzbudzić jakieś podejrzenia innych osób, które decydowały w jakiś tam sposób o moim życiu, prawda, chociażby rodzice. Że jestem, no, jakieś, chodzi mi o jakieś podejrzenie, że jestem chory psychicznie po prostu, no bo ja właśnie jakiś głos słyszę, prawda? Czy mógłby to być jakiś przypadek schizofrenii? A druga sprawa to jest taka, że po prostu otrzymywałem konkretną władzę, która mi się podobała. Ta przewaga była bardzo podniecająca.
2: Na czym polegała?
1: Przede wszystkim wydawało mi się, że mam dar przenikania sumień ludzkich. To znaczy, że wiedziałem, co druga osoba myśli. I
2: bądź tak ci się zdawało.
1: Tak mi się zdawało, tak.
2: Ale pewne rzeczy się sprawdzały.
1: I niestety tak, bardzo często. W zasadzie zawsze się sprawdzały, mówiąc szczerze. Co oczywiście potęgowało moje przekonanie o tym, że ten głos to nie są żarty, to jest jakaś poważna sprawa. Druga rzecz, którą ten głos dawał mi, to jest wiedza, jak wzmocnić siebie fizycznie i psychicznie. Ja trenowałem potajemnie sztuki walki. Wyglądało to bardzo niepozornie, zewnętrznie, jak mój ojciec to obserwował, to przypominało to no, taką gimnastykę, prawda? A ja w rzeczywistości trenowałem jeden z odłamów chińskiej sztuki walki, oczywiście, której podstawy to jest wiara w to, że istnieje coś takiego właśnie jak bioenergia, jak chi, prawda? Czyli pewna energia, która powoduje, że człowiek uzyskuje pewne moce, możliwości, które są po prostu ponadnaturalne. I problem polegał na tym, że faktycznie to się działo.
2: Na przykład.
1: Potrafiłem przewrócić człowieka, praktycznie dotykając go tylko. Prawda?
2: Ale to już mogło kogoś zadziwić.
1: Tak, no oczywiście przyszedł taki czas, już miałem wtedy 15 lat, kiedy ludzie zaczęli to zauważać, bo ja się zresztą z tym w pewnym momencie przestałem kryć. I zacząłem głosić w ogóle słuszność właśnie wiary w to, że istnieje jakaś tam bioenergia rzekoma. I że głupcy są ci, którzy nie są tego świadomi, że należy to wykorzystać, bo to jest dobre. Więc byłem wielkim zwolennikiem bioenergoterapii oczywiście, ponieważ, no tego nie powiedziałem na początku, ci nie tylko miało służyć, żebym miał siłę fizyczną, nadzwyczajną, ale również do tego, żeby oddziaływać na organy ludzi, prawda? Czyli to, co nazywamy w mediach często tak zwaną pranoterapią. Oczywiście z perspektywy czasu wiadomo, że ja nikogo nie uzdrowiłem, wręcz przeciwnie. Jeżeli była jakaś poprawa, to tylko po to, żeby ten człowiek upadł jeszcze niżej. Nigdy nie udało mi się kogokolwiek uzdrowić, tak naprawdę. Ale pozory były.
2: Poprawy.
1: Oczywiście tutaj, prawda, prawie że hipnotycznie działałem na ludzi, którzy patrzyli na mnie z wielkim zafascynowaniem. Byłem po prostu jak Jezus Chrystus. Nawet lepszy. Przynajmniej tak mi się wydawało.
2: Jakie to miało konsekwencje dla twojego kręgosłupa moralnego, dla twoich zachowań?
1: Moralność to jest, to było w ogóle słowo, które w zasadzie nie istniało w moim życiu.
2: Do czego wychowywał cię ten głos?
1: On tłumaczył mi, że jestem mahatmą. Czyli z języka hinduskiego mahatma oznacza wielka dusza, zaawansowana duchowo. Bardzo. Co oznacza, że oczywiście ten głos uczył mnie takie bzdury jak reinkarnacja. Tak jak wiemy, reinkarnacja polega na tym, że wierzymy, że rzekomo poprzednie życie, że się wcielamy, prawda, że ciało to jest tylko taki...
2: I można się rozwijać z wcielenia na wcielenie.
1: Tak, bo dokładnie. Istnieje coś takiego jak karma, czyli grzechy z poprzedniego życia. I ja jestem w związku z tym już bardzo zaawansowaną duszą, która otrzymała specjalnie uprzywilejowane ciało. I ten głos, który do mnie przemawia, to jest nic innego, tylko właśnie bóstwo, które tym wie, że jestem tak zaawansowany i w związku z tym otrzymałem od niego łaskę, która polegała na tym, że on mnie instruował i dawał mi wiedzę, do której inni nie mają dostępu. Czułem się po prostu jak Bóg.

0: I jak to wpływało na ciebie? Ta władza.
1: To było jak narkotyk. Jak miałem możliwość, żeby oddziaływać na ludzi tymi siłami tego głosu, to byłem na haju. Ale problem polegał na tym, że to nie trwało ciągle. Były przerwy. Nie zawsze miałem możliwość, żeby się popisać. Może tak bym to ujął. I wtedy następował czas depresji. Wtedy następował ten moment, kiedy musiałem się zmagać z tym, że mam uczucia. Ponieważ właśnie jeszcze tego nie powiedziałem, nie miałem okazji. Ten głos uczył mnie poprzez techniki jogi, jak pozbywać się uczuć, które mi przeszkadzały. Ja już w wieku w zasadzie 15 lat osiągnąłem tak zwaną anoreksję emocjonalną. Czyli nic nie czułem. To dawało mi właśnie ogromną przewagę jako wojownik, jako osoba, która walczy z drugim człowiekiem, ale relacje moje międzyludzkie były fatalne. W ogóle ich nie było. Byłem jak drewno. Więc kiedy przychodził czas na to, że nie mogłem się popisać, no to te emocje wychodziły i to nigdy nie były emocje przyjemne. Wręcz przeciwnie. Właśnie ściśle powiązane z depresją. A więc, no sami się domyślacie, kochani słuchacze, że przyszedł taki czas, kiedy zacząłem zastanawiać się nad samobójstwem. Więc żyłem w takim właśnie kontraście. Zewnętrznie super wysportowany młody chłopak o nieprzeciętnej inteligencji, o intuicji właśnie, prawda, która nie wiadomo skąd się brała, bo była nadzwyczajna. A z drugiej strony w środku wrak, człowiek, który w zasadzie myśli, jak skończyć z tym życiem. I to myślę, że osiągnęło swoje apogeum, jak miałem 17 lat.
0: Dlaczego akurat w tym? Znaczy, co się wtedy działo?
1: Byłem wtedy we Francji, w takim przepięknym średniowiecznym zamku, ponieważ ja jestem byłem absolwentem szkoły steinerowskiej, tak nawiasie mówiąc, Steiner był satanistą, żeby nie było wątpliwości.
0: Luterianinem.
1: Tak. Więc będąc w tej szkole, miałem właśnie kolejną fazę depresji, myśli samobójcze i pierwszy raz w życiu zdobyłem się na odwagę, żeby zaryzykować w swoim sumieniu. I pamiętam, że uklęknąłem i powiedziałem: Boże, jeżeli istniejesz, to odezwij się teraz, bo inaczej będzie za późno. I usłyszałem drugi głos, który się diametralnie różnił od tego, który przemawiał do mnie przez te wszystkie lata. I powiedział mi tak, parafrazując, prawda, ponieważ to był głos, który przemawiał jednocześnie w moim sercu, w moim umyśle, przez moje emocje. To było bardzo, bardzo intensywne, powiedziałbym wręcz mistyczne przeżycie, więc parafrazując, czekałem właśnie na tą prośbę i pytanie jednocześnie wiele, wiele lat. I wysłuchałem cię, ale owoce tego zobaczysz nie teraz, lecz za parę lat. I głos, ten drugi głos nigdy, znaczy nie odezwał się więcej. I to, co mi zostało, to była nadzieja, która sprawiła, że ja tego dnia po prostu nie zabiłem się. Nadzieja, której ja się nigdy nie pozbyłem aż do momentu mojego nawrócenia definitywnego. Ponieważ oczywiście ja później dalej żyłem w grzechu. To nie ulega w ogóle wątpliwości. Ale miałem już właśnie w sobie ten zalążek nadziei. I nie miałem więcej myśli samobójczych, praktycznie rzecz biorąc.
0: I co do tego wieku 24 lat się zdarzyło od momentu usłyszenia głosu.
1: No więc przeszedłem dwie fazy takie bardzo ważne w moim życiu. Pierwszy to był związany ze spirytyzmem. Ja byłem medium, to znaczy bawiłem się w rytuały polegające na tym, że moje ciało służyło do tego, żeby duchy przemawiały przeze mnie. To trwało kilka lat. I do 21 roku życia. A od 21 roku życia wstąpiłem do ISKCON-u, do ruchu potocznie zwanym Ruch Hare Krishna. No, jest to kolejna organizacja pogańska, która szerzy reinkarnację, prawda? I w tej właśnie u krysznowców byłem u nich 3 lata. Tam oczywiście dalej praktykowałem jogę, dalej praktykowałem mantrę. Oddawałem cześć bóstwom, a nie prawdziwemu Bogu, w Trójcy Jedynemu. I po 3 latach zaowocowało to moim nawróceniem, które się dokonało po 2 godzinach rozmowy z pewną siostrą dominikanką, która akurat właśnie, jeśli chodzi o sprawy hinduistyczne, zna się na tym świetnie. Znaleźliśmy płaszczyznę porozumienia, ponieważ ona używała terminologii z sanskrytu i sprawiła, że ja przyjąłem łaskę wiary.
0: Była kompetentna po prostu.
1: Tak, bardzo.
0: Ale co skłoniło cię, żeby rozmawiać z siostrą, z dominikanką?
1: To było ostatnie życzenie mojej niedoszłej żony. Ponieważ no, ja miałem narzeczoną przez ponad 4 lata. I to był taki już, po tych 4 latach, to był już taki moment, kiedy, ponieważ ona katoliczką była od początku, no, ja tam neohinduistą, zdecydowała się, podjęła decyzję, że chce zawrzeć związek, tak zwany sakrament mieszany, prawda? Małżeństwa mieszany. I chodziło o taką kwestię, żebym ja podpisał zobowiązanie, że nie będę stawiał przeszkód w wychowaniu dzieci w wierze katolickiej. I powiedziałem nie. Ponieważ jestem konsekwentny w swoim sumieniu, prawda? Byłem Vaishnavitą, wyznawałem Krishnę jako ostateczne bóstwo, przyczynę mojego życia, i w związku z tym powiedziałem, że nie. I zerwałem relację z nią drastycznie, w ciągu 1 dnia. I wywarło to na niej taki szok, że ona w końcu zainteresowała się i sprawdziła dokładnie, gdzie ja jestem, do jakiej organizacji religijnej przynależę. No i zorientowała się poprzez właśnie tam biuro informacji u dominikanów na Służewcu w Warszawie, że ja w zasadzie jestem w sekcie i trzeba mnie ratować. I poprosiła mnie po wielu tam próbach nawrócenia mnie, poprosiła mnie, żebym spełnił jej ostatnie życzenie w imię tej miłości, która nas łączyła wcześniej. Właśnie, żebym się spotkał z tą słynną siostrą Michałem.

0: No i jak się nawraca medium spirytystyczne? Ktoś, kto ma doświadczenie 17 lat kontaktu z duchem przewodnikiem. Co to był za proces?
1: Pierwszy, najważniejszy moment, już w momencie, kiedy otrzymałem łaskę wiary, właśnie po tej rozmowie z siostrą Michelą, to była kwestia chrztu. I tuż przed nim, już po wejściu do kościoła, nastąpił egzorcyzm. I to był pierwszy, myślę, że najważniejszy moment, kiedy Pan Bóg po raz trzeci, bo wpierw właśnie odezwał się, jak miałem 17 lat w zamku, później sama łaska wiary, teraz egzorcyzm. Okazało się, że ja w sobie miałem aż 3 demony, które nazywa się w stosunku do tego, co wyzwalają, prawda? Więc demon nienawiści, demon zazdrości i gniewu. I Pan Jezus darował mi cierpienie podczas tego egzorcyzmu. Tylko spytał mnie, czy chcę być wolny. Powiedziałem oczywiście, że tak. I te demony wyszły ze mnie jak cień, prawda, który przychodzi koło człowieka. I oczywiście niesamowita ulga nastąpiła w moim sercu. I później kolejne po prostu sakramenty, prawda, ponieważ ja byłem neofitą, już dorosłym mężczyzną, w zasadzie mężczyzną, 24 lata, więc otrzymałem chrzest, później zostałem namaszczony, sakrament bierzmowania i pierwsza komunia. Kolejny bardzo ważny moment to było, kiedy Pan Jezus po raz kolejny się do mnie odezwał i poinformował mnie, że ma inne plany wobec mnie, a mianowicie chodzi o kapłaństwo.
0: To odważne jest.
1: Więc tutaj powstało we mnie ogromne napięcie i po prostu zmaganie wewnętrzne, ponieważ jednocześnie Kościół katolicki poinformował mnie, że kapłanów obowiązuje celibat. Ponieważ ja zawsze gdzieś tam w swoim sercu czułem, że chcę być księdzem, chcę być kapłanem. Tylko że w pogańskich systemach celibat nie istnieje. Można mieć żony, a wręcz nawet odwrotnie, trzeba mieć żonę, prawda, i dzieci. A tutaj kwestia wygląda inaczej. Więc musiałem dziewczynę poinformować o tym. Udało się. Powiedziałem, jak wygląda sytuacja. I rozstaliśmy się. Oczywiście to nie trwało chwilę, ponieważ wiadomo, że te więzy emocjonalne trwały długo, w zasadzie 3 lata, tak myślę, przynajmniej z mojej strony. I nastąpiło definitywne zerwanie w momencie, kiedy ja już po prostu fizycznie przekroczyłem progi seminarium. Tutaj w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu. I kolejny bardzo ważny etap ingerencji Pana Jezusa w moim życiu. To się dokonało za pośrednictwem mojego ojca duchownego, ojca Pawła Stępnia w seminarium i mojego rektora, księdza Krzysztofa Pawliny, którzy potraktowali mnie z wielką delikatnością. I każdy z nich na swój sposób, prawda, zgodnie tam ze swoim charyzmatem, który mają, pomógł mi odzyskać uczucia. To było niezwykle ważne, ponieważ ta anoreksja emocjonalna, o której mówiłem wcześniej, ona dalej istniała, prawda? Te mechanizmy w związku z tym patologiczne, trzeba to nazwać po imieniu, we mnie dalej istniały, więc spowiedź i rozmowa z przełożonym sprawiła, że ja poszedłem po prostu na terapię, współpracowałem z psychologiem i przez 4 lata po prostu uczyłem się poznawać samego siebie, swoje uczucia, które, prawda, były gdzieś tam bardzo głęboko zakopane, a które były związane z rzeczami, o których naprawdę nikt by się nie domyślał, I właśnie teraz może o nich powiem, ponieważ to jest kolejny właśnie etap, kiedy Pan Jezus ingerował w moim życiu, szczególnie na płaszczyźnie psychosomatycznej. Mianowicie zorientowałem się, że ja i o tym moi rodzice nie wiedzą do tej pory, no chyba, że tą audycję słuchają teraz. Ja przez osobę spoza rodziny zostałem ofiarowany szatanowi. I zorientowałem się właśnie o tym, już miałem taką stuprocentową pewność, bo podejrzewałem wcześniej, ale wahałem się. Właśnie podczas tej pracy nad sobą i podczas modlitwy, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, którą miałem codziennie przez 4 lata. I po prostu wszystko wyszło na jaw, prawda? Skąd te moje zdolności rzekome, prawda? Jakieś wizje, aury, głos, który przemawiał i potworny gniew właśnie szatana i jakieś niesamowite zniewolenie, które następowało wtedy, kiedy ja chciałem się od niego uwolnić. On wtedy mi mówił: ty jesteś mój. I nie rozumiałem, dlaczego on mówi tak, bo jak to jestem twój? Ja rozumiem, że ja z tobą współpracuję. Jak miałem 18-19 lat, to ja już rozumiałem, że on jest złem. Prawda? Ale dlaczego mówi, że jestem twój? Ja nie podpisywałem przecież z tym żadnego kontraktu, nie? Ani tam krwią, nie było żadnego przymierza. Jak śmiesz? Ale w praktyce on miał rację, ponieważ ja swoją wolą nie mogłem nic zrobić. On po prostu w zasadzie od 15 roku życia panował nade mną całkowicie. Panował nad moimi myślami, wtedy, kiedy chciał, również nad moim ciałem. I to właśnie wszystko podczas tej pracy duchowej w seminarium wyszło na jaw. Objawiła się ta nienawiść szatana do mnie i w ogóle do ludzkości. I myślę, że jeszcze jeden bardzo ważny etap. To są, jakby to ująć, to są kwestie związane z posłuszeństwem. Ponieważ ja nie byłem wychowany do bycia pokornym. I nie byłem wychowany również do zaufania starszej osobie lub komuś, kto jest autorytetem. I bo Pan Bóg wystawiał mnie na próby, prawda, różnego rodzaju, właśnie związaną z tą pokorą. Między innymi taki bardzo ostry zakaz, który otrzymałem od księdza rektora w seminarium, że pewne rzeczy mam nie robić. Jeżeli to zrobię, to właśnie on uzna to jako grzech nieposłuszeństwa. Choć zakazał mi robić rzecz, która sama w sobie jest dobra. No, wystawił mnie na próbę. To był ten czas. I było jeszcze wiele takich innych sytuacji. Ale najtrudniejsza, tak myślę, i decydujący moment właśnie związany z pokorą, to było wtedy, kiedy musiałem nauczyć się przepraszać. I tu szatan strasznie mnie kusił. Nie przyznawaj się, że zraniłeś. Nie. Przecież to nie jest twoja wina, że byłeś opętany. To nie jest twoja wina, że byłeś ofiarowany mnie. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. I myślę, że gdybym nie przebrnął tego etapu, to nie zdecydowałbym się na przyjęcie święceń w tej chwili.
0: Co to jest za historia tak naprawdę? Powiedz mi, bo to jest szokujące właściwie. Nie? Że obca osoba, nie matka, nie ojciec, tak, nie dziadek z jakimś autorytetem wielkim w rodzinie, prawda? To są jakieś niesamowite tajemnice. Jak to jest możliwe? to się cały człowiek buntuje przeciwko czemuś takiemu. Prawda? Chrześcijaństwo to jest wolność. A tutaj nagle jest coś takiego, że może to, że nie byłeś ochrzczony.
1: Nie, no to niewątpliwie miało wpływ na moje życie.
0: Ale też jakby ułatwiło to oddanie cię przez obcą osobę złu.
1: Ja myślę, że mój ojciec chciał mnie ochrzcić. To jest jak gdyby ironia tego losu, prawda? Nie, próbował, ale no, ponieważ no, był też i uczciwy wobec samego siebie, powiedział wtedy księdzu, tu pamiętam, że to w Belgii było, ponieważ ja mieszkałem na zachodzie, nie w Polsce. No chciał, prosił o chrzest dla mnie, ale jednocześnie powiedział, że nie chce wychowywać mnie w wierze katolickiej. Chce mi dać wolność wyboru. Niech sobie syn sam szuka. I myślę, że gdyby jednak powziął ten wysiłek, prawda, żeby choćby tyci mówić o Panu Jezusie w moim życiu, to nie opowiadałbym tej historii dzisiaj. Bo chrzest gładzi wszelki grzech, wszelkie przymierze z szatanem. Chrzest to jest po prostu czysta miłość u Jezusa Chrystusa. Ale proszę zauważyć. Z drugiej strony cieszę się, że mam te doświadczenie, ponieważ żyję, ponieważ wiem, że to wszystko to, co się wydarzyło, wydarzyło się w opatrzności Pana Boga. On nie dopuścił do tego, żebym ja stracił życie. Pomimo tego, że szatan stosował dwie metody, najokrutniejsze, jakie można. Czyli zadbał o to, żebym ja do 21 roku życia nie usłyszał ani razu słowo Jezus. Poważny jestem teraz. Nie żartuję. Ani razu mi się nie zdarzyło. Do 24 roku życia działały we mnie patologiczne mechanizmy związane ze zranieniami. I za tymi zranieniami szatan się schował i działał, potęgował to, prawda? Grzech pierworodny robił swoje, moje inklinacje do grzechu robiły swoje i on jeszcze do tego dodawał. Prawda? Żeby... I jednak mu się nie udało. Jestem po prostu szczęśliwym człowiekiem. I tego mnie nikt nie zabierze.
0: Kim tak naprawdę jest Pan Bóg, który może człowieka wystawić na taką próbę? Bo ja się zgadzam, że bez opatrzności ciebie by tu nie było po prostu.
1: Tak.
0: Wystarczyło jedno zdanie, które powiedziałeś i doświadczyłeś czegoś nadnaturalnego, bo Pan Bóg, zły duch, jest na każde zawołanie człowieka. On się spieszy, żeby odpowiedzieć. Natomiast z Panem Bogiem jest ciężko. Rzadko przychodzi w taki sposób, w jaki byśmy chcieli. A tutaj po prostu i jeden zwrot do niego. I doświadczyłeś, dzięki tej nadziei przeżyłeś.
1: Tak.
0: Ale mimo wszystko, czy Pan Bóg nas nie przecenia? Czy on sobie czegoś, kurczę, nie pomylił? W tej akcji z naturą ludzką i z naszymi słabościami.
1: Nie no, ja się bardzo cieszę, że zaryzykował, jeśli chodzi o mnie. Chociaż myślę, że teraz jak patrzę z perspektywy tego, jak widziałem świat, kiedy miałem depresję, szczególnie właśnie w tym zamku, miałem 17 lat, a teraz jak funkcjonuję. Więc proszę zauważyć, że to, co się teraz we mnie dzieje, ta radość bez euforii, radość duchowa, tego, że żyję, tego, że wiem, że moją perspektywą jest niebo. To wszystko jest jeszcze tylko wstępem, że będzie jeszcze lepiej, w tym sensie, że ja będę potrafił coraz bardziej kochać. I jutro będę już lepiej kochał, niż dzisiaj to potrafię zrobić. Dzięki łasce Pana Boga.
0: Pani Tereso,
2: Ja tylko bardzo dziękuję za tą audycję, za to odważne świadectwo i chciałam tylko jedno jeszcze dodać do tego, jeśli mogę. Mianowicie czasem się wpada w pułapki w momencie, kiedy korzystamy z medycyny niekonwencjonalnej, okultystycznej. To się robi nieświadomie, ale ja byłam tego ofiarą i proces uwalniania trwał kilka ładnych lat. To były bardzo ciężkie chwile. Też słyszałam głos już jako dziecko, bo właśnie wożono mnie po różnych znachorach, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną. Mama robiła to w najlepszej wierze. No tu jeszcze się dołożyło do tego to, że ja też zostałam przeklęta przed urodzeniem. Tym niemniej Bóg jest wielki i dobry. Jak się do Niego zwrócimy, to nigdy człowieka nie zostawi. Ale ja, mając kontakt z ludźmi, spotykałam się z tym, a co tam taki radioseta czy taki hipnotyzer? Wszystko to jest demoniczne i mówię to bardzo odważnie. Jest wielkim cierpieniem potem wychodzenie z tego.
0: Dzięki Pani Teresu, serdecznie dzięki za ten głos. Witam Pani Katarzyno.
3: Dzień dobry. Ja mam pytanie, bo nie dokładnie usłyszałam może, ale bardzo zaintrygowało mnie to, w jaki sposób właśnie osoba obca może po prostu jakieś dziecko powierzyć szatanowi. Nie wiem, może nie dosłyszałam, ale jakoś to mi umknęło.
0: Tak, nasza hipoteza w tej chwili jest taka, że ksiądz Sergiusz był po prostu nieochrzczony.
3: W ten sposób.
0: Że to...
1: Nie, znaczy może ja skoryguję jednak. Nie, to nie chodzi o to, że nie zostałem ochrzczony, ponieważ to oczywiście
0: ułatwiło.
1: Ale ja wiem, mam dowody na to, że nastąpił rytuał, w którym zostałem ofiarowany szatanowi i naprawdę wiem, o czym mówię.
0: Tak, ale pytanie pani jest takie... Że jak to jest możliwe, że ktoś obcy tak. wykonuje coś na czyjejś wolności? To jest...
3: Na matce, która nosi płód na przykład, tak? No to mi jakoś
1: nie,
3: tak
1: to nastąpiło, kiedy ja się urodziłem, ale bardzo was proszę o to, żebyście mnie o więcej szczegółów nie pytali, ponieważ musiałbym ujawnić po prostu pewne informacje na temat niektórych ludzi i tego nie chcę zrobić.
0: W każdym razie...
3: Rozumiem. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
0: Dzięki serdeczne. W każdym razie... Z Panem Bogiem. W każdym razie takim dla mnie ułatwieniem w przyjęciu tej sytuacji było właśnie to, że nie byłeś ochrzczony po prostu. Jest z nami Pan Maurycy, tak?
4: Tak.
0: Szczęść Boże. Dobry wieczór.
4: Ja dzwonię troszeczkę, moje pytanie będzie tak z innej beczki, aczkolwiek prosiłbym o radę. Jakiś czas temu, jak byłem u przyjaciół, to zetknąłem się z taką sytuacją, że ich tam 11-letni syn pokazał mi karty, które wydaje mi się, że to były karty Tarota i mówi, że wiesz, wujek, to działa. Bo jak sobie coś pomyślę i coś tam rozkładę te karty, to tak jakby ja rozumiałem, że myśl, którą miał w głowie, ona gdzieś w tych kartach znajdował odpowiedź. I dla mnie to było takie, no trochę się tak przeraziłem. Znaczy,
0: czy rodzice o tym wiedzą?
4: Właśnie nie jestem przekonany.
0: Czy są osobami wierzącymi?
4: Tak.
0: No to w takim razie obowiązkiem pana jest powiedzieć rodzicom o tym.
4: Właśnie, moje pytanie jest, bo też myślę, że to też jest kwestia porozmawiania z tym chłopcem i jak pan, znaczy ja rozumiem, że to jest kwestia prawdy, że trzeba powiedzieć prawdę, ale w jaki sposób powiedzieć tą prawdę i co powiedzieć?
0: Tarot, proszę sobie wejść na stronę newageinfo.pl, nevage.info.pl i tam jest parę tekstów poświęconych tarotowi. Są też filmy, odniesienia do filmów, do świadectw. Tarot jest dziedziną wróżbiarstwa chyba najbardziej taką skuteczną w swojej toksyczności. Jan Witold Sulika, który napisał książkę na temat tarota, zatytułował ją Biblia Szatana. Także takich argumentów, takie argumenty można znaleźć absolutnie niezbędne jest, żeby porozmawiać z rodzicami. To nie chodzi o to, żeby oni napadli na tego chłopca, tylko żeby w spokoju znaleźć sposób na dotarcie do niego, bo ta fascynacja grozi po prostu mu w sposób no, absolutny.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Witam, panie Sławku.
5: Witam. Panowie, jestem po rozwodzie. No, przykra sytuacja, no ale tak dużo ludzi w tej chwili decyduje się na taki krok. Mamy syna 4-letniego, właściwie 5-letniego w tej chwili, z którym jak najbardziej mam kontakt, z którym, którego mam praktycznie cały czas. Dzielimy się po prostu z mamą, jego mamą, dzielimy się nim na pół, jak tylko możemy. Doradźcie mi, panowie, jak go wychowywać. Nie chciałbym, żeby popełniał błędy takie jak my. Słucham tego, co słucham waszej audycji od początku. Ja po prostu obawiam się o takie sytuacje, że niedopilnowany mógłby gdzieś zejść na jakąś złą stronę. Jest dobrym człowiekiem i myślę, że będzie dobrym, ale może byście mi poradzili. Jak...
0: Tak, panie Sławku, sprawa jest bardzo prosta, a jednocześnie nieskończenie trudna w swojej prostocie. Otóż jeśli pan pokaże nie słowami, tylko życiem, że pan wierzy w to, co mówi, to on dostanie taką szczepionkę, która mu pozwoli z każdej sytuacji wyjść, a jednocześnie pozwoli mu nawiązać z panem taką relację, że będzie w sytuacjach trudnych do pana przychodził.
5: No jak na razie to on mnie wspiera, nie jego. No, jeżeli nie wiem, czy panowie kiedyś doświadczyli czegoś takiego, 5-latek, to już nie martw się, wszystko będzie dobrze. No po prostu usiadłem i nie wiedziałem, co powiedzieć, ale...
1: Panie Sławku, pan ma niesamowite szczęście. I ono polega na tym...
5: Tylko nie chciałbym tego szczęścia utracić.
1: Proszę pozwolić mi dokończyć.
5: Tak.
1: Te szczęście polega na tym, że pana syn kocha tatusia swojego.
5: Mamy też.
1: Ja swojego ojca nie kochałem. Proszę przygnąć do pana Jezusa i się z nim pojednać. Bardzo o to proszę. Będę się o to modlił.
5: Szczerze dziękuję.
0: Będziemy się modlić jeszcze za całą waszą rodzinę. Z panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
5: Wszystkiego dobrego.
0: Kto z nami jest?
6: Szczęść Boże, Michania. Witam cię, Robert.
0: Szczęść Boże, witaj.
6: Witam serdecznie księdza Sergiusza. No, chylę czoła przed majestatem Bożym, że taką łaską darzy każdego z nas. No, miał ojciec wielką łaskę. Ale jest coś, co mnie bardzo tak poruszyło. To świadectwo, że po dwugodzinnej rozmowie z siostrą Michaelą Pan Bóg właśnie przez jej, za jej posługą, za jej pośrednictwem dokonał tego nawrócenia, tego dotknięcia serca. Chciałam się spytać, o ile ksiądz może powiedzieć. Co powiedziała księdzu siostra Michaela?
0: Mówimy tutaj o siostrze Michaeli Pawlik.
1: Tak.
6: Jeżeli ksiądz...
0: Dzięki,
6: Hani. No
1: szczęść
6: Boże, tego dobrego.
1: Nie powiedziała nic, nie używała żadnych magicznych formuł. Po prostu mówiła prawdę. Ja przyjechałem, żeby się z nią spotkać, żeby ją nawrócić na wajsznawizm, prawda? Ponieważ byłem konsekwentny w tym, co robiłem i w to, co wierzyłem. I tak jak mówię, byłem otwarty na prawdę. I kiedy siostra Michaela po prostu pokazała mi, że zostałem oszukany w tej sekcie, dlatego w ogóle nazywam ją sektą, to znaczy, że reinkarnacja nie tylko jest związana z tym, co oni mi mówili w tej organizacji, tylko jest również związana z rasizmem, związana z paleniem wdów, związana z okaleczaniem dzieci, prawda, związana z orgiami sakralnymi. Jak ja się o tym dowiedziałem, to musiałem po prostu zmierzyć się z prawdą.
0: To są wszystko konsekwencje przyjęcia całej tej...
1: Tak, tej całej wiary w reinkarnację.
0: Tak,
1: prawda?
0: Tak. O czym się Europejczykom nie mieści w głowie. Mało mówi, a siostra Michaela, która tam była bodaj 17 lat...
1: 13 lat,
0: tak. No miała doświadczenie kontaktu na tym najniższym poziomie z hinduizmem, tym, który jest taki, jaki jest po prostu na samym dnie.
1: Tak, i proszę zauważyć,
0: że... Drabiny społecznej, i ona bardzo wiele przebywała z siódrami, czyli z tymi niedotykalnymi. I zobaczyła, jakie są konsekwencje tych zasad.
1: Tak, i proszę zauważyć, że to, co ona widziała, to nie jest jakaś deformacja wiary w reinkarnacji, prawda? To jest wszystko doktrynalnie uzasadnione, prawda? W Wedach i Upaniszadach. W związku z tym musiałem zmierzyć się z tą prawdą. Albo powiedzieć jej: siostro, ja nie wierzę w żadne słowo, które usłyszałem, albo to zweryfikować. I ja to zweryfikowałem.
0: I wszystko się zgadzało.
1: I wszystko się zgadzało.
0: Witam pani Moniko.
7: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
7: No dobrze, czyli wreszcie czas stanąć w prawdzie i z miłością. Znaczy może tak, bo jednak mnie to nie daje spokoju, że nie zostało na pytanie odpowiedziane. Aczkolwiek ja rozumiem, że ksiądz jak najbardziej nie chce tutaj konkretnych osób ujawniać. Nie wiem, gdybym ja zadała pytanie na podstawie ogólników, to czy byłby w stanie mi odpowiedzieć, nie poruszając zupełnie osób. Odnośnie tej sytuacji, jak to jest, że jakaś tam obca osoba może na przykład dziecko poświęcić, no to powiedzmy, że ktoś w rodzinie jest, jakaś kobieta w ciąży i na przykład jakaś tam znajoma wie, że ta kobieta jest w ciąży, zazdrości jej na przykład, tak, i ofiaruje to dziecko szatanowi, tak, nie daj Boże. Czyli wtedy po prostu takie dziecko nienarodzone jest bezbronne.
0: Jeśli pani Moniko, po pierwsze...
7: Matka jest katoliczką.
0: Pani Moniko, po pierwsze... To dotyczy bardzo wąskiej grupy osób, z którymi naprawdę niewielu z naszych słuchaczy ma kontakt. To są osoby, które są inicjowane w jakąś sataniczną sektę, czy też w jakieś wierzenia sataniczne. Po drugie, no musi być jakaś relacja między tymi osobami i to najczęściej niezdrowa relacja, to znaczy najczęściej to są sytuacje zależnościowe po prostu, czy oczywiście tak. Są skrajne przypadki, gdzie tego nie ma, ale to są, jak mówię, absolutnie wyjątkowe
7: rzeczy. Czyli po prostu muszą być jakieś takie jakby realne podstawy, żeby coś takiego
0: to po pierwsze,
7: zadziało.
0: a po drugie mamy do czynienia z sytuacją skrajnie wyjątkową. Skrajnie. Na 2 czy 4 tysiące świadectw, które w tej audycji już było,
7: tak.
0: To jest absolutnie rzecz wyjątkowa. Znam jeszcze jedną taką sytuację, ale to rodzice byli wtedy również oszukani i wchodzili w zło tego zupełnie nie wiedząc.
7: Czyli coś takiego, czyli to, że tak powiem, nie zdarza się tak, że każdy, że tak się, kto chce, kto nie chce, może
0: nie,
7: komuś obojętnie zaszkodzić. Aha, no dobrze, ja myślę, że też poprzedni słuchacze właśnie potrzebowali usłyszeć taką odpowiedź.
0: Dobrze, dzięki za telefon.
7: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dobranoc.
0: Wszystkiego dobrego.
8: Drogi słuchaczu, staramy się tworzyć program, który zaspokoi twoje potrzeby, także te najgłębsze. Jeśli więc treści, które przed chwilą usłyszałeś, ubogaciły cię, poruszyły twój umysł lub serce, odwzajemnij się. Wspomóż nasze działania darowizną. Szczegóły na naszej stronie internetowej.

0: to jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich.
1: Tak.
0: I tam można, zapytać się, czy właśnie Kościół może w jakiś sposób pomóc. Jeśli to są sprawy mniej dramatyczne niż ojca Sergiusza, no to, nie wiem, grupa, która posługuje w Warszawie, spotyka się z takimi osobami na Zakroczymskiej w środy od 15 do 17. Tam jest adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele franciszkanów i możliwe są rozmowy też. A później już ciąg dalszy następuje w zależności od tego, jak wygląda sytuacja.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Witam Pani Ingo.
1: Ja też witam i pozdrawiam. I chciałabym spytać o szkoły sztajnerowskie. Czy mogłabym czegoś bliższego się dowiedzieć?
0: Szkoły sztajnerowskie są oparte o antropozofię Rudolfa Steinera. Antropozofia jest wyznaniem zarejestrowanym w Niemczech. Jest to okultyzm taki koniec XIX wieku, początek wieku XX, ubrany w pozory poszukiwania elementu racjonalnego. Jest wiele dziedzin życia, w które Steiner próbował aplikować swoją wiedzę, którą brał z podróży astralnych, no, po prostu z tego świata duchów powietrza, ze świata demonicznego. I steineryzm jest jedną z takich najsilniej chyba w kulturę zakorzenionych form, no właściwie werbunku, można powiedzieć, bo te idee okultystyczne są podawane tam w tych szkołach dzieciom. Jest też taka metoda tańca, inicjacji, łączenia słowa i tańca, która nazywa się eurytmia, która jest inicjacyjna w sposób bardzo mocny. Są leki, jest rolnictwo. No jest tego bardzo dużo związane ze Steinerem. Konkluzja jest taka, że te szkoły są po prostu toksyczne duchowo. Witam Pani Krystyno. Halo, Pani Krystyno?
2: Tak. Ja chciałam pociągnąć ten wątek, na którym ksiądz Sergiusz skończył i poszła cała seria pytań o to przeszłość księdza. Natomiast ja chciałabym się dowiedzieć, jaki był proces odbudowy miłości w sercu księdza. Jak to wyglądało? Jak ten proces wyglądał?
0: Wielkie dzięki za to pytanie.
3: No właśnie, bałem się, że w końcu...
0: Nie zdążymy.
3: Nie, że ktoś mi właśnie zada to pytanie, ponieważ myślę, że przynajmniej w moim przypadku jest to najtrudniejsze pytanie. No... Zrozumcie mnie, ja jestem praktycznie księdzem, a księdze nie wypada mówić o swoim życiu wewnętrznym. Tym bardziej, że ja w praktyce żyję bez przerwy życiem innych ludzi, ponieważ słucham ich życia i po ludzku rzecz biorąc nie mam czasu na życie sobą. Więc powiem tak, dla mnie kochanie oznacza posłuszeństwo moim przełożonym, szczególnie Ojcu Świętemu. W ogóle jest charyzmat mojej wspólnoty, prawda, na pierwszym punkcie. Ojciec Święty, ponieważ on reprezentuje samego Chrystusa. Druga rzecz to jest słuchaj i nie przerywaj drugiemu człowiekowi, kiedy mówi. Musisz nauczyć się, musisz starać się rozumieć to, co się dzieje w drugim człowieku, bo inaczej go zranisz. I trzecia sprawa, dbaj o swoje zdrowie. Jeśli chodzi o mnie, jest to niezwykle ważna sprawa, ponieważ ja po tych wszystkich przejściach swoich, szczególnie po, no nazwijmy rzeczy po imieniu, po prostu po satanizmie i po wajsznawizmie w ruchu Hare Krishna, ja mam wypalony mózg. Ja mantrowałem przez 3 lata, 2 godziny dziennie i mam po prostu zniszczony organizm, układ nerwowy i muszę o siebie dbać. Jeżeli nie będę spał te 7,5

0: pół godzin, prawda, w ciągu doby, to po prostu nie ma cudów. Padnę. I to też jest po prostu miłość, tak? Więc myślę, że właśnie moje kochanie odbywa się na tych trzech płaszczyznach. I no może jeszcze jest czwarta płaszczyzna, mianowicie modlitwa wstawiennicza za tych ludzi, którzy przychodzą do mnie i się do mnie duchowo przytulają, prosząc o Pana Jezusa. Więc jeżeli mam łaskę uświęcającą w swoim sercu, to Pan Jezus jest. I to polega na tym, że ja po prostu, tak jak każdy inny kapłan, który chce być święty, przyjmuję na tyle, na ile pozwala Jezus Chrystus, cierpienia tej osoby, która do mnie przychodzi. Oczywiście to nie oznacza, że ja tutaj, prawda, fruwam po ścianach, tak jak ojciec Pio i proszę mi wierzyć, nie mam żadnych tutaj darów mistycznych typu rany Pana Jezusa, nie przenikam sumień ludzkich, prawda. Choć w takim minimalnym stopniu mam te łaski właśnie uczestniczenia w cierpieniu drugiego człowieka i ofiaruję to jednocześnie Panu Bogu.
1: Witam Panie Renato.
2: Dobry wieczór. Tutaj słucham audycji w sumie od niedawna, ale bardzo mnie to wszystko poruszyło. Ja mam takie pytanie. Jestem psychologiem i pracuję z dziećmi i od jakiegoś czasu pracuję z chłopcem, którego tata jest związany z taką organizacją, to jest chyba sekta Brahma Kumaris.
0: O, oh, yes.
2: Coś...
1: No to jest serce sekt hinduistycznych. Istotą misji hinduistycznych jest to, że hinduizm ten jego środkowy nurt, to co jest tam ortodoksją, on nie jest misyjny, natomiast misyjne są sekty. A to jest sekta, która już za te słowa, za takie opisanie siebie, bo ona w Polsce jest zarejestrowana jako kościół, no, ludzi przed sądy ciąga, a no i w swej istocie jest to dramatycznie toksyczne duchowo zaangażowanie. W niczym nie odbiega jakby od tej toksyczności sekty, o której mówił ojciec Sergiusz.
0: Co więcej, nawet dodałbym, że problem polega na tym, że oni działają pod przykrywką naukowości. To nie tylko jest kwestia jakichś tam subiektywnych przeżyć, więc mają po prostu oficjalne papiery, żeby niszczyć ludzi.
2: No właśnie, ja do tej pory nie bardzo wiedziałam, raczej domyślałam się, że to jest sekta też, ale jeżeli jeszcze mogę zająć trochę czasu, to no, chciałam się jakoś dopytać albo...
1: Proszę wejść na stronę sekty EU. I w ogóle poszukać dominikanów. Oni dużo na ten temat pisali. Jest taka fundacja, Centrum Informacji o Nowych Ruchach, o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. I to w wielu miastach w Polsce jest. I mają strony właśnie sekty.net, sekty.eu. I tam jest dużo świadectw ludzi, którzy przeszli przez właśnie ten odłam.
2: Końcówka mojego pytania była taka, jaki to może mieć bezpośredni wpływ na to dziecko, które jest bardzo związane ze swoim ojcem?
0: Może ja pozwolę sobie na odpowiedź. Szatanowi zależy na tym właśnie, żeby umysł ludzki nie skupiał się na Jezusie Chrystusie. I to wystarczy, żeby pójść do piekła. Oczywiście teraz robiłem wielki skrót myślowy. To nie oznacza, że to dziecko pójdzie do piekła. Proszę mnie, prawda, dobrze zrozumieć. Ale to jest istota jak gdyby działania zła. Prawda? Ja nie myślę o Jezusie Chrystusie. Ja nie wypowiadam Jego imienia. Więc proszę w swoich modlitwach i w swoim działaniu tak czynić, aby do serca tego dzieciaczka dotarło imię Jezus. Dobrze?
2: Dobrze. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, z Panem Bogiem. Teraz pytania zadane innymi kanałami. Aromaterapia. To jest dziedzina, która nie jest związana z okultyzmem czy New Age, natomiast działa na obrzeżach medycyny czy też przemysłu kosmetycznego. To działanie na obrzeżach wynika z tego, że olejki eteryczne, które są używane w aromaterapii, są tak skomplikowanymi związkami chemicznymi, organicznymi, że właściwie nie można prowadzić badań naukowych, powtarzalnych, precyzyjnych, związanych z ich oddziaływaniem. Wiemy na pewno, że wiele z tych, w cudzysłowie, terapii aromaterapeutycznych działa, ale też są takie, które przy spalaniu niektórych środków wytwarzają się substancje, które są toksyczne i prowadzą do raka. Więc to jest szara strefa, aczkolwiek nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością duchową. W jaki sposób autoryzowane egzorcyzmy są? Egzorcyzmy są tylko autoryzowane w kościele katolickim. Każda osoba świecka nazywająca się egzorcystą jest po prostu okultystą i może człowieka w jeszcze głębsze otchłanie, cierpienia zaprowadzić. A w naszej diecezji trzeba właśnie zaczynać od ulicy Bednarskiej, od spotkania z psychologiem. Witam pani Moniko.
2: Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, bo wielokrotnie było poruszane, że rodzice z racji swoich powiązań emocjonalnych z dziećmi mają właśnie wpływ na przekazywanie tych więzów zła w życie dzieci. A ja chciałam się zapytać, jak to ma się ze współmałżonkiem, no bo trudno jest, też występuje relacja silna, a trudno na przykład się izolować od współmałżonka, więc
1: mówiliśmy
2: pod jednym dachem po prostu z osobą, która się para takimi praktykami, jak się, czy to jest po prostu, nie jest to niebezpieczne duchowo właśnie dla drugiej strony. To ja może posłucham.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki. My mówiliśmy tutaj o takiej możliwości i doświadczenie potwierdza, że to często występuje. Ale te sprawy są sprawami duchowymi. Tutaj nie ma żadnych praw, są prawidła, tylko i wyłącznie. A w odpowiedzi na pani pytanie, no można stwierdzić tylko i wyłącznie tyle, że jeśli jest relacja, to jest możliwość takiej duchowej inwazji i możliwość ponoszenia kosztów. Szczególnie jeśli zaczyna się jakiś konflikt, jeśli zaczyna się jakaś właśnie jakieś napięcia, chęć odwetu i tak dalej. Natomiast, ale nawet jeśli tego nie ma, no to po prostu uczestniczymy w rzeczywistości emocjonalnej, w rzeczywistości psychicznej, psychologicznej, a ona jest bardzo blisko rzeczywistości duchowej i w zależności od relacji, od tego, jakiej ona jest, z jaką mocą została zadzierżgnięta i czy jest w pełni równoprawna, czy nie są przekroczone gdzieś granice, czy nie ma jakichś zależności, szczególnie w tych właśnie zależnościowych związkach, to działa bardzo mocno. Ktoś jeszcze z nami jest? Pani Beato?
3: Tak, jestem. Dobry wieczór.
1: Ostatnie pytanie.
3: Właściwie to może nie do końca pytanie. Ja chciałam podziękować za naprawdę bardzo cenne i osobiste świadectwo księdza Serwiusza. Cenne z tego powodu, że wiele wnosi do świadomości funkcjonowania życia duchowego. I tak jak słyszę, cenne też z tego powodu, że jest ono wykorzystywane w pomocy ludziom i wierzę, że tak jak ksiądz Serwiusz powiedział o swoich konsekwencjach, też wierzę, że tak jak mówi słowo, Jezus powiedział, że poniósł na krzyżu i wszelkie grzechy, i wszelkie choroby, że też również to zostanie uzdrowione. Więc bardzo, bardzo dziękuję. I przy tej okazji też przypomniała mi się inna historia, wydaje mi się, że bardzo podobna. Kobieta akurat, nie Polki, która również na pewnym etapie swojego życia trafiła do świata duchowego, z tym, że ona bardzo, bardzo głęboko, ponieważ była kapłanką wudu. Natomiast i rzeczywiście też była doprowadzona do takiego momentu, że chciała popełnić samobójstwo. Natomiast na dzień dzisiejszy dzieli się wiedzą właśnie świata duchowego, tego jak działa szatan i tego w jaki sposób można modlić się i w jaki sposób można wstawiać się za osobami. Także jeszcze raz dziękuję księdzu.
1: Nawróciła się ta osoba, tak?
3: Tak, nawróciła się. Nazywa się Ana Mendes. To wydaje mi się, że dosyć znana osoba na świecie. Pochodzi z Meksyku. Tak, nawróciła się. Była jej głoszona Ewangelia. Była już w szpitalu psychiatrycznym po sytuacji, kiedy chciała popełnić samobójstwo. Była głoszona jej Ewangelia i rzeczywiście też po głoszeniu Ewangelii okazało się, że była zademoniona. No zresztą na pewno nie inaczej, tak, jeżeli była aż tak głęboko w świecie duchowym po stronie szatana. Natomiast ona też ma świadomość, bardzo dużą świadomość tego, że to, że część jej życia była właśnie tam, po tamtej stronie świata duchowego, czyli po stronie właśnie szatana, że tak naprawdę służyła mu i znała go w taki dosyć osobisty sposób, że na dzień dzisiejszy Jezus wykorzystuje to w taki sposób, że ona jest w stanie dzielić się tą wiedzą i wie, w jaki sposób modlić się i wstawiać za ludźmi. Także bardzo, bardzo dziękuję. To naprawdę jest cenne i życzę wszelkiego Bożego
1: błogosławieństwa. Teraz proszę się też przyłączyć do naszej modlitwy. Będziemy się modlić za wszystkie osoby, które do nas dzwoniły. Czy jakieś zdanie na koniec chcesz powiedzieć?
0: Tak, chciałbym powiedzieć, że Jezus Chrystus jest królem mojego życia.
1: Drodzy Państwo, za wszystkie osoby, które dzwoniły, które słuchały, które mają problemy, za wszystkie osoby, które są w tej chwili w agonii, które nie doczekają dnia jutrzejszego, za wszystkie osoby, które toczą duchową walkę, które są po stronie zła, żeby Pan Bóg wchodził teraz do wszystkich, którzy tego potrzebują. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, naszym dzisiejszym gościem był ksiądz subdiakon Sergiusz. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Dobry Panie Boże, Ty nam pokazujesz, kim jesteśmy naprawdę, że to tylko Twoją łaską jesteśmy zbawieni, że to tylko Ty działasz, a jednak zapraszasz nas do współpracy, Panie, w tym dziele zbawienia. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło, o Twoją łaskę teraz właśnie na ten czas, żebyś Ty przez nas mówił, żebyś Ty, Panie, dawał słowa, żeby to wszystko było powiedziane na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie Boże, też o to, żeby była tutaj z nami Maria, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić potrzebach naszych,
0: ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa. Witam.
1: Witam serdecznie.
0: Czy miała Pani szczęście być z Bogiem przez całe swoje życie, czy też były okresy bez Boga?
1: To znaczy, ja wychowałam się w rodzinie katolickiej i zawsze byłam z Bogiem, ale nie zawsze tak blisko, jak w ostatnim okresie. Były takie okresy oddalenia, było to czasem niezależne ode mnie, z sytuacji rodzinnej wynikało, ponieważ wyszłam za mąż za oficera Wojska Polskiego i to były takie czasy, gdzie człowiek musiał się ukrywać z tą swoją wiarą i schodzeniem do kościoła. I ja to tak bardzo skutecznie robiłam. Tak dbałam o awans męża, pamiętam wtedy. Ale jak wyjeżdżałam na wakacje czy do rodziców, to wtedy uczęszczałam do kościoła. Chodziliśmy z mężem i chodziłam do spowiedzi, do Komunii Świętej. Także ten kontakt zawsze miałam. Moi rodzice byli ludźmi wierzącymi i praktykującymi. I jako dziecko widziałam zawsze ich modlących się. Nawet jak wracali z pracy bardzo zmęczeni, to wieczorem razem z dziećmi, ja w tym uczestniczyłam, modliliśmy się. Moja mama śpiewała zawsze godzinki, pieśni maryjne, śpiewała o Panu Jezusie i ja wtedy tych słów się uczyłam. I mama, pamiętam, zabierała mnie na msze święte, ale zabierała mnie na odpusty, które były połączone z takim czuwaniem nocnym. Jeździliśmy do Dąbrówki, jeździliśmy do Częstochowy. Ja pamiętam, jako małe dziecko jechaliśmy w takiej grupie. Panie na przykład załatwiały sobie nocleg, a moja mama się modliła całą noc. Ja czasem tak mi żal było, że one poszły spać, a ja jako dziecko muszę tutaj być i tak przy tej mamie cały czas. Ale teraz, jak to wspominam, to ja dziękuję mojej mamie za to, że to tak było, bo ja ją widziałam modlącą się. I to mi bardzo pomogło w takich trudnych chwilach, kiedy cierpienie przygniatało, kiedy było źle, kiedy nie wiedziałam, co zrobić, to ja zawsze biegłam do kościoła. Zawsze znalazła się jakaś taka chwila, którą mogłam poświęcić Panu Bogu, czy na studiach, podczas egzaminów, to pamiętam, czy do szkoły. To zawsze szłam do kościoła i najpierw, chociaż na krótko, tak wchodziłam i się modliłam. A to był przykład właśnie mojej mamy, mojego taty, którzy tą wiarę mi szczepili. I to był taki bardzo taki mocny fundament tej wiary.

0: Co prawda tak fajnie jest powiedzieć, że jak człowiekowi się wiedzie, jest wszystko dobrze, no to człowiek dziękuje Panu Bogu za to, że tak jest fajnie. Trudniej jest, jak człowieka spotyka cierpienie, jak zaczyna coś przygniatać i wtedy człowiek się zaczyna gubić. W moim życiu tak wszystko niby się fajnie układało do pewnego momentu. 27 lat byłam taką szczęśliwą mężatką, kochający mąż wracający i tak wszystko było dobrze. Dzieci zdolne, uczyły się, wszystko przebiegało. Byłam zadowolona. Ale mąż zachorował i zaczęła się tragedia. Mąż zachorował, jego choroba zwróciła się przeciwko mnie. Zostałam odrzucona, oskarżona o rzeczy, których nigdy nie zrobiłam, o jakoś tak to zło, mogę powiedzieć, szatan uderzył w moją wierność, co było dla mnie świętością. I nagle mąż oskarża mnie o niewierność małżeńską, no i zaczęła się tragedia. I na początku ja tak bardzo, bardzo szarpałam się z tym wszystkim, bo taka rozpacz przeplatana z modlitwą. Ja wiedziałam, że mam się zwrócić do Pana Boga, żeby prosić, żeby błagać o przemianę, o Jego zdrowie, żeby to się wszystko zmieniło. I ja tak robiłam, ja błagałam, ale tak po ludzku to przychodziły chwile jakiegoś takiego zwątpienia, takiej czarnej rozpaczy, że ja sobie z tym nie poradzę, jak to będzie. W ogóle sytuacja bez wyjścia. I tak byłam u spowiedzi i spowiednik poradził mi, żebym poszukała sobie grupy modlitewnej, takiego wsparcia, że będzie mi lżej.
1: Mąż mieszkał w domu, tak?
0: Mąż mieszkał wtedy w domu, tak. I no zaczęłam szukać. I Pan Bóg jakoś tak kieruje tym wszystkim, żeby do tej grupy modlitewnej trafić, a nie do innej. I to było bardzo tak jasno widać na moim przykładzie, bo chciałam do odnowy w Duchu Świętym, ale tak się złożyło, że jak tam poszłam, nie zauważyłam zainteresowania i sama jakby się wycofałam z tego. Postanowiłam pojechać do Matki Bożej Licheńskiej, ponieważ wiele razy już mi pomogła i mówię, zwrócę się do niej o pomoc. Jadąc na pielgrzymkę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, to w zasadzie nie była pielgrzymka, tylko wycieczka. Jechałam z koleżanką, która załatwiła również miejsca dla swoich znajomych. I w drodze poznałam takie dwie panie, które były z rycerstwa świętego Michała Archanioła. Chwilę porozmawiałyśmy w tamtą stronę. Później byłyśmy w Licheniu, już się z nimi nie widziałam, ale w drodze, jak wracaliśmy, jeszcze wstąpiliśmy do Lasku Gręblińskiego i tam je spotkałam. Razem nawet odprawiłyśmy sobie drogę krzyżową i już w autobusie nawiązałyśmy kontakt. One opowiedziały mi trochę o rycerstwie, dały czasopismo Któż jak Bóg i zaprosiły, to było w maju 2001 roku, i zaprosiły na swoje spotkanie modlitewne.

ja już tak czekałam, kiedy to spotkanie będzie i z taką radością, to było rano, bo na siódmą msza święta i po godzinie po mszy świętej właśnie modlitwy pobiegłam tam, że tak powiem, na skrzydłach, że już nareszcie to chyba jest ta moja grupa modlitewna. Modliłam się razem z nimi. One też miały lęk, że ja pewnie nie przyjdę. No ale później się okazało, że przyszłam i wytrwałam w tej grupie do dzisiaj. I bardzo muszę powiedzieć, że takie wsparcie grupy modlitewnej jest bardzo ważne, jeżeli człowiek jest zagubiony, jeżeli przygniata go ciężar, który sam z siebie nie byłby w stanie, tak po ludzku, nie byłby w stanie udźwigać. Wtedy ma się ludzi, którzy razem się modlą, ma człowiek, do kogo się zwrócić. I wtedy też tak bardzo odczułam, że ja nie jestem sama. Ja mam Pana Jezusa. Obojętnie, co by się nie zdarzyło, to ja nigdy nie będę sama. Ja mam wsparcie. Jest mój anioł stróż, którego tak bardzo, bardzo, bardzo odczuwałam, że on jest i prosiłam go o pomoc. Nawet czasem jak jakoś tak się ociągał z tą pomocą, to mówiłam, no co ty sobie wyobrażasz, masz mi pomagać, od tego jestem i jesteś i pomagaj mi. No i on wtedy mi pomagał i stwierdziłam, że czasem trzeba tak mocniej do tego anioła stróża powiedzieć. No byłam na rekolekcjach z księdzem Polakiem w Markach Strudze z Rycerstwa Świętego Michała i wtedy tak bardzo przybliżył tą opiekę aniołów i rolę świętego Michała Archanioła, bo ja należałam do parafii świętego Michała Archanioła, to moje dzieciństwo, ale nigdy tak za bardzo się tym, nad tym się nie zastanawiałam. I tutaj nagle święty Michał jeszcze jest do pomocy w tych wszystkich trudnościach. I pamiętam, że może powiem jakieś świadectwo pomocy świętego Michała Archanioła, ponieważ byłam pod koniec czerwca na tych rekolekcjach i na początku lipca bardzo pragnęłam pojechać do Niepokalanowa, bo tak mi się wydawało, że tam powinnam do Matki Bożej pojechać. Prosiłam męża, żeby mnie zawiózł, ale no na początku to nie wychodziło i pojechaliśmy którejś niedzieli do koleżanki na działkę w pobliżu Niepokalanowa. I się zgodził, że pojedzie. No, koleżanka powiedziała, że msza święta jest o 18. Przyjechaliśmy tam przed 18. Okazało się, że msza święta jest o 19. Weszliśmy do kościoła. Mąż mówi, nie, pójdziemy gdzieś po drodze. Nie będę czekał na ciebie, nie? I wychodząc z tego kościoła, przypomniałam sobie o świętym Michale. I mówię, święty Michale, ty zrób coś. No przecież tak bardzo pragnęłam tu być u Matki Bożej. No Matko Boża, no pomóż mi. Ale mąż nieugięcie wsiadł do samochodu, zapuścił samochód, wycofał i samochód zgasł. Silnik stanął i nie mógł zapalić. Próbował w tą, w tamtą, nie mógł, ale teraz trzeba było jeszcze ten samochód wprowadzić z powrotem, bo staliśmy na środku. Mówi, chodź mi pomożesz. No ja pcham tego Opla, to taki wielki samochód, pcham go i w końcu mówię, święty Michale, no pomóż mi, nie widzisz jak się męczę. I ten samochód tak jakby sam wjechał na swoje miejsce.

dobrze, on tam dalej próbuje, zapalić, ale nic mu nie wychodzi. Ja mówię, słuchaj, ja pójdę się pomodlę. Jeszcze chociaż te parę minut, zanim uruchomisz samochód, no i pojedziemy. Ja weszłam do kościoła, mąż przychodzi i mówi, słuchaj, ja tego samochodu nie mogę uruchomić. On się męczył aż do 19:00. Mówi, to jednak zostaniemy na tej mszy świętej. No więc ja taka szczęśliwa, że święty Michał mi pomógł, ale on na tej mszy mówi, słuchaj, jak my wrócimy do domu. A takie moje wewnętrzne przekonanie było, że my do tego domu wrócimy. Ja się w ogóle nie przejmowałam, że ten silnik zgasł. Wychodzimy, mąż wsiada, zapala silnik, ruszył, zajechaliśmy szczęśliwie do domu. Więc byłam bardzo szczęśliwa, bo dopiero tak wstąpiłam do tej grupy. Jeszcze nie byłam pełnoprawną rycerką, bo to trzeba złożyć ślubowanie, które złożyłam później. Po roku czasu, rok czasu jest takiej właśnie próby. No i modliłam o zdrowie dla męża, o jedność, o miłość w rodzinie, ale tak w sumie to nic się nie zmieniało. I był taki moment, że im bardziej się modliłam, tym gorzej się działo. Ale mówię, nie, Panie Jezu, Ty jesteś i Ty wszystko możesz i tylko Ty możesz mi pomóc, bo nikt więcej nie może mi pomóc. I w 2002 roku jakoś koleżanka wspomniała o Meczugorje. Ja o Meczugorje nie wiedziałam wtedy jeszcze nic. Ale jak ona powiedziała tak Meczugorje, to mi utkwiło w pamięci i zaczęłam to, no tak od czasu do czasu temat Meczugorje wracał, może by tam pojechać. Ale chorowałam na serce i to tak dość poważnie, gdzie wysokie temperatury to powodowały osłabienia. Ja nie mogłam funkcjonować, że tak powiem, samodzielnie. Nieraz mąż z pracy przynosił mnie do samochodu na rękach, bo słabłam i bałam się w te gorączki pojechać do Bośni i Hercegowiny. Ale tak się wszystko złożyło, że jednak, już nie będę szczegółów opowiadała, jednak ja do Meczugorje pojechałam. I tam w Meczugorje doświadczyłam obecności Matki Bożej, nie przed ołtarzem, wszędzie. Po prostu, gdzie stanęłam, czułam obecność Matki Bożej, że ona jest, że pomaga, że tak, że może mi otoczyć płaszczem swojej opieki. Prosiłam właśnie też o opiekę nad dziećmi, modliłam się za wszystkich, o wszystko. To był czas takiej wielkiej modlitwy. Również Matka Boża zaprowadziła mnie, zaprosiła na podczas objawienia pod błękitny krzyż, bo nie wiedziałyśmy o tym, no ale z koleżanką tam się znalazłyśmy i to też było takie bardzo wielkie przeżycie.

Jak wracaliśmy, zatrzymaliśmy się w Tichalinie. Tam była msza święta i pamiętam, podczas tej mszy świętej zamknęłam oczy i zobaczyłam taki wielki krzyż otoczony tysiącami różańców. Różańce były takie, na którym się modliłam, z drzewa różanego, ale tych różańców było tyle, że otworzyłam oczy i mówię: Panie Jezu, przecież tych różańców to ja do końca życia nie zdążę zmówić. Jest ich tak dużo. Otworzyłam oczy, zamknęłam i ten krzyż cały czas, ten krzyż cały czas był, on był dość duży. Wróciłam do domu i tak się zaczęło dziać, że znajoma z parafii zapytała się, czy należy do kółka różańcowego. Ja mówię, że nie, ale przypomniałam sobie ten krzyż. No tak, czyli przesłanie: Matka Boża chce, żebym ja się modliła na różańcu. Więc ja dobrze. Później ktoś mi dał ulotkę o bractwie różańcowym. Przeczytałam, odłożyłam, ale któregoś wieczoru, bo to była zima, wzięłam tę ulotkę, przeczytałam i mówię: nie ma co się ociągać, tylko trzeba się ubrać, zimno, nie zimno, pojechać, zapisać się już. No i zapisałam się do bractwa, odmawiałam różaniec i tak właśnie Matka Boża pociągnęła mnie do modlitwy różańcowej. Ja pokochałam tą modlitwę, pokochałam rozważania. Bo wtedy byłam z Panem Jezusem, przeżywałam te sceny rozważań. Kiedyś w pracy, pamiętam, bo cały czas pracowałam, siostra zakonna dała mi ulotkę o rekolekcjach ignacjańskich w Gdyni. Ja wzięłam od niej tę ulotkę, tak bez przekonania, bo no, dała mi tę ulotkę. Jeszcze ona wtedy powiedziała coś takiego: Pan Jezus od ciebie wymaga więcej. Przyszłam do domu, położyłam tę ulotkę i jak usłyszałam w Radiu Józef, że są rekolekcje ignacjańskie, to przypomniała mi się ta ulotka. Wzięłam tę ulotkę, przeczytałam. Mówię, no warto by było na te rekolekcje się zapisać. No, dowiedziałam się od kiedy do kiedy, kiedy są spotkania, od kiedy to się zaczyna. Pojechałam do Andrzeja Boboli, ale też nie dopełniłam takich formalności, żeby się zapisać do kierownika duchowego. Ja przyjechałam na te rekolekcje, wtedy jeszcze nie byłam tego dnia na mszy świętej i tak sobie myślałam, że jak będę miała iść do kierownika duchowego, bo już te rekolekcje odprawiałam, to nie będę na mszy świętej, bo msza jest o 19:00. Bo to był taki okres, gdzie ja już zaczęłam chodzić codziennie na Eucharystię i Komunia Święta dawała mi tak dużo siły i takiej mocy wewnętrznej, żeby przeżyć te cierpienia, to z czym ja jestem na co dzień. I do księdza odesłała mnie ta pani, bo ja mówię, że no nie mam przedstawiciela duchowego, no to proszę do księdza, do brata Remiego. Poszłam, on mówi: proszę, no 19:00 na mszę i później się zgłosić. No więc ja mówię: no Panie Jezu, dziękuję Ci, że ja będę na mszy świętej.

poszłam na mszę świętą, przyszłam, no i skierował mnie do kierownika duchowego, tak nie za bardzo wiedziałam jeszcze co i jak. No może taka, ta pierwsza rozmowa była no taka trochę, ja tak oceniałam, trochę z mojej strony nieudolna, bo jeszcze nie wiedziałam dokładnie jak, ale on mnie ukierunkował w tych rozważaniach, jak to wszystko ma wyglądać dokładniej. I następne, bo przy każdym rozważaniu to ksiądz informował dokładnie. Dzielone było rozważanie na części, rozważało się Słowo Boże. Pamiętam tą pierwszą medytację, bo to było pierwsze rozważania. To były z Ewangelii świętego Jana, świadectwa uczniów. I tam po raz pierwszy tak się zastanowiłam, kto był moim Janem Chrzcicielem. I wtedy tak pomyślałam sobie, że faktycznie takim Janem Chrzcicielem i kimś, kto powiedział mi oto Baranek Boży, to byli moi rodzice. I po raz pierwszy w takiej modlitwie dziękowałam Bogu za moich rodziców, że to właśnie w takiej rodzinie się urodziłam. Że oni mi dali taki podstawę, taką wiary. I podczas tych medytacji usłyszałam takie słowa, że nie bądź taka nijaka. I tak sobie pomyślałam, faktycznie, tak się miotam, tak raz się modlę, raz rozpaczam, narzekam, wchodzę do koleżanki, żalę się, użalam się nad sobą, że no chyba to nie tędy droga, ale to też nie jest takie proste. No dobrze, mówię, Panie Jezu, nie będę się użalała nad sobą, ale Ty bądź ze mną. Ty, ja Ci daję moją rękę, Ty ją trzymaj i Ty w ogóle nie wypuszczaj mnie, bo widzisz, mówię, jaka jestem słaba, jaka głupia. No, bez Ciebie ja ani kroku nie mogę zrobić do przodu. I też podczas tych rekolekcji takie słowa usłyszałam, wierz mi, zaufaj mi, ja Cię będę prowadził, ale musisz mi zaufać. I ja się bardzo starałam. Bardzo takie stawanie podczas rekolekcji, podczas medytacji w obecności Boga pozwalało mi się otworzyć wewnętrznie. Bo ja otwierałam swoje serce. Wiedziałam, że Pan Jezus wszystko i tak wie o mnie. Czy ja tu nic nie mogę zakamuflować. Więc mówiłam o swoich problemach, o swoich kłopotach, o tym, że nie mogę sobie poradzić z tym wszystkim. Jakoś pamiętam, że ja nigdy nie pytałam dlaczego. Ja się w ogóle bałam zapytać. To było takie pytanie, jakby wewnętrznie się bałam zapytać dlaczego. Po prostu dane jest mi to cierpienie, dane jest mi to przeżyć. I podczas rekolekcji ignacjańskich ja zrozumiałam, że to był taki moment jakby zwrotny w mojej wierze, w moim życiu.

0: ponieważ ta wiara moja była, no wierzyłam, chodziłam w niedzielę do kościoła na mszę świętą i pamiętam, że zastanawiałam się nad tym, dlaczego ja nie pamiętam Ewangelii. Wychodziłam z kościoła, mówię, co było na Ewangelii, nie? Nie pamiętam. No tak, przegapiłam ten moment. A teraz zaczęłam, przychodziłam do kościoła i wiedziałam, że ja przychodzę do Pana Jezusa, że On jest, że On przychodzi w ofierze, że podczas ofiarowania składałam Mu zawsze moje serce, moje życie, mojego męża, jego chorobę, moje dzieci, kogo mogłam, to składałam w ofierze, żeby Pan Jezus to wszystko przemieniał, żeby przemieniał to wszystko, co nie należy do Niego. I tak coraz bardziej zbliżałam się i ja zaczęłam pamiętać Słowo Boże i czasem jakieś słowa trafiały do mnie bardziej, czasem mniej. I właśnie to wszystko zawdzięczam tym rekolekcjom ignacjańskim, bo one uczą wejścia, otworzenia swojego wnętrza i jakby przenoszenia Słowa Bożego na swoje życie. Wtedy też tak bardzo zaglądałam w to swoje wnętrze sprzed lat. Właśnie słowa z Ewangelii Świętej podczas tych medytacji odnosiłam do swojego życia, jak to wszystko wyglądało i tak sobie przeanalizowałam to swoje życie, że Pan Jezus to zawsze czekał na mnie, ale były takie momenty, gdzie tego Pana Jezusa w moim życiu nie było, bo były sprawy ważniejsze. Były takie sprawy cywilne, świeckie, dbanie o awans, dbanie o to, żeby mąż awansował, z czego teraz no, nie mam nic w zasadzie.
1: Ale proszę powiedzieć mi taką rzecz, bo tu w tym wszystkim jeszcze dzieci są, prawda?
0: Tak, dzieci są już dorosłe. One studiują i one się modliły razem ze mną. Nawet mąż się razem modlił na początku, tylko że on się modlił, żebym ja się zmieniła, a ja się nie zmieniałam w jego pojęciu. I on przestał się modlić, bo on chodził do spowiedzi. On faktycznie, on jeździł ze mną do Dzieciątka Jezus, do księdza Jana, na te modlitwy. On się szarpał na początku, bo jemu się wydawało, że ktoś mnie jemu odbiera. A to się nie działo, to było w jego umyśle tylko, tego nie było. I on nie mógł tego zrozumieć, bo nie chciał się leczyć, że to tak jest.
1: Przez cały czas mąż nie był świadom tego, co się
0: dzieje naprawdę. Nie, on uważał, że to, co on mówi, to tak jest, że tak się dzieje, że tak się dzieje.
1: Czyli wymyślił sobie jakąś rzeczywistość.
0: Tak, tak, no to jest choroba, to jest, on w innej rzeczywistości w ogóle żył.

0: Dzieci dużo mi pomogły. Dzieci podtrzymywały mnie na duchu. Tomek mówi, mamo, mamo, jak on tak brzydko mówi, to ty pomyśl sobie, że on mówi do ciebie kwiatuszku, cukiereczku, nie? Ja mówię, Boże, przecież to jest tak trudne. No jak ja mogę w tym momencie tak sobie pomyśleć? Mamo, nie załamuj się. Mamo, mamo, musisz to przez to przejść, nie? Może wszystko będzie dobrze. I w zasadzie dzieci były taką moją podporą. Ja później, na początku to się skarżyłam, ale później przestałam, bo stwierdziłam, że nie mogę tych dzieci tak bardzo obarczać, że muszę coś zrobić, jakoś sobie poradzić sama z tym, żeby one jak najmniejszym obciążeniem, bo one też rosły w takim domu spokojnym. I dla nich to był szok, cios i w ogóle Tomek był, jak mąż zachorował, Tomek był na żaglach. I jak zadzwoniłam do niego, to on myślał, że ja żartuję, że jakąś bajkę opowiadam, że to jest w ogóle niemożliwe. No ale niestety to była prawda.
1: To było po 27 latach, tak?
0: Tak, to było po 27 latach.
1: Opowiada pani taką historię wchodzenia w zażyłość z Panem Bogiem. Dobrze to rozumiem?
0: Tak. Tak, bo to był taki moment właśnie tego szoku, który spadł na mnie. Ja w tym momencie tak bardzo się zwróciłam do Pana Boga. Ja miałam tylko Jego. Jego, który może mi pomóc, bo nikt z ludzi nie był w stanie pomóc, bo nikt nie mógł dotrzeć do męża. I no ja wtedy zaczęłam tak gorąco się modlić. Jeździłam na pielgrzymki i do Częstochowy, i do Wieczwałdu, i do Obór bardzo często. Byłam dwa razy w Meczugorje. Byłam również w Fatimie. Byłam we Włoszech. Byłam u świętego Michała na górze Gargano. Byłam u Matki Bożej w Loreto i tu w naszym polskim Loreto i wszędzie prosiłam i Matki Najświętszej i Pana Jezusa i o tą pomoc, ale też i byłam również w Ziemi Świętej, nie wiem czy już powiedziałam o tym, to ostatnie, teraz wróciłam, nie tak dawno. Ta moja modlitwa zmieniła charakter, bo ona była taka błagalna, tak proszę, proszę, proszę, proszę i tak powoli, jak taka dętka, zaczęło ze mnie wychodzić powietrze, to tak coraz bardziej, aż przyszło coś takiego, że Panie Jezu, tylko Ty możesz mi pomóc, a ja z siebie to jestem niczym, po prostu ja nic nie mogę, nic, po prostu nic. I modląc się, zaczęłam dziękować Panu Jezusowi. Ja w pewnym momencie dziękowałam Panu Jezusowi za ten krzyż. Za to wszystko, co się wydarzyło, ponieważ gdyby to życie sielankowe trwało dalej, ja nigdy nie zwróciłabym się do Pana Boga tak, w taki sposób, tak blisko, z takim zaufaniem, z taką wiarą.
1: Kiedy ludzie opowiada się takie rzeczy, to nie wierzą.
0: Ale to jest możliwe. Tak jest, tak się dzieje.

0: tak się dzieje. Być może trzeba wyrazić na to, trzeba powiedzieć Panu Bogu: tak, ja chcę. Bo wydaje mi się, że Pan Bóg zawsze stoi, Pan Jezus czeka obok, czeka na to tak. I tylko wystarczy powiedzieć tak, a On już będzie działał, będzie prowadził.
1: Ale tak na chorobę psychiczną męża, jak można powiedzieć tak?
0: No nie można powiedzieć tak. Ale jeszcze może nie można powiedzieć tak, ale to jest coś, na co człowiek nie ma wpływu. To jest, to się dzieje. I z tym cierpieniem, które przyszło, trzeba się pogodzić. Trzeba wziąć ten swój krzyż, jak później zrozumiałam, i go ucałować. Tak jak Pan Jezus, za Jego przykładem. I ja Go tak ucałowałam, ale to nie było od razu. To trwało jakiś czas, to były takie różne etapy przechodzenia z tego wszystkiego, bo tak jak mówiłam, ja się szarpałam na początku bardzo z tym wszystkim w tej modlitwie, ale to była szarpanina. I w pewnym momencie ucałowałam ten krzyż i mówię: Panie Jezu, przyjmę wszystko, co mi dajesz. Nawet czytałam księgę Hioba, bo tak mi się wydawało, że ja to jak taki Hiob, tak wszystkie nieszczęścia, wszystko na mnie się wali. No ale nic, no dobrze, no jeszcze to przyszło, jeszcze tamto przyszło. Tak wszystko przyjmowałam z taką, ja się pokory nauczyłam. I to takiej wielkiej pokory. Gdzie kiedyś jak mi ktoś coś powiedział, coś nie tak, no to ja zawsze z taką ripostą, a potrafiłam zamilknąć. Potrafiłam nic nie powiedzieć. Potrafiłam sobie taką od razu scenę z biczowania przypomnieć, że Pan Jezus nie powiedział nic. Panie Jezu, Ty milczałeś. Dużo też pomogła mi modlitwa chyba księdza Antonowicza Stanę pod krzyżem. I tam właśnie też z tej modlitwy uczyłam się pokory takiej do końca. I też przyszedł taki moment uwielbiania Pana Boga. Chodziłam do odnowy, bo tam można właśnie wielbić Pana Boga z taką i się też nauczyć tego uwielbienia, bo trzeba chcieć, bo to samo też nie przychodzi, że człowiek siedzi w domu i wszystko przyjdzie na człowieka i nagle zaczyna się modlić, uwielbiać i wszystko jest tak bardzo okej. Chodziłam do odnowy, uwielbiałam, także ta moja modlitwa się bardzo zmieniła. Modlitwę może najpierw dziękczynienia, uwielbienia i potem już prośby. Ta prośba jakby przeszła na koniec.

I też ta sytuacja w domu zaczęła się trochę poprawiać, bo teraz jest mąż, pozwy rozwodowe pisał, on chciał odejść ode mnie. Ale zawsze się tak układało, że jakoś to nie było sfinalizowane. Jak byłam na pielgrzymce we Włoszech, to msza święta była u świętego Antoniego w Padwie i tam prosiłam świętego Antoniego, żeby pomógł, żeby wyprosił Pana Boga taką łaskę, że mąż zaczął się leczyć. I tak się stało. Mąż był 3 miesiące w szpitalu, teraz się czuje lepiej, jesteśmy razem. Może to nie jest tak pięknie, jakbym ja chciała, ale dziękuję Bogu za to, co jest, za ten spokój w domu, za to, że jemy razem śniadania i kolacje, że rozmawiamy. A jak będzie, to wszystko w rękach Boga. Pan Bóg wszystko może. Być może ten krzyż jeszcze będzie trwał, może on będzie zawsze, nie wiem. Ale myślę, że jak będę tak blisko Pana Boga, myślę, że msza święta, komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu pomoże mi to wszystko wytrwać i w tym wszystkim trwać i

Jest jeszcze jeden taki moment w życiu moim, który bardzo pomógł mi przetrwać te cierpienia. A był to sen. Sen, jak teraz wiem, to od Ducha Świętego. To było w takiej największej szarpaninie. Śniło mi się, że jestem gdzieś w podziemiu. Z dwóch stron są filary i w środku jest usypany grób z czarnej ziemi. To był grób, tak jak w tym śnie odbieram, że to ten grób usypał mąż dla mnie. I pyta się, mówi, słuchaj, dlaczego nie przyszli twoi uczniowie? Ja mówię, ty tak szybko usypałeś ten grób, że ja nie zdążyłam ich zaprosić. I na tym grobie w pewnej chwili pojawia się dzieciątko w biało-czerwonej sukience. Taki mały Pan Jezus. I to dzieciątko przepłynęło tak do mojego serca, przytuliło się i mówi, ja będę twoją miłością i pokojem. Było mi tak dobrze,

taki smutny. I dlaczego mówię, że gromadka tych dusz czyśćcowych? Ponieważ one się przewinęły w moich snach i niektóre z tych duszyczek, one były tak samo ubrane. Ja je rozpoznawałam we śnie. O, mówię, to już wiem, kto to jest. Ja wtedy też się zaczęłam tak bardzo modlić za dusze w czyśćcu cierpiące. Nawet wstawałam wcześniej, żeby ulżyć im w cierpieniu danego dnia. I to, ten sen pomógł mi w takich ciężkich chwilach, że pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. Ksiądz jadąc, jak jechałam do Meczugorje, wyjaśnił mi właśnie, że te trzy kafelki to wiara, nadzieja i miłość. On mi tak to tłumaczył. I pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. I mówię, czyli tak, Pan Jezus dał mi łaski, jak sobie tak to tłumaczyłam, i ja mogę je zmarnować. Ja mogę je przyjąć, a mogę odrzucić. Bo tak po ludzku, to trzeba było to wszystko zostawić i zacząć życie, żeby po prostu ja tu, to tu i byłby spokój, prawda? No ale mówię, widocznie po coś to cierpienie jest dane, po coś. No i tak w tym trwam.

0: jaki Bóg się z tej historii, zza tej historii wyłania? Jakiego Boga pani poznaje? Jaki on jest?
1: Pana Boga bardzo miłosiernego. Pana Boga takiego kochającego, nie za, ale pomimo. On mnie kocha taką, jaką jestem. Wcale nie muszę być taka bardzo doskonała. I myślę, że nieważne są upadki, tylko ważne są powstania z tych upadków. I wyciąganie jakby wniosków na przyszłość, żeby żyć lepiej. I ten Bóg dla mnie jest takim Bogiem bardzo kochającym. Pomimo tych cierpień, które mam, tego udręczenia. Bo ja wiem, że On jest w tym wszystkim, czyli ja mam to po prostu przejść. Takie jest moje życie, bo nikt tego życia za mnie nie przeżyje. Ja muszę w tym życiu po prostu być sama. Ja muszę to życie przeżyć. Nie może być. Pewnie nie będzie tak, że to się nagle wszystko odwróci w drugą stronę i będzie fajnie, nie? Ale Pan Bóg w tym jest. Kocha mnie. Prowadzi. I mam taki bardzo, bardzo dobry obraz Pana Boga.
0: Za co pani jest mu najbardziej wdzięczna?
1: Teraz jestem wdzięczna za to cierpienie i tu proszę Pana Boga, żeby również objął taką opieką mojego męża, żeby go wyciągnął z tego i pociągnął do siebie. Ponieważ ta sytuacja, która się wydarzyła, nauczyła mnie kochać Pana Boga, nauczyła mnie Jego miłości i iść drogą, właśnie taką drogą do nieba. Kiedyś ktoś powiedział, że to wstyd powiedzieć, że ktoś chce być świętym. I ja tak sobie kiedyś myślałam, że bardzo fajnie, ja bym chciała być świętą. Ale czy potrafię iść tą drogą? Nie wiem, ja tak się staram, ale mówię, Panie Jezu, Ty bądź moją świętością we mnie. Bo ja sama nie potrafię.
0: W jakiej intencji się pomodlimy teraz?
1: Może w takiej intencji, żeby ludzie umieli nieść swoje cierpienie. Żeby umieli oddać Bogu. Oddać może za innych nawet. O zbawienie dusz innych ludzi.
0: Zapraszam, drodzy Państwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

0: odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Drodzy Państwo, naszym gościem była dzisiaj Teresa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.

0: tym, że Panie Boże, stajemy przed Tobą, prosząc Cię o Twoje światło, dziękując Ci za wszystkie Twoje dary, za ten dzień, za wszystkich ludzi, których kochamy, za wszystkich ludzi, którzy się o nas troszczą. Prosimy Cię, Panie, żebyś Ty był gospodarzem tego czasu, żebyś Ty go opiekował się nami teraz. Wszystko, co będzie powiedziane, powiedziane było na Twoją chwałę, Panie. Szczególnie też zapraszam tutaj Ciebie, Mario, pod Twoją obronę.
1: Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko.
0: Naszymi prośbami
1: racz nie gardzić potrzebę naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panna chwalebna i błogosławiona. Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczka nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest siostra Barbara. Witam.
1: Szczęść Boże.
0: Sąsiadujemy przez łąkę. Co to za dom? Co to za zgromadzenie?
1: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego Paulo. Dom? Dom dla dzieci upośledzonych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Chodzą do szkoły życia, a my jesteśmy internatem. I obsługujemy dzieci, opiekujemy się nimi poza szkołą, poza zajęciami szkolnymi. Jest troszkę dzieci, które są u nas na stałe, bo to są sieroty. A oprócz tego, no, duża część dzieci, bo w sumie jest około 130 dzieci, więc większość są to dzieci, które są z rodzin. I dowożone są, zabierane na sobotę, na niedzielę, albo jeśli jest troszkę dalej, albo w gorszych warunkach, to zabierane są na święta, na wakacje.
0: Kiedy pierwszy pomysł, żeby zostać siostrą?
1: A dawno. Pierwszy pomysł chyba w czasie pierwszej komunii. Wtedy byłam taką małą, bardzo przestraszoną dziewczynką, która bała się świata i rzeczywistości. I ten pomysł był taki, że siostry zmartwychwstanki, które były w naszej parafii u świętego Jana Kantego w Warszawie, no, siostra, która się mną opiekowała, znaczy naszą grupą, była taka bardzo miła, bardzo ciepła, bardzo dobra i stwarzała poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że tak sobie pamiętam taką myśl, że gdybym była taką siostrą, to byłabym bezpieczna. Byłabym w takim świecie bezpiecznym, dobrym.
0: Z jakiej rodziny siostra wyszła?
1: Bardzo dobrej rodziny. Ani alkoholu tam nie było, ani jakichś awantur. Taka dobra, ciepła rodzina. Potem się zastanawiałam, był taki czas, kiedy zastanawiałam się właściwie, dlaczego już później w zgromadzeniu będąc i kiedy już miałam kontakt z Odnową w Duchu Świętym i byłam na rekolekcjach i zrozumiałam, że nie bardzo wierzę w miłość Pana Boga, taką bezwarunkową, że ciągle gdzieś chcę zasługiwać, że nie mam poczucia bezpieczeństwa, że nie czuję się kochana i że właściwie się nigdy nie czułam kochana, także przez rodziców. I bardzo mocno się zaczęłam wtedy zastanawiać, dlaczego, skąd się to bierze. No i tutaj przyszła mi z pomocą mama, już tata wtedy nie żył, ale mama zaczęła mi opowiadać moje dzieciństwo i okazało się, że no właśnie, że ponieważ pojawiłam się w ich życiu jako pierwsza i trochę za wcześnie, można by powiedzieć, już byli małżeństwem, ale nie mieli gdzie mieszkać.
0: Według nich za wcześnie.
1: Tak, według nich za wcześnie. Oboje byli przerażeni tym faktem. No i to był 59 rok, więc wpadli na pomysł, że trzeba się dziecka pozbyć i problem się rozwiąże. No, lekarz, który podjął decyzję inną, jeszcze w tych latach byli lekarze, którzy bali się usuwania pierwszej ciąży, więc powiedział, że absolutnie jest to niemożliwe. Więc się jednak pojawiłam w ich życiu. Z jakimś takim ogromnym, potem mama mi opowiadała, że z takim ogromnym buntem wewnętrznym przyjmowała fakt mojego istnienia i przez całą ciążę. I dopiero mówi, że ponieważ nie mogłam mieszkać z nimi w Warszawie, bo mieszkali właściwie kątem za parawanem u ciotki gdzieś na Woronicza, w starym takim budynku. Więc wywiozła mnie po prostu na wieś do swojej miejscowości rodzinnej, gdzie pierwsze 3 miesiące tego urlopu macierzyńskiego spędziła ze mną, ale mówi, że po 2 tygodniach, to 4 grudnia się urodziłam, stąd to moje imię, Barbara. Więc po 2 tygodniach, ponieważ się rozchorowałam na zapalenie płuc, prawdopodobnie, żaden lekarz wtedy tego nie stwierdził, bo nie było do lekarza możliwości dojazdu, był śnieg i mróz, 30 stopni. I zobaczyła, że prawdopodobnie umrę. I przeraziła się Pana Boga i przeraziła się, jako że była osobą wierzącą oczywiście, przeraziła się tego, że właśnie, że nie przyjęła tego dziecka i że będzie to kara.

0: No kiedy mi właśnie to wszystko mi opowiadała, że dopiero wtedy tak naprawdę zaczęłam być jej bardzo bliska i bardzo ważna. No ale niestety, jak mówi psychologia, nie wiadomo czy ważne, czy nieważne, może ta psychologia jest niekonieczna w naszej rzeczywistości, ale fakty pozostają takie, że jeżeli dziecko ma zerwaną tą więź z najbliższymi, to potem są tego konsekwencje. I jest to dość oczywiste. A ponieważ musiała się ze mną rozstać po 3 miesiącach, bo nie było możliwości mnie zabrać, przynajmniej tak uważali, że nie ma takiej możliwości, więc przyjeżdżali do mnie tam raz, ile się udało, raz w tygodniu, raz na dwa. W tym domu były małe dzieci i no ja byłam takim dodatkiem obciążającym i trudnym dla tej rodziny, bo tam była rodzina mamy. I oczywiście opiekowała się mną babcia. Zresztą z babcią byłam potem bardzo związana przez całe życie, aż do jej śmierci. Ale myślę, że z tego, co potem w jakichś różnych strzępach informacji odkrywałam, byłam obciążeniem i byłam takim niepotrzebnym elementem, myślę, że w tej rzeczywistości. No, to się skończyło po 2 latach, bo pojawiła się moja siostra. I wtedy ona została u babci na wsi, a mama zabrała mnie do mieszkania, dalej kątem właśnie u tej ciotki mieszkając. No bardzo trudna sytuacja, ja musiałam spać razem z nimi, to też się dowiedziałam. Później to było przecież małżeństwo dopiero parę lat po ślubie. Tam nie było miejsca nawet na łóżeczko, był tylko tapczan i jakaś szafa. Więc właściwie potem niby... Z opowieści mamy i ze zdjęć mogę wnioskować, że byłam taką ukochaną córeczką taty. Gdzieś bardzo mocno z nim związana. Co się dalej działo, powiem, że ja nie pamiętam, ponieważ ja pamiętam, jeśli chodzi o wspomnienia z dzieciństwa, pamiętam dopiero 6, może 7 klasę szkoły podstawowej. Wcześniej to jest zupełnie otoczonym mrokiem. Nie ma wspomnień.
1: Psychologia coś na ten temat na pewno mówi.
0: Na pewno. Nie wiem, czy to ważne, czy nie. W każdym razie efekt pozostał taki, że ja dopiero w zgromadzeniu uświadomiłam sobie, że ja się nie czułam kochana i że od dzieciństwa moim wielkim marzeniem, co było dość dziwne, bo raczej takie marzenia o miłości pojawiają się u nastolatek, jeśli są jakiekolwiek u mnie wspomnienia z gdzieś takiego późniejszego dzieciństwa, to jest marzenie o miłości. Nigdy nieważne dla mnie były ubrania, materialne sprawy. Nie były ważne, tak jak dla dziewcząt no, w tamtym czasie i w ich rozwoju, tam okresie dorastania. No, ważne są jakieś zewnętrzne sprawy, jak wygląda się, jak się ubiera, jak, nie wiem, jakieś materialne rzeczy. To wszystko zupełnie nie było istotne. Było tylko jedno wielkie, zupełnie jakbym była jakoś tak... Jakbym była wręcz związana pragnieniem miłości, zniewolona, powiedziałam, o tak, zniewolona pragnieniem miłości.

0: pojawiła się gdzieś ta moja miłość w wieku dorastania i bardzo ją mocno przeżyłam. Zresztą ona gdzieś tkwiła jeszcze we mnie przez długie lata w zgromadzeniu, mimo że się to rozjechało, rozeszło. I potem, ponieważ, bo myśl o zgromadzeniu powracała i ja taka byłam bardzo niezadowolona z tego powodu, że Pan Bóg się gdzieś do mnie dobija. Byliśmy bardzo katolicką rodziną taką, nie było możliwości opuszczenia w niedzielę mszy świętej, więc taką bardzo tradycyjną. I był taki mój silny lęk przed tym, że jeśli ja Panu Bogu powiem nie i nie pójdę do zgromadzenia, zostanę ukarana w sposób okrutny. I nie tylko nie da mi poznać mojej miłości ponownej, nie, bo tamta się rozsypała, ale także nie da mi w ogóle doświadczyć sensu mojego życia, że moje życie nie będzie miało najmniejszego sensu, czyli wszystko rozsypie.
1: Czyli szantaż.
0: Tak, taki
1: sytuacja patowa. Ale, ale jeszcze chcę zapytać, czy jakieś doświadczenie relacji, kim Bóg był w tym okresie, który...
0: To znaczy właśnie nie było, pamiętam chyba jedyną sytuację. Ja już byłam na studiach pedagogicznych i mieliśmy takiego bardzo dobrego duszpasterza w naszej parafii, ksiądz Michalak się nazywał, Henryk zresztą, gdzieś jest teraz proboszczem w którejś z parafii warszawskich, ale wtedy on nam próbował gdzieś tego Pana Boga przekazać i były spotkania. I pamiętam jakąś taką jedną sytuację, gdzieś jakieś rekolekcji, gdzieś jednak doświadczyłam jakiejś takiej bliskości Pana Boga. To była chwila, jakiś moment. No ale to nie było na tyle intensywne, żeby to mogło stanowić jakąś równowagę dla mojego marzenia o relacji z człowiekiem, o takiej bliskości z jakąś istotą. Dlatego właściwie moja decyzja na zgromadzenie, która była już na drugim roku studiów, pod wpływem jakichś rekolekcji, bo ksiądz się nasz rozchorował i byłam na rekolekcjach u świętej Anny. No i tam pod wpływem jakichś słów wskazania, ja nie pamiętam tych słów, ja tylko pamiętam moją reakcję na to, że znowu kolejny mój lęk, że jeżeli się nie zdecyduję teraz, to potem jakby zakpię z Pana Boga i że albo teraz, albo wcale. No nie potrafię powiedzieć dlaczego, ale że to ma być już teraz. No więc... Ja mówię, dobrze, to w takim razie, bo tak to walczyłam. Walczyłam i powiedziałam, że nie, za żadne skarby, a miałam różne pomysły. Mówię, dobra, w porządku, nie to nie, łaski bez. Nie mam sensu, moje życie to nie, zafunduję sobie dziecko, będę miała dla kogo żyć. No, pomysły miałam różne, przedziwne, więc... Ale w którymś momencie, no właśnie w tym momencie powiedziałam, że no dobra, w takim razie, skoro już nie ma wyjścia, to niech będzie.

0: fałszywy obraz Boga.
1: Bardzo fałszywy.
0: I walka z tym fałszywym obrazem, prawda? Czyli wszystko dzieje się w wyobraźni i taki klincz, że ten Pan Bóg zły czegoś chce, a może w życiu zrobić wszystko, czy może ukarać.
1: Jest wszechmocny, czyli, może zrobić ze mną, co chce.
0: Czyli muszę zrobić to, czego ja nie chcę, a co on chce, bo inaczej będę ukarana.
1: Tak, będę ukarana, no i moje życie straci sens.
0: I czy taki powód był pójścia?
1: Taka była decyzja. Taka była decyzja tego dnia. Na tych rekolekcjach była Szarytka. Chociaż wtedy tak nigdy w życiu na oczy nie widziałam. Starsza siostra malarka. Zresztą trochę po mojej linii trochę lubię malować. Lubiłam. Może i lubię, ale już się tym nie zajmuję. W każdym razie gdzieś tak duchowo byłyśmy sobie bliskie. I ja ją po prostu zapytałam, czy ona nie ma jakiegoś informatora w zgromadzeniach, bo jeśli już muszę iść do tego zgromadzenia i nie mam wyjścia, przynajmniej niech to będzie zgromadzenie, które się zajmuje dziećmi, gdzieś mi to było bliskie. Chciałam gdzieś być blisko dzieci i tak sobie wyobrażałam ewentualną moją pracę w zgromadzeniu. No więc ona, myśmy się umówiły następnego dnia, okazało się, że jeszcze w tamtych czasach informatorów nie było, teraz już są. No i... I ja potem umówiłyśmy się, to było przed świętami, potem się umówiłyśmy po świętach, ale kiedy, na tym drugim spotkaniu ja ją odprowadzałam do Świętokrzyskiej, szłyśmy krakowskim przedmieściem, róg Świętokrzyskiej, tutaj stanęłyśmy na światłach i ja pamiętam, to była taka wiosenna pogoda, ja byłam w prochowcu z długimi rozwianymi włosami, ona do mnie mówiła panienko, a ja jej opowiadałam o tym, co ja będę robić z tymi dziećmi w zgromadzeniu. A ona mi powiedziała tak, panienko, do zgromadzenia nie przychodzi się, żeby bawić dzieci, tylko z miłości do Jezusa. Po czym ja jej powiedziałam, tak, tak, proszę siostry. Wsiadłam w 122 jadąc na Żoliborz, bo już wtedy mieszkaliśmy na Żoliborzu, już dostaliśmy mieszkanie. Ja miałam 4 lata, jak już to przeprowadziliśmy się do tego mieszkania razem z moją siostrą. Siadłam, pamiętam, do 122, usiadłam chyba po lewej stronie, mucha łaziła po szybie, a ja tak patrzyłam w tą szybę i nagle eureka. Z co? Z miłości do Jezusa? Z jakiej miłości? Po pierwsze, nie znam żadnego Jezusa. Po drugie, nie mam mowy, żebym go kochała, bo jak go mogę kochać, jak go w ogóle nie znam? Co za cyrk? No i wtedy się przestraszyłam. Pamiętam, przez 10 dni przepłakałam, bo zrozumiałam, że tak, moje życie bez miłości tu na ziemi do człowieka nie ma sensu. Wygląda na to, że sobie wymyśliłam to moje powołanie, że Pan Bóg wcale tego nie chce, bo jeżeli idzie się z miłości, a ja go nie kocham, no więc... No więc to też nie, bo on tego chyba nie chce. Bo gdyby chciał, to pewnie dałoby mi jakąś miłość do niego. No więc jestem w ogóle moje życie już teraz nie ma sensu, to już w ogóle nic nie ma sensu. No i przez 10 dni płakałam, pamiętam, chodziłam na karową na WF i zawsze wstępowałam w południe do wizytek. No i weszłam, tam był obraz Matki Bożej. Częstochowskiej chyba, chodzący po parafiach. I pamiętam, klękałam, płakałam, do błędu płakałam. I wreszcie w którymś momencie przestałam płakać i mówię tak, Boże, nigdy nie dowiem się tak naprawdę, jaka jest moja droga. Ponieważ ta myśl chodziła mi przez całe życie po głowie z różnych powodów. A być może to jest właśnie to. Więc podejmuję taką decyzję, że idę. Już nie szukam żadnego zgromadzenia. Postawiłeś na mojej drodze akurat tą siostrę, niech będzie to zgromadzenie. Chociaż nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Nigdy tam nie byłam. Ale niech będzie to. I w takim razie umawiam się z tobą tak, że jeżeli to jest to, to ty mnie masz tam zostawić. A jeżeli to nie to, ty masz sprawić, że mnie stamtąd wyrzucą, ja stamtąd nie odejdę. A to już jest twoja. No jesteś wszechmocny, więc możesz sprawić, że podziękują mi po prostu.

0: No i potem odnalazłam tą siostrę. To zgromadzenie to było na Nowym Świecie, na Tamce. I tego samego dnia powiedziałam, że ja w takim razie chcę przyjść tutaj. To było... Niedawno sobie uświadomiłam, że to była niedziela po zmartwychwstaniu, a więc niedziela Miłosierdzia Bożego. I od razu napisałam podanie i od razu się zgłosiłam. Była początkowo taka umowa, że mam zostać jeszcze na studiach, ale potem to się zmieniło i studia przerwałam i przyszłam tego samego roku już do zgromadzenia. No więc zastanawiano się wielokrotnie nad tym, czy ja jestem na swoim miejscu w zgromadzeniu, ponieważ może moje zachowanie było takie trochę kontrowersyjne, bo mam taka... Bardzo walczyłam o to, żeby nie dać się wsadzić w jakieś ramki. Myślę, że bardzo świadomie walczyłam o to. Czasami może było to też i nieświadome. Może też nie odnajdywałam się. Nie miałam gdzieś głębokiego doświadczenia miłości Jezusa i nie potrafiłam wielu rzeczy robić z miłości dla Niego.
1: No tak, wejście w opresję, jaką tak. jest jakakolwiek instytucja.
0: Aha. A nie potrafiłam, a nie zgadzałam się wewnętrznie na robienie czegoś z posłuszeństwa bez miłości. Tylko w sytuacjach, kiedy widziałam to jakby, że mogę to zrobić z miłości do Jezusa, byłam w stanie to zrobić i się plątałam.
1: To był rodzaj zakładu, prawda, z Panem Bogiem.
0: Znaczy, umowy.
1: Tak, umowy. Tak. No w tym sensie, jak Paschal mówi, że załóż, że Bóg jest, prawda, czyli tutaj założenie jest takie, że zakładam, że to jest to. Powołanie, robię to, co okoliczności zewnętrzne mi wskazują, że powinnam zrobić, czyli idę do zakonu, ale jest trudno, więc ty zdecyduj. Czy to jest moja droga, czy nie.
0: Mówiłam o tym, że w drugiej klasie byłam taką przerażoną małą dziewczynką.
1: Tak.
0: Z silną nerwicą zresztą już wtedy. Potem jeszcze myślę, że w drugiej klasie to było tyle dobrze, że miałam taką bardzo fajną, ciepłą wychowawczynię. Potem zmieniłam szkołę i tu się zaczęły schody. I tu moja nerwica gdzieś się bardzo mocno, myślę, że zaznaczyła. Przy tym jakby pokazała się w takiej formie silnego wycofania, zamknięcia i wyhamowania. I to było przez całą szkołę podstawową. Ja miałam w sumie ze trzy koleżanki, z którymi łapałam kontakt. A poza tym no, były dzieci w klasie, do których się nie odezwałam prawie przez 8 lat. I byłam właśnie taką małą, przestraszoną Basią. Może nie za bardzo to było widoczne na zewnątrz, dlatego że ja w sumie mam temperament dość pogodny i taki wesoły. Więc gdzieś tego śmiechu było sporo. Przy czym to był taki śmiech gdzieś bardzo, myślę, że na zewnątrz. Aż w 8 klasie stwierdziłam, mimo wszystko miałam gdzieś sporo samoświadomości, ponieważ żyłam we własnym świecie, w świecie książek i w świecie rozmyślania nad samą sobą i nad swoim życiem, to w 8 klasie stwierdziłam, że w takim razie ja muszę zmienić swoją twarz. Ja nie mogę dalej być tak zamknięta. Ja się duszę w tym. I ponieważ przeszłam do szkoły dla studium przedszkolańskiego na Czerniakowską i miałam mieć już nowe środowisko, więc postanowiłam, że ja muszę zacząć być kimś innym. Że ja muszę wyjść i jakby zmienić.
1: Dzisiejszym językiem zmienić wizerunek siostry
0: tak,
1: ciała.
0: Tylko, że nie zdawałam sobie sprawy, że zmieniając wizerunku mogę nie zmienić środka. No i rzeczywiście środka nie zmieniłam, chociaż wizerunek zmieniłam. Nerwica moja silna, bardzo silna pozostała, natomiast nauczyłam się radzić z nią w ten sposób, żeby ukryć to pod maską pewnych zachowań takich bardziej pewnych siebie, nie?

A pamiętam pierwszą rozmowę ze swoimi koleżankami w pierwszej klasie, kiedy trzymałam się, bo to było tam mycie okien i coś tam, pierwsze wejście moje do szkoły, trzymałam się parapetu, żeby się nie trząść i żeby powiedzieć coś samej tam do obcej osoby. I tak się zaczynało. Efekt był taki, że na studiach, mimo że ja gdzieś w środku byłam bardzo przerażona i odbierałam bardzo lękowo rzeczywistość, byłam pełna lęków, to na zewnątrz byłam odbierana jako osoba o niesamowitej sile, mocy, wręcz zagrażająca. Być może swoimi humorami, znaczy humorem mówię, i dowcipami raniłam ludzi, nie zdając sobie z tego sprawy. Bo byłyśmy na pierwszym roku studiów na takim interpersonalnym treningu i tam mi dziewczyny powiedziały, że one się mnie boją. Ja byłam w totalnym szoku, ponieważ to ja się wszystkich boję. Jak może się ktoś mnie bać? Ale pokazuję tutaj, że zmieniło się taki zewnętrzny odbiór. Myślę, że do dzisiaj gdzieś trochę z tego mojego ćwiczenia, które wykonywałam przez tych ładnych kilka lat, pozostało. Natomiast w środku byłam dalej bardzo przestraszoną małą dziewczynką, bojącą się wszystkiego, co się rusza. Ale coraz więcej odkrywałam, że mam w sobie moc. Znaczy moc taką, że nie muszę siedzieć w kącie i się nie odzywać, że mogę się odzywać. Pamiętam do tego stopnia, ponieważ należałam do koła naukowego na studiach na uniwerku i wybrano mnie jako przewodniczącą koła, co już w ogóle było dla mnie szokiem totalnym po 2 latach, bo uważano, że jestem tak najbardziej jakaś taka obrotna, wygadana i nie wiem co jeszcze. I w takim stanie, można było powiedzieć, doszłam do zgromadzenia. Przy czym mówię, wtedy, kiedy pojawiła się ta moja wielka miłość, też gdzieś był i pojawił się grzech, może nie aż tak daleko idący, ale zawsze. I pojawiło się też, wtedy, kiedy był taki bunt na Pana Boga, kiedy mi się ta miłość rozleciała, to pojawiło się takie pragnienie, no mówię, chociażby posiadania dziecka bez urodzenia dziecka bez małżeństwa w ogóle. Skoro nie miłość, to nie zafunduję sobie małżeństwa bez miłości, bo miałam taką możliwość, ale mówię, nie, to już byłoby coś makabrycznego, w coś takiego nie wejdę. Ale powiedziałam, że no w takim razie dziecko może być sensem mojego życia. Gdzieś jakieś spotkania z jakimś człowiekiem, który miał żonę. No w ogóle jakieś takie dziwne pomysły na życie. Przy czym myślę, że lęk przed Panem Bogiem, nie z miłości, tylko z lęku przed Panem Bogiem wycofywałam się z sytuacji, które nie były rozsądne. Też od strony Pana Boga nie były rozsądne. No i dopiero pojawił się temat konkretnie zgromadzenia. I myślę, że ja bym jednak ze zgromadzenia w którymś momencie, nie wiem, czy bym odeszła. Myślę, że bym zabrakło mi odwagi na to, żeby odejść. Moja nerwica dalej w zgromadzeniu trwała, bardzo silna. Ona się raczej, powiedziałabym, że wręcz pogłębiała, ponieważ weszłam w taką sytuację, że doświadczenie grzechu powodowało w zgromadzeniu u mnie takie zapadanie się i niewiarę w to, że Bóg jest w stanie mi przebaczyć, a jakby presja była większa, bo ja już byłam w zgromadzeniu, ja byłam siostrą, więc jakby nie miałam prawa na to, znaczy sama sobie nie dawałam prawa do grzeszenia. I to powodowało taką znowu sytuację patową, że nie wierzę w to, że Bóg mi wybacza, nie potrafię żyć bez grzechu, nie pozwalam sobie na to, żeby był we mnie grzech, no bo to dopiero bezgrzeszność jest warunkiem, żeby Bóg mógł mnie kochać. No i zupełnie się zakręciłam w tym wszystkim.

0: miałam taką zaprzyjaźnioną przyjaciółkę, która była w zgromadzeniu króciutko i ona wyszła z zgromadzenia, zdecydowała się, że pozostanie w stanie bez... Nie wyjdzie za mąż, zostanie katechetką i będzie służyła Panu Bogu, tak. Ona w końcu była związana w którymś momencie z rodzinami nazaretańskimi i powiedziała mi, i pojechałam kiedyś z nią na wypoczynek w Góry Świętokrzyskie i tam przez jedną noc żeśmy rozmawiały. Ona mi mówiła o Matce Bożej, powiedziała, że to jest jedyne wyjście z tej patowej sytuacji, bo ona znała to wszystko, co ja przeżywałam. I powiedziała, że jedyne wyjście z tej całej patowej sytuacji dla mnie to jest Maryja. A ja jej mówiłam, że Matka Boża dla mnie nie istnieje tak naprawdę w takiej relacji i że strasznie denerwują mnie książki o Matce Bożej, obrazki z Matką Bożą i to jest wszystko dla mnie tak zupełnie obce. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam o relacji mojej z mamą. Uważałam, że ja mam najlepszą relację ze wszystkich moich sióstr właśnie z mamą. Nigdy w życiu, żebym się nie pokłóciła ani jeden raz. Nie pamiętałam żadnego zgrzytu z mojego życiorysu z dziecinnego z mamą. Mama była dla mnie taką prawdziwą przyjaciółką, o której można było powierzyć wszystkie swoje nienormalne pomysły. No i Marika, wtedy pamiętam, w tą noc w Górach Świętokrzyskich, w klasztorze sióstr, powiedziała mi coś takiego, że Maryja nie zasłania Jezusa, że Maryja jest jak ktoś, kto stoi obok ciebie i pokazuje ci Jezusa. Być może ktoś mi mówił tysiące razy podobne rzeczy, ale po prostu to był mój czas i Pan Bóg przyszedł z łaską. I ja odebrałam ten moment jako wielkie światło. Po prostu ja widziałam ten błysk światła. To światło gdzieś pojawiło się tak silnie we mnie, że ja zachłysnęłam się tym światłem. I pamiętam, następnego dnia płakałam, bo bałam się, że stracę to światło i że znowu pogrążę się w jakimś potwornym bezsensie. I ona mnie wtedy namówiła, żebym spróbowała poszukać kierownictwa duchowego u ojca Dajczera, ponieważ on jest tak niesamowicie maryjny. No, musiałam przebrnąć przez pozwolenie u przełożonych, bo wiedziałam, że inaczej nie będzie błogosławieństwa Bożego. Jeżeli to ma być z błogosławieństwem, musi to być przez wszystkimi pozwoleniami.
1: Po Bożemu.
0: Tak. Więc i dostałam. Ku swojemu zdziwieniu powiem szczerze, dostałam. I dwa lata tego kierownictwa dały mi ogromny pokój. To było pierwsze doświadczenie pokoju, ponieważ ten kapłan wprowadził mnie w drogę zawierzenia. Wyprowadził mnie z mojej nerwicy tylko przez fakt, że nauczył mnie bardzo powoli, cierpliwie i systematycznie. Uczył mnie tego, że tak naprawdę to Bóg kieruje całym moim życiem i że ja nie muszę tak bardzo walczyć o, nie wiem, o wszystko w moim życiu, że ja nie muszę czuć ciężaru odpowiedzialności za swoje życie jakby w każdym centymetrze, w każdym milimetrze, w każdej sekundzie mojego życia, bo myślę, że stąd się brała moja nerwica, że ja szukałam bezpieczeństwa poprzez swoje różnego rodzaju zabiegi, poprzez to, że zmieniłam, nie wiem, swój obraz właśnie w średniej szkole, poprzez to, że starałam się zasługiwać, przez mnóstwo różnych zabiegów i to było takim olbrzymim ciężarem, przez to, żebym nie grzeszyła, że to miało być moim poczuciem bezpieczeństwa. I mnóstwo takich zabiegów powodowało, że ja po prostu byłam rozwalona. Ja już byłam w strasznej takiej formie, takiej psychofizycznej.

No i ojciec Tadeusz uczył mnie, mówić: słuchaj, przecież ty nawet herbaty nie możesz zagotować bez łaski Bożej. Dlatego gotujesz herbatę, bo Bóg ci daje taką łaskę, taką możliwość, taką umiejętność. Ja pamiętam, że ja po jakimś takim spotkaniu z nim wyszłam i mówię: kurczę, nic nie rozumiem z tego. Jak to? Jak on mi może powiedzieć, że ja nie mogę zagotować herbaty? No jak, to znaczy co? No pewnie jakbym była sparaliżowana, to bym nie mogła, ale jak nie jestem sparaliżowana, to mogę. Pamiętam, to był jakiś taki jesienny dzień i ja szłam ulicą gdzieś, widziałam te nagie drzewa i mówię: Maryjo, no weź mi pomóż. Matka Boża wtedy już była dla mnie kimś ważnym. Ja mówię: weź mi wytłumacz, o co tu chodzi? Jak to jest, że ja niby nie mogę? I wtedy przyszedł mi taki obraz, że jestem jakąś małą dziewczynką, 2-letnią dziewczynką, która siedzi na jej rękach i Maryja mi powiedziała: spójrz, siedzisz na moich rękach i umawiamy się, jak machasz rękami, to ja idę do przodu i ty masz wrażenie, że latasz, ale jak przestaniesz machać rękami, nie ruszaj się do przodu i ty będziesz miała wrażenie, że stoisz w miejscu, dlatego, że nie machasz. Ale tak naprawdę to nie dlatego, że ty machasz rękami, posuwasz się do przodu i nie dlatego stoisz w miejscu, że przestałaś machać rękami. Tylko dlatego, że tak się umówiłyśmy, że jest taka zasada. Ale to ja cię przeprowadzam do przodu tych parę kroków lub zatrzymuję się wtedy, kiedy nie machasz rękami. To ja jestem sprawcą tego twojego ruchu. Ten obraz dał mi dużo pokoju i pomógł mi w takiej zmianie mojego patrzenia na jakby moje możliwości. I takiego też uświadamiania sobie, że tak naprawdę to Bóg sprawia to wszystko, co się dzieje w moim życiu i wszystkie moje możliwości i to, że ja mogę coś lub że nie mogę coś. To były bardzo błogosławione 2 lata mojego życia, ale to był początek drogi.

bardzo, bardzo początek drogi. Bo jeszcze ciągle nie było we mnie wiary w miłość Pana Boga. Zaczynała się wiara w wszechmoc i w to, że rzeczywiście Bóg kieruje moim życiem. I że ja nie muszę się tak strasznie bać o to wszystko, co się wydarzy. Przestałam się bać, kiedy na przykład przełożona nie pozwalała mi na coś. Ja sobie coś zaplanowałam, a ona mówiła nie. Przestało być to dla mnie, to przestały być dla mnie sytuacje stresujące. Zaczynałam doświadczać ogromnego pokoju właśnie wtedy, kiedy Pan Bóg poprzez przełożonych, przez wydarzenia i przez także moje możliwości mówił mi stop w różnych momentach. To była bardzo ciekawa rzeczywistość, bo w tym czasie również zaczęłam studia zaoczne już w zgromadzeniu. Nie miałam czasu na naukę, nie miałam czasu na przygotowywanie się do egzaminów i doświadczałam ogromnego pokoju, kiedy przychodziłam na egzamin nieprzygotowana, po prostu nie dlatego, że nie chciałam się przygotować, tylko nie mogłam. Moje obowiązki nie pozwoliły mi na to, żeby siedzieć w książkach, ponieważ nikt mnie nie zwalniał z moich obowiązków. Pracowałam wtedy z dziećmi upośledzonymi tak samo jak teraz, w tym samym ośrodku, tylko w starym. To jest mój drugi powrót do tego domu. I szłam na egzamin zupełnie spokojna i zdawałam te egzaminy, nie wiem jakim cudem. Jeśli szło mi kiepsko na egzaminie, rzadko mi się zdarzało, chyba z jedna trójka czy dwie, a resztę to były czwórki i piątki. Miałam totalnie świadomość, absolutną pewność, że Pan Bóg sam to układa. Nie chciałam tych studiów, nie chciałam tej nauki. Pan Bóg chciał. I zawsze miałam ogromny wewnętrzny pokój, jeżeli nie wymyśliłam sobie czegoś i nie starałam się czegoś dopiąć, jeżeli zostawiałam mu to. I on kierował. I to były czasami bardzo drobne szczegóły mojego życia, a czasami ważne sprawy. Ale widziałam takie bardzo wyraźne prowadzenie i doświadczałam tego. To było ważne, że ja zaczęłam doświadczać, bo do tej pory wszystko jakby się, tak jak mówiłeś, działo się w moim umyśle, nie? Ja tego Pana Boga bardziej przemyśliwałam niż doświadczałam. A ten czas tych 2 lat to było bardzo intensywne doświadczenie obecności Pana Boga w moim życiu i takiej troski Pana Boga o moją codzienność, o takie zwykłe, codzienne wydarzenia. Że on nie jest gdzieś tam daleko i że nie odpowiada za moje życie jakby w takich zasadniczych sprawach, ale w tych drobiazgach. Zresztą on docierał do mnie wcześniej z tą prawdą. Ja pamiętam, na postulacie byłam i zaczęłam się śmiać w którymś momencie, bo nie lubiłam odmawiać różańca, bo to, co było z Matką Bożą związane i bardzo mi to przeszkadzało, ten różaniec w moim życiu. I to był postulat, to były początki i ja ten różaniec mimo wszystko starałam się odmawiać. Pamiętam, mieszkałam na strychu, na takim poddaszu w pokoiku i przechodząc do mojego pokoju trzeba było przechodzić obok drzwi kaplicy chórku. I to był wieczór, ja byłam po dyżurze u dzieci i miałam niezmówiony różaniec. I kiedy szłam na górę, powinnam wstąpić do tej kaplicy i zmówić różaniec. Ale mnie aż odpychało od tego różańca. I mówię, nie, to ja pójdę najpierw na górę, poczytam sobie jakąś książkę, a potem zejdę na dół i zmówię ten różaniec. Wyobraź sobie, że doszłam do ostatniego schodka na ten strych i zgasło światło w całym domu. I nie pojawiło się, po prostu zaczęłam się śmiać w głos, bo ja bardzo mocno doświadczyłam tego jako takiego znaku od Pana Boga. Zresztą no było tych znaków dużo na tej przestrzeni, mówię do ojca Tadeusza, ale gdzieś ja jakby, nie wiem, nie miałam chyba osoby, która by gdzieś mnie złapała za rękę i jakby pokazała, że to są znaki i przeprowadziła na taką systematyczną jakby obserwowanie tych znaków i odbieranie ich tak na co dzień. Także dopiero ojciec Tadeusz wprowadził mnie i powoli zaczęłam doświadczać pokoju. Takiego pokoju wypływającego z poczucia bezpieczeństwa, że to Bóg kieruje moim życiem.

0: co dalej jest? No bo, to znaczy, bo tak. Jest poczucie bezpieczeństwa.
1: Jest to jakiś dowód miłości Pana Boga, prawda?
0: Tak, tak.
1: Jest to dowód miłości Pana Boga, na pewno. A jednak...
0: No bo wychodzimy jakby, skoro przyczyną było odrzucenie jeszcze przed narodzeniem i zaraz po, to to było gdzieś bardzo głęboko. Ten problem głęboko emocjonalny i powodował niemożność relacji z Bogiem, czyli na najgłębszym poziomie duchowym. I teraz jakby następuje porządkowanie kolejnych sfer osoby, człowieka.
1: Osobowości moje, tak.
0: Czyli pierwsza informacja jest pierwsza informacja dotyczy
1: Bóg się tobą opiekuje.
0: Bezpieczeństwo, tak. Prawda? Czyli pierwsza,
1: jesteś bezpieczna.
0: Tak, czyli niezaspokojona pierwsza potrzeba. I tutaj ksiądz, który Tadeusz, powołał tak. do życia ruch rodzin nazaretańskich, mówi coś takiego. I to w ciągu 2 lat okazuje się prawdą.
1: Tak. Jesteś bezpieczna, jesteś w rękach Boga. Jesteś nieustannie w rękach Boga. To On kieruje całym twoim życiem.
0: Ale to nie jest, to jest tylko początek tego, co Pan Bóg ma człowiekowi do zaoferowania. Tak, co dokładnie. Następne jest?
1: Dokładnie. Znaczy,
0: jakie doświadczenie przy czym, następne jest?
1: To był problem, ponieważ była niezaspokojona moja emocjonalność. Bardzo głęboko gdzieś niezaspokojona. I ja pamiętam, że tą emocjonalność w jakiś sposób zaspokajał chłopak, w którym byłam zakochana. Myślę, że trochę więcej niż zakochana, że to była gdzieś naprawdę głęboka miłość, ponieważ to doświadczenie bliskości z tym człowiekiem pozostało we mnie też w zgromadzeniu. Myślę, że też Pan Bóg pozwolił mi tego doświadczyć. Może chciał, żebym w taki sposób, na pewno nie jest to warunek, ale może chciał w moim przypadku w taki sposób, żebym doświadczała też bliskości z drugim człowiekiem. Takiej ciepła emocjonalnego, po prostu ciepła. Gdzieś, żeby mnie obudzić tak od strony emocjonalnej. Bo ja sobie dopiero w zgromadzeniu uświadomiłam, obserwując siostry, które witając się ze swoimi rodzicami, przytulały się do mamy, do taty, uświadomiłam sobie, że moja najmłodsza siostra, bo kiedy ja miałam 14 lat, urodziła się moja najmłodsza siostra i właściwie była to jedyna osoba z kręgu rodziny, z którą ja byłam bardzo emocjonalnie związana. Ona gdzieś... Otworzyłam się emocjonalnie właśnie na nią, może dlatego, że była bezbronna i dlatego, że potrzebowała opieki. I taka bliskość emocjonalna z nią pozostała mi do dzisiaj. Myślę, że gdzieś Pan Bóg dał mi zaspokoić jakby pierwsze potrzeby macierzyńskie w relacji z nią. Byłam już na tyle dojrzała, no miałam 14 lat, kiedy się ona pojawiła, że całą swoją miłość jakby do dziecka swojego gdzieś przelałam na nią. Ja myślę, że ja gdzieś tak ją traktuję jak swoje dziecko. Myślę, że coś takiego jest. No ja jednak ją gdzieś tam towarzyszyłam jej w jej rozwoju do 6 roku życia, więc ten pierwszy okres życia, bo potem dopiero przyszłam do zgromadzenia. Więc to była jedyna osoba, którą potrzebowałam przytulić i która była mi taka bliska emocjonalnie. Natomiast obserwując, tak jak mówię, te siostry, zauważyłam, że one się przytulają do mamy, a że my się witamy z mamą. No oczywiście, całując się na przywitanie i całując się na pożegnanie. A że ja nie mam takiej potrzeby, nie wiem, poprzytulania się do mamy. I że nie mogę sobie w żaden sposób przypomnieć, no z czego, no wiem, z klasy 7 czy 6, bo dotąd moja pamięć gdzieś tam wracała, że nie mogę sobie przypomnieć właśnie takich momentów jakiegoś bliskości. A Dorota właśnie siedziała u mamy na kolanach bardzo często, już mając lat 16 i 17. I gdzieś była tak mocno z mamą związana też emocjonalnie.

to mnie zastanawiało i tak sobie myślałam, tak nawet tak się dziwiłam, że coś moje, że ze mną jest nie tak, że ja tak reaguję na mamę, ale gdzieś to zostawiałam na boku, bo jeszcze wtedy nie myślałam o tym, że o tej swojej historii życia, jeszcze jej dokładnie nie znałam i nie wiedziałam, skąd to się może brać. Natomiast kiedy zaczęłam wchodzić w zgromadzenie, próbować w relację Pana Boga, bo przecież dużo było tematów o miłości Pana Boga i że ta miłość jest najważniejsza i tak dalej. Myślę, że tutaj bardzo mi pomogła Marika, to właśnie ta moja zaprzyjaźniona, która była pierwszą osobą w zgromadzeniu, bo myśmy się spotkały w seminarium. U nas się nie nazywa nowicjat, tylko seminarium. To była pierwsza osoba, z którą mogłam bardzo gdzieś rozmawiać głęboko o Panu Bogu. Ona już była po takiej formacji przed zgromadzeniem głębokiej i miała tą relację z Panem Bogiem bardzo głęboką. I ona mnie wprowadzała w taką relację z Panem Bogiem. To przez nią się te pierwsze moje kontakty z Panem Bogiem pojawiły. I ona mnie uczyła, że Pan Bóg jest osobą i osobą, która nie zagraża i że gdzieś warto w tą relację wchodzić. Ale ona właśnie miała taki ogromnie emocjonalny stosunek do Pana Boga i próbowała mnie jakby wprowadzić też ten kontakt emocjonalny z Panem Bogiem. I myślę, że ja zaczęłam bardzo tęsknić za takim kontaktem. Czasem gdzieś się to pojawiało, ale muszę przyznać, że gdy się pojawiało, to potem, gdy znikało, to ja czułam się jeszcze bardziej opuszczona. Jakby jeszcze bardziej zdradzona i jeszcze bardziej... To był taki jakby dodatkowy dowód na to, że jestem niepotrzebna, niekochana i że Pan Bóg też mnie nie kocha, bo... Albo po prostu nie rozumiem, nie? I kiedy zaczęłam szukać ojca Tadeusza, tego kierownictwa, to było właśnie w tym, kiedy w takim stanie byłam, że ja już nic z tego nie rozumiałam. Że w takim razie nie wiem, czy on chce tej relacji miłości, czy on nie chce. Dlaczego on się pojawia mi i znika? Dlaczego raz są te uczucia, a potem całymi miesiącami nie ma nic, jest zero? No i jeszcze na to się nakładała cała moja nerwica i to wszystko, co się działo. I w tym... I mówię, ten sygnał pierwszy, który dawał mi doświadczenie pokoju, już był jakimś takim doświadczeniem Pana Boga i Jego miłości, ale dla mnie to było za mało. Ja chciałam relacji miłości, takiej prawdziwej miłości, jaką sobie wymarzyłam od dzieciństwa, z człowiekiem oczywiście, bo tylko tak sobie mogłam wymarzyć relację miłości. Trudno wyobrażać sobie miłość z Panem Bogiem na podstawie miłości duchowej, jeżeli nie mam odniesienia do miłości ludzkiej. Z całą pewnością byłoby to prostsze, gdybym miała jakieś wspomnienie, czy doświadczenie, czy pamięć takiej głębokiej miłości z mamą i z tatą, bo to by była taki gdzieś fundament, na którym mogłabym sobie budować miłość do Pana Boga. Ale tutaj gdzieś się coś rozsypało i Pan Bóg potrzebował wprowadzać mnie w tą rzeczywistość, myślę, że jakąś inną drogą.

Ojciec Tadeusz mnie po 2 latach musiał niestety odesłać do kogoś innego. I w relacji z tym drugim kapłanem, też z rodzin nazaretańskich, ja już nie czułam się aż tak strasznie bezpiecznie, jak w tym kierownictwie ojca Tadeusza. Bo mimo to byłam przez 5 lat, bo uważałam, że Pan Bóg chce widocznie akurat takiej drogi mojej. Ale doświadczałam coraz mocniej własnego grzechu, coraz bardziej doświadczałam niewiary w to, że Pan Bóg jako grzesznika mnie przyjmuje, mimo że właściwie całe kierownictwo szło w tym kierunku. Cały czas było mówione, doświadcz grzechu i uwierz w to, że jesteś taka kochana. A ja owszem, pierwszą nogę tak, druga noga nie istnieje. I zapadałam się. Właściwie zapadałam się przez te 5 lat coraz głębiej. Aż w którymś momencie, pamiętam, przyszła taka noc, w której uświadomiłam sobie po tych 5 latach, że jestem bliska rozpaczy. Że nie jestem w stanie żyć bez grzechu. Nie jestem w stanie uwierzyć w to, że Pan Bóg mnie taką kocha. I nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Pamiętam taką jedną myśl, że wtedy sobie pomyślałam, że gdybym wiedziała, że szatan z tego... Ja nie potrafię tego określić, tego swojego przerażenia, znaczy tego... takiej potwornej depresji, takiego poczucia, że nic nie ma sensu, że Boga przy mnie nie ma, że jestem w klatce. I wtedy pamiętam taką jedną myśl, że gdybym była pewna, że szatan jest mnie w stanie wyrwać z tej klatki, to byłabym gotowa pójść w tamtą stronę. Pamiętam, do dziś pamiętam bardzo dokładnie. To był rok chyba 94. I znowu pojawiła się Marika w tym momencie na mojej drodze. My się przyjaźnimy nadal, ona się tak pojawiała, zawsze Pan Bóg mi ją zsyłał w takich sytuacjach gdzieś takiego zapadania się. I ona przyjechała wtedy do mnie, byłam na ubiska wtedy, przyjechała do mnie. Dałam jej do przeczytania mój pamiętnik, nie miałam siły nawet jej opisywać tego, co przeżywam. Ona przeczytała to, ja wróciłam potem do pokoju. Ona miała łzy w oczach i mówiła, słuchaj, Pan Jezus ma ci tylko do powiedzenia jedno. Nie musisz się zmieniać, kocham cię taką właśnie. Naprawdę nie musisz się zmieniać. Nie chcę, żebyś się zmieniała. I nie o to mi chodzi. Wiem, że wtedy płakałam, ona się modliła nado mną i modliła. Ona już wtedy była w odnowie w Duchu Świętym. Już przeszła do posługi w rekolekcyjnej. Pamiętam, że sobie napisałam na ścianie. Napisałam sobie na ścianie flamastrem. Nie musisz się zmieniać. Kocham cię taką, jaką jesteś. Ale to był dopiero początek. I to znowu był kolejny początek. Jakby kolejnej prawdy, którą Pan Bóg chciał mi pokazać. Ja już wtedy miałam nowego kierownika. Księdza Wiktora właśnie. Który zaczął wprowadzać mnie w świat miłości Pana Boga. No, to było trudne, po ludzku właściwie niemożliwe. Pan Bóg musiał tutaj przyjść ze swoją bardzo szczególną łaską, żeby się mogło coś zadziać we mnie, w moim sercu, w moim życiu.

0: Myślę, że musimy sprecyzować to. Nie musisz się zmieniać. Nie o to mi chodzi, bo
1: może być
0: to była
1: zrozumiane.
0: Przeszkoda do prawdziwej relacji. Myślenie, że...
1: Muszę się zmienić, żeby przyjść do Jezusa.
0: Żeby Pan... Nie ma takiej kolejności. Mm-hmm. Człowiek się zmienia, ale to jest konsekwencja tylko i wyłącznie relacji z Bogiem. Nie chodzi o zmienianie człowieka, tylko chodzi o to, żeby być z Bogiem.
1: Dokładnie, tak.
0: I wielu ludzi traci bardzo wiele czasu na to, żeby się zmienić, próbować zasługiwać, zrozumieć. A gdyby wykonali gest taki właśnie rzucenia się w objęcie Pana Boga, to on wszystko to zmieni, co trzeba zmienić w swoim tempie i tak, żeby człowiekowi jeszcze krzywdy nie zrobić. Czy dobrze to opisuję?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Jakie jest najgłębsze doświadczenie przygarnięcia przez Boga? Przeskakujemy teraz kilka etapów.
1: To jest dziwne, bo wiem, że było parę takich bardzo głębokich przygarnięć. Ale muszę przyznać, że to jest dziwna sprawa, bo one mi znikają z pamięci. One są wręcz wyczyszczane, powiedziałabym tak. Coś się dzieje takiego dziwnego we mnie. Na szczęście prowadzę pamiętniki, takie zapiski, takiej pamięci serca. Ktoś mi kiedyś powiedział, że to ważne. I w tym roku na rekolekcjach wróciłam do tych pamiętników i byłam w szoku, kiedy zobaczyłam, ile tych przygarnięć było. Bo gdyby mnie ktoś zapytał dzisiaj i właśnie tak jak mnie pytasz, przypomnij sobie, to właśnie trudno jest mi sobie przypomnieć. Nie pamiętam. Jakby mi ktoś wyczyszczył, jakbym gdzieś

0: niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy Państwo, druga część świadectwa siostry Barbary już za parę dni. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
1: Szczęść Boże.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochany Ojcze, niech będzie Tobie chwała i cześć, uwielbienie. Dzięki Ci, Boże, za to, że stworzyłeś ten świat takim, jakim jest, że jesteś tak blisko, że w każdej chwili możemy poczuć Twoją miłość. Daj nam, Panie, teraz spokój w serce, Twoje słowa, abyśmy potrafili Cię chwalić.

0: trwać tak, jak będzie się to podobało Twoim aniołom, Twoim świętym. Ja Twojego ducha Cię teraz proszę, Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: I Ciebie, Maryjo, serdecznie tu zapraszam. Pod Twoją obronę.
1: Uciekamy. Święta Boże, Rodzicielko,
0: prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze umawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest Magda Kargul. Czy poczucie, że Pan Bóg nas kocha, czy to jest rzecz, z którą jest łatwo żyć zawsze? Czy są chwile, kiedy ta Jego wszechogarniająca obecność przeszkadza?
1: Przeszkadzać? Nie. Przeszkadzać nigdy nie przeszkadza. Raczej zawsze dodaje otuchy, że to jest. Szczególnie w sytuacjach ciężkich, że ta miłość jest i że ogólnie obecność Chrystusa Zmartwychwstałego jest w moim życiu. Jak najbardziej to jest pomocna rzecz zawsze. Natomiast nieraz jest to o tyle niewygodne, jeżeli na przykład przeżywam kryzys. Kryzys miłości lub czas buntu. Czas buntu przeciwko miłości Chrystusa lub przeciwko Jego po prostu woli, którą czuję wewnątrz lub chociażby miłości, nie wiem, mojego najbliższej, mojej osoby, mojego męża, na którą powinnam odpowiadać, a nie odpowiadam tego tak, jakby chciał Pan. I w tym momencie czasem jest to niewygodne z tego względu, że odzywa się po prostu sumienie. Ludzkie sumienie i jest sprzeczność w tym momencie osobowości, tak? To, co czujemy, czyli miłość Boga wszechogarniającą mnie i oczywiście ja, tylko ja jako ten człowiek złożony z ciała, złożony z mojej woli, moich planów, pragnień, mojego niechcenia przede wszystkim w danej chwili. Niechcenia odpowiedzieć tej miłości po prostu miłością, bo mi się w danej chwili nie chce, bo mi się źle czuję, bądź boli mnie w tym momencie głowa, czy mam jeszcze inne myśli, na które chciałabym zwrócić w tym momencie uwagę.
0: Czy w Twoim domu rodzinnym tak myślano o Bogu?
1: Nie. Nie, w moim domu rodzinnym wychowałam się razem z dziadkami i w domu rodzinnym był zawsze Bóg jako obowiązek. Jako obowiązek, jako pacierz, jako chodzenie do kościoła, oczywiście we wszystkie święta, w niedzielę, jako obowiązywane wszystkie tradycje, posty, modlitwy, post eucharystyczny. Tak wyglądał Bóg w moim domu.
0: Surowy?
1: Surowym, tak. Dziadek był takim surowym ojcem dla mojego ojca, więc mój ojciec również był surowym ojcem dla nas. Na szczęście, na miłość mojego ojca do nas otwierała oczy nam bardzo mama, że on nas oczywiście bardzo kocha i to, co robi, wszystko robi z miłości do nas. Ona nam przekazywała tą miłość, natomiast tato wychowywał nas bardzo właśnie w dyscyplinie. Tak swoją miłość wyrażał w ten sposób do nas i tak przedstawiony był po prostu Bóg. Religia w dawnych czasach też się kojarzyła raczej z jednym. Bóg jest dobry, za dobro wynagradza, za złe karze. Czyli to oko patrzące na wszystko. Nie zrób złego, bo ci palec uschnie, bo cię skarci. Raczej to było związane z jakimś lękiem, strachem, nierobieniem czegoś złego w życiu, bo zostanę ukarana.
0: Czyli dorośli używali Pana Boga jako cepa, jako pałkę na różne...
1: Nie aż tak pałkę. Raczej to było po prostu takie moralizowanie, typowe moralizowanie. Nie rób złego, chociaż to nie było takie moralizowanie w sensie właśnie, że porównywanie czegoś czy odnoszenie się do Boga. Raczej to był ich taki sposób wychowywania nas.

0: Jak się w tym znalazłaś? Czy w ogóle w podstawówce Pan Bóg był jakoś istotny?
1: Był, oczywiście, zawsze był. Zawsze starałam się być jak najlepszą osobą i moje intencje zawsze były dobre, ponieważ byłam, mimo tego wszystkiego, byłam wychowana z ogromną miłością. I moi rodzice, a przede wszystkim to, co ja pamiętam jako dziecko, to moja babcia i dziadek, tyle we mnie włożyli miłości, że ze mnie po prostu ta miłość aż się wylewała, co też w pewnym sensie sprawiło mi trudność wchodzenie w dorosłe życie, jak już wyszłam z tego domu i zabrakło mi tego przytulania. Nazywana byłam w dzieciństwie małpeczką, bowiem do wszystkich się tulałam. Tego potrzebowałam bardzo. Potrzebowałam okazywania miłości, tego uczucia takiego właśnie na zewnątrz i to dostawałam w dzieciństwie. Później w życiu, kiedy wyprowadziłam się z domu, przeprowadziłam się do Warszawy na studia, do pracy, bardzo mi tego zabrakło i to był bardzo trudny okres rzeczywiście w moim życiu, ponieważ byłam sama. Nie było tej babci do przytulenia, nie było tej mamy, gdzie można było usiąść się potulać i od której można było dostać uczucia, że tak powiem, w każdej chwili, na które liczyłam. Byłam sama. Była to szara rzeczywistość, z którą musiałam się zmierzyć. Była ciężka praca, wymagania. Byłam osobą młodą, 19 lat, która po prostu zetknęła się z życiem bardzo szybkim, mobilnym. Warszawa to całkowicie coś było innego niż moje miasteczko, w którym się wychowałam i to było rzeczywiście trudny moment.
0: Ale jeszcze wróćmy do tej z podstawówki dziewczyny. W klasie jaką byłaś osobą? Tą, która w pierwszych ławkach siedzi, czy...
1: No zawsze po środku. Chciałam być nigdy nie na końcu, absolutnie, ale nie chciałam też siedzieć na początku. Byłam dobrą uczennicą, aczkolwiek zawsze bardzo zbuntowaną. Miałam bardzo dobre raczej oceny, co też mi, że tak powiem, dawało takie poczucie wartości trochę samej siebie i takiego przyzwalania sobie na różne inne rzeczy, jak nie wiem, no naciąganie na przykład... na przykład sytuacji w domu w późniejszych czasach, urywanie się na przykład z lekcji, bo byłam dobrą osobą, czy tudzież chodzenie często na zwolnienia lekarskie. Często chorowałam, wykorzystywałam to. Oceny zawsze były dobre. Także...
0: Dlaczego się buntowałaś?
1: Dlaczego się buntowałam? Nie wiem. Skąd ten bunt mój wynikał? Absolutnie nie wiem. Ja w tamtych czasach nie rozumiałam tego, że jestem zbuntowana. Aczkolwiek teraz oczywiście z perspektywy czasu wiem, że to był mój taki bunt, manifest, co też przedstawiało się w ten sposób, że byłam, że tak powiem, wojownikiem w klasie. Ja i moja koleżanka miałyśmy dwa przeciwne obozy. Ja byłam tą jedną prowadzącą obóz jednej dziewczyn, a ona tą drugą. Obóz drugich dziewczyn. Potrzebowałam jakiejś takiej rywalizacji chyba, żeby cały czas nie być na końcu i być taką silną osobą rzeczywiście. I to mi... wtedy tego nie rozumiałam. Teraz to wiem, że to był na pewno jakiś taki manifest też dorastania, buntu młodzieńczego, jak również po prostu potrzeba miłości, akceptacji przede wszystkim taką, jaką jestem.

0: dalej byłam jakby nieakceptowana chyba przez mojego tatę taką, jaką jestem i cały czas walczyłam chyba o tą miłość. Tak w tej chwili to rozumiem.
1: Jaka byłaś, że byłaś nieakceptowana?
0: Zawsze chciałam chyba po prostu od niego usłyszeć, że kocha mnie taką, jaką jestem. Że nie muszę się w jego oczach więcej starać. Że to, że jestem dobrą uczennicą, żeby on mi kiedyś to powiedział, że się z tego bardzo cieszy, a nie tylko okej, no dobrze. No fajnie, że masz takie oceny. Tak naprawdę zawsze ocenami chwaliłam się przed mamą, nigdy przed tatą. Przed tatą zawsze to było normalne, że mam dobre oceny. Nie przynosiło mi to żadnej radości. Także myślę, że zawsze walczyłam o tą miłość w jego oczach, żeby on w końcu ją wyraził. Mama zawsze wyrażała to jako kobieta intuicyjnie czuła i z nią nie miałam żadnych problemów, natomiast z tatą rzeczywiście była ta walka o to, aby on uzewnętrznił kiedyś w końcu uczucia swoje, tą akceptację mnie, czy choćby to zabieganie jako kobieta potrzebowałam, żeby on jako pierwszy ojciec powiedział mi to, że ładnie wyglądam, to, że idąc, nie wiem, gdzieś na ślub, na wesele, mama mi mówiła, no, że ślicznie wyglądam, od ojca nigdy tego nie usłyszałam, zawsze było, no dobrze, może być. Także myślę, że to po prostu była taka walka o tą miłość, którą, żeby on to wyraził, bo ja zawsze byłam osobą upartą i dążyłam do swojego i chyba to o to chodziło.
1: I jak ten bunt się przejawiał? Jakie były najdrastyczniejsze jego przejawy?
0: Taki bunt, chyba to było najdrastyczniejsze, co mnie spotkało, to po prostu wpadłam w takie poszukiwanie miłości na zewnątrz. Na zewnątrz miłości poszukiwałam oczywiście od mężczyzn, czyli zabiegałam jakby o uczucia chłopców i zaczęło się to już po ósmej klasie, kiedy skończyłam ósmą klasę z czerwonym paskiem. Dostałam się do najlepszego liceum w mieście. To mi dodało takiego, no, że tak powiem, pozwolenia na robienie wszystkiego, zerwania się całkowicie z łańcucha. Zawsze byłam w oczach moich rodziców tą właśnie rozsądną, mądrą, grzeczną dziewczyną, pomocną, w domu, pracowitą. I to był taki właśnie moment zerwania się ze smyczy, wyjechania z domu z koleżankami. Miało być to Mazury. Do Mazur nawet nie dojechałyśmy. Zatrzymaliśmy się u mojej siostry ciotecznej w takiej małej mieścinie, tuż przed Mazurami, że tak powiem, przed jeziorami. No i tam się zaczęło moje dorosłe życie, poszukiwanie właśnie miłości, znajomości ze starszymi chłopcami i właśnie takie pierwsza styczność z alkoholem, pierwsza styczność z papierosem. Nic to mi nie smakowało, ale robiłam to chyba dlatego, żeby po prostu dorosnąć, żeby już nie być tym dzieckiem, że chciałabym, zawsze chciałam, to co pamiętam, to zawsze chciałam być dorosła. Zawsze chciałam być dorosła, zawsze postarzałam siebie, ubierałam się w jak najbardziej dojrzałe, dorosłe ubrania, robiłam sobie makijaż z tego względu, żeby po prostu być dorosłą, żeby móc to samo robić, co robią dorośli.

0: oswojenie osobowości. Z jednej strony, jak stałam w każdą niedzielę w kościele przed Bogiem, to się czułam z tym bardzo źle, bo wiedziałam, że to nie jestem ja. Te moje poszukiwania, te moje zrywanie się z łańcucha, moje nocne szlajanie się, bo tak można było powiedzieć, po mieście, chodzenie na dyskoteki, alkohol, to nie byłam ja. To mi nie dawało przede wszystkim poczucia szczęścia. Przed Bogiem zawsze odzywało się moje sumienie, że nie jestem taka, jak on mnie stworzył, to znaczy, że zabijam w sobie to dobro, które on we mnie włożył. Cały czas po prostu patrzyłam jakby wstecz, że wcześniej byłam łagodna, przede wszystkim wrażliwa, a później, kiedy tylko wdepnęłam w to jakby dorosłe życie, co mi się wydawało, że jest piękne, okazało się po prostu, że zabijam wszystko to, co było piękne we mnie. I to chyba było najstraszniejsze. I tu się zaczęła moja porażka po prostu życiowa, która się niestety nie kończyła, a bardziej rozwijała. Czasem wracałam jakby na dobrą ścieżkę, ale długo na niej nie wytrzymywałam, bo nie miałam jakiegoś takiego wsparcia. Byłam cały czas w tym sama i przede wszystkim czułam się nierozumiana przez świat.
1: Ale długo w takim napięciu nie można tkwić, w niedzielę być w kościele i albo trzeba zobojętnić na to, co się dzieje w kościele, albo z niego wyjść w ogóle, albo zmienić życie.
0: Nie, Kościół nie wymagał ode mnie tego, żeby się obstawić za którąś opcją. Sam Kościół...
1: Ale to do spowiedzi chodziłaś?
0: Tak, do spowiedzi chodziłam. To, że piłam alkohol dla księdza, nie wiem, 17-letnia dziewczyna, że mówiłam, że piłam alkohol, że mówiłam brzydkie słowa, takie po prostu bardzo powszednie, że tak powiem, grzechy. Rozgrzeszenie zawsze dostawałam. Przez chwilę czułam się dobrze. I to mi dawało jakieś po prostu poczucie bezpieczeństwa, tak bym to nazwała.
1: A chłopcy, nie spowiadałaś się z tego?
0: Spowiadać się spowiadałam też oczywiście, tylko ja myślę, że po prostu nie trafiłam na taką osobę przy spowiedzi, która by bardziej rozwinęła, pociągnęła ten temat i tak naprawdę wyciągnęła ze mnie to, co się działo, to, co naprawdę sprawiało we mnie taki brud po prostu w życie moje wchodził.
1: Czyli dostałaś akceptację na to, co robisz?
0: Chyba tak. Chyba tak mniej więcej to wyglądało właśnie, że nic nie robi innego niż inni robią. Tak to mniej więcej wyglądało. Tak mi się wydaje w tej chwili, że tak naprawdę nic złego nie robię.
1: Albo nie rozumiem tych księży, albo rzeczywiście nie robiłaś nic złego, tylko tak to opisujesz, jakby to były jakieś straszne rzeczy.
0: Nie, no w tej chwili nie będę wchodziła w to, jak ogólnie nazywałam moje grzechy przy spowiedzi. W każdym bądź razie wyjawiając je, zawsze dostawałam rozgrzeszenie, także i to nie było tak, że odchodziłam z taką rzeczywiście z poczuciem ciężkości czy za zakłamania. Absolutnie, raczej wyjawiałam prawdę.

0: mnie nie chodzi o to, żebyś wchodziła w szczegóły, tylko ja chciałbym zrozumieć tę sytuację. Mm-hmm. Ja tak to rozumiem, że jeśli ta sytuacja jest taka, jakimi słowami ją opisywałaś, no to tak długo się nie da w takim stanie, będąc w kościele, że człowiek po prostu w pewnym momencie, no bo jak się wchodzi w takie rzeczy, to to jest droga w dół. Ona może być, te stopnie mogą być bardzo niewysokie, ale jednak one idą.
1: Tak, ja się uspokaiłam w roku szkolnym. Taka była prawda. Wtedy był czas na naukę. Liceum było rzeczywiście bardzo wymagające, klasa była na bardzo wysokim poziomie. I tutaj nie było miejsca. Nie było miejsca na to, żeby wychodzić nocami, żeby wdawać się w jakieś, nawet nie mówię związki, tylko przygody, ponieważ rzeczywiście moja codzienność to była po prostu nauka. Bo zawsze że tak powiem, moje przygody opierały się tylko i wyłącznie na, powiedzmy, sobotnim wyjściu na dyskotekę, tak? Ale to z niczym było innym nie związane, tylko z moimi myślami, z moimi rozmowami z koleżanką, ze śledzeniem mężczyzn, że tak powiem, moimi oczami. Ale do żadnych czynów ani przygód nie dochodziło. Natomiast to, co ja mówię, takie rzeczywiście duże schody, to były już wakacje. Wtedy, kiedy były wyjazdy, wtedy, kiedy był czas na zapoznawanie się z innymi ludźmi. I to był taki czas rzeczywiście, kroków. Także to był czas liceum, takiego właśnie schodzenia sobie w dół. I to był też czas bardzo samotności. Bo osoba, która mi towarzyszyła w życiu, czyli moja koleżanka, którą nazywałam przyjaciółką, wcześniej była moim wrogiem z podstawówki. To było bardzo dziwne, że właśnie my dwie się zdecydowałyśmy iść do tej samej szkoły. No i, że tak powiem, los nas tak zetknął, że nie miałyśmy wyboru, bo byłyśmy tylko dwie. I zaczęłyśmy się przyjaźnić, ale zawsze byłyśmy bardzo odmienne. I ta odmienność nie dodawała mi sił, jedynie odbierała mi siły, bo ona była osobą bardziej silną niż ja. Ja zawsze chciałam jej dorównać. Także już w tej chwili w liceum nie zaczęła się tylko walka moja o miłość mojego ojca, jak również o akceptację i o to, żeby dorównać tej mojej koleżance, tudzież dorównać moim właśnie kolegom i koleżankom z klasy, bo zawsze czułam się od niej gorsza, mniej zdolna. Moja pracowitość już w tej chwili nie wystarczała.
0: Jakie są dalsze etapy twojej historii?
1: Dalsze etapy. Wyjazd do Warszawy to była ucieczka. Porażka, niepowodzenie matury tak, jakbym chciała. Mimo że oceny były dobre, to brak mi było już sił i odwagi na to, żeby stawać na studia. Chciałam być zawsze tak samo jak oni, na najlepsze studia chciałam zdawać, czyli większość moich znajomych poszła, jedni na ekonomię, drudzy na prawo, trzeci do Frankfurtu na wiadrinę, tudzież germanistyka. No ja chciałam tak jak oni, ale zabrakło mi absolutnie sił, bo czułam się całkowicie w tej chwili już bezsilna. Bezsilna, grunt mi spod nóg wyszedł i moje siły włożone już na to, żeby zakończyć jakoś liceum na średnio dobrych już w tej chwili ocenach. Nie starczyło mi sił do tego, żeby się w ogóle przygotować do egzaminów na studia, na prawo. Złożyć papiery złożyłam, ale wiedziałam, że już ja tam na egzamin nie pójdę. Na egzamin poszłam i to już była tylko formalność, wejście i wyjście. No i tu się zaczęła moja ucieczka.

0: dłużej nie wytrzymałam. Nie mogłam już stawać przed nimi, nie mogłam się do nich porównywać. Wiedziałam, że zaliczyłam porażkę życiową i po prostu uciekłam. Wcześniej w liceum też był taki moment załamania i chciałam popełnić samobójstwo. Chciałam popełnić samobójstwo, bo wiedziałam, że też już był taki moment, że nie dam rady wyleźć z dołku, ale to chodziło właśnie o oceny, moje chore ambicje. Zawsze dążyłam do jak najlepszych ocen, do tego, żeby być właśnie tą najlepszą, zauważoną. I moje ambicje doprowadziły po prostu do tego, że chciałam popełnić samobójstwo, bo miałam złe oceny, wychodząc z piątkami w liceum, nagle zaczęły się mierne jedynki. To mi nie pozwalało po prostu na to, żeby akceptować tą sytuację.
1: Ale osoby o twojej konstrukcji psychicznej takie myśli to niebezpieczne mogą być.
0: No tak, ale byłam jednak mocną i twardą osobą. Od czasu do czasu jednak dostawałam tą siłę rzeczywiście stając w kościele przed Bogiem, wyżalając się od czasu do czasu w rękach u mamy, płacząc, tudzież często płakałam sobie w poduszkę, prowadziłam swój pamiętnik, tam też sobie szlochałam i się wyżalałam. To wszystko dodawało mi po prostu sił. Modlić się też. Jako osoba, że tak powiem, wyniosłam z domu, żeby mówić sobie pacierz codziennie. Oczywiście to później było, czym byłam ja starsza, tym pacierz był coraz rzadszy. Mimo tego wszystkiego, że to były tylko mówione formułki, dodawało mi jakiejś siły, bo ten Bóg był, cały czas był w moim życiu. W różny sposób obecny i z różną mocą działający, ale on był. Ja cały czas wiedziałam, że wierzę w Boga. I mało kiedy z tej miłości po prostu ja korzystałam, ale ten Bóg był, on się cały czas o mnie troszczył.
1: To były tylko myśli samobójcze?
0: To były myśli samobójcze, ale moim chyba celem tego było, żeby zostać w końcu zauważoną. Zauważoną w tym wielkim żalu, jaki mnie ogarnął. Chyba nic innego mi... Tak, tak. Wzięłam do ręki żyletkę i wypisałam sobie tą żyletką na ręku pomocy. Chciałam, żeby to było zauważone, naprawdę. Odbyło się to w domu pod wpływem ogromnych emocji, dużego płaczu. I chyba cel był po prostu taki, żeby w końcu mój żal, który był we mnie, żeby wywołać litość na innych. Chyba o to mi chodziło. Tak, tak to rozumiem w tej chwili, po wielu latach dojrzałości. Tak mi się wydaje, że wtedy, kiedy zostałam zauważona przez moją rodzinę, Bogu dzięki oczywiście wszedł mój brat w odpowiedniej chwili, ale ja nie miałam odwagi absolutnie, żeby się zabić. Ja chciałam po prostu tylko, że tak powiem, no, upuścić tego bólu w sobie, który nosiłam, który nie był zauważany, a ja pragnęłam, żeby ktoś go zauważył. Nie przedstawiałam go Bogu, natomiast chciałam, żeby to zauważyła w końcu moja rodzina, że ten ból, niesamowity ból jest we mnie.

0: I uciekasz do Warszawy.
1: I uciekam do Warszawy, jestem w Warszawie, zaczynam nowe życie, wszystko pięknie wygląda, dostaję pracę, jestem na studiach. Życie od nowa się zaczyna, nie mam nikogo, kto by mnie znał ze starego, że tak powiem, życia. Tutaj jestem nową osobą, dowartościowaną. Wydaje się być szczęśliwą, aczkolwiek bardzo pustą w środku. Jedyne, co mnie trzyma, to oczywiście moje długie rozmowy z mamą przez telefon. Mieszkałam u mojej cioci, rozmowy z ciocią. To była rodzina, która mnie dowartościowywała, bo bardzo mnie lubiła. Wszystko było pięknie, ładnie. Byłam tą dobrą, znowu grzeczną, pracowitą, mądrą dziewczynką z pozoru na zewnątrz. Natomiast cały czas miłości w moim życiu nie było. I tak to trwało. Rok czasu wytrzymałam w tej nowej pracy, bo trafiłam znowu na fatalne towarzystwo mężczyzn, którzy cały czas byłam, że tak powiem, poddawana pokusom. To było towarzystwo po prostu młodych mężczyzn, o których się nasłuchałam niesamowitych rzeczy o zdradzie żon, o nocnych ich przygodach, o nocnych przygodach z kobietami, że tak powiem, na sprzedaż, o ich wyzysku kobiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było moje życie przez rok czasu. Ja się tego słuchałam, nasłuchałam. No i, że tak powiem, tam poznałam człowieka. Tam poznałam człowieka trzeciego, młodszego niż właściciele tej firmy, którego bardzo nie lubiłam i nie akceptowałam, ale chyba byłam już w takim dołku, że po prostu oddałam się w jego ramiona, rzuciłam się po prostu.
0: Co znaczy trzeciego?
1: Bo tych, z którymi pracowałam na początku, było dwóch. Później oni przyjęli właśnie sobie takiego pomocnika, trzecią osobę. I to była osoba młodsza niż oni w moim wieku i bardzo niedojrzała. To był chłopak, który miał ogromne problemy sam z sobą. No i właśnie, tak się rzuciłam. Tak się rzuciłam, licząc na to, że może ja się zakocham, bo on mnie po prostu adorował i to był mój szczyt po prostu tego, co mogłam zrobić w poszukiwaniu miłości. Rzuciłam się po prostu w jego objęcia, mając nadzieję, że ja wiedziałam, że ja go nie kocham, natomiast miałam nadzieję, że się zakocham w czasie. I tu się zaczął mój koszmar życiowy z tego względu, że to była przede wszystkim osoba niewierząca. Nie miał czasu już wtedy ani na Boga. Bardzo mnie to irytowało, bo jedno, co mnie trzymało cały czas przy życiu, to to, że miałam styczność z Kościołem. To, że chodziłam do spowiedzi, chodziłam do komunii, obchodziłam wszystkie święta. Natomiast on mi wręcz na to nie tyle, że nie przyzwalał, a wyśmiewał to wszystko. Po co, na co, po co pójdziesz w ogóle? Jest środa, gdzie ty idziesz do kościoła? Jakie święto? Daj sobie spokój. Był osobą, która bardzo wszystko lekceważyła, co było dla mnie dużą wartością w życiu. Co jedno mnie trzymało. I tak się zaczęło takie odcinanie mnie od tej gałęzi, która była jedyną gałęzią, która dawała mi siłę. Nieświadomą siłę, aczkolwiek było cały czas te moje poczucie bezpieczeństwa i przynależności jednak do Boga.

0: ile czasu byłaś w tym związku?
1: Ten związek dla mnie był związkiem, który nigdy w życiu nie nazwałam związkiem. Zawsze mówiłam, że gdybym znalazła na swojej drodze innego mężczyznę, w którym bym się zakochała, to od niego bym od razu odeszła. Tak też było, że ja do niego nigdy nie przynależałam, nigdy nie czułam się, że jest to mój chłopak. On po prostu mnie chciał posiąść w swoją własność i to było jego zabieganie takie cały czas. Trwało to około 2,5 roku, z tym, że ja z powrotem uciekłam do domu rodzinnego. Mimo, że wyjechałam z Warszawy i jak najbardziej się z nim rozstawałam z 5 razy, to on był na tyle bezczelny, że cały czas do mnie wracał. Nawet w nocy przyjeżdżał samochodem i stał pod moim oknem. Pokonywał 200 kilometrów, żeby po prostu postać, wystać. Był wyrzucany i nieakceptowany przez mojego tatę. Od razu mój ojciec wyczuł, że to nie jest człowiek dla mnie. Co też oczywiście pogorszyło moją sytuację z moim tatą. Byłam w pewnym momencie przez ojca odrzucona i uważana, że już nie jestem jego córką w momencie, gdy doszło, jeszcze będąc w Warszawie, gdy po prostu zamieszkałam u jego rodziny. Nie mieszkaliśmy sami. Jego mama bardzo mnie lubiła i nie widziała żadnego problemu w tym, że jeżeli ja poszukuję mieszkania, to dlaczego mam nie zamieszkać u nich? I po prostu to było takie... Ja się na to, to było dziwne, bo ja się na to nie zgodziłam, a ona była tak osobą namolną, tudzież sympatyczną w swojej namolności i bardzo opiekuńczą, czego ja w tym momencie potrzebowałam, tej opieki, bo nie miałam nikogo w Warszawie. Tej opieki potrzebowałam i to była ta osoba, która właśnie uczepiłam się jej trochę. I to było tak, że zostałam tam raz. Po prostu zostałam raz na noc, bo mi się już nie chciało wracać, bo mieszkałam w tym czasie daleko poza Warszawą. I zostałam raz. Potem był drugi, trzeci. Potem doszło do przeniesienia moich rzeczy i przeniesienia się całkowicie do niego. To nie był czas szczęśliwy absolutnie. To był czas okropny dla mnie. To był czas niezgody z moimi wartościami, z moją moralnością. Cokolwiek wcześniej robiłam, to jednak morały moje jako tako zostały nadszarpnięte, ale wiedziałam dalej, co jest jednak dla mnie ważne. I to był czas pełnej niezgody mojej w sobie. I tak to wyglądało, i tak to się toczyło.
0: Jak, w którym momencie ta historia
1: się urywa i się kończy?
0: Zaczyna się toczyć w drugą stronę.
1: Taki moment odbicia to był po prostu chyba moment tego, że mam serdecznie dosyć już tego człowieka, kiedy on zaczął mnie wyzywać od różnych nawet szmat. Do tego doszło. Jak tylko ja mówiłam o odejściu, natychmiast byłam wyzywana i mi było po prostu nie to, że ja nie chciałam. Ja cały czas chciałam nie mieszkać z nim. Cały czas szukałam sobie mieszkania. On mi po prostu na to bardzo często nie pomagał. Nie pomagał, przepraszam, mnie nie pomagał, a nie pozwalał. Jego rodzina również trzymała mnie cały czas. Nareszcie doszło do tego, że przyszedł taki moment, kiedy poczułam po prostu jakąś przypływ siły w sobie. Spakowałam się i wyszłam. I wprowadziłam się do mojej koleżanki.

to była osoba nawrócona, która była osobą niesamowicie ciepłą. I tam się zaczął mój nowy okres w życiu, którego kompletnie jeszcze nie rozumiałam, co on niesie za sobą. I tam się zaczęło, że tak powiem, uspokajanie mojego wnętrza, dochodzenie do jakiejś równowagi. Ale to jeszcze nie dawało mi poczucia szczęścia. Wtedy to rzeczywiście było dla mnie bardzo ciężkie, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Wiedziałam, jak stałam przed Bogiem, że coś mnie woła, znowu ku temu dobremu. Cały czas ten głos w moim życiu był. Gdy tylko stawałam przed Bogiem, miałam łzy w oczach i wyrzuty sumienia i wiedziałam, że coś źle robię. Że ja już nie jestem ja, że we mnie coś umarło, że to, co mnie spotkało, to życie z chłopakiem, było czymś, co po prostu zabiło moje wnętrze. Zabiło to dobro, które zostało wszczepione w dzieciństwie. I no i zaczęła się nowa przygoda w życiu, choroba mojej mamy. Choroba mojej mamy. Padła decyzja, że wracam do Białegostoku, żeby się nią opiekować. Potrzebowała ona pomocy, była bardzo często w szpitalu, zachorowała na raka płuc. To było już bardzo stan zaawansowany, szybko się to wszystko rozwijało. Była bardzo słaba i wróciłam do domu. Natomiast nie mogłam sobie poradzić, bo z tym bagażem, który miałam za sobą, miałam już straszną styczność. Gdy stawałam przed mamą, czułam się tak jak poniekąd przed Bogiem i nie rozumiałam tego. Uciekałam po prostu przed nią. Nie umiałam z nią już szczerze rozmawiać. Nie umiałam się przed nią otworzyć. A co najdziwniejsze było to, że po prostu nie wiedziałam, że ja uciekam, że moje odwracanie się od niej mnie ciągnęło w jej stronę, tak jak w stronę Boga, bo czułam od niej tą miłość. Ale uciekałam od tego, bo to nie dawało mi spokoju. Czułam się już lepiej, jak byłam w swojej własnej przestrzeni. I gdy mama po prostu już była w takim stanie agonii, ja byłam w takim niepogodzeniu cały czas, że ona w ogóle może odejść. To był mój jedyny przyjaciel, moja jedyna miłość w życiu. Mając 22-23 lata, nie zaznałam tak naprawdę miłości tej, tylko tą miłość rzeczywiście od mamy. Ta szczera, prawdziwe uczucie. I to był mój prawdziwy przyjaciel, przy którym czułam się poniekąd dobrze, bo otrzymywałam to uczucie, ale z drugiej strony źle, ponieważ stawałam prosto w oczy w prawdzie sama przed sobą, co mnie bardzo bolało. Ta osoba też mi przedstawiała Boga właśnie. Ja tak rozumiałam Jezusa. Ona się bardzo poświęcała dla mojego życia, bardzo się poświęcała dla nas wszystkich, bo miałam trójkę rodzeństwa. I prowadziła znakomicie cały dom, pracowała zawodowo i dla wszystkich jeszcze zawsze miała swoje gorące serce. I nie wyobrażam sobie, że jej może nie być. Nie wyobrażam sobie. I tu się zaczęło właśnie moja rozmowa z Bogiem. Mój żal do Boga i to, że jak On może nam to zrobić, że to jest w ogóle niemożliwe. Że właśnie teraz jest czas, piękny czas, kiedy moja rodzina się zmienia. Kiedy małżeństwo moich rodziców całkowicie się zmieniło. Kiedy mój tato nareszcie zaczął okazywać przejawy miłości względem dzieci, względem swojej żony. Kiedy on już się nie wstydził ukrywać tej miłości. To był najpiękniejszy czas wzrostu miłości moich rodziców. Kiedy właśnie ja odchodziłam z domu, kiedy mój starszy brat odchodził, zostawała ta dwójka i tato się właśnie bardzo cieszył z tego, że oni są razem. Że teraz będą razem i że mogą liczyć tylko już w tej chwili na siebie, bo dzieci stają się do...

0: I to był czas, kiedy właśnie zwróciłem się do Boga. Kiedy zwróciłem się do Niego, bo chciałam to zrozumieć. I przede wszystkim chciałam wywalczyć u Boga uzdrowienie mamy. W ostatniej chwili jej życia nie pojechałam do niej, wiedząc, że już jest słabo. Tak się bałam na tyle jechać z nią, żeby się nie zetknąć ze śmiercią, że pojechałam do Częstochowy. Tam poszłam do spowiedzi, tam wyznałam wszelkie moje grzechy z wcześniejszego właśnie mojego życia. No i wtedy po prostu, że tak powiem, poczułam ogromną miłość Boga. To, że jestem i to, że nie umarłam, wyznając tych grzechów, to, że nie zostałam potępiona, to, że jest przyszłość dla mnie, że jest nadzieja, że nawet jeżeli ona odejdzie, to dalej ja mam życie. To była moja taka pierwsza styczność z tym, że Bóg jest obecny w moim życiu. Wróciłam do domu i rzeczywiście tego samego dnia, kiedy wróciłam z Częstochowy, myśląc, że wracam z wywalczonym cudem życia dla niej, tu na ziemi, ona po prostu odeszła na moich rękach. Zaczął się nowy etap.
1: Miałeś pretensje do Boga?
0: Ja wiem, czy to była pretensja. Nie, to był niesamowity upór, który mnie podtrzymywał na życiu zrozumienia tego. Chęć zrozumienia tego. Będąc osobą silną i upartą, mając młodsze rodzeństwo i ojca, chciałam się dowiedzieć dlaczego. Dlaczego ta jedyna miłość będąca w moim życiu odeszła? Gdy wróciłam do Warszawy, z powrotem do pracy, codziennie rozmawiałam z Bogiem. Zamiast modlić się o zbawienie jej duszy, modliłam się po prostu o to, żeby zrozumieć. I chyba też o to, żeby po prostu zrozumieć to, że to nie była moja wina, że ona umarła przez moje grzechy, bo to też mnie dręczyło, że taki był dla niej los. Jedno, co mi dodawało otuchy, to to, że dla niej jest dobrze.

gdy byłam w takim już momencie rozmowy z Bogiem, że ja też chcę umrzeć, żeby być blisko niej. To była moja jedyna myśl, że nie mam dla kogo żyć tu na ziemi. I po prostu zaczęłam się modlić o śmierć. I tak to chwilę trwało. Będąc na studiach, któregoś dnia się po prostu zerwałam, wsiadłam w pierwszy lepszy autobus jadący prosto spod szkoły i będąc w takim letargu, że nie wiedziałam, co się ze mną kompletnie dzieje, Duch Święty zaprowadził mnie do kościoła. Szłam po prostu przed siebie za ludźmi. Nawet nie wiedziałam, że ten budynek to jest kościół. Doszłam do świętej Anny. Usiadłam w ławce i po prostu patrzyłam się w Chrystusa Miłosiernego. Tam miłość, po prostu Jego zdroje łask prosto z serca wytrysnęły na mnie. Poczułam się tam tak dobrze. Pierwszy raz od tylu lat poczułam całkowity pokój w sercu i taką łagodność, wrażliwość. Było mi wtedy już tak dobrze, że nie chciałam wychodzić z kościoła. Położyłam się na tej ławce i stwierdziłam, że ja tutaj zostaję. Że bałam się tego, że jak wyjdę z tego kościoła, to że znowu mi będzie niedobrze. Że ten niepokój, ten lęk, ten ból, że to wszystko powróci. Posiedziałam sobie w tej ławce, nawet w tej chwili nie wiem ile czasu, sporo. I obiecałam sobie, że po prostu następnego dnia znowu tam wrócę. I tak też było. Następnego dnia wróciłam i usłyszałam zaproszenie na spotkanie wspólnotowe. Odkąd jeszcze będąc, jak była mama przy życiu, to już myślałam o tym, żeby poznać jakąś wspólnotę. Już miałam takie myśli. Bóg cały czas nade mną czuwał. On był. On mi dodawał takie właśnie myśli. Będąc jeszcze w podstawówce, w młodszych klasach, należałam do Oazy. I to był fajny też czas, aczkolwiek już w 7., 8. klasie podstawówki wyszłam z tej Oazy, to się grupa rozwiązała. Później nie należałam do żadnej wspólnoty. No i tak się zaczęło moje podnoszenie. Tak się zaczęło moje podnoszenie z dużego upadku. Poznałam wspólnotę. Jak tylko już tam weszłam, to Pan miał dla mnie ogromny plan. Niesamowity plan. To wszystko się toczyło tak bardzo szybko, że osoby, które były blisko mnie, mówiły, że to jest niewiarygodne, że dzieje się cud na ich oczach. Że przyszedł zamknięty, zbuntowany, bardzo zbolały człowiek i bardzo szybko, 2-3 miesiące i ja już stałam, że tak powiem, dobrze na gruncie Jezusa. Byłam tak rozkochana w Nim, że gdziekolwiek się pojawiłam, śpiewałam o miłości Boga, szalałam dla Boga, zakochałam się w Nim niewiarygodnie. On wylewał na mnie tak dużo miłości, że przede wszystkim w tym, że się modliłam o śmierć do Boga, doznałam tej rzeczywiście śmierci. Umarł we mnie stary człowiek, to czego pragnęłam, czego nie rozumiałam, a co było najpiękniejsze w życiu, co mi się przydarzyło. Umarł we mnie stary człowiek, rzeczywiście to była śmierć. Moja mama umarła, a we mnie się narodziło nowe życie.

Jezus umarł za mnie, a ja powstałam do nowego życia. To, co było wcześniej, po prostu Jezus wymazywał moją przeszłość. Moja mentalność, moja psychika się zmieniała. To był piękny czas poznawania miłości Boga, angażowania się we wspólnotę. Szybko weszłam w służbę we wspólnocie. Cudowny czas, ponieważ byłam niesamowicie szczęśliwa, odkrywając na nowo sens życia. Każdy dzień z Bogiem był niewiarygodny, działy się prawdziwe cuda w moim życiu. Ja się przemieniałam, znaczy nie ja, miłość Jego mnie przemieniała. Świat wokół mnie się przemieniał, moja praca się przemieniała, dostawałam awans, dostawałam podwyżki. Błogosławieństwo Jego po prostu schodziło codziennie na mnie, na moją rodzinę. Wydarzały się wspaniałe rzeczy. Mój tato się nawrócił, również wstąpił do wspólnoty, przeszedł rekolekcje. To było coś niesamowitego. Byłam w tej wspólnocie około 2 lat i przyszedł moment, żeby zorganizować kurs Filipa. Poprosiła nasza wspólnota, w której byłam, poprosiła o pomoc drugą wspólnotę, gdyż to był pierwszy raz, kiedy chcieliśmy zorganizować sami ten kurs Filipa dla innych i poprosiliśmy o pomoc inną wspólnotę. Na tym kursie podczas przygotowań poznam swojego przyszłego męża. To był człowiek, który z założenia, będąc starym człowiekiem, mówiąc brzydko, olałabym go od razu z góry. Nie spełniał moich wcześniejszych oczekiwań starej mojej osobowości. Absolutnie. Natomiast od pierwszej chwili, gdy go poznałam, jego zachowanie, jego przede wszystkim wnętrze i łagodność, z którą się odnosił do wszystkich, mnie niesamowicie porwała, zachwyciła, inspirowała. I to było tak dziwne, tak niesamowite dla mnie, że właśnie ten człowiek, który z pozoru był dla mnie wcześniej człowiekiem, którego bym nie wzięła w ogóle pod uwagę, żeby się nim zainteresować, przykuł tak moją uwagę i przez niego niesamowicie działał Bóg. Bardzo, bardzo działał przez niego do mnie Bóg. Mówił, cały czas coś mówił. I tak się zaczęła moja kolejna przygoda z drugą wspólnotą. Nie przygoda, to nie można nazwać przygodą. Następna część mojego życia z Bogiem.

0: nasze poznawanie się było bardzo intensywne. Dużo czasu spędzaliśmy z sobą i szybko doszliśmy, że tak powiem, do decyzji, że chcemy być razem. To był prawdziwy cud. Wcześniej miałam też taką obietnicę od Boga, że będę miała bardzo szczęśliwe życie, że zaznam dużo miłości i że mój przyszły mąż to będzie ta ostoja i ten mój przyjaciel, którego straciłam, w sensie mamy. I że to będzie moja prawdziwa miłość i że to będzie niesamowicie szczęśliwe życie. I tak też się zaczęło, tak też się zaczęło. Z tamtej wspólnoty przeszłam do tej, w której jestem, czyli do wspólnoty Jan Chrzciciel. I tu się zaczął inny etap, moje dojrzewanie. Tam było rozkochanie w Panu, tutaj jest moje dojrzewanie cały czas we wspólnocie, poznawanie przede wszystkim charyzmatu, jaki ma ta wspólnota, charyzmatu przyjaźni. Moi bracia i siostry ze wspólnoty wszczepili już w tej chwili we mnie tą ogromną chęć przede wszystkim poznania tego charyzmatu przyjaźni i wzrastania w tym. To jest wspólnota już na całe życie, którą jestem pewna, przekonana, że to jest wspólnota, w której chcę być do końca życia. To nie jest żadna przygoda, to nie jest etap. Razem z mężem jesteśmy i będziemy w tej wspólnocie.
1: Pan Bóg błogosławi. Drugi brzuch nosisz?
0: Tak, noszę drugi brzuch. Jestem szczęśliwą mamą jednego dziecka, Jasia, cudownego, małego, pogodnego chłopczyka. W tej chwili mamy już zagwarantowane od lekarza, że to jest kolejny mężczyzna. No i właśnie tak życie płynie. Błogosławieństwo jak najbardziej na nami czuwa i Pan się o nas bardzo troszczy.
1: Powiedz mi, jakiego Boga poznałaś? Kim On jest?
0: Przede wszystkim jest tym Ojcem, którego nigdy nie zaznałam, od którego walczyłam, czyli tą ogromną miłością, na którą mogę liczyć w każdym momencie. Miałam taki etap w swoim życiu, kiedy pragnęłam akceptacji właśnie od tego mojego przyszłego jeszcze męża i on mi uświadomił to, żeby się zakochać w nim, najpierw muszę się zakochać w Bogu i być akceptowana przez Niego, bo nie mogę szukać akceptacji tylko w moim przyszłym mężu, w narzeczonym. I to nie trwało chwilę. Tydzień później, po tym jak się tego dowiedziałam, będąc świadoma, że rzeczywiście nie mogę tylko chcieć być akceptowana przez mojego męża i na tym polegać ma nasza miłość, tylko muszę najpierw doświadczyć miłości Boga, żeby prawdziwie zakochać się w Nim, jako w człowieku.

0: Tak też było. Pojechałam na taki wyjazd i tam doświadczyłam niesamowitej, osobistej, bardzo osobistej miłości Boga, gdzie Bóg mnie uzdrowił ze z tego wszystkiego, co wcześniej jeszcze tkwiło we mnie jako brud. Miłość Jego już była, ale dalej było nieuleczone moje poczucie czystości. Z tym, co wcześniej mnie spotkało, cały czas czułam się brudna, jednakże moje ciało jest brudne i czułam się niegodna tego, żeby w ogóle wejść w związek z tak czystą osobą, jaką jest mój mąż. I Bóg to uzdrowił. To było niesamowite przeżycie, kiedy Pan dotykał po prostu każdej cząstki mojego ciała, nazywając ją czystą, cudowną, że On mnie kocha taką, jaką jestem, że Jego miłość jest większa niż mój grzech, że On mi przebacza przede wszystkim wszystko to, co ja zrobiłam, to, co się wydarzyło, a przede mną tylko już samo piękno i w Jego oczach zawsze będę piękna. Także On jest tą miłością, jest tym moim Ojcem, który przede wszystkim nosi mnie na rękach. Gdy staję na modlitwie codziennie przed Nim, to wiem, że siedzę na Jego kolanach i się nie wstydzę tego. Kiedyś to myślałam o tym ze spuszczoną głową. W tej chwili myśląc o tym, jestem radosna i patrzę Jezusowi i prosto w oczy, patrzę Bogu prosto w oczy, bo to jest mój Ojciec. On mnie nieraz karci, mówi nawróć się, ale oczywiście Jego miłość znowu jest zaraz za tym karceniem i podtrzymuje mnie każdego dnia.
1: W jakiej intencji się pomodlimy?
0: O tych wszystkich, którzy jeszcze nie doświadczyli miłości Boga, którzy są na czarnym skraju swojego życia.
1: Drodzy Państwo, zapraszam serdecznie. Ojcze nasz,
0: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: I Ojca, i Syna,
0: i Ducha Świętego.
1: Amen. Amen. Drodzy Państwo, naszym gościem była Magda Karbuł. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.

Oj, Panie Boże, Tobie chwała i cześć, uwielbienie, Panie. Oddaję Ci ten czas, prosząc, żebyś Ty przychodził do nas ze swoją łaską. Uwielbiamy Cię, Panie. Bądź uwielbiony w całej naszej historii. Daj nam teraz mówić na Twoją chwałę przez Chrystusa, Pana naszego. Ciebie, Maryjo, serdecznie to zapraszam pod Twoją obronę. Czekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednej, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: pocieszenie i strapienie, świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Marta Tomczak. Witaj.
1: Bardzo mi miło. Witam.
0: Bóg bywa w naszym życiu w sposób taki, że Go odczuwamy, ale bywa też tak, że mamy wrażenie, że Go nie ma. Czy to jest Twoje doświadczenie?
1: Przez długi czas myślę, że Pan Bóg działał w moim życiu właśnie tak, że nie czułam Jego obecności w taki sposób, że nie widziałam Go, a myślę nawet, że nie chciałam Go zobaczyć. Tak było przez wiele lat, dopóki się w pewnym momencie coś nie zmieniło. Nawet teraz myślę, że jak przychodzi tylko jakiś trudniejszy moment, jakaś cięższa sytuacja, to nawet jeśli Go nie czuję, to Bóg jest.
0: Czy wiedziałaś o Bogu od dzieciństwa?
1: Moja rodzina jest wierzącą rodziną, ale idealnie myślę wpisałaby się w tę taką grupę rodzin wierzących, ale nie praktykujących. To znaczy, oczywiście słyszałam o Bogu i rodzice coś tam mi mówili, natomiast nigdy to nie był temat poważny, nigdy nie mówiliśmy, że jest to w życiu istotne. Była katecheza, także o Bogu coś słyszałam, ale nikt nie próbował mnie do Niego przekonać, nikt nie próbował mnie oczarować Bogiem.
0: I jako mała dziewczynka, nie wiem, pierwsza komunia, później podstawówka, co sobie myślałaś na ten temat?
1: Muszę przyznać, że traktowałam wiarę w sposób taki niepoważny, trochę żartobliwy. I to jest ciekawe, teraz jak przypominam sobie tamten okres, to pamiętam, że miałam taką świadomość, że musi być w tym jakaś głębia. Ale ja nie czułam potrzeby się w to wchodzić, zagłębiać się. To tak właśnie lekcje katechezy to były bardziej okazją do dobrze spędzonego czasu. Właśnie w klasie. To nie było nic poważnego, ale z perspektywy czasu teraz mojej posługi, to właśnie komunia, bierzmowanie, to były dla mnie bardzo ważne momenty. I też dziękuję Bogu, że mimo tego, że nie znałam Go, On dał wszystkie te uroczystości przeżyć w dużym pokoju. Także je bardzo dobrze pamiętam, dobrze wspominam.
0: W jakim środowisku wzrastałaś? To było miasto, wieś?
1: Miasto, chociaż moi rodzice, mój tato pochodzi z mniejszej miejscowości, ale ja już od urodzenia mieszkam w Łodzi, jestem łodzianką.
0: Czy byłaś szczęśliwym dzieckiem?
1: Myślę, że ja jestem cały czas szczęśliwym dzieckiem, chociaż ta definicja i w ogóle moje bycie dzieckiem też w rodzinie ewoluuje, bycie dzieckiem moich rodziców ewoluuje. Ja jestem jestem średnią z sióstr, bo jesteśmy we trzy. I pamiętam, że przez takie początkowe lata życia, chociaż nawet później, starałam się być takim drugim mężczyzną w rodzinie po moim tacie, który zawsze pragnął mieć syna. I ja zawsze tak czułam takie powołanie do

0: I myślę, że od tego zaczęło się takie bardzo duże wymaganie od siebie, stawianie sobie warunków, które ja sama wobec siebie musiałam spełnić.
1: W klasie rządziłaś, czy po kątach się chowałaś?
0: Chowałam się po kątach.
1: Jak myślisz, dlaczego?
0: Myślę, że nie mogłam znaleźć ludzi, z którymi, no, wobec których mogłabym się otworzyć. I wtedy bałam się, że przez całe moje dalsze lata życia i w liceum, i później na studiach, że to tak będzie. Że ja już będę gdzieś z boku, w kącie, w cieniu, że nie znajdę nikogo, żadnej takiej wspólnoty, teraz to tak nazwę, nie znajdę takiej grupy.
1: Ale dlaczego tak? W podstawówce to raczej rzadko jest tak.
0: Myślę, że ja miałam taki swój świat. Tak, nie chcę tutaj w żaden sposób się wywyższać, tak mówić, że byłam inna, ale myślę, że jakieś tam inne potrzeby musiały we mnie być. Też muzyczne, myślę, że się rozwijały, a jednak nie chodziłam do szkoły muzycznej, także musiała być, tak myślę, taka pustka we mnie i ona też była jakoś widoczna, że nie było do końca tego wspólnego języka z rówieśnikami. Ale nie przeszkadzało mi to tak bardzo. Jakby mogłam się zamknąć w sobie i też stworzyć taki świat hermetyczny, mój pokojowy. Że było mi w miarę dobrze, chociaż jak później się okazało, to niezbyt dobrymi skutkami.
1: Właśnie, jak dalej? Kiedy zbliżasz się do czasu, kiedy ludzie się buntują?
0: Powiem szczerze, że ja byłam zaskoczona tym, jak ja dojrzewałam, bo nie widziałam w sobie takiej natury buntownika. Bardziej tak widziałam siebie jako taką prostonną, dorastającą dziewczynę, która tutaj właśnie ma za zadanie być też mężczyzną, także musi myśleć logicznie, musi być konsekwentna, odpowiedzialna. I to nie było ciężkie brzemię, ale takie, no właśnie, powołanie, że ja chcę i to jest mój obowiązek. No ale bardzo możliwe, że ten okres dojrzewania musiał się mimo wszystko w jakiś sposób ukazać, bo później, czy równolegle, coraz trudniej było mi zaakceptować samą siebie i coraz trudniej było mi właśnie patrzeć, jak dojrzewa moje ciało. Wiedziałam, że
1: nie dojrzewało jak chłopca.
0: No tak, znaczy to nie było aż tak głęboko zakorzenione, tak mój, to właśnie to, że miałam być tutaj synem dla mojego taty, ale mimo wszystko miałam taki gdzieś w głowie wzór piękna, no którego nagle nie spełniałam, nie byłam taka idealna, jaka chciałam być.

0: Jakie to ma konsekwencje?
1: No miało takie konsekwencje, że jakby tak chciałam spełniać wymaganie, jakie świat przede mną stawia, też świat, rozumiem, inni ludzie też. I stwierdziłam, że taka moja nieidealna figura się, no, nie będzie dobra. Mogę powiedzieć, że ona się nie sprzeda, ona się nie przyjmie, czy ludzie nie będą jej akceptować. I tak postanowiłam to zmienić. Znaczy wziąć coś nareszcie w swoje ręce i że coś będzie zależało ode mnie, będę tutaj panem swojego losu. No i zaczęłam się odchudzać. Na początku z takimi zdrowymi intencjami, że to nawet będzie dobre dla mojego zdrowia. No ale to szybko wymknęło się spod kontroli i ten mój ideał piękna coraz bardziej ewoluował w stronę coraz tam mniej bezpieczną dla zdrowia. I tak...
0: Ile miałeś wtedy lat?
1: To była 7., 8. Klasa szkoły podstawowej, także to było tak 14-15.
0: Dalej żyłaś w swoim samotnym świecie?
1: No myślę, że anoreksja mnie jeszcze bardziej wyalienowała. Niestety. Bo myślę, że gdybym wtedy była bardziej otwarta, to może pomoc nadeszłaby wcześniej. Ale niestety, no to jest taka choroba, teraz to rozumiem, która bardzo zamyka. Jakby otwiera, w pewnym sensie człowiek dojrzewa i jest bardziej świadomy, ale może niestety jest świadomy tego, że nie może się otworzyć i no jest głuchy na wszystkie dobre głosy z zewnątrz.
0: Jak rodzice reagowali na to? No bo chudłaś.
1: Na początku nie wydawało im się, że dzieje się cokolwiek złego. To bo córka dojrzewa i też ciało się zmienia i może to dobrze, że wygląda lepiej. No ale później zaczęli się rzeczywiście bardzo przejmować. Ja nie zapomnę jednego wieczora, kiedy właśnie mój tata zobaczył mnie w piżamie. Ja cały czas utrzymywałam, że mam zupełnie normalną wagę, że wszystko jest dobrze. A wtedy, jak mój tata mnie zobaczył, to był przerażony.
0: Ile ważyłaś?
1: Oj, wtedy to nie pamiętam, ale 40 parę kilo, tak sądzę. I no to było straszne, bo w tym momencie wiedziałam, że nie rozumiałam jeszcze krzywdy, jaką wyrządzam sobie, ale zrozumiałam, jaką tacie wyrządziłam krzywdę, jaki ból zadaję rodzicom.
0: Przeraził się po prostu.
1: Tak. I tata się przeraził i ja się przeraziłam. No ale to jeszcze długa droga była do powrotu do racjonalnego myślenia i do zdrowia.

0: kto ci pomógł w tej drodze?
1: Pomagali mi wszyscy, jak tylko mogli. Pomagali mi rodzice bardzo. I to też w sposób, jaki wydawał im się najlepszy, czyli namawianie mnie do jedzenia, tłumaczenie mi, dlaczego robię źle. Pomagała mi bardzo siostra, która wiem, że bardzo modliła się za mnie i też prosiła w mojej intencji. Ona właśnie posługuje też w Zespole Mocni w Duchu z Łodzi. Chodziłam też na terapię, ale w tej terapii jakkolwiek nie wątpię, że lekarz był osobą kompetentną, to mimo wszystko ja nie otrzymałam pomocy z tej strony. Niestety. I w kwestii wagi i powrotu do zdrowia fizycznego, to owszem, to miało swoje dobre skutki, bo wracałam do normy, także wszystkie takie funkcje kobiece wracały i to był bardzo dobry znak. No ale psychicznie to było tylko po raz kolejny spełnianie czyichś oczekiwań, jakby dla świętego spokoju, żeby już nikt nie miał do mnie pretensji, że czegoś tam nie wypełniam. A pomoc duchowa przyszła ze strony, której w ogóle nie podejrzewałam, że może służyć mi pomocą, bo właśnie nigdy nie podejrzewałam, że w kościele, przepraszam, mogę, będę mogła kiedykolwiek znaleźć dla siebie miejsce i że to miejsce będzie dla mnie źródłem mocy i uzdrowienia.
0: Jak to się stało?
1: Wszystko dzieje się procesem. I zaczęło się bardzo niewinnie od tego, że moja siostra przyniosła jakieś tam kasety najstarsze z nagraniami zespołu. I po raz pierwszy jakby ta nuta Boża odezwała się w moich zainteresowaniach muzycznych. Zdziwiłam się, o czym tam oni śpiewają, że można w takiej muzyce śpiewać o Bogu. Ale jakby po raz na początek to była muzyka. Później nie przekonało mnie to do końca. Jeszcze się bardzo buntowałam, że ja tam się nie odnajdę. Właśnie mówię o tym dlatego, ponieważ to najważniejszym dla mnie było na mszę uzdrowienie. A droga do tego, żeby trafić tam, nie była taka prosta. Siostra też mnie przyprowadziła na pierwsze spotkanie modlitewne, grupy odnowy. I pamiętam wtedy ogromny bunt, jaki czułam, że nie chcę tam być. Ale proszę, nie ma przypadków. Pierwsze świadectwo, które usłyszałam wtedy w życiu, to było świadectwo anorektyczki, która wyszła z tego dzięki łasce Bożej.

0: I tak powoli ja poznawałam członków zespołu. I kiedy zobaczyłam, jak oni w życiu funkcjonują, jak oni potrafią łączyć modlitwę z właśnie z tym takim logicznym, takim rozsądnym byciem w życiu, czyli to, co było dla mnie też taką wartością, no to to mnie oczarowało, zafascynowało i w tym momencie ja zrozumiałam, że jeśli ja mam żyć i funkcjonować, to ja chcę tak. To nie ma innej, nie chcę innej drogi. Nie to, że nie ma, ale nie chcę innej drogi. I właśnie trafiłam na mszę uzdrowienie, wtedy już bardzo pragnąc być w zespole. I wtedy usłyszałam podczas modlitwy też takie słowa, które bardzo, bardzo mnie dotknęły, które mówiły o miłości Boga do człowieka. Tak jakby miłości Boga do jednej konkretnej dziewczyny, która była wtedy w kościele. I ja się tą właśnie dziewczyną poczułam i bardzo głęboko jakby rozpoznałam tę miłość, która do mnie mówi, że ja nic nie potrzebuję zmieniać. Nic nie muszę chudnąć, nie muszę być inna, bo w zamyśle Boga od początku byłam doskonała, chociaż nawet teraz jakby ta definicja miłości, czy ta miłość we mnie dojrzewa, ale to było niesamowite.
1: Dobrze, ale takich mszy jest mnóstwo. Tak. Było mnóstwo osób na sali.
0: Tak.
1: Co tak naprawdę, spróbuj o faktach powiedzieć, co w tobie się zdarzyło?
0: No to był przełom, bo zrozumiałam, że no jest źródło miłości, no, które mnie kocha bezwarunkowo.
1: I ty to stoisz sobie, ksiądz coś mówi i...
0: Znaczy, ja wtedy poczułam, jakby nikogo innego nie było w kościele. Po prostu, że...
1: Ksiądz mówił do ciebie?
0: Tak, tak, tak, tak. To nawet... Ja to pamiętam, że po prostu taki Boży głos usłyszałam, czy zapisał się w moim sercu i brzmiał tak, a nie inaczej, że no, można nim było przenosić góry metaforycznie, a tak życiowo można było wrócić do domu z mszy i zjeść kolację.

0: Co to znaczy? Ja rozumiem, że stąpającą po ziemię racjonalistkę trudno jest o to pytać, ale co to znaczy, że zapisał się w twoim sercu głos? To znaczy, po prostu stałaś, ludzie się modlili i usłyszałaś wewnątrz siebie.
1: To znaczy,
0: słowa.
1: To jest właśnie msza o zrowienie w Łodzi, jest to msza charyzmatyczna. I także są tam liczne grupy posługujące, jest też taka grupa posługująca darem poznania. I właśnie te słowa konkretne padły wobec całego kościoła. To nie tylko ja je słyszałam, ale w swoim sercu odebrałam je bardzo osobiście i indywidualnie. Także niewykluczone, że jeszcze jakaś dziewczyna bardzo osobiście się do tego odniosła. Ale to był właśnie przełom dla mnie.
0: Czyli usłyszałaś komunikat, który był dla ciebie w tym momencie,
1: tak.
0: Który, mimo że to były słowa wypowiedziane przez człowieka,
1: tak.
0: One realnie zmieniły twoje życie.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: I co wtedy poczułaś?
1: No niesamowitą ulgę, tak jakby kajdany spadały z rąk.
0: Po słowach jakichś?
1: Tak, tak. Tak, bo nagle sobie uświadomiłam, że ja nie muszę wkładać ogromnej pracy w to, żeby się zmieniać. Znaczy, zmieniać się ku dobremu na pewno, ale zmieniać się, no właśnie katując się niejedzeniem, że w tą stronę nie należy iść. No właśnie, no i poczułam to, że nagle, może bym coś zjadła i nawet może to będzie dobre. I mogę się czuć po tym dobrze.
0: A godzinę przed mszą, co byś na temat jedzenia pomyślała?
1: Oj, a godzinę przed mszą myślę, że tak sobie planowałam, że już tego dnia nic nie zjem, a następnego to jakiś jogurt, ale koniecznie musi być niezbyt tłusty, bo no, nie będę przesadzać, przecież nie chcę przytyć. No tak.
0: Czyli tak naprawdę w dalszym ciągu byłaś chora, mimo że te objawy zewnętrzne, waga i tak dalej i to, że w dalszym ciągu twój proces dojrzewania się toczył,
1: tak.
0: To jednak byłaś chora.
1: Tak, ponieważ
0: twoja dusza była chora.
1: Anoreksja jest taką chorobą. Ona jest przede wszystkim chorobą myślenia i duszy. To jakby chudość jest konsekwencją, jest oznaką, ale niekoniecznie one muszą występować razem. To właśnie najgorzej jest się wyplenić, najgorzej jest wyplenić to myślenie z głowy, z duszy.
0: Czyli w twojej psychice wcześniej zaszły pewne procesy, jadłaś przez rozum, tłumaczyłaś sobie, że
1: jadłam
0: nie chcesz krzywdzić ojca, więc musisz nie wyglądać jak szkielet.
1: Tak.
0: Ale pierwszy raz pozytywnie o myśleniu pomyślałaś po tych słowach.
1: Tak, tak. Znaczy wcześniej rozważałam, czy to ma sens, co wszyscy inni ludzie do mnie mówią o jedzeniu. Ale mimo wszystko to był przełom właśnie na tej mszy.

0: to było bardzo mocne takie dotknięcie poprzez słowa, ale no właśnie to, że one były Boże, no potwierdza to, że później Pan Bóg dał łaskę pójść za tym. To też nie było wszystko od razu dobrze, tak jak powinno być. Nie jadłam tak, jak zdrowa dziewczyna powinna. No ale coś się zmieniło i też no, zaczęłam walkę, którą też toczę do tego momentu.
1: A jak od tego momentu patrzysz na Boga? Bo jak dawno to było?
0: No teraz mam 22 lata.
1: A to było?
0: A wtedy to chyba było w liceum. Pierwsza, druga klasa, chyba tak. Bardzo się zmienił ten obraz. I tak jak z roku na rok. Myślę, że mój obraz Boga we mnie i dla mnie bardzo się zmieniał, ale od tamtego momentu to nagle okazało się być, no Bóg okazał się być źródłem takiej miłości, ludzkiego spełnienia i przede wszystkim Bóg stał się takim miejscem, takimi okolicznościami, w których człowiek może odnaleźć siebie, może spełniać to, czego pragnie, może odnaleźć przede wszystkim te pragnienia, które są i jego, i Boże. Niedługo potem trafiłam już oficjalnie do zespołu, także mogłam posługiwać. I to było dla mnie niesamowicie ważne, bo nagle ta pasja muzyczna miała swoje ujście. I też byłam blisko ludzi, no, którzy byli dla mnie wzorem. Byłam wśród naprawdę wspaniałych kobiet, które zakładały dom, które już miały dom, albo które rozeznały zupełnie inną drogę, na przykład życia konsekrowanego.
1: I które w tym były szczęśliwe jeszcze w
0: tak,
1: dodatku.
0: I to było niesamowite, że właśnie ci ludzie byli bardzo świadomi, byli szczęśliwi, no i chcieli tam być, byli młodzi, także nie była żadna grupa ludzi no nieszczęśliwych, którzy nie spełnili się gdzie indziej, dlatego są tutaj. Oni byli bardzo świadomi w tym, czego chcą i dlaczego chcą Boga właśnie. No właśnie, prosiłam Boga o taką pomoc w wyborze dobrego liceum, dobrych studiów. I myślę, że te wybory, które się dokonały, to był za jego łaską.
1: Czyli to zaczęłaś się modlić?
0: Tak.

0: tak, w sposób tak. regularny? Czy jeszcze?
1: Starałam się. Zaczęłam się uczyć grać na skrzypcach w wieku 17 lat. Wcześniej oczywiście próbowałam swoimi siłami na fortepianie, na gitarze, no ale w pewnym momencie moje siły się kończyły i też bez profesjonalnego nauczyciela było mi trudno. Natomiast w skrzypcach Pan Bóg niesamowicie błogosławił. Właśnie teraz się uczę, zaczyna się szósty rok już nauki. I to jest niesamowite. Niesamowitym jest dla mnie spojrzeć w przeszłość i powiedzieć, że grałam na Jasnej Górze, gdzie były tysiące osób. Nadal gram już pośród profesjonalnych muzyków, że gram że grałam na mszę Uzdrowienie, też już z profesjonalnym nagłośnieniem. Także nie jestem gdzieś tam, ale właśnie skrzypce słychać. No to jest dla mnie cud, że w ogóle po tylu latach nauki jest miejsce w zespole i w ogóle, że dla Boga jest miejsce na to, żebym dla Niego grała i śpiewała, bo również w zespole śpiewam. Nawet tak zupełnie muzycznie do tego podchodząc, no jest to trudne po tylu latach nauki, a jeszcze... Prawda, wiedząc, że skrzypce są bardzo trudnym instrumentem. A to bardzo pokornie do tego podchodzę, bo właśnie no, stykam się z muzykami z filharmonii czy z akademii. No ale Pan Bóg jest też hojny, jakoś podtrzymuje mnie w nadziei, że to nie jest bezwartościowe po pierwsze to, co mi dał i to, co gram, ale że też ma jakąś wartość dla Niego. I, no, i jest źródłem ogromnej radości, że Pan Bóg odkopuje te najgłębsze pragnienia i się do nich odwołuje i wyciągnie to z człowieka i daje mu radość.
0: Jak duchowo przechodziłaś właśnie te lata? Koniec liceum, studia, wybór szkoły, później no to cały ten czas.
1: No trudno mi powiedzieć, żeby to był łatwy czas. Na pewno były takie miesiące, było wiele takich chwil, kiedy było mi trudno i myślę, że tak jak wszyscy tego doświadczają, w każdej sferze przychodziło jakieś strapienie.

0: przy wyborze studiów, też względem siebie, patrząc na siebie, to znaczy jeszcze, no właśnie wracało to kalekie myślenie anorektyczne.
1: Czy to polega na tym, że siebie człowiek pomniejsza?
0: Tak, tak, tak, tak. Znaczy, że próbuje wpisać się w jakieś ramy, które nie są jego i które od Boga nie pochodzą i przez to też nie są jego. I przez to myślę, że bardzo się rani. A także właśnie te lata, no, do momentu, w którym jestem teraz, były i łatwe, i trudne. Znaczy, i łatwe w sensie takie pełne Bożej łaski, takiej odczuwalnej w radości. I były też no, przepełnione takimi trudniejszymi momentami, ale myślę, że nie ja je doceniam. Ja też za nie dziękuję, bo chyba w tej drodze nie byłabym w tym momencie, w którym jestem teraz. Tak sądzę. A nawet z trudnych chwil Pan Bóg coś tam dobrego wyciągał dla mnie.
1: I na jakie studia poszłaś?
0: Poszłam na anglistykę. Jest studia na Uniwersytecie Łódzkim. Jestem teraz na czwartym roku.
1: Jakie jest twoje powołanie?
0: Myślę, że przede wszystkim czuję, że moje powołanie to chodzenie za Bogiem. To pierwsze, co mi się wydaje, bez czego, co rozpoznaję i bez tego nie widzę innych powołań. Myśląc o dalszych, rozpoznaję też u siebie powołanie do zespołu Mocni w Duchu, do ewangelizacji, a bardzo osobiście myślę, że jestem powołana do tego, żeby być zdrową kobietą, ze zdrowym myśleniem i myślę, że jestem powołana do małżeństwa. Tak też rozeznałam na rekolekcjach. Ale to powołanie jeszcze, znaczy modlę się za nie, ono się jeszcze, mam nadzieję, wypełni.
1: I powiedz, co to znaczy chodzić za Bogiem?
0: Myślę, że to znaczy, żeby go słuchać, żeby dawać Bogu czas, żeby on mógł mówić.
1: Czy w tym czasie już po tej mszy o uzdrowienie, czy miałaś okresy, w których odchodziłaś od Boga?
0: Na pewno były takie okresy, kiedy było trudno tak po ludzku z chęciami, żeby zaangażować się w jedno, w drugie, żeby pójść na próbę, żeby się pomodlić. Tak po ludzku było trudno, bo ogarniała mnie taka niechęć, zmęczenie, no cokolwiek, mnóstwo wymówek.

0: ale po tamtym doświadczeniu Pan Bóg mnie trzymał na tyle silnie i też tamto doświadczenie mnie trzymało silnie, że nie odeszłam od Boga w taki sposób świadomy. Już przy Nim zostałam. To bardziej były takie mniejsze wahania, ale cały czas w Jego obrębie.
1: Jak starasz się za Nim iść? Bo to nie jest łatwe, to jest trud.
0: Tak, tak, tak, tak. To jest trud i no w życiu codziennym to jest każdego dnia walka o czas. I to jest no dla mnie osobiście najtrudniejsza walka.
1: O czas dla Niego, tak?
0: Tak, tak, tak. Żeby móc odstawić wszystko inne i zostawić ten czas tylko dla Niego. Uczestniczę w spotkaniach właśnie grupy odnowy Mocni w Duchu, założonej przez ojca Józefa Kozłowskiego. Jestem członkiem zespołu, także posługuję z zespołem. I to też właśnie na przykład niedzielna ewangelizacja to jest powiedzmy 5 czy 6 mszy. I też to jest bardzo cenne słuchanie kazań, nawet bardzo podobnych, ale na każdej z tych mszy naprawdę niesamowicie zapisują się te wszystkie treści. Teraz na przykład przechodzę seminarium eksternistyczne.
1: Czyli rekolekcje.
0: Tak, tak, tak. To jest taka forma rekolekcji, które można jakby odbywać w domu. I tak staram się. W życiu codziennym staram się połączyć taką aktywność z taką kontemplacją Boga. To znaczy też jakby kraść z dnia takie małe chwile, kiedy wydaje mi się, że nie mam czasu na więcej i te chwile Bogu poświęcać. Próbuję tak się zatrzymać. I myślę, że to mi bardzo pomaga tak na dobrym, znaczy na dobrym, w takiej równowadze stać wobec Niego i też wobec tego, co się dzieje.
1: Więc wokół jest świat.
0: Tak.
1: W tym świecie twoje rówieśniczki żyją pełnią życia. Czy to nie jest coś, co cię jakoś dotyka, ciągnie? Tam był oczywiście cudzysłów przy pełni życia.
0: Na pewno no jest mnóstwo, mam mnóstwo takich koleżanek, które tak idą za tym pędem życia. I cóż, no ja nie wątpię, że one coś w tym widzą. Natomiast jakby one nie są w stanie mnie przekonać, że ja powinnam odejść od tego, co ja uznaję najważniejszym dla mnie, żeby spróbować właśnie tej pełni życia, której one doświadczają.

0: Ja to rozumiem, jestem w stanie, no, jestem w stanie zaakceptować, że ktoś świadomie wybiera inaczej, bo ma wolną wolę, ale mimo wszystko nie zmieniam to mojej drogi.
1: Ale dlaczego, jak myślisz?
0: Myślę, że przez te wszystkie przykłady kobiet, które znam, bo to są no silne osobowości i kobiety, które nie uległy, które też no właśnie, każda z nich ma swoją historię i swoje przejścia i się utrzymały albo się odnalazły. Może tak często myślę, że może jestem w takiej uprzywilejowanej pozycji, bo znam wiele takich kobiet. Może one nie miały takiego doświadczenia, ale też wiem, że mogę z nimi, no, kiedy jest tylko czas, możliwość, mogę z nimi porozmawiać, też się podzielić. Jakby jest to świat no bardzo konkurencyjny wobec tego, co widzę dookoła. I jak dla mnie ten świat właśnie zespołowy moich koleżanek ze wspólnoty, no jest, no bardziej przemawia. Znaczy ma większą wartość taką doczesną, też na przyszłe życie. Po prostu to...
1: Czego tu jest więcej, a czego w tamtym świecie realizowania wolności nie ma?
0: W życiu Bożym jest, myślę, bardzo dużo wolności. Wbrew temu,